0: Bluetooth, no chyba, że jakoś okazjonalnie, jeżeli nam zadziała, no i chcemy mieć wolne ręce, po prostu nie trzymać tego telefonu, a nie mamy przewodowych słuchawek, no to można, ale ja odradzam osobiście.
1: No, oczywiście.
2: 0%. Regula poziom aktywacji głosem. Poziom aktywacji głosem to 0. Zalecane. 2.
1: Wyłączyłem. 0%. Tak jak
2: regulacja 10, 20, 30, 4, 5, 6, 7, 8,
0: tak,
2: 9,
0: natomiast 100%. Ja bym zalecał naszym słuchaczom, że jeżeli wchodzicie i chcecie po prostu rozmawiać cały czas, nie zaprzątać sobie głowy wciskaniem tego przycisku, no to można sobie to przestawić na zero. Natomiast jeżeli ktoś ma sytuację taką, że nie jest w pokoju, czy tam, gdzie się znajduje sam, nie wiem, szczeka gdzieś tam jakiś pies, albo dzieją się jakieś różne rzeczy, no bo wiadomo, że każdy ma różną sytuację, to ja bym w tym momencie jednak mimo wszystko zalecał wyłączenie tej aktywacji głosem, korzystanie z push-to-talka, jeżeli po prostu pewnych rzeczy nie chcecie transmitować. Jeżeli macie swobodne warunki do tego, żeby rozmawiać, to śmiało ustawiamy na zero i rozmawiamy sobie bez problemu, ale...
1: Ja używam wyłączonej, dlatego że po prostu nie wciskam tej blokady push to talk, a po prostu to jest dla mnie wygodniejsze, bo bardzo szybko się mogę wyciszyć w tym momencie.
0: A no chyba, że tak. No, chyba, że tak, rzeczywiście. To jest też taka opcja, natomiast no ja akurat, ja ustawiam sobie to na zero. Ale to widzisz, to dobrze, że rozmawiamy we dwójkę, bo każdy ma inny patent na TeamTalka, jak się okazuje, mobilnego.
1: Fakt, że ja do tego patentu dzisiaj doszedłem.
0: Okej, okay, no. Dobrze. To cóż dalej mamy?
2: Używaj głośnika. Używaj głośnika iPhone zamiast słuchawki telefonu. Przełącznik. Wyłączone. Stuknij dwukrotnie.
1: To jest dosyć jasna opcja.
0: I jeszcze tu jedna rzecz. To też implikuje nam fakt, z jakiego mikrofonu będzie korzystał iOS, prawda?
1: Nie.
0: Czy z jakiego trybu? No tak.
1: To tylko przełącza między trybem głośnik, słuchawka.
0: No ale z mikrofonu zmienia też mikrofon, z którego zbiera dźwięk, bo ze słuchawki jest taki bardziej przytłumiony jak do rozmów telefonicznych, znaczy nie z takiej jakości, ale to zdaje się ten przełącznik ma do tego być przeznaczony, bo testowaliśmy to przecież.
1: No. Trzeba to będzie ten jeszcze do końca.
0: Zresztą pokażemy, pokażemy.
1: Tak, dokładnie. No to dalej.
2: Dźwięki, nagłówek.
1: To prawda, tu są wszelkie zdarzenia dźwiękowe.
2: Utracono połączenie z serwerem. Dźwięk przy utracie połączenia. Przełącznik. Włączone. Transmisja głosu przełączana. Dźwięk przełączania nadawania. Przełącznik. Włączone. Wiadomość prywatna. Dźwięk prywatnej wiadomości. Przełącznik. Włączone. Wiadomość czatu. Dźwięk przy wiadomości czatu. Przełącznik. Włączone. Użytkownik dołącza się. Dźwięk, gdy użytkownik dołącza się do kanału. Przełącznik. Włączone. Użytkownik opuszcza kanał. Dźwięk, gdy użytkownik opuszcza. Zdarzenia mowy. Nagłówek.
0: I zdarzenia mowy,
1: tak.
2: Mowa. Wybierz głos, którego chcesz używać. Przycisk.
1: A właśnie, tu jest taka ciekawostka, prawda? Jakby komuś, bo zawsze domyślnie, jest głos, prawda, który mamy, no jaki mamy w zależności jaki mamy język naszego systemu iOS-a. No, a niestety w iOS-ie mamy zawsze dla jednego języka jest jeden głos, więc wiadomo, domyślnie, bo oczywiście co trzeba powiedzieć, to nie jest voiceover, to jest niezależna synteza od voiceovera, no ale to co mamy w systemie, więc to też będzie Zosia, tak? Ale jeśli ktoś po prostu, no nie wiem, z jakichś przyczyn chce sobie zobaczyć, prawda, jakby to w innym, prawda, języku brzmiało, czy coś, jakiś mu się syntezator podoba, to może sobie zmienić, prawda, na inny język. I to wszystkie te języki są.
0: A to jest dobra rzecz, bo rzeczywiście fajnie to działa. Natomiast w pewnym momencie, czy możesz, Kamilu, potwierdzić, zaprzeczyć, jak to teraz jest w tej wersji pełnej? Bo kiedyś tam nawet były dwie wersje Zosi. Zosia o wysokiej i niskiej jakości. Natomiast one się zupełnie niczym nie różniły.
1: A tutaj Ja nie sprawdziłem, bo myślałem, że Zosia jest Zosia i tam są tylko inne głosy w pozostałych językach.
0: Jak dla mnie to nie one się niczym tego. Nie różniły po prostu
1: ale,
0: te
1: ale możemy to sprawdzić. Ja zmienię sobie na niskiej jakości i zobaczymy.
0: Okej.
2: Okay. Głos syntezatora. Bo... Przycisk wróć. Głos syntezatora. PL.pl. Nagłówek. Zosia, Enhanced. Polski, Polska.
0: O właśnie.
1: Nie wiem, właśnie to jest...
2: Zaznaczone. Zosia, Enhanced, Polski, Polska.
0: I teraz, a przejść niżej?
2: Zosia, Polski,
0: widzisz?
2: Polska. RSA, nagłówek.
1: Zaraz, bo to Zosia, było wcześniej Polski, chyba zaznaczone.
0: Tak.
1: Ale nie, dobrze, bo to się chyba różni.
2: Zaznaczone. Zaraz. Zosia, Polski, Polska.
0: Tak. Właśnie, dla
2: Zosia,
0: mnie to
2: Enhanced,
0: się to...
2: Polski, Polska. Zaznaczone. Zosia, Enhanced, Polski, Polska.
1: Dla mnie... kompaktowy głos, oczywiście.
0: Dla mnie to jedno i drugie brzmi tak samo, ale dobrze, okej.
1: Okay. No nie wiem, a jakoś jak korzystasz z voiceovera, to wolisz ten kompaktowy?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wolę kompaktowy. Ale w TeamTalku jakoś nie słyszę tej różnicy. No, w każdym razie tu mamy dwie opcje. Można sobie poeksperymentować z tym.
2: Zosia, ja Polski, Polska. Zaznaczone. Zosia, Polski, Polska. Zosia, Enhanced, Polski, zaznaczone. Zosia, Enhanced, Polski,
0: no dla mnie to jest to tak samo.
2: Zosia, Polski, Polska.
1: Nie, uważam, że to jest jednak ten kompaktowy, ale później podgłośnimy i to może podgłośnimy, przyspieszymy, bo to wtedy też na szybszym tempie słychać bardziej tą kompaktowość, myślę.
0: Dobrze. Cóż dalej?
2: Nagłówek.
0: Wróćmy.
2: Magad, arabski, Arabia Saudyjska.
0: Tu mamy listę głosów, tak? Wyjdźmy z tego.
2: Nazwa wyświetlana na liście kanałów. Głośność multimediów względem audio 100%. Wzmocnienie mikrofonu, wyrazy, szybkość, głośno, złagodzenie, kontener, nagłówki, język.
1: Jest problem taki
2: nagłówki
1: z voiceoverem, że nie chcę jakoś ładniej iść po nagłówkach. O.
2: System dźwięku, nagłówek.
0: O, przeszedł.
1: I przeszedł i teraz sobie robię flick. Nic.
2: No. Głośność ogólna 50% domyślnie.
1: Ile w prawo? Nagłówek chcę.
2: System dźwięku. Nagłówek.
1: I tak to działa.
2: Głośność ogólna. Niestety. 100% 5 poziom. Użytkownik dołącz. Użytkownik opuszcza kanał. Połączenie utracone. Wiadomość prywatna. Wiadomość czatu. Połączenie. Łącz z głównym kanałem. Domyślne usługi.
0: Tak, tam w międzyczasie przebiłeś się przez informacje głosowe.
2: Wiadomość transmisja głosu przełączana. Wiadomość prywatna. Dźwięk prywatny. Wiadomość czatu. Dźwięk. Użytkownik dołącza się. Dźwięk. Użytkownik opuszcza kanał. Zdarzenia mowy. Nagłówek.
0: Tak, i teraz mamy zdarzenia mowy.
2: Wybierz głos, którego chcesz użyć. Prędkość mowy, tak. Prędkość syntezy to 0.5.
1: O właśnie, tu też ciekawie, to czyta ten suwak, bo tutaj jest prawidłowo.
2: 50%. A... Regulacja.
0: 0.5.
2: Aby głośność mowy, głośność syntezy to 0.5.
1: Tak, wszystko jest
0: ciekawe wartości.
2: 50%. Regulacja.
1: Właśnie sobie
2: aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę. 60%. 70%.
1: Na przykład tyle.
2: Głośność mowy, głośność syntezy to 0.5. 50%. Regulacja. Aby zmienić wartość, przeciągnij jednym palcem w górę lub w dół.
1: Też delikatnie.
2: 60%. 70%.
1: Też niech będzie. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało w takiej konfiguracji.
2: Użytkownik dołącza się. Oznajmij dołączenie użytkownika do kanału. Przełącznik. Włączone.
0: Tak. I tu mamy informację.
2: Oznajmij opuszczenie kanału przez
0: odnośnie tego, co ma być nam odczytywane.
2: Włączone. Połączenie utracone. Oznajmij utratę połączenia z serwerem. Wiadomość prywatna. Oznajmij treść wiadomości. Przełącznik. Włączone.
1: Dla prywatnej.
2: Stuknij dwukrotnie,
1: ja
2: aby przełącz. Włączone. Wiadomość czatu. Oznajmij treść
1: czatu.
2: Wiadomości. Przełącz. Włączone. Połączenie. Nagłówek. Łącz z głównym kanałem. Połącz z głównym kanałem po zalogowaniu. Przełącznik. Włączone. Łącz z głównym kanałem. Połącz z głównym kanałem po zalogowaniu. Przełącznik. Włączone.
1: No właśnie, ja
2: stuknij dwukrotnie.
1: Też nie
2: włączone.
1: Chcę, żeby się łączył z głównym kanałem po zalogowaniu, czyli to jest ten jakby... No właśnie główny kanał.
0: Główny
1: na
0: kanał.
1: Serwerze.
0: Jeżeli mamy powiedzmy jakiś serwer to i mamy tam drzewko, to jakby korzeń tego drzewka też może być kanałem. I właśnie ten kanał często jest używany do, no do także do rozmów i z tym kanałem właśnie łączy nam się automatycznie w domyślnej konfiguracji TeamTalk. Zarówno tu w wersji na iOS, jak i w także pozostałych wersjach.
1: Tylko co trzeba zaznaczyć, nie wiem dlaczego, coś jest w konfigu serwera widocznie tak ustawione. Publiczne serwery, ten europejski i amerykański, na przykład tego nie respektują. tego ustawienia się i tak łączy.
0: A to ciekawe. Do naszego tyflonet.com się łączy bez problemu. Tyflonet.com, tyflopodcast.net, tak. Ten adres był podany w pierwszej audycji o TeamTalku i on nadal działa.
1: Tak.
2: Łącz z teraz mamy... domyślne usługi, nagłówek.
1: Domyślne usługi.
2: Wiadomości prywatne, odbieraj wiadomości prywatne, przełącznik, włączone. Wiadomości czatu, odbieraj wiadomości czatu, przełącznik, włączone. Wiadomości administracyjne, odbieraj wiadomości administracyjne, przełącznik, włączone. Audio, odbieraj audio, przełącznik, włączone. Kamerka, odbieraj wideo, przełącznik,
0: kamerka.
2: Włączone.
1: Wyłączone jest wideo.
2: Plik multimedialny, odbieraj multimedia, przełącznik, włączone. Dane pulpitu, odbieraj sesję udostępnionego pulpitu, przełącznik, włączone.
0: A to już działa?
2: Odbieraj sesję udostępnionego pulpitu.
1: I dlaczego chyba to jest włączone? Wyłączone?
2: Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie.
1: Bo ja nie wiem, szczerze, czy Android umożliwia transmisję wideo na TeamTalka?
0: Szczerze mówiąc też nie wiem, bo nie miałem okazji jakby tego testować, ale nawet i transmisja wideo w ogóle na TeamTalka, nawet i spod Windows, nie jest chyba jakiejś wybitnie dobrej jakości, więc...
1: Nie, no bo chyba TeamTalk do tego jednak nie służy.
0: Tak, autor skupił się przede wszystkim na audio.
1: No dokładnie.
0: Czy coś my tu jeszcze mamy dalej?
1: Mamy.
2: Dane pulpitu. Odbieraj sesję udostępnionego pulpitu.
0: Koniec.
2: Przełącznik. Włączone.
0: To teraz, Kamilu, skonfigurujmy może serwer.
2: Uzyskaj dostęp do ustawień.
0: Nasz. Serwerów. Na którym
2: dodaj,
0: sobie jesteśmy.
2: Dodaj.
1: Dokładnie.
2: Spis serwera. Lista serwerów. Przycisk. Spis serwera. Zachowaj. Przycisk. Spis na liście serwerów. Nagłówek. Nazwa. Spisz tekst tutaj. Pole tekstowe. Stuknij dwukrotnie, aby edytować. Pole tekstowe. Edycja. Spisz tekst tutaj. Punkt wstawiania
1: to
2: na początku.
1: To jest nazwa informacyjna dla nas. Tutaj możemy wpisać...
0: Cokolwiek.
1: Wszystko.
0: Cokolwiek.
1: Cokolwiek, tak, bo tak będzie ten serwer się nazywał na naszej liście serwerów. Ale nazwijmy go sobie tak, jak on się nazywa, czyli Tyflonet.
2: Wielkie T. Wielkie Y. Y. F. F. M. Usun. M. L. L. E. O. O. N. N. R. E. E. T. T. Return. Spacja. N. M.
1: Dobra, to jest przecież return. Nazwa tylko. Dobra, usun. Bo już chciałem wpisywać .com.
2: Lista serwerów. Wpis serwera. Zachowaj. Wpis na liście serwer. Nazwa. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Tyflonet. Punkt. Połączenie. Nagłówek. Adres serwera. Wpisz tekst tutaj. Pole tekstowe. Stuknij dwukrotnie, aby edytować. Punkt wstawiania na końcu. T. T. Y. Y. F. F. L. L. O. O. N. N. R. E. E. T. T. Return. M. Return. Usun. Return.
0: Czy tu jest pole z kropką?
2: Return.
0: O, nawet jest kropka com od razu.
1: Tylko chyba dwa razy mi się...
2: M.
1: Nie, było...
2: N. J. B. N. Kropka com. N. J. N. M. M. Kropka com. Kropka com.
1: No dobra. I nie wiem, czy warto... żeby się logować na swoje konto?
0: Wiesz co, no myślę, że w tym momencie to nie musisz na swoje konto się akurat logować. Sprawdźmy tylko, czy jest adres.
2: Adres serwera. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. tyflonet.com.
0: No.
2: Punkt wstawiamy na końcu.
0: Za dużo o jedno.com.
2: Usun. Return. Usun.
1: A bo to stamtąd było M. Dobra. Myślałem, że...
2: Usun. O. Usun. C. Usun. Kropka.
0: O. I jest okej. Może pokażmy
2: lista
0: w ogóle,
2: serwerów.
0: Co tu jest w tym okienku.
2: Tyflonet, połączenie, adres serwera, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, tyflonet.com, punkt, port TCP, 10333, pole tekstowe.
1: Tego nie ruszamy.
2: Port DP.
0: Tak, to są domyślne wartości, chyba że administrator powie, że trzeba wpisać co innego.
2: Stuknij dwukrotnie, uwierzytelnianie, nagłówek, użytkownika. Wpisz tekst tutaj, pole tekstowe.
0: Użytkownik. Hasło.
2: Wpisz tekst tutaj. Bezpieczne. Czynności. Nagłówek. Łącz. Przycisk. Usuń. Przycisk.
1: A, jeszcze usuń. Natomiast, bo czy kiedyś nie było w TeamTalku tak, że można było też mieć hasło jako do całego serwera?
0: Zdaje się, że tak, zdaje się, że takie coś było. Na pewno no i można kanały tworzyć na hasło, ale ja już szczerze mówiąc nie pamiętam teraz tych zależności, jak to tam się zmieniało na przestrzeni wersji TeamTalka.
1: Okej.
0: Okay. Na pewno jest użytkownik i hasło.
2: Przycisk, połącz, przycisk.
1: A, no bo moglibyśmy sobie kliknąć połącz, tylko...
0: Połączyłoby ja nas tylko raz.
1: No wtedy, właśnie, tak? Dokładnie.
2: Lista serwerów. Spis serwera.
1: Nagłówek.
2: Zachowaj.
1: Kliknąć.
2: Przycisk.
1: Dokładnie.
0: W ten przycisk. Czyli zachować.
2: Zachowaj. Lista serwerów. Ustawienia. Przycisk. Uzyskaj do... Lista serwerów. Dodaj. Przycisk. Tyflonet. Tyflonet. Cong. Przycisk.
1: Oj.
2: Dostępne czynności. No,
0: przy okazji będziesz mógł pokazać edycję w takim razie.
1: No właśnie. No to są uroki audycji na żywo.
2: Dodaj. Przycisk. Lista serwerów. Ustawienia. Przycisk. Lista serwerów. Dodaj. Tyflonet. Tyflonet. Cong. Przycisk.
1: A to muszę
2: spis
1: wejść.
2: Serwera. Tak. List. Spis serwera. Połącz. Przycisk. Usun. Przycisk. Usun. Przycisk. Lista serwerów. Spis serwera. Zachowaj. Spis na liście. Nazwa. Tyflonet. Połączenie. Adres serwera. Tyflonet. Cong. Pole tekstowe. O. Stuknij dwukrotnie. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaku. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania na końcu. M. Usun. Q.
0: O.
2: Usun. M.
1: No. Oj, niepotrzebnie.
0: Niepotrzebnie to M.
2: Na te M.
0: M.
2: M.
1: No, jest.
2: Lista serwerów.
0: I teraz
2: spis serwera.
0: Zachowaj.
2: Lista serwerów. Spis serwera. Zachowaj. Przycisk. Zachowaj. Lista serwerów. Tyflonet. Tyflonet. Teamtalk 5 official server. Ustawienia. Lista serwerów. Dodaj. Tyflonet. Serwer prywatny. Połącz. Przycisk.
1: No właśnie, dostępne to jest też informacja, że to jest serwer prywatny.
0: Czyli dodany przez nas.
2: Połączenie z serwerem.
1: Tak, że nie istnieje przycisk. Na liście serwerów publicznych.
0: Tak.
1: Od tej oficjalnej.
2: Serwer.
0: I co my tu teraz mamy przycisk. Ciekawego?
2: Stwórz anonim. Przycisk. Dodaj. Przycisk.
1: No tak, stwórz, bo ja sobie nie ustawiłem jakiegoś nika. No ale to możemy na razie być anonimowym.
0: Anonimem, tak. To jest domyślny użytkownik, domyślny nick, który mają wersje mobilne. Zdaje się, że na Androida jest tak samo, tak?
1: Tak. W wersji angielskiej no name.
2: Anonim. Okay. Użytkownik. Obrazek. Wiadomości. Przycisk. Serwer. Przycisk.
1: Serwer.
2: Stuknij dwukrotnie, aby rozwinąć opcję tego kanału. Slonik. Rozłącz.
1: Teraz, prawda, serwer. Widzimy użytkowników. Dodaj.
0: Na kanale głównym.
1: Jeszcze nie jesteś na kanale kanał. Głównym. Jeszcze nie
2: dołącz
1: jesteś
2: do tego kanału.
1: Z tym
2: przycisk.
1: Kanałem połączeni. Właśnie tu mamy przycisk, dołącz do tego kanału.
2: Slonik. Przycisk. Użytkownik. Wiadomości. Przycisk. Boczek Lexus. Przycisk. Użytkownik. Wiadomości. Kazek 5P. Przycisk. Użytkownik. Wiadomości. Piecek 0. Przycisk. Kanał. Zero użytkowników.
1: Tak, tu już mamy piecek, już następne
2: zero.
1: Kanały.
2: Przycisk.
1: Natomiast...
2: Stuknij dwukrotnie, aby rozwinąć opcję tego kanału.
1: Jeśli klikniemy
2: dostępne czynności.
1: Nazwę użytkownika, wtedy mamy różne opcje związane z tym użytkownikiem.
0: To może będziemy pokazywać. To może będziemy pokazywać, jak już dołączysz
2: wiadomość
0: się
2: prywatną.
0: Do
2: dostępne
0: kanału.
1: W sumie racja.
2: Piecek
1: racja.
2: Zero. Kanał. Zero użytkowników. Zobacz. Przycisk. Apollo 0. Zobacz.
1: Przycisk zobacz umożliwia nam podgląd ustawień danego kanału. Tak.
2: Apollo 0. Przycisk. Kanał 0 użytkowników. Zobacz. Przycisk. PRV 0. 165 myślniki. Kanał utworzony na prośbę specjalną. 102 myślniki. Przycisk.
1: Nie wiem.
2: Kanał 0 użytkowników. Zobacz.
1: Coś, tak?
2: Przycisk. Audycja 3. Przycisk.
0: O właśnie,
1: tutaj jesteśmy.
2: Stuknij dwukrotnie, aby rozwinąć opcję tego kanału. Dostępne czynności.
0: I to jest kanał chroniony hasłem. My oczywiście za chwileczkę zrobimy sobie chwilę przerwy, żeby wprowadzić to hasło i żeby się Kamil tu z nami połączył, bo nie będziemy zdradzać tego hasła. Natomiast czy to jest jakoś specjalnie pokazywane, wyświetlane, że ten kanał jest chroniony hasłem? Możesz pokazać Kamilu?
1: Nie, tylko dopiero przy wejściu. Aczkolwiek taka
2: stuknij dwukrotnie,
1: ciekawostka po drodze.
2: Dołącz do tego kanału. Przycisk. Bezpieczne. Uwaga. Bezpieczne. Pole tekstowe. edycja.
1: Po prostu prosi nas o podanie hasła.
2: Punkt wstawiania na początku.
1: Nie mamy żadnego.
2: Wprowadź hasło. Wprowadź hasło. Wprowadź hasło.
1: Przycisk
2: hasło.
1: Anuluj.
2: Bezpieczne. Pole. Dołącz. Przycisk. Q.
1: Ale możemy anulować na okrętkę, zrobić.
2: Return. Uwaga. Błąd. Insert handle password.
0: O, nieprzetłumaczone.
1: No, nieprzetłumaczone, dokładnie.
2: Okej. Okay. Przycisk. Okej. Okay. Audycja.
0: Tak.
2: Rozłącz.
0: I tak wygląda wprowadzanie hasła. To pokazaliśmy. To teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia.
2: Kanały. Nadawanie.
1: Sekundę. Bo tutaj pod listą kanałów dostępne mamy czynności. Jeszcze przycisk.
2: Nadawanie. Przycisk.
1: Właśnie, o którym
2: stuknij,
1: mówiliśmy.
2: Stuknij, by wyłączyć nadawanie.
1: Właśnie, tu nawet jest podpowiedź, tak? I właśnie no, służący do nadawania, jak sama jego nazwa wskazuje. I jeszcze mamy u dołu trzy zakładki.
2: Zaznaczone. Kanały. Karta. Wiadomości. Karta. 2/3. Ustawienia. Karta. 3/3.
1: Dokładnie te same ustawienia, które mamy na tej górnej belce na początku.
0: Tak, i można je zmieniać w trakcie połączenia z serwerem. Nie
1: serwer,
0: jest to
1: tak.
0: problemem. I za chwilę, no myślę, że na pewno z tym mikrofonem pokażemy, jak to wygląda, bo coś się wydaje, że jednak to troszeczkę inaczej słychać, ale o tym za chwileczkę, za momencik. Teraz robimy sobie muzycznego wytchnienia kilka minut, żebyście wy posłuchali muzyki. Kamil się na spokojnie mógł dołączyć do kanału i wrócimy już za chwileczkę. Wracamy, drodzy słuchacze, do was z Team Talkiem na iOS-a. Mieliśmy trochę techniczną zagwozdkę w międzyczasie, tak poza anteną, zdradzając odrobinę kulisy przygotowywania i tworzenia naszego programu. Jak wam to pokazać, jak brzmi ten dźwięk z Team Talka? No bo w końcu ja też jestem połączony z Kamilem za pomocą Team Talka i wszystko by nam się tak ładnie zwracało, że lepiej nie pytajcie. Więc postanowiliśmy, że po prostu Kamil się połączy w tym momencie z Team Talkiem. Pokazaliśmy wam już najważniejsze rzeczy, czyli ustawienia tego programu. Zakładkę czat potraktujcie sobie jako pracę domową do odczytania i do sprawdzenia. Tego nie będziemy w tym momencie w stanie pokazać, ale będziemy w stanie pokazać za to, jak Kamila z Team Talka słychać. Kamilu, dzień dobry.
1: No właśnie tak mnie słychać z Team Talka na iOS.
0: Bardzo ładnie, to trzeba przyznać. iOS naprawdę, a właściwie nie tyle iOS, co iPhone po prostu. No, to jest telefon z mikrofonem dobrej klasy.
1: Tak, to jest, żeby było wszystko jasne, iPhone 6.
0: Ale i pozostałe te wcześniejsze modele tych telefonów także no, nie mają tu
1: właśnie, bo kilka takich szczegółów technicznych. Team Talk działa od iOS-a 8 zwyż. Co by nam sugerowało, że możemy iPhone'a używać od iPhone'a 4S. No właśnie z tym iPhone'em 4S, no to właśnie bym uważał, bo jednak właśnie to jest telefon już jednak trochę starawy. No i właśnie jak jest troszkę więcej tych osób na serwerze, to się dzieją różne lagi tak zwane.
0: Zaczyna to się przycinać. Tak, także są problemy, kiedy odblokowujemy i blokujemy ekran. Też zauważyłem, przynajmniej na mojej piątce, na moim iPhone'ie 5, że są problemy z tym. Nie wiem, czy ty to potwierdzasz?
1: No właśnie, sekundę, teraz właśnie zablokuję ekran.
0: Okej.
1: Okay. No i właśnie blokuję, zablokowałem.
0: No i teraz spróbuję odblokować ekran. No zobaczymy, co
1: no
0: się...
1: No i właśnie teraz odblokowuję ekran. W tym momencie odblokowałem.
0: No nie, tu nie ma najmniejszych problemów. Działa to bardzo fajnie, bardzo płynnie. Czyli no, jeżeli korzystamy ze starszych modeli iPhone'a, to może tu o to chodzi. Może chodzi o to, że jest tam jednak słabszy procesor, a taki Team Talk, szczególnie kiedy na serwerze jest ileś osób i każdy transmituje dźwięk, musi mieć odpowiednią moc obliczeniową, żeby zdekodować co swoje. Więc być może tu jest kwestia. A teraz przedstawmy może, chyba że jeszcze coś do tych technicznych kwestii chciałbyś dodać, Kamilu.
1: Nie, no właśnie chciałbym też chyba pokazać to samo, o czym ty chcesz powiedzieć.
0: Tak, czyli różnica między tym mikrofonem ze słuchaw w tych obu trybach, tak? Bo jednak tak. Wychodzi na to, że jest jakaś różnica.
1: Oczywiście jest różnica.
0: Tak.
1: Zaraz to znajdę, bo blokowałem ekran.
0: Dobrze. No to w tym momencie słychać, jak Kamil stuka po telefonie, po ekranie telefonu. Mikrofon zbiera to wszystko.
1: No właśnie, i teraz się przełączamy na tryb głośnika. No i witam teraz w ten sposób.
0: Tak, jesteś bardzo cicho, więc ja zrobię takie czary-mary na naszej konsolecie. Teraz jakbyś mógł coś powiedzieć, Kamilu?
1: No, mówię, oczywiście.
0: Jeszcze jesteś za cicho, ale ja to zaraz skoryguję i będzie dobrze. Dobrze. O, proszę bardzo.
1: No właśnie teraz, tylko wy oczywiście się nie podgłaśniajcie, jestem cicho, bo ja jestem na słuchawkach, a prawda, jak wy byście byli w trybie głośnika, jeszcze byście się podgłośnili, to by była taka zwrotka, że hej.
0: Telefon ci zawibrował. Też dobrze to przenosi. To trzeba przyznać.
1: Też to dobrze przenosi. Się właśnie miałem powiadomienie o pogodzie.
0: Okej. Okay. No i tak, proszę państwa, działa TeamTalk dla systemu iOS. Tak on funkcjonuje. Naprawdę dźwięk jest ładny. Dźwięk jest po prostu ładny. Takiego dźwięku myślę, że nie jedna osoba nie będzie w stanie uzyskać na swoim komputerze. Mimo tak. tego, że ma dobry sprzęt, że mikrofon ma całkiem niezły.
1: O, przepraszam, bo wróciłem.
0: Dobrze. O, to ja już reaguję. Okej. Okay. I w tym momencie słuchajcie troszeczkę inaczej.
1: Tak, dokładnie. Natomiast właśnie może nie słychać nas jednak mimo wszystko z iPhone'a tak czasem spektakularnie jak z Androida, bo to jednak czasem te telefony z Androidem, jak mają dobry mikrofon, to taki nawet można byłoby powiedzieć podręczny rejestrator dźwiękowy.
0: Dokładnie. Natomiast no, czego mogą użytkownicy iOS-a zazdrościć użytkownikom Androida, to jest dźwięk stereo. Niestety tego nie ma. No i chyba nie będzie tak prosto, bo iPhone generalnie ma tych mikrofonów kilka, ale one są
1: Nawet trzy.
0: Tak, one są przystosowane do rejestracji monofonicznej jednak. Ja się nie spotkałem z aplikacją, która by wykorzystywała mikrofony w iPhone'ie do rejestracji stereo.
1: No bo chyba nawet pewnie gdyby chcieli, to by nie mogą, prawda? Telefon na to, jego ograniczenia na to nie pozwalają, żeby wymusić taki tryb.
0: No chyba, że ktoś się pokusi o jakiegoś jailbreaka, to wtedy być może jest taka ewentualna opcja.
1: Być może, a też o tym nic nie wiemy, ale może jest taka możliwość.
0: To już w tym momencie gdybamy sobie. Natomiast no, dźwięk jest po prostu ładny, zatem polecamy tym wszystkim, którzy korzystają z iOS-a, z Androida zresztą też, proszę sobie poszukać w naszym archiwum, jest audycja o TeamTalku dla Androida, można również posłuchać, no i zajrzeć do nas na tyflonet.com. Tyflonet piszemy przez F, albo po prostu tt.tyflopodcast.net. To jest nasz serwer od wielu, wielu, wielu lat już. W zasadzie tak prawie, że z początkiem Tyflopodcastu uruchomiony pod tym adresem. Zmieniał maszyny, tak, ale działa. I działa
1: wszystko fajnie. Fajnie razem ruszyło. Natomiast no niestety, a propos czata, którego nie pokażę, no ale powiem, prawda, jedną ciekawostkę, to czy o jednym błędzie, żebyście się, prawda, użytkownicy nie zdziwili. Bo niestety jest błąd przy czacie. Nie można, prawda, schować klawiatury, jak jesteśmy w tej zakładce, żeby wrócić do tych pozostałych zakładek, czy to do kanałów, czy to do ustawień. I musimy się niestety rozłączyć z całym serwerem. No to jest, i mam nadzieję, że to w jakiś sposób zostanie poprawione.
0: A jak z dyktowaniem głosowym? Też nie bardzo.
1: No chyba nie bardzo, ale zaraz zobaczymy. I tak mogę zaryzykować przejście na tą zakładkę, bo wiem, że nie będę tu nic już pokazywał.
0: Tak, i ewentualnie po prostu będziemy mieć taki dość niefortunny koniec tej naszej dzisiejszej audycji, bo cię wyrzuci.
1: No właśnie, to ewentualnie właśnie się pożegnamy właśnie przed tym. A jak zadziała, to po prostu jeszcze coś najwyżej dodamy.
0: Dokładnie, bo ja pamiętam z różnych wersji beta, że to nie działało najlepiej, były z tym problemy i się po prostu cały Team Talk wysypywał. Więc tak, Kamil Łukaszewicz był moim dzisiejszym gościem, w razie czego.
1: Tak, nadal to raczej działa i przy dzwonieniu raczej też się wysypuje cały Team Talk. I jeszcze taka informacja, w czacie nie jest przetłumaczony to pole wpisz tekst tutaj, prawda?
0: Czyli co jest? Input text here?
1: Type text here.
0: Okej. Dobrze, no to próbujmy.
1: No to ja dziękuję za audycję, to od razu.
0: Poczekaj, Kamilu, poczekaj, zanim jeszcze podziękujesz, mamy telefon od Andrzeja, Andrzej do nas dzwoni, więc jakieś pewnie będzie mieć pytanie, więc się jeszcze nie rozłączaj, zostań z nami, witaj Andrzeju.
3: Witam, ja tu się przysłuchuję właśnie bacznie dyskusji i mam tylko takie pytanie, bo Kamil mówił, że w tych domyślnych ustawieniach, gdy mamy aktywację głosem wyłączoną, to wtedy... Oj, mail mi się włączył, chwileczkę. Zaraz.
0: Tak?
3: O, może teraz już wyciszyłem. W każdym razie wspomniał Kamil, że domyślnie trzeba palec położyć tak, żeby mówić i puścić, żeby zakończyć, tak? Bo to jakoś
1: To jest trochę inaczej.
3: Że jak to wygląda?
1: To jest troszkę inaczej. Inaczej. Andrzeju, to musisz... prawda, zależy jak chcesz używać. Domyślnie jest aktywacja głosem wyłączona.
3: No właśnie, mówię o ustawieniach domyślnych.
1: Tak. W tym momencie po wejściu na kanał musisz wcisnąć przycisk nadawanie i w tym momencie nadajesz cały czas.
3: Mniej więcej w którym miejscu, jak go znaleźć?
1: W lewo, jak masz zakładki u dołu, to w lewo od zakładek flikiem sobie ten. Aha. Dokładnego. A tak ci to powiem.
3: VoiceOver mówi w każdym razie nadawanie, tak?
1: Nadawanie
3: jest
1: przycisk.
3: Tak zaadekrywany przycisk.
1: Tak, dokładnie jest zaetykietowany. W momencie aktywacji zmienia się etykieta na
3: rzecz. Ja muszę go wcisnąć i trzymać tak jak w WhatsAppie mniej więcej, na tej zasadzie, czy jak?
1: Chcę to wyjaśnić.
3: Czy go mogę wcisnąć właśnie? Dobrze, no słucham.
1: Jeśli w domyślnych ustawieniach jest, prawda, po wciśnięciu przycisku nadawanie, robi się tak, jakby była włączona aktywacja głosem, czyli jest nadawanie ciągiem, tylko jest to właśnie ta różnica, że ten przycisk trzeba sobie wcisnąć lub wycisnąć, prawda, w momencie, czy chcemy mówić, czy nie. W ustawieniach mamy coś takiego jak blokada push to talk i po włączeniu tej blokady właśnie musimy właśnie trzymać palec na tym przycisku nadawanie, jeśli chcemy nadawać. Tak to działa. A jeśli włączymy sobie aktywację głosem, to wtedy po wejściu na kanał nie musimy nic wciskać, zawsze nadajemy i przycisk nadawanie staje się w tym momencie przyciskiem bezużytecznym.
3: No rozumiem. Jasne, dobrze, to w takim razie...
0: Tak to działa.
3: Chyba wszystko jasne.
1: Tak to
3: dobrze,
1: działa.
3: To dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo Andrzeju, pozdrawiamy cię również. No i... Teraz myślę, że możemy już dokonać testu.
1: Wprawdzie nie pokazaliśmy dokładnie wszystkich opcji, bo tam są opcje dotyczące użytkownika, gdzie możemy dla poszczególnego użytkownika wyłączyć wiadomości, audio i tak dalej. W przypadku, kiedy mamy uprawnienia administratora, możemy go zablokować i w ogóle wszystko. Plus, prawda, jeszcze, prawda, są opcje, prawda, tworzenie kanałów i tak dalej. To też jest tutaj możliwe. Prawda, to gdyby jakieś były pytania, proszę w komentarzach pisać. Ja bardzo chętnie odpowiem. No, tak.
0: Więc teraz jeszcze spróbujmy pokazać to pisanie. Tak. Czy nam to się dyktowanie wyłączy? To... Dyktowanie głosowe.
1: Ja bardzo dziękuję, że, prawda, mogłem pokazać program Team Talk w wersji na platformę iOS. No i tyle.
0: A zatem próbujmy. No i spróbowaliśmy. I okazuje się, że to jest jednak cały czas błąd, który... no, czy zamierzony, czy niezamierzony, w zamierzony, czy w niezamierzony sposób zachowuje się ta aplikacja, ciężko stwierdzić, ale w każdym razie dyktowanie głosowe w czacie tekstowym po prostu nie działa, więc...
1: No nie działa.
0: No nie działa, nie zadziałało.
1: No, miałem się pożegnać, ale prawda, mam możliwość, prawda, zagadania, to jednak...
0: To jednak jeszcze no. Z nami jesteś.
1: Ale wyrzuciło mnie z kanału?
0: No, wyrzuciło cię, zdaje się, ale to dopiero za chwileczkę się okaże, że cię wyrzuciło, bo ja nie dostałem żadnej informacji, że opuściłeś kanał, więc na razie
1: bo chyba nie wyrzuciło, to jest chyba trochę inaczej.
0: Może się po prostu blokuje.
1: A nie! Poczekaj sekundkę.
0: Tak.
1: Ogarnęło się.
0: To znaczy?
1: Słychać mnie tylko z komputera?
0: Tak.
1: Bo ja dźwięk mam, tylko prawda mnie nie
0: tylko
1: słychać.
0: Nie możesz nadawać. No ale teraz z kolei ja się słyszę. Gdzieś.
1: Już nie.
0: Tak. Więc działa to w ten sposób, no nie do końca jeszcze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale rzeczywiście w wersjach testowych, jakie były wcześniej, no to było gorzej, bo się na przykład potrafił wysypać cały program i przestawało działać cokolwiek. Trzeba było
1: jeszcze
0: wracać.
1: Mogę powiedzieć o jednej rzeczy.
0: Tak?
1: Czyli nie słychać też, jak jesteśmy z TeamTalkiem, żadnych innych dźwięków oprócz dźwięków voiceovera. Czyli już na przykład dźwięku klawiatury nie usłyszymy. Dźwięków powiadomień nie usłyszymy, tylko wibracje i no, informacja jest.
0: No to też taka mało fajna rzecz, bo fajnie by było jednak słyszeć te dźwięki, tak myślę.
1: No też tak uważam.
0: Ale pozostaje mieć nadzieję, że autor TeamTalka nie wypuścił ostatniej wersji tej aplikacji, że będzie ona w dalszym ciągu rozwijana, że doczeka się różnego rodzaju poprawek, no bo... I TeamTalk się rozwija tak naprawdę na Windowsy chociażby, czy na inne systemy operacyjne. Ten program nie został, jego rozwój nie został zakończony, on cały czas gdzieś tam są dodawane nowe funkcje, czy po prostu poprawiane wykryte błędy. Więc czekamy na więcej, prawda?
1: Prawda.
0: Dobrze. A zatem na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Michał Dziwisz i Kamil Łukaszewicz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, taka spokojna muzyczka nam przed chwilką grała. Dzisiaj mamy 20 września i 202 audycję Tyflo Przeglądu. Jest parę minut po 20, konkretnie 5 minut. Trochę ponad 5 minut po 20, no a dzisiaj jesteśmy w składzie w miarę dużym, jak na ostatnie warunki, to znaczy jest Paweł Masarczyk, jest Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. Taki męski skład. No
6: i nawet na żywo jesteśmy, słuchajcie.
5: I nawet na żywo jesteśmy.
6: Takie jaja.
5: Ostatnio to jakoś tak nie zawsze to się zdarza. No ale dzisiaj tak jest i miejmy nadzieję, że tak będzie coraz częściej.
0: No za tydzień jeszcze nie, ale potem już myślę, że tak. Nic się więcej... więcej dziać nie będzie. Tak. Ale słuchajcie, to jest i tak fajnie, że ten nasz zespół, mimo tego, że no, nie zawsze jesteśmy w stanie pojawić się na żywo, to jest w stanie wam dostarczyć no, praktycznie co tydzień porcje wieści różne.
7: I to znów 3-godzinne, bo to zresztą tygodniu 3 godziny.
0: Właśnie.
6: Tak, bo jest audycja offline.
0: Także słuchajcie, jeżeli jeszcze tam nie zaglądaliście na stronę Tyflo Podcastu, to zajrzyjcie koniecznie, posłuchajcie sobie, ale to może po tym, jak skończymy tę audycję. Jak skończymy 202, to wskoczcie na 201.
5: Ja tylko pamiętam, jak na samym początku się zastanawialiśmy, czy to na pewno robić co tydzień, może co miesiąc, bo przecież co tydzień to my znajdziemy newsy na, nie wiem, 5 minut. Tak, tak to wygląda właśnie.
8: Oczekiwania. Rzeczywistość nas przerosła po prostu. Natomiast słuchajcie, skoro tak jeszcze przed naszymi informacjami w skrócie, to a propos jeszcze strony Tyflo Podcastu, to ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli korzystacie na pewno z aplikacji Apple Podcasty, jeżeli by się tak zdarzyło, że wam po prostu z tych Apple Podcastów zniknęliśmy, to spokojnie, to nie jest tak, że Apple nas nie lubi, tylko trzeba było zrekonfigurować kanał RSS. No niestety, jak się ma ponad 2000 elementów w tym kanale RSS, to serwer tego nie lubi i trzeba było zdecydowanie ograniczyć. Teraz nasza strona tyflopodcastowa działa zdecydowanie szybciej, zdecydowanie żywiej i już nie powinno być jakichś takich problemów, że coś tam się nie wczytuje, że czasem po prostu nie można na tę stronę wejść. Teraz naprawdę wszystko, jak to kolokwialnie mawiają, gra i bucy. Natomiast no, jeżeli stało się tak, że wyleciała wam subskrypcja Tyflo Podcastu, no to po prostu poszukajcie nas, zasubskrybujcie jeszcze raz i będzie wszystko okej.
6: A w RSS-ie ile jest teraz elementów?
8: Teraz 10. Teraz 10. Tak,
6: tylko
8: standardowo.
6: 10 ostatnich.
8: Tak, standardowo.
6: Mhm. Okej. Okay.
8: Miałem skonfigurowane to w naszym WordPressie, żeby był miliard, więc...
6: No, to przekonaliśmy się, jakie są konsekwencje tak, naszych działań. Polecamy taką postawę życiową.
5: 2000 ponad elementów. Kto by się spodziewał 15 lat temu?
8: Dokładnie.
5: Tak, mniej więcej.
8: No i właśnie z tą myślą, bo to też były inne czasy, słuchajcie. Przecież wtedy no, korzystanie ze stron internetowych może nie było jakieś bardzo skomplikowane, ale różnie to bywało i ludzie zdecydowanie chętniej korzystali z jakichś takich klientów podcastowych. Klango przecież jeszcze wtedy było, Tyflo Podcast przecież powstawał wtedy, kiedy chyba najwięcej osób to słuchało nas przez Klango, którego już nie ma. Więc no wtedy też trzeba było to trochę inaczej o tym myśleć. Teraz mamy aplikację. W aplikacji na przykład na Windowsa wszystkie materiały są. To tak gdyby ktoś pytał, to nie jest tak, że na przykład zniknęło.
5: Tak, to nie ma no, z tym problemu, żeby to jakoś źle chodziło. No dobrze, to po takim trochę dłuższym wstępie niestandardowym może faktycznie opowiedzmy o tym, co się dzisiaj będzie działo i dzisiaj już Michał, prawdziwy Michał zapowie to, co trzeba.
8: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Be My Eye ponownie opisuje ludzi. Firma odniosła się do problemów. iOS 17 wydany. Mamy listę błędów i poprawek w dostępności. Nowa wersja Twistcake. Kill NVDA Remotely. Narzędzie do zdalnego restartowania NVDA. Dzięki aplikacji Kornok wyłączysz gładzik MacBooka. Live Reader, narzędzie udostępniające Ableton Live. Powstaje wieloplatformowa biblioteka do syntezy mowy. Podstawowy widok HTML w Gmailu zniknie w przyszłym roku. Selfie Stick może się przydać też niewidomemu. Starostwo powiatowe w Lubinie bardziej przyjazne niewidomym. MathPix Snip, OCR do treści matematycznych. Mortal Kombat 1 oficjalnie wydany. Kolejna duża aktualizacja Hearthstone. Wybory naprawdę dostępne. Zaproszenie na konsultacje społeczne. Nowa wersja ZDSR. AirPodsy noszone na ubraniu? Apple ma na to patent. Google Bard może teraz przeszukiwać twoją pocztę i pliki. Free Music The Mixer. Wyodrębnianie wokali z piosenek w przeglądarce. Gdzie da się jeszcze kupić muzykę? Jak wyłączyć skróty do aplikacji Office w Windowsie? Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
9: W Tyflo Przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
5: No a jeszcze coś na pewno będzie, bo niedawno zainstalowałem sobie coś, co nazywa się Home Assistant, ale myślę, że to już na końcu audycji, bo to jest taki temat, który jest dopiero przeze mnie zgłębiany. Zaczynam go w ogóle zgłębiać, to jest jakieś potwornie wielkie to wszystko. I myślę, że w związku z tym, że to jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi, to myślę, że to na samym końcu, bo no to chyba dla wytrwałych raczej taki materiał. A zacznijmy od tematu jeszcze z poprzedniej audycji. Be My AI, który raz opisuje twarze, raz ich nie opisuje. No znowu coś tam zaczyna zapisywać. Na pewno odniósł się do tego, co... Że taka właśnie sytuacja następuje i odniósł się do tego dość, no w taki dość jasny sposób, to jeżeli chodzi przynajmniej o ich jakby stanowisko w tej sprawie, Piotrze.
7: Dokładnie, no właśnie a propos rzeczy, które raz są, raz ich nie ma, no to właśnie jest to rozpoznawanie różnych detali dotyczących osób na zdjęciach, no to no właśnie raz jest, raz ich nie było, po prostu te osoby były zakrywane, potem całe zdjęcia nie były rozpoznawane, no a teraz z powrotem są, niektórzy mówią, że troszeczkę mniej gdzieś detali jest rozpoznawanych, ja tego jakoś nie zauważyłem, ale...
0: Tak, może... ja się z tym zgadzam, moim zdaniem jest mniej detali, jest gdzieś tam te opisy są krótsze, ale...
7: Ale są.
0: Ale są, to jest jedna rzecz. I druga, jak dopytamy Be My AI, to on nam te opisy bardzo chętnie rozszerzy. On w tym pierwszym swoim opisie nie ujawnia jakby wszystkiego, bo ja na przykład ostatnio robiłem sobie zdjęcie tak do testów i była informacja na przykład, że jestem w jakiejś tam koszulce z napisami. No okej, okay, ale... Jakie to są napisy? Zapytałem o te napisy i na przykład kiedyś to miałem takie wrażenie, że jeżeli on coś pisał takiego właśnie bardzo ogólnego, że coś jest z napisami, to że on ma problem z tym, żeby te napisy po prostu zinterpretować. Kiedyś próbowałem go bardzo nakłonić do tego, żeby on coś powiedział więcej na przykład o napisach, to no jakoś z trudem coś od niego wydobyłem, ale to też to było takie bardzo niewiadome. Natomiast teraz, jak zapytałem go o konkretne napisy, które tam są, no to nie było najmniejszego problemu, on wszystko powiedział, jakie te napisy są. Ale w tym pierwszym rzucie mam wrażenie, że te opisy są troszeczkę uszczuplone, chociaż nie jakoś bardzo.
7: Nie jakoś bardzo, no właśnie ja też sobie takie selfie zrobiłem i też mi ogólnie opisał, że po prostu tam siedzi jakiś mężczyzna i to zdjęcie było tak zrobione, że górę mu trochę ucięło, no i faktycznie tak sobie to zdjęcie jakoś zrobiłem. Ale jak dopytałem się o tam szczegóły właśnie twarzy, no to już tam mniej więcej wtedy powiedział kolor oczu, takie różne cechy, więc da się jak najbardziej to... jak na razie uzyskać. No ale właśnie co napisała firma Be My Eyes, no bo oni tutaj współpracują z OpenAI, no i ludzie się zastanawiali, co się z tym dzieje. No i w końcu mamy oficjalne stanowisko. W dużym skrócie, tak jak przepuszczaliśmy, jak mówiliśmy w ostatniej audycji, no to są kwestie prawne. To prawo się dynamicznie zmienia. Jonathan Mosen w swoim podcaście mówił, że tam prawdopodobnie jakieś sprawy się toczyły w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych i tutaj OpenAI czegoś się przestraszyło. Nie wiem, czy tam jakieś pozwy były, nie udało mi się do bardziej szczegółowych informacji znaleźć, natomiast coś tam się działo. No nie tylko tam zresztą, więc tutaj sytuacja się dynamicznie zmienia i to samo powiedziała firma Be My Eyes i OpenAI. No i krótkotrwale napisali tak, że może nie są w stanie przywrócić pełnej możliwości opisywania twarzy, no ale długotrwale będą pracować zarówno oni i OpenAI z różnymi rządami, żeby kiedy będą jakieś powstawały prawa, które będą regulowały sztuczną inteligencję, żeby właśnie takie tematy były gdzieś brane pod uwagę, bo jak oni tutaj zaznaczają, tutaj nie chodzi o identyfikowanie twarzy, identyfikowanie konkretnych osób, a opisy. Tak, opisy dla no, między innymi właśnie osób niewidomych, ale nie tylko, może jakieś inne, bo po prostu chodzi nam o cechy danej twarzy, może nie wiem, jakaś firma, która by produkowała jakieś kosmetyki, jakieś inne produkty, by chciała takie opisy też do innych rzeczy wykorzystać, więc no tutaj myślę, że to jest taka kwestia, która na pewno musi być doprecyzowana. No natomiast na razie to zaczęło działać i tutaj też Be My Eyes zasłoniło się taką informacją, że w czasie tej bety zarówno oni i OpenAI mogą dokonywać jakichś zmian i ta aplikacja czasami może działać inaczej, działać lepiej, przestać działać. No myślę, że w tym czasie mieliśmy okazję zobaczyć wszystkie te scenariusze. No dlatego Tak sytuacja wygląda. Na razie to działa, więc jeśli chcecie sobie jakieś zdjęcia może z wakacji albo zdjęcia, które wam znajomi wysłali opisać, to może być dobry moment i miejmy nadzieję, że przynajmniej na następne kilka dni, a może nawet więcej, tygodni, miesiące, to będzie nadal działało tak fajnie jak do tej pory.
8: No to jest naprawdę akurat w bardzo złym momencie się to opisywanie popsuło, bo akurat miałem 20 parę zdjęć z moich wakacji, które chciałem wrzucić na Face'a. No i jak to tak? Bez opisów alternatywnych? No trochę słabo. Więc trzeba było te opisy robić ręcznie, bo jak za którymś razem, jak wrzuciłem któreś kolejne zdjęcie i BeMyAI odpowiedział mi, że tu znajduje się informacja, że to zdjęcie zawiera dane wrażliwe albo może zawierać dane wrażliwe i nie rozpozna mi tego w ogóle, no to po prostu było to dosyć irytujące, więc mam nadzieję, że zostanie to tak jak jest i że nie będzie z tym większych problemów. Swoją drogą, czy wy się orientujecie, czy na przykład ktoś już zaczął tworzyć może jakieś skróty, żeby te zdjęcia łatwiej było do tego BeMyAI wysyłać, może... Ja głównie mam na myśli kwestię zdjęć z Facebooka, bo to jest moim zdaniem największy

0: naprawdę zastanawia, dlaczego można zdjęcie zapisać w bibliotece, a dlaczego nie da się wysłać go bezpośrednio w, no, po prostu z Facebooka, z poziomu Facebooka do innej aplikacji. Tu mam wrażenie, że to też jest kwestia jakichś ustawień prywatności, bo na przykład niektóre zdjęcia można udostępnić do innej aplikacji, ale w BIM.ai się tego zrobić nie da. To znaczy, ja sobie mogę klikać, że tam opisz za pomocą BIM.ai, ale to i tak nic nie daje, to się po prostu nie uruchamia w żaden sposób.
1: No pytanie, co tutaj wysyła Facebook do tego udostępniania, czy jakiś link, czy to pewnie nie są po prostu dane obrazkowe, tak? Więc dlatego to by się nie wyświetlało.
0: Znaczy najlepiej to by w ogóle było, gdyby dało się po prostu, bo przecież zdjęcia można kopiować. Nie tylko tekst można kopiować też zdjęcia.
1: No właśnie, do schowka.
0: I by było super, gdyby to się po prostu dało. Ja mam nadzieję, że oni to dopracują, bo narzędzie jest potężne i generuje naprawdę bardzo fajne opisy. I szczególnie jak my wiemy, co było na tym zdjęciu, a po prostu potrzebujemy kilku zdań do tekstu alternatywnego, to jest super. No tylko ta procedura cała, to jeszcze można by to było skrócić.
1: No właśnie.
2: To w takim razie przechodzimy do następnego newsa. iOS 17 został wydany. Zawiera poprawki, zawiera też błędy jakieś. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie dostępności?
1: Dokładnie, no bo tak jak wspominaliśmy też w tej poprzedniej audycji, jeśli jej nie słuchaliście, no to jak tutaj skończycie słuchać nas teraz, to gorąco zachęcam do posłuchania sobie i zresztą też poprzednich podcastów, bo był podcast, który z Arkiem Świętnickim robiliśmy o nowościach w iOSie 17. Natomiast w poniedziałek, tak jak wtedy mówiliśmy, że ta wersja się już stabilnie ukaże dla wszystkich, no ona się właśnie ukazała. No i co za tym idzie, jak co roku portal AppleWiz sporządził listę wszystkich błędów, które oni znaleźli, które niestety gdzieś pojawiły się w tej wersji finalnej, ale nie tylko błędów, no bo też różnych poprawek. I jako jedyny poważny błąd, który tutaj wspominają, to jest coś, co ciekawe nie dotyczy wszystkich, bo to jest coś, co gdzieś jakąś losową i to chyba nawet mniejszą liczbę osób spotyka. Ja na przykład tego problemu nie mam. Mianowicie o co chodzi? VoiceOver po prostu czasami nie rozpoznaje prawidłowo dwukrotnych stuknięć. Zachowuje się tak, jakbyśmy, kiedy dotkniemy ten ekran drugi raz, zamiast aktywowania elementu, który był podświetlony, to po prostu przenosi nam kursor w to miejsce, gdzie akurat był palec, jak drugi raz stuknęliśmy. To się nie zdarza u wszystkich. Są informacje, że jeśli was ten problem dotyka, można pobawić się tym czasem opóźnienia na stuknięcie dwukrotne, które można sobie w ustawieniach VoiceOvera skonfigurować. Na przykład Jonathanowi, Mozenowi to działa i tam kilku innym osobom. Są też osoby, które mówią, że to im nie pomaga, no ale też w większości osób też ten problem po prostu nie występuje, więc nie wiem, czy to jest kwestia modelu urządzenia, co tutaj odgrywa rolę. AppleWiz dało to jako poważny błąd, dlatego że chodzi tutaj głównie o nowych użytkowników. Może ktoś sobie akurat kupił nowego iPhone'a, uczy się dopiero tego systemu, ściągnął sobie tą najnowszą wersję i nagle mu ten bardzo podstawowy gest nie działa tak, jak powinien, dlatego to zostało uznane jako błąd poważny. Natomiast nawet jeśli was to spotka, to za drugim, za trzecim razem ten gest zadziała. To jedna rzecz, a druga rzecz, zawsze można pomóc sobie tym drugim gestem, gdzie trzymamy jeden palec na kontrolce, którą chcemy uaktywnić, a drugim palcem stukamy raz, to też wtedy nam ten element uaktywni. Następnie mamy błędy z takim średnim priorytetem. I po pierwsze mamy problemy w aplikacji Pogoda. Fokus czasami się zacina, czasami przeskakuje elementy, których nie powinien przeskakiwać, no więc tutaj najlepiej eksplorować tą aplikację palcem na razie, żeby znaleźć wszystkie informacje. No faktycznie ta aplikacja została przebudowana, natomiast też można pomóc sobie aplikacjami firm trzecich, no albo po prostu eksploracją.
0: No właśnie, czasem niestety ta eksploracja nie działa, mam wrażenie. Jeżeli chodzi o gesty, to można sobie przejść o kilka elementów, na przykład sprawdzić tam powiedzmy na kilka godzin do przodu tę pogodę, potem nam ten fokus ucieka i niestety z eksploracją jest tu jakoś gorzej, mam wrażenie.
2: Ja mam w ogóle jakiś taki dziwny problem, że mi nie bardzo pokazuje opadów i na czas pokazuje temperaturę, okej, ale opady już nie bardzo. Zatem mam

0: wykres temperatury audio. Nie wiem, czy widzieliście.
1: Tak, tak. To jest
2: i to
1: bardzo
2: już
1: fajne.
2: Wcześniej chyba też było nawet.
1: To w 16 to chyba doszło. To w 16 się chyba pojawiło, tam też można sobie zmieniać, właśnie podglądać inne wartości, właśnie opady, wiatr. To chyba co ciekawe w 17 mam wrażenie działa trochę lepiej niż w 16, bo w 16 to się jakoś nie chciało odświeżać, ale to jest fajna sprawa faktycznie. Też mamy
0: ja nie wiem jak się na przykład odświeża, żeby inny widok był oglądany. Zawsze temperaturę pokazywało.
1: Tam jest taki przycisk, który takie menu otwiera. Teraz nie powiem ci dokładnie, gdzie on jest, ale to jest na tym ekranie, na tym samym ekranie, gdzie jest ten wykres, gdzieś na górze. Tak było przynajmniej wcześniej.
2: Ja sobie powiem szczerze, dodałem widget pogodowy do ekranu blokady.
1: Ja też.
2: I to, no żeby tak oczywiście sprawdzić coś bardzo na szybko, jak to obecnie wygląda i jakie są przewidywania, no to spokojnie się nada, bo to jest bardzo krótka informacja, to jest informacja typu
1: No to najważniejsze informacje no, są, dokładnie. Tak, właśnie, czy pada, czy nie, czy jest słońce, ile stopni, tak. Jaka ma być maksymalna, minimalna temperatura, to ja właśnie też najczęściej sprawdzam sobie widget, też mam na ekranie blokady, na zegarku mam to też i no i właśnie tak też działam. Następnie mamy problem z konfigurowaniem ekranu początkowego. Jeśli korzystamy z akcji czynności do przeciągania aplikacji, one niestety nie działają zawsze tak jak powinny. Mianowicie problem pojawia się, kiedy sobie przenosimy jakąś aplikację i używamy akcji, żeby ją opuścić przed lub za jakąś aplikacją. I zamiast po prostu no, przeniesienia tej aplikacji tak jak to powinno być, to VoiceOver czasami po prostu tworzy z tymi dwoma aplikacjami folder, więc tutaj coś źle ta aplikacja jest przenoszona, to jest jeden problem. A drugi problem jest taki, że czasami kiedy wchodzimy do jakiegoś folderu, czasami ta czynność, żeby dodać jakąś aplikację do folderu znika. Mi się to raz w wersji beta zdarzyło, potem jak to sobie przenosiłem ikonki, no to już mi zaczęło działać tak jak powinno, natomiast jakiś problem faktycznie się pojawił. Kolejny problem, kiedy rozmawiamy przez telefon i zakończymy rozmowę, to na jakiś czas możemy czasami stracić mowę. No to wtedy ta mowa znika na jakieś 30 sekund. Mam wrażenie, że to jest też poniekąd związane z tym, jakiego syntezatora korzystamy, bo z doświadczenia zauważyłem, że z Eloquencem to się dzieje częściej niż z Vocalizerem, więc teoretycznie my w Polsce powinniśmy być troszkę bezpieczniejsi, natomiast chyba mi się też parę razy to z Vocalizerem zdarzyło i nie tylko podczas rozmów telefonicznych, tam w niektórych aplikacjach, na przykład w Dice Worldzie, gdzieś mi ta mowa lubiła uciekać. Zauważyłem, że jeśli coś czasami szybko chodzi, zmieniam ekrany w jakiejś aplikacji, próbuję coś szybko nawigować, to ta mowa ma większe tendencje do tego, żeby gdzieś zaginąć. Nie wiem czemu tak jest, można wtedy odczekać te 30 sekund lub wyłączyć włącznik VoiceOvera, to też zazwyczaj powinno pomóc. Następnie mamy problem, o którym już chyba wspominaliśmy, przy okazji nowości w powiadomieniach. No teraz, kiedy przychodzą nam powiadomienia i mamy ustawionego VoiceOvera tak, żeby nam te powiadomienia czytał, a w międzyczasie na przykład sobie no, nawigujemy gdzieś albo mamy, czytamy jakiś dłuższy tekst, no to powiadomienie nam mowę przerwie. Jak to obejść? No albo wyłączamy sobie czytanie powiadomień i po prostu ręcznie sprawdzamy ekran, gdybyśmy jakiś dźwięk usłyszeli, albo na czas jakiegoś dłuższego czytania po prostu wyciszamy telefon na ten czas, no bo teraz też się pojawiła opcja, żeby VoiceOver nam przy wyciszonym telefonie powiadomień po prostu nie czytał. Następnie mamy problem związany z nowymi opcjami, które zostały dodane do ustawień szczegółowości, a mianowicie ustawień, które mają zdecydować, czy VoiceOver ma czytać, kiedy pojawiają się sugestie, jak mamy autokorektę włączoną, więc jakieś dokończenie zdań na przykład, czy wyrazów, oraz kiedy one są wpisywane. W niektórych aplikacjach, i tutaj jest podany przykład aplikacji Poczta, nie zawsze działają tak jak sobie to ustawiliśmy, na przykład właśnie w aplikacji Poczta, nawet jeśli mamy to wyłączone czytanie autokorekty, no to dla niektórych osób to po prostu i tak się zdarza i ona jest czytana. Kolejna kwestia to jest coś, co też napotkałem, nie wiedziałem, że to był błąd, który się w 17 pojawił, myślałem, że po prostu zapomniałem, jak to się robi. Kiedy wchodzimy w ekran edycji tego ekranu udostępniania. Na przykład, żeby sobie dodać Be My AI na górę listy. Ja właśnie tak chciałem zrobić. Nie możemy dodać sobie jakiejś opcji do ulubionych, dlatego że tam są dwa elementy. Jeden przycisk pozwala nam jakąś rzecz po prostu dodać lub no mamy przełącznik, tak, że dana aplikacja się wyświetla lub nie na ekranie udostępniania. Na obok tego powinien być przycisk, który pozwala nam ją dodać do ekranu ulubionych, do tej części ulubionych, czyli tam na górze ekranu. Natomiast VoiceOver po prostu te obie opcje czyta jako jeden element, jako ten przełącznik, więc możemy sobie jakąś aplikację dodać lub usunąć ogólnie z ekranu udostępniania, natomiast nie mamy jak teraz sobie ustawić, które z aplikacji są dla nas ulubionymi, a no właśnie na przykład w przypadku Be My AI to by się mogło przydać. I teraz mniejsze błędy. VoiceOver nie czyta nam godziny, jeśli mamy jakieś powiadomienia na ekranie blokady, jeśli mamy to tak skonfigurowane. Można to tak obejrzeć, możemy sobie te wszystkie opcje, co ma VoiceOver nam czytać na ekranie blokady, powyłączać, no i wtedy nawet jeśli mamy jakieś powiadomienia, to nam tą godzinę odczyta, więc jeśli zależy nam bardziej na tym, żeby zawsze słyszeć godzinę, a nie ile mamy nieprzeczytanych powiadomień, to można to w ten sposób obejść, natomiast miejmy nadzieję, że to zostanie poprawione. Następnie ekran wyszukiwania z monitorem brajlowskim, czyli skrót WF, nie działa zawsze skrót Entera, skrót punktu ósmego. Jeśli możemy to obejść naciskając punkty drugi i siódmy i dopiero potem punkt ósmy jako Enter. Nie wiem, czy to będzie też dotyczyło nas, czy to jest bardziej problem z angielskim brajlem skrótowym. W ogóle w polskim brajlu to Enter to jest spacja i punkt ósmy, więc nie wiem, czy tutaj to też może się u nas zdarzyć. Jeśli tak, to no to tak to można obejść. Następnie w angielskim systemie, w aplikacji poczta, kiedy oznaczamy jakąś wiadomość jako przeczytaną z czynności, to VoiceOver nam nie czyta tego tak jak powinien, tam są jakieś dziwne fonemy podawane do syntezatorów i no Eloquent sobie z tym radzi, ale na przykład inne głosy już nie, po polsku to działa prawidłowo. Kiedy ustawiamy głośność w centrum sterowania gestami przesuwania palcem w górę w dół na suwaku, no to VoiceOver czasami nam nie będzie podawał tej wartości, która została ustawiona, a wartość, która była wcześniej. Więc jeśli mamy, nie wiem, głośność na 20%, zmniejszymy ją do 10%, no to VoiceOver nam przeczyta 20%. Kiedy edytujemy zakładki w Safari, wszystkie ikonki są czytane jeszcze ze słowem usuń, jakbyśmy zaraz chcieli jakąś zakładkę usunąć, ale tak naprawdę tak nie jest i możemy spokojnie sobie w dane zakładki stuknąć i one się otworzą. Stukając dwukrotnie w folder na ekranie edycji zakładek, niechcący, tutaj mamy odwrotną sytuację, tutaj uaktywnia nam przycisk usuń zamiast wchodząc do tego folderu. Można to obejść używając menu kontekstowego, więc trzymamy palcem na tym folderze i tam znajdziemy opcję edytu i w ten sposób możemy dojść tam, gdzie chcemy. Niektóre osoby mogą zauważyć, że opisy etykiet w centrum sterowania na przełącznikach są mniej opisowe. I na przykład zamiast przełącznika zablokuj orientację możemy po prostu usłyszeć zablokowane. I ja tego u siebie nie zauważyłem i tutaj też jest napisane, że to nie jest tak u wszystkich, no i to też nie wiadomo czemu tak jest. Niektórzy tutaj mówią, że to może być kwestia używanego głosu, ale też nie wszyscy, więc to jest też taki dziwny błąd, który nie dotyczy wszystkich. No i na koniec problem w aplikacji wiadomości, który niestety nas po niego nie dotyczy, bo po polsku to nie działa jeszcze chyba, a mianowicie aplikacja wiadomości może nam teraz przygotowywać transkrypty wiadomości głosowych, ale to chyba po polsku nie działa, natomiast z VoiceOverem one są niedostępne. VoiceOver zawsze mówi, że transkrypt jest niedostępny, mimo to, że na ekranie on się bez problemu wyświetla. I tutaj jeśli chodzi o poprawki, tutaj użytkownicy na Apple Viz zastanawiają się, czy problem pływającego fokusu został poprawiony. Trudno to ustalić, niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie, a ci co tego problemu nie mieli, cały czas go nie mają, więc... Ja generalnie powiem tak, bo iOS 17 testuję już kilka miesięcy i generalnie ten system działa. No faktycznie czasami tracę mowę i to mam nadzieję, że zostanie poprawione, ale no, u mnie to działa całkiem stabilnie. Ja nie napotkałem na wiele tych błędów, które tutaj są opisywane i to jest, mam wrażenie, taki motyw w tym wydaniu, tak? Jakieś błędy są, ale z jakichś przyczyn nie dotyczą wszystkich użytkowników, więc nawet te błędy, które są gdzieś uznawane jako poważne z tym stukaniem dwukrotnym na przykład, no to one gdzieś dotykają bardzo małą ilość użytkowników. Tak samo tego akurat na tej liście nie ma, ale w komentarzach też się to pojawia. Problemy z łącznością niektórych monitorów brajlowskich. Generalnie to zostało poprawione, bo tam na przykład z Mantisami, z innymi monitorami nowymi HID były problemy. One zostały poprawione, generalnie to działa lepiej, natomiast na przykład użytkownicy niektórych monitorów HIMS cały czas się skarżą, że jakieś tam jeszcze błędy są, ale tutaj znów nie dotyczą wszystkich, więc no miejmy nadzieję, że takie błędy też gdzieś zostaną poprawione. One są zawsze trudniejsze do naprawienia, więc jeśli macie iOS 17, znajdziecie jakiś problem, no to zgłaszajcie go do Apple'a, bo no właśnie jak widać, zwłaszcza takie błędy, które nie dotyczą wszystkich, mogą być trudniejsze do złapania, więc jeśli poproszą was o jakieś wysłanie na przykład danych diagnostycznych, no to w takich sytuacjach to faktycznie może pomóc.
2: To teraz kilka komentarzy, które już do nas spłynęły. Pierwszy komentarz, a właściwie prośba o pomoc od kogoś, kto podpisał się MM. Witajcie, mam następujący problem z iPodem Nano 5 generacji. Po naciśnięciu przycisku zasilania nie uruchamia się tak jak zawsze. Ładowałem go całą noc i jest to samo. Na ekranie nic się nie pojawia, nic się nie odzywa. Co mogło się stać i co można zrobić? Dodam, że kabel i ładowarka są sprawne. Powiem szczerze, nie wiem. Ja bym spróbował podłączyć go pod komputer, może iTunes go jakoś tam wykryje i coś spróbuje z nim zrobić, poratować.
1: No właśnie, bo to jest dosyć stary sprzęt, więc nie wiem, czy tam po prostu coś mogła bateria nie zawieść.
2: Też się tak mogło stać, albo po prostu jakaś elektronika, tak najzwyczajniej w świecie. Ale ja bym spróbował właśnie odpalić iTunesa, podłączyć, no i zobaczyć, co się stanie. Może jakoś tam jednak jeszcze zresetuje ten system, przywróci go, albo zrobi z nim cokolwiek. Kolejne pytanie, kolejna wypowiedź, kolejny komentarz od Mateusza. Witajcie, co do opisywania zdjęć w Be My Eyes. Czy ta funkcja jest już dostępna publicznie? Nie mam jeszcze aplikacji, a na grupach dostępnościowych słyszałem, że warto sobie zainstalować tę aplikację choćby dla tej funkcji. Pozostając jeszcze w temacie sztucznej inteligencji, dostałem dzisiaj maila od Google, że ich Bard też potrafi już opisywać zdjęcia, ale nie udało mi się go do tego nakłonić. Podobno wykorzystuje aplikację Google Lens. Z góry dzięki za odpowiedź. No, to nie jest tak, Mateuszu, że wszyscy dostali już dostęp do tej funkcji w Be My Eyes, która się nazywa Be My AI, ale jeżeli zainstalujesz sobie aplikację i zgłosisz chęć korzystania z tej funkcji, to prędzej czy później ona zostanie ci udostępniona, bo oni udostępniają ją tak partiami. Więc ci, którzy już tam kiedyś zapisali się na listę, to dostali jakiś czas temu, no a teraz kolejni użytkownicy po prostu są sukcesywnie wpuszczani. Kolejny komentarz od Grzegorza. Cześć Tomek, fajnie, że zainteresowałeś się systemem Home Assistant. Sam go używam na Raspberry Pi 4. Jak coś, to możesz mnie pytać w tej sprawie, choć super ekspertem nie jestem, ale coś tam wiem. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że apka na Androida i iOS jest dostępna. Przynajmniej na tym, co używam, czyli iOS 17 i Android 13. Mogę ci jeszcze polecić dodatkowo dongla USB Home Assistant Sky Connect, pozwala na łatwą integrację urządzeń korzystających z protokołu Zigbee i Matter. Kosztuje gdzieś 150-200 zł. Z Bluetoothem jest problem, ale to wiadomo od dawna i jak na razie problem nie został rozwiązany. Pytanie, w jaki sposób zainstalowałeś Home Assistant? Jeśli jako samodzielny system, to dobrze, gdyż będziesz miał dostęp do dodatków i modułu HAC do dodatkowych integracji. Poza tym Bart pozwala na rozpoznawanie zdjęć. Pewnie będziecie o tym mówić. Oczywiście nie rozpoznaje osób, a jak wymusimy rozpoznanie, to gada nam bzdury od czapy. I kolejny komentarz. Chyba, że Tomku, tu chcesz coś dodać do tej...
0: W ogóle chyba o asystencie można długo gadać.
2: To potem
0: najwyżej. Gdybyśmy się tym zajęli. Poza tym u nas to jest teraz troszeczkę Sodoma z Gomorką w domu, także tak.
2: No to za chwilę, a właściwie pod koniec audycji najwyżej jeszcze wrócimy do tego tematu. Teraz Aga do nas napisała. Witajcie. Co prawda nie mam jeszcze zainstalowanego iOS 17 w oczekiwaniu na nowy telefon iPhone 15 Pro, ale jest jeszcze jeden sposób na ten problem z dwuklikiem i gdy VoiceOver działa nadresponsywnie. Jeśli ten z wydłużeniem czasu dwukliku nie działa, to warto sobie wejść do ustawień, kolejno dostępność, dotyk oraz tam udogodnienia dotyku i włączyć opóźnienie rejestracji. I gdy się to uruchomi, dać sobie tam wartość koło 0,25 sekundy. To pomaga. Mojej znajomej ta metoda bardzo pomogła. Pozdrawiam serdecznie. I kolejny komentarz od Romana. Jak VoiceOver zamilknie, to można też raz stuknąć dwoma palcami. I tyle, jeżeli chodzi o komentarze na chwilę obecną.
0: Ale to dopiero początek, jeżeli chodzi o newsy. I zaczynamy od takiej informacji, że selfie stick może się przydać również niewidomym.
2: Owszem, może się przydać i to do kilku rzeczy tak naprawdę. No przede wszystkim oczywiście, jeżeli mamy ochotę sobie po prostu zrobić zdjęcie, no to zdecydowanie też jest łatwiej. Ja ostatnimi czasy właśnie zakupiłem do nas do domu takiego selfie sticka i on, ja powiem szczerze, wcześniej nie korzystałem z tego typu rozwiązań, ale zainteresował mnie opis. Dla tych wszystkich, którzy w ogóle nie wiedzą, jak coś takiego wygląda, no bo może tak się zastanawiają, a w sumie po co mnie to, skoro ja i tak nie widzę, to może kilka słów w ogóle, jak coś takiego wygląda. To jest taki, no jak sama nazwa wskazuje, kijek. To jest taki kijek, taki statyw, na którym mocujemy telefon. Ten konkretny, który ja tu mam przed sobą, to oprócz tego, że ma no, takie ramię, które możemy sobie odginać pod różnymi kątami, ma tutaj takie jeszcze dodatkowo łapki, które mi przytrzymuje telefon, to ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz i tego chyba wszystkie selfie sticki nie mają i w naszym przypadku wydaje mi się, że warto się właśnie w taki konkretnie model zaopatrzyć. Ja szukałem takiej wersji która będzie obsługiwać iPhone'a przede wszystkim i znalazłem właśnie wersję, która no zdaniem przynajmniej twórców tam pasuje do 11, 13, 14, ale ma jedną bardzo fajną rzecz, mianowicie pilot zdalnego sterowania bezprzewodowy. I jak to wygląda? No, to jest po prostu takie małe urządzonko, które z tego selfie sticka wyjmujemy, bo ono jest no, w nim jakby schowane w jego obudowie. Jak rozkładamy ten cały kijek, bo on oczywiście ma też regulowaną wysokość, to tak wygląda jak taka antena teleskopowa. Sobie wyciągamy taki pilot, to jest bardzo malutkie urządzenie. I teraz działa to w ten sposób, że przytrzymujemy przycisk, wchodzimy do ustawień Bluetootha i sobie po prostu tam ten pilocik łączymy. W moim przypadku absolutnie nie miało to żadnego wpływu na działanie VoiceOvera, nic się z tym złego nie stało, no po prostu zostało sparowane urządzenie z iPhone'em. I teraz otwieramy sobie telefon, a właściwie aplikację aparatu w telefonie, ustawiamy sobie tego selfie sticka, rozkładamy go i możemy dzięki tym informacjom, które nam iPhone generuje, że tam twarz na środku, twarz przy lewej krawędzi górnej, przy prawej i tak dalej, to możemy naprawdę całkiem nieźle zrobić sobie całkiem niezłe zdjęcie. Oczywiście wiadomo, nie będziemy mieli wpływu na to, czy nie robimy jakiejś dziwnej miny, czy gdzieś tam powiedzmy coś złego się jeszcze nie dzieje, na przykład czy nie mamy czegoś, czego byśmy wcale nie chcieli mieć na tym zdjęciu, to warto sobie oczywiście wcześniej sprawdzić. Natomiast no, dzięki temu, że to stoi stabilnie, to i nie drży nam w żaden sposób ręka, to to zdjęcie można wykonać całkiem dobre. Więc to jest rzecz naprawdę fajna. Oprócz tego oczywiście, jeżeli byśmy chcieli wykorzystać to jako statyw, na przykład do zeskanowania jakichś dokumentów, to też można, aczkolwiek z takich moich obserwacji zdecydowanie lepiej, jeżeli ten telefon, który umieścimy na tym selfie sticku, będzie w pozycji pionowej, bo poziomo niestety po prostu przeważa ciężar telefonu, tego selfie sticka, mimo tego, że można go tak ustawić. Można go ustawić w ten sposób, że jest to ramię, które przytrzymuje telefon w takiej pozycji, że ten telefon będzie poziomo, ale no niestety jego ciężar no może spowodować to, że nam się to wszystko przewróci. Chyba oczywiście, że możemy też no regulować to pod kątem, bo to nie jest tylko tak, że to może być albo w górze, albo w dole. To działa w ten sposób. I możemy sobie tutaj ten kąt regulować. Całość jest naprawdę niewielkich rozmiarów, można to sobie bardzo wygodnie gdziekolwiek przenieść. Nie próbowałem jeszcze za pomocą tego, powiem szczerze, skanować na przykład jakichś dokumentów i robić czegoś takiego, ale myślę, że też mogłoby być prościej. No przede wszystkim dzięki temu, że nie trzymamy telefonu. Że po prostu stawiamy sobie to na stole, na jakiejś powierzchni i podchodzimy do tego i nawet nie musimy dotykać tego aparatu. Wciskamy ten jeden przycisk na pilocie zdalnego sterowania, robi się zdjęcie. I te zdjęcia można naprawdę robić dosyć szybko. Więc jeżeli ktoś potrzebuje czegoś takiego, to jak się okazuje nie tylko do gdzieś tam powiedzmy dla tych, co robią sobie zdjęcia na Instagramie albo na Facebooku i bardzo mają dużą potrzebę, żeby swoje fotki publikować w sieci, ale też i nam się w różnych sytuacjach coś takiego może przydać. No, a tak jak mówię, jeżeli czymś takim będziecie zainteresowani, to szukajcie sobie przede wszystkim właśnie z takim pilotem zdalnego sterowania, dzięki czemu no, macie wolne ręce wtedy. A to jest bardzo malutkie, ten pilocik jest bardzo mały i dzięki temu też go łatwo zgubić. To jest inna rzecz, więc lepiej go później za każdym razem no, umieścić z powrotem w tym selfie sticku. Co do pilota, to powiem szczerze, jeszcze nie odkryłem sposobu, w jaki go można rozebrać, żeby wymienić baterię. Według producenta około 1000 zdjęć da się tym zrobić, no ale ten 1000, no to kiedyś wiadomo się skończy i mam nadzieję, że tam jest jakaś wymienna bateria i można sobie ją po prostu kupić i taki pilocik będzie nam służył dalej. No więc tyle, jeżeli chodzi o tego selfie sticka. Ja generalnie polecam, bo wydaje się być to rozwiązaniem dosyć ciekawym, a nie jest to drogie, bo to jest tam kilkadziesiąt złotych. Ja zdaje się zapłaciłem na Allegro około 60 czy 70 zł.
0: No teraz coś dla mieszkańców Lubina, dlatego że w Lubinie starostwo powiatowe zaczęło być bardziej dostępne. A co to znaczy, Piotrze, bardziej dostępne?
1: Co to znaczy? No właśnie, informacja gdzieś z mojego podwórka, można powiedzieć, która dzisiaj rano pojawiła się na właściwie wszystkich stronach powiatu i w lokalnej, i na Facebooku też. No i co zostało zrobione? Myślę, że po prostu przeczytamy artykuł, który na stronie się pojawił. Osobom niewidomym i nierowidzącym i niewidomym będzie teraz łatwiej załatwić swoje sprawy urzędowe. Starostwo powiatowe w Lubinie wprowadziło właśnie nowe udogodnienia dla nich. I tutaj mamy cytat. Staramy się stale poprawiać dostępność naszych usług dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, przyznaje starosta lubiński Paweł Pleszcz. Co tutaj się zostało zrobione? Na wszystkich drzwiach zamontowano właśnie tabliczki z informacjami, z napisem z Braille'em, więc tutaj mamy wszystkie gdzieś gabinety opisane. Natomiast w najbliższych dniach, jeszcze w tym tygodniu, przy wejściu głównym i na poszczególnych piętrach pojawią się tyflomapy, czyli będziemy mieli też dotykowe plany poszczególnych pięter, więc też nam będzie łatwiej poruszać się po departamentach i załatwiać sprawy. Specjalne oznakowanie zostało zainstalowane również w windach. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektów Dostępny Samorząd, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To nie jest zresztą pierwsze ułatwienie, bo 2 lata temu w powiacie też została sprowadzona pętla indukcyjna dla osób z problemami słuchowymi. No i też gdzieś jest umowa podpisana z tłumaczem języka migowego, więc jeśli mamy też jakieś sprawy, jakieś osoby głuche potrzebują też coś załatwić, no to tam też takie usługi są oferowane. No, myślę, że fajnie, że tak się dzieje. Miejmy nadzieję, że gdzieś też inne powiaty, inne urzędy będą takie udogodnienia gdzieś właśnie w swoich budynkach instalować, no bo one po prostu mogą być przydatne.
2: No byle tylko nie czerpały te urzędy, inne instytucje z przykładu dworca włocławskiego.
1: A no właśnie, tam też się tabliczki pojawiły.
3: O tym to ostatnio dużo się pisze.
2: Tak.
3: Tam gdyby się... jeszcze ktoś nie wiedział... Ktoś sobie wymyślił, że dobrym pomysłem byłoby wydrukowanie Braille'a, to znaczy no, zrobienie Braille'a całkowicie płaskiego, prawda, który jest podobno, ja tego nie widziałem osobiście, ale no, tyle osób o tym pisało, ja wiem, to tak czasami się mówi.
1: Ale ja w Starostwie nie byłem, ale wiem, że tutaj Braille jest wypukły.
3: To tam jest całkowicie płaski, nie do przeczytania.
2: Także nie idźcie drogą dworca we Włocławku w razie czego, jeżeli ktoś chciałby jakieś rzeczy w Braille'u drukować. Braille musi być wypukły. Jeżeli nie jest, to my go, no niestety, nie przeczytamy. Mamy słuchacza na linii, tylko słuchacz jeszcze musi sobie mikrofon odciszyć. Konkretnie Witolda witamy. A zanim jeszcze...
4: Halo?
2: O, jesteś, witaj. Słucham.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
4: Chciałem poruszyć kilka spraw. Pracuję sobie w przychodni i tam jest program Medicus do wprowadzania danych pacjentów. On jest niedostępny i zastanawiam się, czy nie można by tego po prostu rozwiązać formularzami Google lub czymś takim. Tylko właśnie myślę, że na pewno można, tylko jak to by było kwestiami prawnymi jeszcze, nie?
2: To znaczy,
4: i jakąś tam poufnością danych.
2: To ja już odpowiadam. To ja już odpowiadam. Przychodnia zapewne ma jakiegoś specjalistę tak zwanego IOD, inspektora ochrony danych osobowych, więc musisz zwrócić się w tej sprawie do niego, bo to jakby on wydaje opinię i albo na coś zezwala, albo nie. Generalnie, jeżeli przychodnia miałaby konto Google, ale nie Gmaila, no to jest niestety bardzo ważne w tym przypadku. To nie może być Gmail, to musiałby być G Suite, czyli to konto, które jest płatne, konto googlowskie. To coś takiego przynajmniej w pewnym stopniu powinno być możliwe, jeżeli chodzi o gromadzenie danych osobowych. Oczywiście tu wchodzimy też w kwestię, jakie to są dane, bo no przychodnia, ja podejrzewam, że zbiera dość dużo tych danych i to niekiedy mogą być dane dość wrażliwe. Więc tu my absolutnie nie będziemy w stanie powiedzieć ci, czy ty to możesz zrobić, czy nie. Masz swojego inspektora danych osobowych, to musisz go pytać.
4: IOD, tak?
2: Tak, inspektor ochrony danych osobowych. No generalnie ktoś, jakby ktoś, kto w twoim zakładzie pracy zajmuje się tak zwanym RODO.
4: Tak, a sobie pomyślałem, może, bo jesteś, Michał, ekspertem do spraw dostępności. Może ty byś, nie wiem, chciał się z nimi skontaktować, czy coś tam, czy oni by nie chcieli jakiejś współpracy podjąć i to zrobić.
2: To znaczy, ale jakby co...
4: Od tego medikusa.
2: Wiesz co, powiem szczerze tak, to bardzo chętnie, natomiast ja nie znam tego programu i raczej nie mam możliwości, żeby sobie na nim popracować. Oczywiście, jeżeli na przykład gdzieś tam powiedzmy, ja proponuję, żeby ta kwestia wyszła od ciebie jako użytkownika, żebyś im zgłosił kwestię problemów z dostępnością, a potem, jeżeli będą potrzebować jakichś konsultacji dalszych w kwestiach dostępnościowych, to no oczywiście, czy to w ramach fundacji, czy to w ramach utility, moglibyśmy takie konsultacje przeprowadzić. To jest wszystko kwestią do ustalenia, natomiast jakby no, ty mówisz, Witoldzie, że jest niedostępny. No, kwestia teraz tego, co tam jest niedostępne, to wiesz, to nie jest taka prosta
4: niedostępne
2: sprawa.
4: Jest czytanie tych danych. To znaczy niektóre przyciski się da tak zrobić normalnie z tabulatora, nie znaleźć, ale nie chcę czytać tych danych, trzeba wjechać tam myszką. Ja na razie nie umiem manipulować tą myszką NVDA.
2: Obiektową, nawigacją obiektową, tak?
4: Tak. Także nie wiem, czy by się tego właśnie nie ogarnąć.
1: To jest strona, czy to jest aplikacja na desktopie?
4: To jest aplikacja. Bo jak tam próbowałem po nagłówkach czy innym, to nie znajdowało nic.
2: Ja proponuję, Witoldzie, no pierwsza, ty jesteś użytkownikiem tej aplikacji, no przede wszystkim warto skontaktować się
1: z producentem
2: i zobaczyć w ogóle, jakie jest ich podejście do tego, bo to jest, jak rozumiem, jakaś firma prywatna, która coś takiego tworzy, ale faktycznie może równolegle też warto przemyśleć kwestię formularzy Google'a, natomiast no ja tu nie jestem specjalistą od prawa i absolutnie nie mam zamiaru mówić ci, czy ty to możesz zrobić, czy nie. Od tego jest twój specjalista od RODO w zakładzie pracy.
4: Bo tak praktycznie, no to jest szyfrowane, nie? Hasło tam jest, jakaś weryfikacja nawet dwuetapowa jest, czyli chyba
2: tak,
4: powinno...
2: Ale to jest przetwarzanie, ale to jest przetwarzanie danych gdzieś na zewnątrz i tu już mamy problem. To musi być, zdaje się, ta umowa powierzenia danych i tak dalej, i tak dalej. To są, wbrew pozorom, to są dość skomplikowane sprawy, więc jakby ja się nawet nie chcę specjalnie w to zagłębiać, bo nie zaradzimy tutaj.
4: Oni się kontaktowali i z tego, co mi mówili, to ci od Medicusa powiedzieli, że oni są pierwszą taką instytucją, która właśnie im zwraca na to uwagę i oni tego nie będą robić. Może oni się po prostu boją, że to jest jakieś super drogie czy coś tam i by się przydało jakoś.
2: No to jakby, także... wiesz, kwestia jest po prostu taka rzecz, no jeżeli tam nie ma chęci, to jest problem. Tak powiem ci szczerze, bo pomóc można wtedy, kiedy ktoś chce. Albo kiedy ktoś musi, bo...
4: No, ja się z nimi jeszcze kontaktuję.
2: Bo jeżeli jest to, wiesz, jeżeli jest to instytucja publiczna, no to musi. A tu jest instytucja prywatna, więc obawiam się, że niestety to zależy tylko od ich widzimisię.
4: Tak. A jeszcze mam temat odnośnie właśnie Be My Eyes'a. Dostałem dzisiaj dostęp. No i rozpoznałem sobie. I bardzo ładnie, uważam, to zrobił. To było jeszcze zdjęcie robione ze złym oświetleniem, praktycznie bez oświetlenia, nie? A było ciemno już, to gdzieś było 19. i rozpoznał mi na przykład, że brązowe pianino z otwartą klapką, nie, na zdjęciu. I ja tam sprostowałem, nie, to, że to jest nakrywa klawiatury. To się tak fachowo nazywa właśnie. Nie wiem, czy to przechodzi tam i czy oni wprowadzają jakoś te zmiany, albo czy to się samo uczy, że jak później zobaczy takie pianino, to czy to dobrze zinterpretuje.
2: Być wiecie, może...
5: Jakieś
2: być
5: niektóre może zdjęcia tak. Pewnie są. Zresztą ja dzisiaj po otworzeniu aplikacji dostałem komunikat, że regulamin się zmienił i tam właśnie była informacja, że niektóre materiały czasami mogą być przekazane do trenowania. Więc... Które jak to pewnie jest jakoś losowo robione, nie wiem, no ale gdzieś czasami może tak być.
4: Aha, i panele rozpoznał mi też jako parkiet.
2: No cóż, no nie zawsze, no to jest właśnie to, że to nie zawsze jest idealne, tak, niestety.
6: Mi się podoba jeszcze, jeśli nie wiem, czy Witoldzie też takie doświadczenia poczyniłeś, jak on fajnie kontekstowo dopasowuje tekst, że przykładowo ja robiłem zdjęcie strony menu restauracyjnego i on mi powiedział, że jest to menu restauracyjne, no to jest jakby jasna sprawa, ale też wiedział, jak ten tekst sformatować. I tak jak klasyczny OCR, jak mu się uda, to fajnie, jak tam ma jakieś w miarę rozwinięte rozpoznawanie tabel, no to tam na przykład rzeczywiście przyporządkuje danie do ceny. Ale tutaj do tego stopnia się postarał i testowałem na dwóch menu. Jedno było takim wielkim, rozświetlonym neonem, który reklamował troszkę restaurację. I tu było najlepiej, bo tutaj powiedział mi, że to jest menu i wymienił mi te dania, które tam były, łącznie z cenami, jako takie osobne pewnie w, nie, w jakimś HTML-u, to by były jakieś paragrafy, natomiast, znaczy akapity. Natomiast tutaj wynik był taki, że po prostu wypluł mi to jako osobne elementy listy i ja mogłem sobie w prawo przesuwać jedno danie, drugie danie, trzecie danie, czwarte danie. Prawdopodobnie dlatego, że była to pierwsza wiadomość, już kolejne wiadomości, gdybym zaczął pisać z BeMyAI, nie byłyby tak fajnie formatowane, a tutaj bardzo ładnie, bardzo wygodnie się nawigowało po tym menu. A to było zdjęcie rozpoznane przez AI, także super. No i drugi przypadek to już było bardziej klasycznie na papierze. I tutaj też bardzo sobie ładnie poradził, nie zrobił mi już tak ładnie, ale można było przekręcić sobie rotor, znaczy pokrętło na wiersze i nawigować. I rzeczywiście to się zgadzało z rzeczywistością, a ktoś inny zrobił sobie zdjęcie, nie wiem, powerbanka, bo też taką historię słyszałem. No i była informacja, że wygląda jak powerbank z ekranem, z wyświetlaczem, na którym napisane jest 90%, co może oznaczać stan naładowania. Więc on akurat takie rzeczy tekstowe, zwłaszcza po angielsku tak się obawiam, bo z polskim miałem troszkę mniej szczęścia, dlatego tutaj chyba taka uwaga do osób, które są w tej becie. Piszcie jak najwięcej po polsku, żeby on się uczył po polsku. Nawet jak znacie angielski dobrze, no to właśnie tutaj już trochę mniej sobie radził, jakoś urywał ten tekst, jakieś już halucynował, coś tam. No a po angielsku bardzo ładnie sobie z tym, akurat z tekstem i z takim kontekstowym przyporządkowaniem tekstu sobie radził.
5: No to ja też taki podobny przykład, jak podajemy, ktoś na Reddicie wrzucił infografikę, która przedstawiała, jak ceny iPhone'u zmieniały się z inflacją. Na przykład była podana cena oryginalnego iPhone'a w roku 2007, ile by kosztował dzisiaj. I też na początku mi bardzo ogólnie to podał, po prostu co ta infografika przedstawia, tam jakieś modele były wymienione, ale poprosiłem go, powiedz mi teraz, no, ile te iPhone'y kosztują. No i generalnie właśnie tak jak, to już nie była lista, ale to było też bardzo ładnie uporządkowane, był w stanie mi podać właśnie te ceny pierwotne i dzisiejsze, powiedzmy, więc no właśnie takich zastosowań, właśnie jakieś tabelki. Też testowałem to, kiedy omawiałem akt rynków cyfrowych, tam gdzie byli ci strażnicy dostępu wymienieni. Tam tutaj ktoś, kto te dokumenty przygotowywał, niestety się nie postarał, bo tam była jakaś grafika, która przedstawiała te firmy i niestety to nie miało ani tekstu alternatywnego, ani tabelki, więc tutaj no, nie, ktoś się w Urzędzie Unii Europejskiej nie postarał. Natomiast właśnie tego sobie to wyrzuciłem i tutaj już sobie nie poradził. No powiedział mi, że tam jest takie fajne logo robocika, nie wiem, czy tam była logo Androida, czy po prostu jakaś taka stylizowana grafika była przedstawiona. Chyba tak się domyślam. I tam, ja już teraz nie pamiętam, co było nie tak, ale tam już było coś nie tak. Ale generalnie radzi sobie z takimi rzeczami.
4: Aha, a wiecie może, jaki ogólnie tam jest ten OCR? Czy na przykład taki jak Adobe WinReader.
1: To nie jest OCR stricte. I dlatego to czasami takie dziwne rzeczy wychodzą.
4: Ale ogólnie lepiej to rozpoznaje, to znaczy jak czy robiliście może takie testy, żeby wrzucić jedno zdjęcie do Adobe WinReadera, ThinkAI'a i tego Be My Eyes'a.
0: To znaczy to jest nieporównywalne. To jest nieporównywalne z kilku powodów. Dlatego, że jeżeli FineReader czy tam jakikolwiek tam OCR taki klasyczny ma problem z rozpoznawaniem tekstu, to próbuje się domyślać kształtu liter, czegoś jeszcze. Natomiast to coś, gdy ma, załóżmy, problemy z rozpoznawaniem liter, to próbuje wymyślić na zasadzie na takim a takim tekście to było to, więc tu może to też jest to samo. Z drugiej strony, co to znaczy, że ma problemy z rozpoznawaniem liter? To jest zawsze generalnie kwestia prawdopodobieństwa, więc czasami on może dobrze przeczytać, ale mu się wydaje, że no nie, tu powinno być chyba napisane co innego, ja chyba źle przeczytałem. To wiecie, to jest trochę tak, nie wiem, czy mieliście takie kiedyś do czynienia z człowiekiem, który coś tam liznął angielskiego i wam czyta jakiś komunikat i przekręca słowa, bo mu się wydaje, że to tak powinno być. To Be My Eyes, mam wrażenie, robi coś podobnego. Że to chyba powinno być trochę co innego niż jest, bo ja chyba źle przeczytałem. Więc on ma zupełnie innego rodzaju błędy.
2: To na zasadzie takiej, żeby podać jakiś konkretny przykład, bo akurat właśnie mi się przypomniał, jakby na przykład ktoś w angielskim coś kojarzył, że C czyta się jak K. I teraz mamy przycisk cancel, który piszemy cancel, to on nie przeczyta go cancel, tylko przeczyta cancel. No bo C jak K. To tak. Coś tego typu.
0: Na przykład, ale tu jakby ja myślę o czymś innym. Te klasyczne zielony przycisk OK, czerwony anuluj. Ktoś to zamieni i ktoś może, no ten zielony, to tym trzeba potwierdzić. I AI może zrobić w jakiejś sytuacji jakby podobnego typu błąd. Zignoruje to, co jest napisane faktycznie, tylko wymyśli sobie, co tu powinno być napisane, bo mu się to bardziej zgadza z jakimś szerszym kontekstem. I mimo, że tu jest napisane OK, ale jest czerwone, to przeczytaj na przykład anuluj.
1: Tak, powiesz, że to jest przycisk, znaczy, może, który prawdopodobnie anuluje operację, to, tak, bo on to sobie lubi to ładnie tak może opisywać. Być. Tak.
0: On może na przykład napisać, że to jest czerwony przycisk z napisem OK, równie dobrze, więc to trochę nie wiadomo. Natomiast w związku z tym, że to, co on czyta, tu nie ma czegoś takiego, że on zacznie pisać jakieś dziwne rzeczy. Zawsze to, co on pisze, będzie miało, jakby to będzie wyglądało bardzo prawdopodobnie, właśnie dlatego, że te wszystkie algorytmy sztucznej inteligencji właśnie tego typu, jakby są uczone na tekstach, które mają sens. I on nie zrobi jakiejś rozsypanki literowej, chyba że ta rozsypanka literowa dla niego ma sens, że tak powiem. To trochę trzeba go traktować jako takiego człowieka, który jest średnio rozgarnięty, ale strasznie wam chce pomóc. I będzie myślał za was. Co tu trzeba zrobić, co tu jest napisane. Wiecie, są czasami tacy ludzie, którzy chcą pomóc i przez to sobie za wiele próbują wnioskować, to bardziej przeszkadzają niż pomagają. Czasami taki jest AI. Mam takie wrażenie.
2: Witoldzie, to w takim razie czy coś jeszcze, czy...
4: Tak, jeszcze tyle. Dalej odnośnie tych aplikacji. Aha. Do ThinkAI'a, no to ostatnio właśnie skanowałem coś i mi wykrywał nagłówki i... Bardzo ładnie teraz skanuje, nawet pismo ręczne wykrywał całkiem dobrze. Nie wiem, jakby sobie poradził z jakimś menu, czy tam tabelą teraz, nie testowałem. I że tak ogólnie, czego wy używacie? Właśnie ThinkAI'a, czy jakiegoś tego Think Assistant Home, tak to się nazywa?
6: Zależy to czego.
4: Tak, do skanowania.
6: Do skanowania dokumentów?
4: No tak.
6: Czy do rozpoznawania w czasie rzeczywistym? Bo no, krótkie teksty, no to teraz ciężko powiedzieć. No chyba ten Be My AI, szczerze mówiąc. Chociaż on nie wykrywa w czasie rzeczywistym. Ale już chyba wolę nim coś sprawdzić niż Seeing AI, który się na przykład nie odzywa. albo wszystkim innym, które czyta jak leci, czyli po prostu dużo, ale krzaki, tak? Na przykład wystarczy, że coś zobaczy chwilkę, nie do końca wie, jak to zinterpretować, ale wydaje mu się, że to jakieś literki, cyferki i zacznie to opowiadać. I niestety na to cierpi większość tych offline'owych takich OCR-ów, czyli Envision, czyli no, tamte inne jakieś, chyba Seeing Assistant Home też gdzieś tam to ma. Natomiast do skanowania dokumentów, no, Seeing AI nie jest zły, Envision nie jest zły. No, wszystko, co jest dostępne w tym momencie, jest podobne.
1: Jak się teraz Willi i Scan.
3: Tylko z drugiej strony, wiecie, problem tego, tej sztucznej inteligencji polega na tym, że nigdy nie wiadomo, czy on sobie czegoś nie zmyśli, a to jego zmyślenie będzie naprawdę bardzo prawdopodobne. I pół bidy, jeżeli ona się pomyli, że to jest ulotka firmy tej, a to jest ulotka firmy innej. Gorzej, jak się pomyli w nazwie leku, a to się naprawdę może zdarzyć. Albo w dawce. Nie, jasne. Albo w czymkolwiek. Znaczy, okej, w dawce się akurat może pomylić wszystko, ale Be My Eye naprawdę może się pomylić właśnie w kwestiach takich takich bardzo, bardzo ważnych, bo jeżeli pomyli się jakiś program typu Sync AI, to będziemy wiedzieli, że to jest znaczy jeżeli on coś źle przeczyta, to będziemy wiedzieć, że to jest źle przeczytane. To jakby nie będzie coś takiego, że on chyba dobrze przeczyta, ale w sumie to nie wiem, czy on dobrze, może tam powinno być zupełnie co innego. Natomiast w przypadku Be My Eye, to ja takiej pewności żadnej nie mam. I okej, on niech 95% tych tekstów skanuje dobrze, ale jeżeli wszystko, co sprawdzam, jest dla mnie ważne, to 5 na 100 tekstów przeczyta źle. Które to jest te 5 tekstów na 100?
6: Tak, to jest prawda, a on w bardzo prawdopodobny sposób nam to przeczyta, więc łatwo jest nam uwierzyć w to, że wszystko, co mówię, jest prawdą. Natomiast szczerze mówiąc, do krótkich tekstów naprawdę nie wiem, co polecić, bo ja nie mam jakoś szczęścia do tych offline'owych mechanizmów, on po prostu zacznie mi czytać 000 a i tak dalej. I
3: jeżeli ktoś ma Androida, to też polecam Lookout, bo mam teraz dwa telefony i porównuję sobie dość często na Motorola. To jest telefon ze średniej półki, Motorola G5G+, i telefon no, iPhone SE 3, więc no w sumie to też jest telefon ze średniej półki, jeżeli chodzi o podzespoły. Niektóre przynajmniej. W każdym razie no Lookout na Motorola wychodzi lepiej niż Sync AI Envision na iPhone'ie. Więc jeżeli ktoś ma, to naprawdę też mogę go polecić. To jest program darmowy. Bardzo szybko rozpoznaje i tak. Teraz tam się zmienił model. Niektórzy mówią, że jest bardziej dokładny, inni, że jest mniej dokładny. U mnie się sprawdza lepiej. Natomiast też trzeba pamiętać, że to dość dużo też zależy od warunków oświetleniowych. Jeżeli ktoś ma ciemno w domu, to może być większy problem. Z drugiej strony, jeżeli jest jasno w domu i na przykład patrzę telefon w stronę słońca, bo ustawiamy się na przykład tak, że jest, stoimy sobie w taki sposób, że mam na przykład telefon w prawej ręce, dokument w lewej, a za dokumentem jest okno, czyli jakby telefon patrzy, że tak powiem, w stronę okna, to też telefon może widzieć bardzo dużo słońca. Z tego co wiem, to lepiej się ustawić w taki sposób, żeby był najpierw telefon, znaczy najpierw okno, potem telefon i potem dokument, z tego co wiem. Także, no to taki, też takie coś, co słyszałem. Także no, w ogóle myślę, że przydałby się jakiś, nie wiem, może artykuł, może coś, jak właśnie skanować takie szybkie teksty, no bo było o tym, że trzymać telefon 20 cm, choć mam wrażenie, że teraz te wszystkie telefony kierują raczej wyżej niż 20 cm. Jak miałem skanowanie automatyczne takiego formatu A4, to było to w okolicach 30 cm, bardziej 30 nawet paru nad kartką niż 20, więc to się jakoś zmienia z czasem. Natomiast oprócz właśnie tego samego ułożenia też chyba warto sprawdzić, jak wygląda właśnie kwestia oświetlenia, bo różnie to niestety z tym jest.
2: No dobrze, Witoldzie, to w takim razie, bo wiesz, jakby mamy jeszcze sporo tematów, które chcielibyśmy omówić, słuchaczy w kolejce, więc ostatnia kwestia.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie skanowałem z InKeyem kiedyś całą książkę, Błędne ognie, ze Stojaka i tam jeszcze jedną, nawet Bunt barbarzyńców dla kogoś, i dobrze to działało. No i używam go do właśnie, tylko jego praktycznie, do takich krótkich tekstów, i jak nie mówi, czy tam się zawiesi tak ta mowa, no to wystarczy zasłonić ręką kamerę, odsłonić i już jest dobrze. I jeszcze mam pytanie, jak się nazywało to takie DNVDA, co opisywało dodatek?
5: Expose Image Captioner, to jest teraz też w sklepie z dodatkami, więc jeśli masz tą najnowszą wersję, to tam to też znajdziesz.
4: Jeszcze chciałem zapytać odnośnie Overfillesa. Czy macie też taki problem, że na dysku Google ten odtwarzacz audio ładnie działa, wszystko się przerzuca, a w pamięci wewnętrznej no to się nie przerzuca i cały czas ten sam plik odtwarza i te przyciski poprzedni, następny, jak się wciska, to tylko chwilka przerwy i znów ten sam się odtwarza plik?
6: Będę musiał potestować, bo wiem, że to ja tą aplikację przedstawiałem, All Files.
4: Bardzo fajna.
6: Jak sprawdzę, to dam znać. Bo nie miałem ostatnio takiej potrzeby odtwarzania, ale mam akurat jakieś nawet tyflo przeglądy na moim iPhonie, więc mogę spokojnie nimi tam coś pożonglować i sprawdzić.
4: Ja właśnie pisałem do nich. I jeszcze chciałem tylko polecić odtwarzacz, powiedzieć, że testowałem odtwarzacz muzyki Flagbox i on jest ciekawy, ma dużo ustawień ogólnie. I wydaje się być dostępny, tylko trochę dziwnie się odtwarza, bo te pliki się nie chcą układać w kolejce, tak? Można je przestawiać.
6: Tak, to nie wiem, czy nasz kolega redakcyjny Edwin kiedyś tego nie testował i to się chyba wysypywało, z tego co pamiętam. Ale jeżeli ty masz z tym dobre doświadczenia, to tylko się cieszyć.
4: Dobre, tylko że te pliki jakoś tak nieładnie ustawia, a ręcznie to ustawiać we właściwej kolejności to nie robota. Dobrze, już więcej nie zajmuję i dziękuję.
2: Dzięki Witoldzie za telefon. Dzięki. Pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia. Ja tak trochę Witolda tu poganiałem, dlatego że no jeszcze mamy słuchaczy w kolejce, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że mamy jeszcze kilka komentarzy, więc teraz te komentarze. Od Romana na przykład mamy komentarz. iOS 17. Nie wiem, czy błąd, czy zamierzone, ale z listy dostępnych dźwięków dla SMS zniknęły dodane własne dźwięki. I tam w ogóle się jakieś teraz takie inne dźwięki na powiadomienia pojawiły.
6: Tak, i my o tym też chyba, Piotr chyba o tym mówił tydzień temu, że nie da się już zmieniać dźwięków powiadomień na własne. To znaczy, jeżeli mieliście ustawiony jakiś własny przed update'em do 17, to on zostanie, ale moment, w którym zmienicie na jeden ze standardowych, to już tej możliwości z powrotem nie dostaniecie i to jest niestety, it's a feature, no tak, tak. To jest zamierzone działanie firmy, nie jest to niestety, zdaje się.
5: To znaczy,
6: się
5: no nie wiemy, czy to jest zamierzone, czy nie, natomiast w ogóle ta aktualizacja w ogóle spowodowała, że po raz pierwszy osoby widzące zaczęły rozmawiać o dzwonkach, słuchajcie, bo tak rozmawialiśmy, że dużo osób ma wyciszone. No, może i tak jest, ale też okazuje się, że równie dużo osób też komentuje, bo też o tym rozmawialiśmy ostatnio, że ten nowy dźwięk na powiadomienia domyślny aplikacji, bo on też się zmienił, jest za cichy. I nagle ludzie zaczęli prosić o możliwość wrócenia starego dźwięku, czy po prostu zmienienia go, więc kto wie, co za jakiś czas się stanie, bo no, może się nic nie stać, a może w końcu dostaniemy jakąś opcję do tego.
2: Kolejny komentarz tym razem pochodzi od Grzegorza. Cześć wam, czy macie problem z Mona i iOS 17 na iPhone 11, dodatkowo VoiceOver i Speak. Jak w całym systemie wszystko chodzi dobrze, to w Mona jest gdzieś sekundowe opóźnienie, gdy poruszamy się po postach gestami lewo, prawo. Więc pytanie.
6: Ja mam jeszcze 17, więc nie wiem. No dzisiaj już
5: zastanawiam
6: Mony.
5: Się, czy ja generalnie no, z Mony korzystam codziennie i zastanawiam się, czy zauważyłem, czy tam jakoś wolniej mi to działa. No inna sprawa, że ja mam 13 akurat, ale chyba nie zauważyłem, że to by to jakoś działało wolniej, no to się nie używam eSpeaka akurat.
2: No to następny jeszcze komentarz od Romana. U mnie ta sztuczna inteligencja kota rozpoznała jako psa. No to Ciekawe. U mnie akurat kota rozpoznała jako kota, ale nie rozpoznała rasy. To akurat fakt. Dobrze, to ja myślę, że odbierzemy teraz jeszcze jeden telefon. Miaufon, tak się ktoś tu do nas zgłasza pod takim nickiem, zobaczymy, ale w oczekiwaniu, aż się tutaj ktoś ujawni, kim jest, to jeszcze przeczytam jeden komentarz od naszego słuchacza Łukasza. Witam w poniedziałek. Na Blind Shellu pojawiła się nowa wersja Messengera. Responsywność mogłaby być nieco lepsza, ale poza tym wszystko działa. Pozdrawiam. My też cię pozdrawiamy, Łukaszu.
6: Tak, ja miałem o tym mówić w drobnych newsach, ale dzięki, Łukaszu, tak, to Messenger jest, ponoć wszystkie funkcje są, jest, naklejki są czytane, baterii ponoć za to nie zżera jakoś strasznie, super. Tak przynajmniej donosi nasz słuchacz Dawid, także WhatsApp też się zaktualizował, no więc jest to już pełny Messenger, nie Light, no bo Light został wycofany, tylko pełny taki, pełny Messenger.
2: A kto jest z nami? Halo?
7: Cześć, halo.

0: to tak, że Zoom na przykład bardzo długo był wrogiem publicznym numer jeden i te dane tam w ogóle miały ginąć i nie wiadomo do kogo trafiać. Wszystko uspokoiło się w jednym momencie, kiedy uczelnia podpisała liability agreement z Zoomem i odpowiedzialność przeszła na Zooma za wszelkie wycieki i nagle okazało się, że jest super bezpieczny i wszyscy możemy z niego korzystać, na
1: tak,
0: szczęście.
1: Ale właśnie to jest to, o czym ja też mówiłem Witoldowi, że absolutnie samemu to takich rzeczy nie można robić. Zawsze tak. W każdej instytucji jest człowiek od RODO, a przynajmniej być powinien i to on, no chcemy czy nie chcemy, no do jego decyzji musimy się stosować, bo to on za to odpowiada. On jest inspektorem do spraw danych osobowych, ochrony danych osobowych i po prostu, no w tych kwestiach to jego słowo to jest święte i tego się trzeba słuchać.
0: A nawet jest czasem tak, że jest więcej ich, tych inspektorów. U nas właśnie jest ten ogólny, ale jeszcze też właśnie tu siedzieliśmy z Kamilą i powiedziałem jej, słuchaj, a nasza koleżanka Dorota kiedyś u nas na wydziale była LODO, bo była lokalnym inspektorem danych osobowych.
1: Jeszcze lepiej.
0: Także tak się ładnie zawsze przychodziłem, do niej się witałem. Cześć LODO! Tak, bo to od niej wszystko zależało i tam szkolenia jakieś zaliczałam. Także tak, także czasem to potrafi być takie rozbudowane, więc trzeba wiedzieć, do kogo trafić. Druga sprawa, taka myślę bardzo ważna dla nas wszystkich, to są te eksperymenty ze sztuczną inteligencją do opisywania obrazów. Ja muszę powiedzieć, że często to robię i eksperymentuję, bo mam taką studentkę na seminarium, która bardzo się do tego zapaliła. Ona chciała od początku coś o audiodeskrypcji pisać, ale jak zobaczyła, że może być coś takiego, to powiedziała, no czy ja mogę napisać coś takiego? No i mówię, no wie pani, no jeszcze tego nie ma w ogóle, jeszcze tylko podcast był wtedy z tym Jonathanem, ale teraz jak już wyszło, to mówię, dobra, piszemy, bo to jest co, o czym pisać teraz. I bardzo ciekawe są takie wyniki naszych wstępnych obserwacji, które tutaj czyniliśmy, że na przykład myśmy porównywali tego czata Bing z tym mechanizmem Be My AI i zdawałoby się intuicyjnie, że ten Be My AI będzie lepszy. Otóż często tak nie jest. I nawet nie tylko dlatego, że on tam zasłania te twarze, że teraz już on do absurdu doprowadził, bo ostatnio sfotografowałem podłogę w naszej kuchni i powiedział, że niestety tutaj są dane wrażliwe i nie powiem.
1: Wojtku, ale to już naprawili, przynajmniej na razie. Od wczoraj, słuchaj, od wczoraj działa i już opisuje twarze, także no może nie jakoś bardzo wiele tych szczegółów, ale no już się nie zasłania, że to są dane wrażliwe i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie mógł tego, tak jak już mówiłem, nie mógł zrobić tego w zeszłym tygodniu, kiedy miałem 20 ileś zdjęć do opisania.
0: No więc pytanie jest od, ale ciekawe czy też do na przykład. Za dwa dni ciekawe czy nie zmieniam zdania. Bo to
2: no teraz tak. Napisali w oświadczeniu, że może tak być.
0: A no
1: że
0: właśnie,
1: może to różnie działać, że może działać lepiej, gorzej. Wszystko to dla was, drodzy użytkownicy.
0: To muszę szybko pisać do tej mojej studentki, że szybko teraz robimy zdjęcia wszystkim twarzą i badamy.
1: Tak, tak jest.
0: Co on tam wypluje. Bardzo to jest ciekawe, bo na przykład ten Bing, ona dała, bo tam we Włoszech była na wakacjach i dała mi mnóstwo jakichś zdjęć właśnie z wakacji. I ciekawe było to, że o ile ten Be My AI to opisał tam jakieś zdjęcie, tam jakaś rzeźba smoka była, nie? No to on właśnie opisał, że tam jest uliczka, że jest tam jakaś metalowa konstrukcja, że przypomina rzeźbę. Tak bardzo jakbyśmy to powiedzieli w tym świadku audiodeskryptywnym obiektywnie. Tak zwana szkoła białostocka. To opisał, że to można tak interpretować, ale nie trzeba. No i oczywiście ona się pytała, to było też śmieszne, jak ona się pytała właśnie o tę interpretację, że nie możesz tak interpretować. Sztuka współczesna to jest pole do różnych interpretacji. Ty możesz mieć swoją, ale ja tylko obiektywnie się wypowiadam o tym, co widzę. Także tak te czaty są też pouczone. Ale ciekawe było to, co zrobił Bing, bo Bing powiedział, że jesteśmy we Włoszech i to jest tam rzeźba gdzieś i gdzieś. I druga rzecz, która już zupełnie mnie w fotel po prostu wpędziła, ponieważ zrobiła ta dziewczyna zdjęcie muralu z piłkarzem. No i oczywiście nasz ten Open, nie Boże, ten Be My AI, to oczywiście zrobił coś takiego, że powiedział, że tam gdzieś tam nie widać twarzy, no bo jest tam niebieski kwadrat, no to wiadomo, ale że jest piłkarz i ten, a się ona go pyta, no dobrze, ale co to jest za piłkarz, kto to jest? Nie, nie, nie, nie.

0: Trafię tylko 10 numer na koszulce. A ten Bing Chat zrobił coś fajnego. Mianowicie powiedział jej coś takiego, że to jest koszulka numer 10 i on ma napisane tam Milano czy Milan na tej koszulce. Według mojej wiedzy tę koszulkę nosił Diego Maradona, bo potem, jak Diego Maradona ustąpił z tego stanowiska, to już nikomu nie dali tej dziesiątki. Więc to musi być Diego Maradona. Także jest bardzo mądry i właśnie wcale intuicyjnie by się wydawało, że ten nasz Be My AI będzie mądrzejszy, a ten wcale nie jest taki zły. Także polecam eksperymenty z różnymi. Co
1: Ja
0: jest
1: się tak
0: ciekawe.
1: tylko zastanawiam, czy akurat to, o czym mówiłeś, to nie jest trochę zrobione celowo. To znaczy, ja szczerze mówiąc wolę, żeby on się nie domyślał za dużo, bo się czasem może domyślić czegoś, czego ja bym się nie chciał, żeby on się domyślił. To znaczy, wiecie, to jest trochę to, co mówią o tych ludziach, którzy nam chcą pomóc, tak? Konfiguruje sobie jakiś sprzęt, dobra, to teraz tu naciśnij. I naciska człowiek za mnie. Lubię to, bo chciałem wejść w opcje zaawansowane. I
0: Znaczy ja wiem, że.
1: wiecie, i mniejsze ten czat będzie domyślał, tym ja będę miał większą szansę, że to, co on mi powie, no to jakby to będzie to, co ja chcę, tak się tego dowiedzieć.
0: No ja na przykład próbowałem go z moimi zdjęciami z Grecji, bo niedawno byłem i wróciłem. I ja pamiętam, że jak Jonathan to testował, no to on na zdjęciach z Londynu dostał odpowiedź wtedy jeszcze. Oczywiście musiał go ponaciskać, że są w Londynie i on tam wtedy się domyślił, co to może być. Natomiast ja wrzuciłem zdjęcie z Akropolu, stałem sobie pod chyba jedynym funkcjonującym jeszcze amfiteatrem na Akropolu i Herodion, czy jakoś tak się nazywa ten amfiteatr. Niedługo ma tam być jakiś koncert, w ogóle jakiś gotycki, taka ciekawostka. Natomiast wrzuciłem to zdjęcie. Ono ponoć jest dość artystycznie wykonane, tak twierdzi osoba, która mi je robiła. I ponoć bardzo ładnie tam, no wyglądam, w ogóle sam ten widok jest też bardzo fajnie, dobrze ujęty. No więc nie ma problemu z jakością zdjęcia. No i zapytałem, znaczy dostałem jakiś wstępny opis. Zapytałem go, okej, a czy jesteś w stanie domyślić się, czym jest budynek? Czyli jakby dałem mu zezwolenie na to, żeby się domyślał, dla samej zabawy. No nie, nie jest w stanie. Okej, jesteśmy w Grecji, co to może być? No, Grecja jest domem wielu ciekawych obiektów i bogatej architektury, takiej jak Akropol i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, jesteśmy na Akropolu. Aha, Akropol. No nie wiem, co to może być, ale na Akropolu są takie jak tam Partenon, coś tam, coś tam. Ja tak, okej, dobra, to już z tego nic nie wyciągniemy. Czyli stracił tę możliwość, którą miał jeszcze w pierwszej becie, domyślania się. Chyba, że tylko na Londyn działa, nie wiem, na jakieś Stany, Anglię, tak
1: To
0: dalej.
1: jest w ogóle wszystko ciekawe, bo to jest niby wszystko ten sam model teoretycznie, tak? Bo zarówno Bing i Be My AI, no to korzystają z modelu ChatGPT, natomiast no pewnie może są jakoś inaczej aktualizowane, inne prompty mają, ale też nie wiem, czy Bing w jakimś tam stopniu nie ma teraz dostępu do internetu. Szczerze teraz nie pamiętam. Wiem, że jakieś plany na jakieś rozszerzenia były. I tutaj się zastanawiam, czy tutaj Bing nie pomaga sobie w internecie, a może też właśnie po prostu ma inny prompt, że jednak ludzie mu będą podsyłać zdjęcia jakichś zabytków, może właśnie z takimi pytaniami, żeby jakoś te informacje wyszukiwał.
0: No, a natomiast podbijam absolutnie uwagę co do OCR-a, nie wierzcie mu. Tak, no bo ja staram się tego też korzystać do różnych takich rzeczy codziennych. No na przykład mieliśmy coś na balkonie, coś białego. Nie wiedziałem, czy to może być to ptasie gówno. Więc tak sobie pomyślałem, no nie będę tego dotykał ręką, sprawdzę zdjęcie, wyślę i niech powie, nie? O, coś jest, jakiś biały obiekt, jakiś tam może folia, może torebka, może coś. No ale w końcu się go zapytałem, to też jest, uwielbiam tę jego grzeczność i uwielbiam jego kajanie jak na 20. zjeździe tego KPZR po prostu. Czyli no grzeczność to jest tak, no ja mu piszę, no ale dobrze, czy myślisz, że to może być ptasie gówno? A on mi odpisuje, nie, nie, nie, to nie mogą być odchody ptaka. No i rzeczywiście miał rację, w sensie, że to była jakaś tam worek czy folia, coś takiego i to wziąłem i zgarnąłem, już mamy po sprawie. Innym razem z kolei testowałem to na warzywach na patelnię. No to postawiłem mu to opakowanie, no to pierwsze oczywiście podejście, powiedział, że no on widzi, że tutaj jest sposób przygotowania. Wszystko zresztą jeszcze wtedy tłumaczył z polskiego na angielski i z powrotem. To też ciekawe. No ale dobra, no w końcu pan powiedział, że dobra, to ten tam składniki to są gdzieś tutaj, chcesz to zrób zdjęcie jeszcze tamtego odcinka, opakowanie, dobra, zrobiłem zdjęcie i zadałem mu jedno proste pytanie, czy jest tam taka saszetka z przyprawami? No bo wiadomo, że to akurat jest bardzo ważne, no bo wysypujesz to na patelnię, no to wolisz tam, albo to będziesz mocniej monitorować, czy tam jest ta saszetka, czy nie. No i on powiedział, nie, nie, nie, nie ma, no bo tu jest napisane wyraźnie, że nie ma w tej instrukcji. No dobrze, okej, no to tam wysypuję na patelnię, oczywiście była. No i zrobiłem sobie, ponieważ opakowania nie wyrzuciłem, zrobiłem slinkę jajem, oczywiście tam jest jak byk napisane, że jest ta saszetka. No więc i tu mnie koleżanki pouczyły, że nie wolno, bo ona kiedyś będzie rządzić światem. Napisałem, kłamiesz! Inna aplikacja powiedziała, że jest, a ty mnie wprowadzasz w błąd. No i zaczęło się właśnie kajanie, że bardzo cię przepraszam, że nie chciałem, że naprawdę jest mi bardzo przykro, ale naprawdę tam widziałem, że tego nie ma. No i potem ja mówię, no widzisz, ale jest. I to było bardzo ciekawe, takie, no moje informacje mówią, że nie ma, ale jest, skoro to masz, no to znaczy, że tam jest. Strasznie zabawne są te konwersacje z nim czasem.
2: Trzeba było mu napisać, że zranił twoje uczucia. To mogło być
0: No,
2: ciekawe. To...
0: następnym razem to sprawię, może będzie odpowiedź, I'm sorry, Dad, I made you cry.
2: Jest opcja, może się nauczy śpiewać, ale no właśnie, o czym ja chciałem tutaj powiedzieć, no że z tym tekstem ja też miałem przeboje, to zresztą Piotr tu wspominał jeszcze chyba w pierwszym odcinku, jak Be My AI był dostępny, że fotografowałem butelkę wody mineralnej i no, woda miała napisane, pij tylko najlepsze minerały czy coś takiego, a on sobie napisał, że na etykiecie jest napisane, pij mądrze i
0: O.
2: zacząłem się zastanawiać, na czym to było trenowane po polsku, że takie napisy się nauczył czytać na butelkach. No.
0: Jakiś głupi to pisze o mądrości.
2: No.
0: I trzecia sprawa już pozaczatowa. Ogromne dzięki dla Pauliny. Nie wiem, czy tam dzisiaj z wami jest, ale jakby tego odsłuchała, czy tam jest, to ogromne dzięki za te wszystkie różne linki do różnych mechanizmów. Tam pojawiło się w poprzednim nagranym przeglądzie, bo nie ostatnim na pewno, pojawiła się taka fajna informacja o takiej wyszukiwarce dla badaczy. I ja z tego rzeczywiście próbowałem korzystać, a z zupełnie innego źródła też wiem o czymś takim, co się nazywa chyba elicit.org. I to trzeba się tam potem zarejestrować, chyba jedno czy dwa to sobie można prompty wpisać. No i fajne to jest, fajne, fajne. Ja to jeszcze będę testował, czasem takie bzdury zupełnie wywala, ale myślę, że warto takie rzeczy testować. Jak to przejdzie jakoś pomyślnie, pierwsze sito moje, to może nawet studentom będę udostępniał, żeby sobie ułatwiali ten przegląd literatury. To nawet już ma swoją nazwę, LBD, to takie mechanizmy się nazywają. I one ułatwiają właśnie ten przegląd literatury. To nie służy do tego, żeby coś napisać, bo on pisze tak od rzeczy w jednym schemacie. Ale czasem jakieś fajne linki do paperów znajduję. Także mogę to polecić. Oczywiście, jak zawsze, trzeba korzystać z tego z głową i nie przepisywać byle jak tego, co tam będzie, bo to są rzeczy, które no, muszą przejść przez sito ludzkie, ale na pewno no, on będzie mieć lepszą pozycję do tego, żeby szukać w pewnych dziedzinach artykułów naukowych niż my i na pewno otworzy to jakieś tam nowe, ciekawe perspektywy. Podobno nawet, i to już czytałem właśnie w Ekonomiście na ten temat, skąd mam tę wiedzę na temat tej wyszukiwarki, że ona nawet potrafi połączyć cię z badaczami czy badaczkami, którzy zajmują się podobną dziedziną co ty, na podstawie tych właśnie zapytań, promptów. To już bardzo ciekawe, to się będzie rozwijało i ja to się cieszę
1: Za
0: na to,
1: jakiś
0: że po
1: czas
0: prostu.
1: jakąś sieć społecznościową stworzą z tego.
0: No wiesz, to są wymierne korzyści, tak? No bo z
1: Oczywiście.
0: kimś się łączysz, więcej właśnie możesz robić projektów, różne rzeczy robić. Ja widzę to w bardzo optymistycznych barwach,
1: Taki
0: bo widzę,
1: LinkedIn
0: że
1: dla
0: są.
1: naukowców.
0: Znaczy, to już oczywiście jest, tam jest kilka tych portali, jest ResearchGate, jest Akademia, ale ja myślę, że to jest bardzo dużo tutaj dla nas korzyści. No, to, że będą te prace pisane czatem GPT, tak, no na pewno już są. No i tego nie wykryjesz żadnym antyplagiatem, które i tak były do bani, więc to tam żaden żal dla mnie. No ale myślę, że bardzo dużo możemy skorzystać i dowiedzieć się, po prostu wyjść poza te nasze takie sztywne ramy jakiejś dziedziny czy dyscypliny i dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, co inni badają, no poprzez takie zautomatyzowane wyszukiwania.
3: Z drugiej strony ja tak sobie myślę, że my coraz mniej zaczynamy tracić czasu po prostu dzięki tym narzędziom na takie działania podstawowe, które oczywiście fajnie, jak się umie i jak się wie jak. Natomiast zajmuje to zawsze tyle czasu, a tak to ten zaoszczędzony czas można spożytkować albo po prostu na coś innego, albo na rozwijanie jakichś swoich badawczych działań.
0: Ach, i jeszcze jedna
1: rzecz, bo też jakby już od jakiegoś czasu się gdzieś tam mówi w różnych miejscach, nie wiem, czy takich bardzo naukowych, być może też, ja nie mam styczności z też takim, że tak mówię, środowiskiem, w żaden sposób, nawet, nie wiem, internetowy. W każdym razie, podobno teraz jest problem nadmiaru prac we wszelkich dziedzinach, w zasadzie, prawie że.
0: Tak.
1: I jest bardzo duży problem ze znalezieniem konkretnego materiału, bo jest zalew teoretycznie wszystkiego, o wszystkim. Te plazy się bardzo często powtarzają i to można być ekspertem w szukaniu ogromnym, a mimo to po prostu zakopać się w jakichś materiałach i ile czasu strawić na to, żeby znaleźć po prostu coś ciekawego, coś to połączy, nie wiem, jakieś rzeczy. Także no tutaj też jest z tego zawiętno coś, to, o czym też się mówi, że najlepsze rezultaty ma sztuczna inteligencja plus człowiek. Nie sama sztuczna inteligencja, nie sam człowiek, właśnie duet, sztuczna inteligencja plus
0: tak.
1: człowiek.
0: Tak, no jest taka mantra w nauce od bardzo wielu lat, publikuj albo gin, tak? No więc nic dziwnego, że skoro ludzie są zachęcani, od tego zależą ich etaty bądź ich brak i różne inne rzeczy, no to publikują tego na potęgę. Po prostu jest tyle rzeczy, że nikt nie jest w stanie tego ogarnąć i mam nadzieję, że AI też nam w tym pomoże. I jeszcze ostatni temat AI-owy, już obiecuję zejść z anteny za dwie minutki. Mianowicie zrobiłem sobie profil głosowy w iOS 17. No i pierwszy telefon, który wykonałem, to był do mojej mamy. Ona akurat tam gdzieś była na zewnątrz. No to mówię, bardzo dobrze, okej, puszczę ci coś. No i puściłem tam kilka tych fraz. No i powiedziała, że no nie poznałaby. No że teraz jakoś tak myśli, że jak jej powiedziałem, co to jest, nie poznała. Więc radzę wszystkim rzeczywiście, jeśli to możecie zrobić, to taką edukację z seniorami prowadzić, bo myślę, że już podobno się pojawiły te na wnuczka deluxe oszustwa, że właśnie ktoś używa tych głosów syntetycznych. Zwłaszcza osoby, które tak jak my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, nasze głosy bez problemu są dostępne, żeby sobie stworzyć taki głos.
4: To nawet w sumie, ja bym nawet zasugerował, załóżcie sobie konto na Eleven Labs, sklonujcie głos swój tak. I nawet tak spróbujcie.
0: Nawet lepiej, tak. No i oczywiście wyłączyłem sobie pierwsze co, to wyłączyłem sobie opcję mój głos jest moim hasłem, którego nie muszę pamiętać w banku.
3: No tak,
4: no, bo no właśnie.
3: Bo to jakby to, no to tu będzie bardzo duży problem i miejmy nadzieję, że no, te banki, które zdecydowały się na wprowadzenie czegoś takiego, to jak najszybciej zaczną to domyślnie wyłączać, bo jest to zagrożenie.
0: Tak, no ja już im to zgłosiłem i to rzeczywiście... No teraz po prostu aplikacja i uwierzytelnianie tylko
3: swoją
0: na telefonie.
3: Drogą ciekawe, może ktoś mógłby sobie tak zanim to wyłączy i jeżeli miałby jakiś swój model głosowy, na przykład na Eleven Labsie, to przetestować to, czy się uda.
0: No tak. To by było rzeczywiście ciekawe, ale wiecie, bo teraz jak my rozmawiamy, to pewnie jakbym wam puścił to byście poznali, że to nie ja. Ale w tym tam 8-kilobajtowym, czy kilobitowym, czy jak tam, ile to ma jakości, połączeniu telefonicznym, w życiu tego nie poznasz.
3: Dokładnie.
0: Naprawdę musisz po prostu...
1: Bo synteza to jest jedno, ale osobną sprawą to jest to tak zwana konwersja mowy na mowę. To znaczy ja mówię swoim głosem, swoją intonacją, mogę sobie zaakcentować co chcę, jak chcę, mogę jakby mówić to w taki sposób, jak się rzeczywiście konwersuje, ale zamienić swój głos a głos kogoś innego. I to znowu, w dobrej jakości można to rozpoznać, ale jeżeli się mówi przez telefon, no to myślę, żeby to spokojnie przeszło, coś takiego. Oczywiście to nie jest ani łatwe, to nie jest tak, że każdy to może zrobić, ale z drugiej strony ja się naprawdę nie zdziwię, jak są usługi gdzieś poukrywane w jakichś głębokich internetach czy jakichś takich dziwnych obszarach, gdzie właśnie robi się jakieś takie usługi, że tutaj mi podaj, tu my robimy jakąś usługę, coś tego, ty se mów przez mikrofon, my się połączymy już z kim trzeba, tym nadaj jakąś próbkę głosu i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tak. A drugą osobą, do której zadzwoniłem, był mój kolega, z którym dziesiątki godzin przepracowałem w kabinie i ocenił ten głos. No też on się zajmuje takimi sprawami tam sztucznej inteligencji, jakiejś przyszłości tłumaczeń ustnych. On to widzi zresztą bardzo ciemno, ale powiedział, że bardzo, bardzo dobrze. No oczywiście da się poznać, ale on, który ze mną długo pracował i długo mnie słuchał, nam powiedział i tak wyraźnie mnie po prostu słuchał, no bo na tym polega nasza praca, że się słuchamy nawzajem, to nawet on powiedział, że no po angielsku dobrze pewne takie cechy mojego głosu oddał. Także strzeżcie się i na pewno wyłączcie sobie tę biometrię głosową w bankach, bo no to już naprawdę zaczyna być niebezpieczne.
3: Cieszę się, że mój bank nawet nie zdążył tego wdrożyć.
0: Słusznie.
4: Mi to zaoferowali kiedyś, ale jakoś nie wiem, po prostu nie miałem chyba czasu, bo nie chciałem tego włączać. To było jakiś czas temu i teraz w sumie się też cieszę z tego powodu.
0: Ja tylko mam tak pociesza mnie to, że ponieważ tutaj jak jesteśmy, jak słuchacze, słuchaczki nas słuchają, to jesteśmy wszyscy doinformowani, więc może jakoś tam bierzemy teraz taką szczepionkę, że, no, że nikt nas tak nie oszuka. Może jakoś inaczej nas oszuka ktoś, ale nie tak przynajmniej.
3: Oczywiście, że tak. A przy okazji warto sobie na przykład na YouTubie taki kanał jak Poszukiwacze Okazji zaśledzić. Oni też akurat ostatnimi czasy w ten sposób się bawili. Jest jeszcze taki kanał Nie dla Skamu, to dla tych wszystkich, którzy się interesują tymi wszystkimi telefonicznymi oszustwami, gdzie to dzwonią ludzie zazwyczaj z wschodnim akcentem i oferują nam niebotyczne sumy, które możemy uzyskać, jak tylko wpłacimy tam jakiś depozyt w wysokości na przykład 1000 złotych. Tak, tak, tak. Więc
0: ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ja miałem sporo kryptowalut i no brakowało tylko jednego hasła, żebym je wyciągnął. Ja też nie wiedziałem, ale się dowiedziałem.
3: Aha!
0: No to, tu pan tak, zarobił pan dużo.
3: Tylko właśnie, tylko prosimy o podanie jakiegoś tam hasła. Najlepiej tego do pana banku, żebyśmy od razu mogli przelać środki.
0: Tak jest. Trzymajcie się, dzięki jeszcze
3: Trzymaj
0: raz.
3: Trzymaj się, Wojtku. Dzięki za telefon.
0: 200 kolejnych. Dzięki.
3: No, postaramy się.
2: Próbujemy.
3: To może teraz kolejny komentarz, bo mamy, piszecie, dzwonicie, fajnie, fajnie. Aga do nas ponownie napisała. Co do Be My Eye, to jeszcze napiszę, że raz bardzo mnie zaskoczył, gdy dałam mu do rozpoznania zdjęcie, które zrobiła koleżanka. Na tym zdjęciu był telewizor, a na jego ekranie wyświetlała się scena jakiegoś filmu. Jak go zapytałam, co to za film, to on rozpoznał, że to jest Kevin Sam w domu i kto jest na ekranie i że był Kevin, kto go gra, jaki aktor. No to mnie zaskoczyło. Wszystko się zgadzało co do joty.
4: Muszę na Star Treku i na anime jakieś potestować w sumie.
3: No, albo wiecie, ale słuchajcie, no. To mi przyszła do głowy jeszcze jedna myśl i to muszę potestować. Robienie zrzutu ekranu, na przykład z jakiegoś filmu albo z jakiejś apki, która odpala powiedzmy coś telewizyjnego, tak? Jakiś tam streaming telewizyjny. Jak nie wiemy, co się dzieje i chcemy się dowiedzieć. Oczywiście wiadomo, że to jest tylko no, jedna klatka, jedno ujęcie, ale ciekawe, bo nie testowałem tego jeszcze w ten sposób. Też może być fajne.
2: Może,
1: tak
2: owszem.
1: Jest. No to może przejdźmy już do kolejnego komentarza, czyli do OCR-a, bo znowu będzie rozpoznawanie. Rozpoznawanie tekstu działa. Rozpoznawanie zdjęć, jak widać, jak tam mówiliśmy, to różnie to z tym bywa, rozpoznawanie matematyki, treści matematycznych, to coś nowego.
2: Tak,
1: chyba.
2: Ja osobiście nie testowałem, więc no nie powiem, jak precyzyjnie to działa, natomiast ostatnio troszkę artykułów się o tym rozwiązaniu pojawiło. Rozwiązanie MathPix Snip. Ogólnie MathPix to jest chyba taka firma, która oferuje różne produkty właśnie rozpoznawania treści matematycznych przez no rzekomo sztuczną inteligencję. No i MathPix Snip to jest takie najbardziej chyba narzędzie, które by nas interesowało, bo ono pozwala na wyodrębnienie z obrazka, ze zdjęcia, treści matematycznej i przekonwertowanie jej, przeocerowanie na MathML. Czyli już na taką formę, którą za pomocą takich rozwiązań jak MathPlayer czy MathCAD jesteśmy w stanie bez problemu czytać. No i mamy takie rozwiązanie, instalujemy je sobie, to jest dodatek do Worda, ono się instaluje w tej naszej ofisowej wstążce, wchodzimy sobie na nie, importujemy tam jakiś obrazek, na którym jest jakieś tam równanie matematyczne, zaznaczamy na tym obrazku ten fragment, który chcemy wyodrębnić, na którym jest rzeczywiście to równanie, no i zaczyna się zabawa. Wyodrębniona treść, potem jakby te surowe dane są na zakładce dane, data, i my możemy to skopiować, wkleić. Jeżeli jest MathPlayer, to się nam odezwie, że to ma być jako MathPlayer przepuszczone. No i już możemy taką treścią się jako osoby niewidome cieszyć. No pewnie rozwiązanie bardziej dla osób, które, no nie wiem, przygotowują jakieś materiały, na przykład na studiach. No ale, bo zwłaszcza ta część z zaznaczaniem fragmentu może być dla nas dość kłopotliwa. Natomiast na pewno warto się tym zainteresować, chociażby jak działa, a da się sprawdzić jak działa, bo jest wersja darmowa, która pozwala miesięcznie na 5 takich rozpoznań. Tam też jest opcja skanowania plików PDF pod kątem treści matematycznej. Tutaj mielibyśmy, zdaje się, 10 stron. Jeżeli mamy adres akademicki jakiejś uczelni, to możemy też skorzystać z wersji darmowej dla studentów i wtedy nam tu podskakuje do 10 rozpoznań miesięcznie i 20 stron. No a wersja pro, jeżeli nam się rzeczywiście rozwiązanie spodoba, kosztuje zaledwie $5 miesięcznie. No a jeżeli się zdecydujemy na cały rok, to 50, czyli 2 miesiące dostajemy gratis, co jest dość popularne w takich subskrypcjach. I mamy wtedy 5000 takich rozpoznań, tam stron PDF-ów już teraz nie pamiętam, ale no już dość dużo i to miesięcznie takich rozpoznań, więc myślę, że no jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli interesuje was matematyka, studiujecie ją, jest ona częścią gdzieś waszej pracy, waszych zainteresowań akademickich, no czy też prywatnych, to warto się gdzieś takim rozwiązaniem zainteresować.
1: Teraz news od Michała. Coś, co nazywa się wybory naprawdę dostępne. I to jest zaproszenie na konsultacje społeczne.
3: Zgadza się. To jest zaproszenie na konsultacje społeczne, które organizuje Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. I teraz pozwolę sobie treść tego ogłoszenia przeczytać. Zapraszamy na konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Konsultacje społeczne w Warszawie odbędą się 2 października, to jest w poniedziałek, w godzinach 11:15. Temat spotkania: wybory naprawdę dostępne, propozycje zmian w prawie wyborczym, a ekspertem będzie dr Jarosław Zbieranek. Zapraszamy do zapisów. Zmieniajmy razem świat na lepsze. Ilość miejsc ograniczona. Uwaga! Osobom, które zapiszą się poprzez formularz i otrzymają potwierdzenie udziału w konsultacjach, zostanie wysłany mail z dokładnym wskazaniem miejsca spotkania. Tu oczywiście będzie link w komentarzu pod transmisją i pod audycją. Jeżeli ktoś będzie się miał ochotę zapisać, będzie link do formularza. Natomiast ten link dostępny jest już teraz na naszej stronie internetowej www.firr.org.pl. www.elevenlabs.pl. Konsultacje odbywają się w ramach projektu pod tytułem Opracowanie projektu ustawy wdrażającej konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z oceną skutków regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, działanie 2.6, czyli wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli macie ochotę wziąć w takich konsultacjach udział, no i nie chcecie na przykład czekać, aż udostępnimy ten link, no to wejdźcie koniecznie na naszą stronę, na stronę fundacji firr.org.pl. Tam jest już formularz, on jest takim formularzem standardowym, formularzem Google'a, więc nie powinniście mieć żadnego problemu z jego wypełnieniem.
5: W ogóle nie wiem, czy widzieliście, że artykuł z Tyflosiata właśnie dzisiaj, przynajmniej tak na Mastodonie, dzisiaj został polecony osobie z zagranicy jako sposób na zrobienie sobie NVDA, takiego pliku z instalatorem NVDA, który go jakby rozpakuje i uruchomi jakby.
3: Notabene ja go pisałem, tylko że to już dawno, dawno temu było i mam nadzieję, że to w ogóle jeszcze działa ten sposób.
5: W każdym razie on został polecony właśnie komuś bez znajomości polskiego, z takim czymś, że no tu masz fajny artykuł, tylko sobie go przetłumacz, tak? Jakimś tłumaczem. No i rzeczywiście mówi podobno, że fajnie, że to jest opisane jak trzeba. Także tutaj Tyflosfest, jak widać, poleca się nie tylko lokalsom, nam.
2: No i drugą stronę, my czerpiemy bardzo chętnie z zagranicznych źródeł, których tak nie rozumiemy.
5: Tak, no ja na przykład nie tak tylko robię. W tę stronę to działa.
2: Tak.
5: Jesteśmy też zagranicznym źródłem dla kogoś i jak widać jest okej. Okay. Tak. Zresztą to tutaj nasz dawny, troszkę ex-kolega redakcyjny Mikołaj tutaj zapodał, co też trochę oznacza, że to jest dobry przewodnik, w sensie na tle również takim międzynarodowym, także no tutaj też muszę pogratulować.
2: Mówię, jakby się wszystkie kraje świata połączyły, to byłoby dla niewidomych super państwo i pod względem dobrych praktyk i pod względem też wymiany informacji, bo każdy robi coś.
4: Tak, ja kiedyś komuś niedawno wysyłałem swój przewodnik po paralelcie na Macu, gdzie opisałem, bo tam trzeba OCR-a na początku wykorzystać. To się bardzo fajnie przetłumaczyło swoją drogą, nie pamiętam, chyba Googlem to tłumaczyłem, tylko nie wiedzieć czemu Google w pewnym momencie stwierdził, że w sumie sobie przetłumaczy moje imię na Peter Waving, co mu się nigdy wcześniej nie zdarzyło, ale poza tym fajnie się przetłumaczył.
5: Znaczy on takie artykuły, które są pisane takim formalnym językiem, tłumaczy naprawdę fajnie. I Google, i DeepL to takie rzeczy, przynajmniej z angielskiego na polski tłumaczy na tyle fajnie. Ja sobie to naprawdę czytam, bo nie będę ukrywał, miał angielski, to znam jakoś tam. Także tak. No, także taka ciekawostka. No to tak a propos różnych takich międzynarodowych wynalazków, no to nowa wersja DSR-a się pojawiła.
4: Dokładnie. Wersja, cały czas jesteśmy w roczniku jesiennym 2023, to jest konkretnie wersja 1.6.5.1. No i tutaj a propos tłumaczenia, właśnie sobie ten changelog był w języku chińskim, ja sobie go przetłumaczyłem DeepL-em na polski, więc... Ale właśnie też całkiem fajnie się przetłumaczył, więc co tutaj się pojawiło? Dodano obsługę Microsoft Terminal. Tutaj chodzi o tą aplikację Windows Terminal, chyba właściwie ona się nazywa. No jest taki bardziej współczesny wiersz poleceń, który ma karty i więcej ustawień. No i fajnie, bo NVIDIA już jakiś czas z nim działa, więc tutaj ZSR też doczekał się tej obsługi. Dodano interfejs UIA dla obsługi Worda, czyli tak jak NVDA czy JAWS od jakiegoś czasu z tego nowszego API korzysta, to powinno sprawić, że ZSR pewnie będzie jeszcze szybszy niż był, przypuszczam. Ulepszenia do Adobe Audition 3.0. Mamy Usunięto logo klipu, tutaj szczerze nie wiem, o co chodzi, ale następne wiadomości już są bardziej czytelne. Dodano powiadomienie o całkowitej liczbie klipów podczas przełączania ścieżek, czyli tutaj no właśnie jakieś podzielone pliki audio. Numer pliku i stan wyciszenia podczas przełączania między ścieżkami. Odczyt podczas przeskakiwania między znacznikami. Dodano odczyt działania suwaka, czy tutaj pewnie jakieś różne suwaki w aplikacji. Dodano pole wyboru dla obsługi efektów, czyli no też tutaj coś z interfejsem. Dodano odczyt operacji racka masteringowego, czyli tutaj chodzi o pewnie efekty, które są na tej głównej ścieżce i listy efektów, no właśnie. To chyba już nie dotyczy Adobe Audition, ale też nie wiem, gdzie to będzie się pojawiło. Może tutaj ktoś coś więcej powie. Dodano menu scramble, szybkie przełączanie wierszy i kolumn. A chyba tu może chodzić o to, że do menu szybkich ustawień dodano opcję, żeby ZSR czytał lub nie czytał pozycji w tabelkach w internecie. Chyba o to może chodzić. Poprawiono czytanie listy plików skrótami menadżera schowka, więc tam możemy sobie właśnie przeglądać, co mamy w schowku. No i między innymi jak mamy pliki jakieś, to właśnie możemy sobie też te pliki przeglądać z każdego miejsca. Naprawiono błąd nawigacji niektórych liter w nowych wersjach przeglądarki Firefox, czyli tutaj skróty nawigacyjne na stronach internetowych teraz działają lepiej. Tak samo mamy poprawki na niektórych stronach internetowych Google Chrome, jak niektóre strony też nie działały prawidłowo. Poprawki w ZSR API, czyli no, w bibliotece, dzięki której deweloperzy mogą się komunikować z ZSR-em. I ulepszony OCR. Tutaj taka uwaga z właśnie a propos tego OCR-a. W tej aktualizacji popsuł się wbudowany OCR w Windowsa 10, bo tam jest kilka tych silników OCR. Mamy też silniki Baidu, lokalne i chmurowe. No ale też między innymi możemy wykorzystywać silnik w Windowsie, który na przykład może się przydać nam do języka polskiego, no bo te inne silniki polskiego nie wspierają. No i on niestety w tej aktualizacji się zepsuł. Natomiast już autorzy wiedzą o tym błędzie i niedługo ma się pojawić patch, który to poprawi. No a na aktualizacji możecie sobie ściągać i już też działa to wbudowane sprawdzanie aktualizacji w ZSR-ze, które ostatnio też nie chciało pobierać tych aktualizacji. No ale to też zostało poprawione, więc możecie sobie po prostu z menu pomoc tą nową wersję bezpośrednio z programu ściągnąć.
5: Teraz news od Pawła na temat zaproszenia na spotkanie z pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
2: Tak, zaproszenie jak najbardziej. Zaproszenie w imieniu Polskiego Związku Niewidomych. I to chyba zaproszenie dla Warszawy, z tego co rozumiem. Bo informacja brzmi tak. 2 października o godzinie 14 w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie odbędzie się otwarte spotkanie z ministrem Pawłem Wdówikiem, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia będzie możliwość zadania pytań lub podzielenia się refleksjami na tę aktualnie prowadzoną polityką społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszamy. Poniżej publikujemy treść zaproszenia przygotowaną przez pana ministra Pawła Wdówika. Drodzy koledzy i przyjaciele, ponad 3 lata temu, kiedy obejmowałem funkcję pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, otrzymałem od was wiele wsparcia. To wsparcie dodało mi sił, których potrzebowałem, aby podjąć to ogromne wyzwanie, jakim jest kierowanie polityką społeczną w obszarze osób z niepełnosprawnościami. Od tego czasu wiele się zmieniło. Po pierwsze, kwoty, jakie ze środków państwa wydaje się na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, sięgnęły rekordowych 40 miliardów złotych. Ponadto, przy współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, stale rozwijana jest opieka wytchnieniowa i usługi asystenckie. Jako prezes Rady Nadzorczej PFRON kieruję ten fundusz na nowe tory. Dokładam starań, aby jego działania obejmowały kolejne ważne obszary życia osób z niepełnosprawnościami, czego przykładem może być pakiet programów Samodzielność, Aktywność, Mobilność, który został tak przygotowany, aby zwiększyć niezależność i samodzielność osób z niepełnosprawnościami. To jeden z kierunków we wszystkich moich działaniach. Obejmując swoją funkcję, złożyłem środowisku osób z niepełnosprawnościami wiele obietnic. Część z nich udało się już spełnić, inne dopiero zostaną zrealizowane. Mając na uwadze podjęte zobowiązania i odpowiedzialność za rozbudzone nadzieje, podejmuję się dalszej pracy dla dobra publicznego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki uprzejmości władz Polskiego Związku Niewidomych już wkrótce mogę spotkać się ze wszystkimi, którzy chcieliby osobiście zadać mi pytania lub podzielić się refleksjami nad aktualnie prowadzoną polityką społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie odbędzie się 2 października o godzinie 14:00 w siedzibie PZN przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie. Zapraszam. Z wyrażami szacunku Paweł Wdubik. Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. No, wybory się zbliżają, więc myślę, że jest to dobry moment, jeżeli macie możliwość tam w Warszawie być i na takie spotkanie się wybrać, żeby podzielić się swoimi uwagami na temat tego, co zaobserwowaliście, na temat, no, jak wam się żyje w tym kraju jako osobom z niepełnosprawnością wzroku. Więc warto z takich spotkań, myślę, korzystać.
5: No i teraz nasze maratony newsowe. Najpierw proponuję może drobne newsy, takie po prostu drobne newsy. Tutaj pierwsze od Piotrka, potem jeszcze będą od Pawła.
4: Dokładnie. I tutaj jak zwykle mamy trochę aktualizacji i takich też mniejszych nowości, które tutaj się gdzieś pojawiły. Zaczynając od Twistcake'a, który doczekał się po już dosyć długim czasie kolejnej wersji. To jest wersja 0.16.3. I tutaj głównie mamy poprawki w Mastodonie, ale zaczynamy od tego, że na Macu, gdyby z jakiegoś powodu inicjalizowanie mowy przez VoiceOvera się nie powiodło, a tak na przykład było podczas bety macOS-a 14, ale czasami też to się lubi po prostu zepsuć, no to wcześniej było tak, że po prostu aplikacja się zamykała, był błąd, że mowa nie mogła zostać zainicjalizowana, a teraz po prostu będzie nam ładnie mówiło w takiej sytuacji głosem systemowym zamiast VoiceOverem, więc aplikacja powinna nadal działać, gdyby nawet coś się zepsuło. No a teraz Mastodon. Dodano bufor wzmianek. No i co za tym idzie, wzmianki już teraz nie będą włączane do bufora powiadomień, teraz to po prostu będą 2 oddzielne bufory. Jeśli już macie jakieś wzmianki w tym buforze po aktualizacji, no to możecie sobie ręcznie ten bufor powiadomień wyczyścić, jeśli ich nie chcecie. No ale też jak nic, jak go nie wyczyścicie, to nic się nie stanie, one tam po prostu będą sobie wisieć. W domyślnym szablonie, czyli no, szablon decyduje, co jest nam czytane, kiedy chodzimy sobie po postach, jest teraz też podawana informacja o widoczności postu, czy jest publiczny, czy jest tylko dla obserwujących, czy to jest jakiś post bezpośredni i tak dalej. No jeśli zmieniliśmy sobie szablon, to możemy sobie ręcznie go zresetować, albo po prostu możemy sobie no, też sami szablon zmodyfikować. Następnie dodano wsparcie dla ustalania języka postów. Możemy to zrobić z ekranu pisania postu, tam pojawił się nowy przycisk na ustawienie języka. Domyślnie jest zaznaczony język angielski. Ja się zastanawiam, czy na przykład jeśli... Nie, czy Twistcake nie ma tłumaczeń, czy ma?
2: Chodzi chyba o nie. Tłumaczenie postów, tak? Jakimś
4: aplikacji ogólnie, chyba nie.
2: Nie, na interfejsy, na inne języki nie. Nie.
4: No i tutaj domyślnie jest ustawiony język angielski. Szkoda, że tutaj nie jest honorowane nasze ustawienie, które mamy na profilu, bo tam też się da ustawić domyślny język i na przykład z tego, co pamiętam, Mona to honoruje. Więc jeśli piszemy głównie po polsku, to coś czuję, że mimo wszystko będziemy niestety, nasze posty będą tagowane jako angielskie, ale może się mylę, może coś dziś zapisywane, jeśli tak, to możecie śmiało dać znać, że źle to interpretuję. Kiedy wysyłamy jakieś właśnie posty, które są zaadresowane tylko do konkretnych osób, mają widoczność ustawioną właśnie na tylko wspomniane osoby, no to będziemy teraz słyszeć dźwięk schematów, który tam jest na właśnie wysyłanie wiadomości bezpośrednich. I poprawki dla bufora zakładek i ulubionych. Tam coś nie działało, ale teraz powinno to działać lepiej. I powinniśmy mieć możliwość wysłania właśnie wzmianki do różnych osób z powiadomień. Więc jeśli mamy jakieś powiadomienie na przykład, że ktoś nas zaobserwował i chcielibyśmy do tej osoby napisać, no to teraz to powinno działać i po prostu powinniśmy bez problemu mieć możliwość to zrobić. To jest TwistCake. A teraz mamy narzędzia. Pierwsze narzędzie może przydać się osobom, które często korzystają z NVDA Remote'a w no właśnie jakichś danych miejscach, gdzie nie mają dostępu do komputera. No, jak wiadomo, z komputerami czasami mogą być jakieś sytuacje, kiedy coś z tym komputerem się stanie i na przykład właśnie NVDA nam się z jakiegoś powodu zawiesi. No i jeśli jesteśmy gdzieś daleko od tego komputera, no to możemy przez to mieć problem, bo nie mamy jak tego systemu na przykład zrestartować. No i tutaj Queen napisała nową aplikację Kill NVDA Remotely. To właściwie zestaw dwóch aplikacji, klienta i serwera. To działa w ten sposób, że na komputerze, którym chcemy zdalnie sterować, instalujemy sobie serwer. Tam możemy sobie zdefiniować, na jakim porcie to ma działać. No i ten serwer sobie po prostu cały czas działa, więc możemy go sobie też najlepiej dodać na przykład do autostartu w systemie, żeby on zawsze nam nawet po aktualizacjach Windowsa się uruchamiał. No i oczywiście też wtedy warto skonfigurować sobie NVDA Remote'a tak, żeby automatycznie po starcie tą sesję nam uruchamiał. No i klienta zabieramy ze sobą, tam jest plik BAT, plik wsadowy, w którym musimy wyedytować i podać adres IP komputera, do którego chcemy wysłać polecenie restartu. To jest wszystko opisane w dokumentacji z tym programem. No mniej więcej gdyby doszło do sytuacji, że sterujemy tym komputerem, no ale NVDA nam przestaje mówić, nie możemy, system przestaje nam odpowiadać, no to możemy użyć właśnie tej aplikacji klienta, żeby wysłać polecenie do naszego komputera, żeby NVDA się zrestartowało, no i dzięki temu odzyskać do niego dostęp. Bardzo proste narzędzie, myślę, że może być przydatne, jeśli faktycznie dużo korzystamy dziś z komputera poza domem. Następnie mamy aplikację Kornok, chyba tak to się czyta, jeśli nie, to mnie Arek tutaj poprawi, jeśli nas słucha, bo to jest właśnie aplikacja od Arka Świętnickiego. To jest aplikacja dla użytkowników Maca i pozwala nam po prostu zablokować gładzik. Jeśli tą aplikację uruchomimy, to ani gesty, ani klikanie na gładziku po prostu nie będzie robiło nic, te polecenia będą blokowane, co na przykład zapobiega temu, że podczas pisania niechcący klikniemy gdzieś, a to się dosyć często zdarza, zwłaszcza w tych nowych Macach, gdzie te gładziki są dosyć duże. Aplikacja w tej wersji jest bardzo prosta, nawet nie ma właściwie swojej strony. Tutaj macie, w komentarzu będziecie mieli bezpośredni link do strony Arka, gdzie możecie sobie tą aplikację pobrać. Ona też nie jest w tym momencie podpisana, więc zanim ją uruchomicie, musicie w menu kontekstowego Finderze kliknąć otwórz i tam na to zezwolić, a później jeszcze dać jej dostęp do łatwiej dostępu, no bo ona musi przejąć kontrolę nad naszą myszką. No i kiedy aplikacja jest otwarta, no to po prostu myszka czy gładzik jest blokowana, chyba że używamy poleceń gładzika z voiceoverem, one będą cały czas nam działać. A jeśli chcemy mieć dostęp do myszki, no to po prostu aplikacja sobie siedzi na pasku menu i możemy do niej wejść. Tam jest opcja po prostu wyjść. Jeśli zamkniemy aplikację, no to myszka znów zacznie działać normalnie. Rozmawiałem z Arkiem, jeśli chodzi o różne sugestie, żeby aplikacja na przykład była na tyle mądra, żeby sama się wyłączała, kiedy voiceover jest wyłączony, może jakieś skróty klawiszowe dodać. No i Arek mówił, że zobaczy, co się da zrobić, więc pewnie to narzędzie będzie rozwijane w następnych wersjach, pewnie będzie potrafiło zrobić więcej, będzie bardziej konfigurowalne. Następnie coś dla muzyków. A propos takiej aplikacji Ableton Live, czyli to jest taka, no, taka aplikacja głównie do tworzenia muzyki. My co jakiś czas o niej wspominamy, między innymi dlatego, że w końcu jej producent pracuje nad oficjalną dostępnością. Ale zanim to się stanie, inni już też coś próbują robić. Powstaje taka aplikacja, która nazywa się Live Reader. I to jest aplikacja, która symuluje jakiś kontroler, bo to generalnie działa po MIDI, po instalacji aplikacja sobie otwiera wirtualny kabel MIDI i w ten sposób z tym Abletonem się komunikuje. No i mamy tutaj skrypt, który teoretycznie powinien nam pozwolić bezwzrokowo uruchomić tą aplikację, bo on sam zmodyfikuje nam ustawienia, skonfiguruje odpowiednio te porty, żeby to działało. Mamy tam spis skrótów klawiszowych, no i w tej wersji, która jest teraz, no to pozwala nam na jakąś prostą nawigację po osi czasu, po klipach, jakąś prostą edycję MIDI, czyli jakieś nut, które mamy na danych ścieżkach, przeglądanie wtyczek różnych, zmienianie ich parametrów, no, takie rzeczy wynikają przynajmniej z listy skrótów klawiszowych, które są dostępne na stronie, bo niestety nie miałem okazji tej aplikacji przetestować, no bo musimy mieć do tego właśnie Abletona Live 11 i na razie też aplikacja działa tylko na Macu. Developer mówi, że dałoby się ją zrobić na Windowsa, natomiast jeszcze tego nie zrobił. No zobaczymy, czy to narzędzie będzie się jeszcze rozwijało, zwłaszcza, że też Ableton pracuje nad natywną dostępnością, która pewnie będzie działała lepiej, bo tutaj na przykład też zresztą autor pisze, że no, są rzeczy, które nie są w tym momencie czytane, między innymi okno ustawień w ogóle w jakieś okna dialogowe w tej aplikacji, więc pewnie no, ta funkcjonalność jest w jakiś sposób ograniczona. Natomiast jeśli jesteście ciekawi na przykład, jakie dźwięki są wbudowane w tym Abletonie, jakoś chcielibyście chociaż trochę zobaczyć, jak to działa i macie Maca. Tutaj jest na razie wersja tylko na Intela, ale przypuszczam, że na Macach z procesorem M1 to też powinno zadziałać, no to można w ten sposób jakoś to testować. Nie wiem też jak z rejestracją tego Abletona, bo to też nie jest aplikacja darmowa. Nie wiem, tutaj też nie jest napisane, jak sam proces instalacji wygląda, czy da się go przeprowadzić w dostępny sposób. No ale ktoś chce spróbować, to też znajdziecie link do GitHuba, tam gdzie jest projekt. Tam jest też skompilowana wersja, którą możecie sobie przetestować. No i a propos GitHuba, kolejne narzędzie, które właściwie biblioteka, która może się przydać programistom, a mianowicie rozpoczął się projekt biblioteki pozwalającej nam na syntezę mowy na różnych platformach. I to jest coś, co się może przydać na przykład osobom, które piszą jakieś aplikacje, no właśnie, które z jakiegoś powodu muszą mówić przez syntezator, czy to gry, czy to właśnie jakieś aplikacje dla niewidomych bardziej. No każdy system gdzieś ma do tego swoje biblioteki, Windows ma swój syntezator, Maci mają swój syntezator, no a tutaj mamy bibliotekę napisaną w języku C, z którą możemy komunikować się właściwie z praktycznie każdego języka programowania, która nam to jakoś ułatwia. Mamy jeden zestaw funkcji, którymi możemy mówić zarówno na Windowsie i na Macu na razie. No, to jest wersja jeszcze pre-alpha, jak to napisał autor. Jest jeszcze dużo planów na zmiany. Na razie to po prostu pozwala nam to wymówić jakiś tekst, zatrzymać mowę i sprawdzić, czy akurat jest coś czytane. Finalnie ma być dodane więcej funkcji, zmiana głosu, ustawienie prędkości i tak dalej. No i też w przyszłości wsparcie dla Linuxa. Więc myślę, że warto obserwować ten projekt, a może jeśli znacie C++ i chcielibyście wesprzeć autora, to też można się no, po prostu zainteresować. Biblioteka nazywa się VoxBoss i też znajdziecie do niej link. I na koniec ode mnie przynajmniej taka smutna informacja, bo chyba może wśród naszych słuchaczy jeszcze znajdą się osoby, które z tego korzystają. A mianowicie Gmail. Gmail pozbywa się niestety podstawowego widoku HTML, no bo tam w tym interfejsie webowym mamy ten współczesny interfejs, który jest dostępny, ale no działa dosyć topornie. On jednak dużo ładuje tych skryptów, więc na jakichś starszych, wolniejszych komputerach to pewnie nie działa najszybciej. No i te jego skróty klawiszowe, można się ich nauczyć, ale one są bardzo specyficzne i niepodobne do niczego tak naprawdę, więc to po prostu tego trzeba się nauczyć, więc no, to nie jest jakoś bardzo popularne rozwiązanie. No ale od początku właściwie istnienia tej usługi Gmail miał taki bardzo prościutki interfejs HTML, który praktycznie w ogóle nie wymagał skryptów, ładował się bardzo szybko wszędzie i no i też nie zmieniał się od tych 100 lat, no i niestety pewnie dlatego przyszedł czas, żeby się go pozbyć. I tutaj na Mastodonie ktoś wrzucił informację, którą dostali prawdopodobnie administratorzy usług G Suite. Nie jest powiedziane, czy to też będzie będzie miało wpływ na prywatne konta, ale przypuszczam, że tak. No i co jest po prostu powiedziane, że z początkiem stycznia 2024 roku podstawowy widok HTML na Gmailu nie będzie już dostępny i użytkownicy korzystający z tego widoku zostaną po prostu automatycznie przełączeni na ten współczesny widok, który już będzie teraz od tego momentu jedynym. Więc no, jeśli korzystacie z tego widoku, to no, może otwórzcie sobie też ten współczesny, przetestujcie go, zobaczcie, czy wam będzie odpowiadał. Jak nie, no to niestety będzie trzeba rozejrzeć się albo nad jakąś aplikacją do poczty, albo ewentualnie nad przeniesieniem konta do jakiejś innej usługi. No i to... No.
2: Teraz ja będę przyjmował pewnie, tak.
3: To ja może taki mały przerywniczek zrobię.
2: Dobrze.
3: A propos tego, jak zastanawiałem się, czy można by było Be My Eye'a używać do opisu zrzutów ekranu z jakiejś aplikacji, które na przykład odtwarzają filmy. Próbowałem na Canal Plus i oni chyba mają zablokowane generalnie robienie zrzutów. Mam takie wrażenie. Bo niestety za bardzo się to nie udało, ale na przykład odpaliłem sobie jakiegoś tam pierwszego, lepszego z brzegu shortsa z YouTube'a, zrobiłem mu screen, no i patrzcie, wygląda to tak.
6: BMI, twoja BMI, na zdjęciu widać zrzut ekranu z aplikacji. Na górze ekranu znajduje się godzina 22:11 oraz ikony sygnału i baterii. Na środku widać obraz budynku z dużymi oknami i logo S. Poniżej znajduje się wejście do lokalu o nazwie Pilipili z logo przedstawiającym głowę koguta. Przed budynkiem widać osobę w czarnej bluzie i jasnych spodniach, która idzie w stronę lokalu. Na zdjęciu znajduje się również duża ikona Play w kształcie białego trójkąta w czarnym kółku. Na dole ekranu widnieje tekst kupiłem całe menu Pilipili Kebab Lublin, sprawdzam prawdziwe mięso, hashtag płatna współpraca oraz ikona profilu użytkownika o nazwie Małpa MR. Twoja wiadomość? Dalej. BMI, Krycha. Na dole ekranu znajdują się również różne ikony, takie jak strzałka wstecz, przycisk plus i ikony nawigacyjne aplikacji. Na zdjęciu widać również napis zawiera płatną promocję.
3: No, więc jak ktoś bardzo chce, jasne. Jak ktoś bardzo chce, to może.
2: Robi wrażenie.
3: Robi wrażenie.
2: Tak, no dobrze. No to ja teraz próbuję przejść po takim przepięknym przerywniku do tutaj naszych newsów drobnych. O Blind Shellu i o Messengerze, WhatsAppie już mówiliśmy. Tak, bo to już Łukasz nam pisał, tak, i Dawid, więc mamy tutaj wiernych użytkowników Blind Shella, którzy piszą. Swoją drogą w Stanach ruszył program mentorski, gdzie firma Blind Shell USA stawia na wsparcie oferowane użytkownikom przez użytkowników. Nie wiem, czy to znaczy, że tam jest problem z tym, żeby oficjalne wsparcie techniczne załatwiało wszystkie problemy, czy po prostu tak bardziej chcą połączyć ludzi. Natomiast ja tu już widzę kilkoro kandydatów na taki program, gdyby w Polsce on tak działał, więc firmę Lumen i chyba Altix, która też chyba sprzedaje Blind Shell, ale bardziej Lumen, jest o czym myśleć. Są jak najbardziej tutaj, jest kapitał ludzki do wykorzystania. Natomiast fajnie, że działa wam WhatsApp i Messenger. Natomiast na iPhone'ie Zoom uzyskał aktualizację, w której poprawiono błąd, jeśli chodzi o dostępność z etykietkami na obrazie wideo. Gdzieś tam coś było, czy na przycisku, czy na obrazie były jakieś etykietki źle podpisane, już to zostało poprawione. W ogóle fajnie, że oni tak to wszystko ładnie podpisują. W ogóle a propos iOS-a, to dużo teraz wyszło przy okazji iOS-a 17 aktualizacji. Oczywiście większość się skupiała na tych nowych funkcjach, które zostały zaoferowane, gdzie królują oczywiście interaktywne widżety. Teraz każdy odtwarzacz podcastów ma interaktywne widżety. Odtwarzacz do radia już powoli zaczyna je mieć. W ogóle wyszło Triode 2.0, gdzie Triode nie było dawno rozwijane, więc nie mam pojęcia, co się nagle teraz obudzili. Ale na przykład można za pomocą Siri wywoływać dowolną stację, więc jeżeli szukaliście aplikacji do radia, która obsługuje Siri i też ma katalog Radio Browsera, no to jak najbardziej można tutaj się zainspirować. Broadcast też miał aktualizację, w ogóle jakaś nowa przepisana aplikacja na Apple Watcha, oczywiście widżety i Nearby Share, taki osobisty, czyli stykamy telefony ze sobą i Nearby SharePlay robimy i możemy sobie z drugą osobą tej samej stacji radiowej posłuchać, więc no to fajnie. Właśnie widać, że tutaj deweloper tej aplikacji bardzo chce wdrażać te nowe funkcje iOS, które iOS nam oferuje. Też w sumie eSpeak NG w App Store wreszcie został zaktualizowany, doszły te suwaki do tych przerw SSML. Ja mówię wreszcie, bo niedawno wygasła beta eSpeaka, gdzie te suwaki były dostępne i pewnego dnia się obudziłem z Zośką po prostu, w sensie z syntezą na telefonie. I ciężko było cokolwiek z tą sytuacją poradzić. No na szczęście już oficjalnie w App Store wersja została zaktualizowana. Są jakieś drobne artefakty, jak się szybko przemieszcza, ale ja jestem w stanie z tym żyć.
4: No to jest też niestety ogólnie błąd iOS-a, bo to też występuje z Eloquencem na przykład.
3: I zresztą z Zośką też potwierdzam, takie jakieś dziwne trzaski, czasem jakby coś mówił z poprzedniej wypowiedzi, jakieś takie fragmenty, no to się niestety zdarza. Aczkolwiek mam wrażenie, że ta synteza jest generalnie bardziej responsywna.
2: A 17 też to ma? Właśnie? Aha,
4: tak, no to właśnie się tak, zaczęło 17, w ogóle, tak, to się w ogóle zaczęło troszkę szybciej, chyba tam w 16 coś, 5 albo 6, ale niestety w 17 też to cały czas
3: no
4: występuje.
3: Tego właśnie nie zauważyłem, a też już widziałem takie wpisy użytkowników, właśnie, którzy sobie ostatnio zaktualizowali do ostatniego iOS-a 16 i już mieli ten problem. Ja

0: PZN dalej testuje, było ostatnio kolejne spotkanie z firmą Includo, która w Polsce zajmuje się jakby testami i wdrożeniami NaviLens technologii, no i były testy znowu z nowszej wersji, nowszej niż te testy, o których kiedyś mówiliśmy w Tyfloprzeglądzie. No i jest zainteresowanie, ponoć opinia osób, które w tych testach brały udział, była pozytywna. No i czas pokaże, czy uda się w różnych przestrzeniach publicznych te kody NaviLens zaimplementować. Poniekąd powiązane z aplikacjami, ale też nie do końca. I tutaj moja wielka radość, bo ukraińscy niewidomi otrzymają pierwszą ukraińską bibliotekę cyfrową. O tym, jakie to jest ważne, myślę, że mogę wspomnieć słów kilka. Jeżeli słuchaliście naszej audycji z Saszą i z Igorem z NIKC, tej słynnej audycji właśnie o wojna oczyma niewidomych, czy wojna oczyma osób z dysfunkcją wzroku z 24 lutego, to jednym z wątków, które Igor poruszył na antenie, był fakt, iż do 24 lutego 2022, czyli do wybuchu wojny, specjalnie nie robiło to wielu osobom różnicy w Ukrainie niewidomym, że korzystają z technologii rosyjskiej w dużej części, czyli programy nie były tłumaczone w dużej części na język ukraiński, no bo wystarczało, ten rosyjski był taką lingua franca, trochę jak dla nas powoli staje się gdzieś tam, czy dla wielu osób jest angielski. Do tego stopnia, że jak tam jakiś program nie jest zbyt skomplikowany, a nie jest przetłumaczony na angielski, to my sobie jakoś z nim radzimy. No tam było jeszcze lepiej, bo ten rosyjski jednak wiele osób dość płynnie znało. No ale stało się, co się stało i do wielu osób dotarło, że no ten maryjasz ukraińsko-rosyjski, jak chodzi o technologie wspomagające i o to, że te języki nawet tam są znane, znaczy rosyjski w Ukrainie, no to to dłużej nie pociągnie. Trzeba się uniezależnić, trzeba zacząć samemu tworzyć technologię w języku właśnie ukraińskim. No i o ile jeszcze z przetłumaczeniem programu problemu nie ma, o tyle problem na przykład był z biblioteką, bo przez wiele, wiele lat sprawdzała się ta infrastruktura, o której ty chyba, Michale, mówiłeś, była taka rosyjska biblioteka AW73, coś tam, taka biblioteka dość duża, znana, internetowa, rosyjskojęzyczna.
1: No tak, tak.
0: I tam były książki w języku ukraińskim. No i przez to, że infrastruktura była gotowa, i tak ludzie korzystali często z tych materiałów rosyjskojęzycznych, no to nie było potrzeby zakładać nic nowego, zwłaszcza, że no finansowo też nie jest to tania zabawa i tam jeszcze kwestie pewnie jakichś praw autorskich, załatwienia tego wszystkiego od nowa przez nową instytucję i tak dalej. No więc pozwolono na to, żeby książki w języku ukraińskim były dostępne przez bibliotekę, no, na terytorium Rosji. No i w sumie wiele się nie zmieniło, bo wiele osób jest tak było przyzwyczajonych i używali tej biblioteki. No, ale no, sytuacja jest jaka jest, no i nie dla wszystkich jest to takie, okej, pomijając już to, że różne jakieś problemy bywały, jakieś blokowane dostępy, no bo tam też ze strony ukraińskiej jakieś były takie decyzje, że czasem jakieś rosyjskie usługi były blokowane przez dostawców ukraińskich. No, zaczęło to wszystko coraz mniej funkcjonować. I długo, długo dyskutowano nad tym, jak to w końcu przepchnąć, no i jak widać się udało i rusza powoli cyfrowa biblioteka ukraińska ze stroną internetową, z aplikacjami mobilnymi na platformy mobilne, z dostępem do książek w języku ukraińskim właśnie przez Bibliotekę Centralną UTOS-u, czyli Ukraińskiego Związku Niewidomych. Premiera ma się odbyć o godzinie 17 czasu ukraińskiego w Radiu Homer, gdzie będzie przedstawione właśnie, kto przyczynił się do tego, czy technicznie, czy finansowo, jak uzyskać dostęp, jak to ma wszystko działać, więc szczegóły będą dostępne w piątek, ale ura, ja bardzo tutaj niewidomym ukraińskim gratuluję, bo wiem, jaki to był, obserwowałem dyskusję w grupach, wiem, jaki to był ciężki temat do ugryzienia i fajnie, fajnie, że są na swoim. Ciekaw jestem, ile pozycji będzie tam dostępnych, czy jakby komplet tego, co było w bibliotece rosyjskiej, czy jednak trochę mniej, czy jednak trochę więcej. No, pożyjemy, zobaczymy, natomiast ja się bardzo cieszę i życzę Wam jeszcze traktatu z Marrakeszu, żebyśmy mieli też dostęp do tych rzeczy tutaj w Polsce, gdyby ktoś chciał z literaturą ukraińską czy w języku ukraińskim.

0: zapoznać. No i też na sam koniec Firefox taką nowością gdzieś ostatnio się pochwalił, a że no będzie możliwość, na razie jest to testowane, jest to ukryte pod odpowiednią flagą w About Config, czyli w tym takim, w tej takiej przestrzeni, gdzie włącza się różne eksperymentalne funkcje, które jeszcze nie powinny być dla całego świata dostępne, bo jeszcze mogą być niestabilne, jest możliwość instalowania rozszerzeń z Chroma do Firefoxa. I zanim się wszyscy ucieszymy, że to tak super, że teraz już można jedną przeglądarką ogarnąć wszystkie rozszerzenia, no nie jest tak fajnie, bo po pierwsze jest to proces importowania rozszerzeń z naszej już istniejącej instalacji Chroma i żeby z tego skorzystać, należy posłużyć się kreatorem importowania i zaimportować sobie ustawienia z Chroma i zaznaczyć rozszerzenia. Po drugie, to też nie działa tak, że on sobie wszystkie nasze rozszerzenia zaimportuje, które my tylko tam mieliśmy i jakoś tam możemy ich używać. Tylko po prostu są stworzone pary i Firefox będzie szukał odpowiednika tego, co my mieliśmy w Chromie, w sklepie z dodatkami Mozilla. No i jeżeli już taki odpowiednik zostanie znaleziony, to zostanie on zainstalowany. Co więcej, no na ten moment chyba takie najpopularniejsze tylko rozszerzenia są dostępne, bo jest uBlock Origin, jest OnePassword, parę jakichś takich właśnie VPN-owskich rozszerzeń chroniących nas jakiś od haseł, od reklam. Na razie tych dodatków jest liczba 73, z czasem pewnie będzie więcej. W sumie szkoda, że to tak zostało rozwiązane, bo jakby nie było, to co oferuje Chrome jest rozwiązaniem, w jakiś sposób jest standardem, chociaż to też nie można tak mówić, bo no standard standardem, ale poza Firefoxem tak naprawdę, chociaż Safari też wspiera te rozszerzenia, a jest na swoim własnym silniku, ale tak poza tym reszta przeglądarek to są tak naprawdę nakładki na Chroma, na Chromium i tam wiele adaptować nie trzeba, więc no pytanie, czy Firefoxowi uda się kiedyś dotrzeć do tego, żeby jakkolwiek ten standard rozumieć i te dodatki instalować. No natomiast na razie jest tak. Czy będzie lepiej kiedyś? No to zobaczymy. No ale Firefox takich jeszcze pozytywnych wiadomości to się szykuje do tego, żeby już jakieś tam plany wstępne interfejsu są w tych narzędziach do obróbki PDF-ów, które są gdzieś tam wbudowane, dać opcję nakładania tekstów alternatywnych na te PDF-y. Także no, myślę, że ci, którzy tworzą dokumenty, będą mieli co robić, ale przede wszystkim będą mieli czym robić. I to jest też ważne.
1: To teraz garść komentarzy, które się pojawiły i za moment myślę, że odbierzemy kolejny telefon, bo już widzę, że czekacie. Bartek to pierwszy autor komentarza. Witam. Dziś również chciałbym krótko się wypowiedzieć. Po pierwsze, jeżeli chodzi o iOS 17, to zauważyłem jeden mały, ale według mnie istotny błąd. Przy usuwaniu połączeń w aplikacji telefon nie ma informacji o usunięciu danej pozycji. W moim wypadku ta informacja jest ważna, ponieważ już kilka razy przy usuwaniu połączeń, kiedy z opcji czynności wybrałem usuń i zatwierdziłem, to zaczął wybierać ten numer czy kontakt, który chciałem usunąć. Druga drobna informacja to zmieniła się nazwa zasobnika aplikacji. Po drugie, w ostatnim Tyfloprzeglądzie na żywo pisałem wam, że NVDA nie czyta mi zaznaczanego tekstu w Excelu. Tak jak zalecaliście, skorzystałem z opcji uruchom narzędzie naprawiania błędów rejestracji, niestety bez zmian. Po trzecie, mam małe pytanie dotyczące aplikacji mObywatel. Czy można za pomocą mObywatela rozliczać PIT? Pozdrawiam. No nie. Raczej nie można. Nie można i jeszcze raczej długo nie będzie można, podejrzewam, no bo bo tu musiałoby to się jakoś z ZUS-em integrować, z tym portalem ZUS-u, który być może za pomocą mObywatela, w sumie nie sprawdzałem, bo nie, przepraszam, nie ZUS-u, tylko Urzędu Skarbowego oczywiście, Urzędu Skarbowego, być może tam da się jakoś logować za pomocą mObywatela albo da się w przyszłości logować za pomocą mObywatela, ale nie sądzę, żeby w najbliższej przyszłości była możliwość rozliczania PIT-u bezpośrednio z aplikacji. Generalnie no z tej aplikacji, z poziomu tej aplikacji to tak zrobić, to można jeszcze stosunkowo niewiele, A w sumie szkoda, że na przykład nie ma tam całego ePUAP-u zaprzęgniętego, że nie można sobie właśnie z poziomu mobilnej aplikacji na przykład wypełniać jakichś wniosków, obsługiwać tej naszej skrzynki odbiorczej w ePUAP-ie. No to by było fajne, ale podejrzewam, że na to to my sobie jeszcze oj długo poczekamy. Aga napisała kolejny komentarz. To ja jeszcze tylko dodam, że można też wykorzystać Be My Eye do rozpoznawania niezaetykietowanych przycisków w aplikacjach. Próbowałam, to działa. Wystarczy najechać na przycisk, który nie jest oznajmiany i zapytać, co wskazuje obramowanie i on nam to powie. Jak opisze nam ikonkę, jak ona wygląda, to możemy się teoretycznie domyśleć, co ona wskazuje. Fajna sprawa, uważam. No, też fajne. Nie wpadłbym na to, ale dzięki, Aga, za taką propozycję.
0: No właśnie, ja czekam na taki teraz wysyp najbardziej kreatywnych zastosowań
2: wysyłać przyciski do...
0: Nie, robisz screena. Robisz screena, dobra, podświetlasz przycisk, więc VoiceOver robi ramkę. Tak, robisz screena i puszczasz do mojej AI.
2: Tak, faktycznie.
1: Więc jeżeli macie jakieś takie kolejne kreatywne pomysły, to koniecznie dawajcie znać. Mamy telefon. Krzysztof jest z nami. Witamy.
3: Witajcie, witajcie. Po długiej nieobecności, ale jestem. No właśnie podczas tego przeglądu, ponieważ od paru dni zapisałem się do beta testów właśnie Be My Eye i właśnie sobie testuję, słuchając w uchu tyfloprzeglądu i testuję właśnie aplikację, robiąc zdjęcia otoczeniu, które mam w pomieszczeniu, tym przedmiotom, które mam w pomieszczeniu i osobom. I powiem wam, że ciekawych rzeczy się dowiedziałem, jakiego koloru mam i łóżko, i jakąś tam ufę i co w telewizorze nawet też powie nam, jak się program ogląda, co jest wyświetlane, nawet jak osoby, które są w telewizji, są ubrane i jakiego koloru jest studio, więc to jest bardzo kreatywnie, to się zaczyna rozwijać, bo dopiero
1: wiecie,
3: przed chwilą dostęp dostałem.
1: Ja mam taką refleksję, Krzysztofie, wejdę ci w słowo, ale tak teraz o tym pomyślałem, że jeżeli tak zaczniemy naprawdę intensywnie korzystać z takich narzędzi typu właśnie Be My AI, czy jakichkolwiek wykorzystujących sztuczną inteligencję do serwowania nam opisów, to mam wrażenie, że my też możemy z czasem zacząć podświadomie zwracać uwagę i pytać o znacznie więcej różnych ciekawych szczegółów. Mam tu na myśli osoby, które nie widzą od urodzenia, bo...
3: No to tak jak ja na przykład.
1: No bo do tej pory to tak naprawdę o opisanie czegokolwiek to trzeba było się prosić. I trzeba było kogoś angażować. Słuchaj, powiedz mi, jak to wygląda, jak wygląda tamto, jak wygląda coś. No, czasem po prostu najzwyczajniej w świecie albo nie mieliśmy kogo o to poprosić, albo nie chcieliśmy jakoś nadmiernie często kogoś angażować. Teraz...
3: A też do końca, Michale Sorki, że ci wejdę słowo, ja się z takimi sytuacjami spotkałem, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, o opisywanie przedmiotów przez kogoś, czy czegokolwiek, że te opisy były nie do końca dla mnie wystarczające. Wiesz, o co chodzi, że ktoś opisał tak dosyć lakonicznie, a taki opis suchy dał, tak? Wiecie, o co chodzi. A jednak czasem chciałoby się więcej szczegółów i ktoś nie zawsze miał ten czas, żeby poświęcić na dokładniejszy opis danej sytuacji czy danej sceny.
1: I też cierpliwość. Ja pamiętam,
3: dokładnie.
1: Ja na przykład bardzo żałuję, że nie miałem tej aplikacji gdzieś tam powiedzmy za dzieciaka, kiedy to człowiek jest jeszcze bardziej ciekawy świata, a często po prostu jest gdzieś tam zbywany. No coś tam jest, to jakiś taki krótki opis, a tak to można by było już sobie od razu gdzieś tam powiedzmy jakieś takie nieco bardziej rozszerzone opisy i ewentualnie dopytać już o jakiś konkretny szczegół, którego ta sztuczna inteligencja nam nie jest w stanie przekazać, no bo oczywiście wiadomo, że ona nie ma monopolu na prawdę, tak?
2: Mnie fascynuje, dlaczego iOS ma monopol na te funkcje.
1: No.
3: A właśnie, a mam do was pytanie a propos iOS-a, bo ja wiem, że tam Piotr Witek na swoim kanale dawał filmik na ten temat, mówienie na żywo, czy coś takiego w tym iOS-ie 17 jest. powiedz i mów, czy coś takiego?
4: Wskaź i mów, tak.
3: No właśnie, wskaż i mów. I co, jak to działa? Próbował ktoś z was?
5: Wiesz co, ja próbowałem i mi to działało średnio. Ja teraz też opisywałem właśnie nowości w iOSie 17 Tyflo Świata. To chyba jeszcze się tekst nie pojawił, natomiast co mogę powiedzieć, no próbowałem to w, no, na przykład na Expressie swoim, ale też na przykład na keyboardzie od Complea, bo tam jest dużo takich podobnych do siebie przycisków i tam to nawet trochę działało, natomiast największy problem miałem z tym chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby to odpowiednio ukadrować, no i odpowiednio palec ustawić. Ja do końca nie wiem, czy ja po prostu źle trzymam telefon, czy ta funkcja jest bardziej dla osób słabowidzących, może, które jednak widzą gdzieś, widzą wizjer na ekranie i po prostu wtedy im łatwiej nawet palcem właśnie na coś wskazać. No, na ekranie komputera, gdzie miałem, po prostu zrobiłem mu zdjęcie swojego Maca i tam jeździłem palcem nad ekranem, to fajnie, wszystko czytał. Ale w takich sytuacjach, kiedy to by mi się naprawdę mogło przydać, no to nie chciało tak fajnie czytać. Tam są dźwięki. Te dźwięki czasami robią się wyższe niż jakby on mi próbował jakoś naprowadzić, natomiast nie ma nigdzie informacji, czy te dźwięki mówią, że mam gdzieś, nie wiem, przesunąć wyżej, niżej. No właśnie czasem mi powiedział, że palec zasłania ten tekst, albo że telefon jest za blisko, ale no nawet jak oddaliłem wtedy ten telefon, no to i tak to nie chciało działać jakoś fajnie.
3: A to muszę się tym pobawić, bo powiem ci, że kupię sobie nomen omen kapsułki do Expressu właśnie, które żeśmy robili Michale, się skończyły i sobie właśnie kupię i spróbuję przetestować właśnie tą funkcję w iOSie. Jak on rozpozna z tych kapsułek, z tej folijki, co tam jest napisane, jaka to kawa. Ciekawe, czy on to rozpozna. Bo ta folijka jest dosyć taka śliska i on ciekawe, czy sobie z tym poradzi. No.
1: No teraz to naprawdę można testować i można się bawić, byle tylko mieć cierpliwość. Ja naprawdę mam nadzieję, że jeszcze jakoś zostanie uproszczony ten proces wrzucania różnych zdjęć.
3: Co do iOS-a 17, jak wszyscy tu mówimy, to wszyscy, to powiem wam, że bardzo fajnie podoba mi się ta haptyka, że jeżeli coś robimy flikami czy cokolwiek, to on fajnie nam wibruje, to akurat jest fajną opcją. Stał się bardziej rzeczywiście responsywny i czasami wydaje mi się, że więcej gada niż gadał. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. I ten ekran stał się taki bardziej chyba czuły też. I gdzieś tak takie moje odczucia też są odnośnie WatchOS-a też. Nie wiem, czy to moje tylko jakieś mylne, czy...
5: Ja nie zauważyłem, żeby jakoś ekran był bardziej lub mniej czuły, no natomiast niektóre osoby na Bluvisie miały różne dziwne właśnie rzeczy z fokusem, więc może faktycznie gdzieś tam coś było pozmieniane. Czy jest bardziej gadatliwy, tego też jakoś nie zauważyłem, ale co do haptyki to się zgadzam z tobą w 100%. Fajnie, że tam więcej tych dźwięków zostało dodane, na przykład na zablokowanie ekranu. Ja to od jakiegoś czasu miałem ten dźwięk wyciszony, no teraz w ogóle i tak mam haptykę, jak ekran mi się blokuje, więc no, to mnie bardzo cieszy.
3: A i co zauważyłem, i tutaj może niektórzy słuchacze też potwierdzą, ciekawe, czekam w komentarzach też, że jak dzwoni ktoś do nas i odbieramy tym magicznym stuknięciem dwukrotnie dwoma palcami w ekran, to niestety nie słyszymy rozmówcy. Nie wiem dlaczego,
5: ale, ja jeżeli, sobie
3: ale jeżeli sobie najedziemy na przycisk odbierz i tapniemy w niego, to wtedy się nam odbierze.
5: Aha, jakby to wyciszało dzwonek zamiast odbierać.
3: Dokładnie, znaczy wyciszać, wiesz, rozmówcę w słuchawce jakby, nie? Dziwna sprawa, ale tak jest. Okay. Myślę, że chyba tyle.
1: Dobra.
3: Jeżeli coś będę miał jeszcze, to w komentarzach, albo jeszcze się wdzwonię, jak będziecie do północy albo do rana.
1: Zobaczymy. Dzięki za telefon.
3: Pozdrowienia i jestem na nasłuchu. Hej.
2: No to w takim razie drugi maraton newsowy, tym razem dotyczący gier.
5: Dokładnie. Tutaj to są właściwie dwie informacje, natomiast takie dosyć pokaźne. Pierwsza to oczywiście Mortal Kombat, o którym już jakiś czas mówimy, no ale W końcu gra już się oficjalnie pokazała dla wszystkich. Pokazała się we wtorek, więc w mój wieczór właśnie tak wyglądał, że były testy. I nie tylko ja zresztą testowałem, więc wiem, że no dużo osób też z Polski nie tylko testowało tą grę. I co mogę powiedzieć? No, o Mortal Kombatie i dostępności, który się w nim pojawił, już mówiliśmy dosyć dużo, jak były wersje beta i tak dalej. Natomiast już mamy też oficjalny artykuł w bazie wiedzy WB Games, który opowiada, jakie mamy funkcje dostępności dostępne w tej grze. Znajdziecie do niego link. Co mogę powiedzieć? No, w porównaniu do wersji beta, wiele rzeczy, które tam nie były czytane prawidłowo, na przykład te menu po walkach, już są czytane prawidłowo, więc widać, że ktoś nad tą dostępnością pracuje. Niestety nadal mamy ten głos, co był, i nadal niestety on jest dostępny tylko w języku angielskim, więc jeśli mamy grę ustawioną na język polski, no to będziemy mieli wszystko czytane tym angielskim syntezatorem i z tego, co wiem, nie da się tego w żaden sposób zmienić. No ale bez problemu sobie grę skonfigurujemy. Na PlayStation teraz już cały czas ten screen reader będzie wydobywał się po prostu z głośników telewizora. Przy pierwszym starcie, tak jak to było zapowiedziane, po prostu on się do nas odezwie i zapyta nas, czy włączyć mowę, to jest czytane to menu pierwsze. Jeśli powiemy tak, no to tam będziemy pytani jeszcze o inne ustawienia dostępności, o głośności i tak dalej. Możemy to wszystko sobie skonfigurować. Co dalej mogę powiedzieć? Jest audiodeskrypcja. Jest ona też w trybie fabularnym, więc ten cały tryb fabularny, gdzie właśnie oglądamy fabułę gry, w większości właśnie oglądamy i ten czasami po prostu musimy jakąś walkę wygrać, no to podczas tych scenek jest audiodeskrypcja, która w ogóle nawet też jest przy w logo gry. Więc jak grę sobie otwieramy, no to takie pierwsze intro, które się wyświetla zanim pojawi się menu, też ma audiodeskrypcję, więc tutaj bardzo fajnie to zostało zrobione. To też jest oczywiście w języku angielskim, jak i cały dubbing w grze, tam nie ma polskiej wersji językowej, jeśli o to chodzi. Natomiast są jeszcze braki, które z tego co wiem będą rozwiązane,
2: Przepraszam, no? Tak przerwę, tak z czystej ciekawości, no bo tam z tego co wiem te sceny są takie dość, tam dużo się dzieje, różnych rzeczy. Czy to jest wszystko mówione takim głosem spokojnym, narracyjnym? Czy to jakoś tam się wczuwa ten lektor?
5: Nie, wiesz co, to jest taki, to czyta jakaś kobieta i to takim dosyć głosem neutralnym, bym powiedział. Mówi dosyć szybko, no bo tak jak powiedziałeś, to nam się dużo dzieje, ale tak dosyć spokojnie. Tam czasami trochę emocji gdzieś tam słychać, ale generalnie to jest spokojnie
0: lektorzy czytane. Lektorzy się chyba w ogóle nie wczuwają w tego typu scenach. Ja kiedyś widziałem kawałek Piły z audiodeskrypcją i tam też ten lektor bardzo spokojnym głosem opisywał te sceny.
5: To dużo zależy od firmy, która tą deskrypcję tworzy. Wiem, że są dwa obozy i tak właśnie jedni wolą tak, inni wolą...
0: Ojej, racja, Gwiezdne Wojny były bardzo wczute, jak tak słyszałem chyba tego...
5: Tak, i oni zresztą nawet nagrodę za to wygrali.
0: Mrocznego Widma, to tam wręcz przeskakiwali się w tych... tylko ten lektor już tam leciał poza skalę z tymi emocjami, momentami w moim odczuciu.
5: No też te seriale Gwiezdne Wojny, które są na Disney, też tam, znaczy tam też nie jest jakaś przesadzona te emocje, ale tam też jednak gdzieś trochę emocji jest włożone. Więc no tutaj akurat to jest bardziej neutralnie, zresztą tak samo jak w The Last of Us, deskrypcja też była takim dosyć neutralnym głosem czytana, z tego co pamiętam, więc no to jest ten obóz, powiedzmy. A wracając jeszcze do samej gry, jest kilka błędów, które z tego co wiem będą poprawione, firma o nich wie. Ludzie bardzo chcą to poprawiać, zwłaszcza, że to jest kolejna gra, która jest, można powiedzieć, taką bardziej usługą, że ona będzie przez jakiś czas jeszcze nowe aktualizacje z nowymi postaciami, nowymi zawartościami otrzymywać. I o czym warto wiedzieć? No, na przykład samouczki no, które myślę warto przejść, jeśli zaczynamy dopiero rozgrywkę. Same samouczki są czytane i są czytane fantastycznie. Mamy wszystkie polecenia, które mamy zrobić, odczytywane. Nawet mamy skrót, który pozwala nam powtórzyć, co mamy zrobić. Wszystkie kombinacje przycisków są czytane. Natomiast samo menu wyboru lekcji, którą chcemy zrobić, nie jest czytane. Więc to mamy na początku takie główne kategorie, podstawy, ruchy ofensywne, ruchy obrona, ruchy defensywne i tak dalej. To jest czytane, ale jak już wejdziemy do jednego z tych rozdziałów, na przykład podstawy, no to pod menu na razie nie jest czytane. To o tyle nie jest problem, że kiedy już wejdziemy do jakiejś lekcji, no to już wszystko jest czytane, a też kiedy daną lekcję skończymy, to tam mamy po prostu opcję kontynuuj, więc możemy sobie kliknąć na pierwszą opcję i później już automatycznie gra nam będzie przechodziła do drugiej, do trzeciej lekcji i tak dalej, aż skończymy cały samouczek. Też tam w jednym miejscu, kiedy mamy wytłumaczone podstawy wykonywania tak zwanych kombosów, czyli ruchów, które wykonujemy po sobie, żeby więcej obrażeń zadać, na przykład przyciski, które mamy nacisnąć, nie są prawidłowo czytane. Można sobie z tym poradzić w ten sposób, że kiedy zaczynamy takie kombo wykonywać prawidłowo, mamy dźwięk, więc po prostu możemy spróbować wszystkie przyciski po kolei. Kiedy usłyszymy ten dźwięk, wchodzimy w pauzę, robimy pauzę w grze, otwieramy dostępne ruchy, bo to w menu pauzy możemy zrobić, tam jest to czytane i tam wszystkie kombosy danej postaci są wyświetlone, no i szukamy takiego, które od tego przycisku, który właśnie nacisnęliśmy, zaczęliśmy, takiego kombo szukamy i w ten sposób możemy sobie tą jedną lekcję przejść, a z pozostałymi nie ma problemu, możemy ten samouczek sami bez problemu przejść. Co jeszcze nie jest czytane? Nie jest czytane na razie menu dostosowania postaci, tam na przykład możemy sobie różne skórki zakładać, bo każda postać tam ma różne kostiumy i tak dalej, tak to się ładnie wszystko nazywa, skórki. Też nie jest sklep czytany, w którym znów możemy właśnie takie rzeczy kupować. I jest jeszcze jeden tryb, tryb inwazji tak zwanej, to jest też taki tryb jednoosobowy, w którym chodzimy po planszy i musimy troszeczkę coś w stylu Slay the Spire, o tyle, że chodzimy po planszy i tutaj mamy taką funkcję asystującą, którą możemy sobie włączyć, która nam będzie dawała dźwięki informujące nas, co jest przed nami, bo to na szczęście jest taki system, gdzie możemy iść po prostu albo do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo, tam nie musimy się obracać i będziemy słyszeć dźwięki, które nas będą informować, co jest z każdej z tych stron, czy tam jest ścieżka, która nas prowadzi do wyjścia z danego poziomu, czy tam jest coś, gdzie po prostu jakieś przejście, czy tam jest coś zablokowane, jakieś na przykład drzwi, które musimy otworzyć, znaleźć klucz. I w ten sposób możemy po tym nawigować. Natomiast kiedy staniemy na jednym z tych pól, no to tam oczywiście jest wyświetlane, co musimy zrobić. Czy jest jakaś walka, którą musimy pokonać, czy jakieś inne wyzwanie. I to w tym momencie nie jest czytane, więc musimy tutaj sobie na przykład OCR-em pomóc, żeby zobaczyć co, no bo po prostu na ślepo naciskamy przyciskam potwierdzenia, czy X, czy A, zależy od tego, czy gramy na konsoli, na komputerze. No i po prostu w ten sposób to zrobić. I też kiedy jakieś wezwanie pokonamy, wyświetlają się też ekrany, na których widzimy, co zdobyliśmy, bo tam są monety między innymi, które możemy w sklepie wykorzystać i inne rzeczy odblokujemy. Ten ekran w tym momencie też na razie nie jest czytany i znów musimy tutaj się OCR-em posilić. Ale to też ma być poprawione, a nawet wiem, że ludzie akurat z tym też bez większego problemu, znaczy no, z problemami, ale można sobie z tym poradzić, po prostu OCR-em sobie pomagając. Czy grę polecam? Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest no, najbardziej dostępny Mortal Kombat. No tutaj może być jednak trochę kwestia tej bariery językowej, zwłaszcza, że ta synteza używana w tej grze jest dość specyficzna. Ale sama gra jest naprawdę świetna. Dźwięki, muzyka, ta audiodeskrypcja i fabuła jest naprawdę świetnie zrobiona. Ja właśnie teraz tą fabułę najpierw sobie przechodzę i gra się w to fantastycznie. Możemy oczywiście też grać przeciwko innym graczom. Jest multiplayer, tam też jest wszystko fajnie czytane, dostępne, bez większych problemów. No a te błędy, które są, będą na 90% naprawione, więc po prostu musimy zachować cierpliwość. Jeśli nie chcemy bawić się OCR-em, no to za jakiś czas po prostu będziemy mogli sobie do tego trybu inwazji. To jest taki bardziej tryb RPG, bo tam możemy zdobywać różne przedmioty, które potem możemy założyć na naszą postać, które tam będą zmieniać niektóre atrybuty, ale też możemy odblokowywać inne rzeczy do naszej głównej gry, na przykład właśnie nowe skórki, nawet możemy zdobyć nowych komentatorów, jak na przykład nie podoba nam się, jak gra na przykład mówi, nie wiem, Fatality, takie słynne, chcielibyśmy, żeby ktoś inny nam to czytał, to tam też można takie rzeczy odblokować, więc są takie typowo kosmetyczne rzeczy, tak to się mówi. No to ten tryb też za jakiś czas będzie dostępny, a no, gra jest jak najbardziej warta polecenia, jeśli interesują was właśnie gry typu bijatyki. I to jest Mortal Kombat, a jeszcze jeśli chodzi o gry, to mamy jeszcze jedną rzecz, bo w zeszłym tygodniu pojawiła się kolejna aktualizacja do Hearthstone'a, które ostatnio dużo dostaje tych aktualizacji. Ostatnio mieliśmy anomalie do ustawek, czyli to są takie losowe zdarzenia, które tam zmieniają, jak odbywa się rozgrywka w danej turze. No i te anomalie pojawiły się też w takim właśnie tradycyjnym Hearthstone'ie, czyli w tej grze, gdzie budujemy sami własne talie i po prostu gramy przeciwko innym osobom, takim właśnie w tak zwanym tradycyjnym Hearthstone'ie. I tutaj też się pojawiły anomalie, w które na początku będą pojawiały się w każdej walce, z czasem ta liczba będzie zmieniona i aż do następnego dużego patcha one po prostu gdzieś tam w 25% gier się będą pojawiać. One też mogą mieć różne efekty, na przykład tutaj patrzę się, w każdej turze gracz jaką pierwszą dobiera kartę, na którą ma wystarczającą manę, więc no to już czasem mamy więcej many i tak będziemy karty dobierać. Obaj gracze zaczynają grę z przekładnią w ręce. To jest taka karta, która nam pozwala dobierać karty z stali. No tutaj jest 20 tych anomalii, one mają różne efekty. I poza tym została dodana nowa miniseria. Więc tutaj mamy 30 kart, które możemy sobie zdobyć. To jest właśnie, no, miniserie to są takie paczki, których zawsze mamy te same karty, więc jeśli nie chcemy bawić się w losowanie, kupowanie paczek i mając nadzieję, że trafimy to, co chcemy, tutaj wiemy, co dostajemy od początku. Miniseria nazywa się Upadek Ulduaru, no i jest dostępna w sklepie zarówno za prawdziwe pieniądze, jak i wirtualne to złoto, które możemy zdobywać poprzez zdobywanie kolejnych poziomów. No to tutaj właśnie mamy 30 nowych kart, nowy tytan jeden jest, więc dosyć ciekawie to się zapowiada. No i jak zwykle mod Hearthstone Access bardzo szybko został zaktualizowany, bo całe chyba jakąś godzinę albo dwie po tym, jak ta aktualizacja wczoraj się pojawiła, więc tutaj bez większych problemów możecie sobie Hearthstone'a zaktualizować, później aktualizujemy moda i bez problemu możemy grać. Tak samo jak to już było wcześniej w ustawkach. W trybie tradycyjnym też naciskając literę O będziemy słyszeć, jaką anomalię akurat mamy w danej grze. No i też ta dostęp do menadżera kolekcji, który pojawił się w ustawkach, to wcześniej była jako taka osobna wersja testowa, to już zostało zintegrowane z tą wersją stabilną, więc już po prostu jak zaktualizujecie sobie tego moda, tej powiedzmy oficjalnej wersji, no to już dostęp do kolekcji też będziecie mieli, nie musicie jakoś osobnej wersji ściągać, żeby sobie w tą kolekcję przeglądać.
2: To przechodzimy w takim razie do technikaliów i pierwszy news dosyć ciekawy, bo Apple ma patent na AirPodsy noszone na ubraniu.
0: Tak, bardzo tajemniczo jak zwykle brzmią patenty Apple'a, ale się okazuje, że są dwa nowe dotyczące dźwięku. No i ten pierwszy mówi o urządzeniu słuchawce, urządzeniu z głośnikiem dookoła usznym lub nadusznym, no chodzi o słuchawki, które to urządzenie nie musi być właśnie zawieszone na naszym uchu, ale może transmitować dźwięk za pomocą jakby zestawu głośników przez powietrze z perspektywy innego, znaczy z innego obiektu, na którym leży. I tutaj było podany przykład, że właśnie można by taką słuchawkę na przykład przyklipsować do ubrania albo do innego obiektu, na przykład do poduszki. albo gdzieś tam na stole położyć. I przez te głośniki będzie możliwość, żebyśmy my i tak słyszeli, to jest skierowane na nas gdzieś tam w taki sposób, że my będziemy ten dźwięk słyszeć. A tu się za chwileczkę dokształcę jeszcze, jak konkretnie się nazywa ten zestaw głośników. Natomiast wiem też, że mikrofon ma być taki też wiązkowy i z takiej odległości powinien być w stanie również zbierać dźwięk, żeby nas było znowu dobrze słychać. Także no, pomysł jest taki, żebyśmy nie blokowali sobie kanałów usznych ani okolic uszu tymi właśnie słuchawkami. Natomiast druga rzecz, to mają być etui na te AirPodsy, które również mają być w formie jakiejś noszonej. Nie jest to jeszcze precyzyjnie określone, czy to będzie jakaś bransoletka, czy to będzie jakoś na ubraniu też zawieszone, czy jakoś jeszcze inaczej. Natomiast też teoretycznie moglibyśmy jednocześnie te AirPodsy nosić, nie wiem, czy również ich słuchać, ale też ładować. Także no, jest to bardzo ciekawe. Natomiast parametryczny, tak, parametryczny zestaw głośników, tak jest tu napisane, parametric array of speakers. Także no, no jest to bardzo ciekawe, co oni tutaj planują i co oni tu jeszcze kombinują. Niby mają ludzie tego nie słyszeć dookoła, jak ten dźwięk będzie nam tak przesyłany. Natomiast no, wiele tych projektów, znaczy patentów Apple, no to lata są, zanim to wejdzie jeszcze do produkcji. Niektóre szybciej, niektóre wolniej, więc no na razie wiemy, że coś kombinują. Czy schowają to do szuflady, czy wyjdzie z tego nowy komercyjny produkt, no trzeba będzie się z czasem przekonać.
1: To zajrzyjmy może teraz do kolejnej porcji komentarzy. Tu mamy pytanie od Iwo. Michale, czy jest opcja dodania do twojego głosu do Voice Dreama? No, na Androidzie tak. Na iOSie na razie nie, bo nie ma RH Voice'a, przynajmniej z polską syntezą.
5: To znaczy jest, no właśnie, ale nie ma.
1: No tak, jest RH Voice, ale nie ma polskiej syntezy, więc też i ten mojego głosu nie ma. No i w Voice Dreamie też nie ma jako takiego, a w Voice Dreamie no to na iOSie jest ten problem, że tam można korzystać no tylko albo z głosów zainstalowanych, albo jeszcze ewentualnie z tych, które tam oferuje twórca, oferuje producent Voice Dreama. W Androidzie tu mamy większy wybór jednak też tych głosów systemowych. No ale może się w końcu RH Voice pojawi i na iOS-a w pełnej krasie. Jeszcze jeden komentarz od Agi. No dobra, to już mój ostatni komentarz na dziś, ale jeśli chodzi o tę kreatywność wykorzystania tej sztucznej inteligencji Be My Eye, to znajomy mój zrobił coś takiego, że zrobił zdjęcie tego, co jest przed nim i kazał mu powiedzieć, jak ma do tej rzeczy dojść. I on mu dał wskazówkę, jak ma to zrobić. Coś w rodzaju takiej nawigacji. Ja sama tego nie próbowałam. No i też jestem bardzo ciekaw i tu może być też niebezpieczeństwo pewne, jeżeli na przykład powiedzmy Be My AI dałby taką wskazówkę dotarcia do czegoś, pomiędzy nami, a czym znajduje się coś niebezpiecznego, no to, co przychodzi mi do głowy, to chociażby jakaś ulica. Gdyby nam kazał ją jakoś tam, a tak przejdź sobie po prostu. No, oczywiście wiadomo, że każdy, kto posługuje się jakkolwiek chociażby słuchem, no i też jakimś zdrowym rozsądkiem, to będzie wiedział, że należy tam uważać z tą ulicą, ale no też to różnie może być. Jestem bardzo ciekaw, jak na przykład ta sztuczna inteligencja by się zachowała, czy tak po prostu by nam tych wskazówek udzieliła, jeżeli to by coś było, co wymagałoby przejścia przez to jakieś skrzyżowanie, przez ulicę, czy jednak by się poddała w tym miejscu.
0: No ja na przykład próbowałem zdjęcia, żeby mnie pokierował, jak mam usadowić telefon, żeby zrobić lepiej zdjęcie, żeby tam ten napis, którego nie było widać, on mi lepiej przeczytał i nie poradził sobie z tym zadaniem. Nie powiedział mi, co mam, jak mam telefon przesunąć konkretnie, żeby ten napis było bardziej widać w stosunku do poprzedniego. Jeszcze prosiłem go o odniesienie do poprzedniego zdjęcia. Nie, nie dał rady.
2: No dobrze, to może przejdziemy sobie do kolejnego newsa. I tak zastanawiam się, czym by się tu zająć, ale już chyba wiem. Piotrze, jak wyłączyć skróty do aplikacji Office w Windowsie?
5: Może zacznijmy w ogóle od tego, o czym mówię, bo może nie wszyscy wiecie, że coś takiego jest. Ja się o tym dowiedziałem przez przypadek i to jest coś, co myślę, że może nas denerwować, zwłaszcza, że korzystamy niektórzy z nas przynajmniej z aplikacji, które często używają wielu globalnych skrótów klawiszowych. Te aplikacje pokroju Twiscake'a na przykład, gdzie mamy skróty Windows Alt Shift na przykład z takimi kombinacjami. O co chodzi? Microsoft do niektórych swoich komputerów i klawiatur dodał klawisz Office. Co ten klawisz robi? No poszli poniekąd na skróty i kiedy naciskamy ten klawisz, no to do systemu dochodzi polecenie naciśnięcia skrótu Ctrl, Windows, Alt i Shift. Jeśli naciśniecie go teraz na swoim komputerze, czy to jest Windows 10 czy 11, to niezależnie od tego, czy macie zainstalowany pakiet Office czy nie, to coś wam się otworzy. Może to być wersja webowa Office'a, a może to być któraś z aplikacji. Też są skróty do konkretnych aplikacji W, Ctrl-Alt-Windows-Shift-W do Worda, L do portalu LinkedIn, O do Outlooka i tak dalej, no ale jeśli nie chcecie tych skrótów, no bo właśnie może korzystacie z takich aplikacji i naciskacie ten skrót jakoś przez przypadek, bo mi się to parę razy zdarzyło, i zastanawiacie się, jak to wyłączyć, przynajmniej w Windowsie 10, nie wiem, czy to działa w 11, jest na to sposób, po prostu musimy dodać odpowiedni klucz do rejestru. Jaki? No, do tego znajdziecie informacje w linku, który znajdziecie w komentarzu, to jest na portalu Microsoftu, gdzie ktoś o to zapytał i pracownik Microsoftu podał polecenie, które musimy wkleić sobie do wiersza poleceń, które w odpowiednie miejsce doda nam ten klucz. Więc otwieramy sobie okienko uruchom, albo wchodzimy w to menu Windows X, o którym jakiś czas temu mówiłem, i tam jedną z opcji będzie albo wiersz poleceń administrator lub PowerShell administrator. Jedną z tych dwóch opcji szukacie. Jak naciśniecie, no to wyświetli wam się komunikat kontroli kontu użytkownika, musimy na niego zezwolić, otworzy nam się wtedy takie okienko, w którym możemy wpisywać tekst. No i wtedy szukamy sobie tego polecenia na tej stronie i po prostu przeklejamy je, wtedy zostaniemy zapytani, czy chcemy dodać ten klucz do rejestru, naciskamy tak i później po restarcie systemu te skróty już nam nie powinny przeszkadzać. A może właśnie dowiedzieliście się o skrótach, które wam się przydadzą. No jeśli tak, no to możecie śmiało po prostu sobie z nich korzystać i w ten sposób mieć dostęp do aplikacji Office'a z dosłownie każdego miejsca na komputerze.
2: I teraz kolejny news od Pawła. Gdzie chce się jeszcze kupić muzykę? To teraz takie pytanie jakoś przyszło.
0: No, to jest dobre pytanie, bo teraz streamujemy namiętnie muzykę z różnych portali i jest to wygodne. No, ja sam przyznaję się, jestem winny, głównie słucham muzyki ze streamingu. Natomiast no ma to swoje niestety też wady. Jedną z tych wad na przykład jest to, że chociażby to, że labele, producenci muzyczni, wydawcy, wydawnictwa podmieniają utwory i jakby, jako że nie posiadamy tego utworu na własność, to z tym utworem może się stać wszystko. Może zniknąć, może pojawić się w jakiejś nowej wersji. To chyba takim przykładem słynnym jest Crazy Frog, o to chyba Piotrze, ty odkopałeś, tak? Że
5: tak.
0: Axel F, słynny utwór Crazy Froga, czy jak tam, który ja jeszcze jako dziecko, już taki wczesny nastolatek pamiętam w tej słynnej wersji, on jest na Spotify, ale w jakimś takim przerobionym intro. Tam teledysk też został ocenzurowany, bo to żabka z ogonkiem, tylko nie wiedzieć czemu ten ogonek z przodu, to są wspomnienia naszego dzieciństwa, no a teraz już współczesne dzieciaki tego nie zobaczą, my za to nie odzobaczymy, natomiast no nie ma już i że tak powiem jest to zamienione. Niektóre utwory znikają, niektóre są gdzieś tam wyrzucane, różne rzeczy się mogą dziać w streamingach. I to, że dzisiaj do czegoś mamy dostęp, nie oznacza, że mamy ten dostęp jutro. Do tego jeszcze się okazuje, i to coraz więcej gdzieś takich niezależnych artystów podnosi ten głos, że No jak się jest właśnie niezależnym artystą, niezwiązanym z jakimś wielkim studio muzycznym i się chce po prostu tworzyć tą muzykę i na niej zarabiać, no to z tych streamingów się za wiele nie zarobi. Ponoć i te prowizje, i to właśnie ile sobie, zwłaszcza Spotify ponoć lubi brać, bo Apple Music niby jakoś tam mniej, ale no to jest wszystko gdzieś tam w tych kwestiach prawdopodobnie jedno i to samo. Zabierają tyle, że taki artysta nawet na dużej ilości odtworzeń sobie po prostu no za wiele nie zarobi adekwatnie do tego, ile osób tych utworów słuchało. No, do tego jeszcze dochodzi kwestia odtwarzania na czym tylko chcemy, na jakich tylko urządzeniach, z jakich tylko nośników i tak dalej. No i powstaje wiele powodów, żeby jeszcze sobie muzyczkę kupić i mieć do niej dostęp. W ogóle też ostatnio jakiś taki raport gdzieś się pokazał, widziałem taki artykuł, że ponoć ta jakość muzyki nam serwowanej na streamingach się pogarsza. No ja nie mam takiego słuchu, żeby to stwierdzić. No natomiast wątpię, że to są jakości jakieś bezstratne. Tam niektóre streamingi się chwalą, że bezstratną jakość oferują, ale no właśnie, czy tak naprawdę dalej jest i czy kiedyś to się nie zmieni? No różnie bywa. No więc co my możemy zrobić? Czy my jeszcze w ogóle możemy gdzieś muzykę kupić? Bo no kwestia okazuje się niezbyt prosta. Ja kiedyś kupowałem na Google Play Music, bo tam z trudem, coraz trudniej, ale dało się jeszcze MP3-ki wyciągać. No niby, że iTunes jest, ale iTunes nam sprzedaje jakieś M4A, czyli AAC-ki de facto, jeszcze z nałożonym DRM-em.
5: Nie.
0: Już nie?
5: Nie ma DRM. Nie. To są po prostu czyste pliki M4A, a tam nie ma zabezpieczeń. Okay. Filmy. Filmy z iTunesa są zabezpieczone, a muzyka nie.
0: No ale mimo wszystko, trzeba mieć iTunesa, żeby takich zakupów dokonywać, chyba, z tego co mi wiadomo.
5: To się chyba zgadza, tak.
0: Tak, więc tutaj ja również nie bardzo jestem fanem tego, żeby instalować iTunesa w ogóle do czegokolwiek, ale po to, żeby przede wszystkim po to, żeby muzykę ściągać tylko i wyłącznie, potem ją wydłubywać gdzieś tam z czeluści jego plików. No jest Amazon teoretycznie. Nie wiem, ja na Amazonie to nic nie kupowałem. Odkąd Amazon jest w Polsce, w złotówkach można kupować utwory? Nie wiem, ktoś próbował? Albo albumy?
5: Cyfrowo. Nie wiem, nie patrzyłem, szczerze mówiąc.
0: Okej. Okay. No i my w Polsce mamy Empik, czy też Plus Music, jeżeli ktoś dawna mu zadania, jeżeli ktoś jest w plusie, a jak nie, no to Empik. Empik pozwala MP3-ki 256 chyba nam kupić. Więc no, ale też okazuje się nagle, że nie wszystko tam jest i już mi się zdarzyło, że chciałem coś kupić, a nie było i to nawet polscy artyści. O, tutaj taki przykład Łona i Weber, gdzie starsze albumy w Empiku kupimy jako MP3, za to nowsze przestreamujemy w streaming. Się nie umieli jakoś dość długo zgrać, chyba tutaj nie wiem, na czym polega problem. Natomiast no, czy da się jeszcze gdzieś indziej kupić? No, jest spis takich serwisów, nie ukrywam, on nie powstał w Polsce. I się okaże to ważne za moment. Ktoś taki jak ja, Jason Nab, taki ktoś się podpisuje, stworzył sobie na Codebergu, czyli na takiej platformie również do wymiany kodem, no taki spis serwisów, w których można jeszcze kupić muzykę. No i tu zostało postawione trochę wymagań, które musi spełnić serwis, żeby się na takiej stronie znaleźć. No i jednym z tych wymagań jest to, że muzyka musi być oferowana w jakości bezstratnej. Drugie, że nie może być chroniona DRM-em. No i po tak rygorystycznym przesiewie mamy do dyspozycji serwisów aż, uwaga, 9. I to też nie jest tak do końca, że 9, bo zapoznajmy się z tą listą i zaraz się przekonamy, jakie tutaj panują warunki. Otóż pierwszym z tych serwisów jest 7 Digital, a drugim jest 7 Digital Canada, a drugim jest 7 Digital USA. No też zdradzę wam, że jest też 7 Digital Niemcy, 7 Digital UK, Wielka Brytania, jeszcze parę krajów, ale nie Polska. No więc my na takim 7 Digitalu sobie raczej bez jakichś VPN-ów, no nie pokupujemy z tego, co mi wiadomo. Okej, okay, no to skoro 7 Digital mamy skreślony, to co my mamy? No Bandcamp. No Bandcamp fajnie, Bandcamp jest spoko. Jeżeli kupujemy muzykę bardzo niezależnych i bardzo niszowych artystów. Wielkich jakichś tam labeli i tak dalej nie znajdziemy. No to jest też taki serwis, który wspiera niezależną muzykę i fajnie taką muzykę kupić. Swoją drogą Bandcamp mógłby się bardziej postarać, bo odtwarzanie muzyki na Bandcampie z komputera, zwłaszcza z Windowsem, no nie należy do najprzyjemniejszych. Wręcz jest to z moich jakichś obserwacji prawie niemożliwe. Chyba, że się jakimiś dodatkami bawimy i klikaniem z nawigacją obiektową, coś tam, ale można kupić sobie i wielu artystów też ma taką zasadę, że wpłacamy przysłowiowe co łaska, czyli ile uważamy, że dany album czy utworek jest wart, za tyle możemy go kupić. No i dużo ciekawej muzyki na Bandcampie, takiej niezależnej jakiejś na pewno jest. Natomiast, no właśnie, nie ma tych bardziej znanych rzeczy. Potem mamy Beatport. No Beatport to znowu jest bardziej taka konkretnie nakierowana na muzykę klubową usługa, bo tam można kupować sety DJ-skie, właśnie muzykę z pogranicza gdzieś EDM-u, różnego rodzaju właśnie takich klubowych klimatów, trance, hands up, jakieś tam dance'owe rzeczy. No, jeżeli to jest wasz gatunek muzyki, no to pewnie Beatport, ale jeżeli szukacie czegoś innego, no to właśnie, co nam jeszcze zostaje? Jest Blip. Nie znałem tego serwisu. Tu jest napisane, że sprzedajemy produkty w Wielkiej Brytanii i na całym świecie, poza miejscami, gdzie nie jesteśmy w stanie dostarczać naszych produktów. Nie wiem, tak jest to napisane, jakby była mowa o płytach fizycznych. Ale widzę, że jest tutaj lossless jako formaty bezstratne podane FLAC i WAVE. No nie wiem, czy ktoś kiedyś z was kupował na Blipie muzykę, ja nie. I też nie wiem, jak, czy to jest właśnie ogólnie do muzyki, czy jakiś znowu konkretny gatunek. I 16 bity i 4, 2, i przy WAVE'ach 23, WAVE'ach 24 bity, jak chodzi o głębie. Mamy też HD Tracks. Byłem na tej stronie hdtracks.com. No i rzeczywiście można kupować. Wiele płyt jest dostępnych w jakichś różnych formatach. Tam właśnie 24 bity, jakieś tam 16 bitów MQA. Natomiast kupujemy w dolarach. Nie ma wielu polskich rzeczy. Poszukałem. Pierwszy polski artysta, jaki mi przyszedł do głowy, Taco Hemingway, to jakieś kolabo znalazłem Taco Hemingwaya z kimś tam, a tak samego Taco, no nie znalazłem. Może jeszcze muszę poszukać, czy jakieś inne polskie utwory się tam znajdą, czy polska muzyka tam w ogóle jest. Natomiast poszukałem też innych rzeczy, jakiś Rammstein, Linkin Park znalazło, jakiś najnowszy Rammstein, $15, Linkin Park One More Light, czyli ostatnia ta płyta studyjna, $19. No więc no można, tylko że się kupuje w dolarach i niekoniecznie wszystko jest, no ale są jak najbardziej te rzeczy też bezstratnie dostępne. Mamy też Juno Download, no i tutaj geograficzne restrykcje, Kanada, US, UK, no to pokupowane. Aha, no i jeżeli już raz ściągniemy utwór, to znika nam opcja do pobrania ponownie. I jest Qobuz. Qobuz.com. No ponoć w Unii Europejskiej da się kupować. No ja nie próbowałem, więc nie wiem nawet jaka waluta, nie wiem nic. I losslessy są, FLAC, WAVE i inne formaty. I 16-24 bity do 192 kHz takiej jakości. No i to by było na tyle. Był Tidal, wiem, że kiedyś wam o Tidalu mówiłem. No i Tidal się niestety w zeszłym roku, czy dwa lata temu, nie, w zeszłym roku jakoś pod koniec zamknął i już z Tidala muzyki kupować nie można. Streamować prawdopodobnie nadal tak, ale kupować już, tak jak kiedyś wam opowiadałem, że się dało, no to się już niestety nie da. No i tak to wygląda, więc no nie jest dobrze, jak mam być szczery, bo ja też już miałem taki problem, gdzie ja mam teraz kupować muzykę. No i wygląda na to, że jest coraz ciężej kupić muzykę, bo streamingów jest mnóstwo, streamingi nie pozwalają od siebie kupować, No więc co począć? No jeżeli wy macie jakieś sklepy, z których kupujecie muzykę, no to się podzielcie. Ja chętnie przyjmę.
2: A teraz jeszcze takie dwie informacje ode mnie na ten temat chyba troszkę. Gdzieś mi się rok czy dwa lata temu przewinął taki news, że Spotify to tak ledwo ciuła. I to się to tak mówi, że o, to za darmo, muzycy nic nie dostają, ale okazuje się, że ten Spotify to w sumie też niewiele zarabia. Podobno. I to wcale nie jest tak, że tutaj ktoś tu zbiera kokosy i się hehe śpi. To znaczy być może ktoś. Pytanie właśnie kto. No bo to wszystko gdzieś idzie, te reklamy tam się wyświetlają. Teraz no właśnie, no ciekaw jestem, jak to wygląda i jak to wyglądać będzie w jakiejś tam przyszłości bliższej lub dalszej. Co ciekawe, moja mama pracuje w takim sklepie. No, tam są różne trochę defocjonaliów, trochę coś i są między innymi płyty z muzyką. Taką religijną. I wydawałoby się, że ludzie, którzy słuchają takiej muzyki, to niekoniecznie są ludzie, którzy powiedzmy są jakoś bardzo no, rozwojowi, jeżeli chodzi o takie najnowsze technologie, nazwijmy to w ten sposób. Znaczy wiadomo, no to są często powiedzmy ludzie starsi i mimo to mało kto kupuje teraz te płyty, dlatego że nawet ci ludzie często słuchają muzyki przez smartfon. Nie wiem czy w streamingach, ale no w każdym razie nie na płytach, więc generalnie przemysł taki płytowy się zwija. Muzyki takiej kupowanej no nie ma. No i te streamingi się okazuje, że to też jakoś nie wiadomo, co to będzie dalej. Znaczy no Spotify podwyższa opłaty, póki co, przynajmniej podwyższą jakieś
5: tam. Tak, o dziwo my uniknęliśmy tego, w sensie Polska.
2: Tak, Polska uniknęła, natomiast no pytanie, czy na nas też nie przyjdzie pora.
5: Pewnie tak, prędzej czy później.
2: Prędzej czy później pewnie tak. No i tak, także no ciekawe, co będzie dalej. A teraz jeszcze do tego wszystkiego powoli zaczynają dochodzić. Co prawda to raczej będzie muzyka, która jest wykorzystywana jako muzyka raczej taka powiedzmy ilustracyjna, czyli muzyka taka do wykorzystywania gdzieś tam w jakichś filmach, w czymś, która zgenerowana i różne i można sobie wygenerować. Z drugiej strony, no już widziałem model sztucznej inteligencji, w którym wpisuje się tekst, wpisuje się styl, w którym ma to się wygenerować, on to generuje. Oczywiście średnio się to nadaje do tego, żeby to puścić, no ale co będzie dalej, no to zobaczymy.
1: To dopiero początki.
2: Więc no tu może to też troszeczkę wpłynąć, chociaż nie wiem, czy tak dużo, ale jednak może troszeczkę na to wszystko, co się dzieje w muzyce. No i zostały jeszcze nam dwie w zasadzie, no nie, czy dwie informacje, no dwa. Jeden to jest mini kącik newsów newsów AI i to chyba faktycznie mini, tam są chyba dwie informacje wpisane.
5: Dokładnie. Dokładnie i zaczniemy od Google'a, bo pojawiło się trochę nowości w Bardzie. Ktoś z was pisał na początku jakoś, że też maila dostaliście, bo faktycznie taki mail przyszedł, ale nie tylko, bo też pojawił się post na blogu Google. I co tutaj zostało wprowadzone? No, jeśli pamiętacie, jak jeszcze z temu opowiadałem, że też właśnie to się nazywało bodajże Duet, czyli no coś jak Bard, tylko właśnie bardziej do zadań biurowych, pojawia się w Google Workspace i tam właśnie to narzędzie miało nam pomóc pisać dokumenty, przygotowywać prezentacje i tego typu rzeczy. No i teraz powiedzmy użytkownicy prywatni będą mieli podobne możliwości właśnie dzięki Bardowi, który doczekał się rozszerzeń, właściwie integracji tutaj z innymi usługami Google. Na początek jest to Gmail i Google Drive chyba, czy Google Docs, no któreś właśnie z tych usług są powiązane ze sobą. Z czasem też tego będzie więcej, będą mapy, będzie YouTube i tak dalej. Natomiast co to nam pozwoli, jeśli włączymy sobie to wszystko, no i tutaj firma mówi, że to będzie oczywiście zachowana prywatność, że nawet jeśli jakieś osoby będą przeglądać naszą rozmowę w celach no, sprawdzania jakości i treningu, no to naszych poufnych danych nie będzie widać, one będą wykluczane, no i też właśnie do tych danych treningowych, mimo to, że on dziś będzie miał do nich dostęp na czas wykonania polecenia dla nas, no to one nie będą zapisywane. No ale właśnie, co będziemy mogli zrobić? No będziemy mogli go po prostu o coś poprosić. Może chcemy znaleźć jakąś informację w naszej poczcie, no to możemy tutaj o to go poprosić, albo tutaj jest podany taki już bardziej ekstremalny przykład, jak to będzie mogło wyglądać w przyszłości, że będziemy mogli powiedzieć, że chcemy gdzieś polecieć na wakacje i no i wtedy Bart nam może przejrzeć pocztę, żeby zobaczyć, kiedy mamy wolny kalendarz, kiedy nie mamy jakichś spotkań zaplanowanych. Potem automatycznie gdzieś połączyć się z Google Flights i zobaczyć dostępne loty i nam je wyświetlić. Jednocześnie pokazać nam coś na mapie, a jeszcze na YouTubie pokazać film, co możemy zrobić, jak już tam dolecimy. I to wszystko z poziomu jednej rozmowy. Też będziemy mogli poprosić, żeby nam jakiś dokument zaczął pisać, tutaj pewnie też moglibyśmy się

0: testowałem. Wiem, że tutaj też właśnie ktoś z was pisał, że to wam nie chciało działać, więc nie wiem, czy język polski jest też na tej liście tych 40. Też te integracje z aplikacjami Google też są na razie tylko po angielsku. I została dodana jeszcze jedna rzecz, mianowicie kiedy pytamy Barta o jakieś informacje, to on jest jakoś w stanie wykryć, że ten model coś źle uzyskał, jakieś złe informacje nam próbuje podać i używając Google wyszukiwarki po prostu się jakoś skorygować. To jest ciekawe, że no tutaj Google sam siebie koryguje, ale to też właśnie na początku będzie dostępne.
1: System tagów podejrzewam już zautomatyzowany od wielu lat, czyli o czym mniej więcej ten tekst jest, podejrzewam, że jakiś taki system wyciągania słów kluczy. I może to właśnie działać na tej zasadzie, że z tej odpowiedzi on też wyciąga słowo klucze i sobie pewnie jakoś to porównuje, czy to jest to samo.
0: No tak właśnie,
1: zastanawiam.
0: Więc...
1: Ale to takie... Ale jakby wyobrażam, że to jest też możliwe, więc no ciekawe. To, i to może być rzeczywiście fajne, bo jeżeli by to działało z Gmailem, czyli z miejscem, na którym nam przychodzą po pierwsze różne maile, po drugie no jeszcze no jakaś tam część z nas niewidomych korzysta z list dyskusyjnych, na których się czasami dzieje dużo. I można by się dowiadywać, co tam dzisiaj na listach, kto mi coś napisał, czy mam jakieś ważne, taka sekretarka by się z tego zrobiła. To
0: no,
1: rzeczywiście
0: tak.
1: Mogło być taka, no, no kolejny taki trochę etap rewolucji. To mi się zawsze kojarzą książki Agaty Christie, jak ten Hercules Poirot miał swoją sekretarkę, która dzieliła listy na te do przeczytania, do odłożenia i do wyrzucenia.
0: No tak.
1: No ciekawe, czy kiedyś nie dożyjemy takich czasów, że każdy z nas będzie miał taką sekretarkę sztuczną.
0: Ale wiesz co, w sumie to jest właśnie coś, podsunąłeś mi fajny pomysł, no właśnie jak, nie wiem, powiedzmy pojawia się jakaś nowa aplikacja, nowa funkcja, no i ludzie właśnie o tym piszą i chcielibyśmy zapytać go, jakie jest ogólne wrażenie ludzi, tak? Jeśli mamy powiedzmy 20 wiadomości z jakiejś listy, no to już jakieś wnioski pewnie dałoby się wyciągnąć, właśnie jakieś tutaj podsumowanie.
1: Tak, bo to ktoś zapyta, ktoś powie, że fajne i w sumie szybciej by przeczytać taki skrót, niż czytać ileś wiadomości, żeby to 20, tak. Czasem 80 i jeszcze 6 pobocznych wątków przy okazji.
0: Tak, dokładnie. Ja się doczytałem, jak to ta weryfikacja wyników będzie wyglądała, to też możemy wywołać ręcznie. Kiedy pytamy się jakieś pytanie, zadajemy jakieś pytanie, nie wiem, czy sztuczna inteligencja halucynuje, no i on nam powiedzmy daje jakąś odpowiedź, możemy na nią sobie kliknąć, ona będzie jakoś podświetlona i wtedy on dopiero wtedy wykona wyszukiwanie i jeśli zobaczysz, że wyniki na przykład, on powie, nie, no jak halucynował, ja zawsze mam rację i klikniemy, żeby on to wyszukał w internecie i powiedzmy wyszło mu, że tak, zdarza się, że modele językowe potrafią wymyślać informacje, no to on by nam tutaj podkreślił, że tutaj coś, są informacje sprzeczne, tak, więc możemy z poziomu tej konwersacji już sobie jakieś informacje weryfikować, więc tak to będzie wyglądało. No i to jest Bard, a jeszcze pojawiło się takie małe narzędzie. To może nie jest poniekąd nowość, bo no, takie narzędzia już w różnych wersjach były, ale o co chodzi? To jest narzędzie, które nazywa się Free Music Demixer i to jest zresztą adres tej strony, bo po prostu możemy wejść sobie na freemusicdemixer.com i co możemy na tej stronie zrobić? Możemy załadować sobie jakąś piosenkę i podzielić ją na czynniki pierwsze, na wokale, no właśnie na różne ścieżki, na wokale, na bas, na perkusję i tak dalej. Co jest ciekawego w tej stronie? No takie strony już powstawały, natomiast w większości one działały w ten sposób, że gdzieś były wysyłane do jakiegoś mocniejszego komputera, no, dzięki czemu te wyniki były dużo lepsze i dużo szybciej je dostawaliśmy, no ale one właśnie gdzieś były wysyłane. Są też wersje tych narzędzi, które możemy sobie postawić na komputerze, no one trochę wymagają wiedzy, bo to jest często praca z wierszem poleceń, instalowanie Pythona najczęściej w różnych tego typu rzeczy. No ale jeśli nie chcemy się w to bawić, a też nie chcemy gdzieś tych rzeczy wysyłać, no to ktoś stworzył taką stronę, która działa w 100% w przeglądarce. Ona ładuje nam te modele i na naszym urządzeniu, czy to może być komputer, albo nawet smartfon, tutaj jest powiedziane, że to na smartfonach też powinno działać, no z poziomu przeglądarki sobie coś takiego zrobić.
1: Testowałem.
0: Tak? I jakie wrażenia?
1: Długo się robi.
0: Długo, właśnie.
1: Mam 9. No i efekt taki bez szału, więc ja sobie wyobrażam, że rzeczywiście to jest do tych

0: ścieżek. Znaczy to się może przydać rzeczywiście w tych przypadkach, gdy bardzo nie chcemy, żeby to wyszło gdziekolwiek na zewnątrz i nie umiemy zainstalować jakiegoś tam Demuxa, czy co tam jeszcze jest. No to w takich przypadkach to rzeczywiście może się ewentualnie przydać, aczkolwiek efekt no nie jest jakiś oszałamiający. To jest, myślę, jakoś tego splittera, jeżeli ktoś słuchał podcasta albo widział to na gdzieś na własne...
1: No coś no to, tym, nie wiem, czy nawet coś, nie trochę gorsze.
0: Tego typu. Natomiast splitter potrafi robić to jednak znacznie szybciej. Ja to testowałem przecież na komputerze stacjonarnym z 2014 roku i to chodziło naprawdę szybko. I to jest aplikacja, którą można sobie zainstalować na własnym komputerze i też się to robi lokalnie, więc w sumie nie wiem, jakoś no nie zrobiło to na mnie wrażenia.
1: No, sam fakt, że tu działa w przeglądarce, ale generalnie zgodzę się z tym, co powiedziałeś. Ja to też testowałem. No, może powiem, jak to wygląda, ale jak wejdziemy sobie na stronę, tutaj mamy próbkę, pod spodem mamy nagłówek Demixer Apps, tam są dwie wersje tego, jest wersja single track i jest wersja batch, której możemy kilka ścieżek naraz załadować. W obu tych przypadkach najpierw musimy nacisnąć przycisk download models, download weights, przepraszam, i to nam załaduje plik do pamięci. Kiedy to już się skończy, to pod spodem będziemy mieli przycisk browse, który wtedy stanie się dostępny. Tam wskazujemy na plik audio i pod spodem klikamy na przycisk load audio and demix. I wtedy to się nam zaczyna mielić. To tutaj, jak Tomek powiedział, trwa bardzo długo. Nie mamy też jakiegoś paska postępu, więc po prostu musimy mieć stronę otwartą i w pewnym momencie będziemy mieli pod spodem jest taka sekcja demix outputs i tam będą po prostu z czasem pojawią się linki, które pozwolą nam te poszczególne ścieżki ściągnąć. No i faktycznie tak jak Tomek powiedział, no wyniki nie powalają. Ja to testowałem akurat miałem piosenkę Queenu pod ręką i tam na przykład na ścieżce z wokalami gdzieś się perkusja gdzieś przeciekała do tych wokali, no więc no, mogłoby to działać lepiej. Natomiast no, narzędzie darmowe, proste, działające w 100% w przeglądarce, więc jeśli ktoś chciałby sobie, nie wiem, na iPhone'ie na przykład czymś takim się pobawić, no to w ten sposób można to bardzo łatwo zrobić. Chyba jeszcze jeden news widzę.
0: Tak.
2: Tak, to mój news i tu chodzi o narzędzie przycinania.
0: Tak.
2: Narzędzie przycinania Windows, które zyskuje nową funkcję i tą funkcją jest wyodrębnianie tekstu ze zrzutów ekranu. No, ciekawa funkcja. Domyślam się niestety, że to ze zrzutów, które my robimy, więc jakby to też nie jest tak, że my sobie weźmiemy zrzut, który nam ktoś przysłał i będziemy mogli sobie pewnie tam jakoś ten tekst wyodrębniać, bo to byłoby dużo ciekawsze, ale tutaj też nie jest to pewnie złe, zwłaszcza, że możemy za pomocą tego mechanizmu, z tego co rozumiem, pewne informacje sobie z tego zrzutu wykasować, jakby ukryć, żeby nie było widać na nim na przykład jakichś naszych tam wrażliwych danych. No więc tutaj może się to gdzieś przydać. No ale taką funkcję dodaje Microsoft, więc taki bardziej drobny newsik na koniec.
0: No i to wszystko, jeżeli chodzi o informacje. Zostało to moje odnośnie Home Assistant. I powiem tak, nie chciałbym zniechęcać ludzi, bo to podejrzewam, że ma dużo różnych ciekawych rzeczy, natomiast póki co to trochę potykam się o własne nogi w tym systemie.
3: A jakbyś, Tomku, w ogóle mógł tak na dobry początek powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, do czego to się może
0: tak,
3: przydać.
0: Co to jest? To znaczy tak, dużo pewnie osób będzie to myliło z asystentem Google albo z Google Home. Nie ma to nic wspólnego ani z jednym, ani z drugim. To jest zupełnie osobny produkt, zupełnie różnych ludzi, no zbieżność nazw, no o tyle przypadkowa, że to są dwa różne produkty, aczkolwiek no służą do tego samego, więc no to często te różne nazwy będą dość podobne. I to jest takie środowisko, które pozwala na integrację różnych systemów inteligentnego domu i robienie, no nawet dość zaawansowanych, czy bardzo zaawansowanych automatyzacji w tym właśnie w obrębie tego wszystkiego. czyli mamy jakieś inteligentne włączniki światła i tymi włącznikami światła włączamy, no dobra, światło to jakby dość jasne, ale można sobie zrobić po zachodzie słońca zapal światło. I nie wiem, czujnik domu, czujnik nie wygrywa ruchu przez jakiś czas, zgaś światło. Tam, nie wiem, przykładamy telefon do jakiegoś kodu NFC, to muzyka, którą akurat jest włączona, to niech gra no, gdzieś tam, nie wiem, w pokoju, w którym jesteśmy. Zamykamy drzwi wejściowe, to niech nam się powłączają wszystkie urządzenia, które są jakby nieużywane przez nas. Wracamy do domu, bo mamy sobie zaznaczone, że z reguły w pracy wracamy do domu o tej godzinie. Jeżeli na mapach nie ma informacji, że nie ma korków na drogach, to niech nam się 15 minut przed planowanym przyjazdem do domu zaczną włączać, nie wiem, klimatyzacja, tudzież ogrzewanie i niech się jeszcze włączy ekspres do kawy, przychodzimy, mamy świeżą kawę i mieszkanie w odpowiedniej temperaturze. I jakieś tego typu różne rzeczy. Tylko cały problem polega na tym, że w związku z tym, znaczy, to ma moim zdaniem wszystkie bolączki, absolutnie wszystkie bolączki, czy tak, może inaczej, takie typowe ma bolączki przeciętnego programu otwartoźródłowego. Dokumentacja jest jakaś, to nie jest coś na zasadzie, zobacz, to się robi tak, tu masz przykład, jeden, drugi, trzeci i se to zrób. Interfejs też jest taki jakiś, jest na początku, zostajemy wrzuceni w milion różnego rodzaju określeń, wyborów, począwszy od tego, że trzeba wybrać wersję, którą można zainstalować. Są cztery warianty do wyboru. Niektórzy proponują coś w rodzaju piątego. Zatem ten cały system można zainstalować albo jako system operacyjny, na przykład na komputerze typu Raspberry, albo można to zainstalować w tak zwanym Dockerze, albo można to jeszcze na tam dwa jakieś inne warianty zainstalować, już nie pamiętam, w wersji Core, czyli takiej bardziej light, takiej bardziej podstawowej. I tam czwartej, Supervised to chyba się nazywa. No i czytam. No to pierwsze moje pytanie, a czym to się różni wszystko? W takim, dla takiego przeciętnego użytkownika, który nie wie, o co jeszcze w tym chodzi. No nawet dostałem jakąś tabelkę. No i sprawdziłem sobie, że najbardziej mnie interesują te dwie pierwsze opcje, w sensie te rekomendowane. Dobra. No to mówię, chętnie wybrałbym tą w tym tak zwanym Dockerze, czyli w czymś w rodzaju takiego częściowo wirtualizowanego środowiska. I jakie tam są ograniczenia? Nie ma supervisora. Do czego służy supervisor? No to jest, tam są jakieś konserwacje, uaktualnienia systemu, tam coś jeszcze. Dobra, no bo w takim przypadku użytkownik musi sam dbać o system, sam go aktualizować, sam instalować biblioteki. No okej, dobra, biorę to na klatę, bo jeszcze nie wiedziałem, w co się pakuje. Instaluję, odpalam, niby wszystko fajnie. Na początku co prawda wyskakuje, że nie można się z Bluetoothem dogadać, bo tam nie ma czegoś tam. Już nie pamiętam czego. Dobra, potem się tym zajmę. Na razie w ogóle muszę ogarnąć to całe szaleństwo od absolutnych podstaw. Co tu się w ogóle robi? No tak czytam, co tam w ogóle można zrobić. No, że zainstaluj dodatek i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. Dobra, no to patrzę różne rzeczy po kolei. Nie widzę na razie dodatków, ale mówię, dobra, poczekamy, zobaczymy. Na razie mam inne rzeczy na głowie. Albo można przez dodatek na przykład zainstalować Sambę, czyli to, żeby można było widzieć w tym o tak zwanym otoczeniu sieciowym pliki z tego systemu i ładować sobie z Windowsa fajnie, nie wiem, konfigurację, bo to będzie potrzebne. Okej, okay, mówię, ja mam to w tym tak zwanym Dockerze, ja sobie to mogę zrobić inaczej przez FileZilla Pro, bo mam. No i okej, okay, dobra, działam sobie i w tym momencie musiałem jakąś tam inną wtyczkę zainstalować. Gdzie są wtyczki? w menu. Nie, nie ma w menu. Powinny być. No u mnie nie ma. No i tak szukam, szukam. A może ty masz Dockerze? No mam. No to wtyczek to ty nie będziesz miał, dlatego że supervisor, oprócz tego, co tam wszędzie napisali, to jest odpowiedzialny również za wtyczki. Dobra. No to co mam zrobić? No albo se tu zrób to ręcznie, jak umiesz w te tak zwane Dockery, bo tam dla każdej wtyczki trzeba instalować Dockera, trzeba je jakoś ze sobą komunikować i tak, nie umiem. To se przeinstaluj od nowa jako system.
3: No cóż, Docker miał ułatwiać działanie i rzeczywiście uruchomienie czegoś z Dockera, czyli takiej, i tu biorę to w bardzo duży cudzysłów, maszyny wirtualnej, to jest generalnie proste. Problem właśnie jest w tym, Tomku, o czym mówisz, jak tam trzeba coś zmienić. No to już...
0: Bo okazuje się, że dodatek, że każdy dodatek to jest program uruchomy w osobnym Dockerze i te Dockery wszystkie muszą się komunikować.
3: Tak, to no wiem o co chodzi.
0: O to trzeba dbać. I to trzeba zrobić samemu. Tak, potem się okazuje na przykład, że aby widać było Bluetooth, to trzeba trochę inaczej uruchomić, niż jak tam uruchomiłem z jakimś tam...
3: Innym parametrem.
0: Jakiś inny sposób. Compose'a jego uruchomię jakoś tam inaczej. No w każdym razie... No u mnie to tak średnio to chciało to działać, ale uruchomię, ten Bluetooth nawet jakoś tam zaczął funkcjonować, ale no suma summarum, dobra, instaluję jako system operacyjny, dobra, zainstalowało się, no, tylko że oprócz tego systemu, ponieważ tam listem nie będę miał, to znaczy nie będę miał na przykład oryginalnego systemu, ten Raspberry OS, żeby tam sobie zainstalować te rzeczy, które no się zainstaluje na Raspberry, no bo czasami chciałoby się mieć jakieś Linuxowe pakiety, ja bym przynajmniej chciał. Więc teraz mam głównie ten Home Assistant OS. W międzyczasie jak tam ktoś, jest taki człowiek na YouTube, który robi jakieś szkolenia z tego systemu, który mówi, że no w ogóle to można zrobić na zasadzie w ogóle maszyny wirtualnej, takiej pełnoprawnej maszyny wirtualnej i wtedy mamy na Raspberry system operacyjny, potem mamy maszynę wirtualną i w niej siedzi sobie ten Home Assistant OS. I że on to w ogóle poleca. Mówię, na razie mam dość. Na razie robię to, co tu, a jak mi będzie coś potrzebnego, to zrobię coś więcej. Dobrze. No to bym chciał na przykład... Mnie coś takiego, bo mi to tego rzeczywiście często brakowało w tych asystentach i różnych aplikacjach do pomiarów różnych i do urządzeń inteligentnych, żeby móc dane z czujników eksportować do pliku typu CSV, dlatego że mogę w nim... mogę w ogóle tej historii się dowiedzieć, dlatego że tak w ogóle to jest to rysowane, są wykresy, które są niedostępne dla nas zupełnie. No dobrze. Podobno Home Assistant taki otwarty, można wszystko zrobić. Owszem, można, jak się umie pisać programy. Domyślnie Home Assistant nie umie eksportować historii do CSV, ale można mu to poniekąd napisać dodatek. To znaczy ktoś zrobił rzeczywiście coś, co to robi, tylko że robi to po pierwsze na życzenie użytkownika, to znaczy ja sobie biorę i mówię, teraz chcę wyeksportować na przykład plik z czujniku, załóżmy zużycia prądu. Ale gdybym chciał to na przykład powiązać ze stanem działania klimatyzacji, to muszę osobny plik wyeksportować z tym, kiedy na przykład jest klimatyzacja włączona. Już pomijam fakt, że nie mam klimatyzacji, ale załóżmy, żebym miał, czy tam jakieś inne urządzenie, nie wiem, pralka, suszarka, czy tam cokolwiek innego i to już będzie problem, dlatego że to już jest inny czujnik, inne jakieś tam rzeczy i musiałbym potem osobnym programem połączyć te dwa pliki w jeden. Także tak. Poza tym domyślnie takie czujniki, które się zmieniają szybko, ta baza danych w Home Assistancie jest, czy jest, tam są tylko te dane trzymane przez 10 dni. I w ogóle ludzie nie zalecają, żeby robić to, bo to można sobie zmienić, ale żeby nie robić więcej niż 30 dni. Niektórzy dawali radę utrzymać to przez 3 miesiące, ale generalnie im dłużej, tym to wszystko bardziej niestabilne i to się sypie. Pomijam fakt, na razie przynajmniej, że sama karta pamięci, czyli ten nośnik, do którego Raspberry jest zaprojektowany tak podstawowo, żeby się uruchamiał, mało co, znaczy wytrzymuje dość krótki czas takiego sposobu działania, jaki proponuje jej ten system na Raspberry, bo te wszystkie pliki bazodanowe są zapisywane na karcie co chwila. One są, no u mnie na razie to są małe, to są 10 mega, ale podejrzewam, że gdybym tych urządzeń tam dodał kilkanaście czy kilkadziesiąt, jak niektórzy, to podejrzewam, że ten plik był dużo większy. W związku z czym ten plik jest zapisywany co chwila na tej biednej karcie pamięci, która w ogóle nie jest projektowana do tego typu rzeczy. Ale a propos tych określeń, mamy encje, urządzenia, integracje, wtyczki, dashboardy, już nie pamiętam, co tam w tej chwili jeszcze jest, usługi, domeny, platformy, masę różnego rodzaju określeń, które ciężko tak zrozumieć od samego początku, do czego to wszystko służy. No, trzeba się przekopywać trochę przez dokumentację. Na szczęście do tej pory większość problemów, które miałem, to nie, jakby nie miałem czegoś takiego, że ja coś mam, czego w sumie inni nie mają. Tylko często niestety jest tak, że inni to mają, ale nikt nie znalazł na to rozwiązania. Bo ten problem z eksportem, który ja mam, no to też wiele osób chciałoby mieć coś takiego, że można by było eksportować sobie plik z danymi na przykład. No i sobie te dane gdzieś tam potem na spokojnie obrabiać. I to na przykład to nie jest roku, tak? No bo chciałbym sobie sprawdzić, ile na przykład przez rok zużyłem prądu, no bo na przykład, no tak jak w tamtym roku wszedł u nas ten przepis, że 2000 kW na rok, no teraz 3000. Ale chciałbym sprawdzić, na ile ja się w tym mieszczę, albo co mi zużywa najwięcej prądu, żeby zminimalizować ryzyko, że się nie zmieszczę w przyszłym roku. No i gdybym miał od początku tylko 10 dni, to nie ma szans, żebym to sprawdził. A nigdy nie wiadomo, co kiedy wejdzie i co mi się kiedy przyda. Więc na dobrą sprawę fajnie by było móc przynajmniej część danych zapisywać bardzo często. Znaczy no ciągle przynajmniej, tak mi się wydaje. I tu jest jakiś problem. Sporo rzeczy trzeba, na przykład jest taka integracja, czyli powiedzmy, integracja to jest to coś, co pozwala na to, żeby jakieś kolejne rzeczy były, no żeby Home Assistant był kompatybilny z czymś tam, z rozwiązaniami na przykład jakiejś firmy. No i jedno z tych integracji takich domyślnych jest, to się chyba nazywa system monitor, czyli żeby monitorował zużycie procesora, zużycie pamięci, temperaturę, zużycie dysku, no jakieś takie rzeczy, żeby wiedzieć w ogóle, czy ten mój biedny mały komputerek w ogóle jeszcze daje radę. No to mówię, zainstaluję to. Tego się nie da zainstalować, musisz wpisać w pliku konfiguracji następujące rzeczy. I piszą, co mam wpisać, żeby mieć temperaturę, co mam wpisać, żeby mieć tam procesor, co mam wpisać, żeby mieć coś tam jeszcze. No ja to wszystko sobie wpisuję i mówię, no kurczę, ja to pierwszy raz edytuję, a to jest główny plik konfiguracyjny tego całego Home Assistanta, a co będzie, jak ja to wpiszę i to mi się nie uruchomi. Okej, teraz ja uruchamiam to po raz pierwszy i w sumie nic tu nie mam, jak to tu będę musiał jeszcze raz zainstalować. No to w sumie trudno, człowiek się uczy, ale na przykład gdyby to było za rok i na szczęście się tu okazuje, że jest jakieś takie narzędzie do weryfikacji konfiguracji. To znaczy, zanim ja w ogóle to uruchomię, to znaczy, mogę sobie sprawdzić po pierwsze, czy ta konfiguracja mi się uruchomi i on nie tylko sprawdza składnik konfiguracji, ale sprawdza te wszystkie zdaje się, sprawdza te wszystkie te integracje i inne takie rzeczy, które ta konfiguracja otwiera. Czy to w ogóle pozwoli na uruchomienie tego systemu? No, pozwoliło. Więc sukces. I rzeczywiście to zadziałało. Do tej pory mogę to sobie na razie tylko czytać w zasadzie. I teraz rzeczywiście wiem, że ma na przykład temperatura procesora to jest 44,8 stopnia i 3% wykorzystania procesora, więc ten komputer to w sumie odpoczywa. Czym ja to sprawdzam? TwistCake'iem, bo TwistCake ma rzeczywiście obsługę Home Assistanta i to jest w ogóle fajne, dlatego że w TwistCake'u mogę te wszystkie czujniki, które mam sprawdzać. W tej chwili tych czujników mam 47. Jedyne, co tam zrobiłem, to znaczy tak, domyślnie jest w ogóle dodane informacje o wschodzie i zachodzie słońca w miejscu, w którym jestem i o pogodzie w miejscu, w którym jestem. To znaczy on na początku się pyta, gdzie ja w ogóle mieszkam. Oczywiście jak chcę i to nawet jest dostępne, to wykorzystuję OpenStreetMap. No i na tej podstawie on potem sobie pobiera, nie pamiętam skąd, prognozę pogody i informacje o wschodach, zachodach słońca, bo to się często w automatyzacjach przydaje. I to działa, chyba. Znaczy, no w TwistCake'u mi pokazuje, kiedy będzie świt, kiedy będzie zmierzch następny, kiedy będzie noc, kiedy będzie dzień, jakieś takie rzeczy związane właśnie z oświetleniem i właśnie podaje prognozę pogody, znaczy aktualną pogodę, przepraszam, nie prognozę, chociaż to chyba też można. Zainstalowałem aplikację na iPhone'a i mam tutaj też ileś informacji o moim telefonie. Mam moją lokalizację iPhone'a, mam informacje, jakie mam karty SIM zainstalowane, mam informację, że jestem połączony przez Wi-Fi, mam ten SIT pokazany, mam napisane, ile mam miejsca zajętego, ile wolnego i to mi czyta TwistCake. Ile kroków mi ten iPhone wykrył, czy mi się ładuje, czy mi się nie ładuje, procent baterii, średnia prędkość, ile poziomów przeszedłem, podejrzewam, że takich pięter jakby, tak mi się wydaje, ile w sumie przeszedłem, czy jestem teraz w ruchu, czy stoję, chyba. I moja małżonka też tam dodała swoją aplikację i też widzę te same rzeczy u niej. Przy czym to też jest dość ważne, że każdy z tych rzeczy można, to nie jest tak, że aplikacja już ma dostęp do wszystkiego i chce pokazywać wszystko, to na wszystko można się zgodzić, można się nie zgodzić. Nie tylko jakby z poziomu iPhone'a, ale z poziomu też aplikacji, które parametry ma wysyłać, których parametrów ma nie wysyłać. I no, wszedłem w ogóle sobie w te, o Jezu, jak to się nazywa, integracje, żeby sprawdzić w ogóle, ile tam jest tych rzeczy, czyli ile jest jakby tych systemów, firm i różnych usług, do których on się może podpiąć. Około 2000. Tego jest bardzo dużo. 90% nie znam, przy czym tam jest na przykład, nie wiem, norweski system transportu publicznego gdzieś tam. Węgierski system jakiegoś tam oszczędzania wody, nie pamiętam o co, coś, no były jakieś tego typu rzeczy. Kurs Bitcoina. Jakieś garaże w Amsterdamie, nie wiem dokładnie o co chodzi, bo tego jakby nie wczytywałem się w to. Tam są najprzeróżniejsze usługi, z którym on się może połączyć. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze coś takiego, co można zainstalować, co nazywa się Home Assistant Community Store, czyli wtyczki, nie wtyczki, tylko integracje i różne rozszerzenia wyglądu tworzone przez użytkowników. Nie wiem, ile tam tego jest, ale tam chyba tego jest jeszcze więcej. I sobie to wszystko przejrzałem. Jest na przykład RH Voice. Można mieć RH Voice'a w systemie. co pozwala na przykład na to, że jakiś parametr może być RH Voice'em odczytywany na jakichś, nie wiem, głośnikach moich domowych albo zapisany do pliku jakiegoś tam. Więc no różne, różniste rzeczy są możliwe. Telegram jest na przykład, można mieć bota na Telegramie i tam pewnie coś tam też tą drogą. Coś
3: powiadamiać miało... pewnie nas może na przykład o czymś. Albo może i w drugą stronę jakieś komendy.
0: Znaczy bot to bot, on chyba, boty działają w dwie strony. Na WhatsAppie też można coś robić. Na Messengerze. Tych systemów klimatyzacji to tam w ogóle jest bardzo dużo. Też ich, nie to, że wszystkich nie znam. To ja, no mówię, 90% nie znam tych wszystkich usług, które tam są powymieniane. Tam są najprzeróżniejsze firmy. No i co, na razie trochę jestem na samym początku tego wszystkiego. Nie wiem tam, co do czego służy jeszcze za bardzo. Natomiast to na pewno nie jest tak tego rodzaju system, że no wchodzimy tam, instalujemy to, robimy sobie z palca 17 różnych automatyzacji i działa to. Absolutnie to tak nie jest. Chciałem sobie na przykład dodać nasze urządzenia inteligentnego domu, pralkę, zmywarkę, odkurzacz. Akurat tak się składa, że my te urządzenia mamy w kilku różnych firmach. Odkurzacz Roomba, pralka Samsung, suszarka LG, zmywarka Bosch. To są wszystko różne chmury. Dobrze, jak dodać na przykład LG? No... Do LG to jest tylko ta tworzona przez społeczność. Tego jeszcze chyba nie próbowałem akurat. Nie pamiętam dlaczego. Tam był jakiś problem. Ale Home Connect, czyli Bosch. Wchodzę na stronę Boscha. Trzeba utworzyć konto deweloperskie. Okej. Okay. Aha, wiem co było na LG. Na LG było tak, że nie można, jeżeli się miało konto założone przez profil społecznościowy, to nie będzie działać. Trzeba odpiąć ten profil, znaczy założyć nowe konto, odpiąć ze starego urządzenia, przepiąć na nowe, tworzone jakby nie przez profil społecznościowy i dopiero cokolwiek robić. W Home Connect trzeba było utworzyć to konto deweloperskie, tam się pisało na przykład jakieś doświadczenie programistyczne, coś tam jeszcze, w jakim projekcie się bierze udział. I na koniec kapcza. Bez alternatywy jakiejkolwiek innej. Nie było u mnie nikogo, kto by widział, więc na razie zrezygnowałem. Dwa urządzenia mamy... Nie pamiętam, co było z Samsungiem. Tam też był chyba jakiś problem. Na deser została Roomba. Bo Roomba została... O, wykryliśmy, że masz Roombę. Naciśnij przez 20 sekund przycisk do sprzątania i to się powinno dodać. Dobra, skoro to takie łatwe, to już lecę. Poleciałem, nacisnąłem, coś zagrało, wracam. No nie można było uzyskać hasła, więc je wpisz. No dobra, podobno to jest jakby dość bezpieczne, więc spoko, wpisuję, ale nie to hasło. To się okazuje, że to jest specjalne hasło, które trzeba sobie wygenerować. A w jaki sposób? No, trzeba sobie zainstalować skrypt pythonowski z GitHuba, w tym skrypcie wpisać nazwę użytkownika i hasła i on wygeneruje taką nazwę użytkownika i hasło specjalne do różnych, znaczy do odkurzaczy, bo to są jakieś nieoficjalne wszystko, Roomba tego, znaczy iRobot tego nie udostępnia i w ogóle, i w ogóle. Jeszcze tego nie robiłem. No i to zostało. Głośnik Google Home, który no, on się lubi wykrywać we wszystkim, bo on chce, żeby przez niego różne rzeczy odtwarzać, więc w ogóle on się na dzień dobry wykrył. Jest, Google Home, czy chcesz go użyć? Tak. No, to możesz. Co mi jeszcze zostało? Zostały mi jeszcze jakiś FUBAR, VLC, który on tam wykrywa, bo mam serwer DLNA do FUBARa zainstalowany, to go wykrył. Też VLC Core, jak mi jest uruchomiony na komputerze, to go wykrył, że jest. takie rzeczy multimedialne. No i Spotify. W Spotify to właśnie udało się. Rzeczywiście podłączyłem, też trzeba było otworzyć konto, ale to zrobiło się bez problemu. No i na przykład mogę sobie teraz Twistcake'a, którego dodałem, tam trzeba było utworzyć token, to trochę jak na Twitterze. Tworzyło się token, tylko co z taki token dla konkretnej aplikacji, wkleja się ten token do Twistcake'a i to działa. I rzeczywiście w Twistcake'u po pierwsze widzę te wszystkie urządzenia, po drugie jak jest na przykład głośnik, to mogę mu zmniejszać, zwiększać prędkość, znaczy przepraszam, głośność. Na Spotify'u mogę poprzedni, następny utwór sobie włączać i w sumie na razie tyle, bo jeszcze nie mam za dużo innych urządzeń, bo się potykam o różne rzeczy. Natomiast no, to na razie to tak wygląda, że no, to połączenie z różnymi aplikacjami, no to nie jest to tak, że to się po prostu klika i to jest, tylko właśnie tam trzeba robić różne rzeczy. Tworzenie tych automatyzacji to też to, na przykład jak są jakieś przykłady, jak to zrobić, nawet taki prosty przykład, no na początku tam wybierz encję czy coś, które ma to dotyczyć, my wybierzemy załóżmy coś, więc wpisujemy w skrypt to i to, a gdzie ja mam to znaleźć? No pewnie gdzieś indziej to napisali, ale gdzie to nie wiem do tej pory. Znaczy nie wiem, chyba może gdzieś to widziałem, ale już nie pamiętam, bo po prostu jest tyle tych różnych tam rzeczy, że no póki co nie pamiętam, gdzie można to wszystko sprawdzać. Być może właśnie jest jakieś miejsce. To być może też jest tak, że są jakieś do tego, nie wiem, może nie dotarłem do jakiegoś podręcznika do tego, to też jest możliwe, może to gdzieś jest, ja o tym nie wiem i potykam się o własne sznurówki, bo nie zrobię jakiejś elementarnej rzeczy, to też być może, ale wydaje mi się, że to właśnie no nie jest tak, no, że to no, trzeba trochę nad tym posiedzieć, trochę pomyśleć i nawet właśnie taki użytkownik, no, nie chcę o sobie powiedzieć, że jestem jakiś mega zaawansowany, no ale też nie jestem takim użytkownikiem, który w sumie włącza komputer, umie na nim zrobić trzy rzeczy i tyle. No bo gdybym był takim użytkownikiem, jakbym zobaczył to, co trzeba zrobić w Home Assistantie, to bym powiedział, i bym to wyłączył. Bo to niestety tak to wygląda. Przynajmniej z perspektywy człowieka niewidomego, bo czasami też są na YouTubie jakieś tam przykłady, gdzie jest to pokazane, a zainstalujcie sobie to i tu macie coś takiego, tu se kliknijcie, prawda, no jakby standard. Także nie wiem, być może jest gdzieś społeczność niewidomych użytkowników Home Assistant, tego nie wiem jeszcze. Tam są właśnie te skórki, rozszerzenia widoku. I co ciekawe, ta historia, z której można wyeksportować to do CSV, to jest rozszerzenie widoku, więc te rozszerzenia mogą być to nie są tylko kwestie dotyczące widoku, ale tam one mogą robić konkretne operacje też na dysku, na plikach, na tych wszystkich obiektach tam. Więc różne rzeczy tam mogą dużo w obrębie tego Home Assistanta. To pewnie też dlatego to jest tak pozamykane w formie systemu operacyjnego, żeby te wszystkie rzeczy nie mogły za dużo nam z komputerem zrobić. Bo gdyby ktoś niefajnie nam zaczął pisać, nie wiem, coś, co ma nam wykradzać, jakieś hasła, podsłuchiwać wszystko w domu, no to byłoby pewnie niefajnie. Choć nie wiem, czy nie można tak mimo wszystko zrobić. Też tam ludzie mówią, żeby robić jakieś ograniczone sieci na takie właśnie asystenty i różne rzeczy, żeby w razie...
3: Tak, jakąś problemu, wydzieloną najlepiej.
0: Tak, jakąś mieć wydzieloną sieć, żeby nie było z tym problemów. Także no to jest z tym troszkę zabawy. I no i to trzeba trochę posiedzieć, nawet właśnie gdy się jest takim użytkownikiem. Znaczy, no podejrzewam, że są ludzie, którzy by to zrobili szybciej niż ja. Znaczy na pewno są ludzie, którzy by to zrobili szybciej niż ja i się mniej potykali. Natomiast na pewno wiem, że są ludzie, którzy by sobie z tym nie poradzili. Więc no nie jest... A z drugiej strony to dla nas naprawdę jest duża szansa na udostępnienie różnych rzeczy, dlatego że no po prostu no spora jest niestety szansa na to, że jakieś urządzenie, które mamy, będzie miało niedostępną aplikację. Także no...
3: Albo że będą jakieś zmiany w tej aplikacji, że ona nagle przestanie być dostępna. Kiedyś to urządzenie kupiliśmy z myślą, no właśnie, że coś będzie.
0: Przecież już są chociażby Samsung.
3: Dokładnie.
0: Na iOS-ie, który od niedawna ma duże, znaczy duże, no konkretne problemy z dostępnością. Właśnie, Home Assistant ma swoją aplikację na iPhone'y i Androidy, póki co aplikacja iPhone'owa, o to też w sumie warto o tym opowiedzieć, zawiesiło mi się w najdziwniejszy sposób, jaki widziałem. Słuchajcie, nie wiem, czy wy mieliście coś takiego, nie wiem, jak to w ogóle jest możliwe, znaczy pewnie jest, ona sobie gdzieś zapisuje stan, w którym jest. W każdym razie, w pewnym momencie gdzieś mi się ta aplikacja chyba, nie, czy nawet nie zawiesiła, po prostu... No, wszedłem sobie gdzieś w jakiś dodatek, w jakiś opis dodatku, wyszedłem z aplikacji, no bo akurat mi było potrzebne co innego, zapomniałem o tym wszystkim. Wchodzę następnego chyba dnia w aplikację, nadal widzę, że jestem w opisie tego dodatku. Dobra, to chcę wyjść wstecz. Klikam wstecz raz, drugi, trzeci, czwarty, nie działa. Potarcie ekranu też nie działa. Znajduję przycisk na ekranie, wyłączam voiceover, też nie działa. Zamykam aplikację, w sensie dwa razy Home i Home Assistant zamknij. Otwieram z powrotem, jestem w tym samym miejscu. Uruchamiam ponownie iPhone'a, też jestem w tym samym miejscu i nie mogę nacisnąć przycisku wstecz. I do tej pory nie wiem, co z tym zrobić.
3: Także... Mam dziwne wrażenie, że pomogłoby co najwyżej usunięcie danych tej aplikacji.
1: No tego właśnie się nie da zrobić, czyli właściwie trzeba zainstalować od nowa. W sumie.
0: A, bo tu nie da się jak w Androidzie, że usuń dane.
1: A próbowałeś na przykład, nie wiem, powyłączać internet cały na telefonie? Gdzie się stan zapisał tej aplikacji? Jakiś dziwny sposób.
0: No tak, można by przejść w tryb
1: samolot. Tryb samolot włączyć, co otwórz się, że wtedy jakiś error wyskoczy.
0: Mogę się obawiać, że lokalnie. No w każdym razie tam w ogóle jest na przykład tak, że jak naciskam, że czasami jak w niektórych miejscach jak naciskam wstecz w przeglądarce, to przeglądarka mi się sypie. I muszę wejść do przeglądarki, czy przywrócić strony. Tak, jestem na tej samej stronie. I muszę wtedy inaczej jakby wychodzić, na przykład wchodząc do menu, bo wstecz wywala przeglądarkę. Także to są różne takie dziwne rzeczy w tej aplikacji. Zresztą w ogóle jest na przykład tak, że jedno menu jest zrobione inaczej, drugie jest zrobione inaczej. W sensie jedno to jest lista. Enter, wchodzę na listę i sobie wybieram rzeczy. Potem druga, inny rodzaj menu jest wybierany jako, no to jest ogłaszane rzeczywiście jako elementy menu, nie trzeba wychodzić z typu przeglądania. Tam widziałem gdzieś jeszcze zakładki, więc tam są różne elementy, takie powiedzmy a la menu, które są zupełnie różne ogłaszane przez czytnik ekranu. Ta strona główna to też jest ileś różnych rzeczy, z którymi w sumie nie wiadomo, czy coś można zrobić, czy coś nie można zrobić, czy czegoś nie można zrobić. Tam się mieszają informacje. O tym wschodzie słońca. Jest taka też strona demonstracyjna, gdzie jest po prostu no ileś różnych rzeczy na jednej stronie. Światło, zgaś, zapal, temperatura wewnątrz, wschód słońca o tej i o tej, żaluzje, odsłoń, zasłoń, coś tam jeszcze, stan czegoś tam, potem jakiś telewizor i to wszystko po prostu jest wymieszane na stronie głównej, ani nie ma nagłówków, ani nie ma niczego. Dość trudno się po tym wszystkim poruszać. To wszystko można sobie konfigurować, no tylko znowu, typ widoku, tych typów widoku jest ileś. Są jakieś karty, jest coś tam jeszcze, jakaś kamera, którą się, nie wiem, chyba jeździ. Są ustawienia tych kart, jest ileś różnych rzeczy, które oczywiście pozwalają na to, żeby to wszystko sobie skonfigurować. Natomiast, no, nie widzę póki co takiego jakiegoś fajnego miejsca, w którym można było o tym wszystkim poczytać, sprawdzić, gdzie to się robi, jak to się robi, co to de facto zmieni, zwłaszcza dla niewidomych. A jeszcze w tym wszystkim są te rozszerzenia, których jest też kilkaset chyba różnych. W żadnym nie jest napisane, jak to będzie działało z czytnikami ekranu. Więc no, tu trochę nie wiadomo, gdzie się ruszyć, bo wszędzie jest ileś różnych menu, zapytań, terminów nieznanych. I gdzie nie wejdę, to w zasadzie muszę robić stop, teraz Google, szukamy. Także tak, już w pewnym momencie mówię, a propos tego eksportu do CSV, dobra, poproszę czata GPT, żeby mi to napisał. Zobaczymy, czy napisze, bo a nuż widzę, raz się uda. Czat napisał. Piękny program. W konfigu masz w razie czego do ustalenia, jakie sensory, jakie coś, jak to się robi, jak to się tam, co ile ma to zapisywać, co tam, ileś różnych fajnych rzeczy było. No okej, okay, super. Wklej, jeszcze mi dał instrukcję, ten plik wklej tu, tamten plik wklej tam i w ogóle będzie super. Wklejam. Rzeczywiście są te rzeczy, gdzie on mówi, to one tam są. Wklejam, uruchamiam, sprawdzam poprawność konfiguracji. No nie działa, bo tam w linii 23 to tam jakieś platform, nie wiem, coś jest, jakiś błąd. No to piszę czatowi, że tu jest błąd, mi pokazał w konfigu. Albo ten skrypt to sobie robi swoją platformę i jak on to tak robi, to nie można wtedy dodawać czujników z platformy typu system. Aha. To co zrobić? No, ja ci pokażę. I on mi coś pokazał, że trzeba było zdefiniować jakieś sensory w skrypcie, coś. A jak to mam zrobić? No, to w zależności od typu sensora, który chcesz zrobić, bo to się różnie dla widla różnych. Aha. No to już podziękowałem, bo to jak już mi zaczął takie rzeczy robić, to ja nie wiem, ile tam jeszcze błędów by było po drodze. W każdym razie w tę stronę też się nie udało. Być może dlatego, że ja mu to tak napisałem z marszu, być może ja mu powinien to rozbić na szereg podproblemów, tylko nie umiem, bo nie wiem, jakby z której strony to ugryźć. W ogóle, czy to pisać jako integrację, czy to pisać jako coś jeszcze innego, czy to, nie wiem, no jak to powinno być napisane, jako skrypt, automatyzacja, scena, integracja, co? No i takie mam na razie historie. No ten Home Assistant mam od kilku dni. Przy okazji też mam Raspberry Pi od kilku dni. Dzisiaj mi przyszła obudowa. Ja w ogóle też się bałem na przykład, że nie będzie można włożyć za bardzo po niewidomemu tego komputera do obudowy. Że tam w ogóle będą z tym same problemy. Ale na szczęście akurat, jeżeli o to chodzi, to jestem pozytywnie zaskoczony, bo to jest mniej więcej ten poziom, co wkładanie, nie wiem, dysku do obudowy. Są cztery śrubki. Te śrubki trzeba, przynajmniej w tej mojej obudowie, są cztery śrubki, jest taka coś a la kawałek taśmy dwustronnej i to jest taki termiczny kawałek, żeby na chłodzeń to się nakleja domyślnie się, że to, co się nakleje, to jest procesor, bo to jakby można włożyć tylko w jeden sposób do obudowy. No bo po prostu tam są wycięte złącza na USB, na port, na jakieś takie rzeczy. I po prostu mam dwie części obudowy, jakby górę i dół. Wkładam sobie dysk jakby w jedną z nich, ja włożyłem akurat w górę, włożyłem śrubki tak, żeby one przeszły przez otwory też w dysku. W dolnej części były też otwory na śrubki, to trzeba było skręcić tymi czterema śrubkami w czterech, no w dwóch rogach i w dwóch, no nie środkach, tylko tak, nie wiem, może w jednej trzeciej obudowy, tak mniej więcej. I już. I wszystko. Także to jest naprawdę bardzo...
3: W porównaniu do Home Assistanta to był łatwiejszy kawałek drogi.
0: Tak, no to w ogóle wziąłem się, domyśliłem, że to pewnie tak trzeba zrobić i to zrobiłem. No to jest naprawdę... Ja się naprawdę bałem, że to będzie coś skomplikowanego, wkładanie jakiejś obudowy, zakładanie, coś, może jakieś... Nie wiem, jak te obudowy trzeba będzie składać, co będzie trzeba wkładać jakoś, nie wiem, co z tym robić. Okazuje się, że nie. Tam jest w ogóle złącze 40-pinowe. Wcześniej myślałem dla niewidomych, to będzie w ogóle niepewnie do obsługi. Te piny malutkie, pewnie nie będzie można tego za bardzo wyczuć, a nie, się okazuje, że te 40 pinów jest w dwóch rzędach po 20, to wszystko ma centymetrów, ja wiem, 5, 6, więc okej, z jednej strony 20 pinów na 5 centymetrach, to mamy to 0,25 mm średnio taki pin, ale z drugiej strony, jak to tak powoli jadę sobie jakimś czymś, albo nawet teoretycznie delikatnie paznokciem po pinach, to mogę sobie policzyć jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, powiedzmy. One są w dwóch równoległych rzędach i to jakby jest możliwe. Więc tutaj no, mam nadzieję, że nie powinno być większych problemów. Także no, nie wiem co prawda, czy, ale chyba pozwala ten Home Assistant na wykorzystywanie tego złącza wielopinowego. Już widziałem, że są jakieś bramki tej łączności Zigbee, bo te wszystkie też urządzenia można na kilka standardów jakby łączyć. Można je połączyć jako do Wi-Fi po prostu, tylko że Wi-Fi to też nie jest przystosowane do dużej ilości urządzeń, które pobierają bardzo mało danych. To jest Wi-Fi, z tego co wiem, to jest do małej ilości urządzeń pobierających dużo danych. Albo i mało, ale w każdym razie małej ilości urządzeń.
3: Tak, bo się robi śmietnik potem w powietrzu, niestety.
0: Tak, a jeżeli się ma, powiedzmy, jakieś przełączniki ścienne, piloty, żarówki, to tych urządzeń podobno spokojnie można pod 50 sobie mieć w domu. Więc 50 urządzeń Wi-Fi to zatka każdy router podobno, a w każdym razie dużo routerów. A na pewno nie będzie to tak zupełnie bez problemu. W każdym razie ten protokół Zigbee podobno to właśnie jest projektowany do tego typu zastosowań. To w ogóle jest jakoś pomyślane, z tego co wiem, w taki sposób, że te różne urządzenia, które są zasilane na prąd, to bardzo często są czymś w rodzaju takich repeaterów, czyli takich przekaźników. Sygnał, jeżeli router nie starczy na całe mieszkanie, to jeżeli sobie zamontuję po żarówce w każdym pokoju, to ta żarówka jest przekaźnikiem tego sygnału i wtedy jest podobno całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ten zasięg. I te wszystkie różne drobne elementy się tam łączą ze sobą. Jest tylko jedna bramka, którą się łączy z Wi-Fi, czy tam, no właśnie, są podobno takie bramki, które w ogóle się łączy nie z siecią, tylko z pinami w Raspberry. I wtedy one są w ogóle jakby nie zajmują tego połączenia. Także no, bardzo to są ciekawe kwestie. No i tam są, nie wiem jak to się łączy, czy to się lutuje, czy tam są jakieś kabelki, które się jakoś wpina, nie wiem. Bo te piny tak wystają z tego Raspberry na, nie wiem, centymetr, może nie cały. One są takie dość długie. Także, no, ciekawe to wszystko jest, natomiast, no, rzeczywiście, no, co z tym roboty to trochę jest. No, zobaczymy, co powiem po miesiącu albo po roku.
3: No to słuchajcie, to jeszcze tak zupełnie zmieniając temat na koniec, w końcu zakładka, ta pierwsza chyba w WhatsAppie, ten status cały, może nam się zacząć do czegoś przydawać powolutku, do czegoś sensownego, dlatego, że przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, ale zaczęły się pojawiać kanały w WhatsAppie. Nie wiem,
2: czy... nie widziałem jeszcze. Na przykład, ale jaki przykład, jaki kanał tam mógł być?
3: Wiesz co, na przykład z polskich, to szczerze powiedziawszy, tam specjalnie na razie jeszcze nie widziałem niczego sensownego. Tak globalnie to na przykład zasubskrybowałem sobie Netflixa. Ktoś z Polski był związany chyba z piłką nożną. Jeszcze nie widziałem opcji tworzenia tych kanałów jako takich i to się chyba w klienckim WhatsAppie nie da tego nawet zrobić, z tego co czytałem, a będę chciał się tym pobawić, bo wygląda na to, że tu trzeba jednak mieć konto, to WhatsApp Business. Tak. Mhm. I tu dopiero będzie można w jakiś sposób z tego skorzystać. No ale tak czy inaczej, no, wygląda na to, że będzie to jakoś też i w Polsce ruszać. Wygląda to tak jak taki standardowy czat w WhatsAppie, tylko że oczywiście no, tam są wiadomości wysyłane do nas. Są wysyłane wiadomości, jakieś obrazki, No i tyle na chwilę obecną mogę stwierdzić. Żebyśmy w ogóle mogli zacząć z tego korzystać, to musimy zaakceptować regulamin.
2: I... Ale jest na razie spis tak, tych kanałów.
3: Wiesz co, to jest kilka rzeczy, które można sobie zaśledzić. Jest jakaś wyszukiwarka nawet tych kanałów i można się tam jakoś porozglądać. Na razie, tak jak mówię, zasubskrybowałem sobie jeden i jakoś specjalnie tego tematu jeszcze nie zgłębiałem, ale widzę, że jest, widzę, że to się pojawiło. No i co dalej, to zobaczymy. Ciekawe, czy na przykład udałoby nam się jako Tyflo Podcast...
1: No to może być kolejne fajne medium, tak? Dokładnie. Na przykład wrzucać informacje o nadchodzących audycjach.
3: No właśnie, czy... właśnie taki mam pomysł, więc będę chciał się spróbować przynajmniej z tym jakoś zmierzyć, a czy cokolwiek się uda, to zobaczymy.
2: Jasne. No to w takim razie, żeby tradycji stało się zadość, ja mam dla was dźwięczek, bo przekroczyliśmy 4 godziny.
3: No więc to Pawle, co?
2: To poproszę o prawo do transmisji dźwięku. Ja myślę, że ten dźwięk nawet was zaskoczy, bo on mnie też zaskoczył, kiedy go pierwszy raz usłyszałem. Jest to niesamowicie ciekawa sprawa, no bo mówiłem wam, że byłem w Grecji i z tym jest poniekąd związany jest ten dźwięk. Udostępnianie. Uwaga, oto dźwięk.
3: No jakiś potrzeba, ptaszek.
2: Potrzeba jeszcze taki, raz? Czy?
0: Brzmi jak ten gwizdek taki ptaszek.
1: Tak, jest taki, no, woda się nalewa, no nie
2: tak.
1: Jest.
2: Tak, blisko. No, bo to taka jest zasada działania tego, co ja pokazuję, właśnie przez wodę. Napełniane wodą, tak jak ten ptaszek, nie? Napełniany wodą. Taki gwizdek. A był to pierwszy w starożytności powstały alarm przeciwłamaniowy. Tak, właśnie taki system, takich ptaszków tam było, takich naczyń połączonych, dużo, zainstalowanych przy drzwiach i one były oczywiście jakimiś sznurami, to było mega prymitywne i tak dalej. To było ze sobą jakoś tam powiązane, że kiedy złodziej chciał się wkraść na przykład do jakiejś świątyni któregoś z bóstw greckich, no to otwierał drzwi, pociągał za sznurki i zaczynało ćwierkać, tak. I to jest zasłyszane w Muzeum Technologii Starożytnej Grecji. Muzeum, w którym no, pokazywane są takie różne wynalazki starożytnych Greków. Na przykład ja dźwigałem ciężki kamień za pomocą takiego pierwszego dźwigu, który jest po prostu serią tak naprawdę drewnianych jakichś w ogóle bali, jakiegoś tam odlewanego z czegoś odważnika, którym się mocowało w ogóle ten kamień, takimi linkami. To naprawdę było lekkie w transporcie, jak się rzeczywiście ciągnęło taki kamień, ja wcale nie odczułem tego ciężaru, a wytaszczyłem cały kamień gdzieś tam na górę. Także było to niesamowite. Widziałem też pierwszą fontannę, to co Grecy uznawali za magiczną fontannę. Pierwszy automat na wodę. Czyli taki też system, gdzie drachma spadała po różnych tam blaszkach w środku, znaczy no blaszkach, no po jakichś tam metalowych, czy konkretnych jakichś, może nie metalowych, ale konkretnych jakichś tam już kondygnacjach i uruchamiała też jakiś system, że z kranu poleciało nam trochę wody do kubeczka i tak mogli Grecy kupować wodę za pieniądze. Były też instrumenty muzyczne, lira na przykład, jakieś bębny i to ponoć było dopiero no, mały odsetek tego, co my widzieliśmy w tym muzeum i słyszeliśmy i mogliśmy przetestować. A ja miałem okazję też troszeczkę właśnie ponagrywać. Jest też sklep z suwenirami, można sobie kupić takiego ptaszka na wodę jako taki mini alarmik antywłamaniowy, więc jest tam też, można było tam też zobaczyć sobie jakieś artefakty związane z tym pierwszym komputerem greckim, to co ostatnio to się jakoś nazywał ten system, ten mechanizm, teraz to z Lego stworzono jakby replikę tego, ostatnio czytałem. No było to bardzo ciekawe miejsce, zwłaszcza, że sami Grecy go nie znali, Greccy niewidomi. W ogóle jak rozmawiałem ze znajomymi w Grecji o tym, to tak mało kto o tym wiedział, że to istnieje. Oni też nie wiedzieli w muzeum, oni byli otwarci na niewidomych, ale zasadniczo nie mieli jakichś doświadczeń wielkich. No i się okazało, że im się tak spodobała nasza wycieczka, że chcą z nami dalej rozmawiać, jak można by jeszcze dostępność ulepszać i no, odkryliśmy bardzo fajne miejsce w Atenach, więc gdybyście chcieli odwiedzić, to na ulicy Pindaru w dzielnicy Kolonaki i jest Muzeum Starożytnej Technologii.
0: Pięknie. To ciekawe rzeczywiście, co mówisz.
1: W życiu pewnie nie wpadł, że to alarm.
3: Moje skojarzenie było zdecydowanie bardziej radiowe, bo tak mi się kojarzyło to, jak kiedyś były te różne stacje, które miały sygnały.

0: To tam był chyba utwór, który się akurat tak nazywał.
1: A, racja. Rzeczywiście. A nie było tam odgłosu gdzieś coś tam w tle? Nie.
0: Nie, chociaż ciekawe, ostatnio obserwuję taki kanał na YouTubie radiowca z Anglii i ktoś ze stacji kubańskich ostatnio przez przypadek zaczęła puszczać jakieś dźwięki ptaszków pod swoimi transmisjami i się zastanawiają czemu.
1: No, no ciekawe. Tu się może umówili na jakieś ptaszki.
2: Może. No dobrze, tak. Słuchajcie. Mamy nowy dzień od 20 minut.
1: Mamy nowy dzień. Tak.
2: To chyba najwyższa pora, żeby kończyć.
3: Tak. Też mi się tak wydaje, chyba że ktoś coś znalazł jeszcze. Ale nie. Chyba nikt nic nie znalazł. To w takim razie ja tylko przypomnę, że dzisiaj Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki,
2: dobrej braliśmy nocy.
3: Udział w audycji.
0: Dobrej nocy.
3: Numer 202, zdaje się. No i dobrej nocy i do usłyszenia.
2: Za tydzień na pewno nie na żywo. Zobaczymy, czy uda nam się coś stworzyć, że tak powiem, z puszki, ale na pewno za 2 tygodnie na żywo będziemy. Także do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji kolejny element wieży, magnetofon typu DEC marki Pionier o modelu CTW620R. Tę audycję bardziej dedykuję nie tak entuzjastom retro, jak osobom, które planują przegrywać materiały z kaset i szukają dobrego sprzętu. No, tych deków prezentuje sporo różnych firm z tego względu, że dzisiaj nie można tego kupić nowego, jak już Państwu wspominałem. No może akurat komuś się trafi taki model, będzie potrzebował pomocy w obsłudze i no, będzie miał omówioną prezentację i instrukcję. Dek jest dwukieszeniowy, rozmiarami przypomina klasycznego Technicsa, klasyczne te wszystkie deki. Także już wymiarów nie będę podawał, zresztą dokładnie ich nie znam. Ale te klasyczne deki od dużej wieży przypomina japońskie, takie było, nie wiem, z Technicsa czy z Sony. Obudowa jest taka matowa, bardziej przypomina Sony niż Technicsa. Technics był bardziej śliski. Magnetofon jest dwukasetowy i tutaj jest tak, że tak się otwierają kasety. Ja, proszę Państwa, nie znam terminologii, jeżeli chodzi o kolejność modeli, jaka była w Pionierze, więc ciężko mi powiedzieć, jakiej to jest klasy sprzęt tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o brzmienie, to wydaje mi się, że to jest taka podstawowa, myślę, średnia klasa, tak jak było w tych Technicsach dwukieszeniowych, tych RSTR 373, 474, 575, no do digitalizacji jakichś prywatnych nagrań, myślę, że w zupełności taki magnetofon wystarczy. Dlatego zdecydowałem się go omówić. W lewym górnym rogu jest napis Pionier. Chyba z lewej jest logo Pioniera. Pod spodem, pod tym napisem można wyczuć kieszeń kasety. Ta kieszeń kasety, proszę Państwa, nie jest zdejmowana, więc ciężko będzie wyczyścić tor przesuwu taśmy, żeby... Znaczy, można ją oczywiście otworzyć i wtedy można się dostać do głowicy i do toru, ale no nie da rady, proszę Państwa, jej zdjąć. Tak jak to było w Technicsach czy w Sony. Można ustawić skos głowicy, gdyż pod tą kieszenią jest szczelina, tylko trzeba w odpowiednie miejsce trafić śrubokrętem. No ale jak nie trzeba, to lepiej się, proszę Państwa, w to nie bawić. Kiedy się przesuniemy od kieszeni bardziej w prawo, znajdziemy takie 3 okrągłe przyciski. I tak jak się kończą te przyciski okrągłe, to pod nimi będzie sterowanie dekiem. W sensie przyciski poszczególne stop, play. To może jeszcze tylko teraz o tych okrągłych przyciskach. Po lewej od góry. To są 3 przyciski, proszę Państwa, które nam tutaj za wiele nie dadzą. Jest time counter, reset

relay. Cokolwiek by to miało znaczyć. Tutaj, proszę Państwa, pewnie się tutaj jakaś funkcja licznika zmienia. Z tego, co się zdążyłem zorientować, to jeżeli się tym przyciśnie od lewej, od samej góry, ten pierwszy okrągły, to będzie podświetlenie licznika, podświetlenie chyba czasu licznika. Pod spodem jest kasowanie licznika. A pod spodem, proszę Państwa, nie wiem. Ja myślałem, że tu może jest jakiś memory stop albo coś, ale przynajmniej mi to nie zadziałało. Może ja jeszcze od razu po prawej omówię. Po prawej stronie też mamy takie trzy przyciski symetrycznie do siebie. To już po prostu, żebyśmy mieli z głowy. I tak, po prawej stronie znowu pierwszy to jest podświetlenie licznika. Drugi to jest kasowanie licznika, tylko że w prawej kieszeni. A kolejny to jest synchroniczne nagrywanie z płyty CD. No ale to wiadomo, trzeba mieć wzmacniacz Pioniera i kompakt Pioniera, żeby to zrobić. Tak więc tutaj tego nie zrobimy. A pomiędzy tymi okrągłymi przyciskami, proszę Państwa, no to już mamy, to może już tak, żeby do dołu iść między tymi, bo to tak jakby to sobie wyobrazić. Po jednej stronie jest jedna kieszeń i po prawej stronie od kieszeni lewej są przyciski, po lewej stronie od kieszeni prawej są przyciski. One się układały w taki brajlowski sześciopunkt i dokładnie pomiędzy tymi przyciskami mamy raz, dwa, trzy, cztery przyciski jeszcze, takie duże, prostokątne. I ja może powiem od razu, do czego one służą. Pierwszy to będzie normalne przegrywanie z kasety na kasetę, czyli jak się naciśnie, to włączą się obydwie kieszenie i zacznie się przegrywać. Drugi to będzie szybkie przegrywanie z kasety na kasetę. No, proszę Państwa, nie jest to do końca bezpieczne moim zdaniem, bo jeżeli się ma dwie kasety włożone i przez przypadek się naciśnie któryś, no to skasuje się kaseta i zacznie nam automatycznie przegrywać. W Technicsie było to rozwiązane, proszę Państwa, lepiej, dlatego że przynajmniej w tych okrągłych Technicsach 3.7, 3.4, 7.4, 5.7, 5, bo najpierw trzeba było nacisnąć przycisk wyboru prędkości przegrywania, a później dopiero działał synchro start. Jeżeli się któryś nacisnął przez przypadek, znaczy one były tak umiejscowione, że nie było takich łatwo wcisnąć. No tutaj niby też są umiejscowione, tak, ale właśnie no, trzeba było najpierw wcisnąć jeden, później drugi. Jeżeli się któryś przez przypadek wcisnęło tylko jeden, to się nic nie stało. Jeżeli się też wcisnęło je odwrotnie, na przykład najpierw po lewej, później po prawej, też się nic nie działo. Tutaj nie, bo tam był po lewej synchro start, po prawej wybór prędkości. Tutaj nie, tu jest jeden przycisk do przegrywania normalnego, drugi do przegrywania szybkiego. No nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Dalej, proszę Państwa, jest coś, co mi wyglądało na przycisk, ale to nie jest przycisk, tylko kawałek obudowy. I następnie jest, proszę Państwa, przycisk funkcji Flex. Ja nie wiem, proszę Państwa, o co to chodzi. Wiem, że Pioniery miały taką funkcję, chyba właśnie tylko Pioniery. Ja, jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem, o terminologię, nie jestem w stanie określić, jaki to jest model, w sensie jaka to jest klasa. A magnetofony Pioniera miałem do czynienia z magnetofonami, miałem tylko dwa. Także wcześniej ten prezentowałem, mam ten przenośny, znaczy nie przenośny, to był element wieży, tylko małej wieży, przepraszam, który prezentowałem, no i dzisiaj ten element dużej wieży. Tam Flexu nie było, tutaj jest. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że on to jakoś dokładniej jakoś czyta, jakoś tam wzmacnia jakieś fragmenty czy coś, które są źle nagrane, żeby tak wydobyć, żeby było dobrze. Najwyżej z włączoną funkcją Flex posłuchamy jakiejś jednej kasety, no chyba, że to jest funkcja przy nagrywaniu, która działa, a ja niestety tutaj nie mam, proszę Państwa, możliwości, jak zaprezentować nagrywanie, ani nawet sam go sprawdzić. Dlatego, że magnetofon dotarł oczywiście do mnie z drugiej ręki i uszkodzone jest pokrętło głośności nagrywania. Pokrętło nie jest takie klasyczne, że można by w środku przekręcić, tylko pokrętło jest montażowe. I jest tak, że no nie dało się tego ani śrubokrętem, ani niczym przekręcić. Jest ustawiony na zero i nic nie da się z tym zrobić. Pokrętło wręcz wpada. Kolejny przycisk to jest ustawianie prądu podkładu. Nagrywają się dźwięki, ustawia prąd podkładu do nagrywania, ale ponieważ nie mam jak sprawdzić nagrywania, to ta funkcja też jest do niczego niepotrzebna. I teraz może jeszcze tak, kiedy się przesuniemy niżej jeszcze pod tymi przyciskami, to po lewej i prawej stronie, znaczy tak, znajdziemy dwa po jednej i dwa po drugiej, takie krótkie,
to będzie przewijanie do tyłu i do przodu, do lewej kieszeni, przewijanie do tyłu i do przodu, do prawej kieszeni. Logika działania jest taka sama jak w Technicsie, czyli przycisk położony po przeciwnej stronie na lewo od któregoś ze startów to przewija do tyłu, który jest do niego równolegle przewija do przodu. I teraz pomiędzy tymi przyciskami przewijania mamy takie trzy trójpozycyjne przełączniki. Pierwszy przełącznik to jest Dolby. Działa w ten sposób. Jeżeli jest na lewo, to jest Dolby B. Po środku wyłączona, prawo Dolby C. Zostawię wyłączoną. Później jest przełącznik Reverse Mode. Przełącznik Reverse Mode to jest nic innego jak ustawienie pozycji autorewersu. Chyba zdaje się, po lewej jest wyłączony na maksa. Jak jest na maksa po lewej? Po prawej chyba gra raz, a na koniec gra w kółko. A właściwie to mogę to sprawdzić jeszcze teraz, bo to nie jestem pewien, a mam taką kasetę. Przy okazji usłyszę po prostu prasę mechanizmu. Nie mam podłączonego miksera, dlatego nie będzie słychać tego, co jest na kasecie, ale to nie jest do niczego, proszę Państwa, potrzebne. Włączam stronę. Teraz jest autorewers, jest ustawiony na środku. Włączam stronę B. Koniec strony B. Co się dzieje? Wyłączył się. A włączę stronę, koniec strony A. Oszukam ją, czyli tak jakby A było B. I teraz co będzie? Przełączyło się. Tak, czyli jeżeli jest na środku, to wtedy gra tylko raz. Gra raz dwie strony i się wyłącza. Czyli przydatna funkcja przy przegrywaniu z kasety na kasetę włączy, znaczy z kasety na komputer włączy się. Raz się przegra w dwie strony i tyle. A teraz zrobię na najbardziej po lewej stronie. Powinno w ogóle nie być rewersu. Koniec strony B włączam. Wyłączył się, dobrze. No to jeszcze koniec strony A włączam. A teraz włączę na maksa na prawo. Koniec strony A. Przełączy się na B? Czy nie? Słuchamy. Przełączył się. To teraz koniec strony B i powinno się, proszę Państwa, przełączyć na A. Tak. Nie wiem, proszę Państwa, jak jest z lewą kieszenią. Tutaj chyba autorewers jest, wydaje mi się, że tylko w prawej kieszeni. Dlatego, że tutaj nawet jak patrzę, to tak, chyba tak, bo tutaj chociaż nie, tu są niby dwa wałki przesuwu i głowica jest obrotowa, więc teoretycznie jest i w jednej, i w drugiej. Ale nie wiem, nie udało mi się zrobić tak, żeby się jedna kaseta skończyła i żeby się włączyła druga. Też może ja jeszcze spróbuję. Przy okazji przewinę kasetę demonstracyjną, której słuchamy, której będziemy zaraz słuchać, a tu mniej więcej w międzyczasie będę Państwu dalej opowiadał. Czyli o przewijaniach mówiłem i te przełączniki. A, już się przewinęła, więc teraz spróbuję zrobić coś takiego, żeby włączyć pierwszą do kieszeni lewej, która nie nagrywa. Włączyłem teraz. Jest auto rewers na środku. Powinna się, załóżmy, druga kaseta skończyć. To się powinno, lewa się skończyć, powinna się prawa włączyć. Słuchamy. Co właściwie to patrzę. Nie włączyła się. A jak ta się, jak prawa się skończy? Też się nie włączyła. A jak się przestawi, proszę Państwa, na prawą stronę na maksa, prawa się skończy. Nie, włączyła się na stronie A prawa, a lewa. Też się włączyła. Tak, one, proszę Państwa, działały niezależnie. Czyli albo jest ten przełącznik i po prostu na lewo jest tak, że
w ogóle nie ma rewersu. Na środku jest tak, że rewers jest raz no tylko pojedynczy, a na samym końcu jest tak, że rewers jest w kółko. I trzeci przełącznik to jest przełącznik timera. Czyli jeżeli połączymy urządzenie z jakimś timerem, możliwe, że Pionier miał jakiś wzmacniacz z timerem, tudzież tuner z timerem, tak jak Technicy na przykład niektóre miały, a jeżeli nie, no to trzeba sobie samemu kupić jakiś timer. Są nawet takie przenośne. Wygląda, proszę Państwa, jak taki zasilacz, zwykły, taki klasyczny. Ja nawet mam taki timer, tylko jest tak, że trzeba, jakby to powiedzieć, no trzeba poprosić osobę widzącą, żeby ustawiła godzinę i wtedy o danej godzinie prąd się włączy. I jeżeli przełącznik będzie ten trzeci timera w lewej pozycji, to o danej godzinie włączy się nagrywanie, w prawej to nic się nie będzie działo, a w lewej włączy się, znaczy w prawej włączy się odtwarzanie. Jeszcze raz, w lewej się włączy nagrywanie, po środku nic się nie będzie działo, po prawej się włączy odtwarzanie, tak. I jeszcze tutaj nam zostało, przesuwając się, proszę Państwa, jeszcze niżej, po lewej stronie jest taki kawałek obudowy długi, to nic nie ma, a obok, proszę Państwa, jest nagrywanie ciszy i pauza. Ja tylko teraz jeszcze wezmę na chwilę czystą kasetę, żeby to sprawdzić, co jest co, bo tu ja pamiętam, że jest troszeczkę inaczej niż w Technicsie. Pauza jest na środku, proszę Państwa. Po prawej, pierwszy od prawej to jest nagrywanie, a pierwszy od lewej to jest nagrywanie ciszy. Czyli nagrywanie ciszy, pauza i nagrywanie. Jeszcze się upewnię, przewinę tę kasetę na sam początek. Włączę mu nagrywanie, czyli najbliżej kieszeni jest nagrywanie. Nad startem prawym i po lewej nacisnę przerwę. Tak, wyłączyło się. Jasne. Tak, czyli po prawej stronie na samym końcu jest nagrywanie najbliżej kieszeni, po środku jest pauza, a jeszcze bardziej w lewo, czyli bliżej już tej długiej takiej szczeliny, długiej tej obudowy, bo po lewej stronie też jest taki występ. Po lewej stronie też jest, proszę Państwa, taki występ przy lewej kieszeni, ale tam nic nie ma. Jest kawałek tylko obudowy. A po prawej przy prawym bloku klawiszy są właśnie trzy przyciski. I teraz tak, jeszcze co nam zostało. Po lewej stronie start do strony B, stop, start do strony A. I po prawej start do strony B, stop, start do strony A. Identycznie, proszę Państwa, jak w Technicsie. Jak się jeszcze niżej przesuniemy, to mamy taki kwadratowy przycisk. On jest... W przypadku lewej kieszeni to jest w prawym dolnym rogu od kieszeni, a w przypadku prawej kieszeni to jest w lewym dolnym rogu od kieszeni. To są ejecty. Czyli naciska się, wyjmuje się, otwiera się kieszeń z kasetą. Tam było bez kasety, w drugiej jest kaseta. Tak jest. I jeszcze na tym poziomie, co są ejecty, to jest od po prawej stronie taki prostokątny przycisk z taką kreską, to jest przycisk power. Kawałek dalej jest gniazdo słuchawkowe i jeszcze kawałek dalej jest pokrętło głośności nagrywania, niefunkcjonalne akurat. Jeszcze z tyłu nie powiedziałem. Z tyłu magnetofonu oczywiście jest, tutaj niczego nie wiadomo jakiego, nie wiadomo czego nie mamy. Tu już w międzyczasie włożę demonstracyjną kasetę. Nie wiadomo czego, proszę Państwa, tutaj nie mamy. Z tyłu mamy klasycznie po lewej stronie wyjście, po lewej stronie wyjście, po prawej wejście i one są bardziej z prawej strony magnetofonu, w prawym dolnym rogu. Układ jest taki sam jak w Technicsie, więc tutaj nie ma się nad czym tutaj rozwodzić. A z kolei po przeciwnej stronie magnetofonu, po lewej, jest przylutowany, uwaga, przylutowany, nie jest wyjmowany, tylko jest przylutowany, proszę Państwa, kabel sieciowy. Tak więc myślę, proszę Państwa, że już możemy przejść do słuchania. Magnetofon, ja nie mam od niego specyfikacji, ale wydaje mi się, że potrafi obsługiwać kasety metalowe, więc posłuchamy kasety i chromowej, i żelazowej, i chromowej, i metalowej. Tak więc, słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Proszę Państwa, została nam funkcja Flex. Ja tak jak mówiłem, nie jestem do końca pewien jej zastosowania, ale z tego, co kiedyś czytałem, to pewnie tam albo zabezpiecza przed przesterowaniem, albo gdzieś tam wyłapuje jakieś takie niedobre fragmenty, jak jest coś tam nie, jak jest coś tam źle nagrane czy coś. Zaraz spróbuję bez systemu Dolby pokazać na żelazowej kasecie. No tylko tą pierwszą próbkę, już dalej nie będziemy tego słuchać, tylko no i zobaczą Państwo ewentualnie, jaka jest różnica, jak przesłuchają Państwo z kasety żelazowej bez systemu Dolby tego pierwszego nagrania. Więc teraz to samo, tylko z funkcją Flex i już po tym utworze już się z Państwem pożegnam. Tak więc to wszystko w dzisiejszej audycji, tylko jeszcze ta próbka i do usłyszenia.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: coraz bliżej i cyferka z przodu nam się zmieni. 275. jak na razie audycja z cyklu Tyflo Przegląd właśnie rozpoczyna się na antenie Tyflo Radia. Potem będzie oczywiście do odsłuchania na stronie Tyflo Podcastu. Zapraszamy Was tam również bardzo serdecznie. Także jeżeli na przykład słuchacie tylko przede wszystkim nas na żywo, tylko na przykład Tyflo Przeglądów, to zajrzyjcie też do naszego przepastnego archiwum. Audycji jest tam naprawdę mnóstwo. A w tej audycji o numerze Tyflo Przegląd 275 witają Was bardzo serdecznie Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i Michał Dziwisz mówiący te słowa. Przynajmniej na razie w takim składzie jesteśmy z Wami. Co będzie dalej, to się okaże. A już teraz okaże się, o czym dziś będziemy Wam opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Niewidomi ponownie mogą pisać komentarze na Facebooku w aplikacji w systemie iOS. Z jakich technologii w internecie korzystają polscy niewidomi? Są wyniki ankiety. Nowości w grach. Forum dyskusyjne przy DZDN zostanie zamknięte. Zoom ponownie poszerza ofertę udźwiękowionych rejestratorów. Termino – narzędzie austriackiego rządu do planowania spotkań. Nowy numer Tyflo Świata. GNOME 48 przynosi istotne poprawki w dostępności. Ditto może ułatwić wklejanie różnych numerów. Janas Ur – bijący zegar dla twojego komputera. To koniec okularów Celest. Słuchawki AirPods Max będą miały jeszcze mniejsze opóźnienie, ale powodów do radości nie ma. Google zaprezentowało Pixela 9a. Przywracasz iPhone'a z kopii zapasowej, a używasz aplikacji wykorzystujących VPN? Możesz mieć kłopoty z internetem. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zagrać.

0: Na dobry początek pozytywna informacja, która tak naprawdę to już pozytywną jest od zeszłego tygodnia, chociaż z tego co wiem, to niektórzy dostali tę możliwość dopiero w tym tygodniu. A chodzi o co? Chodzi o Facebooka. Jak pamiętacie, być może, jeżeli słuchacie nas regularnie, no to narzekaliśmy, przestrzegaliśmy was dość mocno przed tym, żeby wstrzymać się z aktualizacją aplikacji Facebooka, no bo tam pojawił się bardzo poważny błąd związany z pisaniem komentarzy. I praktycznie dla osób niewidomych to te komentarze przestały być w ogóle możliwe do jakiegokolwiek wprowadzania, a przynajmniej takiego wprowadzania, żeby mieć nad nimi kontrolę. Bo oczywiście na tak zwanego czuja to zrobić się wiele dało, ale no powiedzmy sobie szczerze, nie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby no, taki komentarz napisać schludnie, zgodnie z zasadami ortografii, czy jakiejś w ogóle pisowni, czy jeżeli popełnimy jakieś błędy, to żeby być w stanie je na bieżąco poprawiać. No, z tym były problemy. Były problemy generalnie z kontrolowaniem tego, co się wpisuje na Facebooku. Natomiast zostało to poprawione. W zeszłym tygodniu już się pojawiła wersja Facebooka, która to rozwiązuje. W tym tygodniu natomiast u niektórych ta kolejna wersja dopiero, z tego co wiem, naprawiła problem. Ja na przykład tę wersję otrzymałem dziś, ale już w zeszłym tygodniu, to było bodajże w środę, u mnie się ta wersja pojawiła. Zresztą pod jedną z audycji poprzednich nasz słuchacz Tomek też sygnalizował, że u niego problem został rozwiązany. Także bardzo dobrze, bardzo to cieszy. No i tym lepiej, że po prostu, że mamy taką możliwość znowu korzystania z Facebooka, że mamy możliwość korzystania gdzieś tam znowu z tego mechanizmu, bo tu pamiętam, że tydzień temu Maciek do nas dzwonił i tak się zastanawiał, gdzie by w ogóle społeczność dostępnego Apple przenieść. No, okazuje się, że chyba na razie, Maćku, nie będziesz musiał nigdzie przenosić, chociaż jakiś awaryjny plan może warto by i mieć, bo to w końcu z metą to naprawdę różnie bywa i nie wiadomo, co tam ich, jak ich bardzo ta fantazja w zakresie projektowania interfejsów poniesie i gdzie ich poniesie. Zobaczymy. Na razie w każdym razie, jeżeli mieliście problemy z aplikacją Facebooka, to sobie zaktualizujcie, wejdźcie do App Store'a, zaktualizujcie aplikację i problemy powinny się rozwiązać. Tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów. To może na przykład teraz zajmijmy się rejestratorami. Rejestratorami Zooma, które to doczekały się albo doczekają się kolejnej wersji, bo będziemy mieli kolejne urządzenie marki Zoom, które będzie dla nas dostępne. I o tym więcej wie Piotr.
1: Tak, i to jest urządzenie, które wydaje mi się wiele osób może zainteresować. Dlaczego? No, ogólnie udźwiękowione Zoomy to wydaje mi się gorący temat od momentu, kiedy one na rynku się pojawiły. Mieliśmy do tej pory chyba 4 albo 5 modeli już dostępnych, no bo mieliśmy H1, H4 i H6 Essential, był jeszcze później H1 XLR i H2 Essential, jeśli dobrze liczę, to chyba wszystkie te udźwiękowione modele wymieniłem. I te wszystkie urządzenia są trochę kierowane do różnych użytkowników, natomiast jest kilka rzeczy, które je łączy. Oczywiście są to wszystkie rejestratory, które potrafią nagrywać w 32 bitach, tak zwane nagrywanie float, które jest bardzo trudno przesterować. Generalnie to dla nas oznacza tyle, że generalnie nie musimy się martwić o ustawianie poziomów, przynajmniej podczas nagrywania możemy tym się spokojnie zająć później. Co jeszcze łączy te rejestratory? No właśnie to, że są one dla nas w pełni udźwiękowione. Kwestia tyle istotna, że główny konkurent, czyli właściwie nawet, czyli firma Olympus, wycofała się z rejestratorów, to znaczy biznes do tworzenia rejestratorów został sprzedany, a nowy właściciel jawnie po prostu nie jest zainteresowany tym, więc fajnie, że to się akurat tak zbiegło, że Zoom postanowił do tego rynku wkroczyć. Natomiast jeśli chodzi o to nagrywanie 32 bitach, nie były to urządzenia idealne, nawet patrząc na ofertę samego Zooma. I na to zwracało uwagę wiele użytkowników, chyba Tomek

0: Bilecki też zwracał na to uwagę w swoich recenzjach. Generalnie te urządzenia mają dobre przetworniki, ale nie tak dobre jak na przykład w rejestratorach z serii F, które były właśnie typowo stworzone do nagrywania w 32 bitach. Znaczy to tyle, że no, teoretycznie tych rejestratorów nie da się przesterować, przynajmniej jeśli chodzi o sam plik, ale ten przetwornik, który tam jest, jak najbardziej przesterować można i cechuje się też to tym, że ten przetwornik generuje swój szum, który kiedy my nagranie będziemy zgłaśniać, może być słyszalne i te szumy są na wyższym poziomie niż na przykład właśnie w rejestratorach serii F. Z tego co pamiętam, H6 Essential miał chyba trochę lepsze te parametry, ale i tak nie do końca porównywalne z rejestratorami z serii F. One były dobre, ale nie tak dobre. Ja teraz nie miałam przed sobą konkretnych liczb, ale no, trochę osób na to zwracało uwagę i była taka prośba, takie marzenie tych bardziej właśnie zaawansowanych użytkowników. Jakby było fajnie, gdyby powstał taki zoom, który łączy właśnie w sobie to, że jest udźwiękowiony i ma te lepsze podzespoły z serii F, która no, ma swoje wady. Po pierwsze właśnie udźwiękowiona nie jest, więc tutaj nam zostaje ewentualnie ustawienie tych urządzeń przez aplikację, a później nagrywanie poprzez zapamiętywanie menu. No i też nie mają wbudowanych mikrofonów. No i słuchajcie, mam dla was dobre wieści, bo właśnie takie urządzenie się pojawiło. Ma ono nazwę H5 Studio i tutaj informacja o tyle istotna, że podobnie jak urządzenia H Essential zapisujemy jednym słowem, czyli na przykład H1 Essential jako jedno słowo, no to tutaj też to jest Zoom H5 Studio i to H5 Studio jest pisane razem i to nawet chyba z małej litery, tak, duże H, potem 5 Studio, tutaj S jest z małej litery. I co cechuje to urządzenie? Po pierwsze, mamy wbudowane mikrofony i Zoom chwali się tym, że to są największe mikrofony, jakie zostały kiedykolwiek zastosowane w przenośnych rejestratorach Zooma, co dla nas po prostu znaczy tyle, że będą w stanie nagrywać dźwięk bardzo dobrze. Są to mikrofony o średnicy 19,4 mm. I mają niesamowitą, potrafią zbierać niesamowite częstotliwości i maksymalną czułość 140 dB SPL. I to jest znacznie więcej niż na przykład wbudowane mikrofony, na pewno w high-end na pewno było około 100 albo 120, a tutaj nawet właśnie przy głośniejszych nagraniach, nawet tymi budowanymi mikrofonami, one nie będą, no będą w stanie tą dynamikę jeszcze lepiej nam zarejestrować. Poza tym mamy dwa wejścia XLR lub TRS, więc można sobie dodatkowe jakieś lepsze mikrofony podłączyć. Może mamy też wejście na jacka 3,5 mm stereo, jakby ktoś potrzebował. Jeśli chodzi o te wszystkie wejścia, zwłaszcza te wejścia XLR, no to tutaj właśnie Zoom chwali się, że zostały w tym urządzeniu zastosowane przetworniki znane z serii F. Konkretnie daje nam to hałas na poziomie minus 127 dB. Mamy tutaj właściwie podwójne przetworniki, czyli właśnie tak jak to było wcześniej stworzone w serii F. No i dzięki temu to urządzenie nie jest bardzo, jest tańsze od urządzeń konkurencji, ale mimo wszystko jest w stanie tą dynamikę nagrywać. Mamy tutaj nawet napisane właśnie, że podczas nagrywania w 32 bitach float mamy zasięg dynamiczny, dynamic range na poziomie właśnie 132 dB, w których nie będziemy mieli ani żadnych zniekształceń, ani żadnego hałasu. I oczywiście, jeśli chodzi o dostępne formaty nagrywania, możemy nagrywać w 32 bitach float, nawet do 192 kHz. Generalnie pewnie większość osób nie będzie potrzebowało aż takich dużych możliwości, ale jakby ktoś na przykład chciał się bawić nagrywanie ultrasoniczne, albo jakoś ten dźwięk później przetwarzać, jakieś efekty nakładać, zwłaszcza tutaj myślę o zwalnianiu tych nagrań, No to właśnie nagrywanie w 192 kHz jak najbardziej może nam się przydać. Ale co ciekawe, dla tych, którzy nie chcieliby nagrywać w 32 bitach, no bo chcą szybko sobie jakieś nagrania przygotować, żeby później je, nie wiem, przerzucić na jakieś urządzenie, gdzie tak łatwo ich skonwertować nie możemy.
1: No i też te 32-bitowe nagrania mają dość duże rozmiary w porównaniu do mniejszych rozdzielczości bitowych.
0: Dokładnie, chociaż tutaj też możemy mieć kartę nawet do 2 terabajtów, więc można się w odpowiednio dużą kartę zaopatrzyć, no ale gdybyśmy nie mieli miejsca, no to to urządzenie też możemy skonfigurować tak, żeby nam nagrywało w 16 lub 24-bitowych plikach WAV, tylko wiadomo, wtedy musimy już dbać o to, żeby odpowiednio ustawić sobie poziom nagrywania. Ba, nawet możemy dwa takie nagrywanie konfigurować, żeby nam się dwie takie ścieżki nagrywały jednocześnie. Konkretnie przez to, że tutaj mamy w nazwie nawet studio, jest to rejestrator, który jest w stanie nagrywać 6 ścieżek jednocześnie, 4 ścieżki ISO oraz mix stereo tych wszystkich ścieżek, czyli to jest chyba traktowane jako te dwie dodatkowe ścieżki w częstotliwości produkowania do 192 kHz. Zoom jeszcze się chwali tym, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone, ma odpowiednie osłony w środku, które powodują, że nie będzie zbierało jakichś dźwięków z elektroniki, jakichś smartfonów, jakichś routerów. No, poprzednie urządzenia Zoom, zwłaszcza z serii F, pamiętam, miały czasami z tym problemy, więc tutaj producent zaznacza, że takich problemów nie powinno być. Mamy wbudowany limiter z funkcją Look Ahead, więc to urządzenie też nawet jeśli nagrywamy właśnie w niższych rozdzielczościach, wykryje, że gdzieś ten dźwięk by się nam mógł przesterować, no to powinno nas w tym w jakimś stopniu zabezpieczyć. Tak jak wspominałem, dostępne wejścia to mamy dwa wejścia XLR lub TRS. Można sobie albo tak mikrofony podłączyć. Mamy jeden jack na wejściu stereo. Mamy też wyjście liniowe, mamy wyjście słuchawkowe oczywiście, które pozwoli nam ten dźwięk monitorować. I gdyby dwa wejścia komuś było za mało, no to też można podłączyć wszystkie dostępne rozszerzenia, które zostały wydawane dla Zooma H6 Essential. Czyli to są te dodatkowe kapsuły mikrofonowe z innymi układami. Tam był mikrofon XY, był mikrofon taki do prowadzenia wywiadu, taki mikrofon w stylu shotgun, to się mówi, więc to można podłączyć i będzie wydana jeszcze jedna kapsuła WMDL1 i będzie to kapsuła, która będzie posiadała dwa mikrofony bezprzewodowe. To się jeszcze nie pojawiło, Zoom zapowiada, że ta kapsuła, to rozszerzenie będzie dostępne w czerwcu, no i też mamy rozszerzenie dostępne, które nam daje jeszcze dwa dodatkowe wejścia XLR, gdyby ktoś chciał cztery mikrofony do tego urządzenia podłączyć. Także tutaj możliwości są duże, zarówno na wejściach XLR, jak i nawet na tym jacku 3,5 mm mamy do dyspozycji funkcję plug-in power, czego chyba w rejestratory serii Essential nie miały, przynajmniej do tego jacka. Pamiętam, że też ktoś na to zwracał uwagę, więc tutaj też ten problem został rozwiązany. No właśnie, tutaj mamy informację, że można te dodatkowe mikrofony Zooma H6 podłączyć. Na co jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę? Mamy w wysokiej rozdzielczości ekran, na którym możemy też ten dźwięk monitorować. My oczywiście mamy pełne udźwiękowienie dostępne we wszystkich tych językach, w których było ono dostępne na innych urządzeniach Zooma, czyli no, polski to nie jest, ale jest to angielski, jest to niemiecki, jest to japoński, jest to chiński i chyba hiszpański i francuski, ale głowy teraz nie dam. Domyślnie będzie na urządzeniu zainstalowany tutaj język angielski. Mamy wbudowany głośnik, więc nawet gdybyśmy słuchawek nie mieli, to możemy mimo wszystko usłyszeć, że to urządzenie nam się włączyło i dowiedzieć się coś o jego stanie. Możemy je oczywiście podłączyć do komputera czy do smartfona przez port USB-C i wtedy będzie nam służyło jako interfejs audio, który w systemie będzie widoczny z czterema wejściami oraz dwoma wyjściami kompatybilny z Windowsem, Maciem, iOS-em i Androidem. i nawet będzie w stanie w tym trybie USB-F też wspierać 32 bity. I jednocześnie też możemy nagrywać na kartę SD podczas pracy jako interfejs audio, gdyby ktoś tego potrzebował. Przez USB-C oczywiście urządzenie też może być zasilane, ale poza tym pracuje też na czterech bateriach AA, które powinny starczyć na 15 godzin nagrywania. Mamy też wsparcie do tego adaptera Bluetooth sprzedawanego oddzielnie, które pozwoli nam to urządzenie sterować przez smartfon. Także wszystkie te funkcje, których moglibyśmy się spodziewać, jeszcze jakieś funkcje premium, mamy tryb mono do nagrywania wywiadów, mamy filtr low cut, który nam pozwala jakieś niższe częstotliwości wyciąć od razu podczas nagrywania, nie wiem, na przykład jakiś szum wiatru, jakieś dźwięki podczas noszenia tego urządzenia. Mamy na urządzeniu funkcję normalizowania i eksportu w niższych rozdzielczościach 16-24 bity, co pewnie jeśli to działa tak jak na innych urządzeniach Zooma, to może trochę zająć czasu na samym urządzeniu, więc no warto wtedy nagrywać od razu w niższych rozdzielczościach, ewentualnie po prostu to później zrobić na komputerze. Podczas nagrywania można zmieniać prędkość, podczas odtwarzania, przepraszam, można sobie te nagrania przyspieszyć. Karty microSD do 2 TB wspierane na właśnie takie karty to urządzenie nam nagrywa. I tutaj też właśnie mamy wspomniane, że są wszystkie dostępne funkcje dostępności. Będzie też dostępny pakiet akcesoriów, który zawiera futerał, wiatrochron na mikrofony, taki futrzany, ładowarkę, czy właściwie adapter do prądu oraz kabel USB-C. Oczywiście też można sobie takie rzeczy załatwić samemu lub dokupić osobno. Także urządzenie pomału trafia do sprzedaży. Ma być oficjalnie dostępne w sprzedaży chyba od kwietnia. W Polsce jeszcze tego urządzenia nie widziałem, natomiast mamy informację, że generalnie w Europie cena tego urządzenia będzie wynosić 380 euro, czyli na polskie to jest około 1600 zł. Także jeśli zastanawialiście się nad udźwiękowanymi zoomami, ale może byliście trochę rozczarowani parametrami tych przetworników, no to myślę, że ten najnowszy model jak najbardziej może was zainteresować, bo chyba te wszystkie bolączki, które ludzie mieli z tymi poprzednimi modelami, ten najnowszy model rozwiązuje.
1: I to jest przy okazji jeszcze też odpowiedź na pytanie naszego słuchacza Karola, który już bardzo chciał wiedzieć, ile taki rejestrator kosztuje. Około 1600 zł, Karolu, kiedy będzie dostępny. Jeszcze ty, Pawle, chciałeś
0: tutaj jeszcze
1: zapytać?
0: Taka uwaga, bo jak szukałem informacji, nie mylić tego modelu z modelem H5, bo jest model H5, to jest poprzedni model i jest H5 Studio, to jest ten najnowszy, który chyba jeszcze w Polsce dostępny nie jest, ale w lata chwila powinien się pojawić w sklepach.
2: A jak duże jest to urządzenie?
0: Czy tutaj mamy. Czy tutaj mamy jakieś.
2: Czy bardziej to jest wielkościowo takie H1, czy.
0: Raczej nie, no bo jednak tam masz 4 no wejścia, tak no, 4 baterie tam wchodzą, więc.
2: To jest coś większego.
0: Tak, raczej tak. No tutaj nie widzę nigdzie wymiarów, niestety. A też nie pytałem,
2: czy Zoom kiedyś stworzy takie dostępne, udźwiękowione urządzenie, które będzie trochę takim studiem podcastowym, trochę jak są te.
0: Podtraki udźwiękowane?
2: Tak.
0: No Zoom ma takie to urządzenie, kto
2: no
0: wie?
2: No właśnie wiem, ale no, czy coś takiego z udźwiękowieniem właśnie, żeby była jakaś dżinglownica prosta, żeby dało się na przykład tam telefon po Bluetoothie podpiąć, albo jakieś tam inne źródła z muzyką, coś, no to byłoby fajne.
1: No, to prawda.
0: No to byłoby ciekawe, tak.
1: Czasem na jakichś wyjazdowych, w jakichś wyjazdowych sytuacjach naprawdę mogłoby się coś takiego przydać do realizacji jakichś podcastów, czy po prostu do nagrywania, bo tego typu urządzenia też się w takich zastosowaniach sprawdzają. A skoro mowa o różnych zastosowaniach, to co stosują niewidomi użytkownicy internetu w Polsce? Jak dobrze pamiętam, to mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie o tym, że jest prowadzone takie badanie, podrzucaliśmy link, namawialiśmy do wypełniania takiej ankiety i na grupie facebookowej Dostępność Web Accessibility, Paweł Choiński opublikował link prowadzący do strony achdar.com.pl, na której to znalazły się między innymi, bo tam oczywiście jest trochę też innych tekstów dotyczących dostępności, ale znalazły się tam między innymi wyniki tegoż właśnie badania. Zacznę od końca, bo zacznę od podsumowania. Wyniki tego podsumowania nie są jak dla mnie jakoś bardzo zaskakujące i myślę, że dla nikogo, kto zajmuje się albo chociaż interesuje się trochę rynkiem technologii asystujących dla niewidomych, nie będą, no ale zobaczmy. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych wyraźnie widać, że najczęściej korzystają z komputerów z systemem operacyjnym Windows, używając przy tym czytnika ekranu NVDA. W przypadku urządzeń mobilnych, tak samo jak w 2019 roku, dominują produkty firmy Apple z czytnikiem ekranu VoiceOver i przeglądarka Safari. I to jest podsumowanie tej całej ankiety, no ale oczywiście myślę, że warto zacząć od samego początku i powiedzieć wam nieco więcej na temat tego badania, które zostało przeprowadzone w dniach od 8 marca do 30 czerwca 2024 roku. Zostało ono przeprowadzone przy użyciu narzędzia formularze Google. Miało na celu zebranie informacji na temat oprogramowania i sprzętu używanego przez polskich internautów korzystających z czytników ekranu. Jest to drugie badanie. Pierwsze zostało przeprowadzone w 2019 roku i tu mamy link do badania poprzedniego. Ankietę wypełniło 51 osób. Nie wszyscy badani odpowiedzieli na komplet pytań, jednak w niektórych przypadkach na podstawie odpowiedzi ankietowanych na inne pytania można domniemywać, co mogli zaznaczyć w tych, które pominęli. W ten sam sposób można wytłumaczyć pojawiające się drobne nieścisłości w odpowiedziach na niektóre z pytań. No i teraz już przechodzimy do konkretnych odpowiedzi, co my tu mamy i jak to wygląda. Pierwsze pytanie. Czy używasz czytnika ekranu z powodu niepełnosprawności? Prawie wszyscy ankietowani, 47 osób z tych ankietowanych, to osoby używające czytnika ekranu w związku ze swoją niepełnosprawnością. No i tu mamy tabelkę, która wygląda w sposób taki, że mamy 47 osób na tak i nie, to są 3 osoby i mamy jedną osobę, która nie udzieliła odpowiedi na to pytanie. Tu mamy jeszcze taką adnotację, że w przypadku osoby, która nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, można domyślać się, że jest to też osoba z niepełnosprawnością, ponieważ na pytanie o rodzaj niepełnosprawności odpowiedziała, że jest osobą niedowidzącą. Mamy kolejne pytanie, mianowicie pytanie dotyczące rodzaju niepełnosprawności. I tu wychodzi na to, że większość ankietowanych to osoby niewidome lub ociemniałe. A konkretnie jak to wygląda? No to mamy tak, osoby niewidome albo ociemniałe to jest 40 osób, osoby słabowidzące to jest osób 7, osoby bez niepełnosprawności to są 3 osoby, no i jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi. Kolejne pytanie dotyczy zaawansowania takiego technologicznego, mianowicie biegłości w posługiwaniu się czytnikiem ekranu. Połowa grupy badanej określiła swój poziom posługiwania się czytnikiem ekranu jako zaawansowany. I jak to tu wygląda w liczbach? Ano wygląda tak, że jako zaawansowani to się czuje 28 osób, 18 osób określiło swój poziom jako średnio zaawansowany, mamy jeszcze poziom podstawowy, te odpowiedzi zaznaczyły 4 osoby, no i jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Zarówno wśród osób niewidomych, jak i niedowidzących biegłość w posługiwaniu się czytnikiem jest zróżnicowana. W obu grupach występują osoby posługujące się oprogramowaniem na wszystkich trzech poziomach, choć w przypadku osób słabowidzących większość, 7 z 9 osób, określiło swoją biegłość jako poziom zaawansowany. Wszystkie 3 osoby bez niepełnosprawności też oceniły swoją biegłość w obsłudze czytników ekranu na poziomie zaawansowanym. No to jest bardzo ciekawe, to znaczy no też w ogóle taka samoocena, mam wrażenie, że czasem może być złudna, bo ktoś uważa, że rzeczywiście potrafi posługiwać się w sposób zaawansowany czytnikiem ekranu, potem okazuje się, że nie do końca, no ale to może właśnie jednak chodziło o takie samookreślenie, no bo jak tu w inny sposób, zwłaszcza w sposób prosty, taką wiedzę ocenić w przypadku takiej ankiety?
0: No ciekawe, w ankiecie WebAIM chyba, wiadomo, tam było dużo więcej osób też, które to wypełniło. Chyba, jeśli chodzi przynajmniej o osoby widzące, to tam chyba ten poziom był niższy chyba.
1: No i to miałoby więcej sensu, bo zazwyczaj osoby, które posługują się czytnikiem ekranu tylko dlatego, że z jakiegoś powodu muszą, na przykład zajmują się testowaniem dostępności, czy jest to jakieś ich takie narzędzie pomocnicze, jako na przykład audytorów, albo badają dostępność dokumentów, no to ta ich wiedza nie jest taka jakaś bardzo zaawansowana, no bo nie jest to ich narzędzie podstawowe do pracy z komputerem, więc ja bym się tego bardziej spodziewał. No ale okej. Kolejna kwestia dotyczy biegłości posługiwania się internetem. Większość osób określa swój poziom posługiwania się internetem jako zaawansowany, a tylko 2 jako podstawowy. No to też dosyć ciekawe, co my tu mamy, jak to mamy w liczbach. Ano mamy poziom zaawansowany 32 osoby, średnio zaawansowany 17, podstawowy to 2 osoby zaznaczyły i żadna osoba nie zdecydowała się odmówić odpowiedzi na to pytanie. I tu jeszcze taka adnotacja. Obie osoby, które określiły swój poziom posługiwania się internetem jako podstawowy, także jako podstawowy określiły poziom posługiwania się czytnikiem ekranu. Mamy kolejny temat dotyczący używania przez ankietowanych czytnika ekranu. Otóż większość ankietowanych polega wyłącznie na czytniku ekranu. No jeżeli są to osoby całkowicie niewidome, to w sumie nie jest to nic dziwnego. Co my tutaj konkretnie mamy? To mamy tak. Polegam wyłącznie na czytniku ekranu, to 40 osób udzieliło takiej odpowiedzi. Polegam głównie na czytniku ekranu, to odpowiedź, z którą się identyfikuje 6 osób. 4 osoby polegają na treściach wizualnych. No i polegają wyłącznie na treściach wizualnych, polega właściwie wyłącznie na treściach wizualnych tylko 1 osoba. I tu też taka notatka dotycząca tej informacji, jedyna polegająca wyłącznie na treściach wizualnych osoba jest osobą słabowidzącą, a to w ogóle ciekawe, bo ja bym się bardziej spodziewał, że osoba bez jakiejś niepełnosprawności wzroku będzie w ten sposób pracować, a nie osoba słabowidząca. Czy korzystasz z monitora brajlowskiego? No to jest temat, który zawsze wśród zwłaszcza całkowicie niewidomych wywołuje dość burzliwe dyskusje i emocje. I co ciekawe, większość osób nie używa monitorów brajlowskich. W liczbach wygląda to następująco. 9 osób korzysta z monitora brajlowskiego, 42 osoby nie korzystają z monitora brajlowskiego. I tyle w zasadzie. Wśród osób używających monitorów brajlowskich, 1 z osób to osoba niedowidząca, pozostałe niewidome lub też ociemniałe. A teraz przechodzimy już do oprogramowania, czyli do czytników ekranu, na dobry początek, używanych na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie. I tu osoby, które odpowiedziały w tej ankiecie, używały łącznie 6 różnych programów typu czytnik ekranu. NVDA, VoiceOver, JAWS, Narrator, ChromeVox, ZoomText. Wśród użytkowników programu NVDA Aż dla 9 osób był to jedyny czytnik ekranu używany na komputerze. W przypadku użytkowników programu VoiceOver dla 10 osób był to jedyny używany czytnik ekranu, a w przypadku Jaws'a jedynie jedna osoba używała wyłącznie tego programu. Który z poniższych programów jest twoim podstawowym czytnikiem ekranu na komputerze stacjonarnym albo laptopie? No to większość z tych osób, które odpowiadały na to pytanie, to odpowiedziało NVDA. W porównaniu z badaniem z 2019 roku, no to NVDA spadł z 73,7% do 58,8%. Spadła też liczba użytkowników Jaws z 13,2% do 3,9%. Wzrosła za to liczba użytkowników programu VoiceOver. No i jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o liczby? NVDA to 30 osób, Jaws 2 osoby, 13 osób z VoiceOvera, korzysta z narratora, to korzysta jedna osoba i brak odpowiedzi to 5 osób. Wśród użytkowników NVDA połowa użytkowników używa go w połączeniu z przeglądarką Firefox, no i a 11,37% razem z przeglądarką Chrome, a jedna osoba odpowiedziała, że Safari. No to trochę dziwne by było, więc tu prawdopodobnie to jakiś błąd. W porównaniu do badania z 2019 roku zmalała ilość osób używających NVDA głównie z przeglądarką Firefox o 20%, a wzrosła liczba użytkowników przeglądarki Chrome o 17%. No ciekawe też swoją drogą, co to może oznaczać. Ja powiem szczerze, ja już dość dawno nie korzystam na co dzień z Firefoxa. Bardziej używam Chroma, jakoś tak chyba z przyzwyczajenia też mam wrażenie, że ta przeglądarka jest po prostu szybsza, więc być może o to tutaj też chodzi. Pytanie, gdzie jest na przykład Edge w tym wszystkim, bo wydawać by się mogło, że też część użytkowników, mając domyślną systemową przeglądarkę, będzie chciała korzystać z tego rozwiązania. Chociaż tak z drugiej strony, to systemowe przeglądarki, a niewidomi, no to było rozwiązanie no, od czasów Internet Explorera, które dość często chodziło w parze, a w dzisiejszych czasach, jak widać, wygląda to nieco inaczej. Czy używasz najnowszej wersji swojego czytnika ekranu? To jest kolejne pytanie. I tu większość osób używa najnowszej wersji swojego czytnika ekranu. Jeżeli chodzi o liczby, to prezentuje się to w taki sposób, że odpowiedzi twierdzącej udzieliło 46 osób. Nie, to odpowiedź, której udzieliły 4 osoby. No i brak odpowiedzi to jedna osoba. Wśród osób, które używają starszej wersji swojego czytnika ekranu, dwóch użytkowników to użytkownicy programu NVDA, a jedna Jaws'a. No z Jaws'em to bym się bardziej spodziewał tego, że nie będą ludzie tego aktualizować, no bo SMA i fakt, że trzeba to sobie kupić, żeby móc aktualizować do kolejnych wersji. To, co może użytkowników NVDA blokować, to starsza edycja systemu operacyjnego, z której korzystają. Natomiast druga rzecz to jakieś dodatki, do których mogą być przyzwyczajeni, a których nie ma w nowych wersjach NVDA. Z jakich przeglądarek internetowych korzystasz, używając czytnika ekranu na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie? No to tutaj mamy informację, że łącznie ankietowani używali 10 rodzajów przeglądarek. Mamy Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, o w końcu Edge. Wśród użytkowników programu Chrome. 9 osób używało tylko i wyłącznie tej przeglądarki. Wśród użytkowników Firefoxa tylko 7 użytkowników używało tylko i wyłącznie jego, wszyscy głównie w połączeniu z NVDA. Wśród użytkowników Safari dla 5 osób była to jedyna używana przeglądarka. Gdy używasz czytnika ekranu, z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz najczęściej? Na komputerze stacjonarnym albo laptopie? No to kolejne takie pytanie. 18 osób jako głównej przeglądarki używa Firefoxa, a Chroma 17 osób. Tutaj to konkretne, takie najbardziej istotne odpowiedzi. Jeżeli chodzi o liczby, to mamy konkretnie właśnie 18 z Firefoxa, 17 z Chroma, Safari to 10 osób, 2 osoby z Edge'a korzystają, 1 osoba z Opery i brak odpowiedzi to 3 osoby. Jakiego systemu operacyjnego używasz na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie? Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Z Windowsa korzysta 36 osób, z macOS-a korzysta 13 osób. Nie odpowiedziały na to pytanie 2 osoby. Gdzie jest Linux? Gdzie jest Linux? Linux wśród niewidomych chyba nie ma dobrej prasy. Czy używasz czytnika ekranu na urządzeniu mobilnym? No i tak, prawie wszyscy ankietowani używają czytnika ekranu na urządzeniach mobilnych. W liczbach wygląda to następująco. Odpowiedź twierdząca 48 osób, 2 osoby nie używają i odpowiedzi nie udzieliła 1 osoba. Która z poniższych platform jest podstawowa na Twoim urządzeniu mobilnym? No to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. iPhone, iPad lub iPod Touch. 40 osób, 11 osób za Androidem. No i tyle, więc mamy dwie platformy, dwie podstawowe platformy i wygląda to w ten, a nie inny sposób. Których z poniższych czytników ekranu używasz na urządzeniu mobilnym? To jest kolejne pytanie. Ja już teraz tak po prostu przeglądam te tabelki, które są, bo jeżeli będziecie chcieli sobie przeczytać to całe badanie, to myślę, że spokojnie będziecie mogli sobie przejść na stronę i poczytać, a ja już zajmę się podsumowaniem tego, co my tutaj mamy. I tak, VoiceOver, czyli to, co jest napisane zresztą w podsumowaniu, że to najczęściej wybierane rozwiązanie, z niego korzysta 38 osób, z Talkbacka dla Androida 6 osób, komentary 4 osoby i słuchajcie, Tox, jeszcze gdzieś jest Tox, cała jedna osoba z Toxa korzysta i odpowiedzi nie udzieliły 2 osoby. Gdy używasz czytnika ekranu, z jakiej przeglądarki korzystasz na urządzeniu mobilnym? I co my tu mamy? Ano mamy Safari, 30 osób. Mamy Chroma, z Chroma korzysta 15 osób. Firefox to jest przeglądarka, z której korzystają 3 osoby. Samsung Browser, 1 osoba. I odpowiedzi nie udzieliły 2 osoby na to pytanie. Czy częściej korzystasz z czytnika ekranu na laptopie, czy na urządzeniu mobilnym? No to zobaczmy, jak się to przedstawia. Zdecydowanie częściej na komputerze stacjonarnym bądź też laptopie 6 osób. Raczej częściej na komputerze stacjonarnym lub laptopie 2 osoby. Tak samo często na komputerze stacjonarnym i laptopie, jak i na urządzeniu mobilnym, czyli taką równowagę deklaruje 30 osób, 4 osoby raczej częściej na urządzeniu mobilnym, zdecydowanie częściej na urządzeniu mobilnym. Taką odpowiedź wybrało 8 osób i odpowiedzi nie udzieliła 1 osoba. No i teraz co do internetu i co do stron internetowych, było też takie pytanie, czy uważasz, że polskie strony internetowe są dostępne. I wygląda to tak, że prawie połowa ankietowanych uważa, że polskie strony internetowe są dostępne w 50% bądź więcej. No więc to z jednej strony może nawet i dość wysoki wynik, chociaż jak uznać dostępność tych 50%, co jest dostępne, a co nie i jak to sobie gdzieś tam w głowie na te procenty przełożyć, to takie jest no dość dziwne pytanie moim zdaniem. Ja bym bardziej zapytał o jakieś konkretne błędy. Albo co przeszkadza w dostępności, jeśli oceniał procentowo dostępność stron internetowych. No ale na to zdecydował się autor tego badania. Ponad 3/4 ankietowanych uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat strony internetowe stały się bardziej dostępne. No to dobrze. I to tak naprawdę wszystkie pytania dotyczące dostępności i użytkowania czytników ekranu i internetu przez osoby niewidome. No z jednej strony myślę, że rzeczywiście fajnie, że takie badanie się pojawiło. Szkoda, wydaje mi się, że naprawdę szkoda, że tak mało osób udzieliło odpowiedzi na to pytanie i ja z miłą chęcią naprawdę nieco więcej dowiedziałbym się z tego badania, co konkretnie sprawia użytkownikom niewidomym problemy w posługiwaniu się internetem, co na polskich stronach jest taką największą barierą, na jaką napotykają i tak dalej, i tak dalej. Tego mi trochę tutaj zabrakło, natomiast też prawdopodobnie ze względu na znikomą próbkę tych użytkowników, którzy brali udział w badaniu. Nie wiem, czy też was zaskoczyło to, że nie ma tu jakiejkolwiek osoby, która korzystałaby chociażby z rozwiązań od Dolfina. Bo już nie mówię nawet o Orce, ale...
2: Anegdotycznie znamy kogoś takiego. Nie mówię, żeby jakimiś nazwiskami rzucać, tylko tak, czy no trochę jednak przez nasze studio się przewija ludzi, trochę mamy też znajomych, mamy też kontakty w różnych grupach. Ja osobiście na ten moment nie jestem w stanie pomyśleć o osobie, którą bym znał, która używałaby jeszcze tego.
0: Dolfina nie, Orki już tak i to chyba nawet kogoś w Polsce, to by się znalazło.
2: Tak, to ja nawet... Tak,
1: ja, ostatnio gdzieś tam zostałem poproszony o pomoc, jeżeli chodzi o oprogramowanie od Dolfina. Więc to oprogramowanie jest na pewno używane.
2: A o Supernową, czy o Guide Connecta jakiegoś?
1: Nie, o Supernową. Okay. Tak, okay. O Supernową, nie o Guide Connecta. Więc to oprogramowanie na pewno jest używane, ale właśnie i też dlatego i dlaczego, bo spotkałem się też z takim komentarzem pod opublikowanym tym badaniem na grupie Dostępność Web Accessibility, że zaskakujące jest to, że talkbacka, bo tam była jeszcze taka tabelka, gdzie sporo osób wskazywało na komentary. Swoją drogą Szengdu też się nie pojawiło w czytnikach ekranu pod Windowsem, natomiast komentary się jak najbardziej pojawiło i to tam no kilka ładnych procent miało, więc też było takie zdziwienie, że no, jeden z komentujących myślał, że będzie jednak więcej talkbacka, ale wydaje mi się, że też ze względu na to, że takie ankiety wypełniają z reguły osoby, które jakąś tam technologiczną świadomość mają i nie boją się korzystania z różnych technologicznych nowinek i niekoniecznie takiego typowego oprogramowania. No powiedzmy sobie szczerze, osoba, która dopiero zaczyna na przykład jakąś swoją przygodę z Androidem, to raczej nie sięgnie po Shengdu.
0: Tutaj w sumie nasuwa się jeszcze jedno pytanie, gdzie jest Blindshell?
1: No właśnie, gdzie jest Blindshell? Nie było Blindshella w ogóle. A jednak też wiemy, że trochę osób korzystało z tego. No ewidentnie po prostu trochę za mało chyba została rozpromowana ta ankieta, ale miejmy nadzieję, że kolejne podejścia będą jednak realizowane i że doczekamy się zdecydowanie większej próbki i dowiemy się, z czego niewidomi korzystają, jeżeli chodzi o technologię. No i jak oceniają dostępność internetu w Polsce, rzecz jasna. No to Pawle, to teraz z Polski do Austrii się przenosimy.
2: Zgadza się, Chris Scott. Tutaj melduje się miasto Mozarta i nie tylko. Słuchajcie, no ja już kiedyś mówiłem o takim narzędziu jak Framadate lub jego też niemiecka reinterpretacja, czyli Noodle. To było jakieś w czasie pandemii chyba jakoś, jeszcze wtedy właśnie w Innsbrucku mieszkałem, wtedy się o tym też dowiedziałem, czyli jakieś 4 lata temu. No 4. I to jest narzędzie, które służy do planowania spotkań. Działa to w ten sposób, że my proponujemy kilka terminów i osoby zainteresowane, którym roześlemy link, mogą głosować, który to termin im najbardziej odpowiada. No i na tej podstawie wybiera się, w którym dnia i to jeszcze może o których godzinach ma się odbyć jakieś tam spotkanie, wydarzenie, nad czymkolwiek tam chcemy się narazić. I ja z tego rozwiązania korzystałem. Już w sumie 2 spotkania klasowe zostały ogarnięte przez właśnie Framadate'a. No ten Framadate miał swoje różne wady. To jest narzędzie open source i to jest jego zaleta. Natomiast problem polegał na tym, że po pierwsze tam się bardzo rozjeżdżały różne kwestie językowe. Narzędzie było francuskiej produkcji, wspierało języków mnóstwo, w tym jakąś bardzo niekompletną lokalizację polskiego. I potem się okazywały różne dziwne rzeczy, że jak część osób mi odpowiadała na ankiety, to dostawałem komunikaty po francusku, jak część to po angielsku, jak część to tam coś po polsku, a coś po jakiemuś i nie wiadomo od czego to w sumie zależało. Tam też tabelki się lubiły rozjeżdżać, w sensie rozjeżdżać. Tam przy tego typu narzędziach już wchodzimy w taki poziom zagnieżdżenia różnych danych w tabeli, bo mamy kolumnę na cały miesiąc, na przykład na marzec. W ramach tej kolumny mamy jakieś tam dni. W ramach tych dni mamy jeszcze godziny, a w ramach tych dni i godzin, bo to też zależy, jak są rozpisane są te propozycje, to ile osób na którą opcję zagłosowało. I to już się potem wykłada. Tam takie już zwykłe powiązania, jak to się typowo w tabelkach przypisuje, że jest tam nagłówek kolumny, nagłówek wiersza, no to tego typu powiązania się już rozjeżdżają i to nie chce działać. Tam już byłyby potrzebne bardziej zaawansowane, na przykład powiązanie nagłówkami po ich identyfikatorach. No taka jest technika bardziej rozbudowana. Ewentualnie zawsze można rozbić te dane na kilka mniejszych tabelek i też by to spełniło swoje zadanie. Natomiast no tak to tam wygląda. No ale mimo wszystko ja tego Framadate'a nadal polecam, bo to jest świetne narzędzie, zwłaszcza z perspektywy organizatora, bo podanie tych wszystkich danych, wprowadzenie tego i stworzenie takiej ankiety jest naprawdę proste i wykonalne. No ale też odkryliśmy, to u nas w pracy jest to często używane, no i przez to ja też odkryłem i się zainteresowałem, narzędzie, które stworzył sobie rząd austriacki, a konkretnie kanclerza federalnego, czyli po prostu tej najwyższej osoby. No tak, jest kanclerz Niemiec, to jest też kanclerz Austrii. No i kancelaria tegoż właśnie stworzyła takie narzędzie, które nazywa się Termino. Tak, termin taki w sensie, na jaki się umawiamy, termin to po niemiecku też termin, stąd też nazwa. I teraz to narzędzie jest dostępne w językach niemieckim i angielskim. Jeżeli wy otworzycie ten link w przeglądarce, to otworzy się wam z automatu po angielsku. No i co ono potrafi? No ono potrafi oczywiście to, o czym już wspomniałem, czyli stworzyć ankietę do umawiania się na konkretny termin, do wybrania jednego z wielu różnych terminów. Natomiast druga funkcja, która zwróciła w sumie moją uwagę, też oprócz tego, że no to ta pierwsza jak najbardziej działa, to przy tej drugiej już no tego na przykład Framadate, o ile mi wiadomo, nie ma, a mianowicie możemy stworzyć sobie taki nasz osobisty, prosty terminarz, kiedy jesteśmy dostępni. Możemy zaproponować jakimś naszym, nie wiem, klientom, znajomym, interesariuszom, no kimkolwiek, kto by chciał z nami się na coś umówić. Różne tak zwane sloty czasowe, jakieś takie zakresy czasu, kiedy jesteśmy osiągalni. I to mogą być całe dnie, to może być dzień w określonych godzinach, albo od dnia do dnia i tak dalej. Więc można tam naprawdę bardzo gdzieś tam tym manipulować, nawet można jakieś ustawiać kolejności, w jakich kolejnościach to chcemy, tam jakieś preferowane, mniej preferowane. I możemy wysyłać taki link komu trzeba, albo gdzieś udostępnić i osoby zainteresowane będą w taki link klikać i sobie wybierać spośród tego, co my zaproponowaliśmy i się nam wpisywać. No i to wszystko jest bajecznie dostępne. Tam problem jedyny, jaki ja znalazłem we wpisywaniu tych danych, to jest godzina. Tam ta kontrolka godziny jest dość dziwnie zaimplementowana, bo tam trzeba strzałką lewo-prawo donawigować do dwóch cyfr godziny i wtedy tam zacząć pisać i wtedy się te dwie cyfry godziny zamieni, potem jest chyba dwukropek i znowu trzeba przenawigować strzałką do minut i podmienić minuty. Nie jest to na początku intuicyjne, ale zrobić się da. No i potem możemy sobie w bardzo takiej fajnej tabelce przeglądać, kto na jaki termin się nam zapisał. No i w ten sposób możemy sobie tymczasem dysponować. Tam możemy nawet pobrać plik CSV z rozpisanymi tymi wszystkimi datami.
1: No to wtedy to dość fajnie można sobie to potem chociażby w Excelu przejrzeć.
2: Na przykład. Mhm. Albo jakimś programem przepuścić, który też to wspiera. I no CSV to dość uniwersalny format, jak chodzi o podawanie różnych danych. No i można w ten sposób sobie działać jak najbardziej za darmo, tak jak wspomniałem, w sposób dostępny. No o ile jeszcze takie planowanie typowo spotkań można robić bez zakładania konta, no o tyle już do takiego rezerwowania sobie konkretnych tam godzin, żeby ludzie się nam wpisywali, no to trzeba już mieć konto. Ale konto też nie wymaga wiele danych, bo wystarczy e-mail i wystarczy nazwa użytkownika oraz nazwa wyświetlana, więc nawet się nie nazywa imię i nazwisko, czy jakoś tam, więc możemy się wpisać jako Misiu Łosiu i też zostanie to jak najbardziej przyjęte i będzie można sobie w ten sposób funkcjonować. No, problemy w tej części planowania spotkań są dwa. To znaczy, no, nawet w samym serwisie. Bo po pierwsze, również tutaj mamy ten problem z tabelą, że już kiedy wyświetla nam się, kto, ile osób, na jaki termin zagłosowało, to gdzieś się te przypisania kolumn rozjeżdżają. Ja to zgłosiłem, bo no, zaletą tego narzędzia jest to, że jako, że to jest narzędzie instytucji państwowej, no to musi spełniać wymogi ustawy o dostępności. No także musi też posiadać deklarację dostępności i takową też posiada. No, twierdzą, że są zgodni z wymogami w 100%. No ja już znalazłem błąd. Nie? Także ja ten błąd zgłosiłem. Dzisiaj dostałem też odpowiedź, że technicy, którzy nad tą stroną pracują, już się temu przyglądają i ja też napisałem, jakie rozwiązania można by zaimplementować. No i dość szczegółowo technicznie rozpisałem, w czym rzecz. No i podziękowali za właśnie taką szczegółową, bardzo szczegółowy opis z mojej strony i powiedzieli, że właśnie osoby pracujące nad tym systemem już się przyglądają, czyli jest nadzieja, że to zostanie naprawione, mam nadzieję. No a druga rzecz jest taka, że no jednak też i tu od czasu do czasu gdzieś czy maile z jakimiś potwierdzeniami, czy jakieś kilka opcji samotnych, które gdzieś tam umknęły w procesie lokalizacji, nadal się pojawiają w języku niemieckim. Ja to też zgłoszę oczywiście i zapytam też w ogóle, czy byłoby zainteresowanie, chociaż wątpię niestety, bo te narzędzia rządowe no, zazwyczaj są w tych językach, no, język danego kraju plus angielski. Także czy byłaby zainteresowanie jakimiś dodatkowymi tłumaczeniami. Natomiast nawet gdyby to było już chociażby tylko po angielsku, no to jest to dla wielu osób, na pewno dużo więcej osób niż niemiecki, osiągalne. Także będę się w sytuacji przyglądał, będę się bawił, ale póki co, jeżeli potrzebujecie takiego narzędzia, no to jak najbardziej gdzieś tam polecam, bo jest to fajne, po prostu można udostępnić link, nieważne czy ktoś na Messengerze, czy na WhatsAppie, czy mailem, czy jakimkolwiek innym kanałem może takową ankietę wypełnić, no i te dane potem zbiorczo można sobie po prostu podejrzeć. Także życzę miłego testowania, mam nadzieję, że komuś się przyda.
1: Jest jakiś prosty adres do tego narzędzia? Czy
2: termino.gv.at.
1: O, no to myślę, że już nawet teraz nasi słuchacze, którym coś takiego mogłoby być przydatne, mogą tam zajrzeć, testować, a my zaglądamy do telefonu, bo mamy kogoś po drugiej stronie na linii. A kogo?
3: Dobry wieczór, Paweł Podolski z tej strony się kłania.
1: Dobry wieczór, Pawle.
3: I ja się chciałem zapytać, bo tutaj Piotrek prezentował nowego Zooma. i poprosić o przypomnienie, jaki to model i jak on wygląda. Czy jest podobny z wyglądu do H2 Essential?
0: Model to jest H5 Studio, opisane razem, a jak on wygląda, to dokładnie ci go niestety nie opiszę, bo, no bo też sam tych zdjęć nie widziałam, a nie poprosiłem, żeby ktoś mi te zdjęcia przed audycją opisał, niestety. Natomiast czy on będzie wielkościowo taki sam, czy może być minimalnie większy, ale tutaj głowy nie dam. Może jeśli słucha nas ktoś słabowidzący, bo no, ktoś to po prostu widzi coś więcej, jakbyście chcieli pomóc tutaj słuchaczom opisać te zdjęcia, to, to myślę, że byłoby fajnie, a jak nie, no to nie wiem.
3: Jasne, to dziękuję serdecznie, miłego prowadzenia audycji, do widzenia.
1: Dzięki, Pawle, do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie, ale to nie wszystkie wasze wypowiedzi, bo już zaglądam na WhatsAppa tym razem i tu mamy wiadomość głosową, jedną z jak na razie, z tego co widzę, dwóch, a to będzie wiadomość od Rafała.
4: Wyślij wiadomość głosową, przycisk.
5: Dobry wieczór, do Mikoła. Tak, odnośnie tego sygnału sprawa się wyjaśniła. Zostało skontaktowane z siecią. Potem dokładnie był problem w plusie. No... Oczywiście oni zwalali do winery, to wina. Potem tutaj po mojej stronie, że tak, że to coś tam, że moim telefonem coś halo i tak dalej. Oczywiście było twierdzone, twierdziłem twardząco, że nieprawda. Bo gdzie indziej, jak dzwonię, to normalnie sygnał jest i tak dalej. I po drugie też się dowiedziałem, że tak jest, czy jest sygnał, czy nie sygnał, to jest to centrala, no. To jest odpowiada za to centrala. No i ta swobodna granica to nie odpowiedziała. Gdyby kazała poczekać chwilę, no i później mówi: proszę wyłączyć i włączyć telefon ponownie i już będzie wszystko ok. I już faktycznie tak było. Tak to są z nimi. To tyle. Hej, hej. Taka to historia.
1: Dzięki, Rafale, za ten komentarz. No, czyli się trochę potwierdziło to, o czym ja mówiłem, że to generalnie centrala jest odpowiedzialna za generowanie sygnału, no, ale fajnie, że udało się rozwiązać twój problem. Dobrze, że się sprawa szczęśliwie zakończyła, a my odbieramy kolejny telefon. Magda tym razem jest z nami. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. To znaczy tak, na początku chciałabym nawiązać do ankiety. Jestem bardzo zdziwiona, że jest taka duża dysproporcja między użytkownikami iPhone'a a Androida, bo z tego co obserwuję, te liczby były jakoś tak bardziej rozłożone, bardziej porówno, a tutaj jest zdecydowana przewaga użytkowników VoiceOvera. Ja tak sobie myślę, że liczba użytkowników NVDA właśnie spadła na rzecz macOS-a, bo teraz coraz więcej osób używa tego systemu.
1: Tak, to akurat mogą być dość słuszne wnioski. Ja mam wrażenie, no, że pewne kwestie, no niestety mogą być zafałszowane przez niewielką próbę, na której była przeprowadzona ta ankieta. No 50 parę osób to jednak nie jest wiele.
6: Tak, ale właściwie nie o tym chciałam rozmawiać, a powiem, nie ukrywam, że miałam pewien problem z dodzwonieniem się do państwa na antenę, więc może teraz po prostu można byłoby w sumie zacząć o tym rozmawiać, bo jak ja się dowiedziałam, zresztą Michał, ja tobie to powiedziałam.
1: Zgadza się, że... też miałem do tego przejść, bo domyślam się, że dzwonisz w kwestii forum przy DZD, nie tak?
6: Tak.
1: Przy internetowej wersji.
6: Oczywiście. I muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowana tym faktem. Zresztą nawiasem mówiąc, poinformowałam cię o tym fakcie, bo uważam, że to powinno być nagłośnione. Przede wszystkim dostaliśmy taką dość suchą informacje od admina, od administratora forum. Nawet właściwie tak. Nie przedstawił nam się i tak naprawdę w kuluarach dowiedzieliśmy się, poznaliśmy jego imię i nazwisko, ale no oczywiście nie musi się przecież przedstawiać jako admin, ale mógłby właściwie i dostaliśmy od niego lakoniczną informację, że forum zostanie zamknięte.
1: Tak, ja może pozwolisz, przytoczę ten komunikat w całości, bo mam go od ciebie i mam tu go przed sobą i ten komunikat jest bardzo króciutki. Szanowni Państwo, z uwagi na znikome zainteresowanie czytelników podjęto decyzję o zamknięciu forum serwisu wypożycz.dzdn.pl. Forum zostanie wyłączone i zniknie z serwisu z końcem kwietnia bieżącego roku. No i to jest tyle.
6: Tak, i to jest tyle. I muszę powiedzieć, że na forum, to znaczy ja mogę dokładnie podać w komentarzu mail, ponieważ na forum bibliotecznym toczy się dyskusja na temat postępowania, żeby po prostu jednak zatrzymać tę procedurę. Jest nawet coś w rodzaju petycji, to znaczy wiele osób pisze maile z wyrażeniem dezaprobaty, no bo jednak jak to możliwe, żeby po prostu forum, które działało od 2000,

0: technologiami typu, nie wiem, Zoom, Discord, komentarze nawet na Facebooku, szczególnie, że teraz był problem ostatnio z pisaniem komentarzy, pisaniem postów, więc dla takich osób takie forum byłoby praktycznie oknem na świat. No i jeżeli ktoś zamyka, no to takie osoby są wykluczone cyfrowo, prawda? Bo takich osób pozbawia się kontaktu z ludźmi, kontaktu ze światem, kontaktu praktycznie okna na świat. Jest to szczególnie bulwersujące, przepraszam, ja tak sobie notatki pewne zrobiłam, w wykonaniu biblioteki, która zabezpieczenie społeczne ma w nazwie. A tu jednak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie społeczne, to tak trochę średnio wygląda.
1: Z drugiej strony, Magdo, czy rolą biblioteki jest utrzymywanie forum? Wydaje mi się, że rolą biblioteki jest jednak wypożyczanie książek. I to forum jest jednak jakąś działalnością poboczną, które oczywiście mogą realizować, ale nie muszą.
0: Tak, ale ja to też właściwie w swojej wiadomości przytoczyłam pewien cytat. Chciałabym się też dowiedzieć właśnie, w jaki sposób przyczynia się to do realizacji statusowych zadań biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem punktu w regulaminie 3 podpunktu drugiego działalności bibliotecznej informacyjnej oraz zapewnienie czytelnictwa osobom niewidomym i słabowidzącym w aspekcie naukowym, specjalistycznym i ogólnodostępnym. Istnienie forum wpisuje się w działania informacyjne i biblioteczne, jednak w jaki sposób w te zadania statusowe wpisuje się jego zamknięcie?
1: Wiesz co, ja nie właśnie tak się bardzo zastanawiam, czy istnienie takiego forum, ja szczerze mówiąc, ja nie należę do DZN-u i kompletnie nie korzystałem nigdy z tego serwisu internetowego. I moje pytanie jest takie, jakie właśnie, jako do ciebie, jako do użytkowniczki tego forum, czego dotyczyły dyskusje, które się tam pojawiały?
0: Różnych rzeczy. Między innymi komentowanie księgozbiorów, wymiana informacji dotyczących. Było też na przykład forum o forum, czyli można było na przykład przedyskutować sprawy związane na przykład z budową, ze strukturą forum, no nie wiem, z interfejsem, tak jakby z jednej strony techniczne, z drugiej strony były też wątki dotyczące samego czytelnictwa. Wiele osób pisało recenzje książek, wydawało opinie. Były też wątki dotyczące na przykład, nie wiem, analizy lektorów, ale też było też takie poboczne i tutaj muszę powiedzieć, że to forum było dosyć... Ten wątek był taki troszeczkę mało... Znaczy może nie mało, bywały na przykład grupy facebookowe, na pewno mają więcej wpisów. Ono było dość mało technologiczne, ale dużo starszych osób na przykład uzyskało odpowiedzi na przykład dotyczące problemów z NVDA na przykład. No powiem ci, że to był taki... Z jednej strony to było forum czytelnicze, ale z drugiej strony i aspekt technologiczny, kulturalny też się tam pojawił.
1: Na pewno taki aspekt integracyjny, tak?
0: Tak,
1: to,
0: zdecydowanie
1: to z pewnością.
0: Tak.
1: No pytanie, które rzucam i myślę, że fajnie by było, żeby rzeczywiście ktoś z przedstawicielstwa administracji czy zarządu, generalnie działu zbiorów dla niewidomych, się w tej kwestii wypowiedział, no czy rzeczywiście, czy to jest rzeczywiście taka działalność biblioteczna ich zdaniem, czy jakie w ogóle mają wobec tego stanowisko, ale z drugiej strony, no kiedyś to forum powstało, pytanie, czy utrzymanie takiego forum jest naprawdę tak bardzo technologicznym wyzwaniem, czy tu po prostu, czy jakie powody stoją za tym, żeby to forum zamknąć? No bo samo utrzymanie takie technologiczne, takiego forum, no raczej nie jest wielkim problemem. Bardziej jakaś ewentualna moderacja, jeżeli tam jakieś rzeczy się dzieją.
0: Tak, mi się wydaje, że dużo... Dużo miałby tutaj do powiedzenia Grzegorz Złotowicz, który był administratorem tego forum, który tak naprawdę

0: stworzył od podstaw ten cały serwis DZDN-u. I to jest człowiek, który tak naprawdę ma z technologicznego punktu widzenia, powiedziałby ci najwięcej. No bo ja muszę powiedzieć, że na to forum weszłam stosunkowo późno, bo dopiero w 2019 roku tak naprawdę. Ale co mi się podobało jako zwykłej użytkowniczce, powiem ci, kultura dyskusji. Różnie bywa na różnych forach, szczególnie internetowych, różnie bywa na różnych listach, na różnych platformach, a tutaj kultura dyskusji naprawdę stała i dalej stoi na naprawdę wysokim poziomie. I ludzie, jeżeli wypowiadali się, jeżeli pisali jakieś komentarze, no to pisali zazwyczaj pisali z sensem, pisali o czymś. Po prostu generalnie, może dlatego, że to jest też specyficzna grupa odbiorców.
1: Całkiem być może.
0: Tak, są to czytelnicy, więc na pewno kultura słowa była nieco wyższa niż przeciętne, powiedzmy, emotki czy jakieś takie inne, bardziej, nie wiem, proste wypowiedzi, prawda, na innych forach, które można niejednokrotnie zobaczyć.
1: Ty jeszcze, Piotrze, chciałeś coś dodać do tego?
2: Ja się tego zastanawiam właśnie, czy tutaj nie są jakieś kwestie, patrząc na to, co się na przykład działo ostatnio na forum Audio Games, gdzie czasami serwery były obciążone przez boty AI, a w ogóle nie tylko fora takie mają problemy, ale te tak zwane scrapery, czyli jakieś wyszukiwarki internetowe, które gdzieś te dane zbierają, zwłaszcza te od firm, które zajmują się sztuczną inteligencją, obciążają serwery. Zastanawiam się, czy tutaj nie są kwestie kosztów. Czy tutaj może być kwestia spamu, ale też nie jestem ani członkiem DZN-u w tym momencie, ani użytkownikiem tego forum, więc zastanawiam się, czy tam... Rozumiem, że tam rejestracje nie były otwarte tam, tylko miał dostęp ktoś, kto już ma konto w DZN-ie założone, tak?
0: Tak, tak.
1: Więc to też raczej taka zamknięta grupa. No.
0: Więc tutaj raczej, znaczy wiadomo, jak ktoś jest dobrym informatykiem, to jest w stanie na pewno system złamać, powiedzmy, ale wydaje mi się, że tutaj chyba ten argument z botami bym chyba jednak obaliła, dlatego że mówię, tam się trudno dostać, tam trzeba być zarejestrowanym, tam trzeba znaleźć.
2: To nie jest publiczne forum, okej, okay, no to nie, to raczej
1: to
2: nie.
1: Znaczy, wydaje mi się, że po prostu jakby powodem zamknięcia tego forum jest to, że ono się jakby nie wprost jednak wpisuje w działania biblioteki, a być może rzeczywiście, no ja nie mam dostępu do statystyk, nie wiem, jaki tam był ruch i jaki był oczekiwany, że będzie ten ruch, ile będzie tych postów, ilu będzie użytkowników aktywnie brało udział w dyskusji, bo może mogło okazać się tak, że na przykład na, nie wiem, tysiące zarejestrowanych użytkowników, nie wiem, jak duża jest baza DZDN-owska, to na przykład aktywnych użytkowników było tam zaledwie kilkanaście albo kilkadziesiąt, i tylko te osoby pisały. Z drugiej strony, no, tak jak tu mówimy, prawdopodobnie to utrzymanie takiego narzędzia, jeżeli nie chcemy inwestować w jego rozwój, nie byłoby jakoś bardzo kosztowne, ale być może też mają miejsce mieć, że tak powiem, nowe jakieś, ma miejsce mieć rozbudowa serwisu DZDN, o której nie wiemy. Może być na przykład w przyszłości planowana jakaś zmiana silnika i dobudowanie czegoś w postaci forum, z którego korzysta garstka osób, najzwyczajniej w świecie jest zbędnym kosztem.
0: No. Ale tak naprawdę ten argument nie padł.
1: No właśnie, jest bardzo krótka informacja, która tak naprawdę mówi tylko o znikomym zainteresowaniu. I tyle.
0: Tak, i tak naprawdę mówi, że admin, ale nie podał żadnych statystyk, nie powiedział, nie ma forum, nie ma zainteresowania, zamykam, koniec, dziękuję, do widzenia. Nieważne, że ktoś, że to forum właściwie żyło, to już właściwie była społeczność, która się w jakiś sposób ze sobą zintegrowała i nie wiem, czy rzeczywiście utrzymanie takiego forum generuje jakieś duże koszty. No i właśnie naprawdę nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby to forum zamknąć. Jaka jest podstawa i prawna, i statutowa.
1: To znaczy prawna akurat wydaje mi się, że jest bardzo prosta, no bo jakby nie ma obowiązku utrzymywania czegoś takiego, prawda? Zwłaszcza jeżeli no jesteś, powiedzmy, zajmujesz się wypożyczaniem książek, no to nie masz obowiązku utrzymywania forum. Tu mam wrażenie, że tu w ogóle nie można mówić o jakiejkolwiek podstawie prawnej.
0: No wiesz, no nie wiem, ja powiem...
1: Halo? No nie, tak, jesteśmy cały czas.
0: Ja powiem, nie wiem, nie do końca rozumiem motywacji admina, administratora, dlatego że po prostu jego informacja była dość krótka. Przede wszystkim tak, też można przeczytać, że niesłusznie zbanował i że kontrowersyjnie po prostu też banował użytkowników, a konkretnie jednego, ponieważ złamał regulamin, który jeszcze nie został wprowadzony w życie, więc po prostu admin stosował praktyki, które są takie, powiedziałabym, no, budzące pewną kontrowersję.
1: A, czyli to też nie było tak, że tam było, jak rozumiem, na tym forum wszystko idealnie, że zaczynały się pojawiać jakieś problemy.
0: I jak przyszedł nowy admin, za czasów Grzegorza Złotowicza było idealnie. A jak przyszedł nowy admin, przyszła tak zwana nowa miotła, jak mówią, zaczęła po swojemu zamiatać i wprowadziła regulamin, który nie zawsze wszystkim się podoba. Troszeczkę odnosiłam takie wrażenie, chociaż mówiąc kolokwialnie, że tak trochę zaczął żelazną rózgą paść tą całą trzodę, że tak powiem. Więc przepraszam za ten kolokwializm, ale po prostu można to naprawdę wywnioskować z wpisów pewnych. Po prostu jego działanie budzi pewne kontrowersje.
1: To wydaje mi się, że jakby zapadła decyzja, żeby rozwiązać problem RASA dobrze i skutecznie.
0: Tak, i właśnie, a jednak naprawdę są osoby, które chcą, żeby to forum żyło.
1: I teraz proponuję, Magdo, żebyśmy do tego przeszli, bo dyskutować o tym możemy jeszcze długo, ale my tu nic nie uradzimy. A co można w tym momencie zrobić? Czy jest jakaś petycja? Czy można gdzieś na przykład się odezwać w tej sprawie?
0: To znaczy jednej konkretnej petycji nie ma.
1: A myślę, że warto by było stworzyć.
0: Ale wielu użytkowników pisze osobne maile.
1: To czy możesz podać adres, gdzie można te maile wysyłać?
0: Oczywiście, tylko tak się zastanawiam, czy nie łatwiej byłoby podać to w komentarzu, czy mam to podać tutaj?
1: Podaj proszę tutaj i ewentualnie potem jeszcze w komentarzu.
0: Dobrze,
1: gdzieś...
0: zaraz sobie, tak, więc ja to podam tutaj, a potem podam to w komentarzu.
1: Jasne.
0: Sekretariat sekretariat@gbpizs.gov.pl, jeszcze raz. Bo ten mail jest troszeczkę dziwny. sekretariat@gbpizs.gov.pl. Więc ja go tutaj dodam w komentarzu.
1: Tak, bo to Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, czyli to jest ta jednostka, pod którą teraz
0: podlega. Jest jeszcze
1: podlega.
0: S, tak. Mhm. Jeszcze z Zabezpieczenia Społecznego, PIS, tak, i zabezpieczenia społecznego.gov.pl i numer telefonu 509-787-563. I to jest wiadomość, którą dostaliśmy. To są informacje właściwie, do kogo można byłoby uderzyć. Dostaliśmy to właściwie od pana Grzegorza Złotowicza. Więc najlepiej będzie, jak to podam po prostu w komentarzu. Będzie,
1: jasne.
0: Będzie prościej, łatwiej będzie wyłuskać te informacje.
1: Oczywiście.
0: Tak. I jakbyś, może ty byś zasugerował jakąś petycję, bo ja nigdy takiej petycji nie tworzyłam, mówiąc szczerze.
1: Jeśli mam być szczery, to ja też nie. Wiem, że są jakieś serwisy do tworzenia takich petycji, ale żadnego konkretnego pod względem dostępności no w tym momencie nie jestem w stanie polecić.
0: Tak, i napisaliśmy wczoraj, nie wiem ile jest czasu na rozpatrzenie danego pisma, czy to jest 30 dni roboczych, czy zwykłych, kalendarzowych, jak to wygląda prawnie? Ktoś może wie?
1: No, chyba nikt z nas.
0: Chyba no, nikt. Tak, tak, no bo to też właściwie to pismo musi swoje, że tak powiem, w urzędzie.
1: No tak, jest jakiś tam czas na odpowiedź.
0: I tak, tak właściwie nikt nie dostał odpowiedzi, bo wczoraj parę osób pisało i odnosiło się w wątku, że dane pismo, że dana wiadomość została napisana.
1: Myślę, że też zawsze jakąś alternatywą trzeba by zobaczyć, czy na przykład jeżeli to pismo ma rzeczywiście mieć taki wymiar w 100% urzędowy, pytanie, czy Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ma jakąś na przykład swoją skrzynkę w systemie ePUAP. Jeżeli ma, to może warto też tam wysłać tak zwane pismo ogólne.
0: Tego nie wiem i szczerze mówiąc, będę chciała się dowiedzieć. I jak nie dostanę żadnej odpowiedzi, powiedzmy do piątku, no to postaram się poszukać jakiegoś adresu korespondencyjnego, żeby móc to pismo wysłać metodą papierową, no bo na to już będą musieli odpowiedzieć, bo to już będzie... Bo można powiedzieć, że mail gdzieś tam zawieruszył się w skrzynce i tak dalej, a jednak pismo drogą papierową napisane, no to tak trochę...
1: Tak, ale właśnie takim też no, systemem, który gwarantuje to, że te pisma docierają, które wysyłamy, jest właśnie ePUAP. Ja bym też tą drogą spróbował czegoś poszukać.
0: Wiesz co, chyba nie. Nie wiem, nie sądzę, ale...
1: Tak, bo mamy coś takiego jak elektroniczne potwierdzenie odbioru w ePUAP-ie. I to jest, gwarancja i to jest potwierdzenie, że dane pismo zostało dostarczone.
0: A jak to wygląda? To znaczy, czy każdy urząd ma to, czy ktoś...
1: Powinna być taka... No trzeba by było tego poszukać. Też, Magdo, no, nie podam ci tutaj nie, no, rozwiązania od początku tak do końca, ale jakby rzucam temat.
0: Ja wiem kogo można o to zapytać, no bo mówię, Grzegorz Złotowicz, jako osoba, która jest informatykiem, on taką wiedzę ma praktycznie od podstaw. Bo on tak naprawdę ten serwer i serwis stworzył, znaczy serwer nie, ale serwis stworzył od podstaw, więc wydaje mi się, że to będzie chyba kompetentna osoba i ja zamierzam zaraz po audycji napisać do niego i napisać w odnośnym wątku.
1: Znaczy fajnie byłoby w ogóle wiedzieć, wydaje mi się, kto podjął decyzję o zamknięciu forum i do tej osoby konkretnie wysyłać te informacje, no bo tu mamy... Z tego, co mi wkleiłaś, to jest taka bardziej informacja, że użytkownik, który się podpisuje jako admin. No ale okej, fajnie by było wiedzieć, kto to jest. W biuletynie informacji publicznej widzę, że Emil Skarżyński odpowiada za dział zbiorów dla niewidomych, natomiast też tam nie ma żadnego kontaktu mailowego do pana Emila, więc no, pytanie... Jak się skontaktować w jakiś taki sposób oficjalny, o tak bym to powiedział.
0: No tak, więc trzeba będzie to jeszcze bardziej, bo trzeba będzie się nad tym tematem jeszcze bardziej pochylić, ponieważ mówię, no do końca kwietnia nie jest dużo czasu, znaczy z jednej strony nie jest dużo czasu, ale z drugiej strony jest na tyle dużo czasu, żeby właśnie takie sprawy rozwiązać. Właśnie dziękuję ci, że mi podałaś pomysł dotyczący właśnie platformy ePUAP, jako że no nie wpadłabym na to, mówiąc szczerze, ale jest to na pewno dobry trop, którym na pewno pójdę, jeżeli nie, to jesteś, to na pewno inni użytkownicy, więc właśnie, ale dobrze, że to jakby ten problem zgłosiłam tutaj, bo muszę powiedzieć, że Tyfloprzegląd cieszy się ogromną słuchalnością wśród osób niewidomych i może wtedy ktoś, może po prostu ten problem będzie bardziej zauważony. Przynajmniej taką mam nadzieję. No nic, bardzo ci dziękuję, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki
0: A jak
1: bardzo.
0: Dalej się temat będzie rozwijał, to na pewno będę jakoś informować.
1: Jasne. Dzięki za telefon, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Widzę, że tu telefony do nas dzwonią. Pytanie, czy w tej samej sprawie, czy w jakiejś innej, to się dowiemy, jak odbierzemy kolejny telefon, ale na razie nikt do nas nie dzwoni, ale za to mamy komentarze. Na przykład mamy komentarz od Krystiana. Witajcie, właśnie wyszedł model Gemini 2.5 Pro. Ponoć potrafi pracować z oknem kontekstowym do 1 000 000 tokenów. Z innych ciekawostek warto potestować notebook LM od Google'a. Kilka milionów słów potrafi w jednym pliku przetwarzać, jak się nie mylę. I tu jest jeszcze dalsza wypowiedź. Dodatkowo potrafi odpowiadać na pytania nie tylko bazując na tekstach, którymi go nakarmiliśmy. I na koniec, jak ktoś chce darmowy klucz API, to Studio AI Google pozwala na wygenerowanie klucza i między innymi testowanie Gemini 2.5 Pro. Teraz jest tyle darmowych AI, że nie ma sensu płacić, tak napisał Krystian. No rzeczywiście sporo tego ostatnio, tylko tak z drugiej strony, co chwilę jest coś nowego, co chwilę jest coś, co wychodzi. I jak dla mnie to jest aż trochę przesyt tego. Ja się trzymam tego czata GPT, mam tam swoje projekty, wszystko poustawiane już od pewnego czasu i jakoś przynajmniej na razie dobrze mi z tym, natomiast pytanie, czy będzie warto w przyszłości przesiąść się na coś innego. Zalew waszych komentarzy, ale też i telefonów, bo mamy kolejny telefon. Dobry wieczór, kogo witamy?
3: Dobry wieczór, Złotowicz Grzegorz z tej strony.
1: Dobry wieczór, Grzegorz.
3: Mnie Magda mnie skutecznie wywołała wilka z lasu, więc żeby uporządkować trochę
1: Jasne.
3: Ten przydługi temat, to tak pomyślałem, zadzwonię. No i cóż, tak żeby w skrócie, bo w zasadzie pewnie no tutaj wielu z nas słuchających to z biblioteką ma obecnie pewnie jakiś tam kontakt znikomy albo no korzysta to jakoś tam sporadycznie albo wcale. Natomiast rzecz polega, jakby sedno sprawy polega trochę na tym, że na jakimś tam etapie rozwoju, na przykład osoby nowo ociemniałe, jak trafiają jakoś tam wcześniej czy później trafiają do biblioteki, no i wtedy już to forum mają tak jakby na tacy podane, ono sobie po prostu tam jest, jakaś w miarę przyjazna atmosfera, jakieś tematy technologiczne, jak mają jakieś pytania i tak dalej, to sobie mogą rozwiązać. Oczywiście wiadomo, że jak później ktoś się tam rozwija już technologicznie, no to gdzieś... No to gdzieś wypływa na szerokie wody, ale to jest taka w sumie no, fajna o tyle sprawa to była, że no, dla takich właśnie początkujących, mało zorientowanych technologicznie, albo no, dla osób, które nawet może by ogarniały tam jakieś scrollowania po tych fejsach i tych dużych społecznościówkach, to po prostu nawet im się tego na przykład nie chce robić z różnych powodów. No a tutaj jest to tam no, taki właśnie, był to zresztą pomysł ludzi, którzy też do niego podchodziłem sceptycznie jako w sumie twórca i później moderator przez długie lata, tego całego forum, no to tam ze średnim entuzjazmem no to zawsze jakaś tam dodatkowa robota, więc ja nowego mojego następcę to nawet rozumiem, żeby się chętnie tego pozbył. Natomiast no jednak ten wymiar społeczny, że dla tych osób początkujących albo jakoś słabo zintegrowanych społecznie, no też wiemy jak, w jakich warunkach życiowych no nasi bracia, że tak powiem, w dysfunkcji wzroku i siostry żyją, czyli no, gdzieś na jakichś małych wioskach, w atmosferach różnych, gdzieś tam no, z otoczeniem kontakt jest na ogół taki sobie, albo często jest taki sobie, bo po prostu nawet jeżeli no, ma tam się jakiś bliskich, dalszych, bliższą i dalszą rodzinę, no to też mentalnie to są jakby trochę czasami inne planety, inne orbity. No a takie forum no, załatwiało pewien taki właśnie to, co żeście wspomnieli, że trochę integracyjnie, trochę tak samopomocowo. No i to miało jakiś tam i nadal dla sporej części osób zakładam, że ma ten wymiar takiego właśnie no, wygodnego, bezpiecznego miejsca, niewymagającego technologicznie, w którym
1: jest pod się ręką, mogli
3: jakoś
1: tak?
3: Odnaleźć. Tak, no i jest pod ręką, natomiast też w tym takim aspekcie właśnie tych osób nowo ociemniałych, że tam gdzieś on, no nie wiem, trochę tam obsłuży tą przeglądarkę, pierwsze kroki gdzieś tam to, no ale jest w stanie sobie kliknąć, wejść na to forum bez jakichś tam, no i też w sumie bez jakichś takich stresów, no bo wiadomo, że to jest tylko dla zalogowanych, czyli tylko dla osób, które takie czy inne problemy z dysfunkcją wzroku też mają, więc tak jakby w swojsko, można powiedzieć, w swoim gronie. I rzeczywiście były też w tym wątku taki, tam, żeśmy wyprodukowali pod tym wpisem nowego admina sto parę wiadomości i też pojawiały się takie właśnie głosy osób, które rzeczywiście kiedyś po utracie wzroku zaczynały na tym forum, teraz się gdzieś tam potem no jakoś tam z biblioteką no nie korzystają, bo już mają ciekawsze rzeczy, powiedzmy, natomiast gdzieś to zawsze jest ten taki wymiar trochę sentymentalny i też tych początków, także to kiedyś dla kogoś też może to być w przyszłości jakoś tam przydatne. I zresztą też jak ja sobie wspominam swoje młode lata jako nastolatek, no to też no wtedy jeszcze nie było internetu, ale te wory kaset, które mi przysyłali skąd Wiktorski, no to tam w tych moich warunkach w integracyjnej szkole średniej z rówieśnikami kontakty były jakie były. No nawet jeżeli nie także żadne, no to niezbyt jakoś głębokie i nie na jakimś specjalnym poziomie intelektualnym. No jednak te książeczki, no to robiły robotę i tam no, wnosiły sporo w tamten mój rozwój na tamtym etapie, więc no jakoś jest do tego, mam do tego jakiś tam trochę sentymentalny stosunek, można powiedzieć. No i też zakładam, że no sporo osób z nas, czy tam słuchających, to tak, gdzieś tam jakiś epizod z biblioteką na jakimś etapie swojego rozwoju no pewnie miało, więc to bardziej na takiej zasadzie jest to istotne, może już nie teraz dla mnie, czy tam do kogoś, dla sporej części tutaj słuchających, ale może dla kogoś w przyszłości też to by mogło coś tam wnieść.
1: Też pamiętam te wory kaset.
3: No właśnie, to jest taki ten, i teraz to, no, w sumie ja rozumiem, jak mówię, tego mojego następcy, że musi robić, przy tym nie chcę, bo to rzeczywiście przeczytać 10 wiadomości tam na tydzień to może być trudne, bo tam trafik to jest, no, ten ruch to tam jest niewielki, no ale okej, zawsze jak można coś się pozbyć, to tam wiadomo, że trzeba próbować. Natomiast tak mówię, no, szkodliwość społeczna tego jest taka, że dla niewielkiej może, nie wiem, czy dla kilkuset, czy dla kilkudziesięciu nawet osób, no to po prostu zlikwidowanie tego będzie oznaczało, że się jakby no nie przerzucą się na inne platformy społecznościowe, tylko po prostu gdzieś tam wrócą do takiego stanu, powiedzmy, wykluczenia społecznego czy cyfrowego. No i to jest taki słabe w tym.
1: Szkoda też, że tak naprawdę nie bardzo wiadomo, do kogo można jakby imiennie adresować jakieś skargi, uwagi, zażalenia, bo de facto nikt się pod taką decyzją nie podpisał.
3: Oczywiście i dlatego ja też zaproponowałem na tamtym wątku forumowym, żeby w ogóle się nie bawić w to, czy to ten mój następca, czy to kierownik TZN, czyli właśnie wspomniany Emil, bo po prostu zakładam, że panowie się już jakby tak czy inaczej między sobą dogadali, że są zgodni w tej sprawie, że to trzeba zlikwidować. To nie było tak, że ten admin nowy sobie po prostu podjął taką decyzję, tylko tam jakoś działając w porozumieniu uznali, że to tak będzie lepiej dla wszystkich, a na pewno dla nich. No więc zaproponowałem, żeby w ogóle się nie bawić z Wiktorską, tylko uderzyć poziom wyżej do sekretariatu dyrektora Głównej Biblioteki Pracy, którego DZDN jest no, jakby jednym z działów tych dwóch, tak, bo jest, są te zbiory, znaczy Główna Biblioteka, czyli ten organ ministerstwa, który w 2013 roku przejął pod swoje skrzydła, przyjął dawny BCPZN, no to ta dawna biblioteka po restrukturyzacji, oczywiście po przebudowie, ale te zbiory, no to jako dział zbiorów dla niewidomych zostały włączone do tej Głównej Biblioteki Pracy. No więc zaproponowałem tam ludziom, żeby po prostu pisali bezpośrednio do biblioteki na sekretariat tej Głównej Biblioteki Pracy i to wtedy jakby wiadomo, że już pójdzie szczebelek wyżej, no i jest to tak czy inaczej w gestii dyrekcji samej biblioteki, a nie zastępcy dyrektora, czyli Emila Skarżyńskiego, zastępcy dyrektora do spraw DZDN. No, sprawa jest w sumie mało jakby istotna, no tam z powiek to mi na przykład nie spędza, bardziej kwestia jest to trochę raz, że sentymentalnie, dwa, że rzeczywiście te treści miały tam to, co Magda mówiła, one rzeczywiście były na poziomie i niektóre komentarze tam, które ludzie pisali, to kurczę, dałbym głowę, że nawet lepsze komentarze niż te dzieła, które były komentowane. Także fajnie było czasami sobie poczytać, no i tam czasami też wracam. No i zawsze jest to jakaś tam rzecz, która dla części niewidomych, może niekoniecznie dla nas jest, może być przydatna i to się tak ucina się, wywala się w kosz po prostu bez sensu. Znaczy, bo to nie ma racjonalnych powodów, to nie ma zatem żadnych, no ale spoko, no tak to po prostu jest. Więc tak czy inaczej warto to jakoś trochę, jak ktoś ma chwilę czasu, to tam oprotestować mailowo, bo napisanie maila nie wymaga wielkiego wysiłku, no wiadomo, że jakiś ruch się wtedy wygeneruje statystyczny.
1: Tak, no i przynajmniej będzie widać, że rzeczywiście jest dla kogo to forum utrzymywać.
3: To prawda, no a też przy okazji fajnie, że się ten temat przewinął w Tyfloprzeglądzie, no bo na zasadzie historycznego śladu gdzieś tam w archiwach też to
1: zostanie.
3: Pozostanie, tak, dokładnie.
1: Jasne.
3: No to nie wiem, czy to, no to tak, także tam jakieś boty czy coś, to w ogóle to nie jest ta liga, bo to tam, no nie ma znaczy nie było nigdy dotychczas przez te 12 lat, jak to 2010 ja to tam uruchamiałem w listopadzie i to dziś dnia, no to już będzie z 15 lat prawie, czy 14,5, to tam jakieś automatyczne dostępy, nie, to w ogóle to nie było takiej opcji, żeby ktoś tam się w takie rzeczy bawił.
1: No tak, bo tam skoro to jest powiązane z kontem jakby, to tak, musi być zawsze ręczna aktywacja.
3: Imiennym, no można by sobie jakieś pisać pewnie w PHP tam naklepać albo w Pythonie jakiegoś bota, który coś by miał tam spamować na tym forumie, no ale to w sumie nie spotkałem się z przejawem takiej aktywności. Może bym kogoś takiego spotkał tam wśród użytkowników, to bym pogratulował inwencji, też nie bardzo wiem, co by tam było do osiągnięcia w ten sposób. Także to takie są sprawy.
1: Okej, Grzegorzu, no to dzięki w takim razie za podsumowanie tego tematu. No, dzięki.
3: Spoko. No to też dzięki za rozmowę, no i do usłyszonka. Trzymajcie się, hej.
1: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie również. No dobrze, to zajrzyjmy teraz do Tyfloświata, bo ukazał się kolejny numer czasopisma Tyfloświat i cóż my tu mamy? A między innymi o robotach przewodnikach będzie można poczytać, to Rafał Harłampowicz, będzie można poczytać rozmowę Damiana Przybyły z Rafałem właśnie, też o 10-leciu asystentki Amazon, czyli o Aleksie, będzie o streamerach firmy WIM, to są streamery audio, będzie o klawiaturach mechanicznych, o konfiguracji komputera dla osób słabowidzących i też o zastosowaniu tabletów dla słabowidzących. Będzie też można poczytać na przykład o aplikacjach do podwójnego uwierzytelniania. I teraz zobaczmy sobie, jakie tu mamy w ogóle artykuły. W spisie treści mamy artykuł Porozmawiaj ze mną, proszę, czyli właśnie rzecz o Aleksie. Czekając na robota, to jest artykuł Rafała Harłampowicza. Streamery WIM, czy to urządzenia warte uwagi? To Radosław Morawski napisał ten artykuł. Kolejny tekst to komputer słabym okiem, czyli co zrobić, by lepiej korzystać. Michał Dębiec, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, recenzja z perspektywy osoby słabowidzącej, to jest tekst Kariny Machały. Zresztą to takie też nawiązanie do audycji, którą mamy w archiwach Tyflo Podcastu, która jakiś czas temu się pojawiła. Karina też o klawiaturach mechanicznych napisała artykuł, więc możecie sobie go poczytać, możecie też posłuchać Tyflo Podcastu na temat klawiatur mechanicznych, na temat przystosowywania tych klawiatur do swoich potrzeb. No i co mamy jeszcze? Microsoft Authenticator i Google Authenticator, zastosowanie i możliwości. O tym z kolei Kamil Żak napisał. A rzeczywiście Authenticatora, czy to od Microsoftu, czy to od Google'a, naprawdę warto używać, bo to są narzędzia do tego tak zwanego dwuskładnikowego uwierzytelnienia, więc wszędzie, gdzie się tylko da, włączajcie to sobie. Naprawdę. Jeżeli nie chcecie mieć problemów, bo coraz częściej jednak pojawiają się wycieki haseł, a takie dwuskładnikowe uwierzytelnienie jest dodatkowym zabezpieczeniem, które naprawdę może okazać się nieocenione w sytuacji, jeżeli wasze hasło gdzieś wycieknie. No i jeszcze mamy artykuł Tomasza Matczaka na temat generatora muzyki Suno AI, więc coś dla fanów sztucznej inteligencji, jak to się sprawdza w praktyce, o tym też sobie poczytacie w najnowszym Tyfloświecie. tyfloswiat.pl, zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzania tej strony i zasubskrybujcie sobie zresztą tak w ogóle w waszych czytnikach RSS kanał z aktualnościami, bo tam pojawiają się nie tylko te rzeczy, o których mówiłem teraz, ale co jakiś czas pojawiają się artykuły na ciekawe tematy, więc jeżeli na przykład już wszystkie audycje z Tyflo Podcastu wysłuchane, albo na przykład wolicie sobie poczytać, a nie posłuchać, no to Tyfloświat poleca się waszej uwadze. No dobrze, a teraz przechodzimy dalej. To może byśmy coś, Piotrze, w coś zagrali?
2: A jak najbardziej, bo kilka nowości się
1: jest w co?
2: Pojawiło. Tak. Co ciekawe, To chyba taki pierwszy raz, że mamy trochę treści dla dorosłych tym razem. Ale nie tylko, bo zaczniemy sobie, myślę, od czegoś bardziej uniwersalnego, mianowicie zaczniemy sobie, myślę, od nowej gry wyścigowej, która się nam pojawiła na platformie Steam. Gra, która do 28 marca, a więc do piątku jeszcze jest obniżona o 15%. Mianowicie gra się po prostu nazywa Audio Race. Będzie link do tej gry na Steamie. Gra jest dostępna zarówno na system Windows, jak i macOS. I czytając opis tej gry, no to możemy się dowiedzieć, że ta gra wyścigowa spowoduje, że wam nam zacznie bić serce szybko, stworzona pod kątem dostępności, dostosowana dla osób z niewidomych, słabowidzących. Nawigujmy po trasach, używając dźwięków i komunikatów. Te komunikaty zaprowadzą nas po każdym zakręcie aż do mety, miejmy nadzieję, na pierwszym miejscu. Mamy kilka samochodów i tras do odblokowania i ścigamy się, żeby osiągnąć jak najlepszy czas. To jest gra generalnie od ludzi, którzy chyba teraz po prostu podpisują się jako Audio Game Association, czyli to są ci ludzie, których gry, mogę spokojnie powiedzieć, są bardzo nierówne. To znaczy mamy tam naprawdę dobre gry, tak jak serię Hellhunter, gdzie deweloper nawet aktywnie z ludźmi na forum dyskutuje i wprowadza różne sugestie. Po grach pokroju Blind Questa, Audio Gladiatorów i innych produkcji, które budzą mieszane uczucia. Co ja mogę o tej grze powiedzieć? No ona nie jest jakoś bardzo, na szczęście, droga jak na grę audio. Normalnie kosztuje 30 zł, w tym momencie 27 na tej obniżce, która obowiązuje. Ale wiadomo, Forza to nie jest. Jak ktoś grał w Forza i oczekuje tutaj czegoś na podobnym poziomie, za co mogę tą grę pochwalić? Za dźwięki. Na pewno oprawa dźwiękowa jest fajna. Te trasy, po których jedziemy, mają dużo otoczenia. Wszystkie samochody, które odblokowujemy, mają różne dźwięki silników. Te silniki są nawet dobrze zrobione, aczkolwiek trochę ciche. Samo sterowaniem autem też nie jest, też wymaga trochę nauki. Faktycznie te parametry samochodów, które zresztą też możemy sobie w bardzo ograniczonym stopniu ulepszać, bo możemy ulepszać silniki, hamulce i opony wraz. Nie ma tutaj w Forzie, gdzie mamy na przykład 3-4 poziomy danej części, którą możemy sobie ulepszyć. To ma faktycznie wpływ. Tych tras trochę jest ich przynajmniej 10, jak nie więcej. Samochody są 3, więc samochodów jest trochę mniej. Natomiast no, niestety w tej grze też dużo zawartości nie ma. Ja myślę, że jak ktoś spokojnie usiądzie, tak jak ja to zrobiłem ze znajomymi chyba wczoraj, jak tą grę testowaliśmy, no w pół godziny można wszystko odblokować. Także no, niestety szkoda, że ta gra jest tak krótka. Też ścigamy się generalnie na czas. Zajmujemy miejsca różne i gra nam o tym powie, które miejsce zajęliśmy i ile nam brakowało do pierwszego miejsca, gdyby nam poszło źle. Natomiast niestety nie jest to tak, że słyszymy inne samochody na tym torze. A szkoda. Ja mam wrażenie, że najlepsza gra wyścigowa od tych osób to był Audio Speed. To akurat była gra, w której ścigaliśmy się statkami kosmicznymi. To sterowało się dosyć trudne, ale dzięki temu ta gra, wydaje mi się, była bardzo ciekawa. Niemniej jednak, jeśli za kogoś Forza była za trudna, ale szukacie czegoś trochę prostszego, to myślę, że warto sobie tą grę mimo wszystko ściągnąć, ale też jeśli jesteście takimi zajadaczami już trochę za bardziej zaawansowanymi, szukacie czegoś więcej w grach, no to też tutaj myślę, że warto wasze oczekiwania tak trochę stonować, tak zresztą dużo osób pisało na forum Audio Games. Nie jest to gra zła, ale też, no mówię, niestety nie jest jakoś bardzo długa. A szkoda, bo pomysł nie jest zły. Fajnie byłoby, gdyby po prostu tej zawartości było trochę więcej. Ale jeszcze raz, Audio Race na Steamie do piątku. Gra jest dostępna nawet na przecenie zarówno pod system Windows, jak i macOS. A teraz przechodzimy do tych gier, w których znajdziemy treści do dorosłych, czyli to są gry 18+. I jak to często bywa w przypadku takich gier, są to tak zwane visual novel, czyli to są takie gry, w których no, generalnie więcej czytamy niż gramy. Generalnie w tych grach chodzi o to, żeby podejmować dużo decyzji, no ale przez to, że te gry w dużej mierze bazują na tekście, są one dla nas bardzo dostępne. I nie inaczej jest w przypadku tych dwóch gier, które znaleźli dla nas użytkownicy forum Audio Games. Pierwsza gra nazywa się Between Two Worlds i jest dostępna zarówno ze Steama, jak i z Itcha, jeśli ktoś Steama nie lubi. I tutaj znów opis mamy taki. Co zrobisz, kiedy bariera pomiędzy fantazją a rzeczywistością zniknie? Ty i twoi znajomi gracie sobie w proste takie stołowe RPG, takie Dungeons and Dragons, takie gry, które gra się razem generalnie. Gramy w tą grę, jesteśmy w takim świecie fantasy, w świecie, który nazywa się Elhora. Ale podczas gry zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy tobie, tylko tobie. Każdej nocy zaczyna cię odwiedzać jakaś nieznajoma kobieta. Twoi znajomi zaczęli się dziwnie zachowywać. Co się dzieje? Ta gra jest właśnie bardzo bazuje na fabule, w której wcielamy się w bohatera, a może antybohatera. No, wybór należy do nas, zależnie od tego, jak podejmiemy decyzję. Albo uratujemy świat i zostaniemy z tymi, których kochamy, albo będziemy razem z nimi rządzić ciemnością. A i może w międzyczasie będziemy mieli też trochę zabawy. Co też jest ciekawego w tej grze, tutaj autor chwali się tym, że gra jest, ma pełną ścieżkę dźwiękową, tutaj zarówno muzykę i dużo efektów dźwiękowych. Chwali się tym, że ta gra ma no, dużo więcej muzyki niż to często spotykane w różnych nowelach tego typu i to generalnie na forum ludzie potwierdzają. I co jest też fajnego, co myślę, że też można pochwalić, w ogóle gra, jak i następna gra, w której zresztą powiem, jest napisana w silniku Ren, więc po prostu po starcie naciskamy V, aby włączyć sobie udźwiękowienie przez SAPI lub Shift C, żeby nam gra wysyłała tekst do schowka i wtedy będziemy mogli w tą grę sobie bez problemu grać. Zobaczę tylko, czy ta gra jest dostępna tylko na Windowsie, czy też jest dostępna na Macu. Generalnie widzę, że kosztuje 50 zł i czy mamy tutaj oczywiście mi tutaj wszystko uciekło. Tak, mamy tą grę dostępną na wszystkie systemy tak naprawdę, czyli Windows, Mac i Linux, także jeśli szukacie gry na swojego Maca, no to można. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że autor właśnie dołączył do forum Audio Games i co ciekawe dla nas opisał, jak wszystkie postacie w tej grze wyglądają, więc zarówno nasza postać, jak i wszystkie pozostałe osoby, które w naszej podróży napotkamy, też obiecał, że w kolejnych aktualizacjach, tam ma być jeszcze jeden rozdział do tej gry dodany, też będzie dbał o to, żeby jeśli jakieś zdjęcia gdzieś się pojawią, no to one też już będą dla nas opisane. Także to też można pochwalić, że tutaj autor postanowił po prostu nam też dodatkowe jakieś informacje podać i tą dostępność jeszcze bardziej dla nas poprawić. I następna gra, też napisana w silniku Renpy, nazywa się 12 Goddesses. I tutaj też mamy właśnie informację, że tutaj mamy trochę treści dla dorosłych. Chyba nawet więcej niż w tamtej grze. Jeśli chodzi o tą poprzednią grę, tam autor napisał, że 95% to jest fabuła, natomiast możemy też napotkać jakieś sceny związane z seksem. To jakby ktoś się zastanowił, jakie tam dokładnie treści są A tutaj opis mamy taki, że wcielamy się w starszego mężczyznę, 69-letniego, który pewnego dnia po prostu zakłada sobie słuchawki, żeby posłuchać muzyki w swoim domu, chciał sobie trochę jazzu puścić, ale nagle w jego dom uderza samolot, ten mężczyzna ginie i nagle budzi się w jakimś zupełnie innym świecie jako nastolatek. I to jest początek opisu. I tutaj mamy informację, że to nie jest isekai. Isekai to jest taki typ, czy to anime, czy to jakieś książki, w której ktoś jest właśnie reinkarnowany do jakiegoś świata, z reguły świata takiego fantastycznego, ale generalnie w isekai takie osoby zostają bohaterem tego świata. Tutaj mamy podkreślone, że właśnie my bohaterem nie zostaniemy. Nie dostaniemy jakichś nadludzkich mocy. Nie staniemy się jakimś właśnie bohaterem. Natomiast mam informację, że to jest historia przyjaźni, miłości, łez, krwi i pasji na bazie książki o tym samym tytule. Tutaj książka jest po wietnamsku, bo grę też stworzyła właśnie osoba z tego kraju. Tutaj osoby, które są z Wietnamu na forum Mariusz, zresztą piszą, że to jest ponoć bardzo lubiana książka tam i ta gra bardzo fajnie ją przekłada. Oczywiście gra jest dostępna po angielsku, jakby ktoś się zastanawiał. No i tutaj mamy też dużo scen bitew, informacje i takich scen właśnie bardziej 18+. Tak jak w poprzedniej grze, tutaj literką V sobie włączamy udźwiękowienie. Gra też jest opatrzona fajną muzyką. Tutaj mamy dużo muzyki takiego popu wietnamskiego ponoć, trochę piosenek skoverowanych. Dużo osób pytało o ten soundtrack, także też on musi być dosyć dobry. I ta gra akurat chyba jest tylko na Steamie. I co ciekawe, ona jest zupełnie darmowa. Możemy wesprzeć autora dotacją, natomiast jeśli chcemy sobie tą grę ściągnąć, no to możemy po prostu ją sobie tym razem z Itcha ściągnąć zupełnie za darmo. No i to wszystko.
1: Ale coś czuję, że to nie wszystko, jeżeli chodzi o tematykę gier, bo Patryk się do nas dodzwonił, a jak Patryk do nas dzwoni, to zwykle jeszcze ma coś do dodania właśnie na te tematy, chociaż nie zawsze. A jak tym razem będzie, Patryku? Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Jak to powiedziałeś, Michale, będzie ją gra, ale nie tylko, bo ja nie samymi grami żyję, a tematem DZDNA.
1: No to słuchamy.
4: Którego również jestem użytkownikiem. Powiem szczerze, że jest to sprawa dość dziwna, bo ja nie dostałem maila w ogóle od nich, że taka informacja w ogóle jest.
1: Bo ta informacja jest, podejrzewam, że tylko opublikowana na forum.
4: A być może, bo...
1: Bo tego forum, tak. No bo wiesz, zresztą tego forum dotyczy.
4: Okej, bo ja po prostu myślałem, że to gdzieś na mailu jest i po prostu tak sprawdzałem skrzynkę.
1: Nie. To dotyczy forum i to jest opublikowane na forum.
4: Natomiast ja chciałem powiedzieć, że jestem użytkownikiem DZN-a od 2012 roku na chwilę obecną. Tak, 2012 rok. No i ja używałem tego forum. Nie wypowiadałem się na nim, natomiast ja bardzo często sobie tego forum właśnie używałem jako takiej, powiedzmy, platformy, na której szukałem czegoś ciekawego do przeczytania, czegoś ciekawego do obejrzenia. No to powiem szczerze, że to forum było bardzo pomocne i no właśnie tutaj Magda wspomniała o kulturze wypowiedzi. No naprawdę tam wpisy już wtedy też były na poziomie takim, dość dobrym i przede wszystkim bardzo fajnie to forum było dostępne, no bardzo wygodnie się tam je przeglądało i ja już co prawda nie korzystam z tego forum, nie wchodzę tam, natomiast kiedyś jak właśnie poszukiwałem właśnie czy to właśnie co by tu przeczytać, co by tu sobie obejrzeć, albo co ktoś inny myśli na temat jakiegoś filmu czy jakiejś książki, no to forum akurat bardzo mi pomagało w tym. Dlatego trochę by było żal, gdyby to zostało zamknięte, ale nawet jeżeli zostanie to forum zamknięte, to już byłoby fajnie, gdyby chociaż powstał jakiś archiwum tego forum, żeby...
1: No wygląda na to, że tak się nie stanie, że jeżeli forum rzeczywiście będzie miało zostać zamknięte, no to nie zostanie przełączone w tryb tylko do odczytu, ale że po prostu wszystkie treści zostaną usunięte.
4: No i to będzie słabizna po prostu wielka.
1: No na pewno niestety. Szkoda, na pewno szkoda, że rzeczywiście takie kolejne miejsce dla osób niewidomych znika z sieci, więc pozostaje po prostu rzeczywiście, tak jak Magda wspominała, pisać jakieś petycje.
4: Ja bym na Change.org próbował pisać, aczkolwiek nie, to właśnie tam Change.org czy Change.org, już teraz dokładnie nie pamiętam witryny tej strony. Natomiast ja bym spróbował tam napisać tam petycję, no i tam jeszcze ewentualnie uderzyć właśnie tam na te maile, co tam Magda napisała. No i moim zdaniem tak się sprawnie załatwia, bo zdecydowanie, jeżeli taka decyzja powinna była zapaść, a jest to jednak biblioteka, no to myślę, biblioteka robi różne ankiety, przecież na przykład robili ankiety na temat tego, w jaki sposób, z jakich, co myślimy na temat, na przykład tam kiedyś było coś takiego, co myślimy na temat tego, żeby książki audio były w wyższych jakościach, no bo kiedyś te książki w bibliotece DZN, no jednak miały tą jakość niższą i teraz jest lepiej z tą jakością, ale za to jest znak wodny, ale były takie ankiety, więc ja uważam, że tutaj administracja też powinna z taką ankietą dla wszystkich użytkowników po prostu napisać maila.
1: Wiesz, Patryku, ogólnego. Tylko tak z drugiej strony to akurat tego typu kwestie, jak zainteresowanie danym forum, czy danym w ogóle miejscem w internecie, to jest dość łatwo sprawdzić, no bo wystarczy zajrzeć w ilości opublikowanych treści. Jeżeli nawet założymy, że ktoś czyta tylko, a nie publikuje niczego, no to też są na pewno jakieś mechanizmy statystyk, które można sobie sprawdzić i po prostu dzięki temu wiadomo, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy, bo tu argument jest taki, że po prostu zainteresowanie jest niewielkie. Mi ciężko się z tym jakkolwiek w ogóle dyskutować, bo nie wiem, nie korzystałem, nie mam pojęcia, czy tam ruch był duży, czy nie. Grzegorz mówił, który do nas zadzwonił,
4: znaczy,
1: że był niewielki.
4: W 2012 roku to był taki
1: No to widzisz, no teraz Grzegorz do nas dzwonił, powiedział, że ten ruch był niewielki, więc no on myślę, że zna temat.
4: Ale ja zaraz powiem jeszcze, dlaczego taka ankieta była potrzebna, bo na przykład są osoby, które korzystają z tej biblioteki, a na przykład co powiedzą, ale na przykład może nawet nie wiedzą, że takie forum istnieje, no bo patrz, Michale, bo na przykład może być coś takiego, że ktoś korzysta z tej biblioteki i ma tylko podpiętego EasyReadera, czyli na przykład korzysta tylko i wyłącznie, żeby sobie tam wynajdować książki w formacie.
1: No tak.
4: Generalnie nawet na stronę nie wchodzi. I na przykład taka osoba może nie wiedzieć, że takie forum istnieje, a taka ankieta, jeśli by dostał maila, że coś takiego jest, to mógłby wejść i o kurde, tu jest forum, a może ja się zainteresuję, a może wejdę i sprawdzę, co tam jest. A kurczę, forum. Nie wiedziałem nawet, że tam jest forum. Także ja naprawdę uważam, że tutaj powinni coś takiego zrobić dla takich osób, którzy korzystają z tej biblioteki. Tak ja teraz korzystam, że po prostu odpalam sobie EasyReadera, wiem czego chcę poszukać, wyszukuję i
1: Wiesz, Patryku, tylko pytanie, jaka była intencja? Czy po prostu, czy to nie było intencją po prostu to, żeby się pozbyć jakiegoś kolejnego obowiązku, no bo jednak moderacja, utrzymywanie jakiegoś porządku to jest jakiś kolejny obowiązek, a tak jak mówiłem, no biblioteka zajmuje się wypożyczaniem, dystrybucją książek, a nie utrzymywaniem forów dyskusyjnych. To było jakby taki dodatek i dobra wola, że w ogóle coś takiego powstało.
4: No, tym bardziej powinna taka ankieta być. No i ja tak uważam.
1: No wiesz, zobaczymy, jaki będzie dalszy los tego. Ja się z jednej strony nie dziwię, z drugiej strony jest mi rzeczywiście no szkoda kolejnego miejsca, które na pewno miało swoich wiernych użytkowników, no bo to zawsze szkoda, jak coś się kończy, tak? To jest oczywiste. Natomiast też no próbuję gdzieś tam jakoś zrozumieć tę drugą stronę, która no miała przez jakby to forum kolejny obowiązek gdzieś tam do jednak pewnej administracji, tak? I trzeba było tego pilnować. Więc, no, więc tak to wygląda. Ale czas pokaże, jaki będzie rozwój sytuacji.
4: Natomiast jeszcze chciałem się tutaj odnieść do rzeczy, do której narzekałem w poprzedniej audycji, czyli do krótkiego trzymania baterii. Najnowsza beta iOS-a poprawia ten problem i bateria trzyma już nieco dłużej, zdecydowanie dłużej. Pojawiła się dzisiaj iOS 18.4 wersja Candidate, także niedługo pojawi się beta iOS, znaczy oficjalna wersja iOS 18.4. Natomiast dla osób, które... Ja o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Dowiedziałem się o tym wczoraj przez przypadek. A o co chodzi? Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jakie to rzeczy pojawiają się w betach, bardziej szczegółowo, jakie błędy zostały poprawione, niekoniecznie związane z voiceoverem, ale ogólnie w betach, gdzie to należy sprawdzić, a należy sobie otworzyć centrum opinii. I w centrum opinii są szczegółowo wypisane informacje, co w danej becie się zmieniło, co zostało poprawione, co zostało dodane, oczywiście po angielsku, ale można sobie sprawdzić.
1: O, no to fajnie o tym wiedzieć.
2: To ja jeszcze dorzucę kilka źródeł, bo faktycznie tam jest dużo takich informacji, natomiast niestety tam nie ma wszystkich informacji, więc jakie źródła jeszcze warto sobie sprawdzić. Jeśli ktoś lubi Reddita, no to bardzo gorąco polecam zaobserwować sobie, czy zasubskrybować właściwie społeczność iOS Beta, bo tam ludzie wypisują wszystkie jakieś detale, które znajdą nawet od takich dużych do takich drobnych. Analogicznie mamy też subreddit macOS Beta, mamy jeszcze subreddit watchOS Beta, pewnie dla tvOS-a też coś jest, ale no, przez to, że nie mam Apple TV, to wiem o tych trzech i one generalnie działają w bardzo podobny sposób i tam ludzie różnymi informacjami się dzielą. Jest takie bardziej pod osoby niewidome, no to jest AppleViz, który od jakiegoś czasu ma forum dla beta testerów. Tam nie zawsze dyskusje się pojawiają, ale czasami zdarzy się, że ktoś coś napisze bardziej pod voiceovera. No i my też tutaj staramy się czasami, jeśli coś istotnego się w tych betach zmieniło, no to też o tym staramy się powiedzieć. Akurat jeśli chodzi o voiceovera, no to w pierwszej becie faktycznie trochę zmian się pojawiło, tak jak wspominałem. Teraz się to ustabilizowało generalnie. No, na szczęście nic się takiego nie popsuło też, to też myślę, warto zwrócić uwagę.
4: A skoro o Reddicie mowa, bo także się powiedział, jak to teraz jest status tych wszystkich klientów do Reddita, bo ja nie bardzo lubię stronę Reddita i no tam...
1: Luna for Reddit działa na przykład.
2: Luna for Reddit działa na iOS-ie, Dystopia działa, ale zresztą na iOS-ie, no trzeba sobie powiedzieć,
4: że na aplikacji. Ja zapomniałem już, że ta aplikacja w ogóle istnieje, ona nawet u mnie w test flighta wyleciała.
2: Teraz już jest w App Store oficjalnie. Także możesz sobie po prostu ją w App Store wyszukać, ściągnąć, zalogować się, ja tak z Reddita korzystam.
4: Apollo bardzo fajne. Ale
1: Apollo to jest przeszłość. Tak.
2: Apollo to jest przeszłość.
1: Apollo miało chyba za wiele różnych funkcji, do których jednak potem nie chciano.
2: To znaczy, tam po prostu mu Reddit zaproponował, z tego co pamiętam, zaporowe koszty.
1: Tak.
4: A ja powiem, że autor Apollo był bardzo otwartym człowiekiem, jeżeli chodzi o dostępność, bo ja kilka razy mu zgłaszałem jakieś rzeczy z voiceoverem i nie odpisywał, co prawda, ale poprawiał.
2: Tak, ta aplikacja faktycznie się poprawiała, natomiast niestety po prostu ona zniknęła. Aczkolwiek, skoro już o takich poprawkach mówimy, no warto powiedzieć, że też ta aplikacja Reddita oficjalna też teraz nie jest tragiczna. Tam są czynności, na pewno jest lepsza od strony, natomiast wiadomo, oficjalna aplikacja to też znaczy reklamy, tak? Więc no, tam tych reklam trochę znajdziemy. Ale Dystopia też jest, też działa, nie tylko na iOS-ie. Zresztą jak ktoś ma nowego Maca, to tam też można Dystopię zainstalować i bardzo fajnie się z tego korzysta. Na pewno lepiej niż...
4: Bo zapomniałem o Dystopii i tak jeszcze.
1: A ja kompletnie, brzecha, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że Dystopia w ogóle już weszła oficjalnie do App Store.
4: Ja
2: to znaczy, to chyba się stało jakoś zaraz po tym jak były te perypetie z API Reddita. Deweloper przez to, że nie chciał za bardzo już tej aplikacji rozwijać, ale też, no, test, jeśli ktoś wrzuca aplikację do test flighta, no to, to one wygasają po 90 dniach.
1: To prawda.
2: No to po prostu ją w końcu do App Store'a puścił, żeby ona sobie tam była.
4: A propos Grześka Złotowicza, to mi się przypomniała aplikacja GR Mapa i aż muszę sprawdzić, czy jeszcze działa.
1: Powinna.
4: Bardzo, to była bardzo dobra aplikacja, która mi się, jak w Łodzi studiowałem, bardzo się przydawała. Naprawdę. Dobrze, ale teraz już wrócę do tematu, o którym miałem powiedzieć, czyli do tematu gier. Coś się kończy, coś się zaczyna. Teraz już na dobre pan od dodatku do World of Warcraft Classic, czyli długu, ogłosił koniec tego dodatku, ponieważ powiedział, że Blizzard utrudnia mu to, zmieniając różne rzeczy w samym WoWie, i on nie ma czasu i polecał, żeby przenosić się na forum Blind Slash, które jest rozwijane, które jest do WoWa Retail, a ma nadzieję, że i WoW Classic również będzie rozwijany. I

0: jeżeli chodzi o World of Warcraft, jeżeli chodzi o platformę Marvel Realm, czyli tą taką z platformę, gdzie można znaleźć różne mini gry audio o bardzo wysokiej jakości dźwiękowej. Generalnie teraz ma nowe sposoby kupowania kredytów, znaczy są dodatkowe cenniki tychże kredytów. Mało tego, gra Endless Defense jest grą darmową. Była wcześniej płatna, jest darmowa gra, a na horyzoncie twórcy szykują nową grę, której zwiastun możemy sobie odsłuchać na YouTubie. Na stronie marvelrealm.com jest również news, gdzie można sobie tego trailera posłuchać. Także to jest Marvel Realm. Kolejna gra Assassin's Creed od Ubisoftu, od której głośno się również zrobiło, dostępna nie jest. To znaczy tak, czytnik ekranu jak najbardziej działa. Działa tylko na konsoli PlayStation 5. Na PC-cie zarówno mnie, jak i Tomkowi, Tworkowi, czy to wersja polska, czy to wersja angielska, czytnik ekranu działać nie chciał.
1: Ale niektórym działa na forum, także to też jest ciekawe, dlaczego wam akurat nie działa i tam jest jakiś grubszy problem.
0: Natomiast jak wygląda samo granie? Generalnie na PlayStation 5 działa to w taki sposób, że mamy coś takiego, że jeżeli obracamy kamerą, słyszymy co jakiś czas informacje o tym, ile nam zostało do celu metrów do przejścia. Ta informacja nie jest odświeżana automatycznie, więc niestety po przejściu paru kroków musimy obracać tą gałką, żeby sprawdzać, obrócić się do celu i żeby usłyszeć, ile mamy do przejścia. Niestety nie zawsze to chce działać. To już jest zaobserwowane, że to lubi się bardzo często bugować. Niestety. Wiem, że później dalej w las też są problemy z jakimiś zagadkami, które są niedostępne w żaden sposób. Problem jest z przedmiotami interakcyjnymi. Jacyś ludzie, nie wiem, czy tam gdzieś dalej doszli poza prologiem, ciężko mi jest to powiedzieć, natomiast ja osobiście no, nie polecam tej gry absolutnie nikomu, bo uważam, że nie jest to dostępne. Spider-Man 2 na komputery na przykład nadal mierzy się z problemami, o których mówiłem, kiedy ta gra wyszła, czyli w lutym. W dalszym ciągu czytnik ekranu wiele rzeczy nie czyta w wersji na komputer. W dalszym ciągu źle przyciski są oznajmiane i w dalszym ciągu gra jest bardzo źle zoptymalizowana. Nic się kompletnie nie ruszyło w tej kwestii. Cóż, no tak wygląda sytuacja na ten moment, jeżeli chodzi o gry. Z mojej perspektywy.
2: Okej, Patryku, to czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
0: A tak, przypomniałem
2: No to
0: sobie,
2: słucham.
0: że mod do Lethal Company się ma dobrze. Jak ktoś jest na Discordzie, teraz nie pamiętam dokładnie, FA11 Y Vault. No to tam pojawia się beta, która nam pozwoli ręcznie nawigować po tych różnych fabrykach. Jest po prostu pathfinding ręczny, który odtwarza takie pikanie, jeżeli mamy na przykład wybrany punkt, gdzie chcemy dojść. Natomiast to się jeszcze niestety lubi bugować i to jeszcze nie działa tak, jak działać powinno. A jeżeli ktoś z was zna język angielski, a chciałby sobie na przykład pograć z innymi graczami w gry multiplayer typu Mortal Kombat, Forza Motorsport, a nawet Minecraft, co dla mnie jest po prostu fenomenem, jak osoba niewidoma może grać w Minecraft, ale chyba może, bo no jest mod do Minecrafta, aczkolwiek.

0: Nie wyobrażam sobie tego. Jest taki człowiek, który się nazywa Rauderberg. Jest w ogóle Austriakiem. I człowiek ten stworzył Blind Gaming Club. To jest taki Discord, taka społeczność na Discordzie, która właśnie ma stronę internetową blindgamingclub.com, blindgamingclub.com. Tam na stronie bez problemu znajdziemy link do Discorda, więc jeżeli ktoś zna angielski, czuje się na siłach, tam na przykład oni bardzo często organizują turnieje w Forzy Motorsport, jakieś turnieje w Mortal Kombat sobie organizują. Zachęcam. Pan Rauderberg zresztą ma też swój kanał na YouTubie i Blind Gaming Club w ogóle też chyba ma swój kanał na YouTubie, aczkolwiek nie jestem pewien. Głównie jest tam austriacka społeczność, ale już teraz też inni. Także jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś czuje się na siłach i chciałby dołączyć do zacnej społeczności graczy.
1: To polecamy i zapraszamy. Okej, Patryku, to dzięki w takim razie za wypowiedź.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie, ale to nie koniec waszych wypowiedzi. Sylwester się naczekał, naczekał i doczekał się, że posłuchamy teraz, co ma nam do powiedzenia.
2: Słuchajcie, tych ankieterów, ankiety to kto to miał opublikować, kto miał poinformować? Mało kto wiedział o tych ankieterach. Trzeba o tym albo na Tyflo Świecie, albo gdzieś tam, albo u was w audycji poinformować, kiedy będzie jaka ankieta.
1: Wyślij przycisk. Dobrze mówisz, Sylwestrze, i jak dobrze pamiętam, to nawet informowaliśmy o tej ankiecie, kiedy ona się pojawiła, więc na pewno będziemy mówić też o kolejnych ankietach, jeżeli tylko będą i jeżeli będą dotyczyć jakichś ważnych tematów. A teraz ja tu sobie patrzę do notatek i widzę na przykład, że mam jeszcze ja taką informację na temat słuchawek AirPods Max, które to będą miały jeszcze mniejsze opóźnienie, słuchawki AirPods Max. Natomiast czy jest się z czego cieszyć? Otóż nie bardzo. Czytam sobie informacje na portalu Spidersweb, zresztą nie tylko u nich, bo to się w kilku miejscach w internecie pojawiło. I Apple generalnie chwali się, że w AirPodsach Max to teraz to już będzie opóźnienie praktycznie zerowe, coś dla graczy i że będzie super. No i ktoś mógłby pomyśleć, no to pewnie mowa o opóźnieniu bezprzewodowym. Otóż nie. To będzie opóźnienie dzięki temu, że będziemy mogli sobie takie słuchawki połączyć kabelkiem. Apple wprowadziło nowy przewód USB-C do audio, czyli takiego jacka 3,5-milimetrowego. Przeznaczony jest ten przewód dla słuchawek AirPods Max w wersji USB-C oraz Beats Studio Pro, ale będzie też użyteczny z innymi urządzeniami. Przewód ten wyceniony na $39, czyli 179 zł w Polsce, umożliwia przewodowe podłączenie słuchawek do źródeł dźwięku z gniazdem 3,5 mm, czyli mały jack, czyli takie jak systemy rozrywki w samolotach, komputery czy starsze urządzenia audio. Jest to odpowiedź na wcześniejszy brak takiej możliwości w modelu AirPods Max z USB-C, bo wersja z Lightningiem miała taką opcję. Kabel jest dwukierunkowy, co oznacza, że może przesyłać dźwięk w obie strony. Pozwala to nie tylko na słuchanie muzyki z urządzeń z wyjściem 3,5 mm, ale także na podłączenie iPhone'a czy iPada do głośników z wejściem 3,5 mm. Apple podkreśla, że w połączeniu z AirPods Max kabel ten oferuje minimalne opóźnienia porównywalne z wbudowanymi głośnikami, co jest istotne dla graczy i twórców treści. I jest to kluczowe w kontekście nadchodzącej aktualizacji firmware'a AirPods Max, która ma wprowadzić obsługę bezstratnego dźwięku przez USB-C. Więc jeżeli korzystacie z AirPods Max, no to być może to jakoś was ucieszy, chociaż no, ja tych słuchawek nie mam, ale jakoś nie pałam radością dlatego, no bo to przewodowe połączenie i uzyskanie dźwięku bez opóźnień, no to jest tak jakby trochę odkrywanie koła na nowo, bo tu nie ma w tym żadnej innowacji. Apple reklamuje to tak, jakby to było nie wiedzieć co. No ale jeżeli ktoś już ma takie słuchawki i będzie chciał wydać 179 zł na odpowiedni przewód, to być może znajdzie do tego jakieś zastosowanie. Może na przykład, jeżeli ten dźwięk może być rzeczywiście przesyłany w dwóch kierunkach, to mikrofony w tych słuchawkach uda się w końcu wykorzystać w jakiś sensowny sposób i będzie można ocenić ich taką faktyczną jakość. No, tego jestem ciekaw, szczerze mówiąc. I to jest chyba jedyna rzecz, jakiej jestem ciekaw w kontekście tego nowego rozwiązania od Apple. A teraz przechodzimy do kolejnego cyklu w naszej audycji, czyli do drobnych newsów.
3: Tak, i tutaj moje drobne newsy zaczynają się od nawiązania do tematu, o którym kilka audycji temu mówiłem, mianowicie wspominałem wtedy, że czy to właściwie Orca, czy biblioteki od Waylanda doczekały się istotnych popraw, które pomogą w tym, żeby ta Orca w Waylandzie działała lepiej. Wayland to biblioteka odpowiedzialna za wyświetlanie graficznych interfejsów na współczesnych dystrybucjach Linuxowych, tak w dużym uproszczeniu. I z takiej biblioteki na przykład korzysta GNOME, czyli takie najbardziej popularne środowisko graficzne na Linuxie. To jest rekomendowana biblioteka do tego. I w wersji 48 GNOME'a, która przynosi dużo innych też nowości, między innymi grupowanie powiadomień, centrum powiadomień, no bo takie centrum jak najbardziej tam też jest, poprawki wydajności, mamy nową aplikację do przeglądania zdjęć, mamy nową aplikację do odtwarzania plików audio i to się nam może też w sumie przydać. Tutaj deweloperzy chwalą się tym, że ta aplikacja jest bardziej do odtwarzania pojedynczych plików, a nie na przykład muzyki w albumach, czyli na przykład podcastów, i nawet tutaj mamy informację, że jest wspierana zmiana prędkości odtwarzania, więc może ktoś nas tak w przyszłości będzie słuchał w tej aplikacji, która się nazywa chyba Decibel, więc też taka w sumie wdzięczna nazwa jak na odtwarzacz multimedialny, no to to takie rzeczy też w GNOME 48 są. Wsparcie dla różnych stref czasowych w kalendarzu, zaktualizowany edytor tekstów. No i w sekcji, ale to nie wszystko, dosłownie, mamy informację, że usługi dostępności, czy właściwie tutaj konkretnie Orca, jest teraz w stanie, w momencie kiedy pracuje z Waylandem, przechwytywać wszystkie potrzebne dla siebie skróty klawiszowe. Najważniejszym takim skrótem jest Caps Lock. Więc w końcu, kiedy mamy Orca zainstalowaną, uruchomioną takim na jakiejś współczesnej dystrybucji Linuxa, która z GNOME 48 korzysta, na przykład to są nowe wersje Fedory, Fedory na przykład 42, która też niedawno się pojawiła w wersji beta, no to po prostu nam wszystkie skróty orgi będą działać tak jak powinny, kontrolę będziemy w stanie mowę zatrzymać, bo wiem, że z tym też były problemy, to wszystko już powinno działać, to jest taki jeden z ważniejszych kamieni milowych, w których orka odstawała podczas działania na Waylandzie, a Wayland generalnie jest przyszłością, także jeśli zainstalujecie sobie jakąś nową dystrybucję Linuxową, no to prawdopodobnie ta orka po prostu powinna w nim działać lepiej. Mamy też informację, że przeglądarka GNOME Web i chyba też inne zawartości, które się wyświetlają w takim widoku webowym, powinny być teraz dostępne dla usług dostępności, kiedy są uruchamiane w aplikacjach Flatpak. Flatpak to jest taki sposób pakowania aplikacji na Linuxa z wszystkimi jakimiś zależnościami, tak żeby po prostu deweloperom było łatwo, żeby mogą tak aplikacje spakować, nie patrząc na to, jakie ktoś może mieć wersje innych bibliotek zainstalowanych na, w systemie. Taki bardzo linuxowy problem, ale przy okazji też takie aplikacje mogą być lepiej zabezpieczone, działają w piaskownicy tak zwanej, która ogranicza im dostęp tylko do rzeczy, na które pozwoli użytkownik, no i między innymi to może powodować problemy z dostępnością, no ale tutaj w tej najnowszej wersji, jak, jeśli w takiej aplikacji wyświetlają się jakieś zawartości internetowe, no to Orca czy jakieś inne usługi dostępnościowe powinny mieć do nich dostęp, co myślę jak najbardziej jest dla nas kwestią bardzo istotną. Tutaj też mamy potwierdzenie, że Fundacja GNOME jak najbardziej dba o dostępność, zależy im na tym, żeby ta dostępność była cały czas rozwijana. Więc możemy mieć nadzieję, że kolejne wersje GNOME'a, Orki, Waylanda i innych zależnych bibliotek po prostu będą nam tą dostępność cały czas jeszcze bardziej ulepszać. Następnie nawiązanie do czegoś, z czego będą korzystali użytkownicy Windowsa, mianowicie do aplikacji Ditto, do menedżera schowka Ditto, o którym swojego czasu zresztą był podcast. Okazuje się, że Ditto ma całkiem rozbudowany system pisania skryptów, które pozwalają nam na zawartości naszego schowka działać. Do czego nam się to może przydać? No, taki przykład podsuwa nam James Tay na swoim blogu, w którym podaje taki przykład, który myślę każdy z nas też chociaż raz w życiu się spotkał z takim przykładem. Może wykonujemy jakieś płatności, musimy generalnie wkleić jakieś dane, dane numeryczne, które często gdzieś, nie wiem, w jakimś potwierdzeniu są podane nie w takim formacie, w jakim chciałby formularz. Może jakieś są myślniki, jakieś spacje, może zaznaczyliśmy sobie całą linijkę Shift N, szczęśliwi, wklejamy to do formularza, wyskakuje błąd, nagle okazuje się, że na końcu była jakaś kropka i spacja, bo to było ładnie całym zdaniem napisane i my tego nie zauważyliśmy. Sytuacji może być dużo. Okazuje się, że Ditto może nam pomóc takie skopiowane ciągi wyczyścić, tak żeby zostały same cyfry, które później możemy w odpowiednie miejsce wkleić. Nie musimy ręcznie szukać, co tam jest nie tak, co trzeba usunąć, tylko wystarczy właśnie uruchomić sobie ten skrypt, który jest podany. Ja nie będę podawał tego całego skryptu. Znaczy są dwie linijki, które można sobie ze strony, która jest w komentarzu podana. Natomiast my sobie to kopiujemy i żeby to ten skrypt sobie dodać do Ditto, wchodzimy do opcji Ditto, później ogólne, później zaawansowane i mamy skrypty na wklejenie i tam ten skrypt sobie dodajemy. Tam możemy wpisać nazwę, ta nazwa nam się wyświetli w menu specjalnego wklejania. Do tego menu też możemy sobie przypisać własny skrót, więc możemy sobie nawet taki skrót przepisać, żeby wkleić cyfry w ten sposób tak wyczyszczone i wtedy będziemy w stanie jednym skrótem sobie taki ciąg wyczyścić. Także mała zmiana, ale wydaje mi się, może być całkiem przydatna. Pewnie podobny skrypt by się dało stworzyć na przykład do wyczyszczenia adresów URL, bo to mi się też często zdarza skopiować i czasami fajnie byłoby sobie takie coś stworzyć.
1: Z tymi jakimiś, żeby wyczyścić te różne identyfikatory śledzące,
3: to też,
1: tak?
3: Tak, ale nawet no właśnie jakby gdzieś jakiś na przykład adres był częścią jakiegoś zdania na przykład, albo tam gdzieś właśnie jakaś kropka, albo spacja się wkradła, żeby się tego pozbyć. Także no, ciekawe, co jeszcze by się dało tymi skryptami zrobić, ale ciekawe zastosowanie. Będzie link w komentarzu, który możecie sobie przeczytać i ten skrypt wykorzystać. Następnie mamy narzędzie dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak wam mija czas przed komputerem, może z daleka od komputera. Jakbyście chcieli mieć na swoim komputerze taki stary, bijący zegar i to nawet taki, który nam w tle będzie cykał. No, powstała aplikacja, która nam coś takiego może dać, nazywa się Janas Uhr, aplikacja... No, teoretycznie w języku niemieckim, natomiast tam nie dzieje się za dużo, więc akurat w jakim języku jest sama aplikacja, to nie jest problemem. Aplikacja swoją drogą też napisana w chyba w C++, całości przez GPT w ogóle, więc no, GPT może w różnych sytuacjach nam pomóc. Tutaj sytuacja była taka, że Jana, która jest autorką tej aplikacji, chciała mieć na komputerze taki stary bijący zegar swoich dziadków, więc po prostu go nagrała i poprosiła czata GPT, żeby jej taką aplikację stworzył. I to się nawet udało. Aplikacja jest napisana w języku Python i tego Pythona musimy mieć na komputerze zainstalowanego. Dodatkowo na ten moment musimy też sobie ręcznie ściągnąć, musimy sobie ściągnąć taką bibliotekę jak PyGame. Najłatwiej to sobie zrobić, wchodząc do wiersza poleceń, jak już sobie tego Pythona ściągniemy. Pythona można sobie po prostu zainstalować zwykłym instalatorem, ewentualnie jak ktoś lubi Chocolaty albo Wingeta, no to z tych narzędzi też sobie to można ściągnąć. Wtedy Python ma swojego menadżera pakietów, który nazywa się pip, więc z wiersza poleceń po prostu wpisujemy pip, spacja, install, spacja, pygame i to nam się wszystko powinno ściągnąć. No i wtedy jesteśmy w stanie ten zbijący zegarek sobie uruchomić. Po rozpakowaniu archiwum tam jest plik CMD, po kliknięciu którego aplikacja po prostu nam się uruchomi, no i wtedy po prostu zegar nam od razu zacznie cykać, wybijać kwadransy pół godziny oraz pełne godziny. Oczywiście zależnie od tego, którą godzinę mamy, to tyle razy nam ten zegar zabije. Plan jest taki, żeby w przyszłości tej konieczności instalowania tego PyGame'a nie było. Już tam parę sugestii było podsuniętych, jak to rozwiązać. Natomiast przynajmniej w momencie nagrywania tej audycji jeszcze te zmiany nie zostały wcielone, ale kto wie, czy w kolejnych aktualizacjach już tego nie będzie trzeba robić, po prostu będzie plik exe, który sobie będziemy po prostu musieli uruchomić i to będzie wszystko. I na koniec taka smutniejsza informacja. Może nie wiem, ile osób w Polsce to miało. Chyba nie wiem, czy w ogóle ktoś to kupił. Okazuje się, że w Europie jak najbardziej ktoś, przynajmniej w Niemczech, się na to urządzenie zdecydował. Mianowicie okulary Celest, o których mówiliśmy kilka razy. To okulary, które pozwalają nam na pewno rozmawiać z GPT i na pewno prosić o jakieś opisy. I chyba mogliśmy przez te okulary rozmawiać, przynajmniej przez inne osoby, które dziś mieliśmy w aplikacji chyba dodane. Takie tam funkcje były. Okulary te były o tyle ciekawe, że one nie były bardzo drogie, przynajmniej o tyle, że były dostępne w abonamencie, który mogliśmy sobie płacić miesięcznie. To też nie była jakaś mała kwota, bo to było $90. No ale porównując na przykład koszt z okularów Envision, które są dużo droższe, no to może szybciej ktoś by się na coś takiego zdecydował. No i przez to, że taki abonament był i w każdej chwili można było te okulary zresztą zwrócić i nie płacąc wtedy tej reszty tej kwoty, no to trochę osób się na te okulary zdecydowało. No okazywało się, że one niestety miały też swoje wady, generalnie działały wolno, wielu funkcji brakowało, co ponoć trochę dziwiło autorów. Niektóre sugestie, które padały, byli zdziwieni, że to tyle wam nie wystarczy po prostu taki GPT w okularach. No okazywało się, że nie. Więc plan był taki, żeby znaleźć jakiś mocniejszy sprzęt, na który dałoby się oprogramowanie tych okularów uruchomić. No niestety ta sztuka się nie udała. I co ciekawe też to zostało i skutkiem tego było to, że po prostu te okulary w tym momencie w sprzedaży dostępne już nie są. Co ciekawe, też nikt o tym tak naprawdę nie został poinformowany. Jeśli wejdziemy na stronę producenta, to tam po prostu mamy informację, okulary Celest już nie są dostępne w sprzedaży. Dziękujemy wszystkim użytkownikom za ich wsparcie. Mamy buźkę uśmiechniętą, czy tam serduszko, teraz nie pamiętam. I to wszystko. Kiedy informację ktoś podał na Mastodona, no to zaczęto doszukiwać się kolejnych informacji. No i właśnie po prostu dowiedzieliśmy się tego, że no nie udało się znaleźć nowego sprzętu na te okulary. Pewnie nie było na tyle zainteresowania. Natomiast na ten moment, jeśli ktoś te okulary ma nawet wykupiony ten abonament, to może cały czas z nich korzystać, może cały czas ten abonament opłacać. Inni użytkownicy mogą je też zwrócić, chociaż co ciekawe, tutaj autorzy piszą, że gdyby ktoś chciał je zwrócić, no to też, zwłaszcza dla tych osób, które wcześniej te okulary kupiły, tych tak zwanych early adopter, czyli wczesnych adoptujących jak pierwszych użytkowników, te osoby będą mogły te okulary zatrzymać. No pytanie, ile z tych usług działa w chmurze, przypuszczam, że z jakimś czasem po prostu ten sprzęt niestety może przestać działać. Na razie producent obiecuje, że sprzęt po prostu będzie działał, jeszcze te funkcje, które tam już są, będą cały czas dostępne. No pytanie, na ile, a jeśli chodzi o nowych użytkowników, no to niestety po prostu akurat ten projekt niestety został już zarzucony. No i z tego, co wiem, to też nie jest jedyna rzecz, która znika, tak? Bo tutaj widzę, że pierwsza informacja Pawła też mówi o czymś podobnym.
4: Tak, zgadza się. 30 kwietnia to taka feralna data, bo wtedy znika Skype, to o tym już wiemy, ale znika też inna aplikacja służąca do komunikacji i to jak najbardziej głosem. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie. Heytel?
1: A to jeszcze działało?
4: To jeszcze działało.
1: O, proszę.
4: No to wygląda. No, mało kto już z tego korzystał, ale miało to swój moment chwały. Ja myślę, że to jest jedna z takich aplikacji, które mogły przekonać w tych wczesnych latach, jeszcze kiedy iPhone to był taki trochę dziki zachód i tam parę osób odważnych się zapuściło w telefon dotykowy, no to wtedy istotnie taki Heytel mógł być tą aplikacją, która w jakimś stopniu by ludzi przekonała do tego, żeby o takim smartfonie pomyśleć, no bo aplikacja, która trochę działa jak walkie-talkie, wysyłanie wiadomości głosowych, no w czasach głębokiego Symbiana, co prawda jakieś takie aplikacje próbowały istnieć, ale były to bardziej jakieś przymiarki, eksperymenty, a tutaj rzeczywiście to działało.
1: Taki największy sukces to był chyba Zello, prawda?
4: Tak, to prawda, aczkolwiek Heytel miał swoją chwilę, gdzie my nawet chyba w Polsce próbowaliśmy jakieś grupy na tym stawiać. Potem bardzo szybko pojawił się Voxer. Natomiast ja pamiętam właśnie Heytela, kiedy on po pierwsze to jeszcze jak, że tak powiem, gdzieś wchodziły iPhony pierwsze z voiceoverem, jakieś tam czy 3GS-y, czy 4, to właśnie się słyszało o tym Heytelu, że to jest taka aplikacja, którą się ma na iPhone'ie, że to jest jedna z takich pierwszych aplikacji, które warto zainstalować. I to było też tak, że na początku ten Heytel był tylko w amerykańskim App Store, chyba w brytyjskim, a dopiero z czasem on się gdzieś otwarł na cały świat. I też to najpierw było właśnie tam, a potem dopiero gdzieś tam się pojawiło to też na Androida. No i w Stanach to jakąś popularność miało, ale to była taka popularność na zasadzie ludzie, którzy dostali dopiero co iPhone'a i zaczynali odkrywać aplikacje, że są różne aplikacje, to sobie też to instalowali. Natomiast my próbowaliśmy z tego robić, potem weszły grupy, więc było też robienie wielkich grup, tam też dodawanie tych osób na tego Heytela. To działało dość dziwnie, bo to trzeba było dodać się do kontaktów nawzajem i to, żeby był odpowiedni e-mail, wpis. Aha, trzeba było załadować własną wizytówkę, czyli jakby dodać się samego do kontaktów, załadować tą wizytówkę, czyli ten kontakt do Heytela i on z tego kontaktu brał nasze dane kontaktowe, więc to można było wpisać cokolwiek tak naprawdę. No i można było wysyłać wiadomości do chyba 30 sekund. Więc po tym, jak taka była rzeczywiście grupa, ale grupa, no to te wiadomości bardzo często gdzieś tam blokowały tą kolejkę, czyli no ktoś coś nagrał, potem znowu ktoś coś nagrał, a potem coś drugiego, a potem ktoś inny, a potem znowu ta osoba. No i się nagle okazywało, że ta kolejka nie wyrabia, że po takim dłuższym czasie nieobecności na danej grupie to nagle wskakiwaliśmy w środek jakiegoś tematu, który nie wiadomo skąd się wziął i dokąd zmierzał. Także no, nie było to rozwiązanie idealne, ale wiele osób, no w tym ja, byliśmy tym mega podekscytowani i trochę naprawdę różnych rozmów już na tym Heytelu się udało przeprowadzić. Natomiast ja jeszcze z Heytelem mam takie osobiste wspomnienie, którym bym się chciał podzielić, bo to była jedna z wielu aplikacji, które ja w tamtym okresie postanowiłem przetłumaczyć na język polski, bo oni akceptowali właśnie tłumaczenia społeczności. I to była pierwsza aplikacja, gdzie ktoś postanowił mnie jakoś za to tłumaczenie wynagrodzić. I rzeczywiście ja to opublikowałem, to tłumaczenie gdzieś tam przeszło, ja byłem wymieniony w changelogu, natomiast nagle przyszło do mnie DM-ka, bo to wszystko przez Twittera się wtedy jeszcze rozgrywało, że oni są mi wdzięczni za to, że to tłumaczenie wniosłem i oni by chcieli mi jakoś za to się odwdzięczyć i czy ja mógłbym podać swój adres. To było wszystko, co ja wiedziałem, więc ja oczywiście mając tych lat, no nie wiem, 16, 17, nie, no może już miałem po 18. Bardzo się tym podekscytowałem i mówię, dobrze, no to super, daję adres. No firma zlokalizowana w Stanach, wysyła do mnie paczkę do Polski. I relacja mojej mamy była taka, że przyszedł kurier i powiedział, że przyszła paczka, natomiast jest do opłacenia cło. No i ta kwota była dość wysoka, więc tutaj się mama zastanawiała, co to musi być i co to może być, że oni aż takich pieniędzy gdzieś tam żądają. No ale żeby mi nie było przykro, że gdzieś ta paczka została odrzucona, odesłana, no to, że tak powiem, koszt został poniesiony. Po czym okazało się, że zawartością paczki była szklanka, czapeczka z daszkiem, mały plecaczek i jakiś jeszcze jeden gadżecik. Także mam te rzeczy do dziś. Chyba nawet są gdzieś tam w domu używane, czy ta szklanka, czy czapeczka z daszkiem. My się już śmialiśmy w domu, że to jest czapeczka hejtelówka, bo to logo aplikacji na wszystkich tych, na całym tym merchu było. Natomiast no takie śmieszne wspomnienie, ale mimo wszystko polecam tłumaczyć i bawić się w lokalizację oprogramowania, a nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Mamy też informacje o zmianach dostępności w trzech aplikacjach. Po pierwsze Fantastical parę poprawek dla VoiceOvera na iOSie wprowadził. Między innymi aktualizuje się teraz etykieta, czyli jakby opis, podpis tego pola, w którym wielkiego, w którym wpisujemy wszystkie dane, jak chcemy dodać tam jakieś wydarzenie do kalendarza. Nieważne, jak bardzo się tam zmieniają elementy, no to jakoś tam ten opis tego pola edycji ma jakoś to odzwierciedlać. Usprawniono także dostępność komplikacji najbliższych wydarzeń na Apple Watchu. No i poprawiono błąd, który polegał na tym, że kiedy w danym dniu kliknęliśmy sobie na wydarzenie, które się pokrywało z innym wydarzeniem czasowo, no to zdarzało się, że się kliknęło to wydarzenie obok i tam jakieś były potem problemy. Też Castro wyszedł z aktualizacją, która między innymi dodaje to z VoiceOverem, że teraz na liście odcinków powinna być odczytywana również data publikacji. No i zmiana, z której się chyba, Michale, cieszymy, prawda? Fubar nareszcie po latach udostępnił odtwarzacz, znaczy ten ekran teraz odtwarzany.
1: Bez kombinowania, bo oczywiście w odtwarzaniu takich tradycyjnych mediów to tam wystarczyło przełączyć jedną opcję i to było dla nas dostępne, ale w odtwarzaniu radia internetowego, a ostatnio Fubar się zintegrował z radio browserem, no to niestety, jak chcieliśmy sobie posłuchać radia, to musieliśmy włączyć już to konkretne radio, z którym chcieliśmy zostać na dłużej, bo jedynym wyjściem z ekranu odtwarzania takiego radia internetowego było wyjście z całego Fubara, zamknięcie go i odpalenie na nowo. Teraz już nie trzeba.
4: To się zgadza. No, zdaje się, chyba że czegoś nie dopatrzyliśmy, że na takim ekranie odtwarzania znajdują się same przyciski do kontroli, czyli nie ma na przykład jakiejś okładki, a przynajmniej VoiceOver jej nie czyta, nie ma też jakiegoś tytułu czy metadanych, no chyba że nasze radia, które wybraliśmy, tego nie podawały. Natomiast to, co jest fajne w ramach tego odtwarzacza, mi się bardzo podoba ten koncept, to jest to, że on jest jedną ze stron, czy jakby zakładek aplikacji, czyli w tym momencie my możemy gestem trzech palców w lewo lub w prawo przełączać się między odtwarzaczem a resztą aplikacji. To jest
1: bardzo fajne.
4: Tak, którego nigdy wcześniej nie widziałem w odtwarzaczu multimediów, a myślę, że jest to no dość ciekawe i unikalne jak na tego typu aplikacje, a nie trzeba szukać już przycisku rozwijającego pełny odtwarzacz gdzieś tam po ekranie, tylko rzeczywiście można tymi gestami się przesunąć, także no fajny design, mi się też podoba.
3: No to teraz tylko można mieć nadzieję, żeby jeszcze na Macu skróty klawiszowe doszły. Wiem, że parę osób na forum zaczęło pisać, bo Fubar na Macu też jest fajny, wygląda praktycznie tak jak wersja na Windowsa, ma wtyczki, tylko nie da się skrótów klawiszowych dostosować, a więc na przykład jakby ktoś chciał sobie głośność zmienić, chciał, no to zostaje tylko interakcja z suwakiem na pasku narzędzi, który też trzeba znaleźć, więc no do wygodnych to niestety nie należy. Dużo osób o to prosi na forum, więc może coś będzie.
4: No i dobrze, że mówisz o Macu, bo a propos Maca poniekąd jeszcze ostatni drobny news na ten tydzień. W ramach podcastu Double Tap Canada przeprowadzono tydzień temu, to jeszcze chyba są echa Sisana, wywiad z przedstawicielem Be My Eyes. No i tam pytano go o różne rzeczy, jakieś tam plany i tak dalej. No i padło pytanie, a kiedy będzie wersja na Maca? No i tu dostaliśmy już mniej więcej konkretną datę, bo mają oni nadzieję wypuścić wersję na Maca do 2 miesięcy. Ponoć jest już nowa programistka, która kieruje zespołem w Kopenhadze, który się tym zajmuje, bardzo się oddała temu projektowi. Baby My Eyes był dostępny na Maca i oni są gdzieś tam pewni, że do 2 miesięcy powinno to wyjść. Jeszcze przedtem czeka nas większy update Baby My Eyesa na Windowsa. No i tu jestem ciekaw, co w takim update'cie będzie. Czy może wreszcie będziemy mogli dzwonić do wolontariuszy z komputera? No, zobaczymy. Padło też inne pytanie, mianowicie pytanie o ten tryb na żywo, no bo już były filmiki, widzieliśmy filmik, jak tam niewidomy pan woła taksówkę i Be My Eyes za pomocą tam GPT z tą opcją 3D, wideo na żywo do tej taksówki stara się kierować. Też pytania o jakieś kaczki, a co tam porabiają kaczki. A kiedy ta funkcja? No i tutaj smutna historia trochę, bo okazało się, że swoją drogą też podziwiam przedstawicieli tu firmy za szczerość. Okazuje się, że firma OpenAI troszeczkę sobie zagrała w kulki z Be My Eyesem i z jednej strony poprosili ich o nakręcenie tego filmiku, czy z tym, z tą taksówką, czy z tymi kaczkami, jako pewnego rodzaju przysługi, żeby wypromować tą nową funkcję. No i Be My Eyes zgodnie z tym zrobiło. I okazało się, że do dziś OpenAI nie udzieliło Be My Eyesowi dostępu do API z tym nadawaniem na żywo.
1: No to smutne.
4: To smutne, zwłaszcza, że tu właśnie Mike Buckley, czyli przedstawiciel, stwierdził, że gdybym miał zrobić drugi raz, to no nie nakręciłby tego filmu, więc nie wiem, czy w tym momencie cała jakby współpraca, która była dość szumna i medialna, Be My Eyes z OpenAI w jakiś sposób stoi pod znakiem zapytania, ale na pewno pod kątem rozpoznawania wideo na żywo, no tutaj twórcy aplikacji testują alternatywne, już patrzą sobie na jakieś alternatywne modele, gdzie można no mniej więcej od ręki do takiej funkcjonalności się wpiąć. Ponoć istnieje jakiś wewnętrzny test flight, gdzie oni różne rzeczy na razie testują, ale mówią, że to jeszcze trzeba potestować i zoptymalizować, zanim się pojawi to oficjalnie w aplikacji.
1: Wiecie, no to jest smutne też przede wszystkim dlatego, że dzięki niewidomym w ogóle na samym początku to ChatGPT w jakiejś części na pewno, nie wiem w jakiej, ale na pewno w jakiejś, uczył się rozpoznawać w ogóle obrazy.
4: No tak.
1: Bo gdyby nie Be My Eyes, gdyby nie to, że niewidomi dostali dostęp do tej funkcji jako pierwsi i to właśnie ta grupa była najbardziej zainteresowana, no to podejrzewam, że tak różnorodnych zdjęć, na których można by trenować to rozpoznawanie i je udoskonalać, to w życiu by nie otrzymali.
5: Tak, na pewno z informacjami zwrotnymi, czy to było pomocne, czy nie. Tak?
1: Dokładnie.
5: Można było zostawiać ocenę.
1: Dokładnie.
4: Okej, no to z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: To zaglądamy teraz do waszych wypowiedzi na WhatsAppie. Tu od Stanisława mam wiadomości tekstowe 2 i to tak odnośnie statystyk forum DZD nowego. Jeżeli chodzi o temat dotyczący zamknięcia forum, to 44 użytkowników przeczytało ten wątek, wszystkich wiadomości w tym wątku 122. I jeśli chodzi o takie całościowe ujęcie forum DZDN, to statystyka jest następująca. Też Stanisław o tym nam napisał. Zaakceptowany regulamin 1954 użytkowników. Czytało coś 1786 użytkowników, napisało coś 328 użytkowników, 50 użytkowników udostępniło adres e-mail, a na forum wątków mamy 2384, z kolei wiadomości 18 786. Więc no z jednej strony tych użytkowników, którzy są aktywni na przełomie tych kilkunastu lat, no można powiedzieć, że nie było jakoś bardzo wielu, no ale też nie można powiedzieć, że się absolutnie na tym forum nic nie działo. No to teraz przechodzimy do kolejnych informacji i to już będą informacje z gatunku technikaliów, a na dobry początek, Pawle, do Irlandii się przeniesiemy za twoją sprawą.
4: Zgadza się, bo dużo ostatnio mówimy o skamach, spamach i różnego rodzaju niechcianych SMS-ach czy połączeniach. No ja też dostaję dużo takich połączeń, typowa fotowoltaika. Zdarza mi się też od czasu do czasu jakiś SMS-ik od DHL-a, który nie jest DHL-em, od Netflixa, który nie jest Netflixem i tak dalej. No i Irlandia zdaje się brać za problem jakoś i wprowadza od marca rejestr znanych firm. Chodzi tu o firmy, które masowo wysyłają SMS-y swoim klientom i używają do tego różnego rodzaju ID, czyli kiedy do nas piszą, to nie wyświetla się nam numer telefonu, tylko się wyświetla
1: tylko na przykład Netflix.
4: Netflix albo jakiś tam bank czy inna firma. No i jeżeli taka firma jest w rejestrze Comregu, czyli komisji zajmującej się regulacją komunikacji w Irlandii, no to może jak najbardziej takie SMS-y wysyłać, one normalnie przejdą, do klienta dotrą. Jeżeli taka firma nie jest na liście, to póki co będą wyświetlane etykietki, czy SMS będzie opatrzony taką adnotacją, że prawdopodobnie jest to spam. Natomiast od października ma już to być blokowane. Także wiadomości od tych nadawców, którzy nie są na liście firm, no nie przejdą. Czyli tutaj myślę, różnego rodzaju bramki SMS, które się podpisują jako info SMS, też mogą mieć problem. Tak mi się wydaje. Nie wiem też, na ile to pomoże na tego typu spamy, które ja dostaję, bo ja czasami dostaję na przykład właśnie jakiegoś Netflixa, ale to nie jest podpisane jako Netflix, tylko to jest jakiś losowy numer gdzieś we Francji, albo jakiś niemiecki, albo jakiś inny.
1: No to na takie niestety nie, ale wiesz, myślę, że najbardziej takie niepokojące te wiadomości i o największym wskaźniku sukcesu wkliknięcia się w taki link, to właśnie pochodzą od tych, którzy się podszywają właśnie jako te imienne, ci imienni nadawcy, czyli właśnie jakiś bank, jakiś Netflix, no bo jak dostajesz wiadomość z jakiegoś totalnie dziwnego, losowego numeru, to jest to coś, co budzi jakąś twoją obawę, szczególnie, że taki numer, nie wiem jak ty, ale ja na przykład w ogóle nie kasuję u siebie historii takich połączeń. I jeżeli dostaję takiego SMS-a z jakiegoś numeru i on mi się podaje jako na przykład Netflix, to ja widzę wyżej, że halo, halo, ale przecież to co, Netflix z tego numeru kontaktuje się ze mną po raz pierwszy, więc coś tu jest nie tak. A jeżeli podpisuje mi się nadawca jako na przykład właśnie Netflix i widzę to w historii, to na przykład powyżej mam korespondencję z tym użytkownikiem, że na przykład kiedyś tam chciałem zatwierdzić jakiś tam swój dom, swoją lokalizację jako tymczasowy pobyt, albo jakieś inne rzeczy dotyczące na przykład płatności, więc ta historia się zgadza i wzbudza to większą wiarygodność, że zaraz, no okej, to znowu Netflix coś ode mnie chce.
4: To prawda. No także zobaczymy, jak to Irlandczykom wyjdzie, czy na zdrowie, czy inaczej. No i no taki mają pomysł na to. No, na razie SMS-y, ciekawe, czy coś na telefony poradzą. Natomiast no, miejmy nadzieję, że wszystkie firmy, które SMS-y chcą wysyłać do rejestru, wpisać się będą mogły.
1: To jeszcze tak a propos aplikacji Orange Telefon, o której wspominałem, i a propos tej porady Maćka dotyczącej automatycznej aktualizacji, polegającej na stworzeniu automatyzacji, to zrobiłem sobie taką automatyzację i muszę powiedzieć, że ona zazwyczaj działa, chociaż ta aplikacja chyba ma jakieś problemy z swoimi serwerami. Bo co jakiś czas, co kilka dni, niestety dostaje powiadomienie od automatyzacji, że no niestety tym razem się nie udało i aplikacja po prostu i baza nie została zaktualizowana. Natomiast to nie jest zawsze, co któryś tam raz, co któreś podejście ta aktualizacja się udaje, także tu rzeczywiście mogę polecić to rozwiązanie, które w poprzednim Tyflo przeglądzie rekomendował też Maciek, żeby sobie taką automatyzację stworzyć. Działa i bardzo fajnie, że można sobie z automatu aktualizować tę bazę spamerskich telefonów. Mamy wiadomość głosową na WhatsAppie. To jest wiadomość od Rafała, więc posłuchajmy.
6: Jak chodzi o aplikację GR Mapa, to działa. Używam ją do dziś. Mapy, te serwery, które mapy były aktualizowane, też działają do dziś. No. Tylko tyle, co aplikacja nie jest aktualizowana, ale wszystko tak jak działało, działać działa.
1: Najważniejsze,
6: pozdrawiam.
1: Najważniejsze, że mapy są aktualizowane. Dzięki, Rafale, za te informacje i za potwierdzenie. Także jeżeli nie korzystaliście jeszcze z gier mapy, to może warto sobie o niej przypomnieć. Zlotowicz.pl, tam znajdziecie instalkę. No, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do nowego telefonu, który zaprezentowało Google. Mamy nowego Pixela.
5: Tak, i to jest Pixel, którego mogliśmy się spodziewać, no bo od jakiegoś czasu generalnie Google wypuszcza trzy telefony z serii Pixela. Mamy taki model pośredni, czyli tutaj był to Pixel 9. Mamy model Pro, no był to Pixel 9 Pro. Mamy też tym razem model składany, Pixel 9, czy tam 9, jak to woli, Fold. I zawsze mamy też modele z serii A, czyli takie modele ze średniej półki. Ale są często modele, które mimo wszystko są opatrzone na przykład tym samym procesorem, więc jakoś bardzo od tych topowych telefonów nie wypadają tak gorzej. No i właśnie mieliśmy Pixela 9, mieliśmy Pixela 9 Pro, no i w końcu Google zaprezentowało również Pixela 9 A. Dlaczego warto się Pixelem zainteresować? No to wspominałem przy okazji omawiania Pixeli 9. No jeśli ktoś nie chce iPhone'a, szuka telefonu z Androidem i chciałby, żeby ten Android był jak najczystszy i jeszcze przy okazji, żeby był najnowszy TalkBack, żeby to dostawało aktualizację dużo, a żeby jeszcze przy okazji miało jakieś unikalne funkcje dostępności, a Pixele jak najbardziej takie funkcje mają, na przykład w aparacie funkcje, które bardzo fajnie nam pomagają zrobić sobie czy innym zdjęcie, czy nawet naszym zwierzakom, czy opisywanie zdjęć lokalnie używając AI, które na Pixelu pojawiło się jako pierwsze. Pewnie takich smaczków jeszcze w przyszłości będzie więcej, no bo Google bardzo teraz na AI stawia. No to warto, myślę, się Pixelem zainteresować, zwłaszcza, że one w końcu są dostępne oficjalnie w polskiej dystrybucji. I nie inaczej będzie z Pixelem 9a, który w Polsce pojawi się w kwietniu. Generalnie ta sprzedaż miała w Stanach ruszyć już teraz, natomiast to się troszkę opóźniło, bo okazało się, że ten Pixel był naprawdę gorącym produktem. I to dosłownie, bo się przegrzewał i po prostu produkcja została opóźniona. Ale ten problem już został rozwiązany i te Pixele pomału zaczną do ludzi trafiać. Dostaniecie w komentarzu dwa artykuły. Pierwszy to artykuł z portalu Telepoli, gdzie mamy też takie ogólne informacje o tym telefonie, ale też dostępność w Polsce. Tutaj od razu myślę, mogę powiedzieć, że to urządzenie będzie dostępne oficjalnie ze sklepu Google Store, czyli oficjalnie od producenta, u operatora Play, który jest oficjalnym partnerem Google'a i w sklepie Media Expert, to jest oficjalny partner sprzedażowy, ale pewnie też w innych sklepach z czasem te piksele też się pojawią. A drugi link będzie do portalu Phone Arena, gdzie mamy bardzo fajne porównanie z Pixelem 9, tym zwykłym, powiedzmy. Ja teraz odwołam się właśnie do tego porównania, które no zarówno jest szczegółowe, mamy tutaj kilka sekcji o wyświetlaczu, o aparacie, o ogólnej konstrukcji telefonu, ale mamy też taką bardzo prostą tabelkę, która nam takie najbardziej podstawowe cechy obu tych telefonów porówna. No ja teraz myślę, że wam przeczytam te parametry. Pixel 9 jak i Pixel 9a mają ten sam ekran. Jest to ekran 6,3 cala, który jest bardzo jasny, no to jest najjaśniejszy Pixel serii A, no to tutaj będzie dużo takich rzeczy, jak to często bywa w notkach prasowych. Jest to ekran OLED, co pewnie będzie miało bardzo dobry wpływ na naszą baterię. Ma on dosyć dużą rozdzielczość, 2700, a nie, to jest jasność. Tutaj mamy... A co ciekawe, to nie mamy nigdzie rozdzielczości podanej, ale generalnie ta rozdzielczość jest na pewno duża dosyć. No i te wyświetlacze są jasne. Co ciekawe, w porównaniu do Pixela 8a ten telefon jest troszeczkę większy i szerszy, tak? No bo Pixel 8a miał ekran 6,1 cala, tutaj mamy 6,3 cala, więc ten ekran jest troszeczkę szerszy. Natomiast... jeśli chodzi o to, jak mamy ten ekran zabezpieczony, to mamy tutaj Gorilla Glass 3, Pixel 9 ma troszkę mocniejszy Gorilla Glass 2 z tam z jakimiś dodatkami, ale generalnie to szkło powinno być wytrzymałe. Pixel 9a w porównaniu do Pixela 9 jest trochę większy i szerszy, ale lżejszy, natomiast Pixel 9 jest troszkę mniejszy, ale cięższy. Jest to pewnie spowodowane po części tym, że Pixel 9 jest ma taki wygląd dosyć typowy, mamy aluminiową ramkę, natomiast i z przodu i z tyłu mamy szkło, a Pixel 9a, no to też tutaj mamy aluminiowe ramki, wiadomo, mamy szklany ekran z przodu, ale z tyłu plecki już mamy plastikowe. Tutaj jest jedno z miejsc, gdzie troszkę zaszczędzono, natomiast cały czas ten telefon jest wodoodporny. Ale co ciekawe, Pixel 9a też nie ma wyspy aparatu. Nie ma takiego nawet wzniesienia, gdzie ten aparat byśmy znaleźli. Kto pamięta, kiedy jeszcze tak telefony tak wyglądały, że nie mieliśmy takiego bardzo widocznego miejsca, gdzie te aparaty były? No to było fajne, ten telefon nam na stole się jakoś nie ruszał. No Pixel 9a właśnie tak wygląda, mimo to, że cały czas ma aparaty naprawdę dobre. Pixel 9 oczywiście przez to, że ma tych aparatów więcej, no to taką typową wysepkę na te aparaty cały czas ma. Podzespoły. Mamy tutaj w obu przypadkach procesor Tensor G4, mamy różnicę w dostępnej pamięci RAM, Pixel 9a ma gigabajtów 8, Pixel 9 ma gigabajtów 12, natomiast Google mimo wszystko obiecuje, wszystkie funkcje AI będą dostępne na obu tych urządzeniach, zarówno te, wiadomo, te, które działają w chmurze, no to będą dostępne, ale też te lokalne. Jeśli chodzi o różnicę w aparatach, no to Pixel 9a ma główny aparat 48 megapikseli, Pixel 9 ma 50, tutaj mamy informację, że Pixel 9 wypada lepiej w testach, natomiast na pewno myślę, że dla osób niewidomych ten aparat, który jest w 9, a też w zupełności powinien wystarczyć, bo tutaj też mamy dodatkowo drugi aparat z szerokokątny, 13-megapikselowy w Pixelu 9a, a w 9 jest to 50 megapikseli, więc tutaj też mamy różnicę, ten szerokokątny aparat po prostu jest troszkę słabszy. Ale co ciekawe, Pixel 9a ma lepszą baterię od 9, bo ma baterię 5100 nawet mAh, w porównaniu Pixel 9 ma 4700. I to się przekłada na 30 godzin stanu w spoczynku, na przykład, jeśli chodzi o żywotność baterii Pixela 9a. Mamy tutaj bezszybkie ładowanie 23 W w 9a, natomiast w 9 jest to 27, więc minimalnie wolniej, ale generalnie tragedii nie ma. I na końcu mamy informacje o cenach. W Polsce Pixel 9a będzie zaczynał się od 2400 zł za model 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci. Taką najważniejszą różnicą właśnie jest ta konstrukcja. No mamy 4 GB RAM-u mniej. Ten wygląd nie jest już taki opływowy, jest taki bardziej zaokrąglony. To bardziej pasuje do tych nowych Pixeli. Generalnie ten design został taki wyrównany między tymi modelami, no poza tym, że tutaj mamy plecki plastikowe, a nie szklane, co w sumie pewnie dla niektórych może być plusem, no bo generalnie trudniej będzie takie plecki uszkodzić, no wiadomo, będzie to trochę może wyglądało mniej premium. Niemniej jednak myślę, że jeśli ktoś szuka dobrego telefonu z Androidem, to jak najbardziej może być to telefon warty polecenia, no bo tak jak wspominałem na początku, mamy tutaj ten sam procesor, co w tym zwykłym Pixelu 9, no mamy trochę mniej RAM-u, ale generalnie myślę, że te telefony zarówno jeden, drugi powinny być naprawdę szybkie i dobrze działające. No z tym, że ten Pixel 9 no jest jednak droższy, bo zaczyna się od 2800, co w cenę, pewnie ta cena rynkowa pewnie jest jeszcze większa. Tutaj w dolarach to w ogóle ta różnica jest dosyć duża, bo to jest $800 za Pixela 9, a 500 za Pixela 9a. Także jeśli szukacie takiego telefonu z Androidem właśnie ze średniej półki, który miałby czysty system, który będzie długo aktualizowany, to też myślę, warto powiedzieć, Google obiecuje 7 lat aktualizacji i generalnie na Pixelach nawet bety Androida pojawiają się jako pierwsze i jakieś nowe funkcje talkbacka, no to z reguły właśnie trafiają najpierw tutaj. No to myślę, że warto jakimkolwiek tak naprawdę urządzeniem z serii Pixel się zainteresować, no ale zwłaszcza jeśli szukacie sprzętu najnowszego, no to ten model 9a myślę jak najbardziej jest warty zainteresowania.
1: Mamy pytanie od naszego słuchacza Karola. Czy można znaleźć laptopa z klawiaturą z roku 2024 lub 2025 z klawiszami Home and Page Up, Page Down i klawiszem kontekstowym, czyli menu. Chciałbym taki kupić laptop, żeby miał klawisz kontekstowy. Ciężko taki laptop znaleźć. Z góry dzięki. Karolu, wydaje mi się, że im większy laptop, tym większa szansa, że znajdziesz taką konfigurację, jaka będzie spełniać twoje oczekiwanie. Ja bym na przykład rozejrzał się w poszukiwaniu takich laptopów, nawet i tych 17-calowych. To nie są małe komputery, ale może właśnie takie komputery będą miały taką pełną klawiaturę. Ja też nie podam żadnego modelu, chyba że na przykład wy coś konkretnego byście chcieli wskazać.
5: Nie, natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, jeśli zwłaszcza chodzi konkretnie o ten klawisz kontekstowy.
1: No.
5: Ja nie wiem, czy nie jest tak, ktoś coś nie może poprawić, ale ja to tak rozumiem, że teraz Microsoft generalnie wymaga, żeby w jego miejscu był klawisz Copilot.
1: Też tak może być.
5: I może być tak, że nawet jeśli znajdziemy laptopa, który ma klawiaturę numeryczną i tak dalej, no to może być tak, że z tym menu kontekstowym może być problem. Z drugiej strony nie rozglądałem się ostatnio nad komputerami z systemem Windows, więc też tutaj na to muszę zwrócić uwagę. Zawsze zostaje Shift F10 w razie czego, ale...
1: Albo sobie no przemapować nawet ten klawisz Copilot za pomocą jakiegoś narzędzia, jeżeli nie będziemy chcieli go używać tak, bo z tym menu kontekstowym, generalnie z menu kontekstowym jest problem, bo nawet nie wszystkie klawiatury takie zewnętrzne mają ten klawisz, na przykład no, ta moja klawiatura nie ma menu kontekstowego, musiałem wykorzystać inny klawisz, żeby go mieć. Ewentualnie no, mógłbym korzystać z tego skrótu, tak jak mówiłeś, Shift F10, natomiast no, tutaj jeszcze jeżeli chodzi o tę pełnowymiarową klawiaturę całej reszty, co do całej reszty, czyli te klawisze Home End, Page Up, Page Down, to no, im większa przekątna, tym większa szansa, że po prostu tych klawiszy będzie więcej i że ten układ będzie pełniejszy. To nawet nie musi być 17, to pewnie jakieś 15 też mogłyby spełniać oczekiwania. No, kwestia też jest taka, jak te klawisze będą ułożone, bo też to dla niektórych ma znaczenie. Co z tego, że na przykład mamy w danym laptopie wszystkie klawisze, jak ich ułożenie jest jakieś takie nietypowe, a to niestety w różnych konstrukcjach się zdarza. Teraz kolejny temat, jeżeli chodzi o technikalia. Ja ostatnio miałem potrzebę, żeby przywrócić sobie iPhone'a z kopii zapasowej. Wybrałem przywracanie poprzez iCloud i w tym miejscu muszę zwrócić uwagę na pewną rzecz, która może się wydarzyć, jeżeli korzystamy z aplikacji, które używają profili VPN. I ktoś by się mógł zastanawiać i tak sobie pomyśleć, no ale ja na przykład nie pracuję w korporacji, która wymaga ode mnie łączenia się z siecią firmową poprzez VPN, więc pewnie tego nie mam. A warto się zastanowić, czy nie używamy jakichś aplikacji, które jednak mimo wszystko ten mechanizm wykorzystują. Są to oczywiście różnego rodzaju VPN-y, takie nazwałbym je konsumenckimi, chociażby NordVPN i inne tego typu, jeżeli ktoś na przykład z takich korzysta. Są to VPN-y w rodzaju Tailscale'a, o którym już mówiłem i który serdecznie polecam, ale są to też aplikacje, które lokalnie przepuszczają cały ruch przez swój wewnętrzny.

0: sobie zaciągnąć, zdążyłem się zalogować, że nie może połączyć się z siecią bezprzewodową. Mówię, o co chodzi? Przecież sieć jest, on te sieci widzi i no wszystko powinno grać. Zrestartowałem go kilkukrotnie, no i widzę, że przez pierwszych kilka sekund jest sieć bezprzewodowa, ale potem po starcie telefonu po prostu ta sieć znika. I co się okazało? Otóż jak przywracamy sobie iPhone'a z kopii zapasowej, właśnie z iClouda, to on sobie pewne rzeczy zaciąga najpierw, a potem no, dociąga sobie całą resztę. I jeżeli używamy aplikacji, która wykorzystuje VPN, to on sobie te profile VPN zainstaluje w pierwszej kolejności. Problem będzie tylko w tym, że nie będzie miał do czego tych VPN-ów użyć. I z jakiegoś powodu czasem może być po prostu tak, że on będzie próbował łączyć się w próżnię. I będzie to robił w bardzo dziwny sposób, bo na przykład u mnie wyglądało to tak, że łączył się teoretycznie z siecią bezprzewodową. Ja nie widziałem w ogóle stanu połączenia z tą siecią. Nie widziałem też stanu połączenia z VPN-em w żaden sposób. Po wejściu na stronę, która pokazywała mój adres IP, pokazywany był ten adres IP prawidłowy, ale już na przykład w momencie uruchomienia speed testa pokazywał się błąd. No i co w takiej sytuacji? Rozwiązanie najprostsze z możliwych. Jeżeli coś takiego nam się dzieje, to po prostu usuwamy te profile VPN, a potem sobie po prostu je dodajemy od nowa. Aplikacja, jeżeli nam się pobierze, to i tak nas o to poprosi, i tak nie przejdziemy dalej bez założenia tych profili VPN. Więc jeżeli coś wam dziwnego dzieje się z siecią podczas odtwarzania iPhone'a z kopii zapasowej, jeżeli nagle okazuje się, że tracicie łączność, to spokojnie, nic wam się nie psuje. Prawdopodobnie po prostu jakiś VPN już się pobrał, już się uruchomił, ale on jeszcze nie ma do czego się odwołać i najzwyczajniej w świecie system po prostu głupieje, bo nie wie, co ma zrobić. Także to taka historia. Natomiast jeszcze po co ja właściwie to robiłem? No dlatego, że z jakiegoś powodu strasznie, i to ja nie używam wersji testowych, ale miałem podobną sytuację, o której tu Patryk zdaje się wspominał jakiś czas temu, że bateria dość szybko zaczynała mi spadać, że ten telefon zaczął się dość mocno nagrzewać, ogólnie zaczął działać coraz to wolniej i no, okazało się, że odtworzenie go z kopii zapasowej z iClouda rozwiązało ten problem, wyczyszczenie telefonu, wgranie wszystkiego spowodowało, że to wszystko działa i że telefon działa znacznie, znacznie szybciej. I to moja ostatnia informacja. Pytanie, czy wy macie jeszcze jakieś może wieści, które gdzieś tam po drodze się pojawiły, czy jeszcze o czymś chcielibyście opowiedzieć? Chyba nie. Okej, to w takim razie tyle, jeżeli chodzi o 275. Tyflo Przegląd. Dziś, no, wydawałoby się, że tych informacji nie mamy aż tak bardzo wiele, ale jednak było o czym opowiadać. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: The enemy troops broke into the capital. And Emperor Huizong and Qinzong were at Dunkirk. At this time, it was only little more than 100 years away from the founding of the Song Dynasty. After that, Prince Kang, Zhao Go, founded the new capital in Henan. And the history of the Southern Song Dynasty

0: Witam serdecznie po tej długiej, powiedzmy nawet nieźle zrobionej wstawce początkowej, czyli intro w tym tytule, czyli w, jak już pewnie wiecie, po samym opisie, czyli w Dreamland. Przed mikrofonem Tomasz Tworek, znany również jako Lirin. I dzisiaj będziemy zastanawiać się tak naprawdę nad tą grą. I trochę mi zajęło, zanim w pełni powiedziałem sobie, że tak, to jest ten moment i jestem gotowy na to, żeby ten tytuł wam pokazać, w pełni go znając, ze wszystkimi jego zaletami i wadami, których jest więcej, na to też sobie odpowiemy. A tak naprawdę ostatecznie do was będzie należał wybór, czy to jest w waszym stylu, czy raczej nie. Dreamland to gra, która już ma jakiś czas, myślę, że koło pół roku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie dokładnie pamiętam, kiedy została dokładnie wypuszczona ta wersja, bo z tym było troszkę, trochę zachodu. Tylko dlatego, że oczywiście nie wiem, jak oryginalnie wersja chińska trafiła na rynek. Wiem, że my gramy w wersję angielską, ale to wszystko, co przed chwilą słyszeliście, czyli to intro, to wszystko, co usłyszycie w tej grze w języku angielskim. Nic więcej w tym języku już nie usłyszycie, więc i o historii samej też niezbyt jest sens jakby opowiadać, gdyż cała gra jest po chińsku, pomijając jej interfejs, czyli to, co jest najważniejsze dla gracza. Cała historia jest nieprzetłumaczona, więc w zasadzie nie musimy się o nią martwić. Można sobie ją tłumaczyć, co będę pokazywał, ale w zasadzie nie wiem po co, chyba że ktoś chce. Wiecie, że jestem fanem dobrych historii, dobrych opowieści, dobrych RPGów, ale w tym przypadku naprawdę nie wydaje mi się, że historia tutaj ma większe znaczenie, raczej stanowi pretekst do całej rozgrywki. Dreamland od twórców, wybaczcie, nie jestem w stanie zapamiętać nigdy nazwy tych chińskich deweloperów. Link znajdziecie na forum Audio Games, na pewno. Więc sobie pobierzecie. Jest oczywiście grą darmową, grą MMO, czyli jak wskazuje sama nazwa, grą sieciową. Ile tutaj jest MMO, a ile nie? No cóż, też postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Sam podcast będzie raczej długi, więc mam nadzieję, że wytrwacie ze mną ten cały czas i postaram się was nie zanudzić, a przynajmniej nie robić tego bardziej niż robi to cała gra. Prawie cała. Dopiero co zacząłem o niej opowiadać, a już na nią narzekam. No cóż, będę wam pokazywał, jak już wiecie, i chcę wam pokazywać te najlepsze projekty, które się ukazują, ale czasami zahaczę o projekty, które niestety nie są dobre, żeby wam mniej więcej pokazać, dlaczego nie są dobre, dlaczego mogłyby być, gdyby się oczywiście twórcom chciało i gdyby to było ich założenie. Tutaj niestety takie założenie może było tylko teoretyczne, w praktyce wygląda to troszkę inaczej, ale chcę wam pokazywać też te gry, które moim zdaniem po prostu teoretycznie są całkiem niezłe. Mają całkiem niezłą mechanikę, tudzież na pierwszy rzut oka mogą mieć, natomiast praktycznie okazuje się, że w zasadzie nic z tego dobrego nie wyszło. Czy was to zachęci, czy odrzuci, to jak mówiłem, już jest wasza sprawa, więc w ostatecznym rozrachunku sami sobie odpowiedzieć na pytanie. Pokazuję to z mojej perspektywy jako wieloletni i doświadczony gracz, który zjadł zęby na grach wideo, jak pewnie co niektórzy wiedzą. Nie będę teraz robił już dłuższego wstępu, bo wszystko będę opowiadał, że tak powiem, w trakcie rozgrywki. I będę omawiał poszczególne mechaniki. Muszę powiedzieć jedno, że kontentu, zawartości tutaj jest całkiem sporo, chociaż to tylko sprawia takie wrażenie na samym początku i można się pogubić. Natomiast wcale tego dużo nie jest, o czym się przekonacie. Ja mam już założone konto, bo mam postać na tym koncie. Natomiast nie mam teraz wolnego adresu mail, żeby założyć drugie konto, ale konto założyć jest bardzo prosto, zaraz wam mniej więcej wyjaśnię, o co chodzi i na czym to polega. Sprawdźmy, jak wygląda interfejs. Oczywiście gra jest dostępna przy użyciu albo SAPI, albo NVDA, które to możemy włączyć, wciskając właśnie w tym menu, czy od razu po wejściu do gry, Alt-Y.
1: Dialogue.
0: Pokazuje nam się generalnie okno jakieś takie troszkę chińskie i tu mamy takie pola. On się troszkę jakoś tak zamula tutaj, nie wiem dlaczego. Omijamy te pola. Tutaj mamy sobie różne rzeczy, suwaczki.
1: NVDA Osnack Zone.
0: Tak. Polski NVDA i angielski syntezator. To naprawdę była świetna kombinacja. No nic. To jest takie okienko i tutaj sobie zaznaczamy spacją NVDA po prostu i to musimy zrobić w dwóch miejscach, jeśli chcemy grać. Tu są takie dwie rzeczy, góra-dół i przy każdym sobie shift-tabem wracamy. I tutaj NVDA sobie spacją zaznaczamy, tudzież odznaczamy, żeby jednak to było w użyciu w Dreamlandzie, jeśli oczywiście wolicie grać z NVDA. Tutaj mamy update'y, to w zasadzie nieważne, na razie nas nie interesuje. Interfejs w tej grze jest bardzo specyficzny, więc pewnie będziecie się musieli do niego przyzwyczaić, jeśli zechcecie zrobić sobie mniejszą lub większą krzywdę. A mówię, to wszystko jest z mojej perspektywy. Jeśli wam się to spodoba, to bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, jeśli dostarczę wam czegoś ciekawego. Natomiast, no, ja troszkę się namęczyłem. Poniekąd zrobiłem to w celach podcastowych, recenzenckich i troszkę czasu w tej grze spędziłem. I powiem szczerze, że wracać już raczej nie mam zamiaru. Chyba, że jakoś bardzo okazjonalnie, tudzież może wtedy, kiedy zmieni się coś naprawdę bardzo w tej grze i coś mnie pozytywnie zaskoczy. Interfejs wygląda na zasadzie takiej, że gramy w większości używając strzałek, chociaż przycisków jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Prawie cała klawiatura, nie żartuję. Chociaż większość tego keymapu stanowią skróty. O których później. Czyli tak, strzałki lewo-prawo.
1: Account input password login button.
0: Lewo-prawo przesuwamy się po interfejsie, a strzałką w dół robimy back.
1: Validating account.
0: A w górę dajemy confirm, czyli potwierdź. No i właśnie potwierdziłem, zalogowałem się na moje konto.
1: Login button.
0: Ale nie to chciałem, więc strzałką w dół można się wycofać.
1: Channel. Remember channel.
0: Xiao
1: Chuang.
0: To są jakieś kanały, nie bardzo rozumiem, co to jest ten channel. Nie wiem, czym się one różnią w praktyce.
1: Może remember tak. Passwords.
0: To jest remember password, do zaznaczenia, żeby ci zapamiętało hasło.
1: Clear current account button.
0: Clear current account.
1: Register button.
0: Register.
1: Notice button. Help button. Join the official QQ group button.
0: Tu jest oficjalna grupa jakaś chińska, można dołączyć. Help, tutaj znajdziecie jakieś opisy, oczywiście po chińsku, chyba, o ile dobrze
1: official
0: pamiętam.
1: Website. Game manipulation. Shortcut key description. Shortcut foundation and fight.
0: Functions a nie, nawet są przetłumaczone.
1: ESC. Cancel voice message recording.
0: To możecie sobie poprzeglądać na spokojnie, ja wam opowiem, bo
1: game
0: jest, jeszcze tego troszkę
1: game
0: jest.
1: Game manipulate. Help join the reset password button.
0: To jest za przełączenie. Ostatnia opcja to jest chyba, żeby przełączyć język na chiński.
1: Help notice button.
0: Jeśli klikniemy register.
1: Phone number or email input box.
0: Phone number albo e-mail. Tu możemy wpisać. Tak, jest wersja na Androida również. Nie wiem, bo nie testowałem, nie posiadam Androida, więc nie mogłem tego sprawdzić, żeby wam to pokazać. W każdym razie jest wersja na Androida. No i na PC. Więc w zasadzie możemy się zarejestrować chyba albo przez numer, albo przez maila. Więc tutaj to wygląda specyficznie, bo kiedy klikniemy strzałkę w górę...
1: Input start.
0: Jest input start. I wtedy strzałka lewo-prawo przesuwamy się jakby po tekście, kiedy wpisujemy jakieś literki. To ich nie słychać. Dopiero możemy sobie przeczytać strzałkami lewo-prawo, co w ogóle ciekawe. Nie możemy przeczytać całości. Możemy tylko literować. To działa w każdych tego typu polach. Żeby anulować...
1: Cancel.
0: Trzeba wcisnąć escape.
1: Verification code input box.
0: Verification code. Jeśli to jest tak. W pierwsze pole wpisujecie maila. Potem przechodzicie dalej, omijacie to pole.
1: Password input box. Password zero input box. Submission of registration by... Submission of registration button.
0: Nie jestem pewien, password, czy nie trzeba, już nie pamiętam, czy trzeba wpisać hasło tutaj, bo jest password i potem repeat password.
1: Password's your input box.
0: Można spróbować, już nie pamiętam, przepraszam. W każdym razie tutaj, tutaj i klikamy submission, of... submission, czyli na końcu. Bardzo śmiesznie przetłumaczone, ale okej. Okay. Dostajemy wtedy chińskiego maila. Mail jest cały po chińsku z wyjątkiem numerków, które musimy skopiować z tego i wkleić. I wkleić je.
1: Verification code input box.
0: Verification code.
1: Phone.
0: Po prostu. I wtedy chyba jeszcze raz kliknąć.
1: Please enter the correct phone number or email address.
0: Aha, czyli tutaj trzeba kliknąć. Już wiem, trzeba wpisać adres e-mail, kliknąć na submission. Dostaniemy kod, wpisać go w ten. W pole, gdzie jest kod i jeszcze raz tutaj kliknąć, żeby nam zrobiło konto. Pamiętajcie, że najlepiej mieć konto na Gmailu. Z doświadczenia mojego i doświadczenia kilku innych graczy wiem, że no niektóre konta, zwłaszcza jakieś takie polskie dziwactwa typu WP, Onety i tego typu poczty, których ja osobiście nie lubię i nie używam, maile potrafią nie dochodzić, więc miejcie to na uwadze.
1: Register button.
0: Wychodzimy stąd.
1: I
0: ja zaloguję się na moje konto.
1: Validating account number. Connect to server button.
0: I teraz mamy connect to server. Możemy się połączyć z serwerem.
1: Current select server is zone Zaihujiahu.
0: Jakiś serwer. Click to switch. Aha, można zmienić serwer, ale jest tylko jeden. Więc to w zasadzie nas nie interesuje.
1: Account ID 48,000.
0: To jest numer ID naszego konta.
1: Account.
0: Ono się przydaje chociażby do tego, żeby go podać. Chociaż nie. Tutaj nie. To chyba postać ma ID.
1: Connect to server.
0: Connect to server.
1: Logging into the server. Dear Xiaoqiu.
0: Jestem na serwerze. Enter game, enter game, czyli wchodzę do gry.
1: Current hero Thelane. Level 1.
0: Mam tutaj postać Thelane, setny level.
1: Open create hero interface button.
0: Open create hero interface, czyli tutaj mogę stworzyć nową postać. Zaraz zrobię. Pokażę wam najpierw grę od zera, potem wam pokażę moją postać obecną. Pokażę wam i opowiem o jakichś różnicach, które są i w ogóle.
1: Delete current hero.
0: Tu można usunąć.
1: Transfer hero.
0: Transfer, nie wiem, można chyba między kontami. Oczywiście ta opcja nie jest darmowa, ale o tym, co jest, a co nie jest darmowe, dowiecie się w swoim czasie.
1: Backlogin button.
0: Backlogin, czyli tu wracamy do ekranu logowania. Okej, okay, zróbmy postać.
1: Open create hero, please select a gender.
0: I mogę wybrać sobie płeć. Dziewczynę. Albo faceta. Mam już postać męską, więc... Dla odmiany niech będzie.
1: Okay.
0: I teraz wybieramy klasę postaci. Co jest bardzo ciekawe, bo klasy używają chińskich... Te klasy mają chińskie nazewnictwo. To znaczy nawet nie chodzi mi o same chińskie znaczki, ale nawet po angielsku są to nazwy... Nazwy chińskie, a z opisów bardzo niewiele można wywnioskować. Już zobaczmy.
1: Shenzhen feature. Long range. Magical. Burst. Multi-target.
0: No to jest jakaś magiczna postać, multi-target, czyli ma tam namierzanie wielu przeciwników jednocześnie. Range, czyli raczej atak zasięgowy.
1: He mingle feature, long range, magical, pet summon, continuous treatment.
0: Pet summon, czyli przywołuje jakieś zwierzęta, no ile dobrze wiem, znaczy zrozumiałem.
1: Pie tool feature, long range, magical, instant treatment. Power Edition.
0: Nie mam pojęcia, jak on działa dokładnie. Wiem, że jest magikiem na daleki zasięg również.
1: General feature. Short range.
0: O, tu jest
1: magical.
0: Krótki dystans. Magic.
1: Power reduction. Continuous damage. Yanxil feature. Long range. Physical. Machine summon. Trap.
0: Machine summon. Nie wiem. Przyzywa jakieś maszyny? Bestie? Cokolwiek? Pułapki? No widzicie, to jest troszkę tak przetłumaczone, że trudno wywnioskować po tym opisie.
1: Zhu Chen feature. Short range. Physical. Stealth raid. Burst.
0: Stealth raid może miało być, czyli jakieś coś a propos złodzieja.
1: Fang Yangle feature. Short range. Physical. Charger. Resistant.
0: To jest, akurat wiem, to jest taki typowy wojownik. Taki warrior, powiedzmy.
1: Chi panel feature. Short range. Physical. Flexible. Offensive and defensive.
0: To jest postać, z której nic nie wynika, a on jest tak naprawdę summonerem. To znaczy... ma jakieś tam wilki, niewilki i takie różne, on się zmienia. To jest akurat postać, którą ja mam na moim koncie teraz. Ale żeby się nie powtarzać, spróbujemy...
1: Shenzhou feature, long range, magical, burst, multi-target. Himingle feature, long range, magical, pet summon, continuous treatment. Himingle feature, long...
0: Możemy spróbować. W zasadzie, dlaczego nie? Tego maga, tą magiczkę nawet, bym powiedział. I zobaczymy.
1: Input role name input box.
0: Okej, jakby ją nazwać? Ostatnio grałem w jakąś grę i... Nie wiem, co on powiedział do mnie, ale nieważne. Mi się spodobało imię Lily.
1: Input end. Create new hero button. Dear Xiaochuang player, welcome back. Enter game button. Current hero Lily. Level 1. Heming. Click to select other.
0: Pierwszy poziom tej postaci, więc zaczniemy od początku.
1: Enter game button.
0: Enter game. Wejdźmy na serwer.
1: This is your first time to log into the game. Now you will guide the basic operation after you log into the
0: podstaw.
1: Game. You can press the space bar to accept the boot, or press the ESC key to skip the boot. In the boot process, you can press the F11 key to repeat the boot speech.
0: Czyli w zasadzie taki... tutorial. Zróbmy go.
1: This is your first. You can press the W, S, A and D keys to control your character moving forward, backward, left and right. Now hold down the W key and control
0: że WSAD poruszamy
1: to the place where the sound is emitted.
0: Poruszamy się po mapie WSAD. I jesteśmy teraz litera A, bo tu mamy po lewej. Teraz S. I teraz będzie po prawej, czyli D. O poruszaniu się zaraz powiem więcej, bo w zasadzie niewiele się przydaje.
1: Means that your character bumps into obstacles and may make different sounds when bumping into different obstacles. Listening to the sound just now should be a wooden thing. You can turn right to see what's on your right. Pressing Q can make your character turn left to 90 degrees, and pressing E can turn right. To 90 degrees. Now press the E key to
0: czyli E i Q obraca nas o 90 stopni, tak wiem.
1: Wood pile 0 meters east. It is a wood pile. Now you are facing the direction of the stake. Walking forward, you will continue to hit the wood pile. Now press the Q key to control your character to turn left 90 degrees to novice instructor 15 meters north. There's a new finger instructor in front of us. In the game, there are many people like this.
0: Okej, podejdźmy do niego. W.
1: Hearing the voice just now indicates that you have approached NPC and can talk to it. Now please press the F key and talk to the novice instructor.
0: Tak, nacisnę i oczywiście żadnej rozmowy nie ma.
1: Congratulations on learning the basic operation of the game. Now you will return to the real Dreamland world. Coming to the Dreamland, we can do the main task first, and we can find the received main task in the task list. Please press T or Y to switch the task
0: list. I teraz mamy taki samouczek.
1: And press enter to track a task.
0: O tym mówiłem. Pod literą T i Y mamy zadania. Oczywiście są wszystkie menu, o których wam zaraz opowiem więcej. Ale na razie zróbmy ten samouczek.
1: Main new business. Find your friend Yan Bumming.
0: No i teraz ciskamy enter. System.
1: Main,
0: T,
1: main,
0: i naciskam Enter.
1: Starting auto move.
0: To są właśnie wstawki po chińsku. Żeby kopiować ten tekst, trzeba klikać bodajże F11.
1: A with brevo circumflexo with double acute with
0: albo F12. Chyba F12 i potem można kopiować. i tłumaczyć zewnętrznymi programami, tylko problem jest taki, że ten tekst bardzo szybko się przewija. Bardzo szybko leci i no trzeba bardzo szybko to robić, jeśli chcemy to tłumaczyć.
1: Please press T or Y to switch the task list. Find the main task and press enter to track the task. Starting auto move. Got 115 EXP.
0: Dostałem 150 290 złota. Idziemy dalej.
1: Now let's learn how to operate an attack target. Please press tab or shift and tab to switch in the list of surrounding monsters. After you find the drunk, press enter to select the target.
0: Dobra, musimy teraz tabem i shift tabem.
1: Drunkard. HP 45. Max HP 45. Level 1. 15 meters east north.
0: I na nim wciskamy enter.
1: After switching the target in the list, long press enter to follow the target. After selecting the target, press J key to use the general attack target. When the target exceeds the attack range, it will automatically face the target and track the target to the attack range, and then attack.
0: Czyli musimy przytrzymać enter, żeby podszedł do tej postaci. I wcisnąć J jako nasz skill od ataku.
1: You've taught all the drunks a lesson. You can turn in the task. Got 10 gold. Press C or V to switch around the NPC list. Find young businessmen. Press enter to track.
0: C i V nie pokazuje, że nie ma nikogo.
1: Drunkard. Young business.
0: O, trzeba było się cofnąć. Musicie uważać na takie rzeczy. Czasami nie widać. Trzeba zrobić kilka kroków w daną stronę.
1: After the instruction is completed, please operate the game by yourself. By good degrees L with...
0: Nie wiem, czy zwróciliście już uwagę, gra posiada system dźwiękowy, taki pseudo-binauralny. Czy to się do czegoś przydaje? No, powiedzmy, że niekoniecznie. Chyba, że ktoś jest bardzo uparty i lubi sobie robić pod górkę, że tak powiem. Co w zupełności nie ma sensu. I w zasadzie to były takie podstawy. Oczywiście strzałkami tutaj teraz. Strzałki tu działają jak normalny interfejs przed chwilą, czyli mamy różne rzeczy.
1: Navigation.
0: Common navigation bot. Tu mamy common navigation.
1: Linen.
0: Longdangu Yuan. Tu wybieramy sobie miejsca różne, takie rejony, powiedzmy. Regiony.
1: Fishing area.
0: I w każdym mamy fishing area, czyli możemy tutaj do łowienia ryb.
1: Weapon master,
0: czyli od broni, od zbroi.
1: Drug master, drug businessman.
0: Od zdrowia, można kupować u nich rzeczy do leczenia, tudzież wyrabiać sobie swoje rzeczy, to o tym za chwilę.
1: Grocery boss, chivalrous league lead, chivalrous risk master, experience matchmaker, battlefield master, imperial tower guard, trading administrator, secret land gift fairy, courier stage, courier.
0: Generalnie jest tego tam troszkę, więc mówiłem, że możecie wydawać tego dużo.
1: Common navigation button. Custom navigation button. One.
0: Możemy tutaj sobie przyporządkowywać i wpisywać nasze współrzędne, żeby automatycznie do nich docierać, bo niestety, jak już pewnie zauważyliście, gra prowadzi nas za rączkę przez cały czas. Zaznaczamy cel, zaznaczamy miejsce, wybieramy miejsce, klikając klawisz, postać automatycznie się porusza w danym kierunku. Można to robić ręcznie, ale szczerze mówiąc nie ma to sensu.
1: Custom input navigation button. Custom input navigation coordinates button. Enter the coordinates in the abscissa.
0: Tu możemy właśnie wpisać te współrzędne, do których ma nam postać się przenieść.
1: Monster navigate. Wild boar. Wild boar.
0: Czyli możemy iść do konkretnych potworków na
1: level 1.
0: Na konkretnych levelach.
1: Collection navigation primary.
0: Collection. Tu są rzeczy, składniki.
1: In primary timber mine. Intermediate timber. Advanced timber. Primary stone mine. Intermediate stone. Primary iron mine.
0: Intermediate iron. Metal. Kamień.
1: Coal mine. Intermediate coal mine. Advanced coal mine. Self heal. by Calls Windflower.
0: No, troszkę tego jest.
1: Back to Courier Station.
0: Przenosi nas w miejsce, z którego możemy się teleportować do różnych regionów na mapie. Tam sobie biegają gracze i robią różne rzeczy. Dobra. Na razie...
1: Mission Attribute Button. Basic Nature.
0: Tu możemy sobie sprawdzać.
1: Fighting Name. Basic Nature. Role Name. Lily. ID. 38,000.
0: Tu jest ID, które możemy kopiować i dawać innym, żeby nas zapraszali do przyjaciół.
1: Faction. Heming. Gender. Female. Level. 1. EXP. 151. Level up need. 74. Residual offline hang up time. Level. 1. State level. Foundation. Nirvana. 1. Net vitality. 0. Vitality limit. 200. Errantry. Achievement point. 0.
0: Punkty osiągnięć.
1: 0. Battle Horner. 0. Gang contribution. 0.
0: O tych wszystkich rzeczach dowiecie się z czasem. Gra też uczy i pokazuje różne
1: basic
0: rzeczy.
1: Fighting.
0: A omawiać to pojedynczo myślę, że nie ma większego sensu. Tutaj mamy oczywiście...
1: HP 216.
0: Tu jest ile mamy zdrowia.
1: HP 200. Move speed.
0: Move speed, czyli szybkość 6.
1: HP resume. 1.
0: HP resume, czyli odnawialność zdrowia, ataku mamy 62. Obrony mamy 31. Magicznej obrony mamy 31.
1: Physical defense.
0: Ignore.
1: 0%. Ignore magical defense. 0% and 0. Hit rate.
0: 1000.
1: Avoid rate. 102. Crit. 20. Crit resistance. 0. Monster damage level. 0. Boldness.
0: Tu wszystko mamy na 0, bo wiadomo.
1: Normal buff list. Achieve. Grow achievement. Normal buff list is empty.
0: Buff listów nie mamy.
1: List. One item. Dream recruits. Remain 9 days 23 hours 0 seconds. Welcome to Dreamland. Grant you the title of Dream Recruits. Attack plus 50. Physical defense plus 25. Magic defense plus 25. Displaying active. Dream.
0: Czyli tak na kilka dni wstępu nowej postaci mamy jakieś tam bonusy dodatkowe do ataku i tak dalej, i tak dalej.
1: Title channel.
0: Channel, nie mam pojęcia do czego służy.
1: Mission button.
0: Mission.
1: Main of the side of
0: tu przeglądamy
1: main
0: misję.
1: Main of mission target. Dialogue with young
0: to jest to samo co było pod T i Y.
1: Mission description.
0: Tu jest opis
1: after driving
0: misji.
1: Out the drunken man. See what happened to the young businessman. Share button.
0: Share, czyli można skopiować do schowka.
1: Main of this main award button. Fortune. You have not gotten this if for lucky turntable. Restart turning button.
0: To jest rzecz aktywna przez krótki czas, bo to są takie limited time, czyli przez określony czas, który jest... Czasami są takie eventy, a teraz jest dostępne, więc zakręćmy kołem.
1: Got one Zhuanshan Emperor token.
0: Token dostałem, który i tak mi się
1: na razie
0: nie przyda.
1: Signed award. Signing button. Got 10,000 gold.
0: 2000 złota dostałem. To codziennie można robić, raz dziennie.
1: Get experience. Yesterday experience you did not gain a zero. Get level award. Level 10 award. 10 left daily recharge award. Total at present. You have recharged 0 yuan and recharged 1 yuan to receive total nominator award button. Mail button. You don't receive mail.
0: Tu mamy wiadomości, to znaczy tutaj na mail tak zwany można przychodzić, mogą nam przychodzić różne rzeczy. Zazwyczaj to są rzeczy w postaci przedmiotów i tak dalej. Jeśli na przykład jakiś gracz nam coś wyśle i tak dalej, to dostaniemy to tutaj.
1: Mail settings button. Settings
0: tu mamy ustawienia.
1: List button.
0: W zasadzie niewiele tutaj jest. Tu można wyjść do gry, tak jak to teraz zrobiłem.
1: Setting return return. Function setting. Steering control. Current angle is 90.
0: Nie mam pojęcia do czego to jest.
1: Team leader range is 25 meters.
0: Mhm, tutaj do podążania za.
1: Speak target index selection box is unselected. Auto speak target index auto speak pass when stop selection box is pre-speak function fight setting. PK mode select. Current mode is good evil mode. Fight. Message setting. Sound set. Message sound. Sounds TTS.
0: Sound settings TTS, czyli te ustawienia, o których wam mówiłem, czyli Alt Y.
1: Help button. Notice button.
0: Ale to na razie jest naprawdę mało ważne. Z ustawieniami tutaj aż tak wiele nie ma do roboty i w zasadzie nie ma tutaj dużo do ustawiania. bez czego sami potem podczas rozgrywki będziecie wiedzieć, co wam się przyda, a co nie i czego będziecie chcieli się pozbyć, tudzież włączyć, no to już zależnie od tego, co kto lubi. Ale pokażę wam dalszą rozgrywkę.
1: Main,
0: zróbmy sobie dalej zadanie. Czyli dalej rozmawiają. Co można pominąć escape'em?
1: Starting auto move. Got 115 EXP. One small gold package. 50Q1 Yuki Dan. New function name bag is unlocked. Got 290 gold. There will be many props in the game. The props you own will be stored in your bag. Please press the left or right arrow key in the main menu to cut to the bag button. And then press up arrow key to open. Mi bag after bag button.
0: Back. Czyli można też kliknąć Alt B.
1: Equipment list. Count 0. Props are divided into equipment. Usable props. Drugs. Materials. Soul stone and warring spirit. They can be classified by pressing left or right arrow. Press up arrow on the list of props corresponding to the classification. Please select to enter the list of usable props. Equip usable props list. Count small gold package. 1. Bind it. Increase 5,000 golds after use. Please select small gold package. Use button. Please click the use button.
0: I teraz wcisnąć użyj use.
1: Got 5,000 gold. Usable props list. Count 0. Use success. Some props need to be used urgently. For example, when using drugs in battle, you can set these props in the quick use bar. Then you can use them quickly without opening the bag interface. Please go back to the first menu of the bag interface. Then right move the focus to the settings quick use bar and click to set. Please go back to the first menu of the bag interface. Then right move the bag button. Mish bag.
0: Vision is bag.
1: Equip. Use 1-1 the current setting the ingot currencies in sharing as setting the quick use bar. Bar 1 by press P. Zo. Click to replace. There are 4 quick use bars. Now click on the quick use bar 1 and select Q1 Yikidan.
0: Czyli to, żeby sobie tu ustawić leczenie.
1: Q1 Yikidan. Equipment list.
0: Okay. I mamy to pod P jako skrót.
1: After the setup is successful, you can quickly use the drug without opening the bag interface and using the quick use bar 1 until the drug is used up. In the fight setting menu in the setting interface, you can also set up the auto use drug.
0: Możemy tak użyć leczenia.
1: System congratulations, turse off tears on the.
0: A, ktoś tam kogoś zabił. No cóż. Możemy użyć tego wciskając literę P, bo to mamy ustawione pod. Możemy mieć 4 maksymalnie, czyli P, lewy nawias, prawy nawias i chyba. I chyba. Dwukropek. Tak, to znaczy średnik, o ile mi się tak wydaje. Chyba, o ile dobrze zapamiętałem. W każdym razie, to jest takie szybkie leczenie. W opcjach też można ustawić, żeby postać automatycznie się leczyła w walce przy, nie wiem, różnych warunkach typu mając 50%, 25% i tak dalej, i tak dalej. No cóż, chyba możemy robić dalej zadanie. Więc wziąłem spod te.
1: Main Sea Coast, asking Yan Bumming.
0: No i kliknąłem Enter. Jak widzicie, tutaj gra robi za nas kompletnie wszystko. O, rozmawiamy tutaj z nią.
1: Starting auto move. Got 225 EXP, 652 gold.
0: O, i tu muszę walczyć. I zabiłem jakieś postacie, w zasadzie to postać sama
1: to zabiła. Starting auto move. Got 450 EXP. One Zhu Mugord. One Fu Rongxi. One Qing Bushan.
0: Dostałem jakiś ekipunek,
1: one
0: widzę.
1: One Bu Zi. One Bai Yu Suo.
0: Taki podstawowy.
1: One Qing Shi Lian. One He Shiji. New function named equipment is unlocked. Got 1305 gold. Equipment is an important way to improve the power in the game. Wearing equipment can increase the fighting attributes. Now we learn how to wear equipment. Please press the left or right arrow.
0: Dobrze, musimy wejść do equipment.
1: Equipment list. Usable drugs list. Mission equipment button.
0: Lewy alt E.
1: Weapon is empty.
0: Aha, bo tu nie to. Aha, to muszę wejść. Back. I tutaj equipment. W back jeszcze jest equipment.
1: Find it. The equipment in the bag is not worn on the body. We are now wearing the equipment on the body. Please select Quing Bushan. Fu Zoom Ugor. Zoom Fu Quing Bushan. Wear level 1. Click to wear. Please click the dress button.
0: Okay, czyli całkę w górę.
1: Quing Bushan. Quality 1. Bind it. You take on the Quing Bushan. Now please go back to the main menu and select the equipment button to enter the equipment interface. Equipments list. Count 7.
0: Aha, mamy 7 przedmiotów.
1: Weapon is empty.
0: Equipments
1: and equipment interface are already worn on the body equipment. Click on a worn equipment. Can open the details of equipment. Take off, strengthen and other operations. Every equipment has a certain durability value. When used for a period of time, the durability value will be reduced. When the durability value of equipment drops to zero, the attributes of the equipment will be invalid. If you hear this sound after a battle, indicating that your equipment has a durability value of less than 20, you can click on the equipment with insufficient durability for repairs, or you can find the last button in the equipment interface for quick repairs. Equipment function guidance is over. Then please operate and wear other equipment by yourself.
0: Mówił on o naprawieniu ekwipunku. Nie wiem, czy nie mogę tego troszkę będzie lepiej, bo to strasznie jest wolno.
1: Magic is empty. Weapon is empty.
0: Mam nadzieję, że nie będzie dla was to za szybko.
1: Weapon is empty. Magic is closed. Quing Bush bag.
0: I teraz możemy założyć resztę ekwipunku, czyli Alt B do ekwipunku, do torby.
1: Equipment list. Count 7. Zoom you gourd. Faction limit. Heming. Wear level 1, attack plus after wear refining level after wearing attack add 10. Hole 1 is, hole 2 is law, faction limit, heming.
0: Aha, ale to jest nie dla naszej postaci.
1: Fu, wear level 1, click to wear, fu rong shi, quality 1, zoom you go, faction limit, heming.
0: To możemy, skoro, bo tu są fakcje, czyli te klasy różne, które się wybierają na początku. Jeśli coś na przykład nie jest nasze, nie pasuje, to pisze na przykład attack plus 10 i pisze tutaj after
1: attack add 10.
0: After wearing attack at 10, czyli dodaje nam 10 ataku po tym jak
1: hole 1 is uninlaid. Click hold your bind.
0: Tu mamy hole.
1: Refine hole 1 is uninlaid. Click to inlay.
0: Tu możemy dokładać do broni i do wszystkich przedmiotów tak zwane kamienie, które nam zmieniają ich statystyki.
1: Refining level.
0: Refine.
1: Click to upgrade.
0: Możemy upgrade'ować bronię i też podnosić statystyki, ale oczywiście nie za darmo i trzeba zużyć jeszcze inne kamienie, które też się tutaj zdobywa. Czyli wytrzymałość tutaj właśnie, tu możemy patrzeć jaką mamy wytrzymałość, ile zużyliśmy już tej broni. Bind it, tu możemy kliknąć, żeby to było tylko nasze i nie da się tego sprzedać ani nic w tym stylu.
1: Unbind. Decompose button.
0: Decompose, czyli takie wyrzucanie śmieci i rzeczy, których nie chcemy.
1: Decomposing will get one equip soul. Yes, go decompose button.
0: No i zrobiłem decompose.
1: Tonke, tonke, wear level 1. Click to wear. Tonke.
0: Tu sobie zakładamy kolejne rzeczy.
1: By Yuzua, wear level 1. Click to wear. By Yuzua. Quing, hey, quing, quing, wear level 1. Click to wear. Quing, she, hey, she, g, wear level 1. Click to, hey, she, g. Equipments list, count 0.
0: I sobie założyłem wszystkie rzeczy. Tu oczywiście statystyki pewnie troszkę wzrosły.
1: HP 513, max HP 810.
0: Czyli troszkę dostałem więcej HP.
1: Base roll name, base move speed.
0: Move speed tu się nie zmienia.
1: Attack 79. 45. Magical defense 43. Ignore physical defense 0%. Hit rate 1000. Avoid rate 102. Crit 20. Crit resistance 0. Monster.
0: No tutaj nam niewiele się zmieniło. No i wcale możemy robić dalej zadanie główne. I zaraz zobaczycie, że to tak naprawdę wcale nie jest.
1: Main money reward. Asking Yan Bumming.
0: Wcale to nie jest takie, jak się wydaje, bo tutaj oczywiście bardzo szybko niby się zarabia. Okej, okay, przerwiemy to.
1: 550 EXP, 1595 gold.
0: Dostałem troszkę wszystkiego, czyli expa i kasy. Z tą kasą też jest całkiem ciekawy, zaraz wam wyjaśnię. O, tutaj. Tutaj sobie atakujemy. Oczywiście mamy tylko jeden skill na razie, pod J, bo tutaj też są ileś skilli, o czym też będzie po drodze.
1: Starting auto move. Got 680 EXP. 1972 gold.
0: Jest to ten binaural i nawet nie brzmi najgorzej, ale w zasadzie... No,
1: starting auto move. Got 519 EXP.
0: Niekoniecznie się on przydaje do czegokolwiek, niestety. Także no mówię, tutaj gra robi praktycznie za nas wszystko i nawet kiedy walczymy, to w zasadzie nie musimy się martwić o nic, zaraz wam pokażę dlaczego, to znaczy troszkę później wam pokażę. A, coś tam znalazłem, teraz strzałka w górę, żeby to podnieść, kolejna rozmowa,
1: escape. Got 1300 EXP. Congratulations on your new skills. Fencing Sanying. Got 3770.
0: You've learned a new
1: skill. Now please select the skill button to enter the skill interface.
0: Czyli mogę zaraz wejść do skills.
1: Navigate at the bag button.
0: Strzałkami oczywiście lewo prawo.
1: Mission button, skill button.
0: Skill. Można się tego też dostać skrótem. W razie czego?
1: Fighting skill. Skills can be divided
0: czyli
1: into fighting
0: Alt-J.
1: Skill and mental skill. Fighting skill can be used manually after equipped, and mental skill can increase character attributes passively. Please select fighting skill.
0: Teraz trzeba znaczyć tutaj fighting skills.
1: Skill, fighting skill. Deofazi ran. General attack. Dealing magical damage by 100% attack to the target. Use distance. 12 meters. You can switch left or right to see the fighting skill you just learned. In fight, you can press the K key to use the skill you just learned. After that, you can press the L, U, I, O keys to use the skills you learned. Now we are learning to improve our mental skills. Please go back to the first layer of skill interface and enter mental skills.
0: Czyli to są skille. Drugi pod literką K, potem będzie kolejny pod literką L, później będzie literka U, I i literka O. To są wszystkie skille, które dostajemy, czyli 6 skilli. Te skille się dzielą również na grupy. Zaraz zobaczymy, jaki skill dostaliśmy.
1: Feng Su Yu Feng, passive skill, increasing your avoid by 10%. Now we are learning to improve our mental... Fencing San Ying, level 1, carrot, dealing magical damage by 150% attack plus 30 to 8 targets in a straight line in the direction of the target. Use distance, 12 meters, use interval, 3 seconds, upgrading level required roll level 10. Yao Wang Ling Bao Yao Wang Yan Jiu, locked, fighting skills program, mental skill, spirit of fighting, level 1, attack plus 6, click to upgrade. Now select spirit of fighting and click to upgrade. Upgrade to level up success. You have successfully upgraded your mental skill level, and the corresponding character attributes have also been upgraded. The skill function guidance is over. Next, you can learn using the skills by yourself. Shield of body up, level up six up, level up, let up, let skill should not shield up, let up, let up, let skill should.
0: To są skille, które odpowiadają za atrybuty odpowiednie,
1: spirit
0: czyli
1: of fighting,
0: spirit of fighting,
1: five, attack plus 30, click
0: attack plus, tu jest za ataku,
1: shield of body,
0: shield of body.
1: Five, physical defense plus 15,
0: tu jest physical defense, czyli obrona fizyczna,
1: soul of magic, resistance, one, magical defense plus 3,
0: czyli to jest magiczna obrona, podniesiemy sobie,
1: mental skill. Soul Heart of Crane, Soul of Magic Resistance, level 5, Heart of Crane, level 1,
0: i to
1: HP plus 108, click to upgrade,
0: zdrowie.
1: Up, left skill should, mental skill,
0: i właśnie sobie podniosłem atrybuty,
1: HP 1035,
0: jak widzicie nawet,
1: HP 1458,
0: troszkę really? Dostałem też więcej HP, bo już jest ponad 1000, 1500.
1: Swindler, HP,
0: i teraz możemy iść dalej. O, i będziemy używać skilli. Wciskam K.
1: Got 10 gold.
0: To jest K, czyli ten skill. Co 3 sekundy można go użyć, jeśli nie możemy użyć, to mamy taki dźwięk.
1: No target.
0: A, jak wciśniemy no istną target, no to nie możemy
1: starting
0: użyć.
1: Starting auto move. Got 1589 EXP. 4608 gold. Starting auto move. New function name chat is unlocked.
0: Mamy kolejną funkcję. 1050
1: EXP. 3045 gold. Press F1, F2, F3, F4 and F5 keys to input text messages in...
0: Czyli ja wam powiem, czyli od F1 do F5 mamy różne kanały na czacie. Och, tutaj akurat kogoś atakowaliśmy i...
1: You were killed by a powerful monster. After
0: I zabili nas.
1: You can choose to go back to the nearby clinic to resurrect, or accept the resurrection skills used by other players to resurrect.
0: To było specjalnie, żebym umarł.
1: After level 30, resurrection will lose a certain amount of experience and equipment durability. Acceptance of skill resurrection will reduce a certain amount of experience loss. Now someone has used resurrection skills for you, so accept the resurrection in situ quickly. There are two more resurrection buttons on the left side of the main... Accept... There are two more res...
0: W menu tym pod strzałkami mamy przyciski. Czyli żeby tutaj się odrodzić w mieście, w specjalnym wyznaczonym miejscu. Accept respawn, czyli jak ktoś nas uleczy, tudzież wskrzesi właśnie. You are respawned. Then you can continue to finish the task. Use success. Starting auto move. Got 1589. Okay, użyłem jakiegoś leku. Ale leczymy się zaraz. Use success. O, już się leczę. HP 709. It can be used in 6 area. Możemy się leczyć co 10 sekund. Używać przedmiotów leczących. Także co 10 sekund, nie inaczej. Tu wszystko ma swój taki interwał czasowy. Tak samo różne umiejętności mogą być użyte w różnym czasie. Rzadziej lub częściej. Mapa jest całkiem duża, muszę przyznać, aczkolwiek... nie ma tu zbyt wiele do roboty na tej mapie, przynajmniej dla mnie. Pogramy troszkę leveli, żebym wam pokazał mniej więcej o co chodzi. I opowiedział jeszcze o kilku rzeczach, które niestety bardzo wiele zmieniają w tej grze i... Ciekawią mnie wasze komentarze. I... To jak, że tak powiem, zapatrujecie się... O, właśnie. Stało się coś, czego nie lubię, czyli wyrzuciło mnie z serwera. Dobra, ale idziemy, śledzimy zdanie jeszcze raz. Tak, tutaj czasami wyrzuca z serwera, czasami są lagi, czyli no troszkę się przycina. Więc nadkładamy drogi jeszcze raz i idziemy. No to się zdarza i musicie być świadomi, że tak to już bywa. HP 890. Mogę sobie użyć i uleczyć. Troszkę. Wcisnąłem literkę P. No dobra, mogę przyspieszyć. Friends. Czyli mamy funkcję Friends tutaj w tych, gdzie mam Navigation, Attribute, Bug, Equipment. Mamy Friends, czyli możemy dodawać... Do tego jest skrót lewy Alt F. Możemy sobie dodawać przyjaciół, przyjmować zaproszenia, wymieniać się z nimi przedmiotami, zapraszać ich do teamów, czyli do... O, tutaj mamy jakieś ataki. No target. O, właśnie ktoś umarł. Starting auto move. Got 2890 EXP. 8381 gold. Starting auto move. New function named team is unlocked. Got 3050 team. EXP. 8000. Czyli tutaj możemy zakładać teamy. Skrót Alt T. Możemy zakładać teamy, czyli drużyny, dołączać do drużyn. Starting auto move. Jak widzicie, lecę przez to wszystko. Opisuję wam mniej więcej, co się odblokowuje nowego. Got 2000 EXP. O, tu będziemy mieli atak. Kogoś zabiliśmy. New function name schedule is unlocked. Got 2965 EXP. 8598 gold. You can view daily tasks and activities. Starting auto move. Got 2000 EXP. 5800 gold. Czyli jest nowa funkcja Alt R, czyli tutaj możemy wyświetlać sobie zadania dodatkowe, zadania dodatkowe, które możemy wykonywać rzadziej lub częściej. Zazwyczaj raz dziennie możemy je wykonać i mieć z tego dodatkowe korzyści, dodatkowego expa, czyli experience, doświadczenie i dodatkowe pieniądze. System, congratulations on your achievement. Move into the world. New function named gang is unlocked. Got 4000 EXP. Congratulations on your new skills. Yao Wang Yan Jiu. You have a new level award to receive at the reward interface. Got 12499 gold. Achievement, one way to gold. You can create or join a gang at the gang interface. Tu można dołączać do gangów. You can create or join a gang. Albo utworzyć gang. Teraz zobaczmy, bo teraz nam się troszkę zmieniło. Podniosę sobie mental skill. Upgrade to level ups, upgrade to 9 level spirit of fight, spirit of up.
1: skills should not shield mental skill shield of soul shield up mental shield skills should not exceed character level mental skill shield soul of up level skills should not mental skill so heart of up upgrade to left mental skills HP 2003 max HP 2538 Lily level 10 protect.
0: I teraz możemy dostaliśmy jakieś nowe przedmioty, nawet z tego co widzę. Zobaczmy w Alt B. Back list. Equipment.
1: Ways and gourd. Quality one.
0: Tu coś dostałem.
1: Heming. Wear level 11. Your level is too lower to wear it.
0: Aha, nie możemy tego.
1: Attack plus. After wearing attack add 32.
0: Na 11 levelu. Dobra, zobaczmy teraz.
1: Ming reach long zang. Talk with Yan Bumming. Starting auto.
0: A, możemy robić dalej zadanie. Pokażę wam najpierw te zadania główne i potem przejdę do zadań tych takich pobocznych, czyli takich daily, czyli tych zadań codziennych, o których była tutaj mowa.
1: You have left the secure. Starting auto move.
0: To dźwięk, kiedy nic nie ma. Na przykład wciskam tab. Tu możemy też przełączać akcentem nad tabem tyldą, tak zwaną.
1: Enemy player target, monster target, enemy player monster target.
0: Czyli żeby ci pokazywało albo przeciwników jako potwory, albo przeciwników, czyli graczy.
1: Starting auto move, got 2000.
0: Okej, dostałem tu kolejne jakieś rzeczy, biegniemy dalej. O, i tu mamy kolejne potworki.
1: Got 20 gold. Primary machine. Starting auto move.
0: Oj, już po nich. Ja tylko klikałem od czasu do czasu K, bo J nie trzeba klikać.
1: Starting auto move.
0: A, dobra, nie wracamy do nich już, nie ma sensu.
1: HP 2600.
0: Oni nam jakoś niewiele nawet robią. Znaczy te potworki, także one jakoś nie są jakoś bardzo groźne. No. Tu mamy kolejny.
1: Starting
0: kolejny.
1: System congratulations see with.
0: No, ktoś tam znowu coś zrobił, jakieś czasami dostajemy takie systemowe. Zaraz wam jeszcze opowiem o tym, jak przeglądać te wszystkie rzeczy.
1: Primary.
0: Tu mamy te potworki. Ktoś nas nawet zaatakował.
1: Got 20 gold.

0: Mamy sklep, o którym wspominałem właśnie przed chwilką, czyli możemy w nim kupować różne rzeczy. Czy się opłaca? Prawda, się opłaca, pewna nie. Ale dobra, to może sklep zostawimy sobie na za chwilę, a teraz lećmy dalej z głównym zadaniem, bo to długie zadanie już nie potrwa zbyt długo. To nasze postacie to tak w tej grze raczej szybko się nie poruszają. Starting auto. Equip Wazen Gord. Faction limit. He Ming. Wear level 11. Wazen Gord. Quality 1. Zilua. Starting Zilua Liu Li's Huo. Starting Zilua Yi. Tank Liu Liu Li's Huo. Wear level 13. Click 8 magical defense after wearing HP add 111.
1: Okay, to można założyć.
0: I use Tank Zilua Yi. Wear level 12. 8 after wearing HP add 116. Wear level 12.
1: Też możemy założyć.
0: Wear level 1. 8 after wearing HP minus 100.
1: Tu jest minus, więc możemy decompose. Yes, decompose.
0: Tanji, wear level 14. 8 after wearing HP add 140. 8 wear tank. You take off the Tonkei you wear level 1.
1: Level 1 możemy decompose.
0: I use wear level 1. Click decompose. Equipments list. Count 0. Shock.
1: Fighting. Możemy sobie podnieść
0: starting auto skills pro fight
1: mental skills. To co

0: Robiliśmy wcześniej.
1: Mental spear shield up skills solo up skill heart of up skill heart of
0: okay.
1: Skill shit skill net shot.
0: No tu mamy przeciwnika.
1: Iron Beast
2: 8. 这东西好硬啊.
1: Starting auto move. New function named Secret Exploration Task is unlocked. Got 4,482 EXP. Congratulations on your new skills, Lingbao Tianjiang. You have a new level award to receive at the reward interface. Got 8,068 gold. You can receive a task at Risk Master in Linen City and form a team at Secret Land Guider to explore the Secret Land. You find Meteorite Stone. Click to pick up.
0: Czyli tutaj mamy nowy skill, nowa funkcja.
1: Starting off, schedule but award button.
3: 应该是语.
1: Starting shot button, mail button, settings, set mail shot, schedule gang button, friend, skill button, mission button, team button.
3: 没错.
1: Start equipment button, bag, equipment bag button.
4: 此番试炼是要去.
1: Starting
4: 右边有个灯.
1: Starting auto move. Please press the left or right arrow key in the main menu to cut to the bag button, and then press up arrow key to open.
0: O, musimy znowu back.
1: Equipments list, count one. Please select to enter the list of usable props. Usable machine beast mount egg. 1. Bind it. After use, a machine beast mount with base speed of 8 and maximum speed of 9 is obtained. Please select machine beast mount egg. Use button. Please click the use button. System congratulations on your achievement. Animal trainer. Usable props list. Count 0. Use success. You've got a new mount. Now please go back to the main menu and select the mounts button to enter the mounts interface.
0: Odblokowało się menu mounts, czyli właśnie menu, które odpowiada za... W zasadzie w większości zwierzęta, na których możemy się poruszać i tutaj mamy skrót Alt Z.
1: Machine Beast, resting, default mount, move speed 8, max move speed 9.
0: I teraz możemy na niego kliknąć i ride.
1: You ride on a mount. Usually the mount can only ride on land and only in non-fighting state. After setting the default mount on the mount interface, you can press the Z key to get up or down quickly. The mount's function guidance is over. Next, please learn to ride fast by yourself.
0: Z literką możemy zsiadać lub siadać na to po prostu i one nie są używane w walce. I w zasadzie tylko na lądzie. Jak to było napisane w większości, albo zazwyczaj, bo są wyjątki, o których też wam opowiem.
1: System congratulations.
0: Czyli możemy zająć się w zasadzie... Tu jeszcze coś dostaliśmy.
1: Wear level 16. Attack refining love after wearing attack at 13. Wear level 16. Your level is too low.
0: Aha, mamy, jeszcze nie mamy takiego levelu, dobra. No nic, na razie...
1: Starting off.
0: O, mamy kolejny level.
1: Equip Wu Seshi. Quality 1. Wu Seshi. Wear level 6. Wu Seshi. Quality. Fu Rong. Wear level 1. Shit. Decompose. Decompose. Yeah, decompose button.
0: To wyrzucę. Okej. Okay. Już mamy bestię.

0: O, i tutaj jesteśmy w wodzie, więc no niestety tego nie da się używać. Czy to w powietrzu, czy to w wodzie. No jest to troszkę szybsze poruszanie się, oczywiście musimy...
1: Got 20 gold.
0: I mamy nową umiejętność.
1: Fighting. Deo Fazi Ping Suyu Feng, Path Fencing San Ying, level 1, carrot, dealing magical damage by 150% attack plus 30 to 8 targets in a straight line in the Yao Wang Yan Jiu, level 1, carrot, treating by 60% attack plus 45 to the target 10 times in 5 seconds, use distance, 12 meters, use interval, 15 seconds, click to upgrade level 5.
0: Dobra, to możemy kontynuować.
1: Starting auto move.
0: Tu możemy używać oczywiście wszystkich ataków jednocześnie.
1: Bag button. Ancient machine beast. You got 18,000 gold 13 hours. Odd order times L with acute L with stroke and with acute micro L natanth and with acute and you got brought system congratulations turse off tears on the system congratulate system con main mountain crossbow. Put up the crossbow gong. Starting auto move.
0: Okay, czyli klikam znowu
1: T. Starting auto move. Got 10,000.
0: Możemy iść dalej.
1: Ancient machine beast G.
0: A zapomniałem, że mam bestię, tak. Mogę sobie Z już użyć. Wszystko to się da upgrade'ować, i bestie, i tak dalej, ale to jeszcze zaraz wam powiem, jak będziemy patrzeć na sklep.
1: Got 20 gold. Got 20 gold. Got 20 gold. Got main starting auto move.
0: Okay, ich nie trzeba chyba atakować. A ja podczas walki nie można używać bestii, o czym już mówiłem, więc to tak nie działa. Nie pokazałem wam jeszcze jednej rzeczy, którą zaraz wam pokażę i jest to dużo łatwiejsze. Otóż jest coś takiego tutaj. To nazywa się auto hang up, czyli możemy sobie włączyć i postać automatycznie nam atakuje dosłownie.
1: Start hang up.
0: Czyli Ctrl G. Wciskamy Ctrl G i w zasadzie nie musimy się martwić o nic. Gra robi za nas dosłownie wszystko.
1: Hang up end. Starting auto.
0: Hang up end, bo zrobiliśmy to, co trzeba zrobić.
1: Starting auto move. You have a new level award to receive at the reward inter. You find crossbow B. Click to pick up. Starting auto move.
0: Wciskamy w górę, żeby podnieść. Starting auto move.
1: Kui Wei Lian, quality wear level 17, 8 ma after wearing HP add 120, wear level Kui Wei Lian, quality Queen Sh, wear level 1, decompose button, equipment's lit, usable props lit, the list is empty, bag,

0: Dźwiękowo nie jest to zrobione źle, nie mogę powiedzieć. Ctrl G. Bo po co w zasadzie się męczyć?
1: Hang up and starting auto move. Starting auto move. Got 12,329. You find crossbow. Starting auto move. Starting auto move. Got 5,000 EF.

0: 就是那里。
1: Starting auto move. Got 6500EX.
2: Jak widzicie, to wszystko jest naprawdę prowadzenie za rączkę.
1: Crossbow. Click to pick up. Starting off.
2: I dlatego to jest pierwszy powód, że ta gra niestety nie podoba mi się tak bardzo.
1: New function named examination answering is unlocked. You have a new level award to receive at the reward interface. Got 7,079 EXP, 12,742 gold, 1 LV Shuangzi. You can participate in the daily Imperial examination answering activity.
2: Tak, wiem, to kolejne zdanie nam się odblokowało.
1: Starting auto move. Got 6,000. Starting auto move. Got 7,000. Yes, I am.
2: O, i tu będzie jakaś walka.
1: Quinkle. HP 2003.
2: No to Ctrl G i ona już sobie będzie walczyć automatycznie z tymi przeciwnikami.
1: Quinkle. HP 100. Gen K UI. HP. Secret territory. L with cap.
2: I możemy stąd wyjść literką C, C i V. Teraz strzałką get out of here i strzałka w górę.
1: Main final starting auto move. Starting auto move. System congratulations on your achievement.
2: Achievement kolejny.
1: You have a new level award to receive at the reward interface. Got 8000 EXP, 12600 gold, 50Q1 Yuki Dan, 1 Wong Nongord. Iguang Nongord faction limit. Wear level 21. Your attack plus 68. After wearing attack add 36. Faction. Wear level 21. Your level is too lower to wear it.
2: A, mam 20 level.
1: Wong LV Shuan L Wong Wong Nong L wear level 18. 8 physical after wearing HP add 120. Wear LV Shuang Z. Kwa Wong Wong Nong U Z. Wear level 1. Click share decompose button.
2: Level pierwszy można wyrzucić.
1: Wear level 19. H magic after wearing HP add 155.
2: Zajmij 100 ileś? 150. 5 po założeniu, więc założę. Ten z pierwszego levelu mogę wyrzucić. I w zasadzie jeszcze sobie jeszcze mental skills.
1: So up, main recharge and recharge. When your level is 20, enter the Zhuangjing Benginuang. Completing the next main task requires you to reach a level of 20. You can view the tasks and act.
2: I nie mam 20 levelu, więc nie mogę kontynuować. Level mam.
1: Level 19.
2: 19.
1: EXP 1394. Level up need 51,230.
2: No, już jest 51 tysięcy potrzebne.
1: EXP 1394. Back. Iki back at nev nev. Back back iki team.
2: Kilka rzeczy, które zrobię, czyli dostałem troszkę
1: Fortune. Lucky turn team button. Miss Mount Fred. Fortune. Let's get experience back. Level award. Level 10 award 10,000 gold. 200 ingot. 1 clear L5 secret book. Click to get reward. Got 10,000 gold. 200 ingot. 1 clear L5 secret book. Get reward success. Level 10 award. Level 20 award 20,000 gold. 400 ingot. 1 advanced experience book. Level 10 award. Level 10 award, level 30 award, level daily recharge award, level get experience, signed and signing supplementary button. So get yesterday experience you did not gain is zero. Get so lucky turntable, fortune, luck start turning button, for big lucky, so get left daily total friend.
2: Teraz tak, Alt R, czyli do schedule.
1: Current activity value zero. 25 activity needs to receive one stage reward. Find devil array. Tiangang trial, go fishing, six samsaras, kill mountain thief, require Yuan Chen trial, guhuo.t, secret explorer, examination, chivalrous, examination questions.
2: Examination questions, możemy pójść tutaj, strzałka w górę oczywiście. To są takie pytania, coś w formie quizu, tylko że no cóż, powiem tak. Są pytania różne, większość z nich jest nieprzetłumaczonych na język angielski, a znaczy, nie wiem, chyba w sumie może już jest większość. Problem tylko jest taki, że większość tych pytań nawiązuje bezpośrednio do kultury Chin, więc no, wątpię, że kogoś wiedza jest na tyle duża, żeby się w tym orientować. Moja na pewno nie jest, więc ja zazwyczaj...
1: You have entered the security zone and will not be attacked by other players.
2: Aha, tu są jeszcze takie strefy w miastach, czy gdzieś nie można być zaatakowanym przez graczy. Poza miastem mogą cię zaatakować. Oczywiście jak się zginie, traci się różne rzeczy, chociażby najwięcej to traci się punktów doświadczenia. O czym mówiłem? Aha, o tych zadaniach. Oczywiście wszystko jest na czas. Mamy tam na to ileś sekund i musimy odpowiedzieć. I im szybciej odpowiemy, oczywiście tym dostajemy więcej punktów. Także tu jest wymagane raczej dobra i szybka synteza. Im szybsza synteza na szybszym tempie, tym lepiej. Introduction to the answers to begin to answer. Begin to answer. I teraz pokażę wam na tych pytaniach, jak to jest czytane. Question 1. What is the idea of name is irregular? Words are irregular? Option 1. Buddhism. Option 2. Taoist school. Option 3. Legalist school. Option 4. Confucian. Nie mam pojęcia. 10 sekund mi zostało. Answer right and get the points 26. Strzeliłem. Co centralnie strzeliłem. I dostałem tam ileś punktów. Gdybym powiedział szybciej, dostałbym jeszcze więcej. Więc ja zawsze robię... Jest 20 pytań. Ja zawsze robię next. I niestety nie trafiłem. O, trafiłem. I tak w większości nie zrozumiem. O, ale mi dobrze idzie. Na kilka nawet trafiłem. Question 15. Answer right now. Question. Wrong and question 17. Wrong and answer. Question. Answer right and question 20. Answer right and get the points 48. Total score 508. Got 4,343 EXP. 2,895 gold. Close friend button. Okay. Jak teraz kliknę Alt R. Current activity value 20. 5 activity needs to. Jeszcze 5 potrzebuję do tego, żeby dostać one stage. Co możemy zrobić? Możemy w zasadzie. Chivalrous Task, Demon Tower, Valley of Decisive, Demon Invasion, Experience Task, Altar of Decisive, Demon Invasion, Valley of Decisive Battle, Demon Tower, Chivalrous Task. Myślę, że mogę wam to pokazać. Niech tam już sobie idzie postać, a ja wam pokrótce opowiem, o co chodzi w sklepie. Bo tutaj jeszcze jest coś takiego właśnie jak wciskam Alt B, czyli equipment, bag, czyli torba. New drugs list. Count 2. Materials list. Count 2. Materiały. Equipsol. Zuanchen Emperor token. Zuan. Materiały są do tworzenia różnych przedmiotów, broni, zbroi. Tutaj też znajdują ryby, bo też się da łowić, chociaż łowienie oczywiście, jak wiadomo, jest również automatyczne. Musimy tylko być w miejscu, które umożliwia nam łowienie. Stones list. Tu są kamienie, o których mówiłem, stones list, czyli kamienie, które mogą wzmacniać nasz ekwipunek. War spirit list. Count zero. War spirit to dopiero od levelu chyba 50 albo 45, ile dobrze pamiętam. Diamond zero. Diamenty. Diamenty to waluta tylko i wyłącznie za realną gotówkę. I tak naprawdę ze diamenty można tutaj bardzo dużo zrobić. Gold 77,096. Złoto, czyli waluta, która jest potrzebna do podnoszenia umiejętności, podnoszenia w ogóle statystyk, do napraw wszelakich, w zasadzie do takich operacji związanych z naszą postacią. Więc tutaj bardzo, bardzo się tego złota zużywa. Errantry task consultation. Errantry. Klikamy na to. O, nie mogę zrobić 30 levela. Currency. No trudno, coś zaraz innego wymyślę. Gold, set, diamond, gold, currency zero. Currency. Druga forma zarobkowa oprócz golda, ale za currency tutaj można kupować w sklepie i można kupować, tudzież sprzedawać rzeczy. I wymieniać się z graczami. Jest taki sklep tutaj, gdzie można wystawiać swoje przedmioty na sprzedaż, tudzież kupować przedmioty od innych. Ingot 200. Ingot. To jest trzecia forma płatności, jakby więcej ich nie mogło być. To jest jeszcze jedna taka forma ingot, którą dostajemy czasami za różne zadania. Czasami są to dropy, to znaczy wypadają z różnych miejsc w zadaniu, ale bardzo rzadko. I jedyny sposób, najbardziej chyba taki, to kupowanie specjalnych kart, które pozwalają na to, żeby te ingoty wpadały na nasze konto. Tudzież mimo wszystko jest to związane z kupowaniem diamentów, czyli, jak mówiłem, realna kasa. Sharing asset information, setting the quick use bar. No i tutaj już było. O, oczywiście nie da się mieć przedmiotów tyle, ile się chce.
1: Equipment. One clip decomposite. One the setting the quick use bar. The current props occupy the backpack space 6. Backpack capacity is 50. Use bag prop.
2: 50 mam miejsca w mam jakby w naszej torbie, że tak się wyrażę. Jest 50 slotów na przedmioty. To można powiększać. Oczywiście nie za darmo. Tutaj za wszystko się płaci. Dosłownie za wszystko. Czasami się zastanawiałem, że nie muszę płacić za to, że się poruszam. Ale dosłownie tutaj, jeśli coś się chce mieć, to trzeba albo spędzić bardzo dużo czasu, wcale nie kłamie, czyli żyć Dreamlandem, albo mieć bardzo dużo pieniędzy. I wtedy można do czegoś dojść. Bo to jedyna opcja. Spróbuję pokazać wam jakieś zadanie, które jestem w stanie zrobić. To powinienem móc zrobić, Secret Exploration, czyli pod Alt-R właśnie, gdzie mam te różne zadania. Dużo z tych zadań, raczej większość jest takich raczej mało konkretnych. A mam na myśli no to, że albo są zadania, które najlepiej robić w drużynie, albo w gangu. Albo są to zadania typu walczymy z innymi graczami. I no w zasadzie nie ma tutaj zbyt wiele opcji, jeśli chodzi o questowanie, czyli właśnie te poboczne zadania i tak dalej. Większość z tych zadań, które możemy zrobić je raz dziennie, tylko i wyłącznie. Więc w razie czego pozostaje nam ekspienie, że się tak wyrażę, czyli zdobywanie doświadczenia i wszystkiego innego na własną rękę, zabijając potwory, co trwa i trwa i trwa. Powiem wam szczerze mówiąc, poczekajcie, tylko jestem już tutaj, zaraz wrócę do tego tematu i powiem wam też, co tutaj robiłem.
1: Reward task.
2: Wezmę to zadanie. Dobra, wziąłem zadanie. Nie wiem, czy sobie z nim poradzę, nie pamiętam, ale mam zadanie. W każdym razie, co mówiłem? O, ktoś tu jedzie ze mną. Słyszę, że jakaś postać jest obok. Możemy sprawdzać to kropką i przecinkiem. No, jakiś ktoś. 24. A, wracając do historii, zdarzało mi się w zasadzie zostawiać grę na całą noc na auto-hangupie, gdzie po prostu postać automatycznie sobie sama mi ekspiła i to było chyba jedyne, co mogło pomóc. I uwierzcie mi, to i tak trzeba było na to kilku dni. I to w późniejszych fazach kilku dni na to, żeby wpadł jeden level. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że gra jest... A, tu się coś otworzyło, tam jakieś tam zadanie. Co trzeba dodać? Exp, czyli doświadczenie. Umownie nazywajmy to exp. I złoto tutaj służą do wszystkiego. Jeśli, dajmy na to, levelujemy postać, to znaczy podciągamy jej te mentale, to płacimy za to i expem, i złotem jednocześnie. Więc jeśli na przykład do następnego levelu brakuje nam 2 miliony, załóżmy, a kupimy sobie jeden, no powiedzmy jeden punkt, znaczy tam punkt, no podniesiemy sobie jeden level w mentalu, to w zasadzie jesteśmy niemal pewni, że te 2 miliony, tudzież większość tego straciliśmy. No, przynajmniej na późniejszych levelach. Więc no zarządzanie tym wcale nie jest łatwe i w zasadzie bardzo często na ten level czeka się bardzo długo, jeśli chcemy na bieżąco rozwijać postać i podnosić jej wszystkie atrybuty. No niestety. Dobra, wejdziemy tutaj. Dobra, rekomendowany level 15, potem jest 30, 45 i tak dalej, aż do 70. Do 90. No, ale wejdziemy tu w pierwszy. Instruction of secret land or secret land. Okej, jesteśmy na miejscu. I w zasadzie można pod te wcisnąć i tu będzie dużo walki. O, już widzę. Ciekawe, czy sobie poradzimy.
1: HP 5300, HP 5300. Primary Yao X, HP 5300.
2: A, postać magiczna, więc z daleka ich atakuje. Więc troszkę lepiej to jest. Ale trochę dostajemy jednak czasem. Daliśmy sobie radę.
1: Primary Yao.
2: O, tu widzę kolejnych. A nie, ktoś tam był, ale chyba już go nie ma.
1: Primary Yao.
2: O, tu są. Tu widzę, bardzo mało obrywam. O, teraz obrywam bardziej, bo podszedłem bliżej.
1: Hang up and
2: start. Nie wiem, dlaczego tak blisko podchodziła. Okej, wszyscy padli. Już mam oczywiście Alt G, znaczy Ctrl G do hang upu, żeby postać sama walczyła. Bo w zasadzie po co się wysilać i. No i po prostu nie ma to sensu. Walka jest tu sprowadzona do absolutnego minimum, jeśli chodzi o interakcję ze strony użytkownika. O, mnie zaskoczyli.
1: Yao X IU Pioneer, HP 2009, Yao X. Hang up and stop.
2: No, ale możemy, widzę, tutaj odbiegać troszkę i atakować z dalszej odległości.
1: Hang up and start.
2: Widzę, że nasza postać, ten hang up nie jest taki... Widzę, że nie jest taki sprytny i czasami podbiega nam postać jeszcze bliżej. Nie wiem dlaczego, skoro może atakować z dalszej odległości.
1: Secret bank. Yao star. Yao X IU.
2: W zasadzie w większości przypadków obserwujemy tą grę i obserwujemy to, co się dzieje. Taka jest prawda. Bo nawet postać leczy się nam automatycznie.
1: One enemy with it.
2: Slashem możemy sprawdzać, ile przeciwników zostało. I ciągle klikamy po takiej walce T, Enter, postać biegnie do kolejnej grupy przeciwników. I właśnie już widzę pod tabem, że są.
1: Three enemy.
2: Muzycznie gra stoi na dobrym poziomie, muszę przyznać, i dźwiękowo też nie jest źle, ale dla mnie to za mało. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że oprawa audiowizualna...
1: One enemy. Kenji.
2: O, to on ma więcej.
1: Max HP 77,000.
2: On ma troszkę więcej HP, widzę.
1: Skills program to hit. Hang up and start.
2: A, program drugi, ale tu nie mamy żadnych umiejętności. Niechcąco. Tak, są dwa programy, ja je wam pokażę. Jeszcze. I w każdym z programów może być przypisanych 6 umiejętności, czyli razem mamy w zasadzie 12. I backspace'em można się przełączać między tymi programami. Szczerze mówiąc, ja nie oceniam gry poprzez jej wygląd, tudzież jej brzmienie. Bo to są takie rzeczy, które mimo wszystko są dość powierzchowne. Oczywiście są ważne i tutaj jest i estetyka, i I faktycznie jest to jakoś tam ważne, natomiast nie najważniejsze dla mnie gameplay, czyli grywalność, to jest pierwsza rzecz, która mnie interesuje. Jeśli gra jest bardzo grywalna, a nie brzmi super, świetnie, to jestem w stanie grać w tą grę godziny i naprawdę świetnie się bawić. Jeśli ktoś potrafi zbudować naprawdę dobry klimat nie używając tego nie wiadomo jakich środków. Natomiast jeśli to brzmi nie wiadomo jak, chociaż ta gra wcale nie brzmi jakoś bardzo super, ale no nie, brzmi najgorzej i to muszę powiedzieć zupełnie szczerze. To w zasadzie dla mnie tutaj się na tym kończy, bo cała rozgrywka, widzicie, stoję, w zasadzie nie robię nic. Postać żongluje atakami sobie sama, odpala wszystkie skille. I to wszystko. Możemy sobie obserwować. No, jeszcze ma 26 tysięcy. Nam widzę niewiele robi. No właśnie. No, czasami coś obrwiemy, ale to tak jakoś widzę niekoniecznie. Pokażę wam jeszcze dla porównania na pewno drugą moją postać, którą wytrzymałem 100 leveli. Tak, nabiłem jej setkę leveli i... I w zasadzie nie mam ochoty kontynuować. Była dość żmudna droga i przyznam, że im dalej, tym nudniej. Ale zaraz wam pokażę. Chociaż w zasadzie to tam nie ma wiele więcej do pokazywania, bo otwierają się tylko ewentualnie nowi przeciwnicy, dostajemy nowe umiejętności. I są wyższe statystyki, aczkolwiek pokażę wam to na pewno.
1: HP 5000, Kenji, HP 704, System congratulations.
2: Okej, zdobyłem achievementa i ukończyłem to zadanie.
1: Exit. Answer, get out of here.
2: I teraz pod literką T i Y.
1: Main recharge, reward bay deal, starting.
2: Mamy rewards. Pod T i Y się możemy przełączać i teraz pójdę sobie odebrać tylko należne.
1: Current activity value 25 fret. System congratulations.
2: Mógłbym się wydawać w szczegóły porównawcze, jeśli chodzi o balans. Balans jest tu kiepski, tak naprawdę w sumie każda postać jest inna, nie grałem te wszystkimi, mam jakieś doświadczenie, mam znajomych, którzy tutaj jakby spędzają czas i też wiem mniej więcej jak postacie inne się zachowują, nawet po tej, którą teraz wam pokazuję. Są różnice balansowe, są różnice na pewno, jeśli chodzi o to, która postać do czego się bardziej nadaje. Są postacie mniej lub bardziej drużynowe, tudzież postacie, którymi można lepiej grać solo.
1: Thank you. Got 21,283 EXP, 30,759 gold.
2: Dobra, dostałem trochę złota. I teraz tutaj mogę zrobić właśnie pod Alt R.
1: Current activity value 40. Click to receive one stage reward.
2: I teraz strzałkę w górę.
1: Got 5,000 gold, one treasure map, 34 vitality.
2: To są takie mapki, pokażę wam o co chodzi.
1: Equipments list.
2: W equipments list, znaczy w back.
1: Usable props list.
2: Usable props.
1: Treasure map. One.
2: Treasure map, teraz mogę zrobić use.
1: Use success.
2: Użyłem tej mapy i pod Y.
1: Treasure map. Find the location of the starting.
2: Wciskam enter i po prostu szukam tej mapy. To znaczy postać wie gdzie ona jest, więc sobie tylko po nią idzie. Automatycznie, oczywiście, żeby nie było. Automatycznie. Jak wszystko w tej grze. Ja jestem w stanie zrozumieć pewne rozwiązania, jeśli chodzi o automatyzowanie pewnych procedur. Tudzież dajmy na to, mógłbym zrozumieć, że zostało to dodane do jakiejś gry, która jest grą wideo i to było jedyne z możliwych opcji, żeby jakoś uczynić grę grywalną. Natomiast gra ta od zera budowana była z myślą o niewidomych. Ba, gra nawet nie ma grafiki. A co ciekawsze dla wszystkich, którzy może coś tam wiedzą, gra jest zaprojektowana w Unity, czyli w takim silniku, gdzie w zasadzie no, robi się gry graficzne, czyli robi się normalnie gry wideo. Ta gra nie ma nic wspólnego z taką grą. Jedyne co jest na ekranie to tekst, poza tym absolutnie nic. Gra była kierowana w niewidomych, gra jest nastawiona na mikropłatności. Co niestety bardzo widać. Zaraz wam pokażę sklep. Tak na szybko i mniej więcej postaram się wam powiedzieć.
1: Discover the treasure.
2: O, tutaj strzałkę w górę.
1: Got one advanced experience book.
2: O, dostałem experience book, czyli on mi.
1: Usable advanced experience. Use button.
2: Use. I takie książki dają nam expa.
1: Not enough grade to use item advanced experience book. Using use button. Not enough grade using need level 30.
2: A. Od 30 levela mogę dopiero używać. A zobaczmy, ile mam
1: expa.
2: 27 000. 23 000 i tak potrzebuję. I powiem wam, tak po prawdzie, że w tym momencie albo musiałbym sobie znaleźć zadania.
1: Secret exploration. Examination questions. Require level 18L with stroke today. Chivalrous task. Require level 20L with stroke.
2: No to zadań tych takich nic nie mogę zrobić. Mam level 19. Więc zostaje ekspienie, że się tak wyrażę, na własną rękę i zabijanie potworków. Bardzo mozolna. Mozolna rzecz. Bardzo. Co jeszcze mogę opowiedzieć o sklepie? Tak, opowiem o sklepie.
1: Diamond Shop.
2: Alt S, tudzież normalnie z interfejsu wybieramy Shop, który jest podzielony na kategorie. Diamond Shop, czyli diamenty.
1: Secret Book of Shenzhou.
2: Tu są Secret Booki.
1: Secret Book of Himing. Secret Book of Putiu. Secret Book of Shenmo.
2: Jest ich 8. Tak samo jak jest 8 frakcji, czyli tych klas postaci. Secret Booki, to czy w ogóle Secret, te książki of tam i dana klasa, to są książki potrzebne do podnoszenia umiejętności, czyli fighting skills, tych takich bojowych w walce. Żeby spełnić ten wymóg i podnieść tą umiejętność o poziom do góry, to nie dość, że musimy mieć konkretną książkę do tej danej umiejętności. To znaczy tak, najpierw ta książka musi być oczywiście w naszej, do naszej klasy postaci. Potem ta książka musi być, nie dość, że do naszej klasy postaci, to musi być jeszcze książka do konkretnego skilla. Bo tutaj każda książka jest do osobnej umiejętności. A zdarza się, że na późniejszych poziomach tych książek potrzebnych jest 2-3. Albo może i więcej. Więc poświęcamy na podniesienie tego książkę plus oczywiście złoto, czyli gold. Jakby nie inaczej. Książki tutaj to jest rzadkość. Wpadają, ale raczej nie aż tak często. Będziecie mieli z tym problem na pewno. Przechodząc dalej. Tu są kamienie, które robią różne rzeczy.
1: Chengyang Stone, Pangu Stone, Xiangong Stone, Kaiyang Stone, L1 Soul Stone Pack, Price Lucky Soul Stone Pack, Devil's Token, Price 150 Diamond.
2: O, i tu już się zaczynają.
1: View and some item to increase the state name Soul of the Devil for 30 days after use. Monster damage level and monster defense level plus 100.
2: Czyli obrona przed potworami i atak na potwory nam wzrasta na level setny na 30 dni, jak kupimy sobie ten token, który kosztuje 150 diamentów. Co wcale no nie jest
1: Devil's token.
2: Dobrze,
1: price 150 diamond.
2: Tak, 150. 200 diamentów chyba bodajże, albo 250 kosztuje $5. Sami przeliczcie.
1: Monthly card, price 450 diamond.
2: 450 diamentów, czyli prawie 500 diamentów, czyli $10. Oczywiście cena jest specjalnie ustalona na 450 diamentów, bo za 450 nie kupimy, a jeśli nie mamy wcześniej diamentów, no to musimy dokupić kolejne za $5. Czyli już spędzamy 15 diamentów. Także $15, przepraszam. Także kwoty, tutaj jest
1: monthly card,
2: to jest
1: item
2: karta.
1: Increase the state named recruit money for 30 days after use. You can get
2: 4500 ingotów dostajemy przez 30 dni codziennie.
1: View and VIP card, price 300 diamond.
2: Tu za 300 diamentów, karta VIP.
1: The item Tutman increase the state named VIP for 30 days after use. You can respawn without EXP lost when your evil is zero. And complete chivalrous tasks. You will gain 10,000 currencies, 20,000 golds, 60% EXP, 100 vitality. If your level is higher than 30, you can hang up in Taisu Huanjing. Auto hang up offline 4 hours per day.
2: Dostajemy za to codziennie oczywiście. 10 tysięcy currency, jeśli skończymy jedno zadanie takie daily, z tych takich, które można skończyć raz dziennie. Dostajemy za to 20 tysięcy złota i dostajemy 60, dodatkowo 60% expa. No i to jest kolejna karta, która dużo zmienia.
1: Increase the state named via view by goods. The rename card. Price 100 diamond.
2: Za 100 diamentów jest rename, czyli można sobie zmienić nazwę postaci.
1: Gender conversion card.
2: Gender conversion,
1: diamond.
2: Czyli jeśli bardzo chcemy.
1: Get gender conversion card. Price 100
2: też
1: diamond.
2: Za 100 diamentów możemy zmienić płeć postaci.
1: Gang rename card. Price 300 diamond.
2: Gang rename, czyli można zmienić nazwę swojego gangu.
1: Sworn rename card. Price 100 diamond.
2: Tutaj mamy swarm, to są relacje. Tutaj można sobie, nie wiem, być w takich relacjach typu można mieć siostry, braci. Wiele to w zasadzie nie daje, to jest raczej takie kosmetyczne. Można mieć żonę, o ile wiem, męża, żonę, jakieś tam związki w ogóle i takie tam. Co to daje, nie wiem. Nie miałem nikogo tutaj takiego i nie mam zamiaru. Ale prawdopodobnie też niewiele to zmienia, ale jest.
1: Bag prop. Price 10 diamond. Advanced experience bag prop.
2: Tutaj jest bag, czyli za 10 diamentów możemy sobie dokupować rozszerzenia do naszej torby, czyli żeby więcej rzeczy się tam zmieściło.
1: Advanced experience book. Price 30 diamond.
2: Za 30 diamentów ten advanced experience book, który właśnie dostałem.
1: Double experience den. Price
2: double experience. On jest
1: double experience price 20 diamond.
2: Za 20 diamentów to jest takie coś, co podnosi nam, podwaja nam otrzymywanego expa przez godzinę. Oczywiście, żeby nie było tak słodko. To jest tylko podwójny exp za zabijanie potworków. Normalnie. Czyli ten exp nie jest liczony z zadań, które robimy.
1: Triple experience damage.
2: To jest triple. Oczywiście, czyli potrójnie, potraja nam tego expa.
1: Currency maker. Price 10 diamond.
2: Za 10 mamy currency maker. Możemy sobie zrobić currency, jeśli potrzebujemy.
1: Minimum increase 20,000 currencies after use.
2: Czyli po użyciu dostajemy 20 tysięcy currency.
1: View information.
2: Czy opłaca, czy nie, to...
1: Currency gold box.
2: Gold
1: price 50 diamond.
2: Box. Gold czyli box. Złoto.
1: Price 50 diamond.
2: Za 50 diamentów item dostajemy 300 tysięcy złota, co jest niczym. Uwierzcie mi, to nic. I tu jest token
1: Samsara token, Dragon Soul Crystal,
2: które otwierają przejścia do miejsc w odpowiednich misjach.
1: Totem Dragon Soul Crystallization. Price 5 diamond.
2: Dragon Soul to jeszcze nie mamy.
1: Totem Crystallization. Price 10 diamond. Advanced Vitality Dan. Red envelope. Firework Zulyan Bi. Firework Rose.
2: Tu są rzeczy w ogóle, które są dziwne.
1: Firework Zulyan Bi. Price 5 diamond.
2: Za 5 diamentów możemy kupić fajerwerki. Po co? Nie wiem. Można sobie to wystrzelić i to gracze będą widzieli, słyszeli na jakichś tam odległościach różnych.
1: Firework Rose. Price 10 diamond.
2: No cóż. Róże, które możemy wręczać innym graczom. Wtedy jakby podnosimy sobie taki intimacy. Intymność. Nie wiem dlaczego tak to zostało przetłumaczone, ale ja widocznie się nie znam na chińskich rzeczach.
1: Everlasting Silk, price 99 diamond. Everlasting Stone, price gang red.
2: Tutaj są właśnie te jakieś kamienie.
1: Everlasting Everlasting Silk, Everlasting Stone, gang red envelope.
2: Które tutaj są właśnie do małżeństw.
1: Ever gang red envelope currency. Bless friendship. Bless happy time. Bless thank you. Bless miss.
2: To nie wiem co to jest.
1: Bless joys.
2: Bless coś tam, nie wiem.
1: Bless primary intermediate primary war spirit in advanced war spirit ed war spirit.
2: Ale to jest ciekawostka. Riding cage.
1: Price 20 diamond. Dark Wolf Mount Riding Cage. View item min after use. The upper limit of mount carrying is plus 1. When the upper limit of mount carrying reaches 10, the riding cage can no longer be used. After use, the upper limit of mount carrying is plus 1. When the upper limit of mount carrying reaches 10, the riding cage
2: to
1: can
2: jest
1: no
2: pojazd, na którym się możemy poruszać.
1: View information. Dark Wolf Mount Egg. Price 980 diamond. Dark Wolf Mount Egg.
2: Ciemny wilk, na którym się możemy poruszać, kosztuje
1: Price 980 diamond.
2: tylko 980 diamentów.
1: Wind Leopard Mount Egg. Wind Leopard Mount Egg.
2: Leopard.
1: Price 980 diamonds.
2: Też za 980.
1: Golden Lion Mount Egg.
2: Tutaj mamy Golden Lion, złoty lew.
1: Wind Leopard Golden Lion Mount Egg. Price 2980 diamonds.
2: 2980 diamentów. Jeśli to przeliczycie wszystko na dolary, a potem na złotówki.
1: She's at. Price 1680 diamond. Spirit.
2: Nie muszę mówić, jakie to są wydatki i jeśli kogoś na to stać, a stać, uwierzcie mi, nieraz spotykam się z graczami tutaj, znaczy głównie chińskimi, bądźcie przygotowani na to, że w tej grze w zasadzie większość graczy zdecydowana to Chińczycy. I chyba na to stać nie mam pojęcia, aczkolwiek oni mają chyba tu wszystko i inwestują w to po prostu ciężką kasę. Co przyspiesza wiele rzeczy, ułatwia im rozgrywkę i bardzo często są nad nami lepsi. Po prostu mają szybsze możliwości poruszania się. Ten cały złoty lew, który jest za 2000, prawie 3000 diamentów, też jest atrakcyjny, chociaż go nie używałem, ale można walczyć jeżdżąc na nim. Nigdy tak naprawdę nie trzeba z niego schodzić, tylko w wodzie. Co już jest dużym plusem. Bo tutaj czasami kto szybszy, tym lepszy.
1: Diamond Shop.
2: To był Diamond Shop.
1: Ingot Shop.
2: Ingot Shop. To właśnie za te ingoty, które wam mówiłem.
1: Currency Shop.
2: Currency Shop. W tych wszystkich sklepach mniej lub bardziej znajdziecie w zasadzie te same rzeczy. Ale najwięcej w Diamond Shop, czyli w tym sklepie z diamentami. Bo w currency, za currency i za ingot nie kupicie tych wszystkich zwierzątek, czyli lwów i innych, tak dalej, tak dalej. Oczywiście, wiadomo, za takie atrakcje trzeba sobie zapłacić. Więc to wszystko znajdziecie
1: recharge
2: tutaj. To jest Recharge Diamonds,
1: recharge
2: czyli kupowanie diamentów.
1: Recharge your order, submit order, submit order, it takes one you want, it takes one you, it takes one, validating, validating account number. Please select, Alipay, Xiaochuang Balance, Alipay payment, Xiaochuang Balance, pay, PayPal payment, PayPal, Xiaochuang Balance payment, Alipay payment.
2: Tu są jakieś
1: Alipay payment,
2: Alipay, nie wiem co to jest, Xiao, coś tam, jakiś chiński i jest PayPal.
1: Submit or recharge.
2: Więc tutaj można sobie wybierać i doładowywać. Ja to zrobiłem jednokrotnie, bo chciałem sprawdzić, jak działa ten system i faktycznie widziałem różnicę, więc mogę powiedzieć, że przetestowałem ten system i raz jakby w zupełności mi wystarcza. I wiem, jaka jest różnica między tym, jak posiadamy pieniądze, a ich nie posiadamy. Jest trudniej, a na pewno jest dłużej, dużo dłużej. No nic. Zmienię jeszcze postać, pokażę wam moją postać.
1: Return roll.
2: Tutaj w settings wchodzimy, czyli Alt M.
1: Return roll list button.
2: Return roll list.
1: Dear, shout you out.
2: I wróciłem do interfejsu.
1: Current hero Lily. Thelane.
2: Zmienię na Thelane'a.
1: Enter game button.
2: I już jestem moją postacią. Jak słyszycie, konik, tak, mam konia. Za kupienie diamentów po raz pierwszy, nieważne ile się kupi, dostaje się prezent i ma się konia. Wow. Faktycznie jest szybszy. No cóż, tutaj dostaję wiadomości. O, właśnie, zaraz wam pokażę. Klawiszami and home przemieszczamy się po grupach, po kategoriach czatu.
1: Map message list.
2: Map message, czyli to jest taki obecny region. Jeśli ktoś coś napisze będąc obok mnie, to stanę to tutaj.
1: Region channel record is empty.
2: Ale jest empty, bo page downem i page up się poruszamy między wiadomościami, które dostaję.
1: Team message list.
2: Team message. To są wiadomości drużynowe, jeśli mamy drużynę.
1: Team channel record is empty. Gang message list. Gang. Kronos say that Taver Kwando Andra El Titan gang. Enzo say that XD. Gang. Enzo say that got 100,000 gold. 2,000 ingot. Gang, Enzo say they've got 100,000 gold. Gang. Kronos say that Taver Kwando Andra El Titan El Jugo. D.
2: Tutaj jest z gangu, w którym jestem, który nagle gang. Się stał that... jakiś portugalski czy inny. No cóż, trudno.
1: World message list. Broad world message list. World. See with acute sharp SD with strokes. He's a...
2: Czyli tutaj można pisać, w zasadzie tu wszyscy mogą pisać. Tu zazwyczaj bardzo dużo Chińczyków pisze, także no, niech was to nie zdziwi.
1: Broad message list.
2: Broad message.
1: Broad channel record is empty.
2: Tu są wiadomości takie jakieś typu achievement się odblokował, czy coś tam się otworzyło, czy zadanie jakieś się pojawiło.
1: System message list.
2: System message list to są wiadomości
1: system
2: typu...
1: System message record is empty.
2: Nie wiem, dostałeś tyle expa, tyle złota, tam coś w tym stylu. Mam moją postać. Wejdziemy sobie tutaj.
1: Basic nature. Role name. ID. Faction. Gender. Male. Faction.
2: Mam Shepan. Shepan. Nie wiem, jak się czyta po chińsku.
1: Gender. Male. Level. 100.
2: Mam setny level.
1: EXP. 515,366.
2: 37 milionów. To już są liczby, słuchajcie. I na te liczby się pracuje całymi dniami, co jest zupełnie, jak mówiłem, przynajmniej dla mnie, nudne i... Strata czasu może to nie jest, chyba że jak nic nie robicie na komputerze, to go wyłączacie i włączacie tylko wtedy, kiedy coś robicie, no to faktycznie to może być strata energii, tudzież, nie wiem, wyższe rachunki. Ale dla tych, którzy i tak mają włączony komputer, to nie jest aż taka strata czasu, bo możemy zostawić tą grę i ona sobie XP w tle, że tak sobie zrymuje. Bo i czemu nie?
1: Residual offline hang up time 0 aga. Level 100. State left nirvana. Vitality 583. Errantry. Achievement point 847.
2: Tu mamy punkty osiągnięć.
1: Evil 0. Battle Horner 402. Gang contribution 700.
2: Jestem w gangu, więc mam troszkę też więcej rzeczy.
1: Basic fighting nature. Move speed 11.
2: Move speed 11, dlatego że jestem na koniu, więc jest 11. To jest jego szybkość.
1: HP 35,987. Max HP 35,900. HP resume 15.
2: 15 resume, czyli odnowienie podczas tego, kiedy się nie walczy.
1: Attack 2077.
2: Atak.
1: Physical defense
2: 2077.
1: 903. Magical defense 908. Ignore physical defense 1.6% in 12. Ignore magical defense 0% in 12. Hit rate 1058. Avoid rate 123. Crit 50. Crit resistance 35. Monster damage level 0.
2: No i tu już mam, to już nieważne.
1: Fighting normal buff list. Achieve normal buff list. Empty.
2: I co ja wam mogę pokazać tak dla przykładu? No mogę pozabijać sobie złodziei.
1: You kill
2: starting. Tu sobie jadę na koniu.

naprawdę nie ma wielu różnic. W zasadzie każdą postacią gra się... No, gra się tak samo. Różnice są jakieś tam takie typowo klasowe i czy to jest postać zasięgowa, czy bliska, ale jeśli przełożymy to na interfejs i na używanie postaci, wszystko wygląda dosłownie to samo. Więc sami będziecie musieli zdecydować, co wam, czy wam odpowiada ta gra, czy nie, i jak się czujecie, że tak powiem, w roli kogoś, kto gra, a tak naprawdę nie gra, tylko obserwuje w większości, co dzieje się. Bo ja wciskam Ctrl G. Start. Tak mój sobie trochę wyje, bo jak mówiłem, on tam jakieś ma przemiany, wilki takie tam. Ale to oni wszyscy bardzo szybko padają, bo to jakby wiadomo. Sami zdecydujecie. Pograć możecie i tak za darmo, potestować tą grę. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, oczywiście zapraszam w komentarzach pod podcastem, jak tylko się ukaże. I będzie i wyląduje na stronce. Też będę ciekaw waszych komentarzy co do gry, w sensie tego, co myślicie, jakie macie przemyślenia. Chętnie poczytam, jak się zapatrujecie. Natomiast ja przedstawiłem moje spostrzeżenia, nie przeciągając tego zbyt długo. Możemy się wycofać do głównego ekranu. Przedstawiłem wam moje spostrzeżenie, to jak się zapatruję na tą grę i to, że niestety gry powinny być z reguły po to, by dostarczać nam przyjemności, z dobrej zabawy, fajnego spędzenia czasu i nawet jeszcze, co się zdarza, czegoś nas nauczyć, bo jak wiadomo, gry to tak naprawdę jeden z iluś odłamów sztuki, no bo można to tak nazwać sztuki i kultury, tak samo jak film, książka, muzyka. Gry również się w to wliczają, więc gra taka być powinna. Czy ta gra jest... Ta gra jest, cóż, złodziejem. Nie czasu, ale i pieniędzy. To znaczy, nie czasu, a jedynie pieniędzy głównie, mógłbym powiedzieć, bo czasu też pewnie trochę. Zwłaszcza kiedy ktoś nie chce płacić, to tak, to jest złodziejem czasu i w zasadzie tylko tyle mogę powiedzieć. Ale jest to tania sztuczka, która jest dzisiaj bardzo popularna w większości gier sieciowych, chociaż większość gier sieciowych no nie ma tego aż na taką skalę. Mówię o normalnych grach wideo. Chociaż zdarzają się takie perełki, gdzie no niestety twórcy robią bardzo dziwne rzeczy i żądają sobie bardzo dużo pieniędzy za grę. W tym przypadku bardzo dużo sobie wołają, no ale tak działają mikropłatności, których dzisiaj jest coraz więcej. Także mam nadzieję, że podcast mimo wszystko jednak się podobał i wyciągnęliście z tego cokolwiek więcej niż oferuje sama gra. I możecie sami teraz tak naprawdę się zastanowić, czy jest sens grać w Dreamland, czy może jednak nie. Będę, jak mówiłem, naprawdę ciekaw tego, co od was usłyszę, tudzież raczej przeczytam i chętnie podyskutuję na ten temat. Mam nadzieję, że ten podcast udowodni wam, że

0: Przepraszam, jeśli było tutaj troszkę chaosu w grze, jest bardzo dużo rzeczy, a zagłębianie się we wszystko jakby dosłownie nie ma sensu, bo byłoby to przeciąganie, jak mówiłem, na siłę i każda opisywana rzecz z osobna, każdy element, każdy przedmiot zajęłoby naprawdę dużo czasu, więc dlatego tego nie robiłem. Postarałem się pokazać wam trzon rozgrywki i to, jak to wygląda. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem, także zapraszam do kontaktu. I cóż, mam nadzieję i życzę wam i sobie lepszych produkcji, ciekawszych, pomysłowych, bardziej rozbudowanych i przy okazji zatrzymujących gracza przed ekranem na wiele godzin. Nie dlatego, że nie ma w co grać, a dlatego, że to jest przecudowna rzecz. I oby więcej takich rzeczy nam się zdarzyło. I mam nadzieję, że jeszcze w tym 2019 roku. Tym oto pozytywnym akcentem kończę na dziś, zostawiając was z przemyśleniami i ewentualnymi próbami zagrania w Dreamland, który tak naprawdę z Dreamlandem nie ma nic wspólnego, bo ja wyobrażam sobie miejsce takie jako bardziej wymarzone. No ale nic. Za mikrofonem był Tomasz Tworek, aka Lirin i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem w kolejnym materiale, który, jak już mówiłem, mam nadzieję, że będzie ciekawszy. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, Wojtek Figiel przy mikrofonie. Wraz z panem Jarosławem Wiazowskim będziemy dzisiaj prezentować urządzenie Vario Ultra 20 firmy Baum. Jest to urządzenie brajlowskie, które ma kilka ciekawych cech, dla których postanowiliśmy je opisać. Jest to urządzenie niewielkich gabarytów i ma możliwość podłączenia do 4 urządzeń przez łącze Bluetooth, a także jednego przez USB. Także w sumie może z nim współpracować do 5 urządzeń naraz. Pokażemy to za chwilkę, ale zanim przejdziemy do pokazu samego urządzenia, opowiemy kilka słów o tym, jak ono wygląda.
3: Dzień dobry. Chciałem przede wszystkim zacząć od podziękowań panu Wojtkowi i Tyflo Światowi za możliwość rozmowy i prezentacji Vario Ultra firmy Baum. Tak jak pan Wojtek powiedział, nazywam się Jarek Wiazowski, prowadzę firmę o nazwie Includo. Ta firma powstała niewiele ponad rok temu, więc stażem jako firma jest młoda, natomiast to, czym uważamy, że jesteśmy silni, no to naszym własnym doświadczeniem w dziedzinie pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a w tym naturalnie z niepełnosprawnością wzroku. I to pracy zarówno na polach edukacyjnych, akademickich, uniwersyteckich, jak również komercyjnych. Pracy, która ma już 20 lat z okładem. I to pracy w bardzo wielu miejscach na całym świecie. Prowadzimy tę firmę o takim profilu, powiedziałbym, konsultacyjno-doradczym, również z elementem, bardzo ważnym elementem szkoleniowym i tym elementem handlowym. To, na co kładziemy główny nacisk, to na możliwość dania potencjalnym użytkownikom sprzętu dla osób niewidomych, słabowidzących, tej możliwości sprawdzenia, przetestowania, zrozumienia, do czego służą te różne rozwiązania. No i ponieważ jesteśmy firmą komercyjną,

0: No, również prowadzimy sprzedaż. Ale tak jak powiedziałem, ten główny nacisk jest na danie możliwości wyboru i na to stawiamy. Tyle o firmie, bo głównym tematem naszego spotkania jednak jest Varia Ultra 20. Jest to stosunkowo niewielkie urządzenie brajlowskie oparte o 8 przycisków brajlowskich. Posiadające również kilka dodatkowych przycisków i joystick, które ułatwiają i poruszanie się, i po samym urządzeniu, poruszanie się po menu, przełączanie między różnymi urządzeniami. Posiadające 20-znakowy wyświetlacz brajlowski, co daje już takie możliwości dość swobodne odczytu nawet dłuższych tekstów. Jest całe urządzenie zamknięte w aluminiowej obudowie. Według mnie wydaje się dawać poczucie solidności. Pan Wojtek opowie znacznie więcej i szczegółowie o funkcjach i cechach tego urządzenia. No, myślę, to, na co warto zwrócić uwagę, no to jego wygląd i rzeczywiście solidność. Dwie rzeczy, które tak na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydają się wyróżniać je spośród bardzo wielu różnych możliwości, jakie dzisiaj mają osoby posługujące się Braillem.
1: To może ja przejdę do takiego opisu. Będziemy tutaj siebie uzupełniać oczywiście, ale może ja przejdę do takiego już szczegółowego opisu, jak wygląda to urządzenie. Więc przede wszystkim, jeżeli je ustawić w taki sposób, jakby linijką od siebie, od początku dłoni do końca, to ono mieści się na mojej dłoni. Moja dłoń nie jest mała może, ale niemniej jest to urządzenie bardzo niewielkie. Ono, jak rozumiem, jest dostarczane też z takim opakowaniem. Opakowanie jest nie na rzepy, tylko na magnesy. I jest dość wygodne, to znaczy ja pracując kilka tygodni z tym urządzeniem, używałem w różnych warunkach tego urządzenia i rzeczywiście to opakowanie się bardzo dobrze sprawdzało. I to jest pierwsza rzecz, którą zauważyłem testując to urządzenie i może zauważyło też wiele osób, którym je pokazywałem, to jest kwestia układu klawiatury. Ja nie miałem z tym akurat żadnego problemu, ale kładąc palce na klawiszach brajlowskich, klawisze 1 i 4, one są leciuteńko tak do dołu obniżone, są bardziej w stronę właśnie monitora brajlowskiego skierowane i część ludzi, którym to pokazywałem, to urządzenie myliła się i kładła palce wskazujące na klawiszach 2, 5 zamiast na 1, 4. Niemniej uważam, że da się bardzo szybko do tego przyzwyczaić. Pisze się bardzo szybko, ładnie, cicho. Mamy do dyspozycji dwie spacje. Spacje są ulokowane pod monitorem brajlowskim, tym 20-znakowym. I oprócz tego mamy do dyspozycji sześć takich klawiszy. One są opisane jako klawisze D. I to są klawisze, które się znajdują na dwóch końcach tego monitora brajlowskiego, 20-znakowego. I to są klawisze, które, no zaraz pokażę oczywiście w systemie iOS, jak to wygląda, ale to są po prostu klawisze ustawione w pionie, jakby idąc od brzegu, od klawiszy brajlowskich ku nam, to jest 1, 2, 3 po jednej stronie i 4, 5, 6 po drugiej stronie. To są takie charakterystyczne klawisze dla urządzeń tej firmy. Potem jeszcze na dole mamy po bokach od tych spacji, one są jakby na środku, a po bokach z lewej strony lewej spacji, z prawej strony prawej spacji mamy klawisze też takie funkcyjne S1, S2 po jednej stronie i S3, S4 po drugiej stronie. W środku tego wszystkiego jest to, o czym już była mowa, czyli taki joystick, oni to nazywają Navi Stick, ale to jest po prostu taki joystick, który można sobie kręcić do góry, na dół, w lewo, w prawo i przyciskając jakby jego środek otrzymujemy no taką równowartość tego naciśnięcia klawisza Enter. Na lewej krawędzi obudowy mamy gniazdo duże USB, na przykład do tego, żeby włożyć pendrive. Potem mamy gniazdo takie małe USB, takie jak w telefonach często się spotyka, takie z takimi
0: standardowe, takie smartfonowe wejście.
1: Tak, to charakterystyczne dla tej wtyczki, która wchodzi w to gniazdko, jest to, że ona ma takie, po jednej stronie ma takie dwa wystające elementy, także taką wtyczkę można, ona jest oczywiście dostarczona, taki kabel w zestawie, a taką wtyczkę można sobie, właśnie można w ten sposób ładować to urządzenie. I dalej mamy jeszcze takie dwa przełączniki, które się przełącza od siebie i do siebie. I pierwszy z tych przełączników to jest przełącznik trybu pracy urządzenia, czyli jeżeli skierujemy ten przełącznik, przełączymy go do siebie, o, może będzie słychać. O, jeżeli go przełączymy teraz do mnie, to jesteśmy w trybie linijki terminala brajlowskiego, czyli możemy się łączyć z tymi różnymi urządzeniami, a jeżeli go skierujemy od siebie, to jesteśmy z kolei w trybie notatnika, no i tu możemy sterować też urządzeniem, wejść do menu ustawienia, o czym zaraz opowiemy w szczegółach. Drugi przełącznik to jest przełącznik blokady, po prostu jeżeli on jest od nas, to urządzenie jest odblokowane, jeżeli jest bliżej nas, no to urządzenie jest zablokowane i żadnym klawiszem nie da się poruszyć jego, czy też wznowić jego działania. Po prawej stronie, naprzeciwko, jak na drugiej krawędzi, mamy tylko jeden przycisk, jest to taki po prostu włącznik i wyłącznik, tak to by można było powiedzieć. Oczywiście są te przyciski routingu, czyli można w dowolnym momencie dostać się, na przykład edytując tekst, dostać się do konkretnej komórki brajlowskiej. I tyle, jeżeli chodzi o opis tego notatnika, tego urządzenia. No właśnie, jest to takie urządzenie smart, które łączy w sobie możliwości notatnika z możliwościami takiej zwykłej linijki terminala brajlowskiego. I może właśnie najpierw zaczniemy sobie od tych prezentacji, tych możliwości terminala brajlowskiego. Tak jak już powiedziałem, mamy możliwość podłączenia kilku urządzeń i płynnego przełączania się między nimi. Ja tutaj mam włączony w tym momencie komputer, obok niego jest iPad i właśnie wyciągam z kieszeni iPhone'a i spróbujemy przynajmniej kilka rzeczy tutaj pokazać. Żeby się połączyć z urządzeniem, trzeba najpierw wejść do ustawień, czyli właśnie przełączamy tym przyciskiem od siebie. O, przełączyliśmy od siebie. I tak jak powiedziałem, mamy te klawisze funkcyjne na samym dole. Żeby wywołać menu główne, wciskamy dłużej klawisz S3, czyli po prawej stronie od prawej spacji pierwszy klawisz. I wtedy pokazuje nam się, akurat ja mam tuż ustawienie, jest napisane MI, czyli menu item, czyli pozycja menu, potem jest S, czyli nasz klawisz skrótu i settings, czyli ustawienia. Urządzenie jak na razie jest dostępne w wersji językowej wyłącznie angielskiej, to znaczy nie jest dostępne w wersji, może jest dostępne w innych wersjach, ale nie jest dostępne w wersji polskiej. Pracujemy teraz na urządzeniu w wersji językowej angielskiej.
0: Jeśli chodzi o interfejs.
1: Tak. I już jak jesteśmy w ustawieniach, to szukamy pozycji Bluetooth. Tu mamy różne inne pozycje, ale one nas w tym momencie nie interesują. Mamy Bluetooth z klawisz skrótu L. I sprawdzamy, czy ten Bluetooth jest włączony. On jest włączony teraz. To jest tak bardzo sprytnie zrobione. Tutaj mamy CHK, czyli checkbox. I potem mamy taki czteropunkt, można by było powiedzieć, czyli jakby 3, 7, 6, 8 dwa razy. I w środku mamy taką literkę C. Czyli to rzeczywiście wygląda jak taki checkbox, jak takie pole do zaznaczania i tym klawiszem możemy to zmienić różnymi klawiszami, na przykład możemy nacisnąć po prostu klawisz routingu nad tym kursorem, gdzie jest ta literka C i teraz o, wyłączyłem Bluetooth i teraz zaraz postaram się włączyć. Tak, Bluetooth jest włączony, więc możemy spróbować sparować urządzenie i tu jest, włączymy VoiceOver w moim iPadzie. Mam nadzieję, że to się uda. Funkcja voice-over włączona. Więc wchodzimy do ustawień. Oczywiście upewniamy się, że Bluetooth jest włączony. Przechodzimy do dostępności. Procedura jest dość standardowa. Wchodzimy w voice-over.
2: Szczegółowość, mowa.
1: Pismo Braille'a.
2: Ustawienia. Wyjście monitora. 6 Focus 40 BT.
1: No i szukamy Focus 40 BT. Urządzenia nowego. 2 razy tapiemy.
2: Bezpieczne pole tekstowe.
1: I mamy bezpieczne pole tekstowe. Tutaj wpisujemy 4 jedynki.
2: A. Więc 1.
1: I teraz trzeba będzie dość szybko wykonać taki manewr, mianowicie tym joystickiem trzeba będzie przenieść się w dół, znaleźć pole edycji i wpisać też te jedynki.
2: O.
1: O, on się akurat tutaj połączył już, ponieważ już zna mnie, więc już się od razu połączył. Już nie musiał, ale normalnie bym musiał znaleźć to pole edycji i wtedy wpisać te 4 jedynki klawiszem drugim na tej klawiaturze, bo to jest no, ten obniżony Braille dla cyfr. No tu akurat jest taka sytuacja, że on mnie już zna, ponieważ już z nim jakiś czas pracuję, więc takiej konieczności nie było. No i teraz mam tutaj drugie urządzenie iOS.
2: 16.23. Środa, 30.74. Alarm ust. Orientacja zablokowana. 3G.
1: Nie ma włączonego Bluetootha, więc włączam Bluetooth. I teraz nawet zobaczymy, jak to się wszystko szybko, pięknie włącza. Przełączam na notatnik. Tak, teraz mam napisane, że jestem na kanale drugim i na kanale trzecim. Ja teraz będę przełączał się między tymi kanałami. Przełączanie dokonujemy w taki sposób, że naciskamy klawisz S2, czyli pierwszy od lewej koło spacji. I następnie mamy do dyspozycji 5 kanałów. USB to jest jakby ten pierwszy klawisz. Ten, który wywołuje pierwszy punkt brajlowski, ten, który wywołuje czwarty punkt, to jest pierwszy Bluetooth, piąty punkt, drugi Bluetooth, szósty punkt, trzeci Bluetooth i ósmy punkt, to jest czwarty Bluetooth. Także włączam się na kanał BT1. Ja już tutaj jest oczywiście, dostaję taki komunikat na monitorze brajlowskim. Jest napisane, że to jest kanał BT1 i jakie urządzenie jest przypisane. Te urządzenia można zmieniać w miarę prosto, do którego kanału one są przypisane i tylko wystarczy, że wcisnę home.
2: 16.24. Środa.
1: Pogmeram.
2: Naciśnij początek.
1: O, i już słyszymy ten dźwięk. To samo zrobię na tym drugim urządzeniu. Wciskam home.
2: Środa. 3, aby odblokować. Środa. 30 listopada. Aby odblokować. Strona 2-3. Strona 2-3. Regulacja. Spróbuj ponownie. Polygon.
1: I przełączam się na drugi kanał BT2, tak, czyli jeszcze raz S2 i piątkę i piąty klawisz. No i już, i w zasadzie już jestem. W zasadzie już, o, i już słychać, że jestem gotowy do współpracy, już się wyświetlają. Także rzeczywiście to przełączenie jest bardzo proste, prawda? Tylko w zasadzie muszę wcisnąć S2 i no, ten numer, gdzie mam przypisany kanał. Teraz z kolei jestem znowu na iPadzie. Zawsze, żeby się przełączyć, to dobrze jest, to się rzeczywiście nauczyłem obsługując to urządzenie, że dobrze jest po prostu wyłączyć ekran. O! I włączyć. I włączyć. O, i już jesteśmy przełączeni. Także jeżeli nie działa, to nie wyłączać Bluetooth, tylko wyłączyć ekran, zablokować ekran i jeszcze raz go włączyć. I w tym momencie. I teraz tak.
0: Ale jest to wynikiem działania voiceovera po stronie iOS-u. To samo się dzieje przy innych urządzeniach brajlowskich.
1: Tak, jest to dlatego uniwersalne rozwiązanie, które polecam wszystkim osobom, które mają jakiekolwiek sprzęty brajlowskie, bo ja się na przykład, korzystając z innych urządzeń brajlowskich, zawsze się wściekałem na to, że nie ma czegoś takiego, nie wiem za bardzo, jak to kontrolować, a tutaj właśnie lektura instrukcji była dość pouczająca w tym zakresie i dowiedziałem się, jak to zrobić. I teraz tak, przesuwając tym joystickiem w lewo, w prawo,
2: kalendarz.
1: Mogę
2: 30 listopada.
1: Mogę się przemieszczać po w tym momencie telefonie. Przesuwając w górę, w dół, mamy ten sam efekt co góra, dół na, na ekranie dotykowym. Tak, także możemy aktywować. I teraz tak, jak wspomniałem, mamy te sześć klawiszy oznaczonych jako D po lewej i po prawej stronie linijki. I tutaj te klawisze, one pełnią dokładnie taką samą funkcję, jak wciśnięcie standardowego skrótu, czyli spacji z jakąś literką, czyli tam spacja H na przykład do home. I tutaj też jak sobie wcisnę na przykład klawisz pierwszy i trzeci, ten D1 i D3.
2: Uruchamiam pomoc. Aby wyjść z pomocy,
1: no to
2: dwukrotnie czterema palcami, podszyj dwoma lub naciśnij.
1: Uruchomiła się pomoc. Wciskam klawisz teraz pierwszy, drugi.
2: Wychodzi z bieżącego kontekstu. Zatrzymuje pomoc.
1: To ta pomoc się wyłączyła. No i tak samo te klawisze działają. Jeżeli wcisnąłbym na przykład wszystkie klawisze naraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to się włącza kurtynę. Jeszcze raz wciskam.
2: Kurtyna wyłączona.
1: Kurtynę się wyłącza. Także myślę, że to jest taka ciekawa opcja. Może niektórym będzie wygodniej obsługiwać to w taki sposób standardowy, czyli spacja plus te kombinacje, a niektórym może będzie wygodniej przy pomocy tych klawiszy obsługiwać. I to w zasadzie byłoby z mojej strony przynajmniej na tyle, jeżeli chodzi o obsługę urządzeń mobilnych. Można jeszcze podłączyć, tak jak powiedziałem, przez USB i obsługiwać. I do 5 takich urządzeń możemy, możemy naraz mieć podłączony i się przenosić między nimi. Jest chyba też możliwość tego, na pewno jest możliwość tego schowka, to znaczy, że można w pewnym momencie jakby przejść do notatnika i sobie napisać tam, nie wiem, dwie linijki tekstu i potem od razu go wyrzucić do naszego urządzenia mobilnego. Nie wiem, czy jest możliwość takiego przenoszenia treści z jednego urządzenia na drugie. To tego przyznam szczerze, że nie wiem. Jeśli chodzi natomiast o notatnik, o te funkcje notatnika, to one nie są tak rozbudowane jak powiedzmy w Braille Sensie. To są tylko takie funkcje podstawowe notatnika. A więc mamy tutaj kilka takich aplikacji. Po pierwsze mamy aplikację właśnie notatnika i to jest, to się tutaj nazywa Word Processor. Po drugie mamy kilka też przeglądarek. Mamy przeglądarkę plików Excela, mamy przeglądarkę plików PowerPointa i mamy przeglądarkę plików PDF. I tu korzystamy z tego w taki sposób, że wkładamy pendrive do tego gniazda dużego USB, o którym wcześniej była mowa, i wybieramy sobie dany plik, który chcemy zobaczyć i następnie go sobie oglądamy. Jest taki skrót globalny, bo wiadomo, że będziemy najczęściej korzystać z tego notatnika. Wciskamy długo klawisz S1 i wtedy już pojawia się nam notatnik, kursor, punkty 7-8 i można pisać. I teraz tak, jeżeli chodzi o pisanie, no to jest to zupełnie oczywiste, że możemy korzystać z 8 klawiszy, z 8 punktów. Możemy zapisywać w tym formacie BRF bodajże, czyli nieważne co piszemy, nieważne jak to wyjdzie na komputerze, ważne żebyśmy mieli te punkty, które sobie wpiszemy. Bardzo przydatne do, no, do różnego rodzaju specjalistycznych zastosowań w notacji różnego typu. No ale także możemy sobie na przykład ściągnąć plik w Wordzie i przeczytać ten plik, edytować ten plik. Jak na razie, z tego co rozumiem, wyłącznie w Braille'u 8-punktowym. Nie ma możliwości edycji na razie w tym Braille'u 6-punktowym. I teraz zachodzimy do clue, ponieważ mamy tutaj moim zdaniem największą na razie wadę tego urządzenia, ale liczę na to, że ona zostanie wkrótce naprawiona, bo to jest tylko kwestia jak rozumiem, niewielkiej modyfikacji programistycznej, a nie jest to kwestia samego sprzętu. Mianowicie mamy dwie możliwości ustawienia wyświetlania i wpisywania Braille'a. Jeszcze raz wrócimy do menu. Znowu jesteśmy na Word Processor. Wchodzimy do Settings. I w tym Settings mamy taką pozycję Default Braille Code. I ta pozycja Default Braille Code, sporo czasu poświęciłem, żeby to rozgryźć, dlatego mogę się z wami tym podzielić. Ta pozycja odpowiada za to, jak są wyświetlane, tu jeszcze widzę, że się wchodzi do Settings i trzeba wejść do Braille Options, chyba coś takiego jest. I potem dopiero mamy, tak, jeszcze jest coś takiego. Wchodzimy do Settings, Braille, wchodzimy do Braille i w tym Braille mamy Default Braille Code, czyli domyślne pismo Braille'a. I tutaj mamy zarówno do pisania, jak i do odczytu pismo, natomiast tutaj w zasadzie dostępne są tylko różne warianty angielskiego, czyli angielski ze skrótami, angielski komputerowy, angielski sześciopunktowy, powiedzmy literacki. Zarówno do pisania, jak i do odczytu. I te, co reguluje ta funkcja Default Braille Codes? Ona reguluje to, jak się wyświetlają pozycje menu, jak się wyświetlają pliki w PowerPoincie, w Excelu czy w pliki PDF. To jest pierwsza opcja, a druga, i tutaj nie ma polskiego, także jeżeli włączymy PDF z polskimi znakami czy PowerPointa, niestety wyjdą krzaczki. To nawet nie będzie to, że to nie będzie on, tylko a, tylko to będzie rzeczywiście tam kilka, 7-8 znaków, co przy 20-znakowej linijce jest dość trudne później przeczytanie i odnalezienie się. Ale jeżeli ktoś korzysta w tym momencie z wielu dokumentów angielskich, to nie ma żadnego wpływu oczywiście. Dalej mamy Standard Braille Tables, czyli standardowe tablice Braille'a. I tu już są tablice polskie, ośmiopunktowe. I tu ta opcja reguluje, no jest jeszcze bardzo wiele języków, tam turecki, rosyjski, portugalski, hiszpański, hindi, włoski. Tu jest bardzo wiele tych języków. Natomiast ta opcja reguluje wyłącznie funkcję notatnika, funkcję edytora tekstu. Także w edytorze tekstów, otwierając plik DOC, czy RTF, czy TXT, jak najbardziej otrzymamy właściwą interpretację polskich znaków.
0: Jeśli ja mogę tu coś dodać, pan Wojtek powiedział o tablicach brajlowskich i nazwał to pewną wadą. No, może to zabrzmieć bardzo komercyjnie, ale z drugiej strony nie nazwą tego, myślę, wadą, raczej no, pewnym etapem w przygotowywaniu Vario Ultra na rynek polski. To jest kwestia rzeczywiście dołożenia odpowiednich tablic brajlowskich i w tym kierunku podążamy. Vario, ponieważ radzi sobie z innymi językami, nie ma powodów, żeby sobie nie poradził z polskim. I pracujemy z firmą Baum właśnie nad tym, żeby całkowicie spolszczyć to urządzenie, aby ono było no, najprzyjaźniejsze dla użytkowników w Polsce. Także i cały interfejs zostanie spolszczony, jak również zrobimy wszystko, żeby odpowiednie tablice również były wbudowane w to urządzenie, po to, żeby możliwie najnaturalniej osoby posługujące się Braille'em mogły tym Braille'em na tym urządzeniu pracować, no bo taka jest jednak idea. Co więcej, pewnie mógłbym zostawić to jako podsumowanie na koniec, ale myślę, że dość ważna informacja. Baum dostarcza wszelkiego rodzaju aktualizacje darmowo. Czyli nawet jeśli jest jakaś niedoskonałość systemowa, to użytkownicy nie będą musieli przez całą żywotność urządzenia płacić grosza za to, żeby czy zrobić po angielsku, używając angielskiej terminologii, update czy upgrade.
1: Tak, i tu należy dodać, że te aktualizacje się pojawiają i rzeczywiście one dużo wnoszą, bo nawet przeglądając instrukcję obsługi, która jest chyba z sierpnia tego roku, to urządzenie już jakiś czas jest, nie wiem, tam 2 lata powiedzmy, jest dostępne na rynku, czy 1,5, to ja zauważyłem, ile tych funkcji nowych jest właśnie w tej najnowszej aktualizacji z sierpnia tego roku. I tam było wyraźnie napisane, że no to działało kiedyś inaczej, ale teraz poprawiliśmy to, także te funkcje nowe rzeczywiście przybywają, potwierdzam. A nie wiadomo, kiedy będą te polskie? Nie ma jeszcze takiej.
0: Nie ma jeszcze takiej informacji.
1: No dobrze, to teraz powstaje oczywiście po takiej krótkiej prezentacji pytanie, dla kogo to jest? No i ja powiem ze swojego punktu widzenia, ja zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, ale między innymi zajmuję się tłumaczeniami i ja myślę, że to jest właśnie dobre dla osób, które są non-stop w ruchu, non-stop coś muszą robić, a potrzebują niewielkiego urządzenia, które nawet moim zdaniem zmieści się do większej kieszeni w płaszczu, czy nawet marynarce. Próbowałem je włożyć i się udało i nie wyglądało to jakoś chyba tragicznie. Może do kieszeni w spodniach to nie polecałbym, ale w marynarce już jak najbardziej. No i właśnie, potrzebują szybkiego urządzenia. Urządzenie jest bardzo szybkie i ta jakość tych wyświetlanych kropek jest też bardzo dobra. Potrzebują do wykonywania rzeczy w ruchu. To jest zdecydowanie... Nie jest to urządzenie, znaczy można oczywiście korzystać z niego stacjonarnie, ale na pewno są urządzenia, które mają, nie wiem, więcej znaków na monitorze i pewnie są wygodniejsze do takiego stacjonarnego użytku. Jak dla mnie to urządzenie najwięcej zalet ma właśnie, gdy ktoś jest bardzo mobilny, potrzebuje natychmiastowego dostępu do informacji, korzysta z bardzo wielu urządzeń, korzysta naraz, nie wiem, z telefonu, iPada i iPhone'a, powiedzmy tak jak w moim przypadku. I no jest w stanie... A, i jeszcze dla takich osób, które nie potrzebują takiego notatnika z wodotryskami, z media playerem, z różnymi innymi, z radiem, z tysiącem różnych gadżetów, natomiast potrzebują pewne podstawowe rzeczy zrobić. Na przykład prezentują jakiś materiał. Materiał się wyświetla w postaci prezentacji PowerPoint dla osób widzących, ale chciałyby kontrolować to, co się dzieje no, na własnym monitorze brajlowskim. Uważam, że dla takich osób jest to monitor idealny. On zresztą bardzo długo trzyma materia. No i właśnie jeżdżenie na konferencje, po prostu prezentacje różnych materiałów, bycie w ruchu, edycje, redagowanie jakichś tekstów, ale właśnie w ruchu, w pociągu, w samochodzie, w drodze. To urządzenie, można ja z powodzeniem pracowałem z nim w taki sposób, że trzymałem je na lewej dłoni i palcami prawej dłoni czytałem to, co się działo. I tu jeszcze może dopowiem, bo tego nie powiedziałem przy samej prezentacji, że to jak są te klawisze po lewej, 3 klawisze po lewej, 3 klawisze po prawej stronie linijki, to środkowym z tych 3 klawiszy się przesuwa linijkę jakby do następnych 20 znaków, a środkowym po lewej stronie od linijki się cofa do poprzednich 20 znaków. Także dla osób mobilnych, dla osób wymagających, które nie potrzebują, chcą mieć coś bardzo małego, to urządzenie jest naprawdę niewielkie, bardzo solidnego, z czego chcą korzystać zarówno w trybie połączenia z urządzeniem, w trybie na przykład połączenia z iPhone'em, czy jest też możliwość połączenia z urządzeniami Android, ja takich nie posiadam, więc nie wypowiadam się, jak to wygląda, ale czytając instrukcję wiem, że jest taka możliwość. A z drugiej strony dla tych właśnie, którzy w pewnych sytuacjach nie potrzebują tego połączenia z telefonem czy z tabletem, a chcą mieć dostęp do jakichś swoich dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych, które chcą sobie szybko przeczytać, szybko skorzystać z jakichś notatek i coś zrobić. I to tyle, jeżeli chodzi o grupę docelową z mojej strony.
0: Taka pewnie już podsumowująca trochę też uwaga, ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje, Natomiast myślę, że dość bezpiecznie możemy powiedzieć, że jest to bardzo eleganckie urządzenie. Stonowane kolory, aluminium, które nie jest bardzo błyszczące, świecące, czyli nie robi takiego efektu, efekciarskiego efektu, tylko rzeczywiście wygląda elegancko. Do tego czarne kolory. Może przypaść istotnie użytkownikowi do gustu. Świetnie pewnie wygląda. Jest to pojedyncza opinia, ale świetnie wygląda z urządzeniami słynnej amerykańskiej firmy, która produkuje telefony i tablety.
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja akurat zrobiłem taką absolutnie nienaukową sondę wśród moich znajomych i osób, które no co nieco mają większe pojęcie o takiej wizualnej stronie niż ja i znają się i mają jakiś smak w tych wyborach i wszystkie te osoby powiedziały mi, że to jest zdecydowanie najładniejsze urządzenie, które do tej pory pokazywałem im. Także myślę, że właśnie do takich zastosowań profesjonalnych, no gdzie no trzeba założyć jednak ten garnitur czy marynarkę i trzeba się jakoś pokazać, to jest to dobre urządzenie i rzeczywiście można się z nim pokazać.
0: A i poza tym rzeczywiście, ja o tym wspominałem również, że aluminium czyni to urządzenie tak solidnie jakościowo, czyli nawet w przypadku jakiegoś upadku, szczególnie jeśli jest to jeszcze, to urządzenie jest w opakowaniu, które jest zarówno usztywnia, jak i jest bardzo delikatne w dotyku, no jest dodatkowo zabezpieczone.
1: Znaczy, myśmy się do tego przyzwyczaili jednak, że te urządzenia brajlowskie są po prostu plastikowe. Ja słyszałem, osobiście nigdy nie miałem takiego problemu, ale słyszałem od wielu osób, że po prostu psuły im się w trakcie transportu różne urządzenia brajlowskie. Nie przypuszczałbym, że Vario Ultra mógłby się w taki sposób zepsuć, bo jest to konstrukcja naprawdę niezwykle solidna i na tle tego, co ja do tej pory nie widziałem, może zbyt wiele, ale na tle tego, co ja widziałem i z czego ja korzystałem, to jest to taka konstrukcja, która wzbudza we mnie osobiście dość duże zaufanie, że to właśnie przetrwa w momencie, kiedy ja będę z nią jeździć pociągiem, latać samolotem i będę potrzebować natychmiast skorzystać z tego urządzenia.
0: Jeszcze taki drobiazg, ale pewnie dość istotny, jest możliwość również doczepienia smyczki do samego urządzenia, czyli można to sobie podwiesić na szyi, jeśli jest taka potrzeba, nawet siedząc czy w pociągu, czy w jakimś innym pojeździe, no ktoś zawsze może trącić nas po to, żeby to urządzenie nie spadło. No, będzie bezpieczniejsze, jeśli będzie wisiało na szyi. Taka opcja również została przewidziana. Również pewnie drobiazg, ale może istotny, jeśli chodzi o USB typu A, czyli to największe USB, nieważne, którą stroną będziemy wkładali, można je włożyć do portu. Czasem może i taki drobiazg również być niektórym użytkownikom przydatny.
1: To ja jeszcze na koniec chciałem podziękować firmie Includa za to, że mi takie urządzenie udostępniła do testów. Kilka tygodni miałem okazję bawić się i pracować z tym urządzeniem i też coś zawodowo zrobić przy tym urządzeniu. Miałem okazję prowadzić zajęcia ze studentami przy użyciu tego urządzenia i rzeczywiście to spisało się bardzo, bardzo dobrze.
0: Cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że studenci się nauczyli czegoś, chociaż oczywiście nie możemy brać kredytu za to, co się nauczyli, bo to głównie praca wykładowcy i chęci studentów. Natomiast na pewno pewne wsparcie jest potrzebne każdej osobie i jeśli ktoś szuka tego typu akurat rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez stronę includo.com.pl. Chcemy, żeby jak najwięcej osób miało możliwości sprawdzania urządzeń, zanim muszą podjąć decyzję o tym, na co się zdecydować.
1: Gdybym ja na przykład chciał przyjść i kupić takie urządzenie, czy ono by było dostępne, czy to jest kwestia sprowadzenia jego, czy...
0: To jest kwestia sprowadzenia, ale to jest kwestia tygodnia, maksymalnie dwóch, żeby takie urządzenie znalazło się w Polsce. One to są urządzenia, które są gotowe, to nie jest produkt koncepcyjny, jest to produkt, jak pan wspomniał, istniejący na rynku już od dwóch lat. Także ta możliwość kupna jest właściwie natychmiastowa. Aktualna cena Varia Ultra to jest 15 999 zł. Ale kolejna taka uwaga. Jak wiecie państwo, ceny nie są stałe. A w przypadku Includo to oświadczenie, że nie są stałe, wcale nie musi oznaczać, że tylko i wyłącznie idą do góry.
1: To tak. Ja bardzo dziękuję panu Jarosławowi Wiazowskiemu za to, że zgodził się ze mną tutaj zaprezentować to urządzenie. Bardzo dziękuję państwu. To jest mój debiut na antenie Tyflo Podcastu, także bardzo przepraszam za wszystkie ewentualne niedociągnięcia. No i w razie kontaktów, w razie jakichś pytań, to chyba najlepiej kontaktować się już tutaj z panem Jarosławem w sprawie odpowiedzi na te pytania. Ja oczywiście też służę jakimiś uwagami użytkownika, który jednak kilka tygodni z tym, no dobrych kilka tygodni z tym urządzeniem spędziłem i tak jak powiedziałem, miałem możliwość wykorzystania go w różnych kontekstach zawodowych i nie tylko. Także to by było na tyle. Bardzo państwu dziękujemy.
0: Ja również dziękuję za możliwość nagrania tego podcastu razem z panem Wojtkiem.
1: I do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. Przed przystąpieniem do omawiania edytowania dokumentów, jak go przygotować i tak dalej, zajmiemy się pokazaniem menu, które jest w dawnym Wordzie, czyli 2003-2095, określane jako menu plik. Do tego menu wejdziemy za moment i tam na początek trzeba będzie się trochę rozpatrzeć, co to nam oferuje. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy między innymi możliwości wyboru szablonów do przyszłej edycji tekstu, sposób zapisu, wysyłka i tak dalej, ale to za moment.
6: Alt tab, dokument 1, Microsoft Word, dokument 1.
5: Tu mamy już w tej chwili otwarty program Word i teraz albo klawiszem Alt i strzałką w lewo, albo bezpośrednio skrótem klawiszowym, co jest wygodniejsze. Każdemu to polecam, żeby to zapamiętał. Alt-P.
6: Alt-P, menu kontekstowe, menu, otwórz, nowy.
5: On z reguły staje na poleceniu otwórz. Zostało to tak, jak było w starszych wersjach tego edytora. Ctrl-O. Ale my przyszliśmy teraz na pierwszą pozycję, która jest wyżej, czyli nowy. Używamy tego wtedy, kiedy chcemy sobie na przykład ułatwić pracę z przygotowaniem tekstu i skorzystać z gotowych szablonów oferowanych przez Microsoft Office. Wejdźmy teraz w to.
6: Enter. Zamykam menu. Nowy dokument. Okno dialogowe. Puste i niedawno używane. Pusty dokument. Pole listy.
5: Jak słyszeliśmy, pierwsza pozycja jest pusta. Teraz ruszymy tabulatorem. Raz.
6: Tab. Akceptacja oferty pracy.
5: I zaczynają się pokazywania różnego rodzaju gotowych szablonów. Przejrzymy teraz to.
6: List firmowy i koperta, element pola listy. Nowe ogłoszenie w blogu. Akceptacja oferty pracy, element pola listy. List firmowy i koperta, element pola listy.
5: Dlaczego tak to jest czytane? Dlatego, że przeglądałem sobie tutaj coś. No i tak zostało.
6: Tab, utwórz przycisk. Tab, anuluj przycisk. Tab, szablony. Puste i niedawno używane, element pola listy.
5: Tu mamy puste i nieużywane i teraz przejdziemy do całego katalogu szablonów.
6: Tab, nowy dokument, okno dialogowe, puste i niedawno używane. Tab, rozpocznij wyszukiwanie, łącze. Tab, pusty dokument. tab. Akceptacja ofert. List firmowy i rodzinny biuletyn świąteczny. List firmowy i życiorys funkcji. Nowe ogłoszenie. Zlecenie element pola listy.
5: Na razie będzie się to powtarzało, bo ja muszę przejść po prostu na początek, a tu się nie da chyba inaczej. Zaraz zobaczymy.
6: Home. Akceptacja oferty pracy.
5: Tak.
6: Zlecenie. Akceptacja oferty pracy.
5: Dobrze. Pierwsza akceptacja oferty pracy, czyli dostaliśmy jakiś list, czyli powiadomienie o tym, że zostaliśmy przyjęci do grona tych, którzy ewentualnie będą mogli podjąć zatrudnienie w jakiejś firmie. No i musimy na to oficjalnie odpowiedzieć. Możemy sobie tutaj gotowy szablon wybrać, klikając na to teraz Enterem i pojawi nam się formularz gotowy. Za chwilę w któryś wejdziemy, na razie tylko opowiadam. I już mamy możliwość wyedytowania takowego dokumentu.
6: Zlecenie.
5: To jest ewentualnie, jeżeli chcielibyśmy komuś zlecenie udzielić. Czyli umowa o dzieło i zlecenie wystawiamy jakieś na wykonanie jakiejś pracy.
6: Nowe ogłoszenie w blogu.
5: Nowe ogłoszenie w blogu, czyli jeżeli jesteśmy gdzieś na blogu zarejestrowani, możemy sobie tutaj ściągnąć szablon, który nam pomoże w edytowaniu właśnie takowego ogłoszenia.
6: Życiorys funkcjonalny, projekt tradycyjny.
5: Życiorys.
6: List firmowy i koperta, element pola listy. Rodzinny biuletyn świąteczny.
5: I to jest na razie tyle. Tyle czyta DOS 11. W 12 jest tego trochę więcej. Trochę inaczej się to układa, ale to na sam koniec, już wtedy, kiedy będę podsumowywał całość materiału, a będzie tego trochę. No i teraz przykładowo wejdźmy sobie w jakiś formularz gotowy.
6: Zlecenie. Akceptacja oferty pracy.
5: Na przykład w to. Enter.
6: Enter. Zatrzymaj przycisk. YOUR na memacie robótton pole. Dokument 2 tryb zgodności Microsoft Word. Wydruku. Pole edycyjne.
5: I teraz mamy oczywiście tu JOS 11 nie jest do końca przygotowany jak powinien, dlatego że tutaj jest informacja, że mamy wprowadzić swoje imię.
6: Macie robót to pole US English Street Address. Pole.
5: Adres pocztowy.
6: Macie robót to pole City ST Żywcode. Do Wielpczyck Street Address. Macie robót to pole. Do Wielpczyck City ST Żywcode. Macie robót to pole.
5: Czyli mamy kod pocztowy.
6: Street Date pole. Street Date pole Marchu 2 2011.
5: Data sama się podpowiedziała.
6: Pole US English. Puste, puste. Do Wielpczyck Reci Piętname macie robót ton pole. Macie robót ton pole Reci Piętname.
5: Czyli ten, do kogo wysyłamy. Recipient, czyli to jest ni mniej, ni więcej do kogo.
6: Do Wielpczyck Title macie robót ton pole. Macie robót ton pole Title. Do Wielpczyck Kompany name macie robót ton pole.
5: Macie robót ton pole. Do jaka firma?
6: Do Wielpczyck Street Address macie robót ton pole. Macie robót ton pole Street Address.
5: Nie będę tego edytował. W tym miejscu, gdzie teraz stanąłem na przykład, jeżeli zacząłbym pisać, stoję od razu na polu do edytowania. Mam już gotowe, jest to ogłaszane i w tym miejscu sobie zaczynam pisać i mam gotowy dokument przygotowany przez Microsoft. Wejdźmy z tego.
6: Escape. Do Wielpczyck City.
5: Teraz się nie da inaczej, czyli muszę zamknąć dokument w ogóle.
6: Zamknij dokument 1 Microsoft Word. Wydruku.
5: Czyli zamykam to Ctrl F4, zamykając okno. Czyli takie są tutaj możliwości z gotowych szablonów. Jeżeli potrzebuję więcej, oczywiście tutaj JOS 11 nie chce mi pokazać więcej, JOS 12 pokazuje mi tego znacznie więcej. Jest też możliwość pobierania z Microsoftu. Jeżeli nie mamy czegoś na komputerze, możemy sobie spokojnie z Microsoftu gotowce pobrać, ewentualnie od kogoś. Tutaj są też między innymi wizytówki, kartki pocztowe, listy prywatne, urzędowe i tak dalej, i tak dalej. Tego JOS 11 nie chcę czytać, przy JOSie 12 już to jest trochę poprawione, dlatego tego wszystkiego tutaj w tej chwili nie pokazuję. Wracamy z powrotem, ponieważ zamknąłem okno, więc muszę teraz wrócić z powrotem. Alt-P.
6: Alt-P, menu kontekstowe, menu, otwórz, zapisz.
5: Wszystko zależy od tego, jak ustawimy to w opcjach oprogramowania, w jakim formacie on to będzie zapisywał. Ponieważ jest to pakiet 2007, w związku z powyższym on nadaje rozszerzenie DOCX. Ale można w opcjach ustawić, że on ma zapisywać w postaci DOC na przykład, albo RTF i tak dalej, i tak dalej. To ustawiamy w opcjach. Za chwilę do tego dojdziemy, ponieważ ten pasek cały pokazuje.
6: Zapisz jako przycisk podziału. Alt poprzedzone.
5: Zapisz jako.
6: Dokument programu Word.
5: Mamy. Dokument programu Word.
6: Szablon programu Word.
5: Szablon.
6: Dokument programu Word 97-2003.
5: Do starszej wersji.
6: Plik tekstowy Open Document. PDF lub XPS.
5: PDF dlatego, że ja mam skojarzony tutaj Transformer PDF i FindReadera i on może to do PDF-u zapisać.
6: Inne formaty.
5: Inne formaty.
6: Dokument programu Word.
5: I powtarzamy się. Inne formaty, jakbym to potraktował, to wtedy mogę wybrać jeszcze dalsze. Zamykamy to w menu, zwijając to strzałką.
6: Zapisz jako przycisk podziału. Drukuj przycisk podziału.
5: No, drukuj to wiadomo. Jeżeli bym to potraktował enterem, mam możliwość ustawienia drukowania stron.
6: Przygotuj pod menu.
5: Przygotuj.
6: Właściwości.
5: Pierwsza pozycja, która po rozwinięciu się pojawia, to jest właściwości. I tutaj, jeżeli to potraktujemy enterem, mamy tam możliwość wpisać, co następuje.
6: Enter. Zamykam menu. Autor, imię i nazwisko osoby będącej autorem dokumentu, pole edycyjne. OM. Tab. Tytuł, tytuł dokumentu, pole edycyjne. Tab. Temat, temat zawartości dokumentu, pole edycyjne. Tab. Słowa, kluczowy wyraz lub zestaw wyrazów opisujących dokument, pole edycyjne. Tab. Kategoria, kategoria umożliwiająca sklasyfikowanie dokumentu, na przykład dokumenty od mojego menedżera, pole edycyjne. Tab. Stan, stan zawartości, na przykład wersja robocza, przejrzane i wersja ostateczna, pole edycyjne. Tab. Komentarze, podsumowanie lub streszczenie zawartości dokumentu, pole edycyjne. Tab. Właściwości dokumentu, menu przycisków. Tab. Zamknij przycisk. Spacja. Dokument 1. Wydruku. Puste.
5: Ponieważ zamknąłem, w związku z powyższym, tyle możliwości tam mamy do wprowadzenia i wtedy będziemy mieli opisany dokument, wystawiając go komuś, żeby mógł sobie ewentualnie we właściwościach dokumentu podejrzeć, kto jest autorem i tak dalej, i tak dalej.
6: Alt P, menu kontekst, zapisz, zapisz jako, drukuj przycisk, przygotuj pod menu, właściwość, przeprowadź inspekcję dokumentu.
5: Przeprowadź inspekcję dokumentu, jest to ni mniej, ni więcej, jak gdyby przejrzenie całego dokumentu. No, inspektor wiadomo, co robi, kontroluje. Więc zobaczmy, co on tutaj nam oferuje.
6: Enter. Zamykam menu. Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje, pole wyboru zaznaczone. Tab. Właściwości dokumentu i informacje osobiste, pole wyboru zaznaczone. Tab. Niestandardowe dane XML, pole wyboru zaznaczone. Tab. Nagłówki, stopki i znaki wodne, pole wyboru zaznaczone. Tab. Tekst ukryty, pole wyboru zaznaczone. Tab. Inspekcja, przycisk. Tab. Zamknij przycisk. Spacja. Wydruku. Pole edycyjne.
5: Czyli takie możliwości tam są i takie są pozaznaczane domyślnie. Ja tutaj nic nie zmieniałem, dlatego że na razie nie miałem potrzeby, ale on to domyślnie robi i sprawdza. Więc muszę znowu Alt-P.
6: Alt-P, menu, zapisz, zapisz jak, drukuj, przygotuj pod menu. Właściwo, przeprowadź inspekcję dokumentu, zaszyfruj dokument.
5: Zaszyfruj dokument, jeżeli bym to wybrał, to może być ten dokument szyfrowany i ktoś, kto będzie miał udostępnione to, będzie mógł dopiero to odczytać wtedy, kiedy mu udostępniłbym możliwość odszyfrowania tego.
6: Ogranicz uprawnienie pod menu.
5: Ogranicz uprawnienie. Zobaczmy, co tutaj mamy.
6: Dostęp nieograniczony zaznaczone.
5: Z reguły domyślnie tak jest.
6: Dostęp ograniczony.
5: Dostęp ograniczony, czyli można tylko na przykład, że to będzie tylko do odczytu.
6: Zarządzaj poświadczeniami.
5: Poświadczenia.
6: Dostęp nieograniczony zaznaczony.
5: No i takie coś. Nie będę tu stopykał.
6: Ogranicz uprawnienie. Dodaj podpis cyfrowy.
5: Podpis cyfrowy, jeśli byśmy go mieli, pozyskali go gdzieś, możemy tutaj dołączyć.
6: Oznacz jako wersję ostateczną.
5: Oznacz jako wersję ostateczną, czyli zakończyliśmy pracę nad dokumentem i chciałbym, żebym już do tego nie musiał wracać. Oznaczam to jako wersja ostateczna i to już jest wiadome, że to jest dokument finalny.
6: Uruchom sprawdzanie zgodności.
5: Uruchom sprawdzanie zgodności, jest to ni mniej, ni więcej, co za chwilę DOS nam poopowiada. Później zresztą będę musiał znowu zamknąć okno, bo inaczej się nie da.
6: Enter, zamykam menu, ok, przycisk. Tab, sprawdź zgodność podczas zapisywania w formacie programu Word 97-2003, pole wyboru zaznaczone.
5: Dlaczego tak? Dlatego, że w opcjach wybrałem, ponieważ często muszę wymieniać dokumenty z osobami używającymi starszej wersji Worda, więc takie coś mam w opcjach ustawione i tu jest też zaznaczone to.
6: Tab, ok, przycisk.
5: No i to jest tyle. Mógłbym to zdjąć i wtedy by tego już nie było. Czyli on ma to sprawdzać, że to jest zgodne z pakietem starszego typu.
6: Spacja, wydruku, pole edycyjne.
5: Idziemy ponownie dalej.
6: Alt-P, menu kontekst, zapisz, drukuj, przygotuj, wyślij pod menu, publikuj pod menu, wyślij pod menu.
5: I teraz jest wyślij.
6: Przygotuj pod, wyślij. Wiadomość e-mail.
5: Czyli wiemy, że to wiadomość, jako wiadomość e-mail.
6: Wyślij wiadomości e-mail jako załącznik w formacie PDF.
5: Możemy tutaj, ponieważ mam, tak jak powiedziałem, transformera skojarzonego w systemie, w związku z powyższym od razu mogę to zapisać do PDF-u i wysłać jako załącznik.
6: Wyślij w wiadomości e-mail jako załącznik w formacie XPS.
5: To jest dla takich, którzy Worda ewentualnie nie mają.
6: Faks internetowy.
5: Faks.
6: Wiadomość e-mail.
5: No i powtarza się to już.
6: Wyślij pod menu. Publikuj pod menu.
5: Publikuj.
6: Blok.
5: Pierwsza pozycja to jest blok. Jakbym to potraktował, to tam będę miał gdzie na stronę internetową, gdzie mam swojego bloga umieszczonego i tam mogę to ewentualnie wysłać.
6: Serwer zarządzania dokumentami.
5: Serwer zarządzania dokumentami, nie będę w to wchodził. Tam jest, jeżeli ktoś prowadzi stronę internetową i robi coś w HTML-u, może ewentualnie na ten serwerek dostarczać gotowy dokument.
6: Utwórz obszar roboczy dokumentu.
5: Utwórz obszar roboczy dokumentu, jeżeli bym to potraktował. W zasadzie dla nas nie jest to istotne. Zaznaczenie byłoby mi zostało. Miałbym możliwość definiowania, jaki obszar roboczy dokumentu bym miał.
6: Blok.
5: No i powtarza się to.
6: Publikuj pod menu. Zamknij.
5: Następna pozycja jest zamknij.
6: Opcje programu Word.
5: Kolejna pozycja, przycisk opcje. Tym zajmiemy się w następnej części. Tutaj będzie dosyć dużo omawiania, dlatego że nie jest to bez znaczenia dla screen readerów. Chodzi o to, że po wyborze w opcjach, na przykład wyświetlania znaków tabulatora i tak dalej, będziemy musieli później zmagać się z tym, że screen reader będzie nam to odczytywał. Ale w dalszej części materiału zauważymy, że w niektórych przypadkach, wtedy kiedy będziemy chcieli pracować już nad tekstami, pewne rzeczy będziemy musieli włączyć. O tym poopowiadam w czasie, gdy będę omawiał już edycję. Opcjami zajmiemy się w odrębnym odcinku i tylko tym. I to jest tyle, jeżeli chodzi o menu, które w starszych wersjach nazwałbym menu plik. Dziękuję za uwagę.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 5 dzień lipca 2021 roku. Minęła godzina 19, zaczynamy Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, ale dziś nie jestem tu sam, bo dziś chyba po raz pierwszy jako współprowadzący Piotr Żołądek wspólnie ze mną dziś na antenie. Witaj, Piotrze.
1: Witam Cię, Michale, witam wszystkich Tyflo słuchaczy.
0: To przypomnij mi, pierwszy raz chyba jesteś u nas.
1: Na antenie, w sensie nie,
0: jako współprowadzący.
1: A jako współprowadzący to tak. Był już podcast, taki pierwszy podcast nagrywany.
0: Tak, a faktycznie, faktycznie.
1: O MuseScore,
0: tak, pokazywałeś tak. MuseScore'a, ale na żywo na antenie Tyflo Radia jeszcze cię u nas nie było, przynajmniej jako prowadzącego, no bo tak. Jako gość, jako słuchacz, który do nas dzwonił, to już niejednokrotnie mogliśmy cię usłyszeć. To dziś w tym twoim debiutanckim występie u nas opowiesz o głośniku. O głośniku, który jest kolejnym z tych, które można nosić na sobie.
1: Tak, to już widzę, staje się popularne, bo dużo producentów myśli, co tu jeszcze zrobić takiego noszącego, nie wiem jak to, wearable po prostu. Będziemy mówić o głośniku. Ja tylko jeszcze powiem tak, bo ogólnie podcast powstał trochę spontanicznie. Michał dzwonił do mnie w sprawie innego podcastu, który się no za jakiś czas, myślę, ukaże, ale może nie zdradzamy na razie o czym. No i ja odebrałem akurat rozmowę w momencie testowania tego głośnika i Michała nie poznałem.
0: Tak, powiem szczerze, i to już myślę, że będzie poniekąd taka trochę recenzja tego urządzenia. Ja też miałem problem, żeby cię zrozumieć.
1: Ale to pokażemy.
0: Tak, to pokażemy, jak to działa.
1: Dzisiaj mamy takie fajne warunki, że po prostu pokażemy brzmienie głośnika i jaki on jest, a może w sumie od tego pewnie zaczniemy, nie?
0: Zaczniemy od nazwy. Jak temu głośnikowi na imię?
1: A właśnie, to jest głośnik Blue Edio, ja nie wiem jak to można, HS, Hurricane Speaker, czyli huraganowy głośnik.
0: No, powiew,
1: czy będzie taki
0: tak,
1: huraganowy.
0: Siła podmuch huraganu po prostu.
1: 2x2 watt, no, czyli jest moc.
0: Jest moc, tak. Znaczy rzeczywiście to jest moc, o tym przekonacie się w dzisiejszej audycji, w której to jeżeli jesteście z nami na żywo, to możecie brać czynny udział. tyflopodcast.net/zoom, kontakt tyflopodcast.net i Facebook. Pozdrawiamy tych wszystkich.

0: na wstępie powiem ogólnie, że głośnik kosztował niecałe 50 zł. Sama, no plus przesyłka. Ja osobiście chciałem troszeczkę odciążyć latem uszy ze słuchawek, powiem wam szczerze, ale bo pracuję dość dużo z dźwiękiem, dość dużo z montażem, no i to jest taki montaż, który tam, to nie jest miks, więc nie wymaga jakiegoś słyszenia nie wiadomo jak dużego pasma, tylko po prostu
1: bardziej montowanie. Uwagi.
0: Tak, uwagi, tak, tak. Więc po co sobie te uszy latem, które już do nas przyszło, grzać? No i wymagane było gniazdo jack, bo w Bose chyba nie było jacka, z tego co pamiętam. No i niestety w opisie okazało się, że jack jest, ale po przesyłce jest tylko USB typu C i microSD, bo głośnik też ma czytnik kart microSD. Ja kontaktowałem się ze sklepem, link do tego głośnika też będzie w komentarzu. Sklep powiedział, że tak, to jest błąd w ich opisie, bo to jest nowszy model, starszy albo po prostu poprzednia cena była 20 zł droższa, więc stwierdziliśmy z Michałem, że pewnie tyle kosztował jack. 20 zł drożej na przykład.
1: Drogi jack.
0: Tak, drogi jack.
1: Chociaż no, jacki różnych takich znanych firm to no i potrafią może tyle kosztować, takie no, jakieś pozłacane.
0: Albo Jack Daniels.
1: Tak. No nie, no to jeszcze drożej, to zdecydowanie tak. Drożej. Ale to nie jest Jack Daniels, nie. Którego poszukiwaliśmy. Nie. To nie ta pora. Jeszcze nie ta pora.
0: To unboxing, co?
1: To unboxing, dokładnie, bo przychodzi to do nas w jakiejś paczuszce, w pudełku.
0: W ogóle przesyłka była w sklepie AudioTop, bo myślę, że to można powiedzieć, bo to tak, bo będzie link.
1: Owszem.
0: Była tak naprawdę zabezpieczona dwoma woreczkami. Pierwszy był zaklejony z imieniem, nazwiskiem, drugi był taki, jak się koszulki kupuje, w takim typowo szeleszczący bardzo woreczek. No i pudełko po prostu samego sprzętu. Pudełko jest takie, stwierdziłem już, że jest prostokątne po obliczeniach. Kojarzycie może do płyty głównej, czy po prostu do komputerów, kiedyś się dostawało takie z różnymi tam sterownikami. Pudełko, z której z jednej strony się odwija taką listewkę, którą ja teraz otworzę. Z niej wychodzą takie skrzydełka i po bokach też duże skrzydła. I to w sumie lepiej sobie ustawić tak bokiem, żeby nam ta górna część tego pudełka nie przeszkadzała. I natrafiamy na taką kopertę, bąbelkową kopertę, szeleszczącą, bąbelkową, w której jest coś twardego. No to jest zapewne nasz głośnik, do którego za chwilę przejdziemy. A pod spodem, proszę Państwa, mamy tylko kabelek USB typu C. To naprawdę się postarali.
1: Nowocześnie.
0: No, już, no Bluetooth 5.0, tak przy
1: no,
0: okazji
1: sprzedajemy
0: takie specyfikacje po trochu. No i jakaś książeczka, może po chińsku, nie wiem. Nie czytałem, akurat myślę, że do tak prostych produktów to nie trzeba, myślę, za bardzo skomplikowanych instrukcji. Ja pudełko odkładam i przechodzimy do koperty i do opisu samego głównego bohatera. Koperta jest, jak powiedziałem, bąbelkowa, nie jest taka papieżana, jest taka trochę jak kiedyś siatki na zakupy albo coś takiego.
1: Taka foliowa po prostu.
0: Taka. Zresztą to jest taka folia, może jak te siatki grzewcze, albo taka, tak, taka foliowa bardziej jakby coś do wygłuszania może też, to co, nie wiem, w każdym razie fajna. I mamy głośnik, chiński plastik, na pewno. Na głośnik w ogóle wygląda, ja stwierdziłem, że to dobrze opisuje, jakbyście sobie Państwo wyobrazili wieszak na garnitur taki z ramionami takimi szerokimi, które ktoś wygiął w takie C, tak jakby. Tylko, że no, wieszaki z reguły pod spodem są puste, prawda? A tu mamy no jednak pełne, bo to jest jakaś gdzieś ta elektronika musi być zamknięta. I to są takie ramionka szersze, natomiast z tyłu na kark jest taka wąska listewka, napis Blue Edio, taki lakierowany, wypukły w zagłębieniu, ale litery wypukłe. Wiemy, że to jest Blue Edio. I po lewej i prawej stronie, bo sam plastik jest taki matowy, śliski, ale matowy, coś jak MacBook, jeżeli ktoś miał okazję oglądać, dotykać. Te MacBooki takie, no w sumie chyba Mac i Mini też mają taką obudowę.
1: Które kiedyś były, bo teraz
0: albo
1: na
0: tak,
1: to aluminium.
0: Kiedyś. Tak. I dawne iPhony. Może bardziej dawny iPhone, myślę, bo iPhone był

0: pierwszy jednak zawsze. Taki 5S, SE, ten pierwszy, coś takiego. I na tych ramionach są cztery kółeczka, w sensie na jednym jest, są dwa i na drugim dwa. To są maskownice głośników. Jeden za drugim. Pierwszy jest minimalnie większy, minimalnie większa średnica. Z lewej i dwa, i z prawej dwa. Dwa razy po 2 W moc, tak podaje tutaj sklep, czyli 4 W razem. No i cóż, i my ten głośnik zakładamy sobie na szyję. Jak założymy go na szyję, to pod prawym ramieniem, znaczy nad prawym ramieniem, ale pod prawym ramieniem tego głośnika jest zagłębienie, w którym jest od tyłu, tak jakby patrząc od naszych pleców, gniazdo USB typu C i otwór na kartę microSD. Natomiast nad tymi wejściami są cztery guziki, takie podłużne, jak głośność w telefonach, tylko są bardzo, z jednej strony są tak ładnie zaokrąglone, a z drugiej tak, że można by nawet się pozbawić takiego, nieładnie to wygląda, można się zaczepić albo jakimś ubraniem czy coś. Tutaj producent trochę się nie postarał, tak muszę przyznać. Skok mają fajny, wyraźny, ale mówię, dość wystają i są ostre. Nie wiem, czy to słychać, ale ja przesuwam opuszkiem palca po tej krawędzi głośnika.
1: No to rzeczywiście, to słychać.
0: I takie
1: trochę.
0: Są naprawdę, że myślę, że jakby się gdzieś zaczepiło, można by wyrwać taki guzik. Albo sobie coś uszkodzić, ubranie. I teraz tak, pierwszy służy do włączania i wyłączania, jest taki wielofunkcyjny. I jak włączymy głośnik, on od razu jest w trybie Bluetooth. I tutaj ciekawostka, bardzo tani głośnik, ale komunikaty głosowe są. Czyli można.
1: Można.
0: Po angielsku. To zresztą usłyszymy. Następnie jest głośność. Bo ten guzik też ma jeszcze taką funkcję, jak na przykład szukanie stacji radiowych, przelatywanie po falach i szukanie.
1: Co jest, czyli to tak zwane automatyczne strojenie.
0: Tak, takie co, o coś takiego chyba. Tak mi się wydaje, że to rzeczywiście coś podobnie działa. I później mamy ciszej, głośniej i przycisk zmiany trybu, czyli Bluetooth Mode i FM Tuner, czyli to radio. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie udało mi się włożyć karty, ale mamy kartę. Spróbujemy też w kartę włożyć, czy wykryje. I no to przycisk zmiany trybu. I tyle po prostu, tyle klawiszologii. Także nie trzeba chyba instrukcji, jak wspominałem. No i tyle samego głośnika. No zabrakło tutaj gniazda, jack, ale to już wiadomo. Może jeszcze gdzieś można dostać tą wersję z jackiem.
1: Bo to przypomnijmy, jest starsza wersja tego głośnika.
0: Tak, to jest starsza wersja.
1: Ale ona ma, Piotrze, jakiś inny model, czy to po prostu...
0: Nie, właśnie nawet ciężko to... O właśnie, to jest ciekawe, bo to chyba trzeba po prostu pytać sprzedawcy, jak nam na tym zależy. Ja już zauważyłem taki droższy troszeczkę głośnik, tak z 4 razy, no ale teraz taki tani głośnik to wiadomo, no a spróbuję, kupię i tak dalej, może będzie. No ale przy droższym to już się trochę zastanawiam i jednak niby pytałem, niby jest, niby można zwrócić, ale no zobaczymy, może jak będę miał... To myślę, że też gdzieś to tam zaprezentujemy może w przyszłości. W każdym razie ten, przypominam, kosztuje 49 zł. Jeśli chodzi o jego gabaryty takie, bo tutaj producent, znaczy sprzedawca bardzo mało tych danych podaje, tylko szerokość 25 cm. No to tak napisane 25 cm, to nie są takie typowe wymiary, prawda? Gdzie się pisze dokładnie co do milimetra. Ja myślę, że to chodzi o szerokość całego głośnika, bo raczej tutaj, gdzie wchodzi szyja, głowa, to jest węższy ten głośnik. No, waży około 200 kilkudziesięciu gramów, nie czuć go. Aha, tylko taka uwaga, ja tak zauważyłem, szczególnie latem, że na szyi warto, nie wiem, tylko że latem ciężko mieć jakiś kołnierz czy coś, ale coś materiałowego, nie wiem, podłożyć czy jakoś podciągnąć sobie koszulkę, ale to nie jest zbyt wygodne chyba. W sensie głośnik potrafi się lepić do skóry, no bo jest plastikowy i grzać się. Więc no to jest taka... Tutaj w miejscu szyi, no bo na ramionach to jednak spoczywa na ubraniu, ale tutaj na karku z tyłu.
1: A czy ten głośnik jest w ogóle wygodny? Pomijam to, że się grzeje, no bo to wiadomo, to...
0: Znaczy nie jest jakoś... Znaczy jest plastikowy i ogólnie jak się siedzi, myślę, że nie jest jakiś do końca stabilny, może się ześliznąć, jak będziemy gdzieś tam... No, tańczyć z nim bym raczej nie tańczył, ale jakieś takie, mówię, proste rzeczy, typu nie wiem, jak sobie myjemy naczynia, czy coś tam robimy innego.
1: To spokojnie coś, można.
0: Myślę, że można, daje radę. No i co, chyba w wyglądzie wszystko, tak myślę.
1: Jeszcze jedynie warto, myślę, wspomnieć, bo chyba tak. O tym nie mówiliśmy, że ten głośnik w porównaniu do i w przeciwieństwie do głośnika, który prezentował Robert, do głośnika Bose'a, nie jest w żaden sposób elastyczny.
0: To jest plastik, który jak będziemy go ściskać, to prawdopodobnie go złamiemy.
1: Dokładnie, więc nie można sobie go zgiąć.
0: Nie ma żadnej technologii falowodów, nie, to... Jeszcze...
1: Otulić się tym głośnikiem nie można w żaden sposób. Nie. Nic z tych rzeczy.
0: O, leżenie może być niewygodne chyba. Tak mi się nie sprawdzałem, ale... No bo przez to właśnie, że jest twardy, nie?
1: Że jest
0: no,
1: twardy, oczywiście.
0: Nie chcę nic... Chyba, że weźmiemy sobie taką puszystą poduszkę, że szyja nie będzie dotykała do... Ale nie wiem, czy to jest średnio wygodne, czy no,
1: ale i tak
0: nie,
1: będziesz
0: niezdrowe.
1: I tak będziesz leżał na tym głośniku tak naprawdę. No chyba, że poduszkę...
0: Tak, ale nie będziesz dociskał, Michale, do łóżka.
1: Wydaje mi się, że i tak będziesz dociskał, bo i tak dotykał, będziesz dociskał, tak, bo tak, będziesz no, dociskał do tej poduszki, pomiędzy tobą a poduszką będzie ten twardy plastik, więc tak no naprawdę, tak. Że jak pamiętasz, była księżniczka na ziarnku grochu, to jej to tak. Ziarnko grochu przeszkadzało, to może być i ten problem.
0: No. To jednak w takim wypadku warto doinwestować w Bose UR Companion, czy jak Companion się tam nazywa, jakoś tak.
1: No dobrze, to przejdźmy dalej do jakiejś takiej praktycznej demonstracji.
0: Dobrze, ja go sobie założyłem i teraz troszkę się tu przełączę, przełączymy się teraz na dźwięk stereofoniczny do mikrofonów binauralnych. Żeby zaprezentować po prostu sam głośnik.
1: Jak to brzmi,
0: sam
1: jak on
0: interfejs,
1: brzmi.
0: Jak to brzmi. Ja już sobie wkładam mikrofony.
1: I teraz będzie chwila magii, chwila, bo z mono nam się zrobi stereo. Tak.
0: Ale jeszcze musimy zrobić tak, żebym nie stracił ciebie, Michale, z
1: odsłuchu,
0: ze słyszenia.
1: Tak jest.
0: Z odsłuchu. Na chwilę straciłem, ale już chyba mam. Odezwij się do mnie.
1: Odzywam się. Słychać mnie, mam nadzieję.
0: O.
1: Nie mam. Momencik. O. No to chyba jednak mamy... Houston, mamy problem. Halo? No i tak to jest, proszę Państwa. Jak się robi audycję na żywo, to różne rzeczy w trakcie tej audycji mogą się wydarzyć. Jak chociażby... No taka sytuacja, jaką mamy teraz, że Piotr przestał mnie słyszeć. A co ciekawe, ja Piotra słyszę głośno i wyraźnie i nie mogę się doczekać i myślę, że i wy również nie możecie się doczekać prezentacji
0: halo.
1: Głośnika.
0: To jest urok prezentacji.
1: Urok prezentacji
0: głośnika.
1: Na żywo, po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, ja się tak zastanawiam, bo moje słuchawki normalnie działają na wtyczce. Te drugie działać nie chcą i musimy zobaczyć, jaki jest tego powód. Działały przed...
1: To jest, Piotrze, zawsze tak z audycjami na żywo, że to...
0: Być może będziemy musieli jakąś muzykę puścić, ale już sprawdzimy jeszcze jedno, bo może tu się coś wypięło. Y...
1: W razie czego ja
0: mam
1: już...
0: Mam tu bardzo dużo kabelków. No. To musicie wiedzieć, ja wyglądam troszeczkę jak...
1: Powiem tak, ja też mam dużo kabelków. Oj, dużo kabelków.
0: O, no. Jest, już cię mam, czyli super. Jest spoko. Słuchawki działają, a zaraz będziemy się przełączać na...
1: Na mikrofony.
0: Na mikrofony, bo to jest ważne, żeby mikrofony też zadziałały.
1: Okej.
0: Wszystko jest tutaj. Teraz powinny być i mikrofony, i ja.
1: Jesteś.
0: Wyłączam mikrofon wcześniejszy, żeby się nie dublowało.
1: Jasne.
0: No i udało się. Przejdziemy do włączania głośnika i myślę, że najpierw może zaczniemy od radia, tak nietypowo, no bo potem, jak mieliśmy teraz chwilkę przerwy, to coś zaprezentujmy, a później pewnie też chwilkę zajmie, żeby tam połączyć ten głośnik. Znaczy on już jest połączony, sparowany, więc powinien się połączyć, ale zawsze to będzie chwilka przerwy. Więc ja na razie włączam głośnik i posłuchajmy sobie komunikatów.
2: Power on. Bluetooth mode.
0: To jest ciekawe, bo to Bluetooth mode jest bardzo takim, mam wrażenie, jakby trochę lepszej jakości. Nie wiem, czy też to słyszysz, Michale, czy też ci się tak wydaje.
1: No, a mógłbyś, Piotrze, powtórzyć, bo ja sprawdzałem, czy tu nam wszystko dobrze działa.
0: Aha, to ja jeszcze raz wyłączam go, przytrzymuję.
2: Power off.
0: I włączam i zobacz.
2: Power on. Bluetooth mode.
1: Ten power on jest jakby...
0: Gorszy.
1: Tak, gorzej nagrany. To się zgadza.
0: Bluetooth mode, jak usłyszałem, to sobie myślę, no to całkiem fajnie działa. No to co, włączymy ten RMF. Uwaga. O. I jeszcze raz.
1: I cisza.
0: Cisza. Czyżby właśnie... O, jest.
1: Szum na razie mamy.
0: O, ja go troszeczkę nim ruszam. Teraz tak, jak radio mamy włączone, ja ściszę troszeczkę, żeby było słychać mnie. Czy ja jestem dobrze słyszalny, czy jeszcze powinienem...
1: Jeszcze troszeczkę możesz ściszyć. O.
0: Dobrze. I teraz tak. Ważna rzecz, jeżeli ściszamy w radio, to musimy przytrzymać plus albo minus, bo jeżeli sobie naciśniemy, to zrobimy sobie zmianę na jakąś tam inną stację. Ponieważ przycisk power skanuje nam chyba po prostu całą skalę, czyli taki właśnie ten automatyczny skan. Jak już coś poznajdujemy, to potem zatrzymujemy się też tym samym przyciskiem power, czyli tym najbliżej pleców. I... I cóż, i możemy sobie po tych stacjach wyszukanych, po kilku wybranych, w kółko się przesuwać, aż znajdziemy coś, nie wiem, może coś gdzieś zagra. O, proszę.
1: O, tutaj, i tu nawet tutaj całkiem ładnie łapie.
0: Tak, to teraz podgłośnie może to. Zobaczymy przy okazji tą jakość. Tylko że radio nawet najlepiej złapane będzie zawsze w mono. No to słychać.
1: A to szkoda.
0: No niestety. Może musi wyjść jeszcze nowszy model, Michale, myślę.
1: No może. Ciekawe, co tym razem zabiorą.
0: Dobrze, ja w międzyczasie jeszcze spróbuję zaaplikować mu kartę SD, jak już wspominałem. Dlatego biorę sobie kartę. Karta jest micro SD. Taka uwaga. I to jest... O nie, nie tą stroną. Kartę trzeba wkładać tak, że w stronę góry głośnika dołem karty, czyli tym chipem. I teraz karta weszła z takim kliknięciem. O! Coś tu powiedziało. I teraz tak. FM Tuner. No to wiemy. Bluetooth Mode.
2: Music.
0: Music. Właśnie, pojawia nam się nowy...
3: Muszę powiedzieć tak, że o 12 muszę być na Prokocimie. I coś tu chyba
1: i coś się odtwarza, tak, że musisz o 12 być na Prokocimiu.
3: Tak, to jakieś moje nagrania są i to są nawet nagrania binauralne. Ja może kawałek, bo zatrzymało się.
1: Tak jest.
3: To zatrzymałem powerem. I wznowiłem też powerem. On w ogóle też służy chyba do odbierania, tudzież odrzucania połączeń. Czyli taki wielofunkcyjny przycisk, jak w większości zestawów słuchawkowych, głośnikowych Bluetooth. To ja może zobaczę coś tu z tego nagrania. Czy on jest jakieś... Czy może być publiczne, ale... Ale teraz nie chcę lecieć.
1: Nie no, leci, tylko jest bardzo cicho.
3: Cicho, wiem. O, to jest maksymalna głośność. To jest w ogóle nagranie binauralne. Więc tutaj przy okazji... Ciekawe, czy jest jakaś możliwość przewijania. Próbujemy głośnością.
1: Zdaje się, że tak.
3: Super, a to nawet ładnie działa. To jest nawet fajnie zrobione. Do tyłu. Chyba też, ale troszkę to ściszę, bo chyba jest przesterowane. Tylko ciekawe, jak zrobić następny utwór.
1: A jak szybko naciśniesz to, czym przewijałeś?
3: Pyk, pyk. Nie. To jest głośność tylko. A jakbym na przykład power i plus... O! Tak? Nie.
1: Coś... Nie no, chyba zapauzowałeś.
3: Może dwa razy power. Przepraszam, bo mi tutaj mikrofonik wypadł. No jak się tak manewru... O, przepraszam. Jak się tak manewruje przy szyi, to takie rzeczy się zdarzają. To ja dwa razy power przyciskam.
1: I nic.
3: I nic.
1: Odtwarza się dalej.
3: Power i mode. O. No nie. Nie.
1: Ma... To się chyba po prostu...
3: O. A nie. O, jeszcze można... dwa razy głośność i zmieniać też tryby. O, to proszę, przy okazji. Ale niestety plików zmieniać się nie da. I tu może chyba by się przydała instrukcja. No bo teraz to nie wiem.
1: To mówmy się, Piotrze, może także jak znajdziesz...
3: Sprawdzę i w komentarzu.
1: Dokładnie, to napiszesz w komentarzu.
3: Głośnik mam niecały tydzień tak naprawdę, więc... A wiecie, tak mnie rozczarował ten jack, że stwierdziłem, a no trzeba szukać czegoś nowego. Więc tak, dobra. To teraz, nie FM Tuner, zrobimy sobie połączenie Bluetooth i ja połączę się ze swoim telefonem.
1: I sobie pogadamy przez telefon.
3: Właśnie nie wiem, chyba już nie będę odtwarzał, skoro, bo się nie różni, szczerze powiedziawszy.
1: No raczej nie.
3: Chyba, że jakąś muzykę ewentualnie może, no zaraz zobaczymy to. Spróbuję może coś na YouTubie znaleźć, może naszą czołówkę na przykład. Włączamy Bluetooth. Może się... O! Czyżby już?
1: Jest!
3: No to mamy nawet... Dużo moim zdaniem góry ma ten głośnik, bo proszę Państwa, no w specyfikacji jest napisane, że głośnik przenosi częstotliwość od 20 Hz do 20 000 Hz, ale to jest taki standardowy, po prostu wpisany, wklejony tekst, proszę w to nie wierzyć. No bo no tu nie słychać, nawet nie wiem, czy coś poniżej 100 jest.
4: Chrome. Aparat.
3: Jest taki niższy dźwięk, ale... Może bardziej to czuć. Bardziej to myślę czuć, niż słychać. Dobrze. Ja w takim razie sobie...
4: Roz folder, nawigacja, co naj folder, Google, co najmniej 4, Google,
3: YouTube.
4: Filmy play, mapy, filmy play, Google pole edycji, kontakty, Duo, sklep play, Google pole edycji, Google, Gmail 1 powiadomienie, mapy, YouTube.
3: Okay. YouTube.
4: Od przycisk. Otwórz stronę przycisk, gotowe mieszkania do odmenu czynności przycisk, najczęstsza reklama, Wawel serwice, spacja, Enksub, prepa przejdź no, na odmenu czynności przycisk, spacja, Ochno Halle, Enksub, prepa link, spa, Wawel reklama. Najczęstszy wybór menu czynności przygotowym otwórz stronę przycisk sketch ASMR. Muzyka. Na żywo. Wszystko wybrane. Filtry wszystko na żywo konto. Szukaj przycisk. Szukaj w YouTube pole edycji. Klawiatura gotowa. Mowa została wstrzymana. Duże T Y E L O P R Z G E O D apostrof. Usunięto apostrof. Zamknięto klawiaturę. Mowa została wznowiona. Tyflo przegląd, odcinek numer 89, 2 godziny 16 minut. Na przejdź na kanał.
3: Czy posłyszymy?
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje...
1: Nawet ładnie stereo słychać.
3: Tak, nawet w tych nagraniach binauralnych myślę, że troszeczkę jest kierunkowość.
6: Dzień dobry, mamy...
3: Dzień dobry, słyszymy Tomka, pozdrawiamy Tomka. I cóż, ja tylko mogę dodać tyle, że jeżeli chodzi o tą binauralność, spróbuję znaleźć jakieś fajne nagranie i myślę, Michale, że możemy je spokojnie dołączyć do pliku, który będzie dostępny po audycji.
1: Oczywiście. Do słuchania. Oczywiście.
3: Zaznaczymy też to. Znaczy, kto nas słucha, to będzie wiedział.
1: A kto.
3: Myślę, że jakoś tam, kto nie słuchał,
1: to będzie miał niespodziankę.
3: Tak, dokładnie. Jeżeli wysłucha do końca.
1: Oczywiście, bo wrzucimy na koniec.
3: No bo przecież wszystkie podcasty słuchamy do końca, prawda?
1: Tak jest.
3: Bardzo dobrze. Więc zostało nam, cóż, zaprezentowanie dzwonienia. To co, ty do mnie, ja do ciebie, jak tam...
1: No, to zależy, czy chcesz zademonstrować odbieranie z głośnika.
3: To odbieranie jest ciekawe, bo...
1: To mogę do ciebie zadzwonić.
3: Jak jest dzwonek, to się dowiemy z telefonu, kto dzwoni. Ale jak wyciszymy dzwonek, to się nie dowiemy. Już nic. Przepraszam, mała awaria, bo mikrofon wypada. No, tutaj jest problem. Ten głośnik... Nie należy słuchać na głośniku, jeśli ma się mikrofony binauralne.
1: Niestety... Ja już odnalazłem twój kontakt, więc jestem gotów do dzwonienia.
3: To dzwoni.
1: No to już dzwonię.
3: To dzwoni.
1: To już dzwonimy. Komórka. I czekamy. Ja wyłączam mikrofon.
3: Może się wycisz tutaj, tak właśnie, o. Dobra. No mam... mam wibrację, to nawet nie pokażę tego niestety. No ja sobie miziam, nie mogę sprawdzić. Mam taki sygnał. Halo, halo.
7: Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
3: Witamy tutaj Michała. Jeszcze ja za chwilkę tutaj sprawdzę, bo na potrzeby audycji oczywiście przezornie wyciszyłem dźwięki, więc zrobimy jeszcze jedną próbę, więc nic się nie udało pokazać, niestety. W sensie udało się pokazać, że nie wiem, kto dzwoni.
7: Rozumiem.
3: To jest taki pokaz. Więc odebrałem cię głośnikiem, przyciskiem power i tak samo cię chyba rozłączę. Uwaga. No właśnie. I teraz ja sobie...
1: I udało ci się mnie rozłączyć.
3: Tak. A teraz ja sobie jeszcze tylko pozwolę...
4: 19.32. Wibracje przycisk.
3: Właśnie, włączyć.
4: Wibracje przycisk. Wyciszenie. Dzwonek.
3: O, dzwonek. I ponów to dzwonienie. I sprawdzimy jeszcze, czy będę mógł jednak się dowiedzieć, kto dzwoni. Już prędzej z telefonu.
1: A proszę, już dzwonię.
3: No i tak, jak już słyszymy, mam tutaj wiadomość, ale jak wyciszę dzwonek, no to już nie wiem nic. I odbieram teraz może tradycyjnie.
4: Halo?
3: Teraz odebrałem tradycyjnie, może będzie lepiej? Nie.
7: No nie jest lepiej.
3: Jest lepiej, ale powiedz mi, czy ty możesz mnie zrozumieć, bo to jest... Właśnie...
7: Mogę cię zrozumieć, zaraz zrobimy taki eksperyment.
3: Że ja rozłączę się mikrofonami.
7: Nie. No. Że ja wyłączę ciebie jakby z naszego miksera, poproszę cię, żebyś coś powiedział i puścimy naszym słuchaczom.
3: Dobra, no właśnie, drugą stronę, bo słuchacze słyszą ciebie i powiem ci tak, ja ciebie rozumiem, no ale ty rozmawiasz normalnie z telefonu, więc...
7: Oczywiście, teraz będę chciał właśnie pokazać, jak to działa nam w drugą stronę.
3: Dobrze.
7: To ja już teraz ciebie, Piotrze, wyłączę.
1: Włączam sobie mikrofon i proszę cię o kilka słów dla naszych słuchaczy.
7: Także witam serdecznie z głośnika Bluetooth firmy Bluedio Hurricane Speaker. Tak brzmi mikrofon głośnika w rozmowach telefonicznych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Jakby to powiedzieć... I jak się uprze, to się da.
3: Tak, pamiętajcie też, że ja spokojnie siedzę, patrzę się nawet... Właśnie, bo nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, ale już to powiem. Mikrofon Mikrofon jest nawet w dość dobrym miejscu, bo on jest na prawym ramieniu. Tutaj. Na, bo te oczywiście ramiona tak spadają troszeczkę w dół. One są tak zgięte. Jedne i drugie. I to jest też taka kratka jak przy głośniku, taka chropowata. Ja trochę jeszcze tutaj poszedłem, ale... No słyszycie, że to naprawdę jest... To jest chińszczyzna, no. Nie oszukujmy się, no tutaj, tutaj... I te przyciski nieszczęsne. To taka moja recenzja bardzo, bo chociaż szczerze powiedziawszy, nagrania naprawdę fajnie. No rozmowa nieco gorzej. Mikrofon jest jakiś...
1: A to jest wina, przede wszystkim wina mikrofonu moim zdaniem, bo...
3: Chyba jeden. Właśnie chyba jeden.
1: Bo jeżeli chodzi o odsłuch, no to da się.
3: No, myślę, że... No cóż, tutaj...
4: 19.35.
3: Bluetooth, wiadomo, troszeczkę ma swoje uroki, że czasami przerwie coś. Ale, no... Znaczy, inaczej, nie wiem, jakby się to też zachowywało w głośnym otoczeniu. O, przepraszam, no właśnie, dobrze było jednak.
1: Pozdrawiamy Przemka.
3: Tak, przy okazji. A propos Przemka, jeszcze właśnie bardzo dobrze, że może się odezwał, bo Przemek ma taką, przynajmniej powiedział mi, że sprzęty z Chin mają problem właśnie z tym radiem w okolicach 95-96. I 1, czy tam 95 i 9. 96 i 1 to jest częstotliwość RMF-u, który chciałem ustawić i właśnie no ten RMF nie bardzo chce mi odbierać, a powiedział mi tak, ponieważ kiedyś też na jakiejś MP3 z radiem szukał takiej częstotliwości i był problem po prostu z jej czystym odbiorem. Mikrofon jest wielkości opuszka palca mniej więcej. O, tyle mieści się.
1: To rzeczywiście niewielki.
3: Niewielki. Znaczy sama karteczka taka jest po prostu.
4: Nawigacja po słowach.
3: Tytułem takiego, myślę, podsumowania. Jako bluetoothowy głośnik, jako radio, poza 95,9 i 96,1, chyba że po prostu, nie wiem, na jakimś 10 piętrze odbiera super. No to myślę, że już może...
0: O. Wrócę do siebie.
1: Wróć, bo...
0: się tych mikrofonów pozbawić, bo one co chwilę wypadają.
1: No i jeszcze jest taki przydźwięk dosyć tak, dziwny. Tak.
0: Ale dlaczego mikrofony wypadają? Bo to też ważne, żeby powiedzieć. No bo mikrofony to są jak słuchawki, prawda? I mam je tutaj przy kablu, ale na nich opiera się też ten głośnik. I on trochę waży, no jednak to
1: no tak.
0: 250 gram, 256.
1: To robi swoje.
0: Robi swoje. No więc właśnie, głośnik do takiego, mówię, na, nie wiem, na jakieś właśnie mycie naczyń czy coś takiego, ale jest stosunkowo głośny, no jak się go zciszy, to troszeczkę chyba to nie ma za bardzo sensu. No nigdy to nie będzie, nie zastąpi to nam słuchawek na pewno. Jeżeli chcemy w miarę przyzwoicie słuchać, to jednak musimy się liczyć z tym, że nie tylko my będziemy tego słuchać. Także
1: no
0: do
1: właśnie
0: tramwaju...
1: o to chciałem zapytać, a co na to otoczenie? To znaczy, jak bardzo jest to urządzenie niedyskretne?
0: Wiesz co, no to ja włączę sobie radio. Jeszcze raz się...
3: Oho. Tylko że radio szumi. Słychać mnie, rozumiem?
1: Słychać.
3: Podgłośnimy radyjko. A nie, przepraszam, bo to music. Dobra.
1: No i teraz słychać.
3: Ja powiedzmy, no dobra, ustawimy taką głośność. Można jeszcze słuchać tak radia, myślę nawet...
1: Aha.
3: O, to jest taka minimalna, myślę, taka fajna głośność, jeszcze można usłyszeć. Ja go ściągam i trzymam go w ręku, przed sobą.
1: No ja słyszę wszystko tak naprawdę.
3: No właśnie, no więc... A jak zgłośnimy takiego lepszego poziomu? No nie ma szans.
1: No to nie, z dyskrecją nie ma to nic.
3: Nawet same komunikaty, no.
1: No, tak. Niestety.
3: No niestety.
0: Do domu, czy ewentualnie gdzieś na jakąś działkę, czy gdzieś, gdzie, nie wiem, może ktoś jest miłośnikiem robienia czegoś w ogródku i tak dalej, to jak najbardziej.
1: Chociaż ja się tak zastanawiam, czy nie lepsze do tego byłyby mimo wszystko. Fakt, że to trochę droższe, ale i bardziej no tak. uniwersalne słuchawki z przewodnictwem kostnym. Co prawda, tu Robert ostatnio mówił o tym, że są osoby, które takich słuchawek nosić nie mogą, bo na przykład sprawia im to dyskomfort po prostu.
0: To zależy od głośności po prostu, bo czują te wibracje.
1: Tak.
0: Myślę, że też zdrowotnie niektórzy mogą mieć problemy.
1: Przeciwwskazania.
0: Nie wiem, ktoś z epilepsją na przykład albo coś takiego, mogłoby to...
1: No pytanie, czy taki głośnik na przykład też nie zaszkodzi?
0: Mi by przeszkadzały słuchawki kostne, bo osobiście posiadam jakiś stary model na kablu, ale ja jestem osobą zaaparatowaną i ja już na uszach pewne rzeczy mam, a jak wiemy, te słuchawki są właśnie za ucho,
1: no tak,
0: zakładane.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc okulary, aparat, słuchawki kostne.
1: To już i się, Robocop to już... się zaczyna robić.
0: Tak,
1: wtedy.
0: A moje uszy będą potem wyglądały jak uszy słonia, tak?
1: Tak jest, więc rzeczywiście,
0: naciągnięte
1: no, dobrze, będą. Że jest alternatywa, dobrze, że jest alternatywa, to z tym nie sposób
0: tak.
1: się
0: no nie,
1: nie
0: jest taka idealna, no bo to nie są słuchawki, to trzeba warto powiedzieć, ale mimo wszystko jednak rzeczywiście Bose, są jeszcze jakieś, ja widziałem jeszcze głośnik firmy, nie wiem, R&R, cokolwiek to znaczy, na Amazonie, za 200 coś złotych, ktoś gdzieś na YouTubie porównywał po angielsku, że to również dobry, znaczy 200, tak, 200 po przeliczeniu, 200 coś 30 zł, że może się równać z Bose'em, no. A czy no Bose proszę. Jako jedyny zrobił wyginany głośnik?
1: Tak, i to też może być dla kogoś ważne. Szczególnie jeżeli ktoś chce taki głośnik nosić na sobie długo.
0: Tak. No tak.
1: No bo tu mamy taki typowy plastik, tak jak wspominałeś, tak? To
0: tak.
1: nie jest
0: Jeszcze
1: wygodne.
0: Był JBL, którego już chyba nie produkują, bo nie można go znaleźć, ale wszystkie niestety na razie jacka nie mają, przynajmniej te, które tutaj wymieniłem. No, no jest ten nieznany jeszcze Technax czy coś, ale to już więcej jak go nabędę. No i one nie mają jacka, ale z tego co wiem, to na JBL-a był jakiś pokrowiec do kupienia. Może właśnie chyba po to, żeby on był miększy.
1: Może.
0: Ale
1: może i tak.
0: Jeżeli JBL, powiedzmy, już tam w najtańszej wersji, już takim jakimś media ekspercie, bo JBL go cały czas za, nie wiem, jakieś 700-800 zł cenił jako strona producenta, ale był gdzieś tam za 500-400 zł, no to plus jakiś pokrowiec za kilkadziesiąt jeszcze złotych, to który nie jest w zestawie, czyli właśnie jest opcjonalnym, to... No nie wiem, czy to jest sens. Zwłaszcza, że to mimo wszystko dalej jest twarde. Owinięte gumą, czy tamtym pokrowcem.
1: Ale nadal
0: ale twarde.
1: Ale nadal twarde. No tak. No, JBL no jest to jakąś tam powiedzmy marką, natomiast...
0: Dźwiękowo mi się bardzo podobał JBL. Mhm. Jest, jak ktoś jest zainteresowany, nie wiem, może gdzieś jeszcze używane są, ale jest chyba prezentacja na YouTubie. Jeżeli znajdę, bo dawno już to oglądałem, to wstawię też do komentarza. Jest prezentacja binauralna właśnie, porównująca no Bose'a i JBL-a właśnie. Mi osobiście dźwiękowo bardziej JBL odpowiadał.
1: No to, że... No, to tak, bo JBL akurat słynie z tego, że robi głośniki rozmiarów niewielkich, a naprawdę brzmiące dobrze. Tam się można czepiać później w przypadku tych głośników szczegółów, że tam pewne rzeczy są wyeksponowane, czy trochę jakby ukryte, ale brzmi to ogólnie tak na pierwsze wrażenie naprawdę ładnie. Głośniki JBL-a to prawda brzmią
0: ja
1: ładnie.
0: Ja tu jeszcze ostatnią jedną rzecz dodam, bo tak tą specyfikację sprzedaję przez całą audycję, ale tylko po to, żeby ją całej wysłuchać. Nie chciałem po prostu takiego bloku całej specyfikacji, żeby tutaj zanudzać, ale 4 godziny to czas słuchania muzyki. No ponoć ten model z jackiem gdzieś widziałem na aukcjach, że było 6, więc nie wiem, czy bateria się też zmniejszyła? Możliwe.
1: Może.
0: Możliwe. Bateria
1: słuchania
0: ma tam jakieś
1: słuchania muzyki zakładam z karty, tak? Czy przez Bluetooth?
0: Znaczy nie wiem, czy może... ogólnie jest napisane muzyka 4 godziny, 300 godzin czuwania we włączeniu jakby, czyli tak jakby mamy włączony z komórką na przykład i ktoś nam nas zadzwoni, nie? No to samego czuwania 300 godzin, a czuwania wyłączonego 1000 godzin.
1: No proszę. No to tak, rzeczywiście, może to wszystko z włączonym Bluetoothem. 500
0: chyba 80 coś mAh to jest bateria, no niewielka myślę. Niewielka bateria.
1: Ale swoje robi.
0: Tak.
1: Swoje robi. Przypomnijmy, cena głośnika, ile? 50 zł, 60?
0: 49. Ja mam nawet otwartą stronę, już sprawdzę dokładnie. 49, no 99, no to 35 no dyszek. To bez
1: grosza. Tak, 50 tak. Bez grosza, dokładnie. Tak.
0: Ktoś głośnik, ma smart, to tylko tyle.
1: Tak, głośnik Bluedio, bo tak się
0: Blue
1: to pisze.
0: Bluedio czy Bluedio nawet,
1: Bluedio,
0: nie wiem.
1: Bluedio może, Bluedio.
0: Hurricane Speaker.
1: Tak, Hurricane Speaker HZ, te, HS, HS, HS, HS, też się
0: w
1: ten...
0: W opisie jest podane, że to głośnik 360 stopni, że on wow. Jest taki dookólny.
1: No, potwierdzasz?
0: No nie, przestrzeń jest. To stereo było ładne. Nagranie binauralne
1: tak,
0: będzie też...
1: Tak w sumie a propos tej dyskretności, to, że wszyscy wokół słyszą, to może to jest 360 stopni.
0: A to by było
1: może to o to tu chodziło.
0: Wszystkie strony świata.
1: Wszystkie no tak. Strony świata, no dokładnie, czyli te...
0: No, cztery przetworniki, czyli dla ciebie, Michale, i dla kolegi.
1: Tak jest. A jeszcze sąsiedzi się pożywią.
0: Tak. Albo tak chociaż jest. Taki głośnik to bardziej, myślę, dla dziewczyny, no bo to trzeba się przytulić, żeby lepiej słyszeć, nie?
1: To chyba już, lepiej do tego Bose'a jednak.
0: A no tak, bo to jeszcze rogal do spania.
1: Tak,
0: no
1: dokładnie. I bardziej miękki. Dobrze. I z tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą prezentację tego głośnika. Ciekawego, budżetowego, to trzeba przyznać i to jest jego niezaprzeczalna zaleta, a czy on ma jeszcze jakieś inne zalety, no to musicie już ocenić sami. Głośnik prezentował dla Tyflo Podcastu Piotr Żołądek. Dziękuję ci bardzo, Piotrze.
0: Dziękuję tobie, Michale, i dziękuję państwu za wysłuchanie.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Dobrze, zaczynamy nagrywanie. Jest to suplement do audycji, która już się odbyła, którą już państwo wysłuchaliście. Chciałem tu po prostu zaprezentować możliwości głośnika, jego granie przestrzenne.
4: Polski piknik.
3: Tu właśnie, a przy okazji też prezentuję jednak niestety wadę połączenia Bluetooth.
4: Ta 20, sobota 20.
3: Nawet mimo wtyczki do NVDA Bluetooth Audio niestety ten dźwięk się, no głośnik usypia. Dobrze, więc mamy tu fragment
4: sobota.
3: Pokazów lotniczych, gdzie myślę binauralność, bo nagranie jest binauralne, będzie występowała, więc posłuchajmy sobie tutaj akurat.
8: Proszę państwa, i Spitfire!
3: Właśnie.
8: Piękno w powietrzu, elegancja w powietrzu. Proszę państwa, to jest rzecz, na którą ja czekałem 10 lat.
3: Krakowski piknik lotniczy.
8: 10 lotniczych czekałem, żeby móc powiedzieć coś o Spitfire'ze. Chociaż miałem okazję oglądać Spitfire'a w powietrzu półtora roku temu w Duxford, w Wielkiej Brytanii. Za zaskakujący, nieoczekiwany pokaz lotniczy przez przypadek. Próba przed pokazami lotniczymi w Duxford. Byłem w muzeum, usłyszałem silnik i wybiegłem. Bardzo długi czas miałem na pewnym odcinku drogi. No, ale zdążyłem. Proszę państwa, piękne, eliptyczne skrzydła. To jest tajemnica sukcesu tego samolotu. Wręcz perfekcyjne opracowanie aerodynamiczne.
3: Ja jeszcze dodam tylko tyle,
8: przy samolocie,
3: że
8: prawie 5 godzin poświęciłem Spitfire'owi.
3: Troszeczkę to ściszymy.
8: I nie omówiłem,
3: że pewne dźwięki są odczuwalne też przez szyję. Zwłaszcza te niższe, basowe.
8: Który zmarł, proszę państwa,
3: dajmy jeszcze jeden przelot Spitfire'owi.
8: Nie doczekał się potwierdzenia pewności swojego opracowania, a zrobił prawdziwe cudo, które uratowało Brytyjczykom skórę w 40 roku w czasie bitwy Anglii. Spitfire został oblatany...
3: Dobrze, tylko że Spitfire lata przed nami.
4: Smało.
3: Mam tu jeszcze jedno nagranie.
4: Niedziela
3: z przelotu śmigłowca nad naszą głową, tylko ja go troszkę przewinę. Ach, przepraszam, jednak nie to nagranie.
4: Dla drugiego flac 2 z 50.
3: Ale już... O. Tak, on poleciał też w bok, ale śmigłowiec policyjny zawraca. Żegna się z pokazami. I przekroczy strefę pokazu, bo odlatuje. Dlatego znajdzie się nad nami i chcę wam zaprezentować. Mam nadzieję, że to będzie słyszalne. Ja oczywiście nagranie też nagrywam mikrofonami binauralnymi.
8: Ani na pożegnanie.
3: Uwaga. No, więc nie jest to może taka całkiem binauralność, tak myślę, ale coś można z tego dla siebie, myślę, osiągnąć, nie wiem. Coś można tym posłuchać w miarę miło. Przestrzeń jest fajna. Binauralności wiadomo, że nie będzie takiej pełnej. No ja ogólnie to mam wrażenie, że podobny efekt można by uzyskać siadając między głośnikami, tylko że ustawionymi frontem do naszych uszu. No to tyle, jeśli chodzi o prezentację. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
9: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy piątek, jest to 16 dzień października 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja się nazywam Michał Dziwisz i witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszej audycji nie będę sam, bo również ze mną tę audycję poprowadzi Paweł Masarczyk, którego już w tym momencie serdecznie witam na naszej antenie. Dzień dobry wieczór, Pawle.
1: Również wszystkich serdecznie witam.
0: Dziś będziemy się synchronizować. Po raz kolejny.
1: Na to wygląda.
0: Na to wygląda, bo będziemy znowu dziś mówić o aplikacji, która posłuży nam do synchronizowania. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to jedne z fajniejszych i wygodniejszych aplikacji. Takim prekursorem narzędzi do synchronizacji to zawsze był, jak dla mnie, Dropbox, którego zresztą przedstawiałem lata temu, chyba w 2009 albo w 2010 roku na antenie Tyfloradia, chyba w 2009. Pierwsza taka aplikacja do synchronizowania, a później ludzie zaczęli narzekać. Ludzie zaczęli narzekać, że chmura jest zła i że prywatne dane im ktoś może podglądać. No, zresztą i słusznie, bo rzeczywiście ktoś im może te dane podglądać, gdyby bardzo chciał. Operator danej usługi ma do tego wszystkiego dostęp, więc pojawiły się narzędzia, które również przedstawialiśmy na antenie Tyfloradia, takie jak chociażby BitTorrent Sync, narzędzie pozwalające na synchronizację za pomocą protokołu BitTorrent. Narzędzia takie są jak OnCloud, czyli możliwość postawienia swojej własnej mini chmury, nie tylko służącej wtedy do synchronizacji danych. A dziś będziemy mówić o czym?
1: O narzędziu SyncThing, które działa w sposób podobny do BitTorrent Sync, ale z pewnymi różnicami, które przedstawimy.
0: W ogóle może na dobry początek powiedzmy, Pawle, dlaczego my będziemy o SyncThingu mówić i po co my właściwie to robimy, bo ktoś by mógł powiedzieć, i zresztą z takimi zarzutami już się spotkałem przed wejściem na antenę, po co wy o tym mówicie? Przecież to w zasadzie nic innego nie jest jak BitTorrent Sync, ta sama zasada, a chyba nawet i gorsze, bo protokół mniej sprawdzony i tak dalej, i tak dalej. Pojawiały się takie pytania od naszych słuchaczy. Co możemy powiedzieć na swoje usprawiedliwienie?
1: Na swoje usprawiedliwienie możemy powiedzieć tyle, że BitTorrent Sync owszem działa, ale niestety w wersji starej, która sprawdza się do tego, do czego jest potrzebna, jednak nie jest to wersja najnowsza, a wersja najnowsza jakąś dostępność posiada, ale przede wszystkim troszeczkę się to skomercjalizowało i powstały pewne funkcje, które są bardzo przydatne, jednak trzeba za nie płacić. A SyncThing jest usługą otwartą, czyli kod źródłowy jest dostępny publicznie. Jeżeli ktoś nie ufa protokołowi, nie ufa prywatności, jaką by oferował SyncThing, może sobie ten kod źródłowy przejrzeć, jeśli oczywiście ma taką wiedzę.
0: Może też go poprawić.
1: Może też go poprawić, jeżeli ma taką wiedzę, chęć i pomysły na to, co taki program powinien posiadać.
0: To się wszystko zgadza. Jedna rzecz, taka od razu, którą myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli na samym początku, ja przynajmniej to mogę powiedzieć z moich gdzieś tam osobistych doświadczeń, bo w jednym ze swoich projektów potrzeba mi narzędzia, które by się sprawdziło do synchronizacji danych, które dość często się zmieniają. Ani BitTorrent Sync, ani SyncThing się nie sprawdziły tak naprawdę w tym przypadku. Sprawdziła się zupełnie inna aplikacja, aplikacja Habik, o której kiedyś też na pewno opowiemy. Natomiast ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej istotnej rzeczy, mianowicie o tym, że aplikacja SyncThing jest cały czas w wersji beta, w wersji testowej. I to jest zauważalne. Dlatego, że ta aplikacja zabiera nam bardzo dużo procesora. Jeżeli mamy słaby komputer, który po prostu no, ma słabą jednostkę obliczeniową, słaby procesor, albo po prostu wykorzystujemy ten komputer dość mocno, to z pewnością odczujemy, że SyncThing się tam uruchomił, bo no, zdecydowanie wzrośnie nam zapotrzebowanie mocy obliczeniowej, na moc obliczeniową naszego komputera. To tyle takiej teorii. Teraz przechodząc do praktyki. Gdzie możemy pobrać, Pawle, SyncThinga? Skąd?
1: Oficjalna strona projektu to www.syncthing, pisane synctching.net. To jest oficjalna strona projektu, gdzie znajdziemy zawsze najnowszą jego wersję dla wszystkich systemów operacyjnych, jakie są wspierane. A jest to Windows, jest to Mac, jest to większa ilość wspieranych oficjalnie gdzieś dystrybucji Linuxa. Znajduje się też w sklepie Play aplikacja mobilna dla systemu Android, którą też pobieżnie przejrzałem i wygląda na dostępną, więc można też pokusić się o synchronizację danych między komputerem a telefonem.
0: Zgadza się. Na iOS-a nie znalazłem tej aplikacji na chwilę obecną, więc no, być może kiedyś się pojawi albo czegoś po prostu nie znalazłem. Natomiast bardziej wydaje mi się, że jeszcze po prostu to nie jest ten etap, żeby któryś z deweloperów aplikacji Syncfing płacił za konto w Apple'u i tworzył taką aplikację. To jest na razie jeszcze taki projekt, który, tak jak mówiłem, nie wyszedł ze stadium beta. Jest to wersja bardzo testowa, ale ma bardzo fajną internetową stronę, bo dodajmy, zarządza się tą aplikacją przez stronę internetową.
1: Tak, przy czym jest to strona, którą uruchamiamy sami na swoim komputerze, tak jakby mini serwer HTTP. Więc jeżeli ktoś jest już bardziej zaawansowany w tym, o co w tym wszystkim chodzi, może sobie nawet przekierować w ten sposób porty na swoim routerze, żeby do tego interfejsu mieć dostęp również spoza swojego komputera, z innej sieci, zupełnie internetowej, gdzieśkolwiek indziej na świecie.
0: Aczkolwiek to jest takie domyślnie średnio bezpieczne, bo dostajemy dostęp bez jakiejkolwiek autoryzacji, tak na dzień dobry. Nie mamy możliwości tam wprowadzenia hasła tak na starcie. Nie wiem, Pawle, ty się przegrzebywałeś przez te opcje? Tam jest w ogóle możliwość zabezpieczenia hasłem tego webpanelu?
1: No właśnie. Obawiam się, że niestety chwilowo nie i to jest rzeczywiście problem duży. Natomiast myślę, że jeżeli jest to open source, to prędzej czy później ktoś o tym pomyśli i zostanie takie zabezpieczenie wprowadzone.
0: Dokładnie, ale na chwilę obecną jednak nie polecamy wystawiania tego gdzieś tam bardzo na świat. Bo może się to, tak, bo może się to skończyć nie najlepiej. Ja z kolei mam taką radę dla wszystkich, którzy chcieliby uruchomić sobie te aplikacje, a nie lubią, jak im za dużo okien pojawia się na pasku zadań. Bo jak to w ogóle wygląda? Proces samego uruchomienia programu. Wypakowujemy sobie archiwum zip, które pobraliśmy ze strony. Ja mówię oczywiście w przypadku systemu Windows, bo wersji na inne systemy jest więcej, ale będę się skupiał na Windowsach. Wypakowujemy sobie zawartość tego archiwum, gdzieś tam mamy to w jakimś katalogu. Uruchamiamy plik syncfing.exe, no i już, można powiedzieć. Tylko w tym momencie pojawia nam się okno konsoli, które cały czas jest obecne. I tam się wyświetlają różne informacje dotyczące tego, jak aplikacja działa, co tam się z nią dzieje w danym momencie. Także takie bardzo techniczne. I nie każdy, myślę, że życzy sobie, żeby mu taka konsola się pojawiała cały czas. Więc moja rada jest taka, żeby uruchomić Syncfinga z dwoma poleceniami. Można sobie to zapisać w pliku BAT. Audycje radiowe są takie trochę ciężkie do tego, żeby dyktować pliki BAT, ale on jest dość prosty, więc ja może powiem, jak mam to zapisane. Tworzymy sobie plik BAT, plik w notatniku standardowo i wprowadzamy następujące polecenie. Start spacja syncfing.exe, syncthing.exe, czyli plik wykonywalny, spacja minus no minus console, wszystko z małych liter, to jest jeden parametr, spacja minus no minus browser, to jest kolejny parametr, minus no minus console, spacja minus no minus browser. Jak się można domyśleć, te parametry nam pozwolą na uruchomienie serwera razem ze startem naszego komputera. Możemy sobie skrót wyciągnąć do autostartu, jeżeli ktoś miałby takie życzenie. I wtedy Syncfing będzie nam się uruchamiał za każdym razem automatycznie. No dobrze, to teraz, Pawle, co, przechodzimy już do rzeczy, do prezentacji tej naszej dzisiejszej aplikacji.
1: Tak.
0: Dokładnie. Więc czy ty pokażesz interfejs, czy ja mam to zrobić?
1: Myślę, że mogę spróbować to zrobić. To jest...
0: Okej.
1: Okay. Zgłośnię tylko troszeczkę komputer sam w sobie,
0: okay,
1: w którym będziemy dzisiaj pracować. To jest, jak rozumiem, zrozumiała prędkość?
0: Tak, jest zrozumiała, możesz jeszcze troszeczkę podgłośnić ewentualnie.
1: Więc tak jak już tutaj usłyszeliście, mamy do czynienia z oknem przeglądarki, akurat w moim przypadku jest to Mozilla Firefox. I tytuł okna Switchintosh, to jest moja nazwa komputera.
0: Moja jest jeszcze lepsza, spokojnie.
1: SyncThing, no i to jest okno główne tej strony internetowej, która się otwiera po otwarciu programu SyncThing, po uruchomieniu go za pomocą pliku exe. Jak widać, tu są wszelkie elementy zachowane też dostępności, punkty orientacyjne. Ten interfejs jest naprawdę dostępny. Switchintosh to moja nazwa komputera, pierwszy element na stronie. Tu możemy zmienić język interfejsu. Chyba domyślnie jest angielski, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: A może się po prostu sam ustawiam?
0: Chyba razem jakby w zależności od systemu. Natomiast widzę już jedną wadę w przypadku wielojęzycznych syntezatorów, że jest źle zadeklarowany chyba język. Chociaż zobaczymy, co będzie się działo dalej, bo mam dziwne wrażenie, że to powinno jednak być mówione po polsku.
1: Zobaczymy.
0: No właśnie.
1: Ja tylko przedstawię tę jedną opcję NVDA, okej.
0: Okay.
1: Tu jakby opcja pomoc. Natomiast...
0: I okej.
1: Tak, jest to pomoc, czyli dokumentacja programu i tak dalej. Akcje. Nie wiem, czy rozwinąć to od razu, czy najpierw pokazać całą resztę rzeczy.
0: Wiesz co, myślę, że jest sens pokazać po prostu już od razu, co my tam mamy i właściwie jak do danej rzeczy przejść. Bo powiedzmy sobie tak, nie będziemy was zanudzać jakimiś bardzo szczegółowymi, technicznymi rzeczami w przypadku tej aplikacji, bo my sami też nie testowaliśmy dokładnie każdziusieńkiej opcji, bo tak naprawdę... W tym programie chodzi o to, żeby sobie zsynchronizować konkretne foldery. Więc może rozwiń to i pokaż, co tam mamy.
2: Link akcje rozwinięte. Lista elementów. 60 niecody link ustawienia.
1: Ustawienia. Tu już byłem, jak widać.
2: Od niecody link pokaż ID.
1: Pokaż ID. Do czego służy ID? Ano do tego, żeby powiązać swoje urządzenie z urządzeniem, z którym chcemy się synchronizować. To będziemy pokazywać na dalszym etapie audycji.
2: Od niecody link wyłącz.
1: Wyłącz, tu mogę wyłączyć program.
2: Odniecony link uruchom ponownie.
1: Uruchomić ponownie.
2: Odniecony link o SyncSync.
1: No, tu informacje techniczne o samym programie.
2: Odniecony link zaawansowane.
1: I opcje zaawansowane.

0: 0B0B. Prędkość wysyłania 0B0B. Status lokalny suma 0 pozycji 0B. Użycie pamięci RAM 14.5B. Użycie CPU 0 ostrzeżenie globalne od iWymania 1.2. Czas działania 28M. Wersja V011-26. Koniec tabela. Przycisk dodaj urządzenie.
1: I tu mogę dodać też urządzenie, z którym chciałbym synchronizować jakiekolwiek foldery. Bo tak działa trochę SyncThing, jak taki trochę komunikator, gdzie dodajemy znajomych do listy.
2: Tak, dokładnie. Bo musimy jakby mieć siebie wzajemnie i być ze sobą zautoryzowani. Chociaż kiedy ty na przykład mnie dodasz, to ja w tym momencie zostanę jakby zapytany, czy ja to potwierdzam, czy ja to autoryzuję, jakby to dodanie. I będzie to wtedy działało w ten sposób. Więc może na dobry początek to zróbmy jakąś autoryzację. Więc Pawle, proponuję, żebyś ty wysłał mi swoje ID, pokazał jak to działa, ja dodam, no i zobaczymy, co się będzie u ciebie działo.
1: Dobrze, czyli wracamy na górę. Menu akcje już jest rozwinięte, to dobrze, zrobimy z niego użytek.
0: Aplikacja, lista, rozwinięta lista elementów. Sześciotnie od metody link pokaż IP. Koniec lista, klikalne, identyfikator urządzenia, skrzyn, toż, argument, poziom, 400, stysrfli, NLZ, przycisk, zamknij.
2: Tak, i tu mamy taki identyfikator, jakiś strymcynnymdyby. To jest właśnie identyfikator naszego urządzenia, które musimy przekazać komuś, kogo będziemy chcieli dodać.
1: To się zgadza i dlatego muszę go zaznaczyć. Skopiować.
0: Skopiowano do szowka.
1: I wysłać Michałowi na Skype'ie, na przykład.
2: Wiesz co, a możesz na gadu, będzie prościej?
1: Mam zamknięte chwilowo, ale...
2: Dobrze, dobra. to wyślij na Skype'ie, to sobie poradzę.
1: Masz tam tą opcję, skopiuj wiadomość chyba.
2: Tak, właśnie wiem, więc...
1: Moment, bo... Gdzieś tu się pogubiłem.
0: Masz auto i woda 21 lat.
1: No.
0: Mi woda i edytu prosta, woda, lista, czat, wyślij, kąt, wisz, wiadomość, tu.
1: O, tutaj wkleimy wiadomość.
2: Dobrze.
1: Dobra, wysłałem.
2: Okej, to ja teraz już szukam, gdzie tu będą wiadomości od Pawła. O, jest... wiadomość od Pawła, więc ja sobie kopiuję tę wiadomość i ja teraz pokażę, co ja muszę zrobić, żeby dodać to urządzenie. Przełączę sobie tylko syntezę, żebyście, drodzy Państwo, słyszeli, co tu się będzie działo. O, przełączymy sobie na... nie, to urządzenie chcę zmieniać. Mam nadzieję, że teraz jest to słyszalne. Jest słyszalne.
1: Tak.
2: Dobrze. W tytule mam Hyżyruj, tak jest nazwany mój komputer. I teraz załóżmy, że chcę dodać nowe urządzenie. Paweł wysłał mi swój identyfikator, więc ja teraz naciskam literkę B.
3: Dodaj przycisk. I mój przycisk. Płynie przycisk. Dodaj przycisk.
2: Nawet... Nowe urządzenie już nawet jest, została jakby mi wysłana prośba o dodanie, nie wiem dlaczego. Ale to zrobimy sobie później, bo tak zazwyczaj to nie działa. Teraz muszę dodać. Tak, dodaj urządzenie.
3: Tak.
2: I w tym momencie rozwija mi się takie okienko do dodania
3: urządzenia.
2: Mam tu wprowadzić ID urządzenia, więc wklejam to, co otrzymałem od Pawła.
3: I urządzenia można znaleźć, edytuj, pokaż na danym urządzeniu.
2: Właśnie.
3: Opcjonalne imię dodane, gdy dodajesz nowe urządzenie. Pamiętaj, że urządzenie musi zostać dodane. Także po drugiej stronie. Masz urządzenia.
2: Okej.
3: Pole edycji z autouzupełnianiem.
2: Nazwa urządzenia zostawiam puste, chociaż mógłbym to zmienić, ale powiedzmy, że będzie to Smyczintosh, tak jak Paweł wprowadził

0: swoje urządzenie. Tu mamy adresy. Jeżeli konfigurujemy to na przykład w sieci lokalnej, to moglibyśmy sobie to pokonfigurować tak, żeby od razu szybciej było to rozpoznawalne. To coś bardziej dla administratorów sieciowych. Kompresja. Dotyczy to sposobu przesyłania, więc mamy tu następujące opcje. Wszystkie dane, czyli po prostu w tym momencie wszystkie dane będą pakowane przed wysyłką, żeby zajmowały mniej transferu.
1: Tylko metadane.
0: Tylko metadane, czyli metadane, informacje opisowe różnych plików, takie pliki pomocnicze, które pomagają aplikacji SyncFing.
1: Wyłącz.
0: I wyłącz. Najbezpieczniej zostawić tylko metadane, dlatego że kompresja wszystkiego po prostu jeszcze bardziej pochłaniałaby moc obliczeniową naszego procesora.
1: Pole wyboru nieoznaczone. Wprowadzający.
0: Tu mamy jeszcze takie pole, które się nazywa wprowadzający.
1: Wszystkie urządzenia skonfigurowane na urządzeniu wprowadzającym zostaną dodane także do tego urządzenia.
0: Właśnie. Więc jeżeli na przykład nasz znajomy nabiedził się i pododawał już sobie iluś znajomych, to możemy sobie go skonfigurować jako wprowadzającego i także ci znajomi będą dodani.
1: Udostępnij foldery między urządzeniami. Wybierz foldery do stu. Pole wyboru nieoznaczone. Default. Pole wyboru nieoznaczone.
0: I tutaj mam możliwość udostępnienia od razu Pawłowi folderów, które mam. Mam folder default i folder worek. Z racji tego, że nie chcę ani jednego, ani drugiego foldera udostępniać Pawłowi, to po prostu dodaję to urządzenie i wybieram opcję zapisz.
1: Rozwinięty link polis, link akcje, foldery, separator, nabułek, worek, urządzenia, nabułek, SD kabel, emisja, nabułek, SD kabel.
0: Właśnie. I tu mam już pojawiło mi się jakieś nowe urządzenie. SDKGDZ i tak dalej. I teraz, Pawle, zobacz, co się pojawiło u ciebie. No to jest właśnie takie trochę mylące w tym momencie, bo u ciebie też pojawi się prośba o dodanie mnie, natomiast ty tej prośby jakby tak nie zostaniesz o niej powiadomiony. Tu by się jakaś aria przydała. To będzie u góry.
2: Myślę, że muszę... Muszę odświeżyć stronę.
0: To, wiesz co, nawet, a zobacz sobie u góry, na samej górze.
2: Nie, tu tego nie ma.
0: I poniżej.
2: Nie, tu są podstawowe dane.
0: Okej.
2: No czyli odświeżamy. Nie pokazuje mi tutaj prośby.
0: I przejdźmy sobie dalej, może zobacz, co czytam.
2: No, dalej nic nie ma.
0: A przejdź teraz jeszcze raz na samą górę.
3: Koniec lista, aplikacja, przycintosz. Lista, linka, koniec lista, przycisk, kanuj, wszystko podobnie.
0: Nie ma.
2: Nie ma.
0: Więc w takim razie ja dodałem twoje urządzenie. Ja dodałem twoje urządzenie, więc może w tym razem... Często jest tak, że to urządzenie z drugiej strony dodaje się również, ale jeżeli by się tak stało, że no, ono nie jest dodane, no to po prostu będzie, to ty będziesz musiał dodać także mój identyfikator. Ja w tym
2: Na to wygląda.
0: Na to wygląda, więc zazwyczaj jest tak, że to działa, ale audycje na żywo mają to do siebie, że czasem po prostu zawodzą. Dobrze, więc ja teraz przechodzę sobie w akcję. Pokaż ID. Tu mam mój identyfikator. Więc wysyłam teraz do Pawła mój identyfikator. Proszę bardzo, Pawle.
2: Dziękuję.
0: Tak, to jest mój identyfikator. Tak, i wklejasz.
3: Pozostawmy sobie pole NVA, lista pole, Sieci zapisz.
0: Zapisz.
2: Dobrze.
0: I miejmy nadzieję, że teraz już to zostanie zapisane. Na chwilę obecną ja sobie to może zamknę. O. Ja jeszcze cały czas nie mam, Pawle, twojego smyczintosza, ale zaraz zobaczymy, odświeżę kilka razy stronę.
2: Należy do urządzenia pod nagłówkiem.
0: Tak, tylko nie, wiem, że ono jest, natomiast O, jest, pojawiło się urządzenie, pojawił się smyczintosz. To działa, proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem, więc jeżeli coś tam tak od razu nie zaskoczy, to prosimy się tym nie przejmować i być może będzie konieczność spróbowania tego kilka razy. Okazuje się, że po prostu, no to jest wersja beta, tak jak mówiliśmy, to nie jest jeszcze pełnoprawny produkt, deweloperzy nad tym pracują, no i miejmy nadzieję, że wypracują coś ciekawego. Więc teraz. Tak naprawdę pozostała nam do pokazania jeszcze jedna rzecz, prawda?
2: Udostępnianie folderów.
0: Dokładnie. No to teraz ja spróbuję ci coś, Pawle, udostępnić. Działa to w ten sposób, że mam tu przycisk dodaj folder. Kiedy wejdę sobie w ten przycisk, uaktywnię go. Mam pierwsze pole do wprowadzenia identyfikatora folderu. Więc wpiszę sobie Tyflo testy. Po co to w ogóle jest ten identyfikator? Ten identyfikator służy temu, abyśmy się po prostu połapali, co i komu udostępniamy. Więc na przykład, jeżeli mamy folder, gdzieś tam jakieś dokumenty zlokalizowane na dysku, powiedzmy G, no to warto sobie nazwać go jakoś tu, jako ten identyfikator. Przy czym ważna rzecz, nie może być spacji. Na przykład, nie wiem, dokumenty, podkreślnik z, podkreślnik pracy.
1: Krótki identyfikator folderu. Musi być napisany na wszystkie urządzenia.
0: Tak.
1: Ścieżka folderu.
0: Ścieżka folderu.
1: Pole edycji rozwijania prawidłowych wpisy mamy z autozupełnianiem.
0: Ścieżka folderu, teraz ja sobie muszę przypomnieć, gdzie ja mam komputer. W ogóle dane.
1: Moje.
0: A, na dysku E. Nigdy nie pamiętam.
1: Pole edycji.
0: Więc wpisuję sobie /tyflotesty. Ten folder, jeżeli go nie ma, zostanie automatycznie utworzony. To taka od razu ciekawostka.
1: Ścieżka do lokalnego folderu.
0: Ścieżka zostanie utworzona,
1: jeżeli nie istnieje.
0: Lokalnego folderu, właśnie.
1: Użyty jako skrót do usercami.
0: Tak.
1: Interwał skanowania.
0: Interwał skanowania. Chodzi tu o to po prostu, jak często będzie nam się odświeżać ten folder, jak często SyncFing będzie sprawdzać, czy coś nowego w folderze jest, możemy zmniejszyć, możemy zwiększyć, standardowo za pomocą strzałek góra-dół, strzałką w górę zwiększamy, strzałką w dół zmniejszamy.
1: Minimum relisk spacer lewo, lewo, pokrętłowy, minimum relisk spacer lewo, lewo 1, 0, 0%.
0: Tak, tu ustalamy, ile mam być minimalnie wolnego miejsca na dysku, żeby w ogóle program zaczął działać z tym folderem.
1: Pokrętłowy mamy pole edycji 1. Ostrzeżenie.
0: Wychodzi, że 1%. Główny, okay.
1: Folder. Pole wyboru nieoznaczone. Główny folder.
0: Główny folder. I zobaczmy, co my tu mamy.
1: Link pomoc. Pliki są zabezpieczone przed zmianami na innym urządzeniu. Jednak zmiany w tym urządzeniu będą wysłane do reszty.
0: Tak. Czyli po prostu my i tylko my mamy prawo wysyłać dane z tego folderu. A jeżeli ktoś coś doda, no to po prostu on nie będzie, te zmiany zostaną zignorowane. Więc taki folder tylko do odczytu za pomocą tego pola wyboru możemy sobie stworzyć.
1: Pole wyboru nieoznaczone. Ignoruj uprawnienia.
0: Ignoruj uprawnienia.
1: Używaj systemu plików FAT.
0: Właśnie, to jeżeli ktoś by używał systemu plików FAT, teraz już dawno się tego nie używa, zazwyczaj stosuje się system NTFS.
1: Kolejność pobierania plików.
0: Kolejność pobierania plików. Możemy sobie też ustalić, w jaki sposób mają być te pobierane pliki. Możemy sobie tu wybierać według alfabetu,
1: najmniejsze na początku,
0: rozmiaru,
1: największe na początku,
0: jedną i w drugą stronę, czy też daty modyfikacji. Wybieram sobie losowo, tak jak to zostało stworzone. Kontrola wersji. Możemy też zadbać o wersjonowanie tych plików. Jeżeli będziemy chcieli, no to po prostu wersje plików będą zapisywane. Pawle, czy ty może miałeś okazję potestować wersjonowanie? Jakoś to...
2: Jeszcze nie, ale wiem, że jest kilka mechanizmów możliwych.
0: Tak, jest kilka mechanizmów. Możemy...
1: Kontrola wersji plików w koszu.
0: Kontrola wersji plików w koszu, czyli przenosić nam będzie to... Zresztą zobaczmy, bo to jest taki opis.
1: Pliki przenoszone są do folderu, które odpaczne wersją, gdy są zastępowane bądź usuwane przez SyncFing. Wybierz urządzenie.
0: Tak, SyncFing ma taki folder. Tak zresztą jak... BitTorrent Sync też ma taki folder, w którym trzymane są pliki, które zostały zastąpione, jeżeli chcielibyśmy je przywrócić. Mamy jeszcze inne rzeczy. Proste wersjonowanie pliku. Zobaczmy sobie opis.
1: Pliki przenoszone są do wersji oznaczone datą folderu, które odpaczne wersją, gdy są zastępowane bądź usuwane przez SyncFing. Zachowuj wersję.
0: Tak, no więc tu już mamy nieco bardziej rozszerzoną to wersjonowanie. Ale tu jest jeszcze ciekawiej, bo mamy coś takiego.
1: Pliki przenoszone są do wersji oznaczone datą folderu, które odpaczne wersją, gdy są zastępowane bądź usuwane przez SyncFing. Wersje zostają automatycznie usunięte, jeżeli są stale chęć maksymalny wiek lub przekraczają liczbę dopuszczalnej wersji. Następujący interwał jest używany. Dla pierwszej bodziny wersja jest zachowywana co 3 sekund. Dla pierwszej bodnia wersja jest zachowywana co bodzin. Dla pierwszego miesiąca wersja jest zachowywana codziennie, aż do maksymalnego odstępu zapisywania wersji co tydzień. Maksymalny wiek.
0: Właśnie, i tu mamy jeszcze parametry do tego wersjonowania. Maksymalny wiek.
1: Maksymalny czas zachowania wersji, ścieżka wersji. Pole edycji z autouzupełnianiem. Ścieżka B1, przechowywane wersje pozostaw puste dla domyślnego folderu, który odpaczne wersją.
0: Tak, możemy sobie jeszcze gdzie indziej przechowywać te wersje.
1: Udostępnij dla urządzenia.
0: I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze możemy sobie użyć sobie zewnętrznego wersjonowania pliku.
1: Zewnętrzny napomenda obsługuje kontrolę wersji. Musi ona usunąć ten plik synchronizowanego folderu. Polecenie. Pole edycji wymagane z autouzupełnianiem nieprawidłowych plików.
0: Tak, gdybyśmy korzystali z jakiegoś innego narzędzia do wersjonowania, do archiwizacji, no to tu właśnie możemy to wprowadzić.
1: Lista rozwijana, zwinięte. Bezwersjonowana.
0: Zostawiamy sobie bez wersjonowania.
1: Pusta. Wybierz urządzenie.
0: I teraz. Wybierz urządzenie, któremu udostępnić folder. Bardzo fajnie to zostało tu zrobione.
1: Pole wyboru nieoznaczone. Emisja.
0: Tu mam.
1: Pole wyboru. Smyfin pose. Pole wyboru. Emisja damce. Pole. Smyfin pose.
0: Właśnie. Mam po prostu pola wyboru. Wybieram sobie to pole wyboru, nad którym, właściwie pod którym jest Smyczintosz, czyli komputer Pawła. Zaznaczamy. I teraz wystarczy już tylko literką B przejść do przycisku zapisz.
1: Rozwinięty link pod impact. Nabułek pojąć separator. Nabułek pojąć default. Nabułek pojąć... Nabułek pojąć wyrolek. Przycisk stanuj wszystko.
0: Tak. I mamy już.
1: Urządzenia nabułek pojąć. Emisja, smyfin, emisja damce radio. Brak następny. Foldery na default. Tyflotesty. Nabułek pojąć.
0: Tyflotesty. Jest folder stworzony. No i teraz, Pawle, ty musisz zadziałać.
2: Spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Smyczintoszcy.
2: Odświeżyłem stronę.
3: Smyczintosz. Lista. Link. Koniec. Lista. Przycisk. Skanuj. Przycisk. Dodaj nabłówek. Porządź. Smyczint. Tabela.
2: Nie chce mi się tu znowu coś. Nie chce mi znowu tu wyskoczyć.
0: A rozwiń może te opcje. O właśnie, akcje.
3: Lista elementów.
0: Może od razu powiedzmy, że w tym momencie użyłeś tego przycisku dodaj.
2: Tak.
0: Tak, zaakceptowałeś to. Zaakceptowałeś to, że ja chcę ci dodać jakiś tam folder, użyłeś tego przycisku i co? I pojawił ci się teraz w zasadzie taki sam formularz jak u mnie.
2: Tak, Czyli muszę znów go wypełnić.
0: Tak, ten identyfikator jest już wypełniony.
3: Pole edycji rozwijane nieprawidłowy wpis wymagane są za uzupełnianie. Ścieżka pole pusta, pusta.
2: C. Tyflo testy.
3: C. Tyflo testy. Ścieżka do loka użyty jako skrót do C. Interwał skanowania S. Pokrętło wymagane pole edycji 60.
2: Może być i 60 sekund.
3: Minimum frenetisk spacer pokręt pole wyboru nieoznaczone. Plug default odwiedzony link powod. Pliki są zamestkiem wysłane do reszt. Pole wyboru nieoznaczone. Ignoruj upra. Kolejność podlista. Kontrola link. Lista udostępni dla wybierz pole wyboru oznaczone. Wyżej ród przy dodawaniu nowego folk urządzeniami. Przycisk zapisz.
2: Dobrze.
0: Tak, bo te foldery musimy sobie jakby udostępnić nawzajem. To taka ciekawostka, tak. I ty w tym momencie stworzyłeś sobie folder Tyflo Testy. Ja też mam ten folder, więc teraz ja spróbuję coś ci tu wkleić. Uruchomię notatnik. To jest test. Tak, taki pliczek. I teraz zapisujemy sobie ten plik w folderze Tyflo Testy. Przechodzimy do komputera na dysk Tyflo Testy. Jest ten folder. I zrobimy sobie plik notatka. Zamknąłem okno notatnika, plik zapisałem. No to teraz, Pawle, zobacz, czy coś ci przyszło.
2: Myślę, że jak mam odświeżanie ustawione na minutę, to nie będziemy czekać na to. Mamy przycisk skanuj wszystko. Jak go nacisnę, to ręcznie wywołam ten proces, który sam się inicjuje co 60 sekund.
0: Tak, więc spróbuj.
2: No, twierdzi, że jest aktualny. Zobaczymy, jak bardzo.
0: No.
2: Na razie nic tu jeszcze nie ma. Ale...
0: Ja może jeszcze też zrobię odświeżenie i przeskanowanie wszystkiego, bo może u mnie jeszcze po prostu to się nie zrobiło. O, zobaczmy. Jeszcze w ogóle pokażę też taką ciekawostkę. Bo mamy tu folder, dajmy na to, ten Tyflo Testy. I teraz jak nacisnę, to nie jest opisane w żaden sposób, że tu można cokolwiek takiego zrobić. Ale naciskam na tym Enter. I pokazuje mi się takie coś.
1: Status globalny. Jeden pozycji, jeden pięć. Status globalny. Jeden pozycji, jeden pięć. Współmielony. Smith info. Przycisk skanuj ponownie. Przycisk edytuj.
0: Tak, edytuj. I tu...
1: Nabułek pojąć przyzony.
0: Używając przycisku edytuj mogę zmieniać ustawienia tego folderu. Mogę go też skasować. To za chwilę pokażemy. A teraz, Pawle, zobacz, może już się zsynchronizowało.
3: O,
0: jest!
2: No i jest.
0: Zadziałało, słuchaj.
2: No, wygląda na to, że tak.
0: Tak, zadziałało. To teraz ja pokażę, jak wygląda kwestia edycji. Mamy tu...
1: Dodaj folder, przycisk. Edytuj, przycisk.
0: Edytuj.
1: Przycisk, skanuj ponownie. Smith info. Przycisk, przycisk, edytuj. Klikalne, edytuj folder na bóle, info, pole edycji tylko do odkrytu wymagane Tyflo Testy. Krótki identyfikator folderu, ścieżka folderu, pole edycji tylko do odkrytu wymagane Tyflo Testy. Ścieżka do lokalne, użyty jako skrót, interwał skanowa, minimum frenetisk,
0: tak,
1: pole edycji
0: mamy...
1: 1, minimum frenetisk, spacer 0. Główny folder, pole wyboru nieoznaczone, ignoruj uprawnienia, pole wyboru nieoznaczone, lista rozwijana, zwinięć, lista rozwijana, emisja, pole wyboru nieoznaczone.
0: I możemy dodać kolejnych użytkowników do tego folderu, jeżeli byśmy chcieli, ale...
1: Zamknij przycisk, remove przycisk.
0: Mamy też jeszcze przycisk, który się nazywa remove. Za pomocą tego przycisku, który jeszcze nie został przetłumaczony, możemy skasować ten folder. Ja tego w tym momencie nie będę robił.
1: Zamknij przycisk.
0: Zrobię za to zamknij. A teraz ty, Pawle, proponuję, żebyś pokazał, jak wygląda edycja użytkownika. Teraz na przykład, kiedy wejdziesz na moją nazwę komputera, co tam mamy?
2: Spróbujemy. No tu prawda, wyświetlona jest informacja, że stan synchronizacji naszych wszystkich folderów jest aktualny.
3: Prędkość wysyłania 1BS469B, adres 89 miliardów 10, wersja V011.
0: Tak, pokazuje mój adres IP od razu.
2: Wersję bit to Syncfinga, którą masz.
0: Foldery. Też.
2: Foldery, które dzielimy.
3: Koniec tabela, przycisk edytuj. Przycisk dodaj urządzenia.
2: Ale możemy także edytować. Tu jest wyświetlone ID.
0: Tak, tu jest pokazany nasz identyfikator.
2: Możemy zmienić nazwę na coś innego.
0: Tak, jeżeli na przykład nie podoba ci się nazwa mojego komputera. No taka ładna.
2: Tak, tak, ale nie będę jej chyba zmieniał.
0: Okej.
2: Adres?
0: Adres, tak. Adres jest ustawiony na Dynamic, ale tu moglibyśmy wprowadzić adres IP, jeżeli mamy pewność, że ta maszyna zawsze będzie się pokazywała pod jakimś tym konkretnym adresem IP. Jeżeli nie mamy takiej pewności, bo jeżeli na przykład mamy adres IP przydzielany dynamicznie, no z czym jednak mają do czynienia zazwyczaj użytkownicy takiego standardowego internetu, to lepiej po prostu tego nie zmieniać. Chyba że rzeczywiście wiemy, co robimy.
2: Otóż to.
3: Kompresja, lista rozwijana, zwinięte tylko metadane, pole wyboru nieoznaczone, wprowadzający.
2: No, mógłbym na przykład zmienić Michała na urządzenie wprowadzające. No i mogę udostępnić tu jakieś inne foldery. I tak. Mogę, podobnie jak folder Michała, z moich znajomych, z moich powiązanych urządzeń usunąć.
0: Tak, bo na przykład uznajesz, że już nie chcesz współdzielić ze mną żadnych folderów, bo coś tam złego ci narobiłem gdzieś w tych folderach, pokazywałem ci jakieś ważne pliki, a na przykład nie miałeś ustawionego wersjonowania.
2: Tak, tak, to jest jeden z możliwych scenariuszy, dlaczego taka opcja może się przydać.
0: Dokładnie. I to jest właśnie też dosyć fajna sprawa, w odróżnieniu od BitTorrent Synca. Tu myślę, że warto o tym powiedzieć, bo w BitTorrent Synku jest zrobione to tak, że mamy jakiś klucz i tak naprawdę z tym kluczem już za wiele nie możemy zrobić, nie mamy nad tym kontroli. Przynajmniej ja mówię o tej wersji BitTorrent Synca, która jest dla nas dostępna, bo chyba teraz to się jakoś pozmieniało na lepsze, ale niestety...
2: Przy czym jest to opcja też płatna.
0: Słucham?
2: To jest jedna z tych płatnych opcji.
0: A faktycznie, faktycznie. Więc no nawet gdyby to było dostępne, to wymagałoby od nas uiszczania jakichś tam opłat. Natomiast sprawa jest taka, że w BitTorrent Synku tym, który mamy dostępny, no to mamy klucz. Możemy ewentualnie ten klucz udostępnić takim mniej zaufanym użytkownikom jako tylko do odczytu. Można coś takiego zrobić. Ale tak. jeżeli ktoś już ma taki klucz, no to już jest sprawa... To już jest po herbacie, tak? Bo w momencie, kiedy ktoś zna ten klucz, to czego byśmy nie zrobili, to on będzie miał dostęp do tego folderu. Musimy zmienić klucz. A jeżeli mamy na przykład, nie wiem, w danym folderze kilkudziesięciu użytkowników, to jest trochę zabawy, żeby ten użytkownik, żeby teraz zmieniać wszystkie klucze do tego, cały klucz do tego foldera, przekazywać ten klucz wszystkim użytkownikom na nowo, pamiętać, żeby ten użytkownik, który nam zaszkodził, nie miał tego klucza i tak dalej, i tak dalej. No to jest wiele zabawy. A tu mamy jednak większą nad tym kontrolę. Ktoś nam się nie podoba, coś nam zrobił, odznaczamy go, nie ma. I już po prostu nie ma dostępu do naszych danych. Także to jest o tyle fajne.
2: Tak, tak, to jest bardzo właśnie jedna z lepszych funkcji tego programu. Właśnie to, że mamy tą kontrolę, to, że możemy dodawać sobie właśnie ludzi jak znajomych. I wiemy, z kim dzielimy foldery, z kim potencjalnie możemy, z kim potencjalnie nie możemy dzielić folderów. I wszystko to jest też autoryzowane po obu stronach. Czy na pewno chcemy zrobić to, czy na pewno chcemy zrobić tamto. To jest właśnie ten nacisk na bezpieczeństwo, prywatność, na to, żebyśmy o wszystkim wiedzieli, mieli nad wszystkim kontrolę.
0: Dokładnie. Ja jeszcze dodam, że w przypadku aplikacji SyncThing jest sporo różnych komponentów, które możemy sobie uruchomić na naszych własnych serwerach. Są serwery te tak zwane Discovery, czyli służące do odnajdywania komputerów w sieci i inne jakieś serwery pośredniczące, jeżeli ktoś jest za jakimiś serwerami proxy, więc no też daje to dosyć duże możliwości administratorom. Możemy sobie stworzyć taką zupełnie odseparowaną sieć SyncThingów, która nie ma wyjścia nigdzie na zewnątrz, jeżeli korzystamy z tego w jakiejś firmie i nie chcemy, żeby na przykład nasi użytkownicy mogli udostępniać te identyfikatory publicznie, tak? Bo chcemy się zabezpieczyć przeciwko wyciekom danych służbowych z naszej firmy, no to można to pokonfigurować, można to wszystko poustawiać. Domyślnie SyncThing korzysta z jakichś publicznych serwerów, które są udostępnione przez twórców, natomiast można to wszystko sobie przepisać, zmienić, jak zresztą w większości programów typu open source. Czy coś jeszcze, Pawle, warto, żeśmy pokazali? Może tak króciutko pokaż opcje.
2: Myślę, że można, ponieważ jest tam dość dużo ciekawych takich funkcji, które mogą się przydać osobom, które chcą coś tutaj spersonalizować.
3: Koniec lista, koniec lista, klikalne, klikalne, ustawienia, nagłówek, pozor, cztery, nazwa, utworuj, nagłówek, pokrót, pole, nazwa, urządzenia, pole, edycji, auto, uzupełnianie, przeciętość.
2: Tu mogę zmienić nazwę mojego komputera na jakąś inną.
0: Dokładnie, bo domyślnie powiedzmy jeszcze, skąd się wzięło to smyczyntosz i tak samo chyżyruj w moim przypadku.
2: To jest nazwa, które nadaliśmy te nazwy naszym komputerom podczas instalacji systemu Windows.
0: Dokładnie, to ta aplikacja, czyli SyncThing, bierze sobie te nazwy urządzeń z systemu. To jest taka informacja, ale można to zmienić, jak widać.
2: Tak.
3: Pole ryby, adres na słuchu protokołu synchronizacji. Pole ryby, ci auto uzupełnianie 000022000.
2: Tu jest serwer, który służy do synchronizacji, czyli to jest chyba ten centralny.
0: To znaczy, tu jest akurat 0000, więc jest wskazane, że słuchaj z każdego interfejsu na porcie 2000, oczekuj na dane, na porcie 2000. Jak dobrze rozumiem składnie tego, co zostało tu wprowadzone.
2: Mhm.
3: Ograniczenie prędkości odbierania GPS. Pokrętło pole edycji 0.
0: Czyli brak ograniczeń, ale można wpisać.
3: Ograniczenie prędkości wysyłania GPS. Pokrętło pole edycji 0.
0: Tak samo wysyłanie.
3: Pod pole wyboru oznaczone. Włączu PNP.
0: Cóż to jest UPnP? Powiesz, Pawle, czy mam powiedzieć?
2: Jeżeli ty byś mógł, bo ja nie jestem tak do końca wprawny w tych terminach wszystkich sieciowych i mógłbym tutaj jakąś gafę popełnić.
0: Dobrze, to ja powiem. UPnP to jest taka funkcja naszych domowych routerów, zresztą nie tylko domowych, różne urządzenia sieciowe z tego korzystają. Jest to tak zwane Universal Plug and Play. Polega to na tym, że nasze urządzenie sieciowe, czyli router, otwiera porty, jakich życzy sobie jakaś aplikacja. Obrazowo mówiąc, program wysyła żądanie do routera. Cześć, drogi routerze, potrzebowałbym, żebyś otworzył mi port numer 5000 na adres taki i taki. Router odpowiada, nie ma sprawy, masz otwarty ten port. Gdyby nie było implementacji UPnP w routerach i gdyby to nie było włączane, to musielibyśmy każdy port, nawet i na chwilę, który jest potrzebny danej aplikacji, nie ukrywajmy, że szczególnie są to aplikacje kilku typów. To są gry, to są aplikacje do wymiany plików w sieciach peer-to-peer, czyli wszelkiego rodzaju programy typu torrent i podobne, i także do synchronizacji danych, takie jak właśnie opisywany w dzisiejszej audycji program SyncThing. To właśnie te grupy programów przede wszystkim wykorzystują UPnP i wszelkiego rodzaju też jeszcze komunikatory głosowe, na przykład Skype i inne takie. Więc tak działa UPnP. UPnP po prostu pozwala nam na ułatwienie sobie życia. Są też jakieś błędy w tym protokole, oczywiście można trochę złego wykonać za pomocą tego protokołu. Już się nie jeden specjalista od bezpieczeństwa nad tym rozpisywał, natomiast no, myślę, że nie czas i nie miejsce dziś o tym opowiadać. W każdym razie chyba jednak mimo wszystko dobrze mieć to włączone w swoim routerze.
2: Tak jest.
3: Pole wyboru oznaczone. Globalne odnajdywanie.
2: Tu chyba chodzi właśnie o odnajdywanie komputerów po adresach IP.
0: Tak, i z wykorzystaniem tego pośrednika, tak, który gdzieś tam sobie w sieci jest.
3: Pole wyboru oznaczone. Automatyczne aktualizacje.
2: Czyli automatyczne aktualizacje programu SyncThing. Tu wyskoczy takie powiadomienie u góry strony o tym, że nowa wersja jest dostępna i czy chcemy ją pobrać i zainstalować.
0: Z ciekawości, miałeś już takie powiadomienie?
2: Tak, w dniu wczorajszym.
0: O!
2: Wyświetlono w wersji, nacisnąłem przycisk chyba aktualizuj czy pobierz. Całość została pobrana i wystarczyło później ponownie uruchomić program, aby zadziałał w nowej wersji.
0: A to ja sobie muszę sprawdzić, bo może mam to wyłączone, bo żadne
2: ty
0: powiadomienie miałeś, się
2: umieją. Miałeś 0.11.26, to jest najnowsza wersja.
0: Aha, to może on mi się sam w ogóle zaktualizował, taki zdolny jest.
2: Możliwe, możliwe.
0: No w końcu jak automatycznie, to automatycznie. Okej, okay, co mamy dalej?
3: Oznaczone, lokalne odnajdywanie.
2: Czyli odnajdywanie w naszym serwerze lokalnym komputerów przez
0: w sieci lokalnej.
2: Tak.
3: Globalny serwer rozgłoszeniowy. Pole edycji z auto-uzupełnianie W4. Annonce SyncThing 2020.
0: O właśnie! I to jest coś, co możemy sobie też skonfigurować. To wszystko jest na stronie SyncThinga. Nie tak łatwo dostępne, co prawda, bo nie jest to tak oficjalnie wyciągnięte jak wersje klienckie, ale można to znaleźć. Można to wszystko znaleźć. Są paczki dla poszczególnych systemów serwerowych. Jeżeli kogoś by to bardzo interesowało i komuś byłoby to do szczęścia potrzebne, jest to możliwe do skonfigurowania.
3: Adres zasłuchiwania. Pole edycji z auto-uzupełnianiem 127.0.0.1.8.384.
2: Czyżby to był adres naszego interfejsu webowego?
0: Tak.
2: Nie, to jest tak, chyba
0: tak. 8384 to jest nasz adres.
3: Użytkownik. Pole edycji z auto-uzupełnianiem.
2: A jednak,
0: a widzisz, można się zabezpieczyć hasłem, tak, tylko domyślnie to nie jest skonfigurowane.
2: Tak, czyli można zabezpieczyć sobie interfejs i wtedy nikt nam nie wejdzie.
3: Hasło. Pole edycji zabezpieczone. Pole wyboru nieoznaczone. Używaj HTTPS.
2: I możemy sobie użyć protokołu HTTPS Secure.
3: Pole wyboru oznaczone. Uruchom przeglądarkę. Pole wyboru uruchom przeglądarkę.
2: No, czy odpalenie pliku wykonywalnego ma automatycznie też uruchamiać okno przeglądarki? Możemy tego nie chcieć, bo możemy po prostu synchronizować sobie dane w tle. Nie potrzebujemy nic tu konfigurować, nic podglądać. W razie potrzeby otworzymy sobie spod adresu podanego wyżej interfejs.
0: Dokładnie, a to jeszcze dodam, że nadpisuje nam ten parametr, ten przełącznik, o którym mówiłem na samym początku, jeżeli chcemy sobie skonfigurować SyncThinga tak, aby uruchamiał się po prostu jako proces, bez pokazywania swojego okna konsoli, no to wpisujemy sobie po prostu tam no console, no browser jako dwa parametry i jakby ten przełącznik, z jakim go uruchomimy, ma wyższą moc, więc nawet jak to będzie tu zaznaczone, to nam się nie pokaże przeglądarka.
2: Tak jest?
3: Pole wyboru nieoznaczone. Anonimowe statystyki użycia.
2: No, tu pewnie wysyłamy jakieś statystyki do twórców,
0: tak,
2: które mają na
0: tak
2: celu ulepszyć program.
3: Link podgląd. Separator.
0: I możemy sobie podejrzeć, co tam wysyłamy.
2: Tak jest. Klucz API. Do czego to służy, też nie mam pojęcia, bo...
0: No wiesz, podejrzewam, że też do końca nie wiem, ale podejrzewam, że no, jak działają takie programy, to każdy klient, każdy komputer, każde urządzenie z uruchomionym programem SyncThing ma swój identyfikalny, unikalny jakiś identyfikator, tak? Raz, że to jest nasz, ten klucz, który pokazywaliśmy wcześniej, ale to chyba jest inny ciąg znaków niż twój klucz.
2: To jest inny ciąg znaków, dlatego się zastanawiałem, do czego to może służyć. To...
0: Może jeszcze do jakichś właśnie kwestii dodatkowych. Może właśnie na podstawie tego klucza API jest generowany drugi klucz ze względów bezpieczeństwa. Może tak to zostało zrobione. Bo może API ma po prostu większą moc, jakby i więcej rzeczy można różnych zrobić za pomocą odwoływania się do API, więc lepiej, żeby na przykład każdy nie znał naszego klucza API, tak? Tylko
2: no tak.
0: Właśnie wygenerowany na jego podstawie jakiś klucz taki do dodania sobie tylko naszego urządzenia.
2: Mhm.
3: Przycisk generuj. Przycisk zapisz.
2: No i
0: możemy sobie wygenerować nowy klucz, gdyby się okazało, że coś z tamtym się stało. I zapisz.
2: Tak jest. Tak.
0: I to są chyba wszystkie opcje.
2: Tak, to wszystkie opcje.
0: Pawle, to ja mam do ciebie jeszcze pytanie, co jeżeli chodzi o aplikację na Androida? Jak to działa? Nie wiem, czy będziemy pokazywać, ale może chociaż tak ogólnie coś powiedz na jej temat.
2: Aplikacja ma dość podobny interfejs do wersji desktopowej. Oczywiście nie jest to strona internetowa, jest to natywny interfejs aplikacji. W pełni dostępny z TalkBackiem, przynajmniej na tyle, na ile go sprawdziłem. Niestety nie ma takiej opcji, jak jest w BitTorrent Sync, że możemy zeskanować sobie kod QR z ekranu komputera i w ten sposób powiązać urządzenia.
0: Musimy z ciekawości samodzielnie udawało ci się zeskanować taki kod?
2: Nigdy nie próbowałem też BitTorrent Synca na telefonie ustawiać, więc nie wiem, ale znam osoby niewidome, którym się to udało.
0: Bo ja powiem szczerze, że z kodami QR mam raczej złe niż dobre doświadczenia. Chyba przez 10 minut próbowałem się zautoryzować, kiedy WhatsApp Web stał się dostępny dla iOS-a i dałem sobie spokój, bo stwierdziłem, że to jednak
2: tam jest dość specyficzny kod QR. Z tym sobie rzeczywiście osoby niewidome nie radzą, natomiast wiem, że z BitTorrent Synciem takich problemów chyba nie było aż. Łatwiejszy do uchwycenia.
0: To tyle dobrego. A co jeszcze a propos tej aplikacji możesz powiedzieć dla Androida?
2: No w zasadzie niewiele. Prawdopodobnie to są te wszystkie funkcje, które posiada też wersja desktopowa, więc możemy synchronizować foldery, możemy wiązać urządzenia w sieci, możemy dodawać foldery. Wszystko to powinno tam działać.
0: Rozumiem. I tak to po prostu nam wszystko będzie funkcjonowało. Jeżeli ktoś miałby ochotę sobie posynchronizować dane z wykorzystaniem aplikacji SyncThing, to jak najbardziej może. Pawle, z jakichś takich twoich obserwacji, testów, jakie błędy w aplikacji zaobserwowałeś? Z czym nasi słuchacze mogą mieć problemy?
2: No tu na pewno to, o czym mówiłeś, czyli ten procesor, który wyskakuje do jakichś niebotycznych naprawdę wartości. Wczoraj aplikacja zajęła mi 25% procesora. No więc rzeczywiście to, co mówiłeś, jeżeli komputer nie należy do najmocniejszych, trzeba by ostrożnie postępować z tą aplikacją. No to, co się tutaj dzieje czasami, że gdzieś się nie odświeży interfejs, czegoś nie będzie widać, nie będzie można gdzieś urządzenia dodać. To jakieś są szmery właśnie w protokole i prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na jeszcze nowsze wersje, które będą jak najwięcej tych przypadków eliminować.
0: To się wszystko zgadza, natomiast ja jeszcze dodam ze swojego doświadczenia, bo tak wspominałem o tym, że mi się ten program generalnie nie sprawdził, ale podobnie w przypadku BitTorrent Synca. Problem jest, proszę Państwa, z plikami, które się dość często zmieniają. Jeżeli mamy pliki, które na przykład co jakiś czas są nadpisywane i wysyłamy je do różnych lokalizacji, to zaczynają się dziać cuda, dziwy i w ogóle naprawdę niesamowite rzeczy. Bo na przykład może się okazać, że plik zdąży się zmienić 3 razy, w trakcie wysyłania jest dopiero wersja numer 1, no i to nam się po prostu zablokuje. Aplikacja nie jest jeszcze odporna na tego typu rzeczy. Jeżeli coś nam się nie dośle, to może się już w ogóle nie dosłać, bo na przykład plik nam się może zakleszczyć w ten sposób, że gdzieś będzie w połowie i będzie to plik z rozszerzeniem bodajże albo TMP, albo jakimś podobnym, już teraz nie pamiętam dokładnie jaki. Więc jeżeli ktoś dość często zmienia pliki i udostępnia je, właśnie za pomocą tej aplikacji, to chyba sens ma to jedynie w przypadku sieci lokalnej. Bo jeżeli gdzieś jest to w internecie, gdzie wiadomo, łącza są różne, potrafią być te tak zwane wąskie gardła, no to niestety, ale możemy liczyć się z problemami. Ja testowałem i Syncfinga na takie ekscesy już więcej narażać nie będę, a przy okazji swoich danych, bo to się dobrze nie skończyło. W każdym razie, jeżeli ktoś nie wykorzystuje tego aż tak jak ja, warto spróbować. Bo trzeba przyznać, Pawle, i tu myślę, że się ze mną zgodzisz, interfejs naprawdę fajnie zrobiony. Jest trochę błędów takich dostępnościowych, ale ja bym tak chciał, żeby większość aplikacji webowych działała.
2: To się zgadza i rzeczywiście tu już wystarczyłaby jakaś wiedza w zakresie pisania stron internetowych dostępnych, żeby to zmienić i naprawić, ponieważ to wszystko jest przecież otwarte.
0: Dokładnie, więc może ktoś z naszych słuchaczy, kto będzie miał chęci i zna na przykład technologię ARIA, bo tu aż się prosi, żeby kilka elementów ARI zastosować, to może się włączy do tworzenia aplikacji Syncfing. Syncfing.net to jest adres, z którego możemy pobrać aplikację, możemy tam także poczytać sobie na jej temat, no i ogólnie zaznajomić się z całym projektem, bo projekt jest, trzeba przyznać, ciekawy. I właśnie o tej aplikacji dziś mówiliśmy na antenie Tyfloradia. Mówiłem ja i mój gość Paweł Masarczyk. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym programie.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie mnie do audycji oraz wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy.
0: Życzymy w takim razie przyjemnej synchronizacji i jak najmniej błędów.
2: Jak najbardziej. Myślę, że wiele ciekawych folderów będzie można tu wymienić, a my też się pewnie chętnie czymś podzielimy, albo wy z nami się czymś podzielicie, więc zapraszamy do jakiejś tam wielkiej synchronizacji kiedyś tak. W przyszłości.
0: Jeżeli ktoś chce dodać się gdzieś tam publicznie do folderów innych ludzi, to w komentarzach na przykład pod tą audycją, kiedy ona się ukaże na stronie, może udostępniać swoje ID. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Czemu my nie?
2: Otóż to.
0: Dziękuję bardzo za uwagę również. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Poniedziałek, 23 dzień maja 2022 roku w kalendarzu, godzina 19 minęła. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie drugi Michał, Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
5: Dobry wieczór. No i cóż, dzisiaj audycja taka...
0: W podcaście o podcastach.
5: W podcaście o podcastach, bo dawno nie było przeglądu klientów podcastowych, mówiąc lepiej po polsku, aplikacji do obsługi podcastów.
0: Tak naprawdę wydaje mi się, że my przeglądu klientów nigdy. Podcastowych to nigdy tam... sobie nie zrobiliśmy.
5: Tak, to się
0: prezentowaliśmy konkretne rozwiązania, pokazywaliśmy konkretne aplikacje, ale żeby tak przejść się po tym, co jest dostępne, to chyba o tym nigdy nie było okazji, żeby sobie porozmawiać.
5: I to się gdzieś pojawiało w komentarzach, a to albo w rozmowach w czasie Tyflo przeglądu, tu Patryk Mojsiewicz wychwalał, dzwonił i chwalił Downcast. Może, jeżeli nas słuchasz, to możesz zadzwonić i opowiedzieć o swoich wrażeniach z Downcasta, o którym ja na przykład wiem najmniej, a ty go gdzieś tam używasz. Ktoś tam inny chwalił inne rozwiązania, ale rzeczywiście jakoś kompleksowo o nich nie mówiliśmy. I też od razu zaznaczę, pewnie o wszystkim nie powiemy. Ja też nie wiem wszystkiego. Używam tych aplikacji równolegle. Opowiem, ponieważ troszkę nie wszystkie one są darmowe, więc tym bardziej będzie można przekonać się, jeżeli kogoś to interesuje, czy ewentualnie zdecydować się na zakup takiej, a nie innej aplikacji, czy też może pozostać przy darmowym kliencie, przy darmowej aplikacji do odsłuchu podcastów, która się nazywa po prostu Podcasty. Przy czym będziemy mówić o systemie iOS. Powiemy sobie o podcastach, powiemy o Overcastie, o Google aplikacji, właściwie usłudze Google Podcast, o Castro, moim ostatnim odkryciu, i o kliencie Downcast. Podaruję sobie Pocket Cast. Ja tego programu nie czuję, nie do końca go rozumiem i zapisałem go niby w notatce, ale od razu, ale nie, jednak o Pocket Cast nie będziemy mówić. To tak bardziej pod kątem Androida, myślę, rozwiązanie. Ono może było ciekawe, jak nie było Google Podcast usługi w takim stadium, jakim ona jest, a teraz jakoś mnie ten Pocket Cast nie przekonał.
0: Dobrze, chociaż, ale zanim jeszcze zaczniemy tak konkretnie i zaczniemy omawiać te wszystkie rozwiązania, to ja tylko przypomnę, że nasza audycja jest prowadzona na żywo. Jeżeli macie ochotę coś dodać od siebie, to jest kilka dróg, żeby to zrobić. Po pierwsze, to możecie do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net. Po drugie, to możecie do nas dzwonić. Zachęcamy do tego, żebyście dzwonili na Zooma. tyflopodcast.net/zoom. Pamiętajcie tylko, że jeżeli wchodzicie na antenę, to przygotujcie sobie, żebyście byli podłączeni, żeby mikrofon mieć odciszony i koniecznie, żeby wyrazić zgodę na nagrywanie, kiedy was puszczamy, bo wtedy właśnie tam pojawia się takie okienko. Jeżeli tej zgody nie wyrazicie, to niestety, ale was nie będzie słychać. Taka jest polityka Zooma i my na to wiele poradzić nie możemy. Możecie też do nas pisać na Facebooku. Transmisja już w tym momencie jest aktywna i jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszamy was bardzo serdecznie do pisania w komentarzach pod transmisją. Dziś, tak jak Michał słusznie zauważył, będziemy mówić o podcastach dla systemu iOS. Więc dziś skupimy się na systemie z nadgryzionym jabłuszkiem, ale oczywiście, jeżeli macie jakieś inne przemyślenia, na przykład może ktoś chciałby kilka słów o Androidzie powiedzieć, jak ten rynek aplikacji podcastowych wygląda w Androidzie, to rzecz jasna, można, zapraszamy bardzo serdecznie. Michale, ale zanim będziemy omawiać wszystkie takie rozwiązania, o jakich wspomniałeś, to ja chciałbym ciebie zapytać, dlaczego nie YouTube i dlaczego nie te najbardziej popularne w tym momencie wśród osób widzących metody konsumpcji podcastów, czyli tak, Spotify, Deezer i inne tego typu narzędzia, no bo przecież tam podcasty są. Ktoś by mógł się zastanawiać, po co w ogóle aplikacja podcasty na iOS, jak przecież odpalam Spotify'a i tam mam większość.
5: Tak, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, dlaczego nie YouTube, to znaczy, bo troszeczkę oczywiście ja wiem, dlaczego to ty mówisz i wiem, jak ludzie myślą, ale YouTube zasadniczo nie służy do podcastów, to znaczy część podcastów, oczywiście YouTube'a możemy traktować jako podcasty.
0: Zasadnicza większość nawet.
5: Nie jest dostępna na YouTubie. Znaczy, to teraz to się rzeczywiście zmienia, bo w ogóle wszystko się zmienia i często te projekty to nie są tylko podcasty, czyli audycje, bo kiedyś to na początku w ogóle było tak, że podcast to było coś specjalnie nagranego, czyli to była taka audycja internetowa, można powiedzieć, tak, że którą subskrybujemy i ona tam co jakiś czas się pojawia, na przykład codziennie, co tydzień, i jest jakiś podcast. To były najczęściej podcasty technologiczne, jakieś takie różne, głównie technologiczne jednak. I trochę też jakieś polityczne, publicystyczne. I w ogóle najpierw to o podcastach się gdzieś tam już mówiło w dobie iPod, znaczy już, to się wzięło z Apple, tak?
0: To się z Apple wzięło, oczywiście, z iPoda.
5: iTunesa. Gdzieś tam pamiętam nawet taką audycję w Talk FM, były te audycje informatyczne. One w niedzielę były na początku o 11:00 i pamiętam gdzieś w 2005 roku o podcastach była mowa. I ja wtedy jeszcze nie, chyba nawet po raz pierwszy się dowiedziałem z tamtej audycji o podcastach. Jeszcze nie znałem Blind Cool Techa i tego drugiego podcastu Mind Many słynnego. No i potem oczywiście były inne podcasty, szybko się pojawił Tyflo Podcast i tak jakby potem była przerwa. To znaczy, kto wiedział, ten wiedział. Niewidomi gdzieś tam tych nie tylko oczywiście, ale większość niewidomych tych podcastów gdzieś tam różnych coś tam o nich wiedziała, słuchała, ale taki boom na podcasty przyszedł wraz z rozwojem urządzeń mobilnych, z rozwojem internetu mobilnego i z tym, że rozmaici twórcy podcastów zaczęli niejako wciskać i wręcz monetyzować te treści.
0: To znaczy, ja mam wrażenie, że polski rynek podcastów i popularność polskiego rynku podcastów zawdzięczamy jednemu graczowi tak naprawdę. Jest to Spotify.
5: Ja myślę, że to trochę w takich mobilnych rozwiązaniach zaczęło być obecne wcześniej troszeczkę, może, bo właśnie, kiedyś podcast to się, jako podcast się rozumiało źródło otwarte, czyli tak jest otwartym kanałem RSS do subskrypcji i właściwie, że można to było albo odtworzyć przez stronę, albo nie wiem, sobie pobrać plik audio, albo ściągnąć. Teraz tak naprawdę to wszystko jest płynne, bo tak jak mówimy, część podcastów to są nie tylko podcasty audio, tylko programy, które tak jak trochę tutaj jest na żywo, ale potem będzie dostępny na YouTubie, byłby, no akurat Tyflo Podcast nie jest, ale byłby dostępny w Spotify'u i w tych wszystkich platformach podcastowych.
0: Tyflo Podcast jest dostępny w Spotify'u, tak? Oczywiście, że jest, tak, tak.
5: O, to przepraszam, ja byłem na etapie, że coś miałeś jakiś problem z dodaniem i że...
0: Nasz słuchacz Patryk Dering pomógł i dziękujemy bardzo i dzięki jego interwencji, zadziałaniu, pomocy jesteśmy w tych wszystkich takich wiodących serwisach streamingowych również. Bo tam były problemy, tam były jakieś techniczne problemy też i niektórzy wymagali jakichś okładek, tutaj no trochę różnej zabawy było.
5: Bo to w ogóle tak, my sobie tak z tego nie do końca zdajemy sprawę, w sensie, ale jak się tworzy podcast, to tam ważną rzeczą jest ten artwork, jest ta okładka, jest tam jeszcze okładka odcinka i wręcz to jest argument tak dla osób widzących, który na przykład sprawia, jak się słucha
0: że
5: tych
0: włączą
5: podcastów,
0: albo nie włączą.
5: Tak, i że jak się słucha tych podcastów takich niektórych Apple'owych, to oni na przykład dlatego używają ktoś tam Overcasta, bo tam lepiej prezentuje się piękniej okładka, a gdzieś tam na Watchu się prezentuje gorzej, a jak przeskakuje w rozdział, to jest jakaś tam animacja. Tam są takie różne smaczki graficzne, które są, no dla nas są wiadomo, ważne te elementy interfejsu, dostępność i taka lekkość, łatwość używania, tak? A dla osoby widzącej są ważne te elementy interfejsu. I jeszcze przed tym, kiedy się podcasty właśnie zaczęły pojawiać na YouTubie, to mam wrażenie, że w ogóle się pojawiły właśnie te takie platformy podcastowe typu Pocket Cast, Anchor FM i kilka jest takich podobnych do siebie 6 albo 7 usług, które oferują tak trochę jak platformy blogowe typu WordPress, oferują miejsce na podcast i integrację właśnie z tymi wszystkimi usługami, czyli iTunes katalog podcastów Apple, z którego większość tych aplikacji podcastowych aplowskich korzysta. Katalog podcastów Google, czego kiedyś też nie było, te podcasty Google od 2020 się jakoś tam rozwijają. Ten Pocket Cast, który jest taką usługą trochę właśnie jak Google podcasty, bo ona wpierw była na Androida, potem gdzieś tam, znaczy jako osobna usługa, ale gdzieś tam istotna dla androidowców, potem chyba się pojawiła aplikacja na iOS i jakby jest to osobna. Jeszcze są jakieś takie usługi, teraz nie pamiętam, podcastowe, z którymi się te rozwiązania wszystkie... dzięki którym można te podcasty integrować. Także to wszystko, no właśnie doszedł, tak jak mówimy, YouTube. Także w pewnym sensie jest tak, że wszystko jest wszędzie, ale to nie jest wszystko takie proste, bo można powiedzieć, dlaczego ja używam tych różnych aplikacji podcastowych. Może powiem, dlaczego używam tak, a nie inaczej. Aplikacji podcasty mógłbym używać. Ona bardzo poprawiła się, jeżeli chodzi o funkcjonalność.
0: Tak, ale wiesz co, to jeszcze spróbuj odpowiedzieć na to moje pytanie, dlaczego nie te ogólno... czy ty w ogóle miałeś okazję testować, tak się bawić? Bo teraz myślę, że nawet i osoba niewidoma, zwłaszcza taka, która gdzieś tam dopiero rozpoczyna swoją technologiczną przygodę ze sprzętem i gdzieś tam coś usłyszy o podcaście, to ja myślę, że pierwszą drogą tej
5: jeżeli
0: osoby...
5: Jeżeli używa Spotify'a, to niech sobie...
0: Nie będzie sięgnięcie nawet po aplikacje podcasty, czy po cokolwiek innego, ale teraz podcasty to jest, mam wrażenie, YouTube i właśnie plus Spotify. I moje pytanie, co ciebie jako użytkownika, o ile oczywiście testowałeś te rozwiązania, co ciebie gdzieś tam zniechęca do pójścia tą drogą? Albo może wręcz przeciwnie.
5: Po pierwsze, na YouTubie, tak jak mówimy, nie ma wszystkich podcastów, a nawet większości nie ma. W Spotify jest inaczej, bo ze Spotify'em tu jest problem taki, że w Spotify są rzeczy, których nie ma nigdzie indziej. I tu może być tak, że Spotify stanie się rzeczywistym hegemonem. Ja jeszcze nie powiedziałem tego, ale to już tam mniejsza o to, o tych platformach podcastowych, że przedtem też zaczęło się w ogóle na wszelkie treści audio mówić podcast, nawet zamknięte w tych wszystkich aplikacjach jakichś tam radiowych albo w audiotece premium, tak? Tam też mamy jakieś, oni też mają swoje podcasty, jakieś produkcje, które nazywają podcastami. Czyli, że jakby wszystko, nie wiem, odcinki serialu cykliczne, to oni na to mówią podcasty, tak jakby, mimo że to jest tam wewnątrz audioteki, czy wewnątrz Radia Tok FM, czy wewnątrz no teraz aplikacji 357.
0: I to technicznie nie jest podcastem, bo to nie jest plik audio plus kanał RSS. A tak naprawdę z tego się składa podcast, kanał RSS, to jest, dodajmy dla tych, którzy nie wiedzą, to jest po prostu taki plik, który sobie gdzieś tam zaciągamy z internetu, który się automatycznie aktualizuje i on nas będzie powiadamiał o, w czytniku oczywiście, w odpowiednim czytniku podcastów, i on nas będzie powiadamiał o tym, że są nowe odcinki, dzięki temu, że ten plik się aktualizuje. To tak mówiąc w skrócie i bardzo mało technicznie.
5: Tak, i gdziekolwiek byśmy go w jakiejkolwiek aplikacji RSS, czy tam do obsługi podcastów, tak? Czyli czy by to było na Macu, czy to by to było na Windowsie, czy by to było przez stronę internetową w jakiejś usłudze, znamy adres tego RSS podcastu, subskrybujemy i powinno to nam działać.
0: Zgadza
5: A tutaj
0: się.
5: Właśnie się pojawiły te paywalle, ta monetyzacja, tak? Że kupujemy dostęp premium do Radia 357 i dzięki temu

0: ofercie tej najdroższej otrzymujemy RSS. RSS-y, profil jakby do swoich wszystkich audycji, do pojedynczych audycji i do wszystkich audycji razem wziętych. Jest to czuły kanał, znaczy w sensie takim, że on jakoś jest, on monitoruje niestety urządzenia i jak testowałem, to miałem sporo problemów, bo na jednym mi zadziałało, to potem nie chciało na drugim. Niby to na 5 urządzeń jest, ale działa to różnie.
1: I też chyba to jest tak, że nie każdy program do odtwarzania podcastów będzie w stanie się z tym zmierzyć i prawidłowo odczytać ten kanał.
0: Bo generalnie to jest tak, że są programy, które obsługują i ja bardzo żałuję, że tą drogą nie poszło właśnie Radio 357 i inni, że podcasty tą samą drogą mogłaby nawet biblioteka teoretycznie iść dla niewidomych.
1: No tak, czyli bo za to nie trzeba by było płacić.
0: Czyli podcasty szyfrowane po prostu, czyli że do podcastu, że mamy link do tego RSS-a podcastu, subskrybujemy, ale podajemy, jest konieczne uwierzytelnienie loginem i hasłem. Tak? I wówczas to powinno działać. No tylko mówię, każdy program obsługuje to inaczej. Gorzej, kiedy jest to na kilku urządzeniach. Tenderbird na przykład z Talk FM-em radzi sobie tak, że nie wymaga tego loginu i hasła i łyka wszystko. Microsoft Outlook nie pamiętam, ale tam były z kolei jakieś problemy. Ten QCast, taki program Christophera Toffa pod Windowsa, co był kiedyś, on tam niby działa, niby pobiera, a nie pozwala odtwarzać, bo jest jakiś error. Downcast działa pięknie z tym. Overcast i Castro, no bez problemu udało się przeportować. Także no z Talk FM tak było, ale niestety na przykład z innymi, tak jak ta aplikacja 357, to nie ma takiej możliwości, bo nie ma tego kanału RSS, tylko po prostu...
1: To jest zamknięte wewnątrz aplikacji, ewentualnie na stronie internetowej można sobie to otworzyć w przypadku Radia
0: tak,
1: 357.
0: I wydaje mi się, nie wiem czy to testowałeś, ale chyba niestety z Nuance Radio jest to samo, chyba.
1: Szczerze mówiąc, nie testowałem, mnie kompletnie zniechęca aplikacja Nuance do czegokolwiek, nawet wziąwszy pod uwagę to, że oni mają kilka ciekawych podcastów i z miłą chęcią bym sobie ich posłuchał i może nawet wsparł.
0: Nagrywam.
1: A no to fajnie. To fajnie.
0: Adam Bodnar w środy na przykład i tam jeszcze kilka, ale nie pamiętam już jakie.
1: Okej, no to sobie poza anteną na ten temat porozmawiamy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Natomiast no zniechęca mnie brak dostępności w tej aplikacji, bo ona jest naprawdę ciężka. Radio 357 też nie jest jakieś
0: ujdzie.
1: Super.
0: Tak.
1: Ujdzie, tak, ale dobrego słowa użyłeś. Ujdzie, bo jak ktoś chce, jak komuś bardzo zależy na skorzystaniu z tych treści, to sobie to jakoś znajdzie, tam sobie wyszuka tej audycji, tak czy inaczej, ale to też nie jest takie fajne i to nie jest takie wrażenie użytkowania, jakbyśmy sobie wrzucili ten kanał do naszego ulubionego czytnika podcastów, no i sobie to odpalili jeszcze w dodatku, ale... na przykład jakbyśmy sobie chcieli to przyspieszyć i tak
0: o,
1: dalej.
0: O tym zaraz.
1: I tak
0: i słowo podcasty to też właśnie bardzo jest, tak jak mówiliśmy, traktowane lekko, bo na przykład no Polskie Radio z kolei też ma swoje podcasty, ale część audycji jest tylko na stronie z takim playerem, no można tam ze strony wyciągnąć link, ale też oni na to mówią, że można wysłuchać audycję jako podcastu, tak? Czyli generalnie się przyjęło, że treść, która jest po prostu dostępna na stronie, to się nazywa podcastem.
1: Że taka
0: tak?
1: audycja publikowana tylko z myślą o stronie w internecie to jest podcast, tak.
0: Nawet nie tylko tak z myślą o stronie, tak? Że audycja po emisji będzie na stronie, no to można sobie
1: to
0: z tego
1: podcastu tak.
0: skorzystać. O, Nowy Świat tak robi, ja tam do końca nie wiem, chociaż nie byłem na tej nowej stronie, miałem problem tam z kontem i oni no, mają też coraz więcej tych podcastów. Wydaje mi się, że to też działa u nich tak, że tam się logujesz, wybierasz audycję i masz, mam nadzieję, że można pobrać, no odsłuchać na pewno, ale pobrać chyba też można, więc chyba tam tak to w ogóle wygląda, więc to jeszcze ciekawsza sprawa, nie? Ale to przetestuję. Także teraz wracając do pytania, dlaczego nie YouTube, dlaczego
1: tak,
0: nie Spotify?
1: Tak, tak.
0: Pomijając kwestię taką, że na YouTubie nie ma wszystkiego, to aplikacje podcastowe jakby mają takie zazwyczaj swoje, chociaż też to nie do końca już tak jest, bo chciałem powiedzieć, że oznaczają się pewnymi cechami, których na przykład nie ma Spotify, ale to już nie jest też prawda, bo chciałem powiedzieć, że takie aplikacje podcastowe mają obsługę zazwyczaj obsługę rozdziałów, czyli

0: to, że jeżeli w podcaście są oznaczone rozdziały, czyli jakieś składowe części audycji, po których łatwo można się przemieszczać, to, no to, to Spotify tego nie wiem, nie miał, może już, chyba już ma.
1: Na pewno YouTube, ma YouTube.
0: Ma, na pewno ma YouTube. Ale znowu, ale jeżeli ma YouTube, to też, jeżeli publikujesz podcast na YouTube'a, to wcale nie, nie powiedziane, że on te rozdziały to, będzie miał.
1: To trzeba znaczy je, nie, no to do... trzeba wrzucić, to dlatego są... na przykład co jakiś czas nasi drodzy słuchacze, którzy nas gdzieś tam z YouTube'a odsłuchają, odsłuchują, to się awanturują, tak mówiąc troszeczkę na wyrost, tak, że nie ma na wy, że nie ma rozdziałów, a to sprowadza się tylko do tego, że ja po prostu, jak ten materiał się opublikuje na YouTube'ie, a to nie jest jednoznaczne z tym, że ja opublikuję podcast, więc to nie jest tak, że ja wrzucę podcast na stronę i on od razu poleci na YouTube'a. Nie, to jest trochę bardziej skomplikowane, bo to się musi przekodować, tam musi zostać dodana okładka.
0: Tam... Tak, trzeba to jakby
1: tak,
0: zrobić.
1: Tak, tak, tak, to trzeba
0: ręcznie,
1: zrobić.
0: To ręcznie się... trzeba to zrobić.
1: Tak, my całe szczęście mamy automat do tego, który też nam właśnie oprogramował Patryk. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, za tę pomoc. Ale on swoje musi przemielić, swoje musi zrobić. I ja potem, jak widzę, że się ten podcast opublikował, to wchodzę w YouTube'a, czy to z aplikacji, czy to z przeglądarki internetowej, edytuję ten podcast, opis tego podcastu i ja wtedy dopiero mogę wpisać tam te znaczniki, bo je się wpisuje, nie jakby nie wkomponowuje się w plik, tylko wrzuca się je jakby w opis tego odcinka. YouTube sobie to automatycznie parsuje i wyświetla. To tak jak na naszej stronie, którą tutaj o tę funkcję i też podziękowania dla Grzegorza Złotowicza z kolei. Dziś taka jakaś dziękczynna audycja nam się robi z tego, ale dobrze, ja, no co niektóre osoby no, ja warto wymieniać i podziękować.
0: Ja powiem szczerze, z tego powiedzmy, nazwijmy to playera Grzegorza Złotowicza, który wprowadził do Tyflo Podcastu, ja jestem teraz tym zachwycony, to znaczy ja już w ogóle do podcastów nie używam, do Tyflo Podcastu oczywiście nie używam tej aplikacji skądinąd bardzo dobrej aplikacji podcastowej Tyflo Podcast Dawida Piepera, też dziękujemy, tylko właśnie używam tego, to działa tak minimalistycznie, tak efektywnie na Macu, na Windowsie, na słabym łączu, na szybkim łączu, mam na myśli ten player Grzegorza, że naprawdę no, nie potrzebuje niczego więcej.
1: Tak jest, więc tu rzeczywiście to działa fajnie, ale właśnie z tymi znacznikami i to też jeszcze jedna rzecz a propos tych znaczników, to też nie wszystkie aplikacje obsługują te znaczniki, bo nie ma tak do końca nigdzie chyba sformalizowanego jakiegoś opisu tej specyfikacji. Ja mam wrażenie, że to się co niektórzy umówili, że okej, to będziemy robić tak i co niektórzy to respektują, a inni nie, dlatego, że na przykład ostatnio Paweł jak przygotowywał znacznik do jednego z tyflo przeglądów, tam się pojawiły skargi na to, że w niektórych aplikacjach to nie jest odtwarzane, a na przykład w innych to było odtwarzane, ale to było po prostu robione za pomocą jakiejś innej biblioteki, którą testowaliśmy, no i niestety okazało się, że to po prostu nie działa. Także to nie ma reguły i te znaczniki czasu, to jest też taka wartość po prostu dodana, którą być może będzie to coś obsługiwało, a być może nie. Natomiast ja powiem szczerze i aż mnie trochę zdziwiło, że do tego jeszcze nie przeszedłeś, ale to zapytam. A na YouTubie to przypadkiem po prostu reklamy cię nie irytują?
0: No dlatego tak, o tym też zaraz chciałem
1: no
0: mówić, o zablokowanym. No mówię, ja po prostu, ja nigdy, może to wynika z tego, że ja nigdy na YouTubie w aplikacji, ja w ogóle aplikacji YouTube na iPhone'a nie używam z racji właśnie reklam. Nie mam, płacę i nie mam problemu z płaceniem za różne usługi, ale no za YouTube'a premium już nie chcę płacić i mówię, ja nie traktuję YouTube'a jako aplikacji do odtwarzania czegokolwiek, bo po prostu tam jest może kilka rzeczy, które chcę. Ja owszem, dużo rzeczy innych znajduję na YouTubie, które mnie interesują, ale to nie są podcasty. To są po prostu kanały YouTubeowe, które teoretycznie też możemy powiedzieć, że to jest podcast. No, tylko niestety nie jest tak dobrze, że możemy w aplikacji podcastowej sobie zasubskrybować kanał YouTubeowy. No, ale z naszej takiej perspektywy audio takiego słuchacza, no to właściwie to się nie różni niczym subskrypcja kanału YouTube'owego na YouTubie i jego słuchanie od podcastów, choć no wiemy, że to tak formalnie nie jest to samo, ale wrażenia jakby z używania są podobne, tak, pomijając niedogodności czy specyfikę YouTube'a. Specyfika YouTube'a jest taka, że jest to aplikacja do oglądania i słuchania, ale no w pierwszym rzędzie do oglądania. To jest aplikacja wideo, więc w normalnych warunkach YouTube nie działa przy zablokowanym ekranie i rzeczywiście YouTube ma dużo reklam. Choć do końca to też nie wiem, to zależy chyba też od tego, jaki kanał, jakie konto ktoś ma. Tak mi się wydaje, że jedni na te reklamy narzekają bardzo, inni narzekają mniej. Nie wiem, to tak jest różnie.
1: To jest różnie i to wszystko zależy od tego, kto jak prowadzi swój kanał. Bo na przykład u nas w Tyflo Podcaście nie ma w ogóle reklam. Ja po prostu nie wrzucam reklam. Ten materiał, wszystkie materiały są na licencji Creative Commons. Można z tego korzystać i no my też jako fundacja po prostu no, nie chcemy w ten sposób, żeby te materiały Tyflo Podcastowe były jakkolwiek monetyzowane. Chcemy po prostu, żeby to było jasno, wprost, uczciwie i dla wszystkich za darmo dostępne te nasze treści. Natomiast ilość reklam, która jest w danym materiale, to ja od razu mogę powiedzieć, że to działa na tej zasadzie, że ilość reklam, o ilości reklam też decyduje autor danego materiału. Bo on sobie może edytować ten materiał wideo i wstawiać tam takie elementy, takie znaczniki, które będą sygnalizować, że tu ma zostać wrzucona reklama. I jeden będzie wrzucał co 5 minut, inny będzie wrzucał co 10, inny będzie wrzucał co 3.
0: Widzisz, to przez to, że ja używam YouTube'a z wtyczkami pod Windowsem i na Macu, a z iPhone'a prawie nie używam, może też ja nie subskrybuję takich bardzo, może technologiczne trochę, ale to one się pozycjonują linkami tam w inny sposób w opisie. Ale no nie, chyba nie znam takiego kanału, żebym spotkał tyle tych reklam.
1: Może, ja sporo oglądam gdzieś tam sobie powiedzmy do poduchy różnych takich rzeczy. Ostatnio się na to moda zrobiła true crime. Te wszelkie kryminalne rzeczy.
0: A to ja tego nie lubię akurat zupełnie. No, nie przeczytałem chyba w życiu żadnego kryminału, więc może po prostu, może dlatego, że te kryminały, widzisz, one są popularne w świecie ogólnie.
1: Tak,
0: i dlatego tam po prostu wrzucają reklamy, bo wiedzą, że to się, że to
1: i to jest chyba w ogóle jeden z takich
0: sposobów
1: i jeden z typów podcastów, które się poza technologią i
0: przebiły,
1: poza jakimiś grami, to na tyle się wybijają, że już te podcasty tych najsłynniejszych autorów czy autorek, na przykład Justyna Mazur, no to
0: właśnie,
1: jest...
0: A propos, miała mieć w 357 serial jakiś i nie było tego, miało być w listopadzie i nie doszło do tego.
1: A no widzisz, ale ona tam współpracuje właśnie z różnymi innymi i od czasu do czasu się pojawiają jakieś nawet takie materiały sponsorowane i widzę, że w tych właśnie true crime'owych materiałach jest,
0: dużo,
1: jest reklam, ale też właśnie, że te podcasty już mają, czy te audycje różnego rodzaju już są na tyle silne i mają na tyle markę, że też jakieś różne agencje reklamowe z nimi chcą się liczyć i publikują po prostu też różnego rodzaju materiały sponsorowane, że to nie jest tak, że tylko reklamy. I wtedy jest to o tyle dobre, że wtedy tych reklam na YouTubie jest mniej i można sobie to oglądać przyjemniej, bez narażenia się na zalew jakimiś spotami reklamowymi co chwila. A tymczasem...
0: Czy dobrze słyszę, że
1: tak,
0: ktoś się do nas dołącza?
1: Tak, tak, tak. I dodzwonił się do nas Patryk. O. Witamy cię, Patryku, serdecznie. Tylko jeszcze, jakbyś mógł się odciszyć, w sensie...
2: O, już,
1: o jesteś,
2: już.
1: Jesteś, witaj.
2: No, witam bardzo serdecznie. Tak się akurat złożyło, że miałem zamiar tą audycję słuchać, Michale, i tak się składa, że miałem zamiar zadzwonić.
0: To się bardzo cieszę.
2: Mówił o Downcastie, jeśli mogę powiedzieć.
0: Tak, to bardzo jest, tak, to słuchamy. Słuchamy.
2: Mhm. To jest aplikacja, której ja używam od lat i co ciekawe, używam jej za darmo, bo to jest aplikacja, która jest płatna, ale ja używam za darmo tylko dlatego, że ciągle na testflajcie są bety. Nie wiem, zdaje się, że już jest chyba problem z linkiem i zdaje się, że chyba linka już się nie da dostać.
1: Bo tam jest jakaś, na testflajcie jest zawsze limitowana ilość miejsc, tak?
0: Wiesz, Downcast to jest w ogóle jeden z takich pierwszych klientów. Ja pamiętam, że jak dostałem iPhone'a i się zapisałem na te grupy dla niewidomych, przepraszam, że tak przerwałem, na Voxera jeszcze w 2013.
2: O Boże, to były czasy.
0: To już wtedy polecali tego Downcasta, że to jest taki właśnie, taki fajny klient, taka super aplikacja podcastowa. No, ale
2: no
0: to,
2: i nawet jest, zdaje się, był chyba podcast Tyflo w podcaście.
1: Tak, zdaje się, że tak.
2: Natomiast powiem o tej aplikacji, że tam się kilka rzeczy jest fajnie, a kilka rzeczy jest niefajnych i szczerze powiedziawszy nie wiem, jak je wyłączyć, bo o co chodzi? Na przykład słucham sobie Tyflo przeglądów, no bo no tam wiadomo, mogę bardzo łatwo skakać po nagłówkach, jest fajnie i w ogóle. Ale czasami jest tak, że na przykład te audycje tych podcastów jakby nie dosłucham do końca i na przykład tam zrobię pauzę, nie wiem, na samym koniuszku audycji, jak w zasadzie jest, no witam, tam zapraszam na kolejny Tyflo przegląd, no stwierdzam, że już tej gadaniny nie będę słuchać, to dwa palce, stuknięcie dwa palcami i tyle. Jak odpalam Downcasta, no to na przykład jest tam Tyflo podcast i jest pokazane, że 36 new episodes, 14 partially played na przykład, czyli tam 14...
0: Tak, bo on jest, to w ogóle jest super dostępna aplikacja, znaczy w sensie rzeczywiście autor dobra dostępność, no, ale aż przesadnie, to znaczy przesadnie, no coś za coś. No, dobrze, że ona to mówi, ale to ona ci mówi prawdę, no, że jest Tyflo podcast i niestety no informuje ciebie, że partially played, tak, że każdy tam odcinek, cokolwiek tak napocząłeś, no to już jest informacja, nie? Ile tam ci zostało i tak dalej.
2: Tylko właśnie powinno być tak, że to partially played, nie umiem tego wymówić, trudno, jest właśnie, powinno być zrobione tak, że jeżeli jest, kurczę, parę sekund do końca audycji, to nie powinno mi się to oznaczać jako częściowo odtwarzane, bo w tym momencie robi mi się śmietnik i muszę po prostu
1: Patryku,
2: wchodzić...
1: Tak, tylko teraz mamy, no nie, tylko mamy już problem programistyczny, ile to jest
0: nie,
1: parę.
0: To już, to już sorry,
1: i dlaczego
0: już,
1: ktoś arbitralnie miałby uznać, że 30 sekund do końca audycji to jest parę, a 31 to już nie. Więc no niestety, to jest zero-jedynkowo. No,
2: tak jak
1: chyba, że tak.
2: Jest ustawienie poczty, że tam jeżeli do końca pozostało tyle i tyle sekund, to oznacza jako odsłuchana.
1: No tak, można by było coś takiego zrobić. Oczywiście, to możesz zasugerować autorowi, chyba że już to zrobiłeś.
2: Właśnie z tym jest problem, bo ile razy próbowałem coś do autora pisać, to nie dostałem odpowiedzi i ja nie wiem, czy to nie jest problem test flighta, bo ile ktoś cokolwiek zgłaszam
0: przez
2: test flighta.
0: To chyba lepiej przez maila albo przez Twittera, bo to ja z tym test flightem, z wysyłaniem tych raportów niby, ja do końca też nie wiem, jak to działa. Ja mam wrażenie, że to w ogóle nie dochodzi, ja nie wiem, jak działa.
2: Ale
0: do
2: właśnie
0: końca test flight.
2: Tak, chciałem powiedzieć, szczerze, jaki jest problem z tym downcastem. Wchodzę sobie na przykład w Tyflo Podcast i jest coś bardzo dziwnego, bo kiedyś było tak, że na samej górze pokazywały się najnowsze odcinki podcastu. A teraz jest tak, że na samej górze, jak tam episodes Tyflo Podcast, nagłówek, i jest lista odcinków, jedzie, to na górze się pokazują z jakiegoś powodu podcasty, które ja ostatnio słuchałem z tego Tyflo Podcastu. A potem jest na samym końcu, tam jest show more episodes i dopiero wtedy pokazują mi się jakby te, które nie wiem, jak
0: tak,
2: wyłączyć.
0: To tak działa. To tak działa, nie wiem dlaczego. Być może, że Downcast jest programem dziwnym, znaczy, dla mnie trudnym takim. Jest taki, no, pokażemy, jak tam nie będę jakby całego go analizował. Przeklikam się troszeczkę gdzieś tam potem. On jest taki dla mnie, mnie z kolei w nim denerwuje to, że tam trzeba bardzo się naklikać, żeby coś zrobić. Że jest opcja, że jest podcast, więcej opcji, podcast, więcej opcji, podcast, więcej opcji. Klikasz w ten podcast, potem gdzieś tam w te more episodes, gdzieś tam do odcinka,
2: tak,
0: klikasz w ten odcinek, play,
2: trochę,
0: bo on generalnie nie ma, on bardzo dużo czyta i tak dalej, wszystko, ale on nie ma, nie korzysta jakby, nie korzysta z pokrętła, w związku z tym wszystko ma obok siebie, albo trzeba klikać w kolejne tam elementy.
2: No, że jakieś tam czynności chyba są, natomiast właśnie taka, co w nim bardzo lubię, to może teraz, czego na przykład nie mogę powiedzieć o podcastach Google'a, a w ogóle o podcastach Google'a zaraz powiem, bo bardzo mnie zaczęła ta aplikacja denerwować, ale to za chwilę, mimo że ją kiedyś lubiłem. Natomiast w Downcastie jest coś takiego. Ja mam taki zwyczaj, nie wiem czy dobry, czy nie, że jak nie używam aplikacji, to zamykam ją z App Switchera, czyli z tego ekranu przełączania programów. No i przypuśćmy, robię sobie tapnięcie, dajmy na to, słucham jakiegoś podcasta, robię tapnięcie dwoma palcami, zamykam Downcasta, za parę godzin go odpalam znowu, robię continue listening i w tym momencie słucham tam, gdzie skończyłem, a Google Podcasty niestety, jak mu wyłączę z App Switchera, to słuchaj panie od początku, nie wznawia się w ogóle to odtwarzanie i to jest rzecz, którą bardzo lubię w Downcastie. No i powiadomienia push, tylko niestety właśnie, ja bardzo mi brakuje takiej aplikacji podcastowej, która powiadamiałaby o nowych odcinkach, tak jak YouTube, tak jak inne rzeczy. Czyli ja nie muszę mieć Downcasta otwartego, żeby on mi się tam odświeżał co jakiś czas, tylko po prostu mogę mieć zamkniętą i dostaję powiadomienia. I tak robiła aplikacja Google Podcasty u mnie, ale już nie robi, bo jej zaczęło delikatnie mówiąc odbijać tej aplikacji.
1: Tak, do pewnego czasu ona robiła, niestety teraz z jakiegoś powodu przestała.
2: Pierwsze, bo ja miałem coś takiego, że zamiast otrzymywać powiadomienia od podcastach, które subskrybuję, zacząłem je od pewnego czasu bombardować powiadomienia z BBC, z podcastów BBC. Dodajmy oczywiście to, że ja tych podcastów nie subskrybuję w ogóle. Nawet wchodziłem w subskrypcję i nie mam podcastów BBC subskrybowanych. Przeinstalowałem aplikację i zainstalowałem, dalej to samo. Potem się skończyły powiadomienia z BBC, było ich coraz mniej. I również skończyły się powiadomienia z Tyflo Podcasta i z innych podcastów. W ogóle Google Podcasty mi nie powiadamia już teraz w tym momencie.
0: Ja powiem szczerze, ja w ogóle, ponieważ no jakby wiem, co subskrybuję, dużo tego subskrybuję i regularnie sprawdzam. Ja powłączałem wszystkie powiadomienia z podcastów, bo tego miałem za dużo. I no po prostu tak. Wchodzę w aplikacje po kolei, te, które mnie tam interesują, podcastowe, sprawdzam, co jest, odświeżam i tam co kilka godzin i tyle. Bo miałem za dużo tego. W ogóle powiadomień trochę tak rezygnuję. Znaczy nie ze wszystkich, ale z części aplikacji. Ale to już tam jest kwestia kto jak używa urządzenia, kto co lubi. Ale też pomyślałem sobie, czy to nie jest, ale pewnie nie, jakaś kwestia z tymi powiadomieniami Google Podcast, że od któregoś iOS-a, czy tam się nie zrobiły te powiadomienia ogólnie w systemie jakoś bardziej inteligentne, albo że Siri o czymś decyduje, wiesz, takie funkcje, że iOS coś tam blokuje.
2: To w ogóle jest zbagowane w tym iOS-ie. Ile razy dostaje pytanie, czy iOS ma wysyłać powiadomienia z tej i z tej aplikacji i weź tu kliknij w przycisk tak, którego się nawet nie da kliknąć, bo jak próbuję w to kliknąć, to się dzieją dziwne rzeczy i w ogóle się to nie aktywuje. To jest tak zbagowane, że ja nie wiem, może ja faktycznie coś zepsułem przez te głupie błędy i teraz tego nie umiem naprawić, ale no jest niby włączone w ustawieniach powiadomień dźwięki plakietki alerty i że niby ma powiadamiać, to ja nie wiem. Ty jak masz, Michale, z tymi powiadomieniami? Bo ty używasz podcastów, z tego co wiem, dość namiętnie.
0: Wiesz co, nie wiem, ja zupełnie na to nie pamiętam.
2: Ale do Michała Dziwisza.
0: Przepraszam.
2: Drugiego Michała.
1: To znaczy, ja szczerze mówiąc, ostatnimi czasy przestałem w ogóle korzystać z podcastów Google'a jako takich. Tak, bo kiedyś mi to dobrze działało, ale właśnie też mi przestał te powiadomienia wyświetlać.
0: A to czego teraz używasz? Podcastów tych Apple po prostu, tak?
1: Wiesz co, ja powiem szczerze, ostatnimi czasy bardzo dużo
0: YouTube'a.
1: Jeżeli chcę, tak, bardzo dużo YouTube'a. Jeżeli chcę korzystać z...
0: Dlatego mnie tak wypytujesz o tego
1: właśnie,
0: YouTube'a.
1: Właśnie, no bo ja akurat to korzystam, z tego korzystam i powiem, no. I powiem szczerze, że...
0: A był kiedyś Tyflo Podcast o YouTubie?
1: Nie było? Chyba nie i to trzeba będzie kiedyś nadrobić, żeby to...
2: Jakby dało się skakać po rozdziałach w YouTubie, to bym używał YouTube'a, ale chyba się nie da, nie?
0: Na stronie się da.
2: No na stronie, ale właśnie...
1: Ale w aplikacji też się kiedyś jakoś się dało. Szczerze mówiąc, jakoś nie przywiązywałem do tego aż takiej wagi, natomiast też się da. Przynajmniej dało się kiedyś. Bo tam się rozwijały te... tam
0: to może,
1: była taka
0: lista
1: przycisków.
0: Może być, to akurat może naprawdę zależeć od tego, jak te rozdziały są zrobione. W sensie tekstowym. Czy to jest tam, że jakaś spacja, czy myślnik. Może to o to coś chodzi i on to jedno parsuje prawidłowo, drugie nie. Nie zdziwiłbym się.
1: Nie no, ja zakładam, że mówimy o rozdziałach dobrze zrobionych, tak? I tyle. I jeżeli te rozdziały są dobrze zrobione, u nas na przykład w Tyflo Podcaście są, no bo się słuchacze domagają, że jak nie ma znaczników czasu, to jest za chwilę gdzieś tam komentarz, przynajmniej jakiś czas temu był, od jednego z naszych słuchaczy, że brak znaczników czasu i zróbcie coś z tym, no. Robimy i staramy się, żeby...
0: Znaczy, no wiem, ja tam o to kiedyś prosiłem, kilka lat zresztą też, ja jakby rozumiem, że to nie jest proste i rozumiem, że kiedyś to było trudne, więc jakby to jakby no też rozumiem, nie? Pamiętam.
2: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, bo mam trochę doświadczenia, znaczy no, bo idę to tak można nazwać, testowałem jakiś czas temu, no dłuższy, no już rok temu chyba, to Anchor FM, tą taką zagraniczną usługę to podcastową. No i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o system iOS, no to dostępność tego była po prostu masakryczna.
0: Słaba, tak. Tylko wiesz, Anchor to nie jest jakby, to jest jeszcze inny typ, bo to nie jest aplikacja, to nie jest odtwarzacz podcastów jako taki, nie?
2: To jest takie, że można sobie nagrywać
0: tworzenia i przesuwania podcastów. I tak, rzeczywiście integracji, bo no teraz ludzie coraz bardziej wybierają te usługi typu Anchor, typu Spreed, coś tam, typu, no nie pamiętam tych nazw, bo one od razu powodują właśnie eksport tych okładek, znaczników czasu, wszystkiego i prawidłową integrację z usługami typu Google, Spotify, nawet może z YouTube'em, chociaż tego nie wiem. Tam oczywiście potem im więcej są płatne abonamenty. O, SoundCloud przecież też ludzie kiedyś na SoundCloudzie publikowali, tam też można było w którymś planie RSS-a mieć, którego się podpinało do tych wszystkich usług podcastowych, no a teraz już tego się zwykle sam ręcznie nie robi, tylko za to no, odpowiadają te platformy takie, gdzie masz miejsce na... No ale to też jest ryzyko, bo niektóre z tych platform potem upadają na przykład, bo to są często startupy i się okazuje, że no co z naszymi plikami? Masz pół roku na migrację i teraz szukaj rozwiązania. A to nie zawsze osoby techniczne przygotowują coś takiego, nie? Nawet częściej nietechniczne.
2: Ja do powiadomień takich, bo mówię, ale jestem człowiekiem, który lubi powiadomienia. Ja do Tyflo Podcastu kiedyś, jak jeszcze aplikacji Google Podcast nie znałem, to używałem takiej usługi IFTT. To w ogóle jest mówienie o tym, co to jest IFTT, to też jest trochę skomplikowane, bo to jest taka usługa, o której by trzeba było osobny podcast zrobić. Natomiast...
1: Tak, bo to ma bardzo dużo funkcji różnych. W każdym razie to jest narzędzie do automatyzacji różnych czynności.
2: Tak, do automatyzacji i tam mogłem zrobić coś takiego, że tam sobie czytnik RSS ustawić w taki sposób, żeby on wysyłał powiadomienia o nowych podcastach. Niestety swego czasu IFTT miał bardzo duży problem z zaczytaniem tyflopodcastowego RSS-a. Tak zachowywał się, jak on był bardzo przepełniony i nie mógł z tym nic zrobić. Nie wiem, jak to jest teraz.
1: No, myślę, że może mieć dalej problem, bo tam jest przecież no, ponad 2000 podcastów w tym kanale.
2: No. Dlatego, nie wiem, znacie właśnie a propos podcastów coś podobnego, a co naprawdę te powiadomienia push dla podcastów, które chce wysyła, tak jak Google Podcasty na przykład?
0: No to spróbuj sobie te podcasty Apple po prostu. Może akurat...
2: Ale one mają powiadomienia push?
0: Wydaje mi się, że mają. Ale tak trochę...
1: Tylko z tego też trzeba, mam wrażenie, regularnie korzystać, bo te podcasty Apple kiedyś powiadomienia wysyłały, ale jak trochę przestałem z nich korzystać, to mam wrażenie, że te powiadomienia jakoś zaczęły się ograniczać.
2: No to muszę sprawdzić, czy te podcasty Apple też mają możliwość skakania po rozdziałach, na przykład jak to przegląd bym włączył, to też jest, można po chapterach się poruszać?
0: Nie pamiętam, nie wiem, sprawdzimy to potem.
1: Na pewno te, jeżeli to są te podcasty, no w przypadku Tyflo Podcastów to nie, ale tam w przypadku rozdziałów robionych na sprzęcie Apple, te podcasty makowe takie bardzo często, to one w ogóle miały jako pierwsze przecież te znaczniki, czy jedne z pierwszych. Natomiast tu a propos YouTube'a, to mam informację od Mileny, że jeżeli chodzi o znaczniki na YouTubie, to teraz się to popsuło. To znaczy różnie to w aplikacji na iOS chce działać. W sensie odtwarza czasem inny znacznik, a czasem odtwarza ten sam, który już jest odtwarzany, więc rzeczywiście tutaj się rzeczywiście coś popsuło. A szkoda, bo to działało, bo to działało i to działało dobrze.
2: Okej, okay, no to w takim razie dziękuję. Była taka w ogóle aplikacja na Androida, którą używałem i ona moim zdaniem była idealna, ta aplikacja. Tylko już oczywiście jak na złość mi wyleciała nazwa tej aplikacji, ona była dość popularna. Nie wiem, czy ona jeszcze w sklepie Play, czy nie. I tam te powiadomienia były wysyłane bardzo fajnie i to też skakanie po rozdziałach było. I miała bardzo fajny interfejs, ale niestety nie pamiętam nazwy. Przykro mi bardzo. No, to myślę, że tyle ode mnie na razie.
1: Okej, dzięki Patryku w takim razie za telefon, do usłyszenia. No i oczywiście czekamy na kolejne wasze wypowiedzi. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Zoomie, no i kontakt.tyflopodcast.net też się poleca do waszej dyspozycji. Mamy pytanie od Dawida, a kiedy będzie audycja o klientach podcastów dla Androida? No myślę, że kiedyś nadejdzie i na to czas. Musimy po prostu znaleźć osobę, która dużo podcastów za pomocą różnych aplikacji słucha, bo przypuszczam, że i na Androidzie jest w czym wybierać.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o tego Spotify'a, to oczywiście można, można go używać, bo tam pojawiło się przyspieszenie. I można sobie całkiem dobrze personalizować te odcinki, dodawać do jakiejś listy do odsłuchania. Także możliwości tu jest sporo, natomiast no oczywiście działa wtedy bardzo fajnie to Spotify Connect na innym urządzeniu, właściwie same plusy, no tylko to interfejsowo jest słabe, bo tam kursor skacze, fokus skacze i jest problem, to jest w ogóle Spotify się jakoś tak dostępny, to trochę mam wrażenie, nie wiem, związane jest też z pewnymi problemami dostępnościowymi, które wciąż występują w systemie iOS od wersji 15, ale Spotify od kilku miesięcy no takie problemy ewidentne ma i o ile płyty to jeszcze można jakoś, znaczy inaczej, to wszystko można odtwarzać, płyty to oczywiście tak, tylko ten fokus tam czasami skacze, jak się nawiguje po nagłówkach, coś tam, to z podcastami jest problem, że on pewnych rzeczy nie czyta, gdzieś ten kursor znika, pojawia się w innym miejscu i jest to bardzo uciążliwe i dlatego no można spróbować, faktycznie tam jest tego bardzo dużo, wyszukać można wszystko właściwie. No ale właśnie, ja zacząłem mówić, dlaczego używam tych różnych aplikacji podcastowych i dlatego, że każda z tych aplikacji ma coś, czego nie ma inna. Bo tak, podcastów iOS w zasadzie nie musiałbym używać i tak traktuję je rezerwowo, chociaż ostatnio się przekonałem, że ta aplikacja działa całkiem szybko, całkiem przyjemnie się z niej korzysta. Moją główną aplikacją do pewnego czasu, jeżeli chodzi o podcasty, był Google Podcast, aż nie przerzuciłem się ponownie na Overcasta i na Castro. Google Podcast dlatego, że właściwie działał szybko, działał efektywnie, miał wszystko to, co chciałem. Miał kilka funkcji takich, które nie miały inne programy, jak Chromecast, jak historia ostatnio odtwarzanych podcastów. Miał też Google Podcast jako jedyny, on, nie wiem jak to się dzieje, od czego to zależy, ale on pozwala zasubskrybować niektóre podcasty, które są tylko na YouTubie. Ale to nie tak, że sobie możemy wpisać w wyszukiwaniu link do YouTube'a albo jakiś kanał na YouTubie. Znaczy możemy wpisać i niektóre znajduje, a niektórych nie znajduje. Przy czym te, które znajduje, które są tylko na YouTubie, no działają tak, że one są w Google Podcastach. Ja próbowałem szukać ich gdzieś indziej, wydobywać link, nie dało się. Więc nie wiem, jak on to robi, że niektóre z tych kanałów umożliwia ich subskrypcję, czy kanałów, no podcastów, które są na YouTubie, umożliwia subskrypcję, a inne nie. Nie wiem, od czego
1: to... Z kolei w przypadku Apple Podcastów to może być niestety czasem tak, że jakiś podcast nam zniknie. Ja to zaobserwowałem kilka razy w przypadku Tyflo Podcastu, że on nam po prostu z takiego czy innego powodu znikał i ja na przykład nie dostałem żadnego powiadomienia o tym, że on znikał z podcastów Apple, a procedura dodania podcastu do podcastów Apple wcale nie jest taka prosta. Ona kiedyś była zdecydowanie łatwiejsza, oni teraz to bardziej wszystko sformalizowali. W ogóle procedura dodania, no zwłaszcza właśnie do tego katalogu Apple podcastu, nie jest już taka prosta i oni mają swoje wymagania i to później różnie się potrafi zachowywać. Trzeba generalnie tego, no niestety, też pilnować.
0: No i właśnie to jest kolejny dowód na to, że ludzie wybierają nawet tam jakiś abonament, kilka euro miesięcznie płacą za te usługi jakieś tam do publikacji, które im za nich jakby automatycznie transponują ten cały tą zawartość podcastową po tych wszystkich katalogach. Tak. Bo te z kolei te klienty podcastowe inne, typu Overcast i Castro, one bazują na katalogu Apple, niestety albo stety, o czym zaraz, ale one mają takie jakby swoje usługi podcastowe, czyli że mamy taką stronę internetową, swoje konto, gdzie wyszukujemy, dodajemy coś tam, dodajemy sobie podcast, też możemy subskrybować i nawet wysłać komuś link do overcast.fm/coś tam albo castro.fm/ jakiś tam link albo nawet konkretne miejsce w danym podcaście, taki epizod czy chapter, oni to jeszcze jakoś inaczej nazywają, także no to też tak wygląda aplikacja podcasty. To jest Google Podcast tak ogólnie. Aplikacja z kolei Overcast dla mnie chyba najlepszy odtwarzacz, bardzo taki ceniony przez branżę Apple'ową, branżę podcasterów, bo to robi jeden człowiek, który jest odpowiedzialny, znaczy też, który bardzo dba o prywatność tej aplikacji, tam nie są zbierane żadne dane, nie są, bo w podcastach Apple i w Google to tam już są no te jakieś tam sponsorowane treści, jest właśnie monetyzacja, nastawienie też na Google działa w oparciu o swoje konto Google, czyli jakby w oparciu też o lokalizację, o zainteresowania użytkownika, to z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony sprawia, że nie każdy chce to tyle informacji podawać Google'owi. W Overcastie tego w żaden sposób nie ma. On korzysta z katalogu Apple przy wyszukiwaniu, ale właściwie tylko tyle, tak? Wyświetla reklamy. W wersji płatnej tych reklam nie wyświetla i w wersji płatnej ma no, chyba około 30 zł na rok płaci, tak mniej więcej, przez iTunes. I tam mamy na Overcast FM upload i możemy sobie 10 giga plików wrzucić. Czyli mamy taką swoje podcasty, swoje audio.
1: Taką
0: chmurę, powiedzmy. I to jest bardzo nawet przyjemne. Z Overcasta bardzo się to dobrze odtwarza. Ten program ma chwilami dziwny interfejs, ale on jest ciekawy, on jest fajny. Chociaż tam ostatnio pewne rzeczy też, jeżeli chodzi o dostępność, się zepsuły. Ale też trzeba powiedzieć, że te programy ogólnie są dostępne bardzo. No potem jest ten Castro, który teraz odkryłem, który z kolei działa. To tak, ja może dokończę o tych aplikacjach, potem już będziemy demonstrować. Castro, który działa, to jest ciekawy program, bo wersja darmowa. I jeszcze Overcast, bo to jest istotne. Overcast ma dwie takie funkcje: Voice Boost i drugą z Noise chyba Cancellation. Czyli takie podbicie głosu
1: Tłumienie echa różnego rodzaju. Jeżeli albo jakiegoś, nawet nie echa, tylko jakichś szumów podejrzewam. Co no, może być też fajną opcją, jeżeli na przykład mamy podcasty, które nagrane są źle. A powiedzmy sobie szczerze, w przypadku podcastów, w przypadku części podcastów, no ludzie nie przykładają.
0: Ale teraz to już jest coraz lepiej, bo przez tą monetyzację to już teraz coraz bardziej to są takie rzeczy właśnie profesjonalne.
1: Ale
0: wiesz, takie już to jest inaczej.
1: Tak,
0: nie?
1: Oczywiście, ale to nadal w części przypadków jest problem.
0: Oczywiście.
1: Zwłaszcza w ostatnim roku czy dwóch, kiedy coraz więcej osób odkrywa różnego rodzaju możliwości łączenia się z innymi. I o ile na przykład prowadzący brzmi dobrze, no to z tymi gośćmi to nawet i u nas zresztą też, no bo przecież wiadomo, no nie każdy ma dobry mikrofon, nie każdy jest na tyle osobą techniczną, żeby go gdzieś tam podszkolić, jak on ma sobie poustawiać to wszystko. No i też przecież niektóre tyflopodcasty no, tak, miały taką jakość, gdzie mogłyby mieć lepszą, niestety. Ale i tego typu rzeczy wtedy się przydają, no bo ten voice boost to nam jeszcze bardziej to wszystko podgłośni, więc jeżeli są na przykład jakieś szumy i inne rzeczy tego typu, inne artefakty, to one nam jeszcze bardziej się wypuklą.
0: Przy czym te algorytmy mogą działać różnie, bo w Google Podcast też jest jakaś taka podobna opcja, ale był czas, tam jest takie jeszcze usuwanie ciszy.
1: Że to nam...
0: I to działało źle. Do pewnego, potem to działało lepiej, ale na początku Google Podcastów to działało, mi się to spodobało, ale to szybko wyłączyłem, bo to przy przyspieszaniu, przy słuchaniu z wyższą prędkością, działało to po prostu niefajnie. W Overcast działa to niesamowicie dobrze, ale ten gość, Mark Arment, jeżeli nie mylę nazwiska, on opisał o tym, on ma taką stronę, swój taki blog, tam wszystko opisuje o tej aplikacji. On tam jakąś nową wersję tego algorytmu opracował, 2,5 roku czy 2 lata to robił, ten VoiceBoost i to wszystko, i to faktycznie działa i to faktycznie jest chwalone bardzo przez branżę, tak? Więc to jemu wyszło akurat. No i to jest Overcast. No a teraz ten Castro. I Castro działa dziwnie, to znaczy on działa trochę inaczej, bo w większości aplikacji jest tak, że mamy jakąś tam kartę taką na dole albo w jakimś menu, mamy bibliotekę, czyli mamy te podcasty, które subskrybujemy, listę, i możemy wejść w podcast i zobaczyć, czy jest coś nowego. Mamy jakąś, to się różnie nazywa, albo skrzynkę odbiorczą, albo ostatnie podcasty, albo najczęściej słuchane, to zależnie od aplikacji, gdzie pojawiają się te podcasty, których teoretycznie powinniśmy wysłuchać, jako że zostały opublikowane ostatnio, albo że właśnie to są podcasty, których słuchamy najczęściej, albo tam coś jeszcze innego, w zależności od programu, w zależności od ustawień. Albo tam też są jakieś playlisty, na akurat Overcast z tego słynie, że on ma tematyczne playlisty, czyli możemy sobie jeden podcast wrzucać do takiej playlisty, że na przykład, nie wiem, ja mam playlistę polityka, kultura, jakaś tam nauka, filozofia, do odsłuchania. Mamy też kolejkę, czyli takie jakby co chcemy po kolei, żeby było odtwarzane i w jaki sposób. Inne aplikacje mają to mniej rozbudowane. Castro z kolei, on ma nieco inaczej, bo on ma kartę library, czyli wiadomo, bibliotekę, ostatnie podcasty. Ma inbox, czyli tą skrzynkę odbiorczą, tak powiedzmy jak w Gmailu, tak? Mamy odebrane i mamy wszystkie.
1: No właśnie, ktoś to kiedyś porównał, chyba Jonathan Mosen Castro, jako taki program pocztowy do obsługi podcastów, to pamiętam.
0: No właśnie. Czyli takie odebrane to byśmy mieli. I potem jest queue, kolejka. I teraz jak działa ta kolejka? Że możemy, no wiadomo, jak rozpoczniemy play, to tak, to byśmy, nawet jak odsłuchamy jakąś jedną sekundę, to od razu ten podcast wędruje do kolejki. Ale kiedy możemy go nie odsłuchiwać, czyli nie włączać go z tego inboxu, tylko od razu queue next albo queue last, czyli odtwarzaj jako kolejny, odtwarzaj na końcu po tych wszystkich, które już masz w kolejce. I wchodzimy do kolejki i tam mamy załóżmy 10 podcastów, które sobie dodaliśmy do tego wcześniej do tej kolejki. I możemy, tak jakbyśmy edytowali, nie wiem, stacje radiowe w jakiejś aplikacji albo, nie wiem, opcje interfejsu, są takie aplikacje, które nam pozwalają edytować jakieś opcje interfejsu i mamy je przenieść w górę, przenieść w dół. I możemy w ten sposób piątą opcję przenieść jako czwartą, albo czwartą jako trzecią, drugą, pierwszą i ustawić po kolei 5-6 podcastów, jak one mają być odtwarzane w tej kolejce. I tutaj już niestety nie ma playlist, czyli nie ma tej filozofii playlisty, że dodajemy, nie wiem, Tyflo Podcast do Tyflo Podcastu, Apple do Apple'a, nie wiem, politykę do polityki, tylko mamy jedną kolejkę, jakby taką jedną długą listę i sobie tylko układamy po kolei, co byśmy, mamy te move up, move down, next queue i next last, czyli następny w kolejce albo następny po tych wszystkich na końcu tej kolejki. I co więcej, w ustawieniach możemy sobie zrobić tak, żeby określony nowy odcinek albo, tak jak to się można domyślić, klasycznie wędrował do inboxu, albo wędrował od razu do kolejki. Czyli jakby założenie, że jak się skończy nam jakiś podcast, to albo queue next, czyli po nim, albo po tych wszystkich, które były wcześniej dodane, będzie odtworzony jakiś podcast, który został nieodtworzony. I ja tak sobie mówię, a to się wydaje dobre. I sobie nawet tak na początku zrobiłem ten queue next, czyli że nie będę korzystał z inboxu, tylko będę miał w kolejce wszystkie podcasty. No ale stwierdziłem, że tego mam za dużo, bo jak mam Talk FM Premium, to nagle mi się pojawiło w kolejce 20 audycji, z tych 20 chciałem 5 tylko przesłuchać, no więc musiałem usuwać, tak jakby no kto co lubi. Można powiedzieć tak, że można usuwać z tej kolejki to, czego nie chcemy, albo dodawać z inboxu do kolejki to, czego chcemy słuchać. No to kto co lubi, tak? Ale ja ten inbox wydawał mi się bardziej przejrzysty, a kolejka jednak z tym, po 2 dniach stwierdziłem, że kolejka niech będzie tym, czego rzeczywiście chcę słuchać, tak? No i niestety Castro ma kilka takich rzeczy, że to jest moje odkrycie ostatnich 2 tygodni, ale nie wszystko jeszcze o nim wiem. On ma drogą subskrypcję, on kosztuje chyba na polskie przeliczając jakieś 80-90 zł rocznie. Więc to też nie jest tak, znaczy nie jest to bardzo drogo, no ale też nie jest jakoś tanio. I ta subskrypcja oferuje, z jednej strony oferuje te funkcje, które, bo tak, oferuje obsługę Apple Watcha, co inne programy mają już gdzieś tam niektóre w komplecie. Oferuje coś tam z tymi artworkami, z okładkami podcastów, to mnie nie interesuje. Oferuje właśnie, te funkcje się nazywają inaczej, ale tam jakieś noise cancellation, jakiś voice boost, tego typu funkcje, które Overcast ma w komplecie. Oferuje też jako jedyny mix to mono, czyli jeżeli ktoś by chciał podcast stereo zmonofonizować, to jest taka możliwość.
1: A to może być przydatne dla tych, którzy na przykład gdzieś tam słuchają w jakimś takim środowisku nieco bardziej hałaśliwym, a niektórzy mają tendencję do produkowania ładnych stereofonicznych podcastów. Ja kiedyś przyznam szczerze, że też mi się to podobało, że to tak jest fajnie w panoramie, tu jednego słuchać tak i drugiego słuchać tak, tylko tego się słucha super, pod warunkiem, że słuchamy tego na słuchawkach albo na dobrym zestawie głośnikowym. Jak słuchamy tego gdzieś w drodze, jak słuchamy tego w samochodzie, gdzie tu trochę ten dźwięk może do nas dobiegać z nieco innej strony, tu z innej, tu gdzieś jakiś hałas i tak dalej, nie, to już nie jest fajne i powiem szczerze, ja się oduczyłem tego, tej zabawy z stereofonią, teraz staram się, żeby wszystko było zmonofonizowane, bo to jest jednak mowa stereo. Zostawmy muzyce i słuchowiskom.
0: I jeszcze jedno, a propos dobrych zestawów głośnikowych. Nawet jeżeli te podcasty z reguły gdzieś tam się, czy potem często obrabia. My tego nie robimy, w sensie ekipa Tyflo Podcastu tak nie robi, ale generalnie jest tak jakoś przyjęte, że podcasty się nagrywa na dwóch ścieżkach. Czyli że każdy jest w ogóle na osobnej ścieżce i potem się to montuje. To tak z reguły się to jakoś tak robi, tak jak się tam gdzieś występuje w podcastach takich zewnętrznych, tak sobie to najczęściej życzą ludzie, chociaż no, pewnie jest to różnie, ale tak się z tym spotkałem.
1: Tak, bo wymaga to robienie czegoś takiego, co robimy my, wymaga jednak trochę więcej sprzętu. To nie jest tak, że każdy jest w stanie sobie pozwolić
0: więcej, tak,
1: na to,
0: nawet
1: żeby
0: jak mniej więcej
1: coś takiego realizować.
0: To akurat, że wydaje mi się, że no, o ile niewidomi realizatorzy mogą dużo, dobrze i naprawdę są super, to akurat to jest taka rzecz, którą się wizualnie dobrze robi, bo to od razu widać tam te przestery, tam jakieś wykresy, jak to, co się dzieje z tym dźwiękiem, to akurat to chyba dla osoby niewidomej wyrównywanie tych ścieżek to nie jest najlepsze z najprostsze
1: zajęcie. Nie, są automaty nie. Do tego. To wyrównywanie to jest akurat najmniejszy problem. Gdzieś tam wyrównywanie ścieżek to jest normalizacja, to są różne efekty, które możesz, czy kompresja, to są to rzeczy, które możesz zastosować z automatu po prostu w programie. Bardziej gdzieś tam, to się robi po to, żeby była jak najlepsza jakość dźwięku. No i w przypadku, kiedy audycja nie jest na żywo, to można sobie na to pozwolić, można się tak bawić, że każdy nagrywa gdzieś tam lokalnie. Pamiętaj też, że my w Tyflo Podcaście zawsze jednak korzystaliśmy z narzędzi, albo w większości przypadków, które dają dobrą jakość tego dźwięku. A wśród podcasterów jeszcze przez wiele, wiele lat to jedynym słusznym rozwiązaniem, jakie było używane, to był Skype. No a Skype...
0: Ja mam wrażenie, że do dzisiaj jakość, jeszcze jest.
1: A Skype jakość miał dobrą kiedyś może, no a teraz to już gorzej.
0: No to prawda, ale jeszcze a propos tych właśnie zestawów głośnikowych i że generalnie nawet jak podcasty są nagrane, to one często jakoś tam są odszumiane, coś i tak naprawdę podcastów się słucha albo na dobrze, albo na głośniku smartfona, albo na jakichś takich zwyczajnych, czy w miarę, czy średniej klasy słuchawkach bluetoothowych, a im lepszy sprzęt, tym większa szansa, i nawet taki głośnik Wi-Fi, jak nie wiem, ja mam Sonosa, testowałem JBL Portable i Radek Morawski, który też ma różne takie sprzęty i gdzieś tam gościł u nas w podcastach o głośnikach, ma takie same spostrzeżenia, że podcasty na takimś tam HomePodzie mini nawet, czy na czymś, brzmią po prostu zwykle średnio, brzmią gorzej niż gdzieś tam na takim nawet głupim iPhone'ie. w głupim sensie takim, że na takim małym, zwykłym, z perspektywy głośnika, zwykłym smartfonie, tak?
1: Bo te tak. lepsze głośniki są jednak przede wszystkim do słuchania muzyki, one trochę podbijają różne rzeczy i to jest z nimi, mam wrażenie, taki problem. No to zresztą też jakiś radia gdzieś tam słucha.
0: O, to też różnie, to, oczywiście.
1: To bywa też niezbyt komfortowe, jeżeli to jest mowa. To mowa to się jednak rządzi swoimi prawidłami. Tymczasem mamy komentarz od naszego słuchacza Mateusza, który się odnosi do pytania Patryka. Podcasty od Apple wysyłają powiadomienia regularnie. No to dziękujemy Mateuszu za potwierdzenie tej informacji. Ja też właśnie tak pamiętałem, że one wysyłały, natomiast no mam to jest w ogóle typowe dla iOS-a, że jak się z jakiejś aplikacji korzysta coraz mniej i mniej, to ona tak się tam jest mniej skora do wysyłania tych powiadomień. I to też jest później z nimi taki problem.
0: Chyba tak. No i jeszcze ten Castro Premium ma taką jedną opcję, która niestety mi nie działa i nie mogę dojść. Dlaczego? Opcja jest rewelacyjna. To jest coś, czego mi brakowało w Overcast, a jest czymś jeszcze lepszym niż ta webowa chmura Overcast, ten upload plików. Nazywa się to Sideload i polega to na tym, że w Overcast ma swój w iCloud Drive swój folder odpowiedni, tak trochę jak Voice Dream. I tam w tym folderze jest folder Sideload i do folderu Sideload wrzucamy pliki audio i te pliki są widziane po prostu normalnie w kolejce jako podcasty. Więc no dla mnie, tak mówię, w teorii rewelacja. Ściągam sobie ileś tam audycji, ja dużo słucham radia, różnych audycji przeglądam, nie zawsze wszystkiego słucham, różne rzeczy na szybko, 5 plików sobie wrzucam, idzie mi do tego, wysyła się po chmurze, Castro to widzi, no i niby wszystko pięknie. Problem jest w tym, że przy każdym z tych plików mam, że tam nazwa podcastu, upload from iCloud Drive, klikam play i cisza. I nie wiem dlaczego. Niby widzi czas, że tam zostało 23, potem 22 minuty. Jak na ekranie z kolei blokady jest ten suwak, gdzie możemy przesuwać, skakać po odcinku.
1: Możemy przewijać po prostu
0: przewijać
1: ten
0: odcinek. To jest 0 albo minus 1, nawet coś takiego.
1: To czyli jest jakby, tak coś, jakby on nie był sobie w stanie zdekodować tego pliku.
0: Zdekodować tego, przy czym ja mówię, może to jest jakaś moja wina. Więc sprawdzałem to z plikami nagrywanym ręcznie tam piezo na Macu. Mówię, może coś to piezo, bo kiedyś to piezo z moimi tam MP3-kami czy MP3 Direct Cut miał jakiś problem po piezo. Mówię, może on dziwnie nagrywa do tego MP3. Ale no dobra, sprawdziłem ściągnięte TOK FM, jakiś plik audio. Sprawdziłem jakąś MP3 zupełnie inną, tam z Tyflo Podcastu, coś tam, co miałem z komputera. Czyli jakby z różnych źródeł te pliki. Sprawdziłem M4A, mówię, może to M4A musi być. No i też nie. Nie wiem, być może to jest kwestia tagowania, nie wiem, że te pliki muszą w tagu coś mieć, jakoś tak, no ale sprawdzałem też różne źródła podcastowe, a te profesjonalne podcasty normalnie robione, no one raczej mają, są dobrze otagowane, tam to są dobre pliki pod tym kątem. I nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co to może być za problem. Wtedy myślałem, że to może łącze mobilne, bo w miejscu, w którym byłem, mówię, no może on nie umie z tego iClouda uciągnąć. No ale nie. U mnie w domu to samo. Więc nie wiem, czy to jest kwestia, może coś u mnie z samym iCloud Drive'em, że nie wiem, myślałem, że może tam coś się nie dosłało, albo bo iCloud Drive jest też dziwną, jakby trochę chmurą czasami. Ja coś mi się przypomina, jak kiedyś czytałem, że ktoś też miał z tym problem, ale jak znam ludzi, to jest taka funkcja, z której no dość mało osób korzysta gdzieś tam, więc to tak, no może, nie wiem, będę badał temat. No także i tam jeszcze coś tam doszło w tej. Także ta wersja premium no, jest kusząca, ja za nią zapłaciłem, ale czy za rok będę z niej korzystał, powiem szczerze, nie wiem. Być może tak. Jeszcze mi się nasunęło a propos tego bo jeszcze jest Downcast, ostatni program, o którym opowiadał właśnie Patryk. I tutaj z Downcastem ja go na iOS-a nie używam. Mam go na Maca, jako że pobieram sobie nim czasami podcasty po prostu. I z Downcastem jest taki, on długo miał, że ma do dzisiaj, ale teraz Overcasty na iPhone'a też to ma i to się robi szybciej. Jako jedyny Downcast miał możliwość eksportu audio, sharingu, nie, linku do podcastu konkretnego, czyli tam linku tyflopodcast.net albo linku jakiegoś tam z jakiejś chmury, tam podcasty Apple na przykład, tylko albo jakieś Anchor FM, coś tam, tylko miał możliwość wyciągnięcia i poprzez menu udostępniania albo zapisania, otwarcia w innej aplikacji, albo po prostu bezpośredniego wyciągnięcia linku, albo zapisania pliku audio. Tak, z zawartością podcastu. Czyli mogliśmy dzięki tej aplikacji na iPhonie pobrać konkretny plik audio z podcastem. To wcale nie jest oczywiste w przypadku innych klientów podcastowych. Overcast od pewnego czasu też coś takiego pozwala.
1: A kiedyś przecież pierwsze klienty podcastów to przede wszystkim były po to, żeby można było sobie pobierać na komputer te pliki i następnie wrzucać do swojego ulubionego odtwarzacza MP3 i słuchać. Taki klient podcastów był Juicy, nie wiem czy pamiętasz, jeszcze w 2006-2007 roku.
0: Ale to jest ten Juicy, czekaj, nie, to nie jest ten klient, nie, pomyliłem z tym podcatcherem od Web.
1: Nie, to coś
0: Juicy.
1: Innego.
0: A on był dostępny?
1: Ja pamiętam. Ja z niego korzystałem i to właśnie było do pobierania i to on pobierał na dysk, bo jeszcze wtedy łącza przecież były takie, że to odtwarzanie plików to wcale nie było takie proste i nie u każdego to tak chętnie działało.
0: I coś pamiętam właśnie i wtedy jeszcze a propos Polskie Radio też było prekursorem, nawet to Juicy reklamowało, bo około 2007-2008 Polskie Radio dość mocno weszło w podcasty. Oni potem to zaniedbali niestety, bo rozwijali ten swój, to moje Polskie Radio PL, ten player taki dziwny, to takie konto, gdzie tam to za już świętej pamięci Jarosława Hasińskiego, co się pojawiły te external, te kanały internetowe, te Radia Wolności, co tam miały być na pół roku, są 10 lat i no i całe szczęście te wszystkie Wolna Europa, Głos Ameryki i BBC. I pojawiły się wtedy właśnie pierwsze audycje w internecie i już nie było podcastów, tylko jakby były te pliki osadzane na stronie. Bezpośrednio w tym playerze, ale wcześniej Polskie Radio miało trochę podcastów i oni właśnie reklamowali albo iTunes, albo to Juicy.
1: Tak, bo to było przede wszystkim właśnie do tego, żeby można było sobie pobrać podcast na dysk i załadować do odtwarzacza MP3. No domyślnie to chyba nawet jeszcze wtedy jakoś z iPodem potrafiło współpracować.
0: Z iPodem albo z tymi MP3-kami popularnymi. Wtedy to były czasy tych MP3-ek.
1: Oczywiście.
0: Także no oczywiście my w każdej z tych aplikacji podcastowych, o których mówimy, możemy sobie pobierać odcinek i jego potem słuchać wewnątrz aplikacji.
1: Ale tak? Wewnątrz właśnie.
0: Ale wewnątrz, tak, dalej aplikacji oczywiście, niestety.
1: A ten eksport, no to jest właśnie po to przydatny, że możemy to komuś na przykład wysłać albo sobie zapisać gdzieś na dysku czy w pamięci naszego telefonu, no bo przecież teraz iPhone ma już aplikację pliki i możemy tam sobie to eksportować. Jak ktoś ma i używa iCloud Drive'a, to sobie to nawet synchronizować z komputerem czy z innymi urządzeniami.
0: To nawet nie tylko, wiesz, nie tylko iCloud Drive'a, bo tak, pliki, ale przypominam, one teraz zapisują wszędzie, w Dropboxie, w Google Drive'ie też i w OneDrive'ie.
1: Tak, zgadza się. Natomiast no, oprócz tego możemy to wysłać też chociażby komuś na przykład. Jeżeli wiemy, że mamy do czynienia z osobą jakąś taką, no powiedzmy mało techniczną, plik jest krótki i chcemy, żeby sobie ktoś czegoś posłuchał, to nawet na WhatsAppa mu pewnie to da radę wrzucić. Chociaż WhatsApp mam wrażenie, że z plikami audio to on ma problemy, bo ja czasem jak komuś próbowałem wysyłać jakieś pliki audio, to był z tym kłopot. Kiedyś to działało lepiej, teraz działa gorzej, znaczy, tam, nie wiem, tam lepiej
0: nie wiem,
1: wideo.
0: Do końca. Ja komuś przesłałem ostatnio audio 45-minutowe, uprzedziłem, więc tam jakby to nie tak, że kogoś zasypałem. Zresztą teraz w dobie tych nowych iPhone'ów to przeszło w 7 sekund chyba i zacząłem to odtwarzać, nie było problemu, ale nie wiem, co by było później.
1: Ja bardziej mówię o wysyłaniu materiałów audio z różnych aplikacji, wiesz, na WhatsAppie ja czasem miałem problem z audio, na przykład z JustPressa, jak chciałem komuś coś wysłać z JustPressa audio, to kiedyś się dało, a potem nie i trzeba było to zapisać do wideo, żeby to chciało działać, także...
0: JustPress czasami dziwnie działa w ogóle, ale to jeszcze...
1: No to temat na inną opowieść.
0: Tak, na inną
1: tam.
0: Opowieść, ale nagrywa, no jest też dobrą aplikacją. Dobrze, no to chyba tyle w teorii, także no ja mówię, ja podcastów słucham dużo, w związku z tym jakby tych, no tak trochę jak z klientami pocztowymi, jak z czytnikami RSS, trochę jak kiedyś była audycja z Rafałem o przeglądarkach internetowych, że w każdej sytuacji sprawdza się inna przeglądarka. No właśnie, bo w każdej sytuacji jeszcze jest problem tej dostępności podcastów, bo o ile w tym katalogu Apple niby wszystko jest, to pewne rzeczy są tylko w katalogu Google, te, które są z YouTube'a na przykład. A czegoś ostatnio szukałem w katalogu Apple i znalazłem bez problemu, w katalogu Google też, a w Overcast, Castro mi tego nie znalazł na przykład. W ogóle Castro jest pod tym względem najgorszy, bo on ma jakieś rekomendacje, no nie ma w ogóle języka polskiego w tych rekomendacjach, w związku z tym on wyszukuje same zagraniczne podcasty, jak dokładnie znamy nazwę podcastu, to jest ok,

0: Jeszcze troszeczkę przybić. O, okej.
1: Okay. Michał Kasterczak, aplikacja, zdjęcia.
2: Jest elegancko.
0: Dobrze. To zaczynamy od aplikacji podcasty.
1: Website.
0: Open Podcast.
1: Podcasty. Słuchaj. Nagłówek.
0: O. I podcasty w tej chwili te podcasty iOS, tak? One wyglądają tak. Na dole mamy, bo to tak jakby będę opisywał aplikację trochę tak od dołu i potem idąc w lewo, one zaczynają, zobaczymy. Na dole mamy następujące karty, czyli te, jak to niektórzy mówią, zakładki.
1: Szukaj, karta, biblio, zaznaczone, słuchaj, przejdź do przodu, 60 sekund, zaznaczone.
0: Czyli tu jest pierwsza zakładka. Słuchaj. To jest karta, gdzie się pojawiają te najnowsze, najbardziej nas teoretycznie interesujące podcasty.
1: Przeglądaj, karta, 2-4.
0: Czyli takie sugestie, trochę coś jak w Apple Music.
1: Biblioteka, karta, 3-4.
0: Wszystkie podcasty, które mamy zasubskrybowane.
1: Szukaj, karta, 4-4.
0: Możliwość wyszukiwania podcastów.
1: Szukaj, karta,
0: czyli
1: 4-4.
0: Nieco wygląda to podobnie, jak to ma miejsce w Apple Music. I teraz z lewej strony u góry jesteśmy na tym słuchaj.
1: Następne, słuchaj, nagłówek.
0: Tutaj ta aplikacja jest ładnie, tutaj widzę opisana wszystko, nagłówek, słuchaj. I pojawiają się najnowsze podcasty.
1: Ustawienia konta, przycisk.
0: Aha, przedtem jeszcze ustawienia konta, przycisk.
1: Następne, nagłówek, wszystkie, przycisk. Polityka im sieć podcast. Rosjanie zwolnili w Donbasie z potoku stan wojny. Ostatnio obserwowane. 8, 10, klęska głodu. Ochojska. Dziś żyjemy kosztem życia innych. Ostatnio obserwowane. Rzeczpospolita audycje. 35. Polityczne Michałki. Zmiana ordynacji jak potwór z Loch Ness. Ostatnio obserwowane. Puce wiary. 0122. Copernicus. Śniadanie mistrzów. Jan Peszek. Obserwowane.
0: I teraz co ciekawe.
1: Polityka im sieć podcast.
0: Na...
1: Wszystkie. Przycisk. Polityka im sieć podcast.
0: Mamy tutaj na pokręt. Zaraz sprawdzę, czy jest pokrętło.
1: Polityka im sieć podcast. Znak, jest kontener, więcej zawartości.
0: O, wie.
1: Czynności.
0: Są czynności i w czynnościach mamy tak.
1: Polityka im sieć podcast. Eksploruj obrazek. Aktywuj, domyślam.
0: A, czyli to nic jakby. Możemy wejść tylko w konkretny podcast i zrobić aktywuj. I to aktywuj szybko działa w ten sposób, że od razu nam odtwarza. Nie musimy wchodzić w podcast i czytać opis odcinka, tylko jakby to aktywuj jest równoznaczne z play. A w tym więcej zawartości na pokrętle, bo to jest dodatkowa taka rzecz, która się pojawia.
1: Znaki, wyraz, kontenery, nagłów, więcej zawartości. W dzisiejszym odcinku Marek Świerczyński
0: opowiada. Aha,
1: w dzisiejszym
0: odcinku, czyli tu jest opis.
1: W dzisiejszym odcinku Marek Świerczyński opowiada o rosyjskiej ofensywie w Donbasie, która znacznie zwolniła, co może świadczyć o wyczerpaniu się i niezdolności do przełamania ukraińskiej obrony. Robert Tomaszewski komentuje decyzję polskich rządów dotyczącą wypowiedzenia polsko-rosyjskiego porozumienia gazowego. Na koniec Kacper Wańczyk opowiada o sytuacji Białorusi i wysiłkach Aleksandra Łukaszenki, któremu nie udaje się nawiązać współpracy z Zachodem. Rozmowy prowadzi Karol Tokarczyk. Zapraszamy do słuchania.
0: O, i teraz
1: 8, 10, klik. Polityka im sieć podcast.
0: Klikam w to, stukam dwa razy.
1: Polityka im sieć podcast.
3: Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę.
1: Polityka im sieć podcast.
0: Oczywiście to jest bardzo mocno przyspieszone. I teraz interesuje mnie, załóżmy, jednak nie będę tego chciał słuchać.
1: 8, 10, klęska głodu. Ochojska, dziś żyjemy kosztem życia innych. 8, 10, klęska głodu.
3: Partnerami podcastu są Miasto Kraków oraz KBF, organizatorzy projektu Kraków Culture. To jest 8:10.
1: 8, 10, polityka im sieć podcast. Rosjanie zwolnili w Donbasie znak potoku stan. Polityka im sieć podcast.
3: Zbliżają wojskową sytuację.
0: O, przełączyłem się na politykę Insight.
3: Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił.
1: Polityka im sieć podcast. Rosjanie zwolnili w Donbasie znak.
0: To przełączymy się może na 8:10 znowu.
1: 8, 10, klęska głowy. 8, 10, klęska głowy.
2: I można sobie między tymi podcastami tak trochę żonglować. Trochę tak, posłuchasz tego, trochę posłuchasz tego.
0: Ale na przykład cofnąłem się w lewo i jest to wszystkie przyciski, czyli tu się pewnie pojawi więcej tych podcastów.
1: 8, 10, odtwarzaj.
0: O, i tu już jest inny interfejs, bo tak.
1: 8, 10, odtwarzane, znów, pozostało, 27 minut, klęska głowy, ochojska, dziś żyjemy kosztem życia innych, 27 minut, przycisk.
0: O, i tu jest więcej informacji już czytane. I mamy, idę w prawo.
1: Odtwarzaj, klęska głowy, ochojska, dziś żyjemy kosztem życia innych, przycisk.
3: Pauza, klęska głowy,
1: pauza, klęska głowy,
3: podcast gazety wyborczej.
1: Dziś żyjemy kosztem życia innych, przycisk, odtwarzaj.
0: Czyli mamy takie odtwarzaj, pauza, a z kolei 8, 10. Na tej 8:10 jakbym kliknął.
1: 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 odtwarzaj, klester lodu, ochojska, dziedzic pędza, klester lodu, ochojska.
0: Czyli odtwarzaj. To mamy takie trochę zdublowane, że mamy obojętnie, czy klikniemy w ten odcinek, czy klikniemy w odtwarzaj, to nam się, no jedynie to, że mamy więcej informacji.

0: Znak, więc czynność, znak, czym więcej zawartości. Według danych organizacji narodowej.
1: A, to już było?
0: Czynności, znaki, czym odpowiesz, zachowaj.
1: O, i tu mamy więcej już na pokrętle.
0: Znak, czynności.
1: Czynności, mamy tak.
0: Więc, zachowaj.
1: Zachowaj. Może?
0: 8, odtworzony.
1: Odtworzony, czyli
2: że... zachowaj, czyli on się po prostu, co, że możesz go pobrać do pamięci urządzenia.
1: Tak, czyli pobierz, tak.
0: Pobierz.
1: A nie. Zaraz.
0: Odtworzony, pobierz.
1: Jest odtworzony, pobierz.
0: Zachowaj.
1: Powiem szczerze, nie było
2: ciekawe,
1: tego kiedyś.
2: Czym się różni zachowaj od
1: pobierz to na... Zachowaj... Spróbujemy.
0: Usuń pobraną rzecz. Anuluj zachowanie.
1: Jakby...
0: Usuń pobraną rzecz. Anuluj zachowanie. Pobierz. Anuluj zachowanie.
1: Zachowaj, to mi się to kojarzy, zachowaj, powiem szczerze, nie wiem tego. Zachowaj mi się kojarzy takie lock, że on po prostu będzie, nie zniknie z tej listy.
2: Całkiem być może. No to jest taka więcej. Nieintuicyjna kwestia.
0: Więcej.
1: I więcej.
0: Pobierz odcinek, przycisk.
1: Czyli to jest znowu to samo.
0: Pobierz odcinek, następny, przycisk.
1: Następny, czyli następny.
0: Otwórz na końcu.
1: Przycisk. Otwórz na końcu.
0: Idź do programu, przycisk.
1: Idź do programu, czyli otwórz ten konkretny podcast.
0: Anuluj zachowanie odcinka. Przycisk. Otwórz na końcu.
1: Upewnię się jeszcze.
0: Następny. Przycisk. Słuchaj. Przycisk wróć. Słuchaj. Przycisk wróć. Następny. 8, 10. Odtwarzę. 8, 10. Odtwarzane. Znów. Pozostało. 27 minut. Klęska głowy. Odtwar. Polityka Jęcik podcast. Znów. Pozostało. 26. Odtwarzaj. Rzeczpospolita audycję. Ostatnio.
1: Nie, to inaczej. Bo to następne jakoś następny. Mi dziwnie... Ja wiem, że ludzie właśnie też w podcastach takich, których słucham, narzekali trochę na tę aplikację Apple, że tam pewne rzeczy są nie do końca intuicyjne, że nie do końca wiadomo z tym następne, jak on to traktuje. No to można pewnie w ustawieniach, zresztą sprawdzimy to zaraz.
0: Słuchaj.
1: Bo ja też oczywiście do audycji się przygotowywałem, ale też no wszystkiego nie wiem.
0: 8, 8, 10. Polityka Jęcik podcast. Rzeczpospolita audycje. 30. Płuce wiary. Copernicus. Śnieg. Woje. Reporterz. Nauka to. Radio 3. Karol. Słuch. Po prostu wschód. Outlides. Krzyżyk 20. Co dzieje się w Afganistanie.
1: Aha. I tu mam właściwie... To jest ta... Ta karta... Tak. Dobrze. I tu nic więcej nie ma. W tej karcie... słuchaj. Także ja dlatego właśnie między innymi polubiłem tą aplikację podcasty czasami, że uruchamiam, mam te kilka ostatnich podcastów, mogę szybko się zapoznać, przełączyć, przewinąć i tyle, bo na końcu mamy
0: szukaj.
1: Przed tymi kartami.
0: Przewin do przodu, odtwarzaj, kleska głową, o wojska, dziś żyjemy kosztem życia innych. Odtwarzaj, przycisk.
2: I tu jest ten odtwarzacz z tą audycją, tak. Którą sobie tam włączyłeś.
1: Możemy wejść sobie w ten...
0: Kleska głową.
1: Odcinek.
0: Zamknij ekran odtwarzany. Przycisk.
1: Czyli to jest ten taki player, ekran odtwarzany, inaczej mówiąc.
0: Grafika albumu. Obrazek. Pozycja ścieżki. 47 sekund z 27 minut i 33 sekundy. Regulacja. Klęska głowy. Oho. 8. 10. 23 maja 2000. Przewin do tyłu. 15 sekund. Odtwar. Przewin do przodu. Głośność. 69. Regulacja. Szybkość odtwarzania. 200 szybkości. Przycisk.
2: No właśnie, to jest istotne dla tych, którzy lubią słuchać dużo i szybko.
0: Odtwarzanie przez iPhone. Przycisk. Więcej. Przycisk. Usypianie. Przycisk. Notatki do odcinka. Nagłówek. Ukryj. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych przed pandemią. Następne. Nagłówek. Klęska głowy. Ochojska. Dziś żyjemy koszt. Przestaw. Przycisk. Przestaw. Przycisk. Klęska głowy.
1: To już można... Już nie wiem nawet.
0: Odtwarzanie przez.
1: A to więcej? Przycisk. To jest to samo, co było?
0: Więcej. Klęska głowy. Zamknij. Udostępnij. Dodaj do Instapaper. Wyświetl. Drukuj z HPSM.
1: Ale dziwnie, bo...
0: Wyświetl podział głowy. Następny. Przycisk. Otwórz na... Idź do programu. Otwórz na końcu. Idź do... Anuluj zachowanie odcinka. Oznacz jako odtworzony. Kopiuj łącze. Przycisk. Zgłoś zastrzeżenie. Subskrybuj live. Przycisk. Zawet voice
1: on tu miesza trochę, bo z jednej strony
2: trochę
1: ma te takie
2: tych
1: swoje
2: rzeczy
1: funkcje...
2: do udostępnienia.
1: A zarazem nie wszystko, bo gdzieś tam zrobił nam Instapaper i tak dalej, ale jest przycisk udostępnij i wtedy się pojawią te wszystkie takie typowo iOS-owe opcje udostępnienia. Czyli ostatnie nasze kontakty, wiadomości, WhatsApp, Facebook, tam to co z reguły się pojawia, tak? To tak trochę dziwnie, że ten Instapaper jest na wierzchu i na wierzchu jest...
0: Następny. Przycisk. Wyświetl podział. Dodaj do... Klęska głowy. Zamknij. Udostępnij. Przycisk. Dodaj do Instapaper. Przycisk. Wyświetl podział głowy. Przycisk.
1: To tak, takie trochę dziwne. Nie rozumiem, czy to kwestia znowu Siri, bo to też może tak być.
0: Udostępnij.
1: Także tu jest łącze do podcastu, możemy skopiować i to będzie łącze do Apple Podcast, tak? Jak najbardziej. I to można w ten sposób, chociaż no, ja nie przepadam. Akurat wolę te inne chmury niż podcasty Apple. Na pewno nie można udostępnić bezpośrednio pliku z tej aplikacji, samego audio.
2: Okej, okay, no to co, to co dalej?
1: Tak, zamykam właśnie. Powiem tak, działa tu tak ten interfejs topornie, dość wolno.
0: Zaznaczone, przejdź do przodu, zaznaczone, szukaj, biblioteka, przeglądaj, karta.
1: Karta druga, przeglądaj.
0: Przeglądaj, nagłówek, przycisk.
1: No, nieopisany przycisk.
0: Zaznaczone, iTunes. Anuluj, daj datek, daj datek. Wykaż, pomóż rodzinom dotkniętym przez wojnę w Ukrainie. 5 zł, 10 zł.
1: O, nie wiem, skąd to się
2: działo. Aha, no to ciekawe.
0: Przycisk, gatunki, zaznaczone, polecane, przycisk. Najlepsze, przycisk, lista rzeczy, przycisk. Charystyles, Charys House, Wajos Artists, dźwięki. Szukaj.
1: O, uruchomił mi iTunesa, filmy, te takie, tą aplikację. Aha, iTunes.
2: Okej.
0: Okay. Ten przełączania aplikacji, iTunes Store.
1: iTunes Store.
2: Store.
0: Zamykam iTunes Store, iTunes Store. Podcasty, podcasty. Podcasty. Przeglądaj, przycisk, przycisk, przycisk.
1: O!
2: Oj, to niedobrze, to się trochę tu popsuło.
0: Dźwięki.
1: A może?
0: Język, kontynent, język, polski. Przycisk.
1: A, bo to...
0: Przycisk. A to tutaj, nie ma. Przycisk. Przycisk. Dźwięki. No to język. Polski. Polska. Przycisk. Przycisk. Przycisk. To wszystkie. Top shows. Nagłówek.
1: Top shows.
0: Wszystkie. Jeden. Wojewódzki Tędzielski. Kuba Wojewódzki. Piotr Tędzielski. Przycisk. Dwa. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. Dariusz Rosiak. Trzy. Kryminatorium. Marcin Myszka. Cztery. Piąte. Nie zabijaj. Jest. Pięć. Podcast historyczny. Rafał Sadowski. Sześć. Psychologia, którą warto znać. Eksploruj obrazek. Aktywuj, eksploruj obrazek. 5. Podcast historyczny.
1: I co możemy?
0: Przycisk. Grafika podcastu. Obrazek. Więcej. Przycisk. Obserwuj. Przycisk.
1: W lewo poszedłem.
2: Obserwuj to jest subskrypcja, jak rozumiem.
1: Tak.
2: Tutaj.
0: Obserwuj. Przycisk. Obserwuj. Więcej. Grafika podcastu. Obrazek. Podcast historyczny. Rafał Sadowski. Najnowszy odcinek. Przycisk. Dla każdego, kto uważa, że historia jest nudna. Zawsze uważałem, że historia pisze najlepsze scenariusze, tym podcastem udowadniam, że tak właśnie jest. W każdym epizodzie wybieram temat, o którym sam chciałbym słuchać. Więcej. Przycisk. Czarna gwiazda 4,8, 931, edukacja.
1: Aha, ile jaki ma
2: ocenę,
1: poziom, tak, ocenę, tak. Stopień w rankingu?
0: Odcinki. Nagłówek.
2: Wszystkie. Lista odcinków.
0: 3 maja, Everest wyprawa na szczyt świata, 1 godzina i 50 minut. Przycisk. Odtwarzaj, Everest wyprawa.
1: Aha, i to jest tak, jak było kiedyś w tym więcej, że odcinek, tak. Odtwórz, odcinek, odtwórz.
0: 18 marca, odtworzony. Pobierz.
1: I to jest...
0: Zachowaj, więcej.
1: Znowu to pobierz, zachowaj.
0: Aktywuj, odtworzony. Pobierz, zachowaj, odtwarzaj, Gantry Pielgrzym Pokoju. Przycisk. 5, podcast historyczny, Rafał Sadowski. 6, 7, 8, Stęp po górze, Onet. Przycisk.
1: I trzeba przyznać, że tego długo nie było. W katalogu Apple te podcasty są rzeczywiście dobierane do polskiej specyfiki, tak jak
2: Zgadza
1: w Google.
2: Zgadza się, bo kiedyś to było bardzo długo problem. Po angielsku, wszystkie
1: anglojęzyczne
2: rzeczy.
1: Albo jakieś techniczne
2: rzeczy.
1: Tam potem się pojawił, ten MacGatka, MacPodcast, coś tam. A tutaj rzeczywiście znane podcasty.
0: 7, na katalogu, Tomasz Orzek.
2: Też przycisk. Mam wrażenie, 8, że to spowodowało to, że jednak no coraz więcej użytkowników iOS-a też w Polsce jest mimo wszystko.
1: Tak, tak, to prawda. No i też te treści, część z tych treści, to one są produkowane przez duże media, naprawdę. No Stan po burzy to jest z Onetu przecież.
0: 9, dział zagraniczny, Maciej Łukaszewski. 10, kwadrans na angielski, Szymon Marciniak. 11, kryminalne historie, przycisk.
1: I tak dalej, 10, i tak dalej.
0: Słuchaj, przejdź do przodu, 60, zaznacz, biblioteka.
1: Biblioteka, to nie trudno się domyślić, wszystkie nasze podcasty.
0: Ostatnio, najnowsze, 2, przycisk.
1: A.
0: Ostatnio uaktualnione, nagłówek. Po prostu wschód, uaktualniony, dzisiaj, przycisk. Upłat otwarty, Igor Jankę zaprasza, uaktualniony, dzisiaj, przycisk. Polityka Jęcik podcast, Rzeczpospolita rozmowy, uaktualniony. Nauka XXI wieku, eksploruj obrazek, aktyw, eksploruj obrazek.
1: I tu znowu, domyślna. Tak jak grafika zwykle podcastu, klikamy.
0: Obrazek, więc, grafika podcast, nauka 20, powierz, wróć, wróć, powierz, przycisk, więcej.
1: I tu już nie ma tego, subskrybuj, gdzie, jak to było, nie subskrybuj, tylko polub, czy nie, jak to było?
2: Obserwuj. Opcja,
1: obserwuj. I musiałbym wejść w więcej.
0: Więcej. Przycisk. Nie obserwuj programu. Przycisk. O. Ustawienia. Przycisk. Następny. Przycisk.
1: Nie obserwuj programu, przycisk. A ustawienia.
2: Tak,
1: właśnie.
2: Co bo masz to obserwowane, tak? To tak. Dlatego.
1: Tak. A co tu mam w ustawieniach? Bo tu widzę, dla każdego podcastu są ustawienia. Tak? Takie osobne.
0: Nauka XXI wieku. Nagłówek. OK. Przycisk. Obserwuję. Przełącznik. Włączone. Powiadomienia. Wygaszone. Przełącznik. Wyłączone.
3: A to dlatego, że mam wyłączone powiadomienia ogólnie z podcastu.
2: No właśnie, ale tu to jest też akurat dość fajne, że sobie można
3: personalizować niektóre podcasty tylko.
2: Tak, jeżeli na przykład chcemy, żeby coś nam wyświetlało te powiadomienia, że powiedzmy słuchacie Tyflo Podcastu, lubicie Tyflo Podcast, no i nie zalewamy was, powiedzmy sobie szczerze, tymi podcastami, bo publikujemy kilka razy w tygodniu, a są tacy, co publikują po kilkanaście razy dziennie, no to na przykład nas chcecie obserwować, no to sobie zahaczacie, że tu mają być powiadomienia wyświetlane.
0: Powiadomienia z podcastów są wyłączone na tym iPhone, aby otrzymywać kolejność odcinków, nagłówek, od najstarszych, przełącznik, zaznaczone, od najnowszych. Wyświetlanie odcinka. Nagłówek. Ukrywaj odtworzone odcinki. Wyłączone. Przycisk.
3: Aha.
0: Włącz, aby ukrywać całkowicie odtworzone odcinki. Możesz to zmienić dla wszystkich programów w aplikacji ustawienia. Kropka. Pobierane. Nagłówek. Pobieranie automatyczne. Przełącznik. Wyłączone. Ogranicz pobieranie. Wyłączone. Usuń odtworzone pobrane rzeczy. Włączone. Przycisk. Odcinki nie będą pobierane automatycznie. Odcinki będą usuwane 24 godziny po zakończeniu ich odtwarzania. Odcinki nie będą pobierane automatycznie.
3: No i wszystko. No, brzmi to sensownie.
0: Wróć, powierz, wróć, po, więcej, grafika, nauka 21, Borys Kozielsk, nauka 21 wieku, dawno temu w 8, 10, dawno temu w telewizji, Kamil Baluk, uaktualniony, dzisiaj, przycisk.
3: No i po co to, żeby 8 minut i kupić niuans?
2: Dokładnie, no niestety.
3: No cóż, także no to jest ta karta biblioteka, czyli wszystkie nasze podcasty, takie trochę, no to jest cały Apple, to wszystko jest bardzo podobne tak naprawdę do tej karty Słuchaj, to się wiele nie różni i to tak w Apple Music też tak jest, Spotify poniekąd też, no to chyba tak trochę jest.
0: Przeglądaj, zaznaczone, szukaj, karta.
3: Szukaj, to nie trudno się domyślić, ale...
0: Wszystkie podcasty, pole wyszukiwania.
3: Pole edycyjne, wyszukiwania, ale zanim mamy...
0: Przeglądaj kategorie, nagłówek, rankingi, przycisk, wiadomości, przycisk, społeczeństwo i kultura, przycisk.
3: No i znowu w kółko to samo, bo klikniemy sobie w społeczeństwo i kultura.
0: Społeczeństwo, szukaj, przycisk wróć, top shows, nagłówek, wszystkie, wojewódzki kędzierski, Kuba Wojewódzki, piąte, nie zawijaj. Dział zagraniczny, Maciej Tłokniewska, żurnalista rozmowy...
2: Trochę się zmieniło, ale
3: no, trochę tak.
2: Góra ta sama.
3: Trochę tak.
0: Dwóch typów podcast.
3: Co to jest ten żurnalista? A to, że tym chyba było na Spiders ostatnio, to chyba o nim było.
0: Dalej Martyna Wojciechowska, Magda Monek, Tektal z Dailly, Brzmienie świata z lotu Drozda, Podcast Ameryka, Anetim Goezwitem, Skądinąd, Tomasz Stawiszyns, Remigiusz Pojęcia nie mam Maciaszek, Remigiusz Maciaszek, przycisk, Roki Borys, Borys Niespielak, Remigiusz, Mało Powiedziane, Piotr Sochon, Weronika, Duolingo Spanish Podcast, Overhead at National...
2: Oj, ale tu już widać, że się przebijają zagraniczne
3: i zagraniczne
2: treści.
3: W ogóle, tak.
0: Rafał Gębuna, przycisk, Niuszows, nagłówek, wszystkie, Wojewódzki Kędzierski, Żurnalista Rozmowy Bez, Pierwsza Randka, Natalia Kup, W Cieniu Sportu, Łukasz Kadziewicz, przycisk. Rozmowy, Wojewódzki Kędzierski. Pierwsza randka, Natalia Kusiak. Teoretyczny podcast teoretyczny, Omnium Vita Vajule, Tłokniewska.
3: No rzeczywiście. I także no, można sobie poświęcić godzinkę, poprzeglądać to, co chcemy, posubskrybować albo pododawać odcinki i jakoś potem, sobie odtwarzać.
0: Przycisk.
3: Także no generalnie rzeczywiście minusem, i to jest, sprawdzę jeszcze.
0: Zaznaczone, szukaj, karta. 4,
3: to jest 4, wszystko.
0: Słuchaj, przejdź do przodu, słuchaj, karta, słuchaj.
3: Jeszcze przejrzę karta. Tylko...
0: Wszystkie, przycisk, słuchaj, nagłówek, następne, wszystkie. Brzmienie świata z też od dawno te świat podkreślenie.
3: A, bo mi to kursor niestety...
0: Pucewia, słuchaj, wszystkie, przycisk, podcast historyczny, wszystko, następne, nagłówek. Słuchaj, nagłówek.
3: Bo chciałem
0: słuchaj,
3: te ustawienia
0: następne,
3: i nie
0: nagłówek,
3: mogę
0: następne,
3: tu kursora...
0: 8, następne, słuchaj. Nagłówek.
3: Nie wiem, no albo coś pomyliłem, bo chciałem te ustawienia wejść do ustawień.
0: Następne, wszystkie, polityk, 8, słuchaj, następne, nagłówek, podcast historyczny, ostatnio obserwowane, następne, nagłówek.
3: No nie, bo tam były ustawienia. Ja nie mogę teraz do tych ustawień niestety dojść. Także no, minusem tej aplikacji największym jest to, że ona nie ma swoich takich playlist i nie ma prosto dostępnej historii odtwarzania. Jakbyśmy chcieli w odwrotnej kolejności słuchać albo do czegoś wrócić. A poza tym ona może wielu wystarczyć, bo rzeczywiście ma te podcasty dosyć prosto, je się subskrybuje, czyta, ma polski katalog podcastów dobrze obsługiwany. Możemy wszystko, albo bardzo dużo rzeczy znaleźć, które nas tam interesują. Także można od tej aplikacji zacząć przygodę z podcastami i być może w ogóle wielu ona w zupełności wystarczy. Nieco podobnie do niej, ale nie do końca podobnie, działa usługa, która nam się kiedyś bardzo spodobała i której ja dalej używam czasami, czyli właśnie ta aplikacja Google Podcast. Szczególnie dlatego, że jak wpiszemy sobie podcasts.google.com i zalogujemy się naszym kontem Google, to możemy bardzo łatwo przez stronę internetową szukać i dodawać podcasty. Nawet szybciej niż to ma miejsce w tym dziwnym wyszukiwaniu i rekomendacjach oferowanych na karcie przeglądaj albo jakoś tak w aplikacji Google Podcast.
2: No jest to jednak pewna synchronizacja, tak, że te subskrypcje mamy zarówno w przeglądarce, jak i mamy na telefonie. A tego, no, nie bardzo mamy, no chyba, że korzystamy z Maca, ale tak to w przypadku podcastów Apple to niestety tego nie mamy.
3: No nie, mamy zegarek, mamy aplikację podcasty na Macu, która jest ciężka i nieprzyjemna, także to jak najbardziej się zgadza. Uruchomimy sobie Open Google Podcast. Ta aplikacja była pokazywana, więc nie będę jakoś bardzo dużo, ale tak tylko przypomnę. Goście dwójki, Chromecast, NDK, Explorer. Gdzieś tam, trzeba kliknąć mniej więcej na środku ekranu i w lewo, żeby było Explorer. I za Explorer pojawiają się najnowsze podcasty. Można sobie, trzeba palcami refresh. Przepraszam, refresh, czyli odświeżyć listę podcastów. I mamy tutaj
0: NDK 23 maja, GOPS, 19:30, publiczny 51 minut z AGO, epizody lengthy z 23 minuty.
2: No i nawet całkiem niedawno się pojawił jakiś materiał
3: na polskiego
2: radia.
0: Znaki, czynności, znak, czynność, epizody details.
3: I też jest epizod details i on tu nam wyświetla
0: NDK 23 maja, GOPS, 19:30, publiczny 51 minut, description, nowy NDK magazyn kulturalno-naukowy, to więcej niż audycja radiowa, to prawdziwy uniwersytet dla każdego.
3: No, bez taki opis ogólny, tak? Nie, opisu odcinka niestety nie ma.
0: Czynności.
3: A w czynnościach jest wszystko, bo tak.
0: Play next in your queue.
3: Odtwarzaj następny w kolejce. Play next in your queue. Dodaj do kolejki.
0: Download
3: episode. To w ogóle jest błąd, jak zrobisz dodaj do kolejki, to on pobiera zawsze. Co mogę pokazać? Idę w dół.
0: Cancel download.
3: I pobiera niby, więc muszę zrobić cancel download.
0: Remove from your queue. Download episode.
3: O, i jest teraz prawidłowo.
0: Mark as played.
3: Oznacz jako odsłuchany.
0: Share. View show details for
3: America. Share i view details.
0: Aktywuj. Domyślne.
3: Sprawdzę to. Details for America. View details, czym się różni?
0: Wstecz. Przycisk. Polski Radio S. A. Zaznaczone. Subskrybujesz. Wisi na website. Przycisk. Share. Przycisk. Cała nasza nauka w porównaniu z...
3: O, share i tu mogę... A zobaczymy, co się stanie właśnie.
0: Share. Emeka, podcasty.google. Zamknij. Emeka, podcasty.google.com.
3: Aha, czyli link do tego podcastu
2: do udostępniania.
0: Radek Morawski,
2: WhatsApp. Tak,
3: tak, ale do... tak.
0: Monika Szczesnowska.
3: A sprawdzę, czy jeszcze...
0: Wiadomości. Im. Insta. Przy. Dysk. No tak. Facebook. Dresk. Instagram. Skype. Teams. Speech. Co ty? Więc. Kopiuj. Dodaj do. Wyślij tylko źródło. Dodaj do Instapapera.
3: A nie ma tu żadnych innych.
0: Do listy czytelnia.
3: Ja muszę tego Instapapera, z niego teraz nie korzystam. Chyba go niestety wyrzucę, bo coś cię popsuł.
0: Wstecz. Przycisk. More actions menu. Przycisk. Eureka.
3: A more actions?
0: Przycisk. Alert. Ustawienia. Przycisk. Prześlij opinię. Przycisk. Anuluj. Anuluj. Ustawienia.
2: Tu jest to, co było ciężko w podcastach Apple. Ustawienia.
0: Cała nasza nauka w porównaniu z dostępne odcinki. Są episody z NK 23 play.
3: No i aktywuj. Tu znowu mamy. A aktywuj?
0: Domyślna. Wstecz.
3: To jest opis odcinka.
0: Wstecz. Mówię jak NK. Dzisiaj NK 23 ma play. Episody lęk. Kwenet. Przycisk. Nowy dowolnadek. Przycisk.
3: Czyli z reguły to jest to samo, co na pokrętle, tylko nieco inaczej przedstawione.
0: Wisi na website. Przycisk. Share, przycisk, nowy NDK magazyn.
3: I tu będzie share do odcinka.
0: Share, przycisk, share. NDK 23 maja, GOC, 19, NDK 23 maja, GOC, 19:30, podcasty.google.com, nagłówek. Zamknij, Radek Morawski, Michał.
3: No i tu byśmy mogli link
2: udostępnić
3: przesłać.
2: Tak, do tego konkretnego odcinka.
3: Tak. Zresztą, no też nie będziemy tego...
0: Wstecz. Nowa NDK. Nie ma zdrowia bez zdrowia.
3: O, nie mogę zamknąć. A działa, proszę bardzo.
0: Kronik nowa jakość dostęp. NDK, na temat, PL, OSW ośrodek, na temat, PL, Rogacin, poparł, OSW, upłat otwarty. Igor Jankę zaprasza, Marek Budzi.
3: Google Podcast, on właśnie ta każda z tych aplikacji niestety ma swój taki trochę algorytm, bo ja większość z nich mam zasubskrybowanych podcastów i w Apple i w tym, a na przykład Układu Otwartego i na temat nie wyświetlił mi w tych słuchanych.
2: No i jest chyba jeszcze dalej ten podcast Trójki, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, tak? Bo cały czas to jest aktualizowane.
3: Ale który podcast?
2: W podcastach Google. Audycje po prostu.
3: A, o tym mówisz.
2: Z Trójki.
3: Ja nie wiem, bo ja od pewnego czasu... A no właśnie, to jest dobre pytanie, bo...
2: Wydaje mi się, że tak, bo jeszcze to... Jak tam od czasu do czasu zaglądam do podcastów Google'a, to jeszcze ja jakiś to czas chyba, to było.
3: Ja to chyba wyrzuciłem ostatecznie.
2: Się obraziłeś na polskie radio.
3: No tak, obraziłem się, bo już tak próbowałem kiedyś tam nawet... Ja nawet nie wiem, wbrew pozorom przed południami słucham i są takie dużo wieści kulturalnych, te młode dziennikarki, jakaś tam Marta Piasecka, coś pozatrudniali i... One nie są wcale takie złe, jak Katarzyna Cygler czy jakaś tam druga, ale to już mniejsza o to. Także Trójki nie. Tam Nowy Świat mam jakiś taki też nieoficjalny, coś tam jest i to działa całkiem dobrze.
2: Sprawdziłem właśnie, otworzyłem swoje podcasty Google.
3: Jest. No.
2: Jest
3: no,
2: Trójka.
3: No bardzo dobrze.
0: Polityka Jęsi Płotka, nagrodzenie rozmowy o tech, 360. Polityka
3: no i tu można odtwarzać.
0: Aktywuj, domyślna. Play, układ otwarty. Igor, download episode, play.
4: Prezydent Andrzej Duda był pierwszym zagranicznym politykiem, który wystąpił na żywo.
3: Dobrze. Wystąpił, ale już to było wczoraj, przyjechał. Z Kijowa. I tu przycisk play nie zmienia się w żadną pauzę. To taka też ciekawostka. No i to też aplikacja podobna trochę do tego Słuchaj w Apple. Uruchamiamy, sprawdzamy, co jest nowego, szybko play i możemy sobie to, co chcemy, żeby było później, bardzo szybko dodać do kolejki. Działa. Na dole mamy
0: aktywność, zaznaczone, stronę główną.
3: Tą stronę główną, kartę.
0: Przeglądaj, karta, 2-3, aktywność, karta, 3-3.
3: I aktywność. Player jest taki jak zwykle, umożliwia to też tam przesłanie na Chromecasta, udostępnienie, zmianę prędkości. Trochę to się głupio zmienia, tam do tego slidera ze zmianą, zmianą wartości jest trochę utrudniony dostęp, ale tylko to jest kwestia interfejsu, a nie tego, że nie da się tego zrobić. Ta trzecia karta, przypominam,
0: aktywność
3: karta, jest bardzo ciekawa. Aktywność, teraz idziemy karta, 3-3. Do góry.
0: Podcast powszechny. Subskrypcje. Zaznaczone. Kolejka. Karta. 1-4.
3: Jest. Mamy takie cztery sekcje. Kolejka.
0: Pobrane. Karta. 2-4.
3: Pobrane, czyli to, co na urządzeniu.
0: Historia. Karta. 3-4.
3: Historia, czyli to, czego ostatnio słuchaliśmy w odwrotnej kolejności, od najnowszych do najstarszych. To jest bardzo fajne, jeżeli chcemy wrócić, nie chce nam się szukać, co to było, że wiemy mniej więcej, że słuchaliśmy tego podcastu 5 dni temu, ale nie chcemy szukać w bibliotece podcastów, które subskrybujemy do której tutaj jest troszkę...
0: Subskrypcje.
3: O, dopiero to są te subskrypcje jakby, tak? Czyli to, co subskrybujemy. I ta historia bardzo się przydaje.
0: Układ otwarty. Play. Strona główna.
3: Karta. No i plus przesyłanie na Chromecast. Także no to jest aplikacja, plus możliwość wyszukania pewnych rzeczy, które są właśnie w YouTubie. No to jest cały Google Podcast. Zapraszamy do audycji sprzed 2 lat. Ona jest nadal aktualna.
2: Dobry, tak, bo ta aplikacja się niewiele zmieniła. Ona ma co jakiś czas jakieś aktualizacje, ale raczej to jest kosmetyka, a nie dodawanie nowych funkcji czy usuwanie dobrze działających.
3: Tak. Także to jest Google Podcast. Teraz Overcast. Overcast, aplikacja specyficzna. Open Overcast.
0: Overcast, Alpodcasty, przycisk wróć. Alpodcasty, search, pole wyszukiwania, Alaska 2022, 01.
3: A jestem teraz na tej liście, a to nie, to może widzimy sobie.
0: Nagłówek, wróć do Siri, przycisk, wróć do Google.
3: Rzecz... O, przepraszam.
0: Posłuchaj, przycisk. Do odsłuchania, przycisk. Settings, przycisk.
3: Pierwszy przycisk to jest settings, ustawienia programu.
0: Downloads, przycisk.
3: Downloads. Wbrew pozorom to nie są podcasty, tutaj uczulam, to nie są podcasty pobrane na urządzenie, tylko to są najnowsze podcasty, które do nas przyszły. Przyszły w sensie są jakby...
2: W RSS-ach.
3: W RSS-ach, tak, w tym sensie downloads. I w ogóle jest błąd, bo z tego poziomu downloads możemy odtworzyć, a nie możemy dodać do jakiejś playlisty. To jest jakiś dziwny, nie wiem, czy to jest błąd, czy to wynika z jakiejś specyfiki tego downloadu, czego ja po prostu nie rozumiem.
0: Add the playlist, przycisk.
3: I tu mamy add playlist, przycisk.
0: Add the podcast,
3: przycisk. Add podcast.
0: Search, pole wyszukiwania.
3: Search, mamy search takie wewnętrzne, a add podcast to możemy add podcast manually, czyli RSS, albo szukać w katalogu.
0: Add the
3: i
0: podcast,
3: tu może przycisk. Pokażę.
0: Add the podcast. Add podcast, przycisk wróć. Add the podcast, nagłówek. Add the URL, przycisk. Search directory, pole wyszukiwania. Suggestions for you.
3: Suggestions for you.
0: Must start.
3: Most started, czyli zagwiazdkowane, najbardziej
2: czyli
3: ulubione,
2: najpopularniejsze, przez, najbardziej lubiane.
3: Tak, najbardziej lubiane.
0: Przycisk. Co to słuchasz? THL New York Times. Leverburton Relax. Leverburton.
2: I widać, że...
3: O, właśnie, właśnie.
2: Amerykańsko-centryczne.
0: Przycisk. Planet Monery. MP. Zrelako. 9. Seria. Studio. Dance Lins. Hercowe historie.
3: Ewidentnie.
0: Most started. Podcasty Inzo. SHL Podcast. Podcasty Inzolor. SHL Podcasty. Walin Ukrainy. Socjety Kulturę. Biznes. News.
3: Ewidentnie. W sumie ciekawe jak to jest, że on z tego katalogu Apple też bierze. To chyba jest kwestia regionu, że jakimś cudem te jednak Polska dostała nie tak dawno obsługę polskiego regionu w podcastach chyba. I on jakoś no, obsługuje...
2: Prawdopodobnie tak, no, a ten czytnik ze względu na to, Overcast, ze względu na to, że on jest jednak międzynarodowy i musi jakoś działać uniwersalnie, to prawdopodobnie się odwołuje do jakiegoś, albo może to jest kwestia też jakiegoś API, że może na przykład Apple
3: podcasty
2: może...
3: To mają,
2: tak, a zewnętrzne API niekoniecznie.
3: No w Castro, mogłem wybrać region, ale tam tylko była Wielka Brytania, Australia, to co zwykle, Stany Zjednoczone.
2: Reszta świata nie istnieje.
3: I coś tam, może coś tam jeszcze było, ale nie jestem pewien.
0: Sugestią swoim.
3: Także niestety.
0: Do odsłucha, kwymę, playlists, nagłówek, filozofia.
3: I tu się zaczynają moje playlisty, jakby, które gdzieś tam utworzyłem sobie.
0: Polityk technologiczny, tyflopop, zarządzanie, recent. 5 recent, recent, nagłówek.
3: Jest nagłówek recent.
0: 5 recent, episodes, przycisk.
3: Jest taki przycisk zmiany z ostatnio jakby odtwarzanymi podcastami, który działa tak dziwnie, że go nie rozumiem. To znaczy dziwnie w sensie, że te 5 podcastów to nie jest te 5 podcastów.
0: Active, nagłówek.
3: I potem jest active, czyli to co subskrybuje te podcasty.
0: Unplayed, przycisk, nagłówek, zaznaczone. Active, przycisk, archive, przycisk.
3: Czyli archive, unplayed i active, czyli... odsłuchane archive, active, subskrybowane i unplayed, nieodtworzone.
0: Uploads, no playing.
3: Uploads, now playing. Nie wiem, że chyba ostatnio słuchałem z uploadu. Uploads to jest to, co wrzuciłem do tej chmury.
0: 4 HomeKit.
3: I potem się pojawiają po kolei wszystkie podcasty.
0: Pin podcast, delete, drag item, aktywuj, domyśl, pin podcast.
3: O, pin podcast się pojawiło, czyli można na wierzch go tam sobie dodać. I tu wchodzę po prostu w podcast i też mam to settings, all podcast, unplayed i po kolei są dane
0: 8-10,
3: odcinki.
0: 9 ognisk, 8-10, gazeta wyborcza.
3: No niech będzie.
0: Gazeta wyborcza. Search, pole wyszukiwania. Podcast, 8, search, gazeta wyborcza. Wyborcza, PL, Weekday Mornings. Prywace, przycisk. 8.10 to podcast Gazety Wyborczej. Codziennie od poniedziałku do niedzieli. Zaznaczone. Unplayed. Przycisk. Settings. Przycisk.
3: Czyli settings dla konkretnego podcastu.
0: Kleska głowy. Ochojska. Dziś żyjemy koszt.
3: Dobrze. I tu mamy w pokrętle. Bo tu opis jest od razu czytany automatycznie.
0: Kleska głowy. Ochojska. Dziś żyjemy kosztem życia innych. Sprawa Madle. 20.
3: A nie.
0: Znak. Wyrazy. Dwie. Jest. Kontent. Nagłów.
3: Pomyliłem się. Przepraszam. I w czynnościach mamy.
0: Play. Info.
3: O, jest. Odtwarzaj info. Info, czyli właśnie to info, szczegóły odcinka.
0: Actions.
3: Actions.
0: Mark as played.
3: Mark as played, jako odtworzony.
0: Share.
2: Udostępnij.
3: Tak, zaraz.
0: Delete.
3: Delete.
0: Drag item.
3: No, to tam to przeciąganie takie systemowe.
0: Aktywuj. Domyślna.
3: I aktywuj. W tym aktywuj to się pojawi po prostu...
0: Kleska, uwaga. Play. Przycisk. Info. Actions. Mark as played. Share. Przycisk. Delete. Przycisk.
2: Prawie to samo, co w czynnościach.
3: Tak, a actions? To jest w ogóle taka typowa, ostatnio takie projektowanie aplikacji tych Apple'owych. To jest bardzo charakterystyczne. A w tym actions?
0: Uwaga, star, przycisk.
3: To jest takie więcej, mam wrażenie, to co było gdzieś tam więcej. Star.
0: Play next, przycisk.
3: Odtwarzaj następny.
0: Play last, przycisk.
3: Odtwarzaj ostatni.
0: Add to queue, przycisk.
3: Add to queue, dodaj do kolejki.
0: ADD to do odsłuchania. Przycisk.
3: O, i on tu inteligentnie nam od razu pozwala, jak ja wcześniej utworzyłem te playlisty, to nam pozwala na add to do odsłuchania.
0: ADD to filozofia, religia, nauka. ADD to historia. Przycisk. ADD to kultura. Przycisk. ADD to Norwegia. Przycisk.
3: No, może się to komuś podobać, że sobie tak porządkuje, nie? Dodaję te podcasty do określonej
2: playlisty. Ma ochotę
3: playlist.
2: Na taki temat, tak. To sobie po prostu słucha.
3: Tylko, że to też trzeba uważać na ustawienia, bo ja do końca nie wyłapałem, znaczy wyłapałem, ale mi to nie zawsze działa. Ustawienia określonej playlisty i ustawienia samego podcastu, bo potem się okazało za kilka miesięcy, że ta playlista była pusta. Prawdopodobnie, że gdzieś tam albo się skończył czas tego podcastu, albo gdzieś go usunął, bo to też trzeba uważać. Jak dodamy do playlisty i nie daj Boże, byśmy usunęli go w podcastach, to on znika nam z tej playlisty. To jest tylko taka playlista
2: wewnętrzna.
3: Mhm. Czyli to nie, że on go pobiera sobie do jakiejś pamięci wewnętrznej, tylko to jest taki jakby folder, taki filtr w programie do poczty. Że kontakt od jakiegoś użytkownika chcemy. No ale jak usuniemy we wszystkie dany kontakt, no to go usuniemy,
2: no to i tam,
3: jego nie ma.
2: Dokładnie,
3: to i tam
2: to i
3: zniknie. Także to trzeba uważać. Tam ja tego nie pokazywałem, ale to zobaczymy jeszcze, że można stworzyć takie też smart, inteligentne takie playlisty.
0: ADD to polityka. Cancel.
3: No i cancel.
0: Przycisk. Klesta głowy. O wojska. Play.
5: Partnerami podcastu są Miasto Kraków oraz KBF, organizatorzy projektu Kraków Culture. To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
6: o nadciągającym kryzysie żywnościowym rozmawiamy z Janiną Ochońską, prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej i Europarlamentarzystką.
5: 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
6: To ja zacznę od kilku
3: czy tu mamy już to menu takie podcastu? Back.
0: 8:10. Klesk szare. Przycisk. 0:39. Start. Playback destination. Select timer. Przycisk. Playback destination. Przycisk. Start. Przycisk. Episode info. Episode info. Playback destination. Playback uwaga. AirPlay. Zaznaczone. iPhone. Głośniki i telewizor. Apple TV. Zaznaczone.
3: Aha. iPhone. Playback destination to się zmieniło. To po prostu jest takie share sound, czyli udostępnianie dźwięku, tak? Gdzie mam udostępniony. Zniknęła mi ta opcja, nie pamiętam gdzie to było, w Actions kiedyś, może dlatego, że usunąłem z Watcha, było Send to Watch kiedyś, czyli że na zegarek eksportuję, wysyłam podcast na zegarek, bo to trzeba tam w tym Overcast na Watcha jest tak zrobiony, że chyba trzeba ręcznie zrobić to send to Apple Watch właśnie, ale sprawdzimy sobie coś, zrobimy sobie share.
0: Share link, przycisk. Share link, aktualizujemy, przycisk. Share clip. Przycisk. Export audiofile. Przycisk.
3: Doszło.
2: Tu są dosyć ciekawe rzeczy.
3: Tak. Share link to wiadomo.
0: Share link. Przycisk. Share link. Beata Nowek. Radek Morawski. Klesta głowy. Ochojska. Dziś żyjemy kosztem życia innych 8, 10. Overcast FM. Narówek.
3: O, widzisz? Link do Overcast FM-u.
2: Zgadza się.
3: Nie będziemy sprawdzać, ja akurat Overcasta znam, to jest taki prosty player, bez problemu to można odtworzyć w ogóle w przeglądarce. Działa to taka chmura po prostu, taki player.
2: Ale tu jest też fajna rzecz, ta druga opcja, można wysłać z konkretnym czasem.
3: Tak. Tak trochę jak na YouTubie.
2: To prawda.
3: Share clip to jest, to nie pamiętam czy to Overcast właśnie nie wprowadził, to jest jakaś taka funkcja, że jest, oznacza się początek i koniec i tam chyba do minuty można wyciąć klip.
2: Jakiś taki najciekawszy fragment.
3: To szczególnie do wideo podcastów i do tych monetyzowanych, że na przykład te podcasty za paywallem, one pozwalały na jakieś tam niektóre, w Polsce to się nie przyjęło mam wrażenie, na takie szerowanie klipów, że po prostu można jako taki materiał promocyjny udostępnić komuś. No nie wiem, myślę, że tego nie będę pokazywał.
0: Export
3: audio file to też może być przyjemna rzecz, szczególnie dla nas albo dla takiego użytkownika, który lubi mieć wolność, lubi mieć osobny plik, tak? Właśnie osobne audio.
0: 8:10 klęska głowy. O wojska dziś żyjemy kosztem życia innych. Audio recording 66,1 MB. Nagłówek.
3: O! iOS nam teraz ładnie mówi, tak? Czyli jest plik audio, możemy go...
0: Cylose. Radek Morawski. Monika... Więc, dodaj do Instapapę, wyświetl, print with HPS, ma, ADD to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co to, co Przycisk. Zapisz do
3: Muszę porządki zrobić w tych. O, zginęłam, bo szukam file.
2: Miałeś save to file.
3: Tak, właśnie.
0: Save to Dropbox. Zapisz do VDE. Subscribe in live. Save to files.
3: O. Wiesz co, tak, bo myślałem, wiesz, raz to się nazywa pliki, raz save to file, zależnie od interfejsu tam aplikacji, tego nie zwróciłem uwagi.
0: Anuluj. Nowy folder. Zachowaj. Rzecz zostanie zachowana w niezwykle pani OneDrive. 80 klęsk głodu. Ochojsta dziś żyjemy kosztem życia innych. Przycisk. iCloud Drive.
3: Aha, no myślałem, że nam powie rozszerzenie, ale nie, to niestety nie ma tak dobrze, ale to pewnie byłby jakiś tam M4A albo, no albo coś takiego, albo MP4, albo MP3. No mniejsza o to. Sprawdzałem kilkukrotnie, działa. I to jest bardzo fajnie, można komuś szybko takie audio, nawet na głupim WhatsAppie wysłać, czy nawet, nie wiem, airdropem do komputera, do Maca, czy jakoś tak, więc no, możliwości są.
0: Klęska głodu, ochojs, al, zeznacz, 8.10, zeznaczone, prywace, weekday morning, wyborcza, gazeta, search, pole, podcast, al podcasty, box, 8, zaznaczone, al, settings.
3: A settings?
0: Zaznaczone.
3: Bo to jest takie settings. Radio buttons, jakby to all, unplayed i settings. Teraz jesteśmy na tym settings. I co my tu możemy dla tego podcastu ustawić?
0: Pin to top of list. Przełącznik. Wyłączone. Something played. Never to oldest.
3: Aha, czyli pin to przypnij do, na początek listy. Never to oldest. Odtwarzaj od najnowszych do najstarszych.
0: Sortal. Never to oldest.
2: Sortowanie wszystkich, sortowanie nowych, nieodtwarzanych.
3: Tak. O. I to są właśnie te smaczki, te niuanse, których nie ma na przykład w aplikacji Apple albo w innej takiej prostszej aplikacji.
0: Przełącznik włączony.
3: Czyli no, subskrybuj nowe odcinki.
0: Notyfikacje w formie episodes. Przełącznik włączony.
3: Powiadomienia. Trzymaj 10 nieodtworzonych odcinków.
0: Decement. Przycisk. Increment.
2: I tu zwiększ.
3: Zmniejsz.
2: No to ciekawie to zrobili.
0: Przycisk.
3: No, tak trochę.
0: Downloading. Stream. Przycisk.
3: No właśnie, tu jest downloading. Jest stream.
0: Zaznaczone. Use main setting. Stream.
3: Czyli, use main settings, czyli to może ma być tak, jak jest w głównym moim ustawieniu domyślnym, czyli stream.
0: Custom.
3: Albo custom, czyli jakby jest indywidualizowany dla tego podcastu.
0: Stream when played.
3: Stream when played.
0: Download automatically. No playing. Przycisk. Set back. Przycisk. Play. Przycisk. Set forward. Przycisk.
2: Bo ty już masz ten odtwarzacz.
3: Player. A to dziwnie. Tu nie powinien być tego playera. Tutaj nie powinno być w ogóle. Dziwnie. Czyli jest, że...
0: Custom. Stream when played.
3: Stream when played, czyli... jakby to powiedzieć po
2: strumieniu, kiedy odtwarzane,
3: czyli kiedy
0: zaznaczone downloading podcast,
3: no to w sumie czym
0: podcast zaznaczone custom,
3: to jest też jakieś nowe, widzę, doszło tydzień temu, to jakoś było jeszcze inaczej.
0: Download automatically.
3: I download automatically, że
2: automatycznie pobieraj, tak,
3: pobiera,
2: tak.
3: Pobiera na urządzenie.
0: Downloading stream przycisk.
3: Czyli stream to jest to właśnie stream when played tak naprawdę. No i tak wygląda settings.
2: Trochę mam wrażenie, że to jest, tu się można trochę
3: pogubić
2: w sensie właśnie tych kontekstów, o których ty mówiłeś, że tu coś ustawiamy dla playlisty, tu coś ustawiamy dla podcastu, tu ustawiamy, dlatego to jest bardzo fajnie, że to można, ale można pomieszać sobie to.
3: Że masz, że unplayed, a coś potem się dziwisz, czemu tego nie masz, bo on to już traktuje jako plate, a nie jako unplate i gdzieś ci to zniknęło na przykład, no to jest takie już taka zabawa trochę.
2: Z drugiej strony, jak wszystko na przykład byśmy ustawili na pobierz, to bardzo szybko byśmy sobie zapchali pamięć w telefonie.
3: Oj tak. No ale z drugiej strony, jakbyśmy ustawili, że nie pamiętam, czy to w tej aplikacji gdzieś było, kasuj po pobraniu, albo kasuj po 24 godzinach, gdzieś to tam to gdzieś było w ogólnych settings, no to odsłuchane, usuwane samo, nie? Też
2: zgadza
3: tak
2: się.
3: Można.
2: No można.
0: Settings, przycisk, download, setting, szumek, temat, przycisk.
3: Pokażę jeszcze.
0: Skrót, setting, albo podcasty, przycisk wróć. Albo settings, przycisk.
3: Aha, to jest ogólne settings.
0: Przycisk.
3: Downloads to właściwie jest ta lista wszystkich podcastów.
0: Ukłato, polityka inci pod, nagrodzenie rozmowy, oświecie w onecie, krzyżyk, to KFM Select. Poczytawszy, okolicach polskiej sceny stand-upowej, goście dwójki.
3: Czyli podobne trochę to, co w tych Google'ach wszystkich. I tu jest też...
0: Play, info,
3: O. No, Actions powinno działać, a nie działa. Tu jest ewidentny jakiś błąd tego nowego Overcasta.
0: Playlists. Nagłówek. Chwyłę. Przycisk. Chwyłę. Playlist. Search. Add pop. Add playlist. Przycisk.
3: Add playlist. Add playlist.
0: System playlist. Przycisk. Ale pisowes. Przycisk. Skarret. Przycisk.
3: Aha.
0: Downloaded. Przycisk. In progress. Przycisk. Hidrecent episodes. Przycisk.
3: Tego nie było. To są jakieś nowe playlisty, które to są, bo ten Overcast w ogóle od kilku tygodni ma dużo aktualizacji i dużo jest cały przebudowany jakby. I jeszcze w zeszłym tygodniu tego nie było. Tam jakieś nowe opcje się pojawiają.
0: Business context menu. Ale episodes.
3: Czyli tu można wszystkie tylko te, które oznaczyłem. Pobrane,
0: in
3: progress to chyba te, które po prostu zacząłem ich słuchać. No to też jest w sumie ciekawa rzecz. I wtedy można...
0: Settings, setting, download, add playlist, downloads, przycisk, add pop, search, playlists, nagłówek, chwyłę, przycisk.
3: Ale nie zrobił mi tego, a jest.
0: Przycisk.
3: In progress.
0: 8.10. Edit. Uploads. Musza 21 do mini. Ostatnio dodany Radio Talk FM. Wzrok solidności i rozsądku. Co chwilę zmienia zdanie. Czyli Niemiec. Report o stanie świata.
3: A pasuje w sumie. Bo to jak tu widzę, zrobił mi playlistę in progress, czyli to, czego słuchałem, a czego nie skończyłem. Taką automatyczną w sumie. No nie głupie to jest. Także tu trzeba usiąść, pobawić się troszeczkę.
0: In progress.
3: Ja jeszcze tak na szybko zobaczymy to settings.
2: Tak naprawdę ten Overcast to przydałoby się o nim cały materiał, tak,
3: cały
2: bo
3: materiał
2: on jest dość
3: tak,
2: mocno rozbudowany.
3: Tak, i rozpisać sobie, bo tu tak na sobie troszkę tak skaczę luźno, a rozpisać sobie rzeczywiście, co chcę pokazać, co chcę powiedzieć i jakby całe takie scenariusze użycia. Aha, bo tu mamy konto, to konto Overcast zakładamy poprzez e-mail i hasło.
0: Sprawę 11.5 GB. Przycisk. Datę sagę. Owecest premium. Premium drąg 8. Teme. Szumle cent episodes. Przełącznik. Włączone. Downloading. Stream. Delete. Advanced. Nagłów. Nikwicki details. Przycisk. Siri shortcuts. Przycisk.
3: Tu można dużo skrótów Siri. Do bardzo wielu rzeczy dodać skróty Siri.
0: Per podcast settings. Nagłówek.
3: Per podcast settings. To co ostatnio były...
0: Notifikacją z formie episode.
3: Dla podcastu te wszystkie... Import another app, export, możemy OPML-a wyrzucić i wprowadzić do aplikacji.
2: A to się akurat przydaje, jeżeli mamy gdzieś indziej podcasty. Swoją drogą wielka szkoda, że, bo zdaje się, że tak jest, że na przykład podcasty Google nie pozwalają na żonglowanie OPML-em.
3: Bo... Znaczy, wydaje mi się, że eksportować można, nie wiem czy import.
2: A to jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że tam... Ale to jeszcze trzeba sprawdzić, masz rację.
3: O, tu doszły, widzę nowe jeszcze opcje. Ile przewijanie? Otwieraj linki w Safari. A, zatrzymuj po rozdziale.
0: Przełącznik. Włączone. Redimsik, który master pausing, Mxik, który radius CX, to falbet fanworks. Redimsik, haptics. Przełącznik. Włączone. Usefere sub, vibracją z wicą. Wendat play. Przełącznik. Wyłączone. Immediately play episode z Wendat Petina list. Retentan expanding ten.
3: No to nie wszystko dla mnie jest do końca jasne jeszcze.
0: Przełącznik. Wyłączone.
3: Playnext. O, to jakieś nowości. To same nowości, których nie było jeszcze kilka. No to rzeczywiście Overcast kończymy, bo tu dużo niewiadomych, dużo opcji bardzo szczegółowych. Może wrócimy do tematu kiedyś. Sygnalizuje, program jest, on w wersji darmowej jest jak najbardziej używalny, on wyświetla po prostu reklamy, które z tego co mi kilka osób mówiło nie są jakoś bardzo uciążliwe, nie sprawiają, żeby programu nie dało się używać tak naprawdę. Czyli polecamy, jeżeli dla kogoś język angielski nie jest przeszkodą, kto wie, może program przypadnie komuś do gustu, bo myślę, że warto dać szansę. Kolejny program, trochę podobny, ale tylko trochę. Castro. Open Castro. ładnie się, ładny haptik po uruchomieniu.
0: Rewolucja kulturalna, no flame, skip forward 60, no flame, tak
3: i sobie. I z prawej strony tutaj mamy.
0: No flame, tak i sobie, show notes, przycisk.
3: Now playing.
0: Skip forward 60 seconds, przycisk. Play, przycisk. Skip back 30 seconds, przycisk. No flame, screen, przycisk.
3: To się bardzo, bardzo niewiele w sumie różni, mogę to potem pokazać.
0: Discover, tak,
3: przycisk. I mamy te trzy karty. Idąc od prawej strony, Discover, czyli odkrywaj, oczywiście angielski katalog. Tam jeszcze jest taka głupia opcja, którą trzeba wyłączyć, że on, nawet jak wyszukujemy jakichś podcastów, to domyślnie nam jeszcze oferuje jakieś promoted coś tam i jakieś takie materiały, które zdaniem albo są, nie wiem, opłacone, nie wiem skąd on to bierze, które można zasubskrybować. I to można wyłączyć. Library, biblioteka. Inbox, skrzynka odbiorcza.
0: Zaznaczone.
3: I właśnie Q. Zobaczymy sobie może to inbox, bo to inbox jest najbardziej ciekawe.
0: Zaznaczone. Niekoniecznie technologiczne. Settings. Przycisk. Settings.
3: Z lewej strony jest settings. To settings dotyczy jakby, to jest ogólne.
0: Inbox.
3: Powinien być nagłówek. Inbox nie jest nagłówek, ale to po prostu jest tytuł okna.
0: Clear all. Przycisk.
3: Clear all. Usuń wszystko.
0: Code fix. Zaznaczone. Al 113.
3: A. Tu mam albo all, albo najbardziej takie popularne, wyselekcjonowane, ostatnie.
0: P6, skądinąd jeden.
3: Tu się pojawia lista wszystkich, to jest takie głupie, wszystkich moich podcastów z liczbą nieprzesłuchanych odcinków i to trzeba sobie, tak trochę jak z tym Explore w Google Podcast, gdzieś tam w połowie ekranu tak stuknąć, żeby... O, wiem, że My Apple to jest mój ostatni tam podcast na tej liście i no i tak trochę z kontekstu domyślam się, idę w prawo.
0: Alfa Romeo Tonale, nowości Anglii oraz Tok. Ostatnio dodane Radio Tok FM, 13 minut S. Elektryczny Anta z Turcji. Co jest gorsze, inflacja czy recesja? A stopy walutowe dopiero pójdą w górę. Ostatnio dodane Radio Tok FM, 72 minut S. Pytania o inflację mają co najmniej kilka odmian, bo inaczej trzeba patrzeć na inflację w Polsce, w dużym stopniu rozkręcaną zresztą przez rząd czym innym, na przykład to, jak radzą sobie z nią. Czy też będą radzić na przykład kraje europejskie. W tle cały czas mamy poważny problem z gospodarką, jak mają Chiny i coraz więcej dowodów na marginalizację gospodarki rosyjskiej. O tych rzeczach dziś w podcaście, ale oczywiście nie tylko o nich. IDSM uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. Przed nami daleka droga do ekonomia 360, Rosjanie zwolni. Podsumowanie dnia, 20. Czy Prawo i Sprawiedliwość łamie się pod naciskiem? Fuzja Orlenu i Jarosław Go. Podróży w podróży. Tomasz Sędrowski. Orędzie mu. Rosjanie z Iraci. Wojna. Hestor. Wsłuchujemy. Nowa ustawa. Spółdzie. Najpierw. Czy Unia. Inflacja nie przekroczy 15.
3: I działa to o tyle fajnie, że nie trzeba w nic klikać i on czyta nam cały opis odcinka od razu, tak? I ile coś trwa. Więc to jest takie bardzo, no mi się to bardzo podoba. I mamy na pokrętle to, co wspominałem.
0: Play.
3: Odtwarzaj.
0: Next.
3: Q next. Odtwarzaj następny.
0: Last.
3: Odtwarzaj ostatni.
0: Clear.
3: Drag item. Usuń. Drag, możemy tam ten itemy...
2: Przeciąganie, tak? Zmiana kolejności.
3: W zasadzie w tym momencie nie wiem, czy to na tej liście akurat działa.
0: Aktywuj. Domyślna.
3: Aktywuj, to wejdziemy.
0: Play. Przycisk. Next. Zaznaczone. Inbox tak.
3: No to jest to samo właśnie, to jest to menu takie, to samo co na pokrętle. I teraz tak.
0: Inflacja nie przekroczy 15. Nowa ustawa o sądzie najwyższym to budowanie rzeczywistości i próba tańca godowego wokół Komisji Europejskiej. Ostatnio dodane Radio Tok FM, 12 minut S. Z wiceprzewodniczącym i posłem Nowej Lewicy, Krzysztofem Śniszkiem.
3: Dobrze, i sobie robimy...
0: Play.
3: Play.
0: Spółdzielnia podobna rozpad zjednoczonego przemysłu po radiozyskach, naszej nowej teorii ferowej.
3: Ostatnio... Zatrzymujemy.
0: Spółdzielnia podobna...
3: Już na tej liście teraz tego podcastu nie znajdę. On mi teraz się pojawił w tym Q. Ale załóżmy...
0: Historię, jak zostać królem. Wojna w Ukrainie na długie lata zdefiniuje politykę zagraniczną w Europie na świecie. Ostatnio dodane Radio Tok FM, 19 minut S. Z Eugeniuszem Smolerem z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
3: Już nie chcę robić play, tylko dodam sobie od razu do tego Q.
0: Play. Kwenny next. I nacisk starocie na legalu. Rosjanie zwolnili w Donbasie znak potoku stan wojny. Orędzie mózgu państwa o noc. Jarosław Gowin, Z. Fuzja Orlenu i Lotosu. Jarosław Gowin, Z. PSE. Play. Kwenny next.
3: I też zrobimy Q next. I tak byśmy mogli ileś podcastów sobie
2: tworzyć taką kolejkę.
3: I teraz
2: ja w międzyczasie jeszcze powiem tylko tyle, że tak sobie przejrzałem właśnie Google'a pod kątem podcasty Google'a i zresztą Google'a też odpytałem, czy da się coś tam z OPML-em działać. No niestety wygląda na to, że nie, ani import, ani eksport.
3: Mhm. To przepraszam.
0: Skip play, skip, szumno, listowy tak, library tak, zaznaczone, inbox tak, kwenny tak.
3: I przechodzimy na kartę Q.
0: Wertical scrollbar, zwizytowa pyrmuzel, medium MD 87 000, settings, przycisk, settings, kwenny, No Flank. Nowe ustawy o sądzie najwyższym, dopudrowanie rzeczywistości i próba tańca godnego wokół Komisji Europejskiej. Ostatnio dodane Radio Talk FM, 12 minut SMI-ing.
3: O, jest ten Now Playing. I teraz możemy kontynuować, tak?
0: Play.
6: Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy z Koalicyjnego Klubu Polski Lewicy. Dzień dobry, panie proszę.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Na początek...
3: I...
0: Jarosław Gowin, ZPSL mamy dużo wspólnoty programowo, ale o wspólnych listach wyborczych będziemy rozmawiać bliżej wyborów. Ostatnio dodane Radio Talk FM, 15 minut S.
3: No tak. Jak każdy bliżej wyborów. Mamy Jarosława Gowina, chcemy go przesunąć wyżej, żeby był pierwszy Gowin, a dopiero potem na przykład Krzysztof Śmiszek. I mamy tutaj na tej liście inne jeszcze opcje.
0: Play. Ksenia Next.
3: Czyli jakby następny w kolejce, czyli on się wtedy przesuwa.
0: Ksenia Last.
3: Ostatni w kolejce, czyli po wszystkich podcastach by był na końcu kolejki.
0: Mówię Ksenia.
3: Move Up Q.
0: Move Down Q.
3: I Move Down Q. Czyli weźmiemy sobie Move Up Q.
0: Mówię Ksenia.
3: I on powinien być pierwszy, a Śmiszek, który był przed chwilą, drugi.
0: Nowe ustawy o sądzie najwyższym, dopudrowanie rzeczywistości i próba tańca godowego wokół komisji. No Flank, Ksym E, No Flank, Jarosław Gowin, ZPSL mamy dużo wspólnotę programową.
2: No właśnie, jest.
3: I jest.
0: Nowe ustawy o sądzie najwyższym, dopudrowanie rzeczywistości i próba tańca godowego wokół.
3: Ale pokażemy jeszcze dalej, bo tutaj ktoś może pomyśleć, no tak, zrobiłem tam, a nie, tu nie zrobiłem, dobrze, to na Playing, a jeszcze zobaczymy.
0: Wojna w Ukrainie na długie lata zdefiniowała.
3: Wojna w Ukrainie, też tam dodałem poprzednio.
0: Ksym Last, Ksym Next.
3: Move up.
0: Nowe ustawy o sądzie najwyższym, wojna w Ukrainie, no Flank. Wojna w Ukrainie na długie lata, no Flank. Jarosław Gowin, ZPSL mamy dużo.
3: No tak, pierwszy jest Gowin.
0: Wojna w Ukrainie na długie lata, play, Ksenia Next, Ksenia Last. Mówię Ksenia.
3: Znowu zrobimy up.
0: Ksenia Settings.
3: I teraz pierwszy będzie.
0: Ksenia. No Flank. Wojna w Ukrainie na długie lata,
3: Wojna w Ukrainie. On co prawda trochę to robi, myli, tak? Bo on mówi now playing, a ja nie uruchamiałem tej wojny Ukrainy w Ukrainie, czyli on zakłada, że jakiś ruch mój taki jakikolwiek, to move up, move down, add, tam play next, play last, że to jest jakby równoznaczne z takim z playingiem. No to trochę jest dziwne, ale on tak to rozumie. I w ten sposób sobie stworzyliśmy najpierw Ukrainę,
0: Jarosław Gowin,
3: potem Gowin,
0: nowa ustawa o sądzie najwyższym, dopudrowa.
3: I potem nowa ustawa. I teraz jakbym kliknął w Gowina...
0: Play. Wojna w Ukrainie na długie lata definiuje
6: polityczny. Karolina,
0: dzień dobry, witam państwa. Settings.
3: To pojawi nam się jako pierwszy.
0: No Flank. Jarosław Gowin, ZPSL mamy dużo...
3: Gowin, bo gdzieś tam go zacząłem słuchać.
0: Wojna w Ukrainie na długie... Nowa ustawa.
3: Wojna w Ukrainie i nowa ustawa. Także to, kto co lubi, bo ja myślę, że to może być dla kogoś wkurzające, że gdzieś tam ktoś na chwilę zrobił play i już jak, ta dziesiąta opcja mu się robi jako pierwsza, bo gdzieś tam na chwilę sobie zrobił play, a tak naprawdę tego nie chciał, nie? I to jest takie... To jest kontrowersyjne, to się może podobać, może nie podobać, ale z drugiej strony to żonglowanie kolejką w taki sposób może mieć, może zyskać, przysporzyć zwolenników tej aplikacji gdzieś tam. Tak mi się wydaje, choć jest to specyficzne. No tutaj jeszcze zobaczmy.
0: Play, aktywuj, brak item, clear, start, mowy dank, mowy kwenela, kwenel next, wojna w Ukrainie na
3: długie. Bo tutaj...
0: No playing,
3: dopiero o. Mogę wejść ten now playing. Tu nie ma na pokrętce żadnego udostępniania.
0: Back. Ostatni share. Jarosław Gowin.
3: O, tu dopiero jest share.
0: Share.
3: I co się dzieje? A, wiem co się dzieje. Idę share, nic tam nie mówi, idę w prawo.
0: Jarosław Gowin, ostatnio dodany radio. Dzisiaj. Na 15 minut. Goście mają play. Start. Show of playing, skip back 30, play, skip forward, no playing, episode show, no
3: nie, nie ma, nie pojawiło się, bo jest taki, był taki alert gdzieś tam, że to jest private, coś tam rozszyfrowane i że nie mogę tego udostępnić niestety. Tutaj jest to zabezpieczone. Ale inne pliki...
0: Settings. Rekord dostanie świata 25 maja 2022 roku. Rekord dostanie świata Dariusza, play.
3: Tu powinno być dobrze.
0: No w playing, episode show notes. Przycisk. Back. Rekord dostań. Szare. Rekord dostań. Szare. Przycisk. Szare.
3: O.
2: Castro. I tu już
0: bez problemu.
3: I co on nam oferuje?
0: Rekord dostanie świata Dariusza Rusiaka. Rekord dostanie świata 21 maja 2022 roku. 1,47 metrów. Castro. FM. Na półwek.
3: Czyli z tego Castro FM, ze swojej tam chmury, takiej usługi podcastowej.
0: Cylose. Przy. Radek Murawski.
3: No i tutaj to, co zwykle, tak?
2: Możemy... Standardowy ekran udostępniania, tak?
3: No nie, tu nic. O, share, na końcu doszło share current play position.
2: Czyli to samo, co ma Overcast.
3: Tak, czyli to samo. No nie, tu nic.
0: Więc... Stanowisko. Save to Dropbox, save to VoiceGram, subscribe in live, copy to clipboard, add to, share to rent, opening from, opening set, bring with HD smart, add to, wyślij tylko źródłowo, dodaj do, copy, więcej, continue OBC, speech central.
3: Nie, nie ma, że tam save audio albo in file. Także ta kolejka może się podobać i settings jest dość podobny do Overcasta, też ustawiamy czy globalnie, czy dany podcast. Tam jeszcze jest taka rzecz, której nie mają inne programy, że można, i tym się muszę pobawić jeszcze, prędkość, tylko to chyba się ustawia, znaczy na pewno

0: nie w 100%, ale w zasadzie dostępny. Program przyjemny, ale też nie tani i no ta kolejka, to mówię, może się podobać, ale to
1: chyba
0: troszkę...
1: bardziej jest... się jednak Overcast opłaca, bo on jest darmowy, a w sumie te jego funkcje, które są płatne, to nie są jakieś funkcje typu must have, to jakaś tam chmura, czy te banerki reklamowe, to one nie przeszkadzają jakoś
0: przy czym
1: specjalnie.
0: Ta jakaś tam chmura, to się też niektórym ludziom może podobać, bo na przykład znam takie osoby, które oczywiście w tej wersji premium to trzeba zapłacić, tak? Ale znam takie osoby, które... no słuchają jednak jakichś plików audio i my niewidomi to mamy Voice Dreama, tak jako must have większość. Choć przekonałem się ostatnio, że to nie jest zawsze norma. Nie musi tak być. A ktoś, kto słucha książek, słucha plików audio, takich z różnych źródeł, że nie ma, albo nie słucha audioteki w jakichś tam innych tego typu usługach, choć pewnie no siłą rzecz teraz coraz bardziej idziemy w te subskrypcje, w te usługi, w te dedykowane aplikacje, tak jak mówiliśmy na początku, to on, to dla niego taki Overcast albo taki płatny Downcast, ktoś właśnie ostatnio w komentarzu opowiadał tam na grupie MacGatka, że jest zachwycony Downcastem, bo ma dużo książek audio w komputerze pozgrywanych i nie miał za bardzo w czym tego słuchać, a teraz on to wrzuca, chyba tak jak rozumiem, na Macu do Downcasta i jemu się to synchronizuje w iCloudzie i ma Downcast jako odtwarzacz audio.
1: To ja tam mam
0: takie niby. Takie niby podcasty, bo Downcast to jest też program, że on tam umożliwiał już jako jedyny, jako pierwszy jeszcze, jak tylko był ten, pamiętasz, bo kiedyś nie było tego iCloud Drive'a i w ogóle normalnych plików, tylko
1: było,
0: był ten,
1: oczywiście.
0: Pamiętasz, tam się korzystało z tego iTunes Media Share, czy to się jakoś...
1: Tak, i to się udostępniało dla konkretnej aplikacji te dane. Nie było tego obszaru współdzielonego.
0: I Downcast jako jedyny on to obsługiwał i tam można było jakiś adres podać, jakoś te pliki do jakiegoś folderu wrzucić i wskazać ten folder... I ten iTunes Media, ten Downcast, on te pliki rozumie, jakby wczytywał i tam można było importować sobie z Dropboxa, z czegoś, tak trochę jak w Voice Dreamie, tylko no bardziej to ciężej to się robiło technicznie. Także dlatego ten Downcast tak zyskał sympatię. No i Downcast ma te swoje playlisty. No ja pokażę tak pokrótce, jak to wygląda.
2: Zdjęcia.
0: Open Downcast.
2: Playlists. Przycisk wróć. Edit. Przycisk. Edit. Przycisk. Playlists. Nagłówek. Podcast player, w których europejskich stolicach panuje radość po wyborach w Niemczech. Przycisk.
0: To jest ostatnio odtwarzany podcast.
2: Zaladymi playlist. Przycisk. Cancel the refreshing. Przycisk.
1: A on teraz sobie odświeża. I to mu tak schodzi dość długo.
0: On długo to robi. On to długo robi, tak.
2: Wszystko, 5 episodes, 3 godziny, 1 metr left. Przycisk. Delete.
0: Dlaczego on to, ta playlista, wszystko, ja ją kiedyś utworzyłem. Niby miało być, on się w ogóle jakby nie odświeża. Ja kliknę w to.
2: Europejskich stolicach panuje search, podcast player, wszystko, nagłówek. Podcast search, w których europejskich stolicach, episode details, w których europejskich
0: stolicach. O, i tu jest to, co się wkurzam na interfejs programu, że jest podcast i więcej opcji, czyli tak.
2: W których europejskich stolicach panuje radość po wyborach w Niemczech? Ostatnio dodane Radio Talk FM, status, no playing, audio, downloaded, partiale playet, duration, 15:44, time left, 14 minutes, publishead, 27:09, 20:21, leżek Miller, Olaf is.
0: Przypomina mi to, nie pamiętam, który to program NVDA w Outlooku, któryś tak właśnie czyta w ten sposób, tak topornie, że czyta jakby te komórki, powiedzmy, tabeli i zawartość tabeli z tymi opcjami, tak jak tutaj czas trwania, duration, coś tam, author, episode, pozostało i no, bardzo trzeba się nasłuchać, żeby dojść do tego, co chcemy.
2: Episode Details, w których europejskich stolicach panuje radość po wyborach w Niemczech. Konflikt palestyńsko-izraelski. Kas, prof. Andrzej Kobyliński o pojęciu wojny sprawiedliwej. Terlikowski na froncie. Status. Episode Details, konflikt palestyński. Symboliczna zmiana. Episode Details, w których europejskich... Episode Details.
0: I wejdziemy sobie w ten Episode Details.
2: Podcast player, w których europejskich stolicach panuje... W których europejskich stolicach... Publishead. 27:09, type. Audio. Duration. 15, playet. Partiale. Status. Downloaded. Size. 7.2 MB. Outdoor. Tok FM. Media. HTTPS. chtbl.com/9d43 HTTPS. Audycje. Tok FM. PSUNT031YDN2N2N obce 1 sekunda TAZFNDN0ND0NKSZMN.
0: O, słyszysz? Jest,
1: słyszę, dosłownie... jest link, jest link.

0: jest
1: do
0: link.
1: Audycji.
0: Ja sprawdzę, czy on jest aktywny. Oczywiście.
2: Witryna nie jest bezpieczna.
1: A tam niebezpieczna, ale odtwarza.
3: Zapraszam.
0: Aha, dobra, bo nie mogę tego zatrzymać inaczej.
2: Gotowe. Przycisk. Adres. Storage. Tuba. FM. Niezabezpieczona. Zawiera narzędzie formularza z poufnymi informacjami. Wczytaj ponownie. Odtwarzaj. Upłynęło. 9 sekund. Pozostaw. AirPlay. Więcej. Przycisk.
0: Czyli jest AirPlay. Więcej.
2: Szybkość odtwarzania.
1: Można sobie odtworzyć w
0: przeglądarce. O, nawet szybkość odtwarzania.
2: Szybkość odtwarzania. Nagłówek. 0,5. Zaznaczone. 1 ilocz. 1,2 ilocz. Zamknij menu kontekst. Zamknij menu. 9 sekund. Pozostał. AirPlay. Więcej. Wróć. Dalej. Udostępnij. Otwórz Safari. Udostępnij.
0: Typowe menu Safari udostępniania. Znaczy to jest takie Safari Web View właściwie.
2: Nagłówek. Stora. Zamknij. Radek Murawski.
0: No ale mogę udostępnić. Normalnie mogę.
2: Przypomnienie. Kopiuj.
0: Bez problemu.
1: Tak, bo ten Talk FM on działa w ten sposób, że on jakby zabezpieczone ma to źródło RSS-owe, natomiast później, żeby te podcasty jednak były do odtworzenia, to one po prostu nie są zabezpieczone, te pliki i
0: to znaczy,
1: i one
0: tam
1: są.
0: Coś jest, bo ja pamiętam, że jak klikałem w jakichś przeglądarkach te pliki, bo ja pamiętam, że tak, że jak tobie wysyłałem jakiś link taki właśnie do bezpośredniego pliku i ty... I u ciebie to nie działało kiedyś. Jedno działało, a drugie nie działało. Ja nie wiem, ja miałem w ogóle, ja czasami mam wrażenie, że tam jest ten RSS, że tam jest coś ukrytego, co monitoruje ruchy użytkownika.
1: Całkiem możliwe, że
0: chodzi
1: że
0: o to,
1: tak,
0: że wiesz.
1: Jest jakby identyfikator użytkownika w tym linku zawarty.
0: I że na przykład dwa pliki, ja otworzyłem sobie, otwarłem w Chromie, czy tam, no tak w Chromie, bo tak zapisywałem to na dysku, nie? Otworzyłem w Chromie, w Chrome, dwie audycje mi pobrały się, inny RSS, tam jakaś jedna audycja mi się jeszcze pobrała, potem wysłałem tobie i na przykład tobie się pobrała, ale jak ja już otworzyłem czwartą audycję, to już błąd, nie masz dostępu do tego pliku.
1: Tak, no bo to po prostu, to wynika wszystko z tego, że podcasty nie były projektowane nigdy jako takie narzędzie, które miałoby w sobie te opcje monetyzacji, czyli żeby można było to schować z jakimś paywallem. I tak jak na przykład jest z tymi znacznikami czasu, w których też i które też są czymś dodanym, taką nadbudówką, to różnego rodzaju mechanizmy autoryzacji użytkownika też nie są zgodne ze specyfikacją i po prostu ta specyfikacja no, nie zawsze się dobrze zachowuje. I sobie twórcy, jeżeli chcą gdzieś schować te podcasty, no to sobie muszą po prostu z tym jakoś radzić.
0: No tak, no dlatego sobie właśnie stwierdzili niektórzy, być może słusznie, że no właśnie lepszym rozwiązaniem będzie ta aplikacja wbudowana. Chociaż
1: tak.
0: To ja się z tym nie zgadzam, bo sądząc też po tych, co piszą ludzie na grupie na 357, przypuszczam, że w Nuance to może być podobnie, że jakby zawsze te aplikacje dedykowane do podcastów będą i lepiej odtwarzać, i mają natywnie Chromecasta, i mają obsługę rozdziałów, i mają usypianie, a
1: no i pozwalają ci z tym materiałem zrobić tak naprawdę to, co chcesz,
0: ale,
1: tak? Nikt nie mówi o tym, żeby to udostępniać wszystkim na lewo i prawo, ale po prostu chcę słuchać tego na komputerze, słucham na komputerze, chcę słuchać na telefonie, słucham na telefonie, chcę to wrzucić sobie,
0: to nawet chodzi o inne rzeczy,
1: innego,
0: bo oczywiście
1: to
0: tak, tylko wiesz, to by ci odpowiedzieli, że na komputerze też możesz słuchać w przeglądarce, w telefonie i w aplikacji, tylko że problem na przykład jest głupia sprawa, o co ludzie proszą, że nie mogą sobie skonfigurować odpowiednio tego przełączania na ekranie blokady. Jedni wolą 15 sekund, inni wolą 30 sekund. Tak samo ten
1: przewijania.
0: Tak samo ten suwak przewijania. On działa zbyt szybko. Zależnie im większy plik, tym on jest jakby
1: procentowo się zachowuje.
0: No
1: a
0: i
1: nie...
0: z tym nic tak. I z tym nie możesz nic zrobić. A w aplikacji podcastowej takiej normalnej jest większa szansa, że ten przeskok można sobie ustawić.
1: Oczywiście.
0: Są te voice boosty, są te różne inne, że głupia sprawa, której nie ma w aplikacji 357, ale nie, że ja się czepiam 357, bo podejrzewam, że to raczej podobne, myślę, że Talk FM ma trochę lepiej, jest gorzej dostępny aplikacja, ale ona tam ma te swoje playlisty i ona ma kolejkę i ona w sumie dużo lepiej ma. No ale 357 na przykład ciągle nie ma ani playlisty, ani kolejki, ani historii odtwarzania. Czyli w zasadzie tam tylko możesz możesz ręcznie odtwarzać, nawet nie pamiętasz, czy to potem tego słuchałeś, jedyne na szczęście pamięta, choć też nie zawsze miejsce, w jakim skończyłeś odtwarzać daną audycję.
1: No, ale
0: też...
1: tylko Tok FM, ile jest z nami na rynku, kiedy my pokazywaliśmy, jak wygląda ta aplikacja, a Radio 357...
0: Wiesz co, ale od razu miała duże możliwości.
1: Tak, ale potem została przebudowana jednak. I to na gorsze. Z punktu widzenia dostępności.
0: A teraz jest jeszcze gorzej. I tak jak pytałem osoby, tam dwie osoby widzące, którym pomagają z Tok FM, mają duże problemy z ogarnięciem interfejsu, z reklamami, z czymś tam. Jest dziwna ta aplikacja. Niestety ona się pogorszyła. No tak samo aplikacja Polskiego Radia to osobny problem. Osobny z tym odtwarzaniem. Tam to w ogóle jeszcze inne problemy dostępnościowe i chyba nie tylko dostępnościowe.
1: Dobrze, wróćmy do Downcasta.
0: Także, od kilku tygodni Overcast ma tą opcję eksportu audio, ale Downcast przedtem, no to właśnie był hit, tak? To był hit, że można było z poziomu z telefonu albo z Maca, jeżeli ktoś na Macu tą aplikację ma, udostępnić audio, tak? Bezpośrednio ten plik.
2: 9 sekund. Regulat. Pozostało. 15 minut i 34 sekundy. Airplay. Przycisk. Więcej. Wróć. Wygaszony. Dalej. Wygaszony. Udostępnij.
0: To jest jeszcze...
2: Wszystko. Przycisk wróć. Play. Dwa playlists. Byłby tak. Podcasty. Zaznaczone. ADD. Kart. Zaznaczone. Play. Docs. End. Wszystko. End. Do odsłuchania. No jak. Playlist i send.
0: O! Empty się zrobiła. Playlist.
2: Empty. Wszystko. Playable. Nagłówek. Kreatywny playlist. Przycisk.
0: Nie, gdzie ja jestem? Czy ja jestem?
2: Ekran przełączania aplikacji. Downcast.
0: Jest dobrze. Downcast. To może...
2: Mogę. ADD. Karta. Downloads. Karta. ADD. Zaznaczone.
0: Karty na dole mamy.
2: Podcasty. Zaznaczone. Podcasty. Karta.
0: Podcasty, czyli biblioteka.
2: Zaznaczone. Playlists.
0: Playlisty.
2: ADD. Karta.
0: Add. Tu dodajemy coś. Zaraz pokażę.
2: Downloads. Karta.
0: Downloads. Osobna karta z pobieranymi podcastami. To jeszcze na wypadek właśnie kiedyś, jak były te, że chcieliśmy pobierać sobie podcasty do urządzenia.
2: More. Karta.
0: I more tego jest bardzo dużo. O Downcastie to by trzeba też, potem się trochę też pozmieniało, osobno zrobić, bo jest bardzo dużo różnych dziwnych ustawień. Ja powiem szczerze, nie wszystko rozumiem, związanych z łączeniem, z jakimiś, nawet nie umiem.
2: Podcasty, karta, dwa playlists.
0: Podcasty?
2: Karta, 1 z 5. Adam Bodner, bo czemu nie? 20, brzmienie świata z lotu Drozda. Bo czemu nie? 20.
0: O, klikam w jakiś podcast.
2: Krzyżyk, episode detail, krzyżyk 112, edukacja w czasach zarazy, status, audio, spream, unplayed, duration. Pierwsze, episode detail, krzyżyk 113, episode detail, krzyżyk 119, podcasting zmienia, status, audio, spream, unplayed, duration. 58, 57, publishead, 22, 05, 2020, kończymy sezon drugi.
0: No dlaczego on mi właśnie te podcasty wyświetla, a nie najnowsze, nie wiem, to jest to, co mówił Patryk.
2: Episode details, krzyżyk 109, krzyżyk o technologii, spójrzcie i nasa, kończymy sezon drugi, wam należy, hashtag, znak za, powiesz od, linkownia, 1.
0: Aha, to są linki, rozdziały, nie linki, nie rozdziały, ale linki.
2: Nawias, Monda, punkt, Krzysztof, Kolacz, Krzy, nawias prawy, punkt, bo czemu nie tyl, nawias prawy, punkt, Facebook, podca, HTTPS.
0: Oje, trzeba się naklikać, może...
2: Nawias, punkt, tekst, artykuł, edycja, znaki, wyrazy, wiersz, wygrute, dźwięk, język, kontener, nagłów, nagłów, nie przegap kolejnych odcinków. Nagłówek, twój głos jest dla nas cenny, dobrego odbioru idzie, nie znaleziono na artykuł, krzyżyk 119, pochodzi z Sewi, podcast, bo czemu...
0: Aha, to jest typowy taki ten, po prostu artykuł webowy, taki z ze strony.
2: Eksport, szary epizodem, eksport media filetor, krzyżyk 119, podcast, nim zmienia, wygaszony, przycisk.
0: A, nie można, nie wiem dlaczego.
2: Szary epizodem media filetor, krzyżyk 119, podcast, nim zmienia, przycisk. Lock episode, krzyżyk 119, podcast, nim...
0: Lock episode, czyli blokujemy.
1: Czy żeby nic z nim nie robił, tak. Nie usuwał, nie przenosił, zostawił go w spokoju.
0: A w actions?
2: Episode actions. Delete. Przy. Markas play it. Przy. Markas unplay it. Przy. Lock. Przycisk. Unlock. Convert to download. Przycisk.
0: O, convert, bo on ma właśnie, convert to download, bo on ma coś takiego. I to jest wada tego Downcasta. To mi się też, to jest taka, zapomniałem o tym, ale pamiętałem, ale jakby to chciałem później do tego. O tym kiedyś też Patryk opowiadał, że on ma, jak jest stream, to trzeba zrobić convert to download wpierw i dopiero potem z tego downloadu można go wyeksportować, no w sumie logiczne, wyeksportować jako audio. Tak to działa. Więc wpierw robimy convert to download i potem...
1: I później pobieramy.
0: Pobieramy, jakby wyciągamy o z programu, tak w iPhonie.
2: Share media, wygaszony, przycisk, convert to download.
0: I share media...
2: Share episode media, filetor, krzyżyk 119, podcast, nim zmienia.
0: Bo jeżeli sam share episode...
2: Michał, Radek, Cylosek, Krzyżyk 119 podcastem zmienia podcast, bo czemu nie?
1: To jest jakby link do tej, do podstrony.
0: Do podcastu, ta, w tym wypadku to jest akurat bezpośrednio nawet na stronie, bo czemu nie.
2: Krzyżyk 112, edukacja w czasach Z, episode details, Krzyżyk 112, podcast title. Krzyżyk 112.
0: Kliknąłem w podcast.
2: 03.
0: O, odtwarza się.
2: Technologia, biznes, lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić. Trwa wyjątkowy czas. Także, dla bo... który... W... Ustypona. Dwa. Profil Pateon Krystiana.
0: Aha, i tu są już, to jest cała strona tego. I dopiero na końcu...
2: Punktor. Początek podcast, bo czemu nie? Nie przegad. Twój dobrego, nie znaleziono artykułu. Krzyżyk 100 pochodzi z podcast, bo czemu nie? Kropka. Epizody play posiedzą 16 seconds.
1: I tu jest ten player.
0: Dopiero gdzieś na końcu...
2: Continuous play. Przycisk. Previous. Przycisk. Play. Przycisk. Next. Przycisk. 2x play. Expert. Przycisk.
0: No, fajnie, że jest od razu przycisk z prędkością, że nie trzeba tam wchodzić w ten ekran odtwarzania, gdzieś tam suwaka szukać, to jest akurat dobre.
2: Volume 56.
0: Regulacja. Volume.
2: Selecting media sublet. Przycisk. Szary media filefor krzyżyk 112 edukacja w czasach zarazy. Przycisk. Show chapters for krzyżyk 112 edukacja w czasach zarazy. Przycisk.
0: O, jest show chapters.
2: Playback destination głośnik. Google Cast. Przycisk.
0: O, jest Google Cast, który dziwnie mi działa w downcaście.
2: Vertical scroll bar, 10 pages, 100, regulacja, vertical, Google, playback, show,
0: no i tyle.
2: Show, hack, test, for, krzyżyk,
0: zobaczę,
2: share media, filefon, krzyżyk, 112,
0: share media,
2: share media, krzyżyk, 112, edukacja w czasach zarazy, podcast, bo czemu nie, pl, nagłówek, Cylose, Radek Murawski,
0: no tak trochę, ale nie, to byłoby ok, raczej na pewno.
2: Mary, przycisk, web, inst, premium, dra, notę, cel, draf, in, terms, speed,
0: co, upewnijmy się,
2: dodaj go, wyświetl, add, print, link, hack, open, subscribe, save, to, voice, Sawy to drog. Zapisz do Waldę. Stanowisko. Przy. Unwit. Sawy to voice brand. Subscribe i mile. Przy. Open in Safari.
0: Nie,
2: przycisk.
0: Nie ma. Oj, to nie wiem.
2: Przycisk.
0: No właśnie, to jest to, że każdy podcast ma inaczej to zrobione i to też jest odcinek sprzed kilku lat. Może on go gdzieś tam do końca nie pobrał.
2: Przycisk.
0: Także ja z Downcasta po takiej euforii, ja z niego nie umiem korzystać. Nie umiem, bo po prostu wydaje mi się o wiele, ten interfejs ma taki toporny. Toporny w sensie takim, że trzeba się bardzo dużo naklikać, naszukać. Z jednej strony on to wyświetla wszystko i to on jest bardzo dostępny, tak jak słyszeliśmy. Czyta wszystko. Każdy wszystko ma pięknie opisane, ale to on tego czyta, tak jak na Macu. Czyta tego aż za dużo.
1: Ale czy to jest tak twoim zdaniem, że to trochę wynika z tego, że ta aplikacja już jest z nami od kilku lat i po prostu no, pewne rzeczy wymagałyby jakiegoś liftingu, czy...
0: I ona jest ciągle rozwijana, autor jest bardzo ciągle, że poprawia dostępność, poprawia, więc ona jest bardzo dostępna, tylko mi się wydaje, że to jest taka dostępność full Macowa. Co to znaczy full Macowa? Że jak kliknąłem w ten opis odcinka, to on go wyświetlił, ja tam na pokrętle pojawiły się nagłówki łącza wszystko, czyli to jest taki opis odcinka w formie Safari Web View, czyli wiesz, nie tak,
1: no tak
0: szybko, więc to sprawia, że gdzieś tam te nagłówki owszem są, możemy z nich skorzystać, no ale przez to, że tam tego jest dużo i na przykład jest tak, że jak w normalnej aplikacji gest lewo-prawo nam przechodzi po share, play, ewentualnie opis i ten opis jest w jednym komponencie zawarty, w jednym polu tekstowym, edycyjnym, nawet nie wiem jak to nazwać, w jakimś polu takim, jako jeden element interfejsu, to tutaj ten opis to jest akapit. Taki normalny akapit, są normalne akapity jak w przeglądarce.
1: No tak,
0: czyli mamy
1: z drugiej strony, gdyby ktoś chciał tam coś podlinkować, wrzucić,
0: tak,
1: rzadko to się robi, ale jednak.
0: Tak, i mamy, wiesz, to jest tak, jakbyś właśnie uruchomił dokładnie taki player, nie? Takie Safari Web
1: no
0: View.
1: Tak.
0: Czyli masz opis, nagłówek, Tyflo Podcast, na żywo, aplikacje podcastowe, wysłane przez łącze, Michał Dziwisz, dnia, coś tam, jest opis i dopiero na końcu jest ten play i tam jest jakieś te share media, więcej more actions, log, podcast i tak dalej, no i to jest takie, no nie można powiedzieć, że to jest złe, ale to jest, bo to wszystko jest bardzo dostępne, tak jak właśnie cała aplikacja, jak to, że Mac jest dostępny, ale czy to jest najbardziej wygodne, no to bym nie powiedział, tak? Bo on nie ma pokrętła. Do tego fakt, że nie musi... Owszem, prościej jest, kiedy klikniemy nie w podcast jako do odtwarzania, tylko w ten More Actions. I tam wtedy mamy od razu te actions. I może to temu jakby przyświecało, tak? Że jak klikamy w nazwę odcinka, to on jest odtwarzany. Mamy cały, pełen opis i na końcu te wszystkie More Actions, a kiedy wchodzimy w More Actions, to jest tylko, to są tylko akcje dla tego odcinka, tak? Te Share Media, tam Lock o Podcast i tak dalej, i tak dalej. No, jest to wszystko takie...
2: 19 play, brzmienie świata z lotu grozda. Brzmienie świata z lotu grozda, to search, ponowy, podcast player, brzmienie świata z lotu, podcasty, przycisk wróć, podcast player, przycisk 112, edukacja, brzmienie, podcasty, przycisk wróć. Brzmienie świata, podcast player, przycisk 112,
1: edukacja. A tu się w ogóle jakby to nie chciało zaczytać na przykład.
2: Search, ponowy, brzmienie świata z lotu grozda, to autorski podcast.
0: Nie, ten, jak to jest dziwnie, zobacz, brzmienie, podcast, wchodzę.
2: Przycisk wróć, podcasty, przycisk wróć. Brzmienie świata z lotu grozda, refresh 16 minut, sago, nagłówek.
0: Idę w prawo.
2: Podcast player, przycisk 112, edukacja w czasach zarazy, przycisk.
0: Czyli podcast player, czyli player...
1: Aha, czyli nie tak jak wszędzie zwykle, że mamy odtwarzacz gdzieś na dole.
0: Na dole,
1: to
0: dokładnie.
1: Tu mamy taki jakby skrót do tego, bo Anusz Widelec chciałbyś...
0: Wrócić.
1: Wrócić.
0: I tutaj mam dopiero...
2: Search, pole wyszukiwania. Brzmienie świata z lotu grozda, to autorski podcast, krzyżyk 57, możecie na wyspach, episody details, krzyżyk 61, episody details.
0: No i tak dalej, a na dole?
2: Podcast settings, przycisk.
0: To było?
2: Podcast do edit, przycisk. Podcast do details, przycisk. Add films, przycisk. Podcast do details.
0: I na dole
2: przycisk.
0: Mamy dopiero, to już jeszcze dziwniej. Każdy ekran tu jest inny, bo zobacz, na dole, zresztą nie tylko, zobacz, słuchacze też, którzy nas będą słuchać, to zaraz opowiadam, co tu słychać. Na dole mamy
2: podcast settings, przycisk.
0: Podcast settings.
2: Add films, przycisk.
0: Powyżej actions.
2: Podcast details, przycisk.
0: I powyżej podcast details.
2: Edit, przycisk.
1: Czyli no, nie można temu zarzucić, że jest to niedostępne, ale to jest takie nieintuicyjne, takie zupełnie, żeby się człowiek nie spodziewał tego.
0: Co tu jest w tym podcast details?
2: Podcast details.
1: W tym miejscu.
2: Podcast player, przycisk 112, edukacja. Brzmienie się, publishead. Paweł Drost, publishead. Sat 7, refreshead. Tobej 21, episodes. 13, 0 bps uset, 110 cali feb. Kategory. Socie tytuł, site. HTTPS, www.facebook.com, brzmienie świata. Feb. HTTPS, Anchor, FMS 1397, F78, podcast RSS.
0: No, wszystko tu jest.
2: Brzmienie świata z lotu grozda, patronite, PL, brzmienie świata. Share podcast, website info, brzmienie świata z lotu grozda, przycisk.
0: O, nawet jak dosłownie, jak share link, mówi co nawet wyszeruje, co dostępnie.
2: Podcast settings, przycisk. Podcast
0: settings, podcast settings teraz.
2: Podcast settings. Podcast player, podcast. Brzmienie świata z lotu grozda, pole tekstowe. Autorefresh feb, przełącznik, włączone.
1: I tu chyba nawet, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tu zauważ, masz pole edycji. To
0: tak,
1: co, to temu można
0: nazwę,
1: nawet
0: nazwę
1: zmienić nazwę, tak? Jakby ci się nazwa nie podobała, to możesz zmienić. Nie no, każda z tych aplikacji ma swoje
0: coś.
1: Ciekawe funkcje.
0: Funkcje.
2: Episode Global Setting, przycisk, episode Start Team, nagłówek, Ogry Global Setting, Beginning, przełącznik, włączone.
1: O właśnie. I tutaj
0: pomijanie
1: Castro intra.
0: Też ma, pomijanie tak. Intra, pomijanie rozdziałów. Castro też w wersji premium to ma.
2: Incement, przycisk, episode, obelglob, finish at end, decement, incent, local episode, sort, nagłówek, obelglob, play, member, priority 5, def, membership, przycisk.
0: Membership, to nawet nie wiem.
2: Priority 5, default, przycisk, continuous play, nagłówek, obelglobal setting, volume, obelglobal setting. Minimum volume 50. Login credentials.
0: O matko, minimum volume nawet.
1: Logowanie, dane logowania.
0: Login,
1: czyli,
0: login credential, czyli tak jak z tym Talk FM właśnie.
1: Dokładnie.
2: Your password. True password. True password.
0: Także jest tego...
2: Podcast setting. Podcast, szary podcast, lepszy ten informacje niż jak. Podcast setting. Podcast actions.
0: A actions? Dlatego podcast...
2: Uwaga, episode actions. Galetal, przycisk, marka las play it. Przycisk, marka las play it. Przycisk, lock, przycisk, unlock. Convert to download. Share media. Wygaszony. Cancel.
0: No, czyli znowu to, co dla wszystkich, że convert to download, convert to stream i zależnie, co tam można z tym zrobić. A to add, jeszcze zobaczymy tą kartę trzecią.
2: Podcasty. Search for add podcasty. Nagłówek. Add podcast. Search for podcasty. Przycisk. Add podcast manual. Przycisk. Podcast player. Add. Search for podcasty. Nagłówek. Al. Przycisk.
0: O, tu nowość też. All.
2: Empty list. In progress.
1: Tu mamy kategorię, tak?
2: Podcast player, wojewódzki kędzierski. Report o stanie świata.
0: Proszę i zobacz, i można.
2: Terminatorium, status, piąte, nie zabijaj, status, audio, not subscribed, publishead, 20.04.2022. Podcast historyczny, status, audio, not subscribed, publishead, 18.
0: No dobra, zobaczymy. Ale widzisz, czyta bardzo dużo. Tylko że to może wkurzać, on za dużo nawet czyta. Znaczy za dużo, tak wiesz, za dokładnie.
2: Subskrybę, przycisk.
0: O, od razu jest.
2: ADD podcast, nagłówek. Subskrybę, przycisk. Podcast historyczny, kategory. Edukacja, typy, audio, publis, 18, fed, https, pinecest.com, fed, podcast historyczny. Dla każdego, wiedza pisowes.
0: No i tak dalej, i tak dalej.
2: Podcast historyczny, ADD, more, karta, downloads, karta, zaznaczone, ADD, biznes, sumedy, edukacja, przycisk.
0: I tu inaczej, bo tu kiedyś można było...
1: Tak, poszczególne kategorie.
0: Tak, kiedyś tam się były te pliki, no a w tym more jest też ciekawe, bo tu jest tak.
2: Podcasty, wróć był, Siri,
0: przepraszam.
2: Siri Shortcuts, przycisk, klasa, more, nagłówek, podcast player, support downcast, przycisk.
0: Pierwszy przycisk w more, support downcast. No nie przypuszczam, że to będzie pierwszy przycisk na tej karcie. No, raczej zwykle to jest pod koniec opcji jakichś takich na kartach more albo settings. Także tu jest troszkę inaczej.
2: Przycisk. Siri shortcuts. Przycisk.
0: Skróty Siri.
2: Settings. Przycisk.
0: Dopiero tutaj settings.
2: Tools. Przycisk.
0: Tools.
2: iCloud Sync. Przycisk.
0: iCloud Sync.
2: Feedback. Przycisk. iCloud Sync. Tools.
0: A co jest w Tools?
1: Właśnie, to są jakieś narzędzia.
0: No, uwaga.
2: Podcast player, Tools, nagłówek.
0: O, i zobacz. Tools, nagłówek.
2: Podcast player, krzyżyk 112, edukacja.
1: Cały czas. Cały czas możesz chcieć wrócić.
0: Tak.
2: Export podcast subscriptions.
0: No, proszę.
2: Delete share files. Reset podcast settings. Import media files.
0: Import media files.
2: Podcasty, karta, jeden z pięć.
0: A co to jest import media files?
2: Select podcast to import files info, nagłówek. New podcast, przycisk.
0: I tu sobie to jest to, to są te audiobooki, czyli ja bym niby, to nie jest głupie, tylko to wymaga bardzo dużego zachodu i takiej logistyki. Mogę sobie stworzyć new podcast jakiś tam, zaimportować pliki, jak rozumiem, z iCloud Drive'a, no z tego app switchera, czy nie app switchera, file providera, czy jak to się tam nazywa, czyli z tego udostępniania plików przez iPhone'a. I to będzie traktowane jako podcast nowy. I do tego mogę na przykład potem ustawić wszystkie te całe settingsy, całe opcje, prędkości,
1: jak to ma się
0: zachowywać, czy to ma być tą przez playlistę jakąś traktowane, czy ma być pomijane, czy nie ma być pomijane, co się ma z tym dziać. I to oczywiście potem się synchronizuje na iCloudzie, na Macu. Bo program na Maca jest w ogóle całkiem jest fajny, bo on ma w menu kontekstowym wszystko ma. Można do folderu tam jakiegoś dostać, gdzie on to pobiera. Można... Jest są skróty tam Alt Control D, nie, Alt Control S jest najważniejszy skrót, Alt Control S jest download, jakby nie mogło być D, a Command Shift S to jest streaming, stream for streamowanie, czyli odtwarzaj podcast. Command L to jest log, spacja to jest chyba pauza na danym podcaście. Także ten downcast na Maca też jest niegłupim programem tak w ogóle, nie? No ale mówię, to już są takie.
2: Select podcast to import files info, nagłówek.
0: No, teoretycznie...
2: New podcast, przycisk, play off new podcast, pole tekstowe.
0: New podcast, ale mógłbym do obcego, czy do Tyflo podcastu teoretycznie mógłbym zaimportować jakieś zewnętrzne pliki audio.
1: No tak, jakbyś chciał coś tam, import, bo czemu nie?
0: Select file.
2: Select files to import, nagłówek, select file, przycisk, nagłówek, punkt za granicą Kanada z Ovidio, Telikowski na froncie, symboliczna zmiana.
0: A skąd on to?
2: Tyflo podcast, iOS Media Library, przycisk.
0: On to z jakiegoś, nie wiem skąd on to wziął. Co to jest iOS Media Library, no to rozumiem.
2: Storage providers, przycisk.
1: Storage providers, czyli te chmury różne.
2: Ostatnie, ikony, przycisk, anuluj, szukaj, 22, kwiat jabłoni, LNG podkreślenie.
0: No, ewidentnie mój iCloud. A media, to jest ten, zdjęcia i wideo po prostu chyba. Tak, biblioteka iPhone. No czyli... Tak to wygląda, a settingsów już nawet nie będę pokazywał, bo jest tego dużo i takie dość podobne do tego, co było przed chwilą, a też w pewnym sensie inne. Także aplikacja jest taka, jest dziwna, jest bardzo specyficzna. Jak jej się używa na co dzień, to podejrzewam, że wszystko jest oczywiste, jasne i w ogóle być może nawet wizualnie jakoś tam jest lepsze. Ona jest bardzo dostępna, ale jest inna niż te, które znamy dotychczas, bo nie ma pokrętła, nie ma innych tam rzeczy, więc ona no jest taka, jest dziwna. Jest tak mi się zawsze na Macu na przykład myli, kiedy to jest tak trochę, podobnie mi się tak nasuwa jak z Dropboxem, w pewnym momencie była ta zmiana i ja do końca nigdy nie wiem, czy z jakiego miejsca eksportuję komuś link do łączę Dropbox albo to audio z Dropboxa, konkretny plik. Wiesz, o co chodzi. I tu mam w Downcastie jakby podobnie, na przykład na Macu, że tam jest chyba Command I czy coś i zawsze mi się myli, kiedy jest link do tego podcastu, a kiedy jest link bezpośredni do Mediafire, do pliku, nie? Gdzieś tam. I takie rzeczy są, to w Overcastie robi się to rzeczywiście przyjemniej. No i tak to wygląda. Także u mnie Downcast na iPhone'a to no niby ma tego Chromecasta, ale którego teraz nie używam, bo jak bardzo chcę, to ze Spotify'a to zrobię, chociaż mówię, to wyszukiwanie i kliknięcie tego, co chcę w Spotify'u teraz to jest wielki problem. No ale jest Google Cast z kolei. No Overcast dlatego, że najlepiej słychać i dotychczas był najlepszy. Ta chmura też naprawdę to niczego sobie. To 10 giga uważam, że nawet ostatnio zacząłem importować tam pliki, żeby już takie pojedyncze, żeby nie po prostu żeby do tego nie używać Voice Dreama. Jedyny minus chmury tej Overcastowej to jest to, że trzeba ręcznie usuwać te pliki potem. One same się nie usuwają niestety z tego downloadu. Nie downloadu, tylko no z tej chmury.
1: Czyli po prostu trzeba tego pilnować.
0: Tak, no po prostu ręcznie to niestety usuwać potem. No a tak podcasty, dlatego że pewne rzeczy są tylko w podcastach Apple, pewne rzeczy są tylko w podcastach Google, no ale Castro u mnie jednak rządzi. Jeszcze gdyby dało się ten sideload, czyli wrzucanie plików ręcznie, opanować plików zewnętrznych, no to byłoby ekstra. Nie wiem, dlaczego to nie działa. Coś mi też Paweł opowiadał, Masarczyk, że w tym Castro Pro można ponoć, ja tego nigdzie nie wyczytałem, dać jako link, jako nie wiem, czy jako podcast do subskrypcji cały kanał, czy jako po prostu konkretny link do odcinka z YouTube'a i że on to potraktuje jak podcast. Tylko nie wiem, czy konkretny jakiś odcinek pojedynczy, czy cały kanał potrafi subskrybować.
1: I jak długo to będzie działać, bo...
0: Tak, znaczy wiesz, ale to jakoś działa, bo na przykład są takie czytniki RSS, ten RSS Explorer na Maci i na iPhony, co Piotr Mechacz polecał, i jakiś drugi, nie pamiętam teraz nazwy, który pozwala na subskrypcję YouTube Channels. Właśnie, więc to jakoś jest możliwe, tylko...
1: Tak, tylko potem wiesz, kwestia odtwarzania, bo to pewnie jakoś musi być konwertowane, żeby było odtwarzane samo audio, tak? I tu bardziej widzę problem, bo
0: tak,
1: samo
0: i tym bardziej,
1: odtwarzanie
0: że
1: kanałów, samo subskrybowanie to nie wydaje się takim wielkim problemem, ale bardziej później dostanie się do tych mediów, które jakoś na potrzeby podcastu muszą być mimo wszystko konwertowane.
0: A YouTube niestety ma jedną taką przypadłość, ja się ostatnio przekonałem na łączach mobilnych, niby nie najgorszych. YouTube, jak kiedy chcemy latać, mówiąc potocznie, czyli nawigować po pliku, a ja to często robię, że włączam sobie plik i cyframi od 1 do od 0 do 9 przełączam się procentowo po pliku i po prostu na wyrywki jego przeglądam czasami pewne rzeczy w ten sposób. Jak to na łączu mobilnym, jakie to daje opóźnienia, no nie myślałem, że to jest aż tak.
1: Tak, no bo YouTube
0: jest bardzo zasobożerny.
1: YouTube bardzo dobrze się sprawdza, kiedy my to chcemy odtworzyć, nawet na tym łączu słabszym.
0: Tak, ale nic nie robimy z tym.
1: Ale nic nie robimy, tak. I to YouTube już w tym momencie, jak jedziemy sobie na przykład, nie wiem, w pociągu, gdziekolwiek, mamy jakiś tam skrawek tego mobilnego internetu, jakkolwiek on działa.
0: To inne, on to pociągnie.
1: Inne rzeczy streamingowe, nawet radio internetowe może działać źle. YouTube będzie działał dobrze.
0: No Netflix też działa całkiem dobrze, ale
1: tak,
0: to już...
1: Tak, ale tutaj kwestia po prostu, no jednak jak chcemy to przewijać, bo on wtedy też nie ma możliwości za bardzo manipulowania tą jakością, nie może sobie zmniejszyć tej jakości tak płynnie, no i tu zaczynają się kłopoty.
0: No niestety tak, to prawda. Także no tyle chyba.
1: Co Michale, jeżeli ty miałbyś wybrać taką swoją ulubioną aplikację do podcastów, to Castro. Mimo wszystko, mimo tej ceny.
0: Tak, ale jeżeli coś mnie w tym... tak, ale mam... No, zapłaciłem głównie za tą jedną rzecz, no zaryzykowałem, tak? I to mi nie działa, więc za rok nie wiem, czy przedłużę. Wydaje mi się, że tak, bo to jest to ustawianie kolejki jest takie przejrzyste. Ono trochę trwa, ale nie muszę, jakby tak jak w Google Podcasty, dodaję do kolejki i tak naprawdę musiałbym wchodzić z tego ekranu głównego, nie wiem, na inną kartę i szukać, co tam po kolei będzie odtwarzane, tak, w kolejce. Tutaj tego nie muszę robić, jestem na kolejce, przesuwam sobie te opcje w ramach kolejki, czyli jakby robię dwie rzeczy. Wpierw z inboxu dodaję do kolejki, potem ustawiam kolejkę, powiedzmy, dwóch, trzech, no nie wiem, do 10 podcastów i tak naprawdę tyle. Ale też to jeszcze, żeby była taka ciekawa historia, bo ja w tym Castro bardzo mi się, tak jak mówiłem, źle szukało podcastów, dużo tam nie mogłem znaleźć i ciężko się subskrybowało, no ale na szczęście udało mi się, to też chyba wersja premium tylko umożliwia, dlatego ta wersja darmowa jest taka bardzo brzydko okrojona i udało mi się z Overcasta zasubskrybować moje wszystkie podcasty. No staram się wszystko mieć wszędzie. No i byłem w szoku, bo importował to wszystko chyba z 2 minuty.
1: Ciekawe, czy to dlatego, że to gdzieś tam jednak musiał przez swoje serwery coś przepuścić, czy z jakiego powodu. No, to jest ciekawa rzecz. Natomiast tak, to się zgadza, bo ja sobie Castro nawet kiedyś zainstalowałem, ale jakoś nie porwał mnie na tyle, żeby kupić te subskrypcje premium i tak naprawdę pobawiłem się nim trochę i stwierdziłem, że no w sumie jak dla mnie to on będzie raczej bezużyteczny. Ale tak stosunek możliwości do ceny, czyli
0: to Overcast.
1: Za darmo, to Overcast, tak. Jeżeli ktoś chce się gdzieś tam bawić tymi podcastami, tworzyć sobie, czy jakieś playlisty i podobne rzeczy, no to Overcast, bo on tak naprawdę za te pieniądze, które byśmy tam na niego wydali, a to też nie jest jakaś wielka kwota, to jest 30 zł na rok.
0: Tak, więc... i te ulepszenia, invoice, ten voice enhancement, coś tam, te ulepszenia, ten voice boost, naprawdę, no mi się wydaje, no nie wiem, może to jest jakaś taka autosugestia, ale słyszę różnicę,
1: tak,
0: że jak szybko, to, jak się szybko odtwarza, to słychać, to naprawdę brzmi ładnie.
1: Ja się Overcastem bawiłem swego czasu i ten voice boost też mi się podobał. On naprawdę jest dobry.
0: Ja ci kiedyś wysyłałem chyba Pawłowi, ale tobie chyba też, właśnie ten cały artykuł, taki długi, chyba na 20 ileś tysięcy znaków, jak on robił ten algorytm tego voice boosta, że to właśnie nie o to chodzi, żeby tylko to podbić, że nie o to chodzi, żeby tylko jakieś tam, i że on ileś tam spędził czasu na analizach właśnie, jak to ma być, żeby też to było robione dynamicznie, żeby nie było trzeba czekać, żeby ten dźwięk był po prostu rzeczywiście zoptymalizowany do mowy.
1: Czyli po prostu jak zrobić tak, jak robią to w radiu. Za ciężkie tysiące albo dziesiątki tysięcy, no teraz to już coraz więcej robi się programowo, tak jak my tu mamy pewne rzeczy zrobione programowo i już nie trzeba nie wiadomo jak wiele sprzętu, chociaż jeszcze i tak trochę tych różnych urządzeń tu wokół mnie jest, ale tak, to prawda, to coraz więcej programowo i można już zrobić nawet naszym telefonem takie rzeczy, które kiedyś wymagały całej aparatury i wielkich, liczonych w dziesiątkach tysięcy dolarów inwestycji.
0: Tak, ale jestem przekonany, że wielu osobom naprawdę podcasty Apple, warto dać im szansę, jeżeli ktoś się zraził kilka lat temu i te Google podcasty, bo tam powiadomienia, no jedni korzystają, inni nie, też nie każdy jest taki, no różni są ludzie, niektórzy, no ja bardzo dużo tego subskrybuję, oczywiście nie znaczy, że wszystkiego słucham, pewne rzeczy tylko przeglądam, gdzieś tam staram się być na bieżąco, to też trochę wynika z mojej pracy takiej technologiczno-medialnej i też zainteresowań radiowych, ale myślę, że Google Podcasty też mogą być dla wielu bardzo takim przyjemnym rozwiązaniem.
1: Też tak myślę, a jeżeli macie ochotę posłuchać takiego przeglądu podcastów Google, to zapraszamy, wyszukajcie sobie w Tyflo Podcaście, bo kiedyś poświęciliśmy tej aplikacji całą audycję.
0: Tak, natomiast Castro i Downcast to już takie dla specyficznych użytkowników.
1: Tak.
0: To jak ktoś uważa, że to Castro jest dla niego. No jeszcze jest ten Pocket Cast, mówię, o którym nie mówiliśmy, on jest taki, też ma swoją usługę, też ma, wyszedł od Androida, bo to do niedawna, bo kiedyś w ogóle przed Google Podcastami było, przed tą aplikacją, było tak, że były podcasty dostępne w Google'ach, ale tylko jakby w wyszukiwarce, że on je indeksował, miał taki w wynikach wyszukiwania jakoś udostępniał je od razu linki do tych podcastów, jakieś tam informacje, jakby można to było, to ładnie parsował, można było to przez Google'a wyświetlić, ale nie było tej aplikacji. I wtedy Pocket Cast, ludzie bardzo go chwalili, tą usługę, jako jedno z nielicznych albo jedyne rozwiązanie umożliwiające na eksport podcastów i jakby te same wrażenia z podcastów na iPhone'ie i na Androidzie. Czyli ktoś ma dwa urządzenia, no i teraz jak to pogodzić, tak? Jak ma to się synchronizować? No i właśnie ta aplikacja i usługa Pocket Cast była wówczas jedyną taką, tak? No teraz to jest już Google Podcast też. I no, ale na przykład Paweł mi opowiadał nie tak dawno, że chyba nie używa już, bo coś tam, ale że ten Pocket Cast jemu się bardzo podobał, bo miał jakąś taką opcję, że na ekranie blokady miał następny, poprzedni rozdział, mógł sobie zrobić.
1: A to też może być
0: przydatne. To też przydatne. Może być ciekawe, nie? Tak. Ale ja pamiętam, mi ten podcast, taki coś mi tego downcasta, że taki miał właśnie ten interfejs taki, ani pokrętła, ani coś tam, trzeba było tam gdzieś klikać, taki jakoś nie zrobił na mnie takiego, nie wiem, a może takiego jakiegoś tam wrażenia. Także no... Wybór jest, wymieniliśmy 5, jeszcze jest ten Pocket Cast, czyli jest 6 aplikacji. Tak naprawdę, no co, gorzej na Maca, gdybyśmy chcieli, no to z M1 ten Overcast na pewno, nie wiem jak Castro. Podcasty na Macu bardzo ciężko działają z VoiceOverem, powiem szczerze. No jest Downcast płatny, który na pewno bardzo polecamy na Maca, jeżeli ktoś chce też mieć, bo to czasami tak jest, że łatwiej coś zasubskrybować tu, albo no to no niestety to, tak jest, to potem nie trzeba niby, ale to tak w miarę używania większej ilości usług urządzeń chce się wszystko móc robić wszędzie trochę, wiesz jak to jest i to się robi.
1: Oczywiście,
0: tamtym,
1: że tak.
0: Tamto jeszcze czymś innym, no niestety trochę tak jest. Pod Windowsem, jak ktoś by chciał podcasty, to co teraz, co polecamy?
1: Ja myślę, że jeżeli ktoś używa jakiegoś urządzenia i tych mobilnego i Windowsa, no to chyba tak naprawdę to ten podcast Google, jeżeli chcemy mieć jakąś taką synchronizację.
0: No a jak chcesz pobrać plik audio, podcast Google
1: no,
0: nie pobierzesz.
1: To już gorzej.
0: Ty mi poleciłeś, jak się z Maca ponownie przechodziłem na Windowsa w październiku, to szukałem i pamiętasz, poleciłeś mi taki stary programik, który się nazywa Podcatcher.
1: Podcatcher, tak, to jest ten...
0: I on działa.
1: To
0: on
1: jest
0: mi
1: ten program z Webi.
0: Tak, i on mi... Ja tam jedyny podcast, który mam zasubskrybowany, to jest ten Talk FM Premium, który mi działa i od biedy jestem w stanie bez problemu skopiować link do odcinka i... Bo tam jeszcze jest takie śmieszne opcje od Open in Windows Media Player... Takie, wiesz, osobne, tak. Bo to takie czasy 2006
1: roku. To czasy jeszcze właśnie tych systemów,
0: tak.
1: Oczywiście. No i warto pamiętać, że na przykład Thunderbird ma klienta RSS, tak? To...
0: No ma, znaczy nie, przepraszam, ja tak trochę, ja jakoś bardzo nie czuję tego działania, znaczy w sensie tego RSS-a Thunderbirda.
1: To znaczy ja też nie, natomiast warto pamiętać, że to jest
0: i że to może działać.
1: I że to może działać, bo po prostu, no bo tak, bardziej do treści jednak tekstowych.
0: Ale ja sobie pomyślałem, mam inny pomysł, bo jeszcze jest Microsoft Outlook, który też, to w ogóle dziwnie się te RSS-y dodaje, bardzo dziwnie, ale to też działa. On w ogóle głupio, bo on pobierał mi podcasty nawet z tego toku kiedyś, jako załączniki od razu audio, to, ale był, nie mulił, jakby tam te 20
1: tak, tylko powiem szczerze, w dzisiejszych czasach jakoś tak
0: dziwnie.
1: Bez tej synchronizacji
0: To dziwnie. To prawda,
1: I powiem szczerze, ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ja jakiegoś podcastu słuchałem ostatnio na komputerze. Na komputerze odtwarza mi się gdzieś tam radio, jakieś...
0: Wiesz co, a to ja niestety, albo stety, ja słucham, ale to znowu, użyłem na to Talk FM, ale to wynika tylko z tego, że ja pewne audycje
1: no ty sobie chcesz archiwizować.
0: Więc
1: tak,
0: mi się opłaca uruchomić już ten komputer tam raz na 5-6 godzin, co te 20 audycji, sprawdzić co było i
1: ewentualnie sobie to pobrać.
0: Szybko pobrać po prostu.
1: Zgadza się, oczywiście, że tak.
0: Ale to moje jest specyficzne.
1: Ja bardziej po prostu włączyć sobie, posłuchać i tyle. Więc ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio jakiegoś podcastu słuchałem.
0: Ja się też zastanawiam na ile, bo w sumie my tak olaliśmy ten program, bo to też względy bezpieczeństwa i ja nie twierdzę, że źle się stało, ale czy nie wiem, czy to by działało, ale całkiem, ja naprawdę dobrze wspominam też, że pod względem wyświetlania informacji, przechowywania więcej odcinków niż to robił, niż to sobie zażyczył twórca aplikacji, ale niezłym czytnikiem RSS, w tym podcastów, w sensie pobierania, otwarcia mediów, był Internet Explorer.
1: No, tylko teraz to już Internet
0: Ale czy on działa właśnie jeszcze?
1: No, zdaje się, że już w niektórych tych Windowsach...
0: No w 11 pewnie nie, ale...
1: Ale w 10 chyba też już w tej nowej...
0: Bo ja mam jakiś Internet... Znaczy, stąd powiem tak, ja nawet nie wiedziałem, że mam Internet Explorera. Nie wiem, jakim cudem wszystkie, na to mówiliśmy, że to chyba wynika tam z tej popularności, jak on się nazywa, Shengdu, ten ZDSR, tak. Wszystkie pliki mi uruchamiał w tamte jakieś, Explorera mi uruchamiał co chwilę, z jakimiś tam stronami. No więc ten Explorer jakoś działa, więc zakładam, że, no, ale to tak musiałbym to sprawdzić, czy tam się jeszcze da importować kanały RSS i czytać, bo być może w ogóle tak.
1: Całkiem możliwe, natomiast no, jest to już silnik przestarzały i zdaje się, że nowe też te kompilacje Windowsa to już się miały go pozbyć w ogóle Explorera. I teraz jest no bardzo intensywnie Edge gdzieś tam lansowany, ale tak masz rację.
0: Wiesz, RSS w ogóle jest bo Edge, dobrze pamiętam, Edge nie ma chyba RSS, a tak samo jak Firefox już nie ma.
1: To no tak, i w Chromie też nie ma żadnego
0: no,
1: takiego...
0: No, w Chromie nigdy nie było. No,
1: nie. Nie.
0: Było akurat, ale było, mi się teraz przypomniało, w iOSie, tak jak sobie tak skaczemy technologicznie, to w iOSie były takie dwie funkcje, które kiedyś były, a zniknęły. Jedna to była tweetowanie, jakaś taka natywna obsługa chyba Twittera z Safari, ale też RSS-y były w Safari jakieś na iPhonie kiedyś, w bardzo starych wersjach iOSa.
1: Tak, to było.
0: Było, coś, było jakieś takie RSS, taka jakaś karta, nie pamiętam jak to działało, ale było coś takiego.
1: To prawda, no masz rację.
0: Także ciekawe rzeczy, ciekawe wspomnienia techniczne, też w ogóle o rozwoju iOS-a i tych różnych rzeczach, nawet nie tyle z perspektywy dostępności i voice-overa, ale to co tam było, co nie było, to też są ciekawe, jakby tak w ogóle changelogami powspominać i poopowiadać o tym wszystkim, kiedyś o telefonach tych starych, no, ale to tematy może kiedyś. Znowu wrócimy do
1: historii. To się zgadza, natomiast w ogóle co do RSS-ów i co do tego, to tak naprawdę RSS-y cały czas gdzieś są, ale istotnie tu zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Przeglądarki już tak nie eksponują tego. Żeby mieć RSS-y w przeglądarkach, to się trzeba naszukać. Trzeba poszukać gdzieś tam.
0: Bo zmieniłby się po prostu preferencje.
1: Tak.
0: Jest ta monetyzacja. Ludzie, niektórzy w ogóle korzystają z internetu, nawet zamiast z Google'a, to gdzieś tam Facebook jest.
1: Oczywiście, Twitter, albo te aplikacje agregujące informacje.
0: Dokładnie, ten Google News Reader, który jest takim, no takim w cudzysłowie RSS-em, można by powiedzieć, opartym na nasze zainteresowania i aktywność na koncie googlowskim.
1: Tak jest. I z podcastami jest podobnie. No teraz jest Spotify. Anchor to jest zresztą przecież aplikacja, która należy do Spotify'a. To jest ich taki brand podcastów. Nie pamiętam teraz, czy oni zaczynali jako jakiś startup, czy po prostu Spotify to uruchomiło, żeby właśnie wejść na ten rynek podcastowy. Ale no, tak jak na początku audycji wspominałem, to jest, no dzięki temu tak naprawdę podcasty zaczęły się liczyć. I gdyby nie Spotify, obawiam się, że podcasty mogłyby no, nie być tak docenione, jak docenione są w tym momencie, bo one były doceniane za granicą przez użytkowników Apple, bo tam to się wszystko zaczęło, ale u nas w Polsce taki był trochę boom na te podcasty, później była dość duża stagnacja i tak, od pewnego czasu dopiero
0: bardzo się mówiło tam niektórzy, że właśnie no monetyzacja, że może coś tam, tak. Ale to było takie na siłę i rzeczywiście no trochę też ta pandemia to wszystko, ale na pewno zaczęło to wszystko te treści audio być popularne też jako tam jakieś ścieżki, jakieś soundtracki, słuchowiska do filmu, jakieś specjalne coś tam. No i ja myślę, że w ogóle Spotify, bo przecież może być tak, że no nie tylko to, że teraz Spotify na iPhone ma pewne problemy z voiceoverem, z dostępnością, to nie znaczy, że tak jest na Androidzie, albo że mogą nas słuchać osoby widzące, słabowidzące. Ja myślę, że w ogóle też tak jak warto zacząć, mówiliśmy, że od aplikacji podcasty po prostu Apple'owej, tak warto sprawdzić podcasty na Spotify'u, po prostu. Być może...
1: Czy innych platformach streamingowych, bo to nie tylko Spotify ma te podcasty.
0: Ale tak? Na pewno?
1: Tak, Deezer na przykład też.
0: Aha, ja nie, aha, to tego chyba nie wiedziałem.
1: Tak, bo ale to jest Spotify akurat dość łatwo dodać.
0: No tak, ale Spotify ma tego rzeczywiście najwięcej i może to naprawdę być dla kogoś dobre też, że w jednej aplikacji ma, znaczy różnie, bo niektórzy lubią wszystko w jednym, niektórzy lubią do wszystkiego osobne usługi,
1: tak,
0: aplikacje.
1: To oczywiście
0: ale to też może nie być, może to nie być głupie, że w tej bibliotece masz playlisty, albumy, historie, coś tam, podcasty. Klikasz sobie podcasty, masz to odpowiednio ustawione, ostatnio dodane, ostatnio tam do odsłuchania, to tam można sobie ustawić, jak to ma być odtwarzane, czy prędkość, czy szybciej, czy normalnie i sobie słuchać. Także być może ten Spotify jako usługa podcastowa, czy w ogóle właśnie to, że ktoś płaci za Spotify'a, Spotify'a Premium, a większość pewnie płaci, no to jeszcze ma te podcasty i może to zupełnie wystarczy komuś, tak?
1: Oczywiście, że tak. Taka jedna aplikacja multimedialna do wszystkiego. A swoją drogą, jeżeli dotarliście do tego miejsca, to może w komentarzach pod audycją, no bo już do nas nie piszecie. Nie widziałem, żeby były jakieś wiadomości. Jeszcze tak na szybko to oczywiście sprawdzę, ale jeżeli dotarliście do tego miejsca, to może podzielicie się z nami jakimiś podcastami, jakich wysłuchacie, jakie są wasze ulubione podcasty, co lubicie, czego słuchacie. Jeżeli tak, no to komentarze pod audycją, bo ukaże się ona oczywiście w serwisie tyflopodcast.net, są do waszej dyspozycji, no, bo ja postaram nie mamy
0: się,
1: wypowiedzi.
0: Postaram żadnych. Się też wrzucić, będzie tego dużo, pewnie z kilka tysięcy znaków, ale no, jakieś ile mam tych podcastów, nie wiem, 20, 30 ileś pewnie w subskrypcjach. I nie są to takie, znaczy no, są to dość specyficzne, tak, bo to jest dużo radia, dużo polityki i informatyki Apple'owej, gdzieś tam nie ma tam tych właśnie crime story, nie ma tych kryminalnych, nie ma takich rzeczy jakichś bardzo popularnych, też nie wszystko mam tam z radia, to też nie jest tak, że wszystko mam z radia, na przykład rozmowy RMF-u i Radia Z na przykład nie mam, więc to tak też różnie, no postaram się wrzucić.
1: Okej, okay. No to dobrze, to w takim razie...
0: I przypominam jeszcze, jak mówimy tak. Już kończąc o podcastach, że nie zawsze dobrze to działa, ale popularne, bardziej niegdyś, ale popularne wciąż wśród użytkowników niewidomych, playery specjalistyczne w rodzaju Oriona, tego nowego Oriona Plus, czy starego, już nierozwijanego Plextoka Linio i również chyba notatnik BrailleSense, nie wiem, czy coś jeszcze, chyba nie, one również obsługują podcasty. Warto o tym pamiętać. Co prawda działa to topornie, bo one pobierają na dysk. One pobierają, to trwa bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo. One nie streamują, ale też taka możliwość istnieje.
1: Zatem też i w ten sposób możecie słuchać podcastów, jeżeli macie na to ochotę. No i cóż, przejrzeliśmy sobie aplikacje podcastowe na system iOS, tak, a może
0: I porozmawialiśmy o podcastach tak ogólnie, szerzej, tak. W takim aspekcie zjawiska i technologii.
1: Bo warto wracać do tych korzeni od czasu do czasu. W końcu Tyflo Podcast, no też no, jednym z pierwszych podcastów takich części aktualizowanych, myślę, że w Polsce był, a no, ilość odcinków 2000 i rośnie. Także rzeczywiście tu zaczęliśmy dawno, dawno temu, no i raczej nie będziemy szybko kończyć. I z tą pozytywną myślą was zostawiamy. Zachęcamy do tego, żebyście dzielili się swoimi ulubionymi podcastami w komentarzach pod audycją. Michale, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i za to, że opowiedziałeś o tych różnych aplikacjach podcastowych.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Oczywiście, jeżeli wy macie jakieś, bo być może są, bo może tak właśnie jest, i macie jakieś inne swoje ulubione klienty podcastów, to dawajcie też znać w komentarzu, koniecznie pod audycją. Czekamy na wasze wypowiedzi. A ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie dzisiaj, czyli ja, Magdalena Rutkowska i...
1: No i ja, aż z tego wrażenia, że ja podobnie tu jestem gościem, to mi się mikrofon wyłączył tak na moment, ale witam serdecznie, Michał Dziwisz, po tej drugiej stronie.
0: Ponieważ ileś razy podczas podsumowywania audycji pomyliło mi się, że prowadził Michał Dziwisz, no to więc Michał Dziwisz musi jednak coś poprowadzić, a przynajmniej powspółprowadzić.
1: Współprowadzić, dokładnie, tak, dokładnie.
0: Tak. Jak to zwykle u nas będzie o rekinach?
1: Nie będzie o rekinach, aczkolwiek...
0: O rekinach biznesu.
1: O rekinach biznesu. O. Ależ to górnolotnie zabrzmiało, słuchaj.
0: W każdym razie, przede wszystkim zapraszamy was bardzo serdecznie do kontaktu, do dzielenia się swoimi różnymi spostrzeżeniami, dlatego że dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o promocji swojej firmy, swojego biznesu, o kreowaniu swojego wizerunku zawodowego i to wszystko jedno, czy mamy właśnie własną firmę, czy jesteśmy pracownikiem, czy szukamy, czy w przyszłości spodziewamy się szukać pracy, o kreowaniu takiego wizerunku przez internet, szczególnie też w mediach społecznościowych, ale nie tylko, bo tak naprawdę dosyć szeroko chcemy potraktować temat, jednocześnie też nie zagłębiając się w jakieś nadmierne szczegóły typu analizowanie statystyk, oglądalności strony i tak dalej, bo to już są troszeczkę bardziej specjalistyczne rzeczy i mogą być nudne, a poza tym należałoby to zrobić osobno. A tutaj troszkę chcemy tak ogólnie pogadać.
1: Także jeżeli spodziewaliście się recepty na sukces i na to, żeby jutro na przykład od razu otrzymać pracę, a najlepiej bardzo dobrze płatną albo ekstra dobrze płatną, to myślę, że no niestety rozczarujecie
0: nie,
1: się.
0: Nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować, więc proszę nam później nie przysyłać pretensji, że...
1: Że się nie udało.
0: No, to tak od razu. W każdym razie zapraszamy do kontaktu 123 834 835 i tyflopodcast.net, jeżeli ktoś ma doświadczenia takie różne. A ja chciałam tak naprawdę zacząć od tego, do kogo kierujemy swoją ofertę. Wszystko jedno, czy jako pracownik potencjalny, czy jako właściciel własnej firmy, biznesu. Niektórzy nawet nie mają biznesu, tylko na przykład mają usługę, którą oferują komuś w ramach umów o dzieło, czy w jakiś inny sposób, ale chcą się promować. Więc myślę, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym wypadku jest zastanowienie się, do kogo my to w ogóle kierujemy. I czy tak naprawdę kierujemy, bo często się wydaje, a bez przesady, ja się tam wcale nie udzielam, mnie nie zależy ani na zmianie pracy, ani na poszukiwaniu, albo wcale mi się nie chce pracować, albo już mam świetną robotę i absolutnie nie szukam innej. I wszystko jedno, co ja publikuję, co robię, jak ja się kreuję, bo mnie to nie interesuje, mnie to nie obchodzi. A może się wydarzyć, że za jakiś czas, za rok, za dwa w naszym życiu nastąpią zmiany i nasz przyszły pracodawca jednak na przykład wejdzie na nasze konto facebookowe, bo część rzeczy mamy publicznie publikowanych, chociaż też nie zawsze, oczywiście można się zabezpieczyć, ale mimo wszystko. I już teraz na świecie są popularne sytuacje, kiedy ktoś miał otrzymać pracę, ale nie otrzymał dlatego, że pracodawca ocenił negatywnie tego pracownika ze względu na jego historię internetową.
1: W mediach społecznościowych, dokładnie. To zresztą nie tylko Facebook, bo teraz Facebook to jest takim rzeczywiście wycinkiem internetu i to dosyć sporym, gdzie w zasadzie niekiedy się mówi, że jak nie macie na Facebooku, to cię w ogóle
0: nie
1: ma w sieci. Tak, tak, to nie żyjesz. Też z takimi opiniami się można spotkać. Natomiast w ogóle obecnie już od kilku lat taką normą wśród osób, które starają się o pracę albo które rekrutują gdzieś tam w ogóle w sieci, no to jest przepuszczenie nazwisk i imion i danych osobowych danego delikwenta, który się stara o pracę, przez wyszukiwarkę. Nie ukrywam, że gdzieś tam, kiedy miałem okazję też się rozglądać za jakimiś, powiedzmy, czy pracownikami, bo też mi się zdarzyło, czy po prostu zbierać opinie o kimś, nawet na zasadzie współpracy, bo to też przecież nie zawsze jest, że kogoś zatrudniamy, ale po prostu ktoś do nas się zgłasza i mówi, że chce z nami współpracować. Bo on ma jakiś tam ciekawy pomysł, bo tamto. No to jeżeli nie nazywa się Jan Kowalski, a ma imię i nazwisko dosyć charakterystyczne, no to w tym momencie jest to dosyć łatwe, żeby przetrzepać sieć pod kątem danego osobnika i zobaczyć, co on tam ciekawego, bądź też mniej ciekawego robił, bo to może mieć dwie strony. Albo może być tak, że rzeczywiście znajdziemy bardzo fajne rzeczy, że ktoś się udziela, że ktoś ktoś ma naprawdę dużą wiedzę, nawet czasem taką, z którą nam się nie pochwalił wcześniej. No ale i z drugiej strony może się okazać, że człowiek jest na przykład niesłowny, że gdzieś powiedzmy no kogoś tam oszukał i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko, proszę Państwa, pamiętajmy, że zostaje w sieci. Więc jeżeli sobie gdzieś tam wyrobimy jakąś nieprzychylną opinię, no to się za nami będzie ciągnęło. Albo też jeżeli ktoś nam wyrobi jakąś nieprzychylną opinię, bo to też ludzie ze złośliwości robią takie rzeczy.
0: Tak, ale jeżeli miażdżącą przewagę będą miały te pozytywne opinie i będzie widać, co my robimy, to taki jeden hejter, czy kilku nawet, tak naprawdę tylko nam podbije oglądalność i wprowadzi zdrowy pazurek do tego wszystkiego i naprawdę nie zaszkodzi.
1: Nie wiem, Magda, czy słyszałaś, ale ostatnimi czasy w ramach tego, że coraz więcej różnych dziwnych domen powstaje, to już nie są takie domeny, czyli te

0: Przynajmniej niektóre firmy, szczególnie sprzedające domeny internetowe, zrobiły sobie z tego taki biznes. To ostatnio
1: właśnie myślę, że to bardziej pod tym kątem jest. Zwłaszcza, że te nowe rozszerzenia są o wiele droższe niż te klasyczne.
0: Oczywiście.
1: Często są rezerwowane, były rezerwowane jeszcze zanim weszły w ogóle. Zanim to weszło, to już były rezerwacje. Pamiętam, że czytałam też na ten temat. Także akurat tutaj, chociaż tak naprawdę, żeby kreować się w internecie, nie trzeba wydawać szalonych pieniędzy. Nie trzeba mieć nawet swojej strony internetowej. W UK na przykład, w Polsce też tak jest, już powolutku to wchodzi, ale tutaj w szczególności, no my tego doświadczyliśmy bardzo silnie w środowisku takim polonijnym i nie tylko, w ogóle lokalnym, że w porównaniu do Polski to tutaj Facebook rządzi. Jeżeli cię nie ma na Facebooku, to naprawdę nie istniejesz, nie ma twoich usług. Tylko Facebook, tylko grupy, tylko reklamy, ogłaszanie się w ten sposób, zdobywanie znajomości, zdobywanie popularności. Oczywiście później zgłaszają się klienci, spotykamy się na żywo. W ten sposób zdobywa się no, i swoich nowych znajomych, i kontrahentów, i klientów. I samemu się szuka przeróżnych usług i sprawdza się te usługi, recenzuje. I często ci ludzie nawet nie mają kompletnie żadnej swojej strony internetowej wykupionej, a i tak bardzo prężnie działają. No a prowadzenie, bo ta strona jest tylko dodatkiem.
0: Zgadza się, no a prowadzenie własnej strony internetowej przez osobę całkowicie niewidomą, no to nie ukrywajmy, szczególnie od takiego etapu projektowego, jest dość ciężkie i ja bym na pewno nikomu nie polecał i nie zalecał tego, żeby samodzielnie, jeżeli ta strona ma być naszą wizytówką, taką witrynę tworzyć. Lepiej kogoś poprosić, przynajmniej o rzucenie okiem na te nasze dzieło, no bo siłą rzeczy, jeżeli nic kompletnie nie widzimy, to możemy skorzystać z jakiegoś gotowego szablonu, ale jeżeli nawet już decydujemy się na jakieś nawet i drobne modyfikacje w tym kodzie, to też nie mamy za bardzo oglądu na to, jak to będzie wyglądało wizualnie, czy to nam się nie rozjedzie, czy ewentualne jakieś tam zdjęcia, o których też myślę, że powiemy za jakiś czas będą istotne, czy one na przykład nie zajmą nam powiedzmy pół ekranu. Albo coś tego typu. No, to są takie rzeczy. Na Facebooku chyba to jest łatwiej, prawda? Bo ty wiesz więcej od strony takiej promocyjnej.
1: Łatwiej.
0: Tak, ja już powiem.
1: Łatwiej, chociaż z grafiką też bywa problem i też dobrze poprosić kogoś z okiem, żeby na przykład nam przygotował, po pierwsze sprawdził te zdjęcia, dobrze je wykonał, bo samodzielnie wykonywane na czuja zdjęcia mogą wyjść świetnie, ale nie muszą, więc zawsze by nam ktoś to sprawdził, zanim opublikujemy. A jest to ważne i to, do czego wracam, czyli grupa odbiorców. Jeżeli celujemy tylko i wyłącznie w środowisko niewidomych, to i tak nastawiłabym się na to, żeby jednak wzbogacić treści o grafikę. Z prostego powodu, że nie zawsze, jeżeli na przykład mamy firmę Tyflo, oni akurat o tym z reguły wiedzą, chociaż różnie bywa, poza tym niektórzy dopiero wchodzą troszeczkę w ten klimat. I tak naprawdę zanim nasz odbiorca, ten taki docelowy klient, niewidomy, dotrze do tej informacji, jeżeli na przykład nie posiada umiejętności, nie posługuje się sprawnie komputerem, to inni mu tego szukają, a szukają mu to widzący. Tak? Tej informacji szukają osoby widzące, kto jest rodzinny, kto jest znajomy i no w tym momencie to jest nasza grupa odbiorców, do których musimy dotrzeć. A jak osoba widząca trafi na stronę, która nawet ma mnóstwo tekstu, fantastycznie napisanego, jeśli chodzi o strony merytorycznej, ale na przykład raz, że ten tekst jest nieprawidłowo rozmieszczony. No bo osoba całkowicie niewidoma, na przykład nie zna się za bardzo na formatowaniu, tego się uczy mniej lub bardziej, ale no też narzędzia, które nam to umożliwiają, nie są perfekcyjne ciągle. Po drugie, nie ma grafik, albo te grafiki są kiepskie, kolory nie zawsze ciekawe. Nie? I odruchowo, to nawet nie jest świadomy zamysł jakiś i zamiar, ale odruchowo osoba widząca coś takiego odrzuca, to jest niefajne, to niedobrze wygląda, to słabe to jest, to jeżeli mamy skorzystać z usługi kogoś, kto nie potrafi sobie nawet dobrze zrobić strony internetowej, to...
0: Gdzie w przypadku akurat firmy Tyflo to może być to bardzo krzywdzące, bo ci ludzie mogą mieć naprawdę bardzo dużą wiedzę w zakresie właśnie tego, co chcieliby ci klienci nabyć albo jakąś tam powiedzmy.
1: Ale klienci o tym nie wiedzą, dlatego że
0: oczywiście
1: patrzą na zdjęcia, patrzą na grafiki i to naprawdę, to jest po prostu jakaś no wręcz paranoja nam by się mogło wydawać, ale to jest normą. Fanpage, który nie ma dobrego logo, który nie ma dobrego zdjęcia w tle, dobrego zdjęcia profilowego, gdzie posty nie są opatrywane żadnymi grafikami, no do osób widzących to tak się gdzieś to przemyka między tymi aktualnościami, często w ogóle nawet nie ma większego zainteresowania tym. To samo ze stronami internetowymi i też wiem, że w Stanach i w ogóle też na Zachodzie, w Polsce

0: oczywiście, jak najbardziej, zaczyna się do tego podchodzić troszkę inaczej. Czyli żeby jednak mocniej się nastawić też na promocję, no taką trochę bardziej mainstreamową, że nawet jeżeli mamy produkt dla osób niewidomych, słabowidzących, to żeby jednak kierować tę ofertę tak, jakby osoby widzące w pełni też miały się tym zainteresować, że to ma również pod względem estetycznym być super i zainteresować osobę widzącą.
1: Tym bardziej, że osób niewidomych całkowicie to nie ma aż tak wielu. Bardzo duży odsetek osób niewidomych na papierze jednak coś tam widzi i z tego oka jednego czy drugiego albo obu jest w stanie skorzystać.
0: I też mają swoje odczucia estetyczne. Zresztą od lat się narzekało na to, że często sprzęty dla osób niewidomych to tak naprawdę tak wyglądają topornie i nieciekawie, że ten design nie jest ani nowoczesny, ani fajny, że to takie jest, no zrobili coś dla niewidomych, no bo wiadomo, że oni tego nie ocenią, ale oceniają również, zwłaszcza jeżeli to są sprzęty drogie.
1: Oczywiście, oceniają, albo oceniają ich bliscy czy znajomi, ale tak wiesz co, jak rozmawiamy o tej promocji przez obraz, to... Przypomina mi się, daleko zresztą pamięcią sięgać nie muszę, bo to jest kwestia sprzed kilku tygodni, jak producent JOSA, czyli firma Freedom Scientific, postanowiła świętować 20-lecie tego czytnika ekranu dla systemu Windows. Otóż ci, którzy czytali Tyfloświat, wiedzą, a dla tych, którzy nie czytali, to informacja, że firma Freedom Scientific postanowiła ogłosić taki, powiedzmy, że konkurs. Konkurs polegał na tym, że należało nagrać tam kilkudziesięciosekundowy filmik i to podkreślam właśnie filmik. Osoba filmik. Niewidoma miała nagrać filmik, który będzie w pierwszej części tego filmiku, będzie informacja odnośnie tego, kim my w ogóle jesteśmy, co robimy, czym się zajmujemy, od jak od dawna używamy JOS-a, jak wiele ten JOS dla nas znaczy, oczywiście. No, a druga część tego filmiku miała zawierać informację, taką króciuteńką demonstrację, co my tam właściwie za pomocą tego JOS-a robimy, jak się spełniamy zawodowo, jak pracujemy, po co nam w ogóle ten program jest. I z tych filmików króciutkich powstał taki dłuższy materiał, wideo, co do którego zawartości audio, to ja bym się akurat mógł tu przyczepić, co do zawartości wideo, to się nie przyczepię.
0: Nie wypowiesz.
1: Nie wypowiem się, bo nie widziałem, ale tak zwany resampling w audio tam był. Więc ktoś tu chyba aż za dużą wagę położył na ten obraz, ale okej, mniejsza z tym. W każdym razie ten filmik się pojawił. Nagrodą dla tych wszystkich, którzy wzięli udział i których materiały zostały wykorzystane w tym filmiku, były pakiety SMA dla JOS-a, czyli tam przedłużenie licencji o dwie kolejne wersje.
0: No wow!
1: No i widzisz, i tak właśnie, i to firma dla osób niewidomych. Zresztą firma A-Squared też, czyli producent niegdyś GW Micro, ja bardziej mówię pod kątem GW Micro, która teraz się nazywa A-Squared, bo oni się tam połączyli. Oni też mają jakiś swój kanał na YouTubie, są tam jakieś różne promocyjne materiały pokazywane, także ta promocja obrazem także i w środowisku niewidomych istnieje.
0: Proszę, że niewidomi również korzystają z YouTube'a.
1: Oczywiście.
0: Jaki by on nie był i jakby nie działał, bo to się zmienia jak w kalejdoskopie. Raz ta aplikacja jest bardzo dostępna, raz mało dostępna. Coś tam się wydarza, więc trudno się wypowiedzieć, bo za miesiąc może być inaczej. Ale też my z tego korzystamy. Wiadomo, że osobie niewidomej jest bardzo trudno nakręcić filmik. To jest to powód, między innymi ten powód, dla którego ja akurat się w filmiki nie bawię, ponieważ nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Już mam na to pewien pomysł. Już mam na to pewien pomysł, jak to wykorzystać, żeby jednocześnie samodzielnie nagrywać, ale żeby też to było na bieżąco kontrolowane przez kogoś z okiem, nawet zdalnie da się w tym wypadku, myślę.
1: A zapytam Magda o zdjęcia. Czy ty próbowałaś i z jakim efektem robić zdjęcia samodzielnie?
0: Robiłam też zdjęcia, tak. Co prawda ja mam to ogromne szczęście, że ma kto robić zdjęcia, moich prac szczególnie, no bo tutaj absolutnie bym się nie odważyła, dlatego że to musi zrobić profesjonalista, bo to są reprodukcje obrazu, więc tutaj muszą być zdjęcia profesjonalne, takie naprawdę, takie faktycznie studyjne, a nie coś robionego z iPhone'a w biegu.
1: No tak.
0: Więc takich nie, natomiast oczywiście inne też. I tutaj też musimy pamiętać o zasadzie, to troszkę fajnie by było zainteresować się mocniej, kiedy powinniśmy robić zdjęcia w pionie, kiedy w poziomie. Dla pocieszenia, słuchajcie, nie zawsze osoby widzące nawet dobrze z tego korzystają. Nie zawsze tak jest. Na przykład warto pamiętać, że jeżeli robimy zdjęcia osoby... O, podam swój przykład, bo to chyba będzie takie dosyć wiarygodne. Jeżeli ja masuję psa i klęczę przy tym psie, to należy wykonać zdjęcie poziome. No bo to jest logiczne, tak? My bardziej jesteśmy płożący niż pnący, więc siłą rzeczy na tym zdjęciu fajnie, żeby to było zdjęcie poziome. Jeżeli robimy zdjęcie takiej stojącej
1: postaci... Zdjęcie poziome, to wiesz co, wytłumaczmy może to, jak my ten aparat powinniśmy poziomo trzymać? Czy...
0: Ponieważ tak, poziomo iPhone'a trzymać. Zresztą w iPhone'ie akurat możemy robić sobie równie dobrze fajną panoramę, też możemy, on sam nawet mówi, kiedy mamy się zatrzymać, że za szybko, za wolno się przesuwamy. Ważne, żeby ręka nie drżała, żeby ją ustabilizować i da się robić fajne zdjęcie, da się fajne zdjęcie robić osób. Nie zawsze tak jest, to nie jest ojej, wszyscy, ale jak się potrenuje odpowiednio,
1: wiesz, iPhone ma nawet...
0: To myślę, że można.
1: iPhone ma nawet...
0: Ma funkcję wykrywania twarzy
1: tak,
0: również.
1: Tak. Dokładnie.
0: Co jest praktyczne. I też śledzi to, w jaki sposób zdjęcie zostało wykonane. Czy ono jest rozmazane, czy jest ostre, czy jest dobrze doświetlone, czy jest niedoświetlone. To bywa pomocne, chociaż i tak zawsze warto mieć kogoś zaufanego, kto nam jednak na to zerknie. Nie dlatego, że tracimy swoją bezcenną niezależność, tylko że po prostu coś było zrobione dobrze. Bo my się promujemy, mniej lub bardziej świadomie, ale mimo wszystko... w internecie, więc tutaj akurat ja bym zwracała na to uwagę i naprawdę dokładajmy to, kiedy tylko się da, bo jak nawet nasze posty, czy tam na Twitterze, czy na Facebooku, czy w jakichkolwiek innych miejscach, gdzie nam się udziela, czy będzie się udzielał, jeżeli to jest nawet świetne merytorycznie i ortograficznie i w ogóle, to jeżeli temu nie towarzyszy żadna grafika, automatycznie tracimy mnóstwo ludzi, którzy mogliby się tym zainteresować.
1: I właśnie a propos tej ortografii, nie wiem, czy to tak celowo do tego nawiązujesz, czy
0: troszkę
1: nie,
0: celowo, bo to też ważny aspekt.
1: Ale ja naprawdę mam gorący apel do wszystkich, którzy udzielają się publicznie.
0: Zwracajmy na to uwagę,
1: tym bardziej, że w tym momencie nie ma już naprawdę żadnego usprawiedliwienia, o ile gdzieś tam jeszcze kilkanaście lat temu. Dobrze, czytniki ekranu nie zawsze informowały nas o tym, że coś napisaliśmy źle. Nie zawsze była ta poprawa pisowni, korekta pisowni w danym programie, ale jeżeli mamy w przeglądarce internetowej, w kliencie poczty elektronicznej, czy w jakimkolwiek innym narzędziu, takim jak edytor tekstu, możliwość sprawdzania pisowni, a ktoś to z rozmysłem wyłącza, bo mu za dużo razy czyta błąd, to ja może nie będę komentował takiego stawiania sprawy. I to się tyczy wszystkich miejsc, gdzie udzielamy się publicznie. Czy to są jakieś fora internetowe, także przecież obecne w sieci.
0: Pamiętajmy, że większość list dyskusyjnych jest tworzona na przykład na Yahoo czy na bazie Google'a i później pozycjonuje się w internecie. I nasze posty, które były gdzieś tam na branżową listę skierowane, mogą później zostać przez dowolną osobę wyszukane.
1: Oczywiście, że tak. Czy nawet nasze tu środowiskowe listy dyskusyjne, takie jak chociażby Tyflos, które akurat ma własny serwer list dyskusyjnych, ale tam przecież jest archiwum.
0: Archiwum można sobie przejrzeć.
1: Tak, oczywiście. Spokojnie. I można sobie wszystko odgrzebać z tego archiwum, zobaczyć jak kto co pisał, szczególnie jeżeli podpisujemy się własnym imieniem i nazwiskiem. No to już wtedy ktoś, kto będzie zainteresowany naszą jakąś tam powiedzmy ofertą pracy.
0: Albo używamy maila tego samego, tak, bo też tak jest. Tak. Nawet nie musi być imię i nazwisko, ale jeżeli mail jest ten sam, to ktoś nas po tym adresie wyszukuje.
1: Oczywiście, że tak. Także paradoksalnie dużo jest ludzi, którzy swój numer podają przy zakładaniu konta na Facebooku. Ile ja razy mam taką sytuację, że tam gdzieś powiedzmy rozmawiam z kimś, no pierwszy raz w jakiejś tam sprawie do kogoś dzwonię, coś chcę, dodaję sobie ten kontakt, znam na przykład tylko imię człowieka, dodaję sobie kontakt w iPhonie, a poniżej kontaktu wyświetla mi się Facebook i tutaj imię, nazwisko, bo ktoś ma taki identyfikator na Facebooku. I już wiadomo, kto zacz i jak człowieka znaleźć i ewentualną tam, powiedzmy, historię jego sieciową prześwietlić.
0: Bądź odkryć, że ktoś to do nas wysyła głupoty z jakiegoś swojego prywatnego maila, pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem występuje na Facebooku.
1: Oczywiście, że tak, bo też się tak...
0: Bo się ukrywa i kamufluje z dziwnych względów na przykład.
1: Tak.
0: Także to wszystko jest do wykrycia. Zwracajmy uwagę na ortografię, na treść, na tę całą formę, co tak naprawdę chcemy ludziom przekazać. Więc nawet jeżeli znajomym, też pilnujmy tego, jeżeli zależy nam tylko i wyłącznie na kontakcie ze znajomymi i akurat jesteśmy osobami bardziej skrytymi, nie chcemy wywalać swoich poglądów gdzieś tam na forum, to pilnujmy tego, żeby też to były informacje.
1: Wiesz co, to
0: stricte dla znajomych.
1: To wchodzi w nawyk.
0: Nie trzeba tego robić. Ja bardzo często robię coś tylko i wyłącznie publicznie, bo rzeczy, których naprawdę nie chcę pokazywać, to po prostu zwyczajnie nie pokazuję, nie publikuję.
1: Oczywiście.
0: Aż nie pozwalam, żeby aż tak głęboko w moją prywatność to wszystko wchodziło. Natomiast mam tak przeróżne branże, w których działam, zawodowo, półzawodowo, społecznie i tak dalej, że trudno by mi było coś zastrzegać, bo tak naprawdę chodzi bardziej o tę propagację. Ale nie każdy tak musi mieć.
1: Oczywiście,
0: ktoś może,
1: że tak.
0: Ktoś może chcieć zachować maksymalną prywatność.
1: Właśnie widzę, że mamy telefon i spróbujemy ten telefon odebrać. Oczywiście. Zadzwonił do nas Rajmund. Witamy cię serdecznie.
2: No witam was serdecznie.
0: Cześć,
2: bardzo
0: Rajmund.
2: Ciekawy program. Cześć Magda. Bardzo ciekawy program. Zaczęliście mówić w tej chwili o rzeczy, która jest chyba bardzo, bardzo ważna. U nas na przykład w tej chwili już się pokazało coś takiego jak ochrona danych osobowych w sieci. To znaczy...
1: U was to znaczy gdzie? Bo być może Szwecji, nie wszyscy wiedzą, skąd dzwonisz.
2: Przepraszam bardzo, w Szwecji. Tylko już mi ktoś kiedyś powiedział, że jak dzwonię gdzieś do publicznego miejsca, to się chwalę tym, że w Szwecji mieszkam.
0: No
2: to...
0: A u nas w Irlandii Północnej też to niby działa. Znaczy, to wszystko niby działa, ale wiadomo
2: to znaczy,
0: jak.
2: Magda, ja się źle wyraziłem. To chodzi nie o tyle ochronę, ile o ubezpieczenie.
0: A.
2: Możesz się ubezpieczyć, to tam grosze kosztuje, ale wtedy jesteś jakby pilnowana i w momencie, jeżeli ktoś próbuje twoją jakoś ciebie zidentyfikować, bliżej się do ciebie zbliżyć niż powinien, to jesteś alarmowany i jakoś zwraca się na to uwagę, żeby to się nie stało. Ale ja chciałem o coś innego zapytać. O coś, co Magda przed chwilą poruszyła, o czym ja nie miałem pojęcia, chociaż też używam iPhone'a, co prawda 4S, czyli nie najnowszy, ale już chyba dobry.
0: Ale dobrze działający też miałam.
2: Znakomicie, no. Ale wspomniałaś o udźwiękowionej kamerze, to znaczy, że można sobie ustawić, jak robisz zdjęcie, że on ci podpowiada. Podejrzewam, to jest voiceover. Czy to chodzi o jakiś dodatkowy program?
0: Tak. To samo systemowe rozwiązanie, tylko nie wiem, jaką wersję masz iOS-a.
2: Jest najnowszą, najnowszą 8.2 chyba coś.
0: Tak, no to powinno to działać. To w momencie, kiedy zrobisz zdjęcie i chcesz na przykład komuś wysłać przez iMessage czy jakąś inną drogą, to ci będzie mówiło, jakie to jest zdjęcie, czy rozmazane, czy doświetlone, wykryta twarz. W momencie, kiedy też robisz samo zdjęcie, zrobisz sobie na przykład zdjęcie,
2: to
0: będzie, tak, to ci powie
1: twarz. Tak zwaną popularną selfie.
0: Tak. Można,
2: a to znaczy, on już się normalnie włącza ten dźwięk w momencie, jak ja włączam kamerę i zaczynam robić zdjęcie, tak?
0: Automatycznie tak, automatycznie.
1: On ci będzie mówił, że na przykład twarz, powiedzmy mała twarz w lewym górnym rogu.
0: Albo dwie twarze, bo to dwie osoby też, spokojnie.
2: Zaraz po rozmowie z wami będę to sprawdzał, bo siódemka tego nie miała chyba.
1: Siódemka właśnie to już miała bo to już. Jest chyba od siódemki, jak nie od szóstki. Teraz nawet nie pamiętam,
0: mi
1: od której
0: wydaje,
1: wersji.
0: Mi się wydaje, że od siódemki. I tak samo od siódemki. Robisz panoramę, kiedy trzymasz poziomo i robisz zdjęcie panoramiczne i się obracasz po prostu. Przy czym, słuchajcie, jest taki fajny myk, bo kiedyś ja robiłam taką panoramkę i mój pies przegalopował obok. iPhone wyciął go z obrazu w ogóle, jako obiekt poruszający się zbyt szybko. Nie było go w ogóle, była panorama bez tego obiektu.
2: Ale zostałaś poinformowana przez VoiceOver?
0: Nie zostałam poinformowana. Byłam aż ciekawa właśnie, czy nie było jakiegoś rozmytego
1: Nie
0: psa.
1: Było komunikatu. Uwaga, biegnie pies.
0: Biegnie twój pies. Uwaga, twój pies.
2: To ja
0: nie
2: bardzo
0: było.
2: Dawno robiłem
0: to jest dalece niedopracowane.
2: I pewnie wtedy jeszcze nie było tego dziękowienia. Ja to będę zaraz sprawdzał. Michał, przy okazji, czy ja wspominałem już kiedyś o programie Omobi?
1: Nie, nie wspominałeś, a przynajmniej ja nie pamiętam, ale tych audycji jest tyle, że być może coś umknęło.
2: Nie, w audycji, chyba zresztą nie, ale znacie
0: identyfikacja zdjęć. To jest.
2: Tak. Do czego zmierzam? Wspomniałaś o psie, mi się bardzo podobało, jak zrobiłem zdjęcie psa, to mi powiedział dog. Ale jak założyłem prowadnicę, to ja powiedział leading dog.
1: A to jest też taki program TapTapSee, zapewne też znasz, który działa na podobnej zasadzie.
2: Nie, nie znam go. Nie
1: A to polecam, jest nawet audycja o nim, on teraz jest...
0: Jest nawet skuteczniejszy.
1: On jest teraz co prawda płatny, tam na start dostajesz ileś tych darmowych kredytów, później tam sobie trzeba to dokupić.
0: I to jest, słuchajcie, sytuacja niejasna, bo właśnie zobaczyłem, no tak będzie u ciebie, ponieważ ja nie płacę. Za to od początku nikt ode mnie nawet funta czy pensa nie chciał za to.
1: Szczęściara.
0: I ja za to nie płacę. I mogę sobie na spokojnie...
2: Czy literę mi to?
1: TapTapSee. Pisane razem, jak dobrze
2: Ale
1: pamiętam.
2: Ale si jako C literka?
1: S-E-E. S-E-E.
0: Jako widzenie.
2: S-E-E. Okay.
0: Tak.
2: Tak. Okay. I jako jedno słowo, to ja zaraz na absurd odejrzę tam tego. Oj, jakie korzyści z waszej audycji są duże.
0: jesteśmy dla słuchaczy jeszcze, przecież. No.
2: Na zakończenie to jeszcze wrócę na moment do tej identyfikacji w sieci. Nawet po stylu ludzi niektórych, a zwłaszcza na jakichś forach, na listach można poznać, bo ludzie się czasami podszywają pod innych, ale używają takiego języka, że to jest...
0: Piszą takie same głupoty nadal, więc...
2: Ale to jest nie do niepoznania. No to od razu słychać, kto to jest. Także uważajcie z tym, a poza tym bardzo uważajcie z pozostawianiem jakichś dalszych głębszych, bliższych wiadomości na swój temat, żeby was tam... Trochę mnie przeraziliście tym, że przy kontaktach może się facebookowy profil pokazać od razu.
1: To zależy, w jaki sposób to skonfigurujesz. Ja na przykład mam to skonfigurowane w ten sposób, że u mnie to się wyświetla bez problemu, no bo ja akurat...
2: Tak. Ale chodzi o to, że ty możesz to zobaczyć,
1: nie,
2: ale ja...
1: Każdy.
2: Mogę o tym nie wiedzieć,
1: każdy. Jeżeli wpiszesz, jeżeli dodasz na przykład sobie mój numer telefonu, który notabene nie jest zresztą żadną tajemnicą, bo to też jest jeszcze kwestia taka, jak kto tam powiedzmy...
2: Konfiguracji chyba w Facebooku też.
1: Tak. To sobie można ustawić w Facebooku. Ja akurat mój numer telefonu, jeden, jak i drugi, nie jest tajny ze względu na to, że prowadzę też firmę i ten numer i tak jest wszędzie dostępny, więc ja z tego nie robię żadnej tajemnicy, ale trzeba mieć to na uwadze, bo czasem może ktoś sobie tego nie życzyć.
2: Zmierzałem do tego, że właściwie ci, którzy wystawiają na Facebooku, oni powinni wiedzieć, czy chcą być oglądani, chcą być odnalezieni, czy raczej powinni to jakoś... Po prostu trzeba się nad tym zastanowić, zanim się to zrobi, uważam.
1: Oczywiście, że tak. No zawsze się generalnie trzeba zastanawiać nad tym, co się publikuje w mediach społecznościowych i jaki krąg osób ma to do dystrybucji i do oglądania. Ja zresztą, Magda powiedziała tu bardzo mądrą rzecz, uważam, że jeżeli mamy wątpliwość, czy coś publikować, co ty zresztą, Magda, właśnie tak robisz, że no jeżeli czegoś uważasz, że nie nadaje się do publikacji, to po prostu tego nie robisz.
0: Tak. Albo weryfikuję, jeżeli uważam, że się nie nadaje ze względu na zbyt dużą prywatę albo coś tam, chociaż ja mam te granice, mówię, dosyć mocno przesunięte, ale i tak, bo co innego jest żartobliwy ton i komentarze, a co innego zdradzanie jakichś swoich spraw domowych, a ludzie nieraz po prostu, no jak prześledzisz Facebooka, to od rana do wieczora...
1: Całe życie wiesz, można sobie...
0: Wręcz całą ich fizjologię można prześledzić, więc to jest bez sensu. Ludzie sobie... To, co mnie zaskoczyło na Facebooku, kiedy ja sobie konto założyłam, to możesz prowadzić listę chorób swoich na przykład, albo... No to są takie bzdury, że to paranoja. Nie wszystko trzeba zdradzać, nie wszystko. Nie ma takiej potrzeby, bo nasi kontrahenci, klienci, nawet nasi znajomi już tego nie potrzebują zwyczajnie.
2: Zauważyłaś pewnie, Magda, w iPhone'ie, bo chyba też to dostałaś, aktualizację, że możesz sobie tam cały żurnal twoich chorób zrobić też.
1: Ale to nie jest na Facebooka, to jest ta...
2: Ja mówię o iPhone'ie w tej chwili.
1: Tak, to jest ta aplikacja Zdrowie.
0: Można pewnie wymieniać tym gdzieś tam. Licytować, dopiero wtedy będziemy
1: Docelowo ma to trafić do naszych lekarzy, tylko ja się zastanawiam, co wtedy, jak to trafi w łapy firm ubezpieczeniowych. Rajmundzie, ale skoro już rozmawiamy tak, to
0: czy próbowałeś się promować w jakiś sposób?
1: Właśnie, jak rozmawiamy i o ile dobrze kojarzę, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ty też jakąś własną działalność prowadzisz.
2: Tak.
1: I może z własnego doświadczenia coś byś tu naszym słuchaczom podpowiedział, poradził?
2: No właściwie
1: może?
2: Nie bardzo, bo ja korzystam przede wszystkim właśnie ze Skype'a, korzystam z Vibera, jeżeli chodzi o komunikację, no i jeżdżę też i spotykam się z ludźmi. Raczej nie używałem jeszcze i między innymi dlatego nie wiedziałem, że filmy czy zdjęcia w iPhone'ie są udźwiękowione. Nie używałem tego, nie mam właściwie doświadczeń pod tym względem.
0: Mhm. A warto, bo na pewno rozszerzysz sobie grupę odbiorców.
1: Oczywiście.
0: Jak również twoi dotychczasowi klienci będą mogli ci wystawiać świetne recenzje. No ja wspaniale zbieram żniwo tego, co robiłam.
2: Bo ja w tej chwili, ja raczej mam tutaj ludzi widzących do pomocy w takich sytuacjach, że to...
1: To tym bardziej warto.
0: A to dobrze, to tym
2: profesjonalnie wyglądać. Mhm. No. Oczywiście, że ja się tym zainteresuję. Bardzo wam dziękuję za tę audycję, no i za podpowiedź oczywiście.
0: Będziemy kontynuować, bo teraz powiemy też o grupach, które są troszeczkę jeszcze w Polsce niedoceniane coraz mocniej, ale ciągle...
2: Ja was dalej słucham. Powiedz mi jeszcze tylko, Magda, czy wiosna do was przyszła?
0: No, trochę przyszła i się wycofała, ale ja już nowe ziółka w greenhouse mam, już ratuję roślinki po zimie, już nowe zasadzam, także nie jest źle. I pies już też podstrzyżony, także wiosna idzie.
2: A, bo ty masz strzyżonego, a nie...
0: Nie, tylko tak profilaktycznie, tak pięknie. Dobra, nie będziemy tu o psie, bo... Ale pies też jest na Facebooku ostatnio, także...
2: I no to trzymajcie się, słucham was dalej.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy. No,
2: dzięki, hej.
0: Dzięki. Gajdok prywatny to był właśnie. Tak. W wersji bezszorkowej.
1: Oczywiście czekamy na kolejne telefony, bo to
0: oczywiście,
1: można.
0: Żeby się ludzie dzielili, bo to jest bardzo ważne. Fajnie, żeby ktoś miał właśnie jakieś tam swoje różne doświadczenia, bo tak, kiedyś to było w ten sposób, że przede wszystkim wizytówka, ulotka, a tak naprawdę, że też się troszeczkę z Michałem tutaj postanowiliśmy podzielić swoją prywatą, to kiedy ja startowałam ze swoim pierwszym biznesem pod tytułem Masaż Leczniczy Zwierząt w 2003 roku w Polsce, jeszcze wtedy, miałam dosłownie zamówionych, nie wiem, 100 wizytówek, może 200, jakichś takich, byle jakich tak z punktu widzenia dzisiejszego, tak? Że to nie była żadna rewelacja, ale ja promowałam się poprzez wolontariat. Jak też dzwoniłam, miałam to ogromne szczęście, że mój zawód był wyjątkowo innowacyjny i niszowy. Byłam jednak tematem interesującym dla mediów, co też natychmiast wykorzystałam, bo sama dzwoniłam do gazet, do radia, gdzieś tam do telewizji, szczególnie lokalnie, no bo stąd najwięcej klientów się brało, ale nie tylko. Mówiłam, słuchajcie, mam dla was taki fajny temat, zajmuję się tym i tym. I jeżeli ktoś z was ma też taki troszkę niszowy zawód, albo potrafi z tego zrobić niszowy, bo nieraz to jakaś dodatkowa tylko ciekawostka może być wprowadzona w coś, co jest w miarę popularne, to też może się w ten sposób próbować promować, bo jeżeli zadzwonicie do danego medium, czy napiszecie, a już macie jakiś własny dorobek, na przykład macie dokąd odesłać, na jakąś stronę swoją internetową, czy właśnie na fanpage, na Facebooku chociażby, jest duża szansa, że ktoś się tym zainteresuje, że napiszą o tym, że propaganda pójdzie dalej. Więc to były kiedyś takie rzeczy. Ulotki, gdzieś profesjonalne plakaty, banery, to miałam po iluś latach tak naprawdę. Większość to była poczta pantoflowa, ale mówię, troszkę też inne czasy. Mówię, obecnie to jest właśnie głównie Facebook, zwłaszcza teraz na emigracji, ale w Polsce też. Wiem, że ludzie bardzo mocno korzystają też oczywiście z innych, bo to są w Polsce Golden Line. Międzynarodowy jest LinkedIn, czyli takie sieci kontaktów typowo biznesowych.
1: Tak,
0: typowo.
1: Z tym, że tam najwięcej, tak z tego co ja obserwuję, to przede wszystkim właśnie ludzi z branży IT i pokrewnych najwięcej tam
0: głównie.
1: gdzieś się pojawia. Tak. Oczywiście nie tylko. Golden Line jeszcze w Polsce jest o tyle ciekawy, zresztą LinkedIn chyba też, ale ja szczerze mówiąc LinkedIna mam jakoś mniej wyeksplorowanego. Na Golden Line są jeszcze te tak zwane grupy. W LinkedInie zresztą też. I tam ludzie o różnych pasjach gdzieś mogą się wymieniać doświadczeniami. Tak,
0: To jest bardzo praktyczne.
1: Tak, to jest bardzo praktyczne, tylko one mam wrażenie troszeczkę czemu innemu służą, bo na Facebooku mi grupy kojarzą się bardziej z takimi przede wszystkim, ja nie mówię, że tylko, ale przede wszystkim takimi ogłoszeniami, a jednak te grupy...
0: Różnie, bardzo różnie, w zależności od branży.
1: A jednak te grupy Golden Line'owe, to ja tam raczej się spotykałem z takimi dyskusjami stricte merytorycznymi na dany temat, ale to oczywiście nie chcę tu jakoś za bardzo generalizować, bo też i niespecjalnie się w całą kwestię wgłębiałem. Ja to zupełnie inaczej u mnie ta cała sytuacja wyglądała. Ja to tak na dobrą sprawę, zresztą mogę powiedzieć w ogóle, z czego się jakby u mnie to wszystko wzięło. Mhm. Ta kwestia promocyjna i tak dalej. To teraz powiem.
0: A powiedz.
1: Historię, której chyba nawet ty jeszcze nie znasz, bo ci o tym nie opowiadałem, a słuchaczom też nie opowiadałem nigdy wcześniej.
0: Wielka tajemnica zostanie teraz wydana, uwaga.
1: Tak, to jest ciekawostka. Słuchajcie, ja tak podkreślam to, że trzeba pisać jakoś w miarę poprawnie i tak dalej. Nie bez powodu. W roku 2000 czy tam 2001 ja zrobiłem swoją pierwszą w życiu stronę internetową. Powiem tak, po jakimś czasie, kiedy ta strona się pojawiła, ja tam no, myślę, że merytorycznie to nawet coś starałem się sensownie napisać. Ale dostałem jednego maila od jednego z czytelników, który zjechał od góry do dołu zawartość tej strony internetowej, bo tam, jak się później okazało, był błąd na błędzie. Ja kiedyś miałem dosyć duże problemy z ortografią. I to takie naprawdę spore, kiedyś większe, później mniejsze. No teraz też mi się, wiadomo, jak każdemu zdarza robić błędy, ale to są błędy raczej, które po prostu gdzieś tam jeszcze komputer mi wyłapie. No zresztą też i w życiu zawodowym zajmuję się pisaniem tekstów, więc no siłą rzeczy nie mógłbym tego robić, gdybym nie potrafił poprawnie pisać. Ale od tamtego czasu ja sobie zdałem sprawę, że no to jest istotne. I zdałem sobie sprawę z tego też, że tak sobie przemyślałem, że tak naprawdę po nas zostaje w tym internecie ślad i później, kiedy ktoś będzie chciał zajrzeć gdzieś tam, wpisać w internet, ja jeszcze w ogóle nie wiedziałem, że ludzie będą wyszukiwać ludzi w internecie jako takich. Gdzieś tam
0: z... No, to były inne czasy, inne
1: bo to były inne czasy, oczywiście, to były inne czasy, ale ja tak jakoś miałem taką świadomość i tak sobie pomyślałem, kurczę, ale no, kiedyś ktoś może to znaleźć, i może, powiedzmy, no sobie wyrobić o mnie taką, a nie inną opinię na podstawie tego, co ja tam powypisywałem. Chyba tego nie ma. Chyba tego nawet Web Archive nie zaindeksował. To jakaś taka bardzo mało istotna strona była, jak się okazało. Natomiast to było i to było publicznie gdzieś tam widoczne w sieci. No i tak naprawdę, no... Gdyby to zostało, to też kto wie, jakie to by gdzieś tam mogło mieć później reperkusje.
0: I sprowokowałeś mnie, bo jednocześnie przypomniała mi się moja historia. To będzie a propos tego, że jeżeli ktoś nam coś pisze, przekleja, robi, wprowadza, że na przykład my dajemy teksty, ale mamy kogoś, kto nam robi tę stronę. Bo ja miałam taką historię, no już dawno, to jeszcze przy mojej w ogóle poprzedniej stronie, gdzieś tam, mój ówczesny admin... Dostał ode mnie tekst do wprowadzenia na stronie, po czym zrobił tam korekty. I między innymi zmienił ż w drenaż limfatyczny. Nie było to dobrym posunięciem. Ja wyszłam z założenia, że skoro ja przygotowałam teksty, dobra, no wszystko jest, nie będę sprawdzać, no bo jeżeli nie sprawdzasz litera po literze, to jeśli chodzi akurat o ż, syntezator nie czyta czegoś innego. Nie przyszło mi do głowy, że on wprowadził taką korektę. A wprowadził i później otrzymałam mail bardzo nieprzyjemny od kogoś, w ogóle obcej osoby. Jeżeli ma pani w ten sposób napisane, nawet pani nie wie, z jakich rodzajów masażu pani korzysta w pracy, to już widzę, jakie są pani umiejętności, że są pewnie tyle samo warte, co ta ortografia. Ja w szoku, jak to, jaki błąd? Faktycznie sprawdziłam, no i oczywiście awantura, nie? Coś ty zrobił, albo mnie się wydawało, słuchaj. Nie od dzisiaj. Wiemy, że akurat jeśli chodzi o ortografię, no to nie jesteś tutaj super hiper, więc trzeba było zaufać albo chociaż poinformować mnie, że zamierzasz taką zmianę wprowadzić.
1: No tak, to się zgadza.
0: Bo tak naprawdę to ja zebrałam później...
1: Żniwo.
0: Żniwo takie w negatywnym akurat tego słowa rozumieniu. Od tej pory jestem bardzo czujna, minęło ileś lat. Bo pamiętajmy, że osoby niewidome i widzące mają z tym problem, więc nie jesteśmy w stanie zapanować nad grafiką, ale jesteśmy w stanie zapanować nad ortografią, nad merytoryczną stroną i tego faktycznie pilnujemy. O grupach jeszcze chciałam troszeczkę porozmawiać tutaj akurat w kontekście bardziej Facebooka. Zaraz też o Twitterze trochę pogadamy. Tutaj bardziej Michał się może wykazać, no bo ja akurat nie bawię się tym. Ja już nie mam siły po prostu na to, dlatego że jeszcze parę innych rzeczy jest. Ale o grupach. Grupy na Facebooku, mówię, troszkę są jeszcze niedoceniane, a tak naprawdę to są właśnie rzeczy, w które warto wejść. Od razu mówię dla tych, bo tutaj się pojawił wątek prywatności, że jeżeli zablokujemy kogoś prywatnie, to na przykład na grupie niekoniecznie, on może sobie czytać nasze posty na grupach, więc też uważajmy. Jeżeli nie jest to jakaś grupa zastrzeżona, zamknięta, kontrolowana, tylko taka publiczna, to też każdy może sobie tam wejść i czytać i nie ma problemu. wtedy żadnego z dostępem do takich grup, a może poszukiwać sobie po naszych na przykład znajomych albo gdzieś, do jakich my należymy z kolei. Więc tutaj też uważajmy, jeżeli ktoś nie chce, no bo jeżeli publikujemy sobie a to swoje ogłoszenia, a to jakieś inne rzeczy albo merytoryczną dyskusję bez prywat, jak to na grupie, bo do grupy należy nieraz 100, nieraz parę tysięcy osób i może niekoniecznie chcielibyśmy, żeby wszystko wszyscy wiedzieli. Więc tutaj zwracam uwagę, tak troszeczkę uczulam. Natomiast same grupy to jest fajna sprawa, dlatego że po pierwsze są lokalne, na przykład dotyczące miasta i Ława. Tak? Na pewno masz, Michał, gdzieś tam grupy dotyczące twojego miasta i to pod różnym kątem, ogłoszenia,
1: wiesz,
0: a to nieruchomości,
1: ja
0: a to gdzieś,
1: a to praca. Ja kiedyś nawet szukałem, no? Natomiast powiem ci szczerze, że jakoś niespecjalnie było coś tam Iława, podróżujący z Iławy gdzieś tam, albo do Iławy.
0: To może trzeba, no to może trzeba stworzyć, dlatego że tych grup jest mnóstwo. Są na przykład ludzie, którzy
1: wiesz co,
0: kochają,
1: Magda, może
0: kochają starą.
1: Może zanim się rozwiniesz jeszcze a propos tych grup, bo mamy telefon, to odbierzmy może od razu.
0: Oczywiście.
1: Andrzej się do nas dodzwonił tym razem. Witaj, Andrzeju.
3: Halo, halo, witajcie.
0: Cześć, Andrzej.
3: Witajcie, pozdrawiam wszystkich was tam siedzących. W każdym razie ja może jeszcze nie a propos grup, bo zanim tutaj przeszedłem, żeby zadzwonić, to jeszcze słyszałem rozmowę chwilę wcześniej o tym, jak ważne jest prawidłowe pisanie i właściwa ortografia. No to muszę wam powiedzieć, że ja też w swojej pracy piszę teksty dla agencji reklamowej, które potem są umieszczane na stronach internetowych. No i no, dla mnie po prostu wysoka jakość tych tworzonych tekstów to jednak ma no, wyjątkowe znaczenie, bo po prostu...
0: Twoje pracownicze być albo nie być.
1: No tak.
3: Dokładnie, no bo potem one są gdzieś tam jednak umieszczane na stronach internetowych. I powiem więcej, nawet wchodząc na stronę agencji, dla której piszę, widziałem też te teksty umieszczone na tej stronie, także widziałem, że to faktycznie gdzieś to potem jest umieszczane i to nie jest tak, o, że to potem gdzieś tam sobie leży w katalogu i czeka na jakieś pozycjonowanie i tak naprawdę może gdzieś tam się kiedyś pojawi jakiś tekst, może
1: czyli
3: nie.
1: Czyli Andrzeju, nie piszesz tak zwanych precli, tylko realnie wykorzystywane gdzieś teksty, które się pojawiają.
3: Znaczy teksty
1: tak?
3: Krótkie, katalogowe na Google Plusa czy Facebooka też piszę, ale też często piszę właśnie tak, i już jakieś takie dłuższe artykuły, które po prostu są potem już umieszczone na konkretnych stronach internetowych. Ja nawet często wiem, dla której strony piszę dany tekst, więc po prostu...
0: No, to tym lepiej, bo może dostosować sobie to.
3: Dostosować sobie można, tak. I tak powiem nieraz nawet to, że
0: spersonalizować,
3: zwracam uwagę często, jak piszę tekst dla jakiejś strony internetowej, to mimo, że jakiś czas temu dla tej strony pisałem i jest zamówienie do agencji, dla której ja piszę, na kolejne teksty na tą stronę, to się przekonałem jednak o tym, że nawet jak się na tej stronie było ostatni miesiąc wcześniej, to mimo wszystko warto ją za miesiąc po raz kolejny odwiedzić, no bo mogą ulec zmianie pewne ważne informacje i wtedy po prostu można walnąć głupi błąd. Kiedyś pisałem dla strony internetowej jakiejś restauracji, znaczy pamiętam konkretnie jakiej, ale już nie będę tutaj robił reklamy. W każdym razie no, tam było napisane, że tam potrawy tworzone są przygotowywane pod czujnym okiem szefów kuchni i kiedyś, jak pisałem wcześniejsze teksty, byli wymienieni zupełnie inni, znaczy jeden z nich był inny, a potem się okazało, że na miejsce drugiego, który wtedy był, zmienił się po prostu i jest jakiś teraz inny w danej restauracji, w danym mieście. No i gdybym o tym nie wiedział, gdybym na tą stronę nie wszedł, to bym wymienił pewnie jeszcze to stare nazwisko, które jeszcze pamiętają z tych czasów, kiedy ta informacja była aktualna.
1: Czyli trzeba być czujnym.
3: Trzeba być czujnym,
1: Andrzeju,
3: tak.
1: Andrzeju, a tak zapytam z ciekawości...
3: Moja czujność została doceniona.
1: A tak zapytam z ciekawości, a szukając tej pracy, promowałeś się jakoś w sieci? Na przykład, no nie wiem, w momencie, kiedy aplikowałeś o pracę, to miałeś czym się już pochwalić gdzieś tam w swoim portfolio na zasadzie, że napisałem teksty tutaj, tam i jeszcze gdzie indziej?
3: Ja miałem akurat szczęście takie, że mi po prostu moja bliska znajoma przyjaciółka zaproponowała pracę i ona wtedy po prostu no, pomogła mi z takich bardziej różnych prywatnych względów.
1: Rozumiem.
3: Gdzieś tam jej w życiu pomogłem i po prostu chciała się za to odwdzięczyć.
1: Czyli jak to mówią, praca po znajomości. Ale wiecie co?
3: Ale wiedziała, że jestem po studiach filologicznych.
0: Ale bardzo dobrze. Dokładnie. To właśnie o to chodzi.
3: Wiedziała, że jestem po studiach filologicznych, ładnie formułuję zdania, ładnie piszę. Jakoś to nawet jakieś takie krótkie teksty typu maile czy SMS-y czy coś, to ma po prostu sens, nie jest jakoś tak bardzo skrótowo pisane i
1: Widzisz,
3: i
1: czyli
3: na tej
1: tak...
3: podstawie wiedziała, że może mi po prostu tą pracę zaoferować.
0: Czyli na tak podstawie naprawdę, merytorycznej, a nie tylko dokładnie, piękno, czy albo
1: dokładnie. Czyli nie, tak, no tak naprawdę, dokładnie. Czyli tak naprawdę też fakt, że tu gdzieś powiedzmy po znajomości, ale też promowałeś się za pomocą internetu, bo przez maile, SMS-y i tak dalej, czyli jednak no tak, miałeś okazję zaprezentować jakieś tam powiedzmy formy.
3: Od słynnego portalu na którym można grać gry i dedykowanym dla niewidomych, czyli od Quentina się po prostu zaczęło. Aha. Tam były pierwsze wiadomości gdzieś tam pisane między nami. I wtedy my, że najpierw się poznaliśmy tam, a później, że tak powiem, już były spotkania i kontakty telefoniczne i potem spotkania już u jednej osoby i u drugiej.
0: Nawet na kontakty prywatne trzeba uważać. Wiecie, to też jest element promocji. Trzeba być czujnym, po prostu nieustannie.
1: Nie, no ja nie wiem, czy wy tak macie, ale jak na przykład mi ktoś pisze jakąś wiadomość, nawet na gadu-gadu, czy gdzieś tam, na jakimś innym komunikatorze, ta wiadomość jest pozbawiona jakiejkolwiek interpunkcji, nawet widać, że są błędy i tak dalej. Ja już tam nie mówię, żeby kropką kończyć każdą wypowiedź, no bo to już naprawdę, no okej, znajmy gdzieś tam umiar, natomiast mi autentycznie odchodzi cała chęć na korespondencję z kimś takim, bo po prostu zwyczajnie to męczy. I myślę, że skoro nas niewidomych to męczy, to widzące osoby też to męczy.
3: Kiedy ja pracuję w nowej firmie, doceniłem znaczenie przecinka na przykład, powiem wam szczerze, bo kiedyś jakoś tak, no, wiedziałem, że są przecinki, jakoś tam wiedziałem generalnie do czego służą, ale jakoś tam nie myślałem, że one mają takie jakoś tam istotne znaczenie dla znaczenia zdania, dla budowy zdania i tak dalej, a teraz jak po prostu gdzieś tam zdarzy mi się czytać, no oczywiście może nie, bo nie syntezatorem mowy, no bo wtedy tych przecinków raczej nie słychać, bo raczej mamy tak ustawione, żeby nie czytało nam wszystkich
1: zaraz się będę
0: ale słychać za pomocą intonacji głosu. Słychać, to
3: a poza tym jak czytam na linijce brajlowskiej w jakimś notatniku, też czy widać. Przy komputerze, czy coś, to też widać i po prostu no coś zaczyna we mnie w środku warczeć, jak na przykład widzę, w zdaniu słowo który, a przed nim nie ma przecinka na przykład, czy coś. No,
1: ale wiecie co?
3: Są klasyczne przykłady.
1: Ale wiecie co? Tak właśnie, tak a propos tego, a propos tych przecinków, ja się przecinków, bo oczywiście no wiadomo, że tam przed który, że przed że i przed jeszcze jakimiś różnymi innymi częściami zdania te przecinki się stawia, ale ja złapałem się na tym, bo ja powiem szczerze, ja Braille'a znam, ale jakoś nadmiernie z niego nie korzystam. Panuje taka powszechna opinia, że jak się Braille'a nie zna, a właściwie jak się Braille'a dużo nie używa, to się będzie robić błędy.
0: Często tak bywa.
1: Ja jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę i już mówię o co chodzi. Ja tę regułę przecinków, powiem szczerze, załapałem przez używanie mojego syntezatora mowy, czyli Apolla 2. Ja dużo czytałem za pomocą tego syntezatora i zauważyłem jedno. W tym syntezatorze, korzystając z tego syntezatora, zdania prawidłowo złożone mają swego rodzaju melodię. I ja się przecinków tak naprawdę w większości sytuacji nauczyłem po prostu na słuch.
0: Tak.
1: Jak mi to zdanie tak ładnie brzmi, to jest okej. Okay.
3: To znaczy, że tam są przecinki i znaki interpunkcyjne potrzebne.
1: Że jest to prawidłowo. A jak to zdanie jest takie monotonne i w ogóle cały czas on mówi w ten sam sposób, oj nie, coś tu jest nie
0: coś
1: tak.
0: Nie halo.
3: Co by o Apollo nie mówić, tą swoją intonację ma jednak i po prostu to słychać.
1: Moim zdaniem to jest w ogóle najlepsza intonacja, jeżeli chodzi o syntezę. No ale to wiadomo, zdania są różne.
0: Ale no, każdy lubi inną syntezę. Tak. Ja na przykład jednak jestem zwolenniczką tych naturalnych. Ale chociaż Jacka przykład, Iwony że... nie zdzierża, to już inna większość. Andrzej, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Jeżeli piszesz teksty, to dbasz o interpunkcję, dbasz o ortografię, a co z szatą graficzną? Co na przykład z całą stylizacją, z formatowaniem? Ty też to
3: jest
0: w swoim zakresie,
3: czy nie? Wiesz co, akurat jakoś tam specjalnie nie muszę się już martwić. Bo mnie po prostu te teksty no niestety idą i trochę pod względem ilościowym, jeżeli chodzi o znaki. Ja tam piszę po prostu, muszę dziennie dany limit znaków ze spacjami napisać i po prostu ja już generalnie muszę dbać bardziej o stronę właśnie merytoryczną, żeby i merytoryczną, no i ortograficzną oczywiście też, żeby to było ładnie było napisane po prostu, ale już jakoś tam nie muszę się martwić, nie wiem, o jakieś akapity, formatowanie i tak dalej.
0: Bo to jest bardzo trudna sprawa do ogarnięcia. Bez oka tak naprawdę, jest to naprawdę trudne, to nie jest obiektywnie.
1: Ja mam jedną złotą radę dla wszystkich, którzy muszą formatować dokumenty w jakiś sposób. Wiadomo, no, jeżeli to ma być jakieś skomplikowane pismo, gdzie te teksty mają być rozmieszczone w różne sposoby na stronach kartki i tak dalej, może być z tym rzeczywiście problem. Natomiast ja mam jedną złotą radę dla wszystkich niewidomych. Nie bawić się żadnymi innymi opcjami formatowania dokumentu poza stylami. Niczym więcej. Bo tak naprawdę, no, może się ktoś ze mną kłócić oczywiście, jak najbardziej jestem za, ale moim zdaniem, jeżeli będziemy zanadto kombinować, tu już grzebiąc głębiej, to tylko zepsujemy więcej, niż jest to warte, a stosując odpowiednie style, czyli tam wiadomo, jakieś nagłówki, listy, wypunktowania i tak dalej, zrobimy ładny dokument, który naprawdę, którego nie musimy się wstydzić. Ja ostatnio taki dokument napisałem, to był dokument, no, który poszedł tam do jednego z ministerstw, konkretnie do Ministerstwa Edukacji, bo to miała być jedna z ekspertyz, ja to napisałem sam i później dałem do oceny osobie widzącej, czy tam jeszcze coś trzeba poprawić. Nic nie trzeba było poprawiać, ale ja nie wychodziłem poza style.
0: Mhm. Znaczy, no, każda osoba widząca, jeżeli mogę dokończyć, za chwilkę cię, Andrzej, puszczę. Jeżeli tylko mogę dokończyć, że no oczywiście każda osoba widząca ma inne oko, inne doświadczenie. Grafik zawodowy znajdzie ci zupełnie inne rzeczy.
1: Nie, no to wiadomo.
0: Tak, bo na przykład on by pogrubił, i to już taki w celu marketingowym jak najbardziej, pogrubiłby coś, albo troszeczkę inną czcionkę dał i tak dalej, ale no my się w to nie bawmy, dlatego że nie jesteśmy w stanie, chyba że skonsultujemy z kimś, do kogo mamy zaufanie, wiemy, że ten ktoś nie wydziwia, tylko produkuje fajne, dobre rzeczy i ktoś nam powie, słuchaj, tam gdzie masz, to tu sobie zaznacz i odtąd dotąd możesz zmienić czcionkę na tyle i tyle, na taki punkt, na taką czcionkę inną tam, prawda, i tak dalej, dalej, zmienić font. Dobra, w porządku. Ale mówię, ale najlepiej nie bawmy się w to wcale, albo dajmy już osobie widzącej, jeżeli musimy. A jeżeli to jest nasza stała praca i w ogóle nikt od nas tego nie wymaga, no to jak to się mówi, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Nie próbujmy przekombinować, bo wtedy wyjdzie tylko gorzej.
1: Wyjdzie
0: tak
1: gorzej, a poza tym...
0: Możemy sobie obciak zrobić.
1: A poza tym, jak kiedyś była już w Tyflo Podcaście audycja na temat formatowania dokumentu, w której udzielał się Adam Pietrasiewicz, to właśnie Adam też wspominał, pamiętam o tym, żeby nadmiernie też nie wydziwiać z formatowaniem dokumentów, ze zmianą kroju czcionek, bo rzeczywiście może i marketingowo to wtedy wygląda ładnie, ale jeżeli ma być to pismo jakieś użyteczne, a nie ulotka na przykład, to jeżeli zaczniemy kombinować w piśmie, to po prostu oko czytającego będzie się męczyć przez to. Także to tak też ostrożnie, ostrożnie.
0: Mhm. Ale też warto się tym zainteresować. Ja też słyszałam na niektórych grupach, że ludzie narzekali, że męczą ich w szkole jakimiś głupimi tabelkami albo jakimś głupim formatowaniem, ale i w ogóle po co to? To jest bardzo potrzebne.
1: To jest bardzo potrzebne,
0: dlatego,
1: oczywiście.
0: Że żyjemy w środowisku osób widzących. My chcemy, oczekujemy, żeby strony były dostępne, żeby wszystko było też dla nas odpowiednio przygotowane, więc róbmy w miarę możliwości ten ukłon w drugą stronę. Andrzej, dokończ
3: chciałeś powiedzieć. Powiedzieć po prostu, że często jak przeglądam strony internetowe, no to też we mnie coś mi się w kieszeni otwiera, bo po prostu często co jakiś czas przynajmniej widzę na stronach internetowych takie błędy w postaci, nie wiem, poprzestawianych liter w wyrazach albo jakichś rażących literówkach, no bo nie wiem.
0: A to ktoś może nastawiać się na to, że osoba widząca
3: jak widzi, to może jakoś czyta globalnie, ona takich rzeczy nie zauważa, ale na przykład jak w razie jakieś litery są poprzestawiane albo ich brakuje, no to syntezator mowy nam to przeczyta, no i po prostu od razu dla mnie taka wartość takiej informacji, no, spada przynajmniej o połowę, jak nie o 3/4. No więc to jest właśnie coś takiego podobie, też.
0: Coś podobnie powiedziała 2 tygodnie temu pani Elżbieta Ambroziak w audycji o Inglaway, że jeżeli chcemy wybrać dobry kurs języka obcego w internecie, to najpierw zobaczmy, jak jest opis po polsku. Jeżeli tam są rażące błędy, to znaczy, że to na pewno nie jest
3: nie warto
0: kurs. Dobrze merytorycznie przygotowany.
1: Zgadza się.
3: Tak jest. Dobrze, to ja dziękuję. Życzę dalszej owocnej audycji.
0: Dzięki za telefon i za podzielenie się.
3: Dzięki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również.
0: Może teraz o tym Twitterze byś troszkę powiedział, Michał, bo ja tutaj nie mam doświadczenia.
1: Dobrze, to ja mogę powiedzieć, chyba że jeszcze o coś o grupach, bo skoro zaczęłaś temat, to może skończmy go i później przejdziemy do Twittera.
0: Okej, na Twitterze rozumiem nie ma grup, pytanie laickie.
1: Nie, na Twitterze nie ma grup, na Twitterze jest to, co Facebook wprowadził jakiś czas temu, czyli tak zwane hasztagi.
0: Okej. W każdym razie, jeśli chodzi o grupy, możemy się reklamować, możemy uczestniczyć w grupach, które łączą ludzi o danym światopoglądzie, czy też pasjonatów. Oczywiście część ludzi traktuje grupy jako pole nabijania się z całej idei, z innych członków grupy itd., itd. I w zależności od tego, czy admin jest ogarnięty, no to albo to przechodzi, albo nie. Albo grupa wygląda jak jeden wielki śmietnik. Generalnie bardziej polecam te zamknięte. Jeżeli chcemy nawiązać ściślejszą współpracę z ludźmi, nie szukajmy sobie lokalnie, w zależności od tego, co kogo interesuje. Przecież jest nawet grupa na Facebooku poświęcona na przykład dostępnej technologii. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest coś takiego i też tam można się zapisać, też można czytać o ciekawych rzeczach, mamy newsy na bieżąco. Także jest to warta rzecz wykorzystania, zwłaszcza, że oglądalność naszych postów, czy też prywatnych, czy z naszych stron firmowych, z tak zwanych tam fanpage'ów, no to fajnie tak to brzmi, jak się robi końcówkę, nie? A fleksyjność polska jest zabójcza. W każdym razie oglądalność bardzo mocno wzrasta, bo w ogóle Facebook przygotował też taki kurs darmowy, ale po angielsku, dla ludzi, którzy chcą się posługiwać Facebookiem w celach biznesowych. Ale po pierwsze jest po angielsku. To już no, dla części uczestników tutaj niekoniecznie. Jest trochę tam banałów przeróżnych, ale dla mnie największą przeszkodą jest to, że tam są filmiki, animacje do ćwiczeń jakieś, no, czy nie jest to rzecz dostępna dla nas za bardzo. I od takich banałów do aż fajnych faktycznie możliwości korzystania ze statystyk jest takie też zjawisko i tutaj warto zwrócić uwagę, Michał mi ostatnio o tym powiedział, szczerze mówiąc jakoś tak wcześniej na to nie wpadłam, ale ja mam zaburzony troszeczkę obraz, dlatego że ja zawsze swoje nieprywatne, fanpage'owe posty udostępniam też gdzieś indziej i na swojej prywatnej osi i gdzieś tam na grupach i jakby dbam o to, żeby to miało jak największą widoczność, więc ja tego nie odczułam. A to, co Michał ostatnio powiedział, że podobno od jakiegoś czasu Facebook prowadził taką politykę, aż muszę zajrzeć do regulaminu i się dokopać, słuchajcie, bo to jest długi, długi, kręty regulamin, jak zwykle, a to się zmienia co jakiś czas, że jeżeli na przykład naszą stronę firmową polubiło 100 osób, to tylko 25 osób zobaczy nasz kolejny wpis. Że tak naprawdę 1/4 osób zobaczy to w sposób naturalny, a cała reszta nie. I podobno tak jest. Mówię, mnie ciężko to sprawdzić, ja tego nie doświadczyłam, ale to też może być zaburzone przez to, że ja za każdym razem wykonuję jakąś dodatkową pracę. Więc ja mam nawet większą widoczność poszczególnych postów niż polubień całej strony.
1: Niż masz tak zwanych lajków, tak.
0: Ale w ogóle, nie, to swoją drogą, ale na przykład mam, tak jak mam teraz ten nowy fanpage, mam 90 parę osób, bo to dopiero tam działa chwilę, a ja nigdy nie płaciłam za nawet pół głosu, co dopiero całych. Natomiast widoczność posta jest prawie 700, tak? Więc to jest zupełnie inna sytuacja. I należy też o to dbać, należy samemu dbać o to, że jak coś u siebie opublikujemy, to nie czekajmy jak na zbawienie, że tutaj ktoś nam nagle przyjdzie, się zainteresuje, nie miejmy pretensji do Facebooka i do wszystkich naokoło, tylko promujmy, zadbajmy o jakość tego wpisu, a później promujmy go samodzielnie. Nawet na grupach, przypuśćmy, jest jakaś grupa lokalna, ktoś się zajmuje naprawianiem komputerów. No. Jest grupa lokalna, ktoś mówi, słuchajcie, zepsuł mi się komputer, czy możecie kogoś polecić? Myk, już, polecacie siebie na przykład, albo twój znajomy poleci ciebie, bo zna, albo klient, jeżeli już będzie paru tych klientów, to zaraz on poleci. I to jest fantastyczne.
1: Szczególnie jeżeli my jako ten serwis mamy stronę na Facebooku, to jeszcze użytkownik bez wychodzenia z serwisu gdziekolwiek na zewnątrz będzie w stanie do nas dotrzeć. Oczywiście. A jeżeli jeszcze korzysta z urządzenia mobilnego, z jakiegoś tam powiedzmy telefonu, to od razu do nas może zadzwonić wtedy na przykład.
0: Albo na Messengerze napisać, co się bardzo często zdarza.
1: Lepiej.
0: Również przeglądajmy, zwracajmy uwagę, to jest kolejny taki aspekt, zaraz będzie o tym Twitterze, ale skoro tak, to teraz porównamy, bo to może będzie takie łatwiejsze też do porównania. To, że my sami coś prezentujemy, to nie wystarczy. Trzeba się też interesować tym, co prezentują inni, czyli sami musimy się rozglądać, polubiać, komentować, udzielać się, dlatego że jeżeli my nie będziemy zwracać uwagi na innych użytkowników, to oni na nas też nie będą zwracać uwagi. Jeżeli ktoś nas zaprasza do polubienia strony, a my tak, o dobra, no odwal się, kliknę, a potem przestaje obserwować i nie reaguje w żaden sposób, to ta osoba po jakimś czasie absolutnie nie zareaguje również na zaproszenia z naszej strony. Też się z tym spotkałam tak w rzeczywistości. Ludzie, którzy działają, nawet tutaj w naszym środowisku, zapraszają do polubienia z tysiąca swoich stron, po prostu tysiąca jakieś tam mają, no oczywiście koloryzuje, tak, ale mają ileś, nie że jedna strona, tylko jest ich ileś, plus są adminami bądź bardzo czynnymi uczestnikami wielu grup. Natomiast sami nigdy niczego z zewnątrz nie polubiają, tylko wykorzystują osoby po to, żeby sobie nabijać. No i automatycznie taka osoba po jakimś czasie zostaje odwalona, przestaje się obserwować albo nawet zostaje zablokowana jako jednostka szkodliwa. Więc też no, udzielajmy się po prostu, jeżeli chcemy mieć odzew ze strony innych ludzi, to też się sami udzielajmy. A jeżeli istnieje tylko taka możliwość, zwłaszcza lokalnie, dlatego ja taki nacisk na te grupy lokalne kładę, bo wtedy możemy się spotykać z tymi ludźmi na żywo. I to słuchajcie, to tworzy niesamowite kontakty. Potem mamy jakieś tam wspólne zdjęcia ze wspólnych przedsięwzięć, czy to jest organizowanie lokalnej, na przykład, nie wiem, imprezy charytatywnej, czy cokolwiek innego, bo możemy się zajmować przeróżnymi, naprawdę przeróżnymi rzeczami, ale później również ci inni ludzie, którzy w tym uczestniczyli, nas oznaczają, nas propagują i przez to nasza oglądalność i taka skuteczność, siła przebicia naprawdę bardzo fajnie rośnie.
1: Jesteśmy coraz bardziej widoczni po prostu w tym, na tym Facebooku, czy w ogóle w jakichkolwiek innych sieciach społecznościowych, bo tak naprawdę mówimy o Facebooku dlatego, że to jest chyba taki największy serwis, który skupia użytkowników z całego świata.
0: I wszechstronny. I wszechstronny. Tak. Nie będziemy mówić o Google Plusie, dlatego że przynajmniej jakiś jeszcze czas temu cały czas był niedostępny w pełni. I ja się zniechęciłam, a teraz już nawet nie miałabym czasu, szczerze mówiąc, na to, żeby się jeszcze dodatkowo zajmować.
1: Natomiast z Twitterem jest inna sytuacja, a mianowicie taka, że Twitter od zawsze był serwisem niezwykle przyjazny dla osób niewidomych. Dlaczego? Z powodu takiego, że jakoś na Twittera powstawało już od iluś lat sporo całkiem dostępnych i przyjaznych dla nas klientów, także stworzonych specjalnie z myślą o osobach niewidomych. Na Facebooka nie powstało nic poza GW Socialize, dedykowanego specjalnie nam, i ten projekt się tak na dobrą sprawę niespecjalnie rozwija, ale to wynika z w ogóle innych specyfik danych.
0: To znaczy jest coś friendly for Facebook. Coś ostatnio nawet tutaj jeden z kolegów wrzucał na grupę, na tyflostancję.
1: Ale to jest na iOS-a?
0: Na iOS-a.
1: A, widzisz, ja mówię o Windowsie.
0: To od razu mówmy, na jaką platformę.
1: Tak, ja mówię o tym, dlatego
0: że... I w ogóle, czy wersja też mobilna, czy desktopowa, to jest bardzo ważne, żebyśmy to od razu rozdzielali to, tak? Czy to jest komputer, czy to jest smartfon.
1: Ja mówię o tym, dlatego że tak pominąłem tę kwestię mobilną, bo generalnie te aplikacje mobilne są w miarę dostępne. Tak po prostu, z automatu. Tam wiadomo, że raz lepiej, raz gorzej, ale to jest do ogarnięcia. Natomiast co do aplikacji takich desktopowych na Windowsa, no to jest gorzej. Jeżeli mamy do dyspozycji wtedy albo stronę internetową, no albo stronę mobilną, tak jak w przypadku Facebooka, albo no jakiegoś klienta, no tak jak mówię, w przypadku Facebooka to jest Socialize, który chyba już nawet nie jest rozwijany.
0: Czyli nie korzystałam nigdy, zawsze ze strony. Także
1: no ja korzystałem, ja nawet kupiłem, bo to oczywiście nie było darmowe, to było płatne i to w abonamencie rocznym. Stwierdziłem, że raz się poświęcę i wydam. Zresztą nawet audycję zrobiłem na temat tej aplikacji w Tyflo Podcaście, ale później...
0: Czyli można wygrzebać.
1: Tak, ale później jak zaczynało to działać coraz gorzej, to stwierdziłem, że nie będę tego w ogóle przedłużał, bo to szkoda pieniędzy na to, więc korzystam przez stronę z Facebooka. A co do Twittera? No, jeżeli chodzi o Twittera, to mamy w czym przebierać, bo i strona internetowa twitter.com jest dostępna całkiem nieźle, o czym też się można ze strony Tyflo Podcastu dowiedzieć, bo tam Rafał robił jakiś czas temu Rafał Kiwak audycję na ten temat. Klienty Twittera dla Windowsa, no tak wymienię, Chicken Nugget, The Cube, co jeszcze jest? Twin, jakoś tak on się jeszcze nazywa, i TW Blue jest jeszcze coś takiego. To są takie najbardziej znane klienty, ale przede wszystkim no to Chicken Nugget i The Cube. Ten pierwszy jest płatny, ten drugi jest bezpłatny. I to są najbardziej popularne klienty Twittera. Dla nas. Stworzone specjalnie z myślą o niewidomych.
0: A tak? Dlaczego klienty?
1: No klienty,
0: programy. A nie klienci.
1: Bo zdaje się, że to się tak odmienia.
0: Tak się rozróżnia?
1: Tak.
0: Między klientem takim a takim?
1: Tak, tak.
0: Ciekawe.
1: Ja się przynajmniej z tym spotkałem.
0: Nie, bo aż tak, bo najpierw myślałam, że zażartowałeś sobie.
1: Nie, klienty. Ja się spotkałem właśnie z odmianą klienty, że to są klienty Twittera.
0: Jeżeli słucha nas profesor

0: więcej niż 140 znaków. W teorii, w praktyce może mieć więcej, jeżeli ktoś korzysta z serwisów zewnętrznych. I to tyle. Można na to odpowiedzieć, można na to, można tam dać tak zwanego hashtaga, czyli jakieś słowo klucz, pod którym się toczy jakaś dyskusja i co sobie można obserwować. Można to podać dalej, jak to się mówi, z jakimś komentarzem lub też bez.
1: Ale jest to też opatrywane grafiką, bo nieraz widzę udostępnienia z Twittera na Facebooka, że czy ktoś wrzuca i jest to też z grafiką.
0: Wiesz co, bo można chyba jakoś dołączać do tego grafikę albo wysyłać linki po prostu do grafiki, które automatycznie są wtedy konwertowalne i są wyświetlane jako grafiki, bo Twitter chyba to potrafi rozpoznawać. Ale powiem szczerze, nie wiem, bo szczerze mówiąc, tak jak omijam skrzętnie i nawet sobie na Facebooku wyłączyłem, tylko że to niewiele daje, pokazywanie zdjęć. Tak, na Twitterze, jak mi ktoś, że tam jakiś imgurlcom i tak dalej, czyli takie najbardziej popularne rzeczy związane z grafiką i ktoś jeszcze tam napisze haha, ale fajne, no to co?
1: To uwielbiam to. Tak. W ogóle cała treść tak naprawdę jest bitmapą.
0: Dokładnie.
1: To jest cudowne. A pod spodem się toczy dyskusja nie wiadomo o czym.
0: Nie wiadomo o co chodzi.
1: O zdjęciu, na którym jest z naszego punktu widzenia nic.
0: Oczywiście. Więc ja to omijam, tego typu rzeczy i co do samych zdjęć tu się więcej nie wypowiem. Natomiast można, co dla nas jest fajne i co działa w klientach Twittera dostępnych dla nas, dołączać materiały audio. Można coś nagrać, albo można się podzielić jakimś linkiem.
1: A jakie formaty tam są?
0: Na pewno MP3, zdaje się, że też OGG i współpracują, na przykład współpracuje Chicken Nugget z SoundCloudem, o ile dobrze pamiętam.
1: Aha, czyli że całe źródła też możemy wrzucać sobie z OGG.
0: Można wrzucać, można, to mogą być linki do serwisów zewnętrznych, też z Audioboo. Jak dobrze pamiętam, to współpracuje też Chicken Nugget. No jest kilka tych serwisów, gdzie generalnie jest to odtwarzane. Kiedy znajdziemy się na takim materiale, to zostaniemy o tym w odpowiedni sposób poinformowani, że jest to audio, naciskamy tam odpowiedni skrót klawiszowy, no i to po prostu jest odtwarzane.
1: A czy jest różnica na Twitterze? No to nawet fajnie, że ja z tego nie korzystam, bo dzięki temu mogę cię dopytać.
0: No jasne.
1: Czy jest różnica, tak jak na Facebooku, między kontem naszym prywatnym a firmowym, że nawet nie wolno, i ja tego nie polecam facebookowcom, z kolei to jest swojego punktu widzenia, żeby próbowali jako osoba prywatna zakładać swoją firmę, dlatego że bardzo często jest tak, że ludzie się napracują i na swoim prywatnym koncie, pod swoim nazwiskiem, bądź nawet jako persona po prostu dadzą nazwę swojej firmy i napracują się, nawrzucają tych postów, nazbierają sobie znajomych, no bo chcą mieć znajomych, na fanpage'u nie ma znajomych, są tylko osoby, które polubiły i obserwują. I nagle im Facebook likwiduje to wszystko, dlatego że to jest niezgodne z prawem.
0: Z regulaminem,
1: no bo powinno się mieć stronę prywatną, w podstrony prywatnej założyć sobie swój fanpage bądź ileś tam, ile potrzebujemy, przeróżne mogą być. I raz, że się to o wiele fajniej obsługuje, bo jak najbardziej możemy jako prywatna osoba zapraszać naszych znajomych do polubienia naszej strony. Dwa, że mamy pełną kontrolę. Trzy, że możemy sobie menedżer stron też na Facebooka mobilnego, czy dodatkową aplikację, która się wyświetla nam później jako strony.
0: Czyli na iOS-a, tak?
1: Ściągnąć na iOS-a, tak? Nie wiem, jak jest z Androidem, szczerze mówiąc, naprawdę nie mam pojęcia zielonego, bo nie pracuję na Androidzie. Jeżeli ktoś pracuje i ma doświadczenie, to serdecznie zapraszamy, niech nam też powie i nas oświeci.
0: No i tu się kłania to, o czym mówiłaś wcześniej i dlaczego tak w ogóle jest, dlaczego regulamin tego zabrania? Bo jeżeli my coś publikujemy na naszym koncie jako my, jako osoba, jako po prostu to konto, czyli dajmy na to, publikuje coś jako Michał Dziwisz, to się wyświetli wszystkim. Natomiast jeżeli ja, jako Michał Dziwisz, administrator strony Tyflo Podcast, opublikuję coś na tej stronie, to się wyświetli
1: tylko części.
0: A jeżeli ja bym chciał...
1: Dlatego ludzie często później sobie publikują wtórnie.
0: Tak.
1: I ważne, żeby nie tylko mieli po to prywatne konto, żeby publikować wtórnie, bo wtedy również może ono zostać usunięte jako... jako podpucha, że zostało sztucznie zrobione tylko po to, żeby promować fanpage, nic więcej. Ale jeżeli działamy sobie normalnie, a oprócz tego publikujemy też wtórnie swoje posty z fanpage'a, nie ma żadnego problemu. Nikt nam tego nie

0: usunie.
1: Zgadza się. Co do Twittera, nie ma takich obostrzeń. To znaczy, na Twitterze jedno konto to jest jedno konto. Nie może być tak, że do jednego adresu mailowego przypisanych jest kilka kont. Po prostu ja mam swój profil prywatny, czyli mam mdziwisz na Twitterze i to jest przypisane do jednego z moich adresów mailowych. I też mam na przykład profil tyflopodcast. To jest profil drugi twitterowy i one nie są w żaden sposób rozróżnialne.
0: To znaczy tutaj też tak jest, na Facebooku też tak jest. Chyba, że się logujemy z innego maila, ale też może mieć inny, tylko że jeżeli mamy fanpage pod innym mailem, jest o wiele trudniej.
1: Nie do końca, bo nie możesz założyć sobie samego fanpage'a jako takiego.
0: To znaczy możesz, tylko wtedy nie możesz jako osoba prywatna tak skutecznie tym zarządzać. Ja wiem dlatego, że sama to przerobiłam, że najpierw założyłam fanpage, bo w sumie po co mi konto prywatne? Uczyłam się na własnych błędach, stąd też mogę przekazywać. I później nie mogłam sobie do tego fanpage'a na tym samym mailu założyć konta prywatnego, musiałam na inny. I zupełnie mam inną funkcjonalność mojego pierwszego fanpage'a i kolejnego. Tak, który został założony już prawidłowo spod konta prywatnego. A nie opłacało mi się już tam tego likwidować, robić na nowo, ponieważ tam już była prawie roczna historia, no więc...
1: Bo z tego, co ja pamiętam, jak tam się kiedyś rejestrowałem na Facebooku, a to już było dawno, dawno temu, no to ja mogłem tylko zarejestrować się jako użytkownik, czyli później z poziomu tego użytkownika mogłem stworzyć strony.
0: Nie tylko. Możesz sobie też stworzyć jak najbardziej najpierw fanpage, tylko że on nie jest w pełni funkcjonalny. Więc to jest najlepsza z możliwych form. Być użytkownikiem, nawet jeżeli niewiele robimy jako użytkownik, ale dopiero wtedy sobie skorzystać z opcji utwórz stronę i utworzyć sobie fanpage.
1: Tym bardziej, że przecież administratorów tego fanpage'a może być iluś.
0: Możemy później
1: nadawać odpowiednie uprawnienia innym użytkownikom.
0: Menedżer strony tak zwany może być ktoś, kto nam tam wrzuca kontrolę. W ten sposób osoby niewidome na przykład mogą korzystać z pomocy osób widzących.
1: Oczywiście.
0: Że robimy dodatkowego admina, który nam coś wrzuca albo sprawdza.
1: Że nie podajemy komuś naszych danych do Facebooka, tylko po prostu nadajemy mu od jego kontu odpowiednie uprawnienia, że on może to i to robić na tej stronie. No i tyle. Natomiast co do Twittera, to wygląda tu zupełnie inaczej. Każdy profil, i może dlatego Twitter, jak ja ostatnio czytałem, to nie zarabia w zasadzie.
0: Może.
1: Jeszcze straty ma. Więc na Twitterze to jest po prostu użytkownik, to jest użytkownik. Nie ma podziału, czy to są konta jakieś firmowe, usługowe i tak dalej. Po prostu jeden mail, jeden użytkownik, jedno hasło. Profil dowolny.
0: Lepiej, gorzej dla użytkownika?
1: Wiesz co, no ja się muszę przełączać między dwiema sesjami w kliencie Twittera i muszę pamiętać o tym, co zresztą już parę osób popełniło takie faux pas. Gdzieś tam nawet jakaś taka dosyć duża instytucja, która miała swoje konto na Twitterze. Nie pamiętam, czy jakieś linie lotnicze, czy ktoś taki. Osoba administrująca tym kontem tej instytucji wysłała jakiś głupi rysunek jeszcze z jakimś w dodatku
0: jako
1: komentarzem. Jako instytucja. Oczywiście.
0: A to trzeba sprawdzać.
1: To trzeba sprawdzać, gdzie jesteśmy zalogowani, żeby właśnie takiego faux pas nie popełnić. No bo co innego, jak wysyłamy jako Michał Dziwisz jakiś komentarz, powiedzmy, odnośnie naszego dzisiejszego dnia, albo jakieś inne rzeczy, tak, albo jakiś dwuznaczny, a co innego, jeżeli ja to wysyłam jako Tyflo Podcast, no czyli jakaś już tam, powiedzmy, marka, która na tym Twitterze sobie jest i która no, nie jest mną, tylko jest po prostu osobnym bytem. Ale tak, muszę uważać.
0: Zachować jakąś formę.
1: Oczywiście, trzeba zachować jakąś formę. Na co innego możemy sobie pozwolić prywatnie i na co innego możemy sobie też pozwolić na jakimś koncie instytucjonalnym. Natomiast te konta jakby funkcjonalnie nie różnią się niczym. Możemy także śledzić osoby, osoby mogą śledzić nas, to oczywiście też tam możemy sobie opcje prywatności ustawiać, czy to, co my publikujemy, ma być widoczne dla wszystkich, czy się tylko dla tych, którzy nas śledzą i tak dalej, tam tych opcji różnych też jest troszeczkę, jeżeli chodzi o prywatność. Natomiast jeszcze jedną taką funkcją Twittera, która jest i może być też gdzieś tam powiedzmy wykorzystywana, no to są jeszcze wiadomości prywatne. Też możemy sobie wysyłać wiadomości prywatne, natomiast rozbawiło mnie ostatnio, bo czytałem na Facebooku właśnie, z linka na Facebooku o Twitterze. I to też udostępniłem nawet. Jedna strona pisała, że jedna taka firma polska, oddział jakiejś tam korporacji farmaceutycznej, stworzył sobie własny regulamin korzystania z ich Twittera. Jeżeli ktoś, tak, jeżeli ktoś, to takim, no, ktoś się tam napracował, bo to ileś tam stron było tego regulaminu, no i tam takie jakieś bardzo napuszone różne frazesy.
0: Fajne, ale fajne to w ogóle, ale fajne. To ja muszę stworzyć jakiś taki regulamin na przykład dla swoich znajomych na fejsie.
1: Dokładnie. Chociażby. To możesz. Pytanie, czy ktoś się będzie stosował, oczywiście.
0: A będzie się stosował, bo to będzie atrakcyjne.
1: Aha, no to okej. Okay. Ten nie był.
0: Ten nie był, zresztą regulamin to jest w ogóle moja ulubiona działka. Kiedyś, jak pamiętamy, regulamin polskiego jak najbardziej Facebooka był wyłącznie po angielsku, chyba teraz to już jest zmienione, nie? Ale kilka lat temu jeszcze użytkownik, który miał się zapoznać z owym regulaminem, musiał go przyswoić w języku angielskim, bo nie było polskiej wersji.
1: No ja się rejestrowałem na Facebooku wtedy, kiedy właśnie tak było.
0: To wcale nie było tak dawno, szczerze mówiąc. No ja parę lat temu było.
1: No ja się na Facebooku, czekaj, kiedy ja się rejestrowałem na Facebooku? 2009 rok? 10?
0: No. Nie, to tak. Myślę, że to dłużej. To myślę, że to dłużej trwało. To też takie swoją drogą, no, fajne rozwiązanie dostępnościowe, nie? Mm-hmm. To już z punktu widzenia wszystkich, nie tylko absolutnie niewidomych, tylko
1: w ogóle, to bardziej w ogóle użyteczności.
0: Użyteczności.
1: Tak.
0: Publicznej, szeroko pojętej.
1: Oczywiście.
0: Jeszcze chciałam trochę pogadać sobie o, znaczy sobie, tam wam pogadać tam. Sobie to ja mogę tak bez sensu do lustra i tak nie skorzystam, bo tam nie wiem, co się odbija nawet. Ale chciałam pogadać o pozycjonowaniu jako takim, bo troszkę mówiliśmy o grupach, o listach również, o, no tutaj myślę, że możemy poruszać temat na przykład WhatsAppa, na którym coraz więcej jest grup, przedtem do 50, obecnie do 100 osób może być na grupie. I też pamiętajmy, to co wysyłamy sobie, nawet ciemną nocą gdzieś na grupę, potencjalnie może dotrzeć do wszystkich. Środowisko niewidomych akurat tutaj troszkę mniej odbiera, dlatego że jednak kursor pływa i tam nie wszystkie te wiadomości przepływają, nie każdy wszystkiego wysłucha, bo nie da rady zwyczajnie, bo to przeskakuje. A jak się tego nagromadzi więcej, no to niekoniecznie, ale
1: jest
0: to też
1: irytujące.
0: Bardzo irytujące, ale to jest też coś, co zostaje. To jest też coś, co może zostać udostępnione osobom trzecim.
1: Bo nie da się tego zablokować w żaden sposób. Każdą wiadomość nie. Można przesłać dalej.
0: Można przesłać dalej, więc tak naprawdę też uważajmy.
1: Natomiast zapytam od razu, bo może ty będziesz wiedziała coś więcej a propos tego, może gdzieś tam w innym środowisku się obracasz. Ale pytanie moje jest następujące. Czy z grup WhatsAppowych, czy ty się zetknęłaś z takich grup, gdzie sobie ludzie gadają? Czy ty się zetknęłaś, żeby z tego ktoś korzystał prócz niewidomych?
0: Oczywiście. Oczywiście, że korzystają. Tak. To jest w ogóle fantastyczne narzędzie przy różnych projektach. Jeżeli ludzie działają w jakimś tam obrębie, no nie wiem, zajmują się na przykład jakąś działalnością charytatywną, albo to jest stowarzyszenie wokół jakiejś szkoły, stowarzyszenie rodziców, czy też przyjaciół kogoś tam, czegoś tam, jakiejś idei. Korzystają jak najbardziej, bo to jest bardzo fajne, praktyczne narzędzie. Naprawdę o wiele szybciej jest nacisnąć sobie ten guzik i pogadać nawet w biegu. Ja często coś robię jedną ręką, a drugą naciskam przycisk, przytrzymuję i szybko komuś przekażę informację, niż jakieś gadanie, klepanie, ponieważ wiadomości audio w iMessage są tak słabej jakości, żeby nie użyć na antenie słowa adekwatnego. Więc słabej jakości, to oczywiście w tym momencie ten WhatsApp ratuje całą sytuację, bo tu naprawdę można fajnie przekazać coś szybko, sprawnie. Jak też można przekazywać treści multimedialne, które są ładnie przesyłane, leciutkie są, bo te zdjęcia czy jakieś tam inne multimedia, jakie przesyłamy, są kompresowane, ale nie jakoś niezdrowo, spokojnie do odbioru, natomiast są leciutkie i bardzo fajnie przechodzą. Niesamowicie popularną rzeczą jest to, że ludzie przez WhatsAppa przysyłają sobie całe pakiety zdjęć.
1: No to z tym się akurat nie spotkałem, natomiast właśnie z tego, co ja tak zauważyłem, bo mam trochę znajomych, którzy korzystają z WhatsAppa widzących zupełnie, natomiast zauważyłem, że właśnie bardziej grupy są popularne przynajmniej tu u nas, być może właśnie dlatego, że no, ty jednak jesteś poza granicami naszego kraju.
0: Nie tylko, myślę, też że tak, nie tylko poza granicami, chociaż może to rzutować. Tak?
1: Może to rzutować może i że...
0: Ale nie mamy takich danych, no więc nie wiemy,
1: no
0: ile
1: dokładnie, dlatego no, możemy się co najwyżej opierać na tym, co...
0: Właśnie.
1: Wiem, ja i co wiesz ty, więc moje...
0: Wiem, że korzystają.
1: Więc moje wrażenia są właśnie zgoła inne, że najwięcej tak z WhatsAppa audio, że tak powiem, korzysta osób niewidomych. Osoby widzące preferują bardziej, jednak zauważyłem, tekst. Przynajmniej tu w oparciu o moje doświadczenie.
0: Znaczy, trochę tak jest i czasem się wystraszają. Kiedy im się nagrywa wiadomość, to one wolą odpisać. Mówię, to wygodnie ci tak pisze, ale już się tak przyzwyczaiłam, bo SMS-y piszę, wiesz, całe życie, albo ja do ciebie oddzwonię. Że to nie jest, a osoby niewidome to jednak są przyzwyczajone do tego gadania, nawijania, bredzenia. To my to mamy jednak we krwi, to nie da się tego uniknąć. Więc myślę, że tutaj większe zainteresowanie, bo to jest coś, na co całe życie czekaliśmy, że można kogoś usłyszeć, a o wiele więcej można wyczytać z głosu. Nawet badania wskazują, że o wiele częściej fałsz, kłamstwo i inne emocje, takie i negatywne, i pozytywne, można wyczytać o wiele szybciej z głosu niż z mimiki, nawet bardzo precyzyjnie analizowanej. Stąd my pewnie wolimy ten kontakt, bo na piśmie to jest takie, no takie bezosobowe, nie jest to żywe, a kiedy ktoś mówi, to jednak czuć o wiele więcej rzeczy.
1: Oczywiście.
0: Nawet słychać, czy ktoś jest zmęczony, czy już komuś się język plącze, czy już ktoś mówi, o, zamkniętymi oczami i tak leży sobie tylko, czy ktoś na żywo, jeszcze na spokojnie, czy chodzi, słychać otoczenie. Dla nas jest to o wiele bardziej atrakcyjne i to też jest budowanie jakiegoś wizerunku. Bo jeżeli ja słyszę po osobie, że jest fajna, energiczna, mówi w sposób ciekawy, to ja o wiele szybciej się zwrócę do tej osoby z jakąś propozycją, na przykład współpracy, czy też jak ta osoba będzie potrzebowała pomocy, szybciej pomogę, bo chociażby jestem w stanie wysłuchać tej informacji, a jak ktoś zacznie nagle i bla bla, i bla bla, i pitum, i po prostu nie jest w stanie się, no to mówi, wyjęzyczyć przez 5 minut, no to ja nie dobry nawet do połowy tej informacji często gęsto.
1: Ktoś do nas dzwoni, więc proponuję, żebyśmy odebrali kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: Cześć, Ewelina Hering z tej strony.
1: Witaj, Ewelina.
0: Cześć, Ewelisia.
2: Cześć. Wiecie co, ja wam powiem że ja zauważam, że mnie korzysta z WhatsAppa, a jest osobą, no wiadomo, całkowicie widzącą, więc i korzysta z wiadomości głosowych. Ja z WhatsAppa nie korzystam, natomiast korzystam z aplikacji Messenger, no ze Skype'a też, no i oczywiście z innych także.
0: Ale w celach promocji firmy, biznesu, czy czegoś, czy stricte prywatnie?
2: Nie, ja korzystam zwykle prywatnie. Mhm.
1: A powiedz mi, gdzieś tam powiedzmy w pracy twojej ewentualnej internet jakoś ci pomógł? Te media społecznościowe, elektroniczne, jakoś próbowałaś się gdzieś pod tym względem wypromować, czy tak, czy nie?
2: Wiesz, to tak nie. To ja zwykle z wiadomości, ja zwykle korzystam z wiadomości prywatnych, więc nie próbowałam się jakoś tak promować.
1: No to Ewelino, wszystko przed tobą.
2: Ale generalnie to internet mi bardzo pomógł.
1: Rozumiem.
0: Chociażby zbieranie informacji do celów prywatnych. Ale zresztą to może zaowocować później historią zawodową bogatą.
2: No to na pewno, Dobra, no to ja w takim razie bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękujemy
0: Dzięki
1: ci również, do usłyszenia.
0: Także mówię, możemy bardzo, bardzo różne narzędzia wykorzystywać i to jest fajne. Troszkę jeszcze chciałam właśnie o tym pozycjonowaniu, bo tak no, potraktowaliśmy poniekąd po macoszemu, a nie słusznie, strony internetowe.
1: Nie samym Facebookiem człowiek żyje.
0: Człowiek
1: przecież,
0: żyje,
1: tak?
0: Wbrew
1: wychodzi pozorom. Czasem na Google.
0: O, tak, tak, to sobie tutaj wygoogluję. No. I tutaj są ważne rzeczy, małą anegdotkę opowiem, jak kiedyś jeszcze do mojej lecznicy dla zwierząt, znaczy, no nie mojej, ja tam pracowałam, współpracowałam bardzo ściśle, więc taka trochę firma rodzinna nasza była prawie, że przyszła kobitka, która zajmowała się pozycjonowaniem w Google. I przyszła i popełniła błąd, bo tak, zgłosiła się po pierwsze do mnie, Powiedziała, że teraz oni mają taki prikaz od góry, żeby promować weterynarię w ogóle, że taki projekt cały jest. Więc ona chodzi, zbiera klientów, mówi, okej, w porządku, to w takim razie usiądźmy i pomyślmy, jakie tutaj mogły być sformułowania, jakie słowa kluczowe. Wtedy to jeszcze była trochę popularniejsza historia. Teraz już same słowa kluczowe aż tyle nie znaczą, co różne inne rzeczy.
1: Co content.
0: Na przykład content, tak, i headline.
1: Czyli zawartość.
0: Tak. Podobnie właśnie nagłówki, tytuły same, w ogóle przeróżne rzeczy, włącznie z naszymi opisami, których za chwilkę opisy to zdjęć, dlaczego warto robić teksty alternatywne, nie tylko pod kątem osób niewidomych, tylko właśnie jak najbardziej pod kątem osób widzących, a po to, żeby wyszukiwarki, które
1: pod
0: też
1: pod kątem największego niewidomego świata, czyli świata, robota Google.
0: O, i on doskonale po prostu pozycjonuje opisy, te alternatywne teksty do zdjęć. Więc to jest bardzo ważne, żeby to umieszczać, bo się to opłaca wszystkim.
1: A no i, oczywiście... tak jeszcze, zanim opowiesz tę historię, to tak. Powiem ciekawostkę, która myślę, że część osób ucieszy, zwłaszcza użytkowników iPhone'ów, ale zresztą myślę, że nie tylko. Otóż z tego, co czytałem ostatnio, bodajże od 21 kwietnia Google wprowadza nowy wskaźnik do swojego takiego indeksu pozycjonującego i strony, które będą zawierać flash, będą znacznie niżej punktowane. Więc jeżeli ktoś chce...
0: I nasza loża szyderców tak, już się cieszy.
1: Tak, więc jeżeli ktoś chce być nisko w Google'ach, to...
0: To niech się bawi flashem.
1: Tak, który jest niedostępny albo bardzo ciężko dostępny.
0: W każdym razie pani przyszła, rozłożyła swojego laptopa i zaczęła mi oczywiście opowiadać, jak to ważne jest pozycjonowanie. Ja pokornie wysłuchałam wszystkiego, jakże. Nie wie pani co, bo ja mam taką stronę, tam właściwie nie wiem, czy ona jest dobra, czy niedobra. Sobie wybrałam jakieś hasła, jakieś słowa kluczowe. Jakby można było sprawdzić, tak kilka chociaż, nie? Jakichś różnych rzeczy. I ona mi to wszystko pięknie posprawdzała. Oczywiście są do tego też osobne narzędzia, ale wtedy to było ładnych ileś lat temu. To jeszcze nie wiedziałam, że można sobie to samodzielnie, że są te narzędzia webmasterskie. Nie było w ogóle wtedy jeszcze całego zarządzania poprzez chociażby konto Gmail, gdzie tam można sobie podpinać.
1: Google Analytics na przykład.
0: O, na przykład, doskonałe narzędzie, wspaniałe. Nie było tego jeszcze. Wtedy przynajmniej dla mnie to była na pewno czarna magia, a tych narzędzi jeszcze nie wprowadzono. Tak. I pani mi wszystko pięknie wtedy posprawdzała. Podziękowałam jej i mówi, no to tak, to dobrze, to w takim razie możemy się umówić, tak, bo pani jest taka zadowolona. 2,5 zł od jednego kliknięcia będzie, a mówię, pani co? Mówi, tak szczerze, nie życzę pani takich klientów jak ja, bo ja akurat właśnie wszystkiego dowiedziałam się podczas tej konsultacji od pani, co chciałam wiedzieć. Mówię, bardzo pani serdecznie dziękuję, natomiast no, ja już nie potrzebuję więcej tej pomocy. Ja i tak mam dobre, myślę, że będę miała za chwilkę jeszcze lepsze pozycjonowanie niż w tej chwili, więc jeżeli pani mnie celowo nie zbanuje, to pani zaczęła się śmiać i mówi, wie pani co, nawet mi nigdy nie przyszło do głowy, że zwłaszcza osoba niewidoma może być złym klientem w tym kontekście, tak? No bo taki cudzysłów należy dać, że w ogóle będzie analizować cokolwiek. Wydawało się, że to taki łatwy klient będzie.
1: A tu proszę.
0: Bo nic nie potrafi samemu zrobić.
1: A tu niespodzianka.
0: Więc z całej lecznicy najchętniej mnie wybrała tu do współpracy, bo wydawało się, że tak będzie najłatwiej. A poza tym ja przejawiałam największe zainteresowanie.
1: No, to a później się okazało, dlaczego.
0: Ale miałam w tym biznes.
1: Tak, dlaczego ty to zainteresowanie przejawiałaś?
0: Więc mówię, często my się naprawdę interesujemy i analizujemy takie rzeczy, które by widzącym do głowy nie przyszło, bo cały czas musimy się koncentrować na rzeczywistości. I tu się tutaj też to przydaje, tak? Zarówno właśnie w pozycjonowaniu, ale to, co jest teraz ważne, bo przedtem się mówi zawsze słowa kluczowe. Bardzo ważną rzeczą przy tworzeniu strony jest tytuł każdej podstrony, każdziuteńkiej. Jeżeli mamy stronę główną, ale później mamy podstrony przeróżne, każda powinna mieć osobny tytuł, osobny opis, ten description, tak? Osobne słowa kluczowe, osobne tak samo, no już na każdej tej stronie powinny być grafiki opisane, również za pomocą tych altów, tego tekstu alternatywnego, najlepiej zróżnicowanego.
1: I niekoniecznie powinien być to opis typu grafika.
0: To znaczy, to jest jeszcze coś innego, dlatego że masz jeden opis, który daje znać nam o tym, co to jest za obiekt. I tam sobie wprowadza, że to jest grafika. Natomiast tytuł, znaczy, przepraszam, to jest właśnie tytuł. To jest właśnie tytuł obiektu, tak? Mhm. Natomiast druga rzecz to jest właśnie opis ten tekstowy. cóż to jest za grafika.
1: I chodzi o, sobie w tym... No właśnie, chodzi o tekst alternatywny, a ja się spotykam czasem, że ktoś, powiedzmy, opisuje sobie rysunki na zasadzie grafika. Mhm. Wiesz, masz rysunek, rysunek jest opisany jako grafika.
0: No to nie.
1: A wytyczne dostępności, mówią nam o tym, że każda grafika powinna mieć tekst alternatywny. I tu teraz jedna wskazówka. Jeżeli jest to grafika, która rzeczywiście nic nam nie mówi i ona po prostu nie powinna być w ogóle używana, no to jest tylko dekoracyjna, to ona powinna mieć też tekst alternatywny, tyle że pusty. A jeżeli grafika jest istotna na stronie, to powinna mieć konkretny opis, o co tam chodzi. I to nie powinno być tak...
0: Skrótowy, bo nieraz oczywiście mogą być rozbudowane, aczkolwiek nie można tutaj za bardzo poszaleć, bo jest ograniczona liczba znaków. Ja teraz nie pamiętam ile, to tam było 160 czy ileś. Nie można było całych elaboratów tam napisać. Zresztą
1: nie, do tego jest inny parametr. Tak.
0: Zresztą utrudniałoby to nawigację po stronie, więc tutaj no, nawet tego nie zalecamy. Ale generalnie warto z tego korzystać, warto korzystać. Również możemy to sobie wykorzystać w taki sposób, że jeżeli na stronie danej, własnej bądź cudzej, znajduje się nasze zdjęcie, to możemy w ten sposób pozycjonować w wyszukiwarkach nasze nazwisko. Podpisując się też na przykład, na tym zdjęciu jest Michał Dziwisz, coś tam robiący. Czy
1: tak, nie natomiast...
0: Tak? Nieważne, jakie to będzie zdjęcie.
1: Natomiast czego się należy wystrzegać, to tego, żeby te grafiki były tylko i wyłącznie ze względu na słowa kluczowe, bo już kiedyś się spotkałem z taką sytuacją, że jakiś na przykład, nie wiem, producent opon samochodowych wrzucał sobie bodajże właśnie rysunki, jakiekolwiek, no cokolwiek tam by było, ale we wszystkim związanym z rysunkami miał alty typu najlepsze opony samochodowe, powiedzmy Wrocław.
0: Nie, to od razu zostaje wychwycone.
1: Tak, to zostaje wychwycone.
0: Nasz rating spada i to bardzo gwałtownie, bo jesteśmy na przykład totalnie wypinani, w ogóle banowani przez roboty. Poza tym, mówię, sama treść, jeżeli opis, tytuł strony, opis, słowa kluczowe nie będą się kompletnie zgadzały z treścią, bo na przykład jeszcze nie zdąży mi jej przygotować, albo będzie coś innego, bo my dopiero przygotujemy, mamy w planach, mamy bardzo szerokie plany, ale zdąży się przygotować coś całkiem innego i bardzo w ograniczonym zakresie, to również są tak zwane słowa kluczowe wyciągane z treści strony i one są o wiele bardziej ważne dla pozycjonowania naszej strony niż to, co my sami zamieścimy. No bo Google wychodzi z założenia, a głównie tutaj o Google mówimy, no bo to jednak jest potentat, no prawie że monopolista w tym momencie. To. Wychodzi z założenia, że oni sobie sami przebadają, że użytkownik może ich oszukiwać.
1: Użytkownik może w tej sekcji meta tak zwanej wpisać cokolwiek, a
0: to się nie zgadza w ogóle ze stroną merytoryczną. Dokładnie. Tej strony. Więc oni sami badają i warto sobie nawet przeanalizować, popatrzeć, jeżeli właśnie już to narzędzie, chociażby googlowskie, każdy kto ma maila na Gmailu, ma też możliwość skorzystania sobie i zarządzania swoimi własnymi stronami, chyba do 10 spokojnie stron internetowych można pod jednym adresem dodać, chociaż nie wiem, czy nie teraz więcej. I można sobie też analizować. Wtedy możemy patrzeć, kto nam skąd wszedł w ogóle o danym czasie, ile
1: jakie
0: mamy
1: słowa jakich słów kluczowych użył dokładnie. I dlatego też...
0: To są bardzo ważne podpowiedzi dla nas na przykład.
1: Ja się na przykład spotkałem kiedyś z takim zarzutem, że ja tak często podaję login fonetycznie naszego Skype'a. Jak się, że no przecież to wszyscy wiedzą. Okazuje się, że nie wszyscy wiedzą, bo...
0: Dzisiaj podawałam pani z dosyć dużej firmy polskiej, zupełnie niezwiązanej ze środowiskiem i ona popełniła błąd, mimo tego, że podałam fonetycznie, a i tak musiałam jej powtórzyć.
1: Dokładnie, także naprawdę nie wszyscy wiedzą i warto to mieć tego świadomość. Tak, i rzeczywiście tam w statystykach Google'a, w Google Analytics są różne fajne rzeczy, typu skąd ktoś nas odwiedził, jaka była strona, o to też jest fajne.
0: Z jakiej strony wszedł?
1: Z jakiej strony wszedł, bo na przykład wtedy wiemy, czy ktoś, czy są jakieś interesujące strony, które nas promują.
0: I czy rzeczywiście, znajomy oszukuje, tak, tylko że nas promował,
1: bo może warto się odezwać. Na przykład do adresa, do autora tej strony i zaproponować jakąś współpracę, bo też. Skoro on nas fajnie promuje, to dlaczego...
0: Albo wymianę linków.
1: Dokładnie. I ja chciałbym jeszcze przestrzec przed jednym mianowicie przed taką rzeczą związaną z automatycznym dodawaniem do różnego rodzaju katalogów. Nie wiem, czy to jest jeszcze praktykowane, ale no właśnie jest i nie jest. Tu jest jedna ważna rzecz. Google za to może zbanować. Są takie różnego rodzaju katalogi, do których można dodawać się automatycznie. Nie pamiętam już teraz, jakie dokładnie, bo ja się pozycjonowaniem przez chwilę bawiłem 5 lat temu.
0: Znaczy na pewno musimy wykonać tak zwane indeksowanie strony i to też robimy na przykład za pomocą tego narzędzia, żeby w ogóle Google nas zauważył. To właśnie sobie tam w ramach Gmaila to organizujemy. Natomiast musimy zaindeksować stronę jako taką, w ogóle żeby zaczęła być wyszukiwana.
1: Ona prędzej czy później i tak zostanie znaleziona.
0: Tak, ale to przyspieszymy ten proces.
1: Ale przyspieszymy. Więc także ja też radziłbym się wystrzegać dodawania do tych takich różnych automatycznych katalogów, które można zrobić za pomocą jakichś tam skryptów, bo z tego, co czytałem, to właśnie Google może nam za to obniżyć te pozycje, a nawet nas w ogóle wykreślić z tego indeksu stron.
0: Podobnie samolubstwo tutaj nie popłaca, dlatego że jeżeli linki prowadzące do naszej strony będą nawet świetnie opracowane z przeróżnych stron związanych tematem, dziedziną, słowami kluczowymi i tak dalej, z tym, co my robimy, ale na naszej stronie nie będzie żadnych linków wyjściowych, no to też jesteśmy traktowani o wiele niżej, więc warto polecać też innych, warto się wymieniać, bo wtedy ten ruch w sieci jest generowany i my automatycznie też na tym korzystamy.
1: Oczywiście, że tak. A co do pozycjonowania i co do takich rzeczy, to jeszcze mieliśmy poruszyć jeden aspekt, co najmniej, ja go przynajmniej kojarzę, bo to wyszło nam praktycznie rzecz biorąc przed samym wejściem na antenę. I tak w kontekście maila, którego dziś otrzymałaś. Czy warto...
0: Wczoraj.
1: A, wczoraj, okej. Okay.
0: Czy warto odnosić się ze swoją niepełnosprawnością?
1: Tak.
0: Słuchajcie, zależy od aspektu. Zależy. Na przykład jako masażystka zwierząt? Nie promowałam się jako niewidoma masażystka zwierząt. Dlatego, że w mojej pracy tak naprawdę niewielkie znaczenie miało to, że ja nie widzę.
1: Ale gdybyś się promowała jako masażystka, to myślę, że...
0: To już niewidoma miał... Tak. O, jakbym jako masażystka, tak, dlatego, że wiadomo, że ludzie mają większe zaufanie do niewidomych masażystów. Zresztą w mojej branży też to
1: wychodziło. Bo to jest taki zawód kojarzony
0: wiadomo, że dla niewidomego,
1: z niewidomymi. Tak.
0: Że niewidomi najlepiej potrafią. Więc
1: powiedzmy na przykład, nie wiem, niewidomy informatyk... No zależy gdzie, niekoniecznie. Ja bym powiedział, że to nas raczej stawia w nieco gorszej pozycji, chyba że celujemy, ale
0: chyba że celujemy,
1: w środowisko. Tak, w środowisko tyflo, ale to wtedy to też środowisko tyflo znowu nas może dziwnie odebrać, że się lansujemy z tą niepełnosprawnością wzroku, co najwyżej bardziej może jakiś specjalista od technologii asystujących albo coś tego
0: ale
1: typu.
0: Ale dlaczego? Ale to właśnie bardzo fajnie, dzięki temu można pisać. Ponieważ sam jestem niewidomy, pracuję, znam doskonale programy, potrafię dostosować pod kątem twoim, że później jako klient będziesz sam potrafił zarządzać sobie swoją stroną i potrafię zrozumieć każdy aspekt trudności, jakie masz z korzystania z internetu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że to nawet właśnie specjalnie pod tym kątem, więc jako oferta dla innych osób niewidomych to może być atrakcyjna oferta. A mail, który do mnie przyszedł, dotyczył ogłoszenia chyba na Tyflosie, tak? No bo ty ogłaszasz na Tyflosie, co będzie też, w tym podcaście następnym. To prawdopodobnie na Tyflosie. Napisała do mnie pani, że była na mojej stronie, ogólnie tam w porządku, fajna promocja i tak dalej, i tak dalej. Właśnie przeczytała to ogłoszenie o tym, że będzie o promocji, ale ma jedno zastrzeżenie, że mam napisane blind artist. Tak, że jako niewidoma artystka również na AX Studio występuje i też na tej swojej stronie bardziej prywatnej, chociaż to też jest strona publiczna, Magdalena Rutkowska EU. Tam jest po prostu więcej różnych zagadnień, ale też jest między innymi o sztuce, że ona też się para sztuką, znaczy uprawia jedną ze sztuk, ale przecież artysta wszystko jedno, czy jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny, co za różnica. Tak, no, nie cytuję dosłownie, tak? Nie cytuję dosłownie, więc tutaj mogą się pojawić pewne zaokrąglenia, tak? Ale o to chodziło, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny, widzący, czy niewidomy. Jeżeli jest artystą, nie powinien tego. No tak ja zrozumiałam tę wypowiedź. Odpisałam pani, że w mojej sytuacji, przy rodzaju sztuki, jaką ja uprawiam, akurat to jest bardzo ważna informacja dla odbiorcy, dlatego że ja się zajmuję tworzeniem obrazów trójwymiarowych, ale obrazów. Powiem więcej, że moimi klientami są 99% osoby widzące. I ten aspekt, że ja jestem niewidoma, jest akurat bardzo ważny. Po pierwsze, oczywiście wyróżnia mnie. Ja nie promuję się przez różne organizacje dla niepełnosprawnych, przez różne jakieś tam charytatywne firmy, akcje i tak dalej, tylko tak w tak zwanym mainstreamie raczej. Po pierwsze, to jest mój taki znak rozpoznawczy. Po drugie, klient, który do mnie dzwoni, mówi: wie pani co, fajnie, tak jak jej pani obraz zrobiła, to ja bym przesłał zdjęcie, bo mnie by się przydało do salonu. A pani przyszła zdjęcie, proszę mi takie coś właśnie, żeby mi tutaj do dekoracji pasowało. Co ja mam zrobić w tym momencie jako osoba niewidoma? Na przykład. Albo czy mogłaby pani wykonać taki obraz, bo to nawet był w podobie taki wzór, jak symbol czegoś. Słuchajcie, ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda symbol czegoś. Jeżeli zrobiłam coś w podobie, to było najczęściej przez przypadek. I oczywiście są możliwe, bo ja część rzeczy pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, to widziałam różne rzeczy. Z częścią się zapoznawałam później w jakiś tam sposób. No, wiele elementów mam oczywiście typowo wzięte z mojej głowy, gdzieś tam z wyobraźni, tylko i wyłącznie. No pewnie, że może Ameryki nie odkrywam, ale jak ktoś mi często mówi, że o, bo teraz ten obraz to jest bardzo podobny do czegoś. W życiu nie widziałam tego obrazu, do którego jest podobny mójże styl na przykład.
1: Tak? Od przypadek. Styl.
0: Od przypadek, no tak mi się w głowie tam uroiło i ja zrobiłam. I nie jestem w stanie w tym momencie komuś wiernie oddać czegoś, bo on sobie akurat życzy. Czasem jest to możliwe, jak robiłam na przykład projekt dla kościoła prezbiteriańskiego, oni mieli takie charakterystyczne drzewo płonące. I każda gałązka, każda wypustka w tej gałązce, mimo tego, że dla osoby widzącej, no takie uproszczone właściwie. A tam dosłownie trzeba zachować minimalne kąty, odległości, no cuda nie widzę. Każdy ten płomyczek jest też troszkę innej wielkości, inaczej wygięty, a ja to wszystko muszę zrobić swoją techniką ażurową, w papierze, tak? Jeszcze łączę z odpowiednio kolory, więc ja musiałam mieć do tego wycięty szablon, jeden, drugi, tyflografikę przygotowaną, taki obrys na papierze wypukłym, no takim tym puchnącym papierze, tak? O którym rozmawialiśmy któregoś razu tutaj z Markiem Jakubowskim podczas audycji. To ja tak, z takich rzeczy też korzystam na co dzień, bo mi jest to pomocne w pracy zwyczajnie. Jest mi to przygotowywane i drukowane, ja sobie z tego mogę ewentualnie skorzystać. I w tym momencie osoba, która wiedziała, że jestem niewidoma, raz, że jednak urasta ta moja sztuka, odbiór jest inny, bo tak naprawdę co jest istotne między artystą a odbiorcą? Żebyśmy się porozumieli, żeby ten odbiorca mógł się wczuć w to, co ja robię. Jeżeli on nie wie, że ja nie widzę, no to jakby z zasady ma zaburzony zupełnie obraz tej mojej sztuki. Tak to on może zacząć kombinować, a wyobrażać sobie, a wczuwać, a zresztą każdy wyciąga rękę i dotyka tego obrazu, jeżeli tylko ma do czynienia na żywo. Za chwilę też będę miała wystawę, to jeszcze fajniej, będę mogła wam dać taką głębszą relację. Nie żeby się jakoś straszliwie lansować i chwalić, chociaż dzisiaj właściwie trochę audycja o tym jest, jak każdy z nas może się lansować, ale no, troszkę mnie ten mail sprowokował, bo uważam, że to jest niesłuszne podejście. Być może są takie aspekty sztuki, gdzie nie ma to znaczenia.
1: No na przykład jak ktoś śpiewa, powiedzmy. To
0: też mi to przyszło do głowy, ale nie wiem, czy też by to nie było ważne.
1: Wiesz, w mainstreamie, ale jeżeli promujemy się w mainstreamie, no to też jest to jakaś tam nasza cecha wyróżniająca nas, nawet jeżeli jest, robimy coś, co powiedzmy...
0: I nie, że z litości, że ktoś ma się, że ja to robię po to, żeby wywołać litość. Nie, żeby wywołać jakąś refleksję, żeby ktoś pomyślał, kurczę, jak jej jest trudniej, bo nie widzi, a robi takie rzeczy, to ja dopiero co mogę zrobić? Tak naprawdę, żeby podbudować tych ludzi, żeby dać im taką pozytywną, fajną energię. Ja myślę, że jeśli chodzi o ludzi śpiewających, to z jednej strony tak, oczywiście, no to właściwie to nie ma różnicy, ale z drugiej strony jest różnica. Jest różnica, jeśli chodzi o współpracę z zespołem, bo nie zobaczysz na przykład, jeżeli ktoś śpiewa z orkiestrą, nie zobaczysz dyrygenta, musisz polegać na innych rzeczach. Nie możesz korzystać z nut sobie, nawet no chyba, że z powiększonych, jeżeli ktoś słabo widzi, ale tak tam musi się uczyć na pamięć albo brajlem. Tak samo jakaś trasa koncertowa, no wymaga to troszkę ruch sceniczny, inne rzeczy, więc tutaj też moim zdaniem jest ważne.
1: Szczególnie teraz szczególnie wziąwszy pod uwagę to, że obecnie szczególnie ta muzyka taka popularna, jeżeli ktoś by szedł w ten w
0: no więc
1: kierunku,
0: ukrywanie się, a dlaczego
1: to
0: mamy
1: jest
0: się
1: dużo,
0: a dlaczego
1: to
0: mamy
1: jest
0: się
1: dużo,
0: wstydzić
1: to
0: tego,
1: jest dużo właśnie
0: widzimy.
1: Takiego takiej gry scenicznej gdzieś tam, że teraz to coraz mniej uwagi przywiązuje się do muzyki jako takiej, a do tego, co tam się dzieje wizualnie na tej scenie, jak tam, jakie tam są te różne choreografie i tak dalej, i tak dalej. No i tu, jeżeli ktoś, nie widząc, by sobie z tym poradził, nawet z gronem, jakimś tam sztabem współpracowników.
0: Ale po co mam udowadniać, że nie jest wielbłądem? Przepraszam, dlaczego mam się wstydzić tego, że nie widzi?
1: Nie, to znaczy, wiesz, ja myślę, że tu bardziej chodzi o to gdzieś tam podkreślenie tego.
0: Żeby
1: tak?
0: się nie promować na niewidzeniu, tak, ale ja się promuję tak. swoimi pracami. To jest tylko dodatkowa informacja, która jest, uważam, potrzebna, która ludzi dodatkowo interesuje. Jak mam takie eventy na żywo, gdzie pokazuję moją pracę, to ludzie podchodzą, pytają, oglądają, proszą, a jak zostało to wykonane, a jak zostało tamto, a w jaki sposób. I oczywiście często jest taki komentarz, kurczę, ja nie widzę, a nie potrafiłabym w ten sposób wykonać tego. Więc ja pokazuję na przykład krok po kroku, w jaki sposób. I ten aspekt dodatkowy niewidzenia jest tutaj istotny. Oczywiście jak najbardziej. Ja też to robię po to, żeby przyciągnąć klientów, żeby sprzedawać swoje prace, dlatego że nie stać mnie na pracy wyłącznie dla idei. Ktoś, kto mówi, że pracuje tylko dla idei, że absolutnie nie potrzebuje żadnych pieniędzy, to znaczy, że ma osobę, która doskonale utrzymuje ten stan rzeczy, finansowo głównie, albo pracuje w innym zawodzie i na tyle mało energii zużywa na ten inny zawód i na tyle ma dobre zarobki, że może sobie na to pozwolić.
1: No tak naprawdę,
0: inaczej jest to jakieś oszustwo.
1: Bo tak naprawdę, jeżeli robimy coś dla idei, a idea się rzeczywiście sprawdza, to prędzej czy później będzie z tego profit. Dzwoni do nas Ewelina.
0: Powinien być.
1: Odbierzmy telefon. Witamy.
3: Wiecie co, bo mówiliście tutaj, czy warto mówić o tym, że jest niewidomomasażysta? Ja myślę, że w rozmowach kwalifikacyjnych oczywiście, no wiadomo, że trzeba o tym wspomnieć, ale tak generalnie, no właściwie po co? Ponieważ no co, ważne, żeby...
0: Dlatego, że w społeczeństwie odbiór niewidomych masażystów jest o wiele bardziej taki pozytywny niż odbiór wszystkich innych masażystów. Po pierwsze, wiadomo, że niewidomy masażysta, nie każdy, ale w większości, i tak jest, przeszedł jakąś odpowiednią szkołę. Nie był na paru weekendowym, prawie że online kursie, tylko przeszedł szkołę. Po drugie, jednak ludzie zwracają na to uwagę, to nie zawsze jest prawda. To czasem jest mit, że niewidomy masażysta jest lepszy niż widzący. To naprawdę
3: nie jest prawda. Tak... Wiecie co, bo ja...
0: Ale bardzo często dwa i ludzie mają zaufanie, więc w tym momencie pacjenci się mniej wstydzą.
3: Chodzi też o to, żeby po prostu pacjenci byli zadowoleni z zabiegów i żeby po prostu jednak te zabiegi dały pewne rezultaty zdrowotne, tak? Także...
0: Tak, ale można. Czy ale wiesz, można. W Ewelino, nie ma czegoś takiego, że to pomniejsza naszą wartość.
1: Wiesz, Ewelino, my tu rozmawiamy o promocji, więc oczywiście jest faktem mówisz.
3: Tak.
1: Niemniej jednak, no, jeżeli się promujemy, to pokazujemy się z jak najlepszej strony.
3: No to tak, to jest prawda.
0: Słuchajcie, ja mam na to doskonały przykład. Kiedy zajmowałam się rehabilitacją zwierząt, to bardzo często ludzie mnie pytali, czy ja również się zajmuję pacjentami ludzkimi, a jeżeli nie, to czy mogę polecić kogoś innego ze środowiska, dlatego że oni chcą iść tylko do masażysty niewidomego, bo ten się zna na rzeczy.
3: No tak, to jest prawda. Tak, to jest prawda, bo ja też tylko powiem tak szybko. Ja miałam kolegę akurat w szkole w Krakowie, który niestety nie wziął, nie umiał masować, w ogóle się w tym zawodzie jakoś nie czuł dobrze i powiem tylko tyle, że się nie promował, bo jakoś nie za bardzo był zainteresowany.
1: No to dobrze akurat, że się nie promował, bo jeżeli
0: to
1: się
0: to
1: w tym nie czuł, to i dla niego lepiej, i dla pacjentów lepiej.
0: Zwłaszcza dla pacjentów.
3: No tak, to jest
0: I
3: prawda.
0: Tak mamy za dużo masażystów po pseudokursach
3: i
0: innych specjalistów.
3: To jest prawda.
0: Mówi się generalnie, że rynek wszystko wyrówna i to
1: oczywiście.
0: W bardzo, bardzo wielu zawodach, ale póki co zginą
3: niestety,
0: narody.
3: Tak. Jest jak jest. Ja też jestem masażystką, więc... To akurat nie mogę to powiedzieć.
0: Mnie się bardzo podobało, jak nasz kolega Jarek powiedział, że rodzice kazali mu się uczyć, żeby jak będzie się uczył, to to będzie miał łatwiejszy chleb, a tymczasem on sobie wybrał zawód i pracuje w takim, gdzie musi mieć dużą wiedzę teoretyczną, praktyczną, a jeszcze się namachać. No, czyli to doskonałe, fantastyczne. To jest taka kwintesencja rzeczywiście zawodu masażysty. I cały czas trzeba się rozwijać.
3: Akurat. No.
0: I to było naprawdę piękne.
3: Dobra, no to ja w takim razie serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy Ci również za telefon.
0: A skoro już właśnie mówimy o koledze Jarku, to możemy od razu też wspomnieć tak szybciutko, bo już nie będziemy przedłużać tej audycji, bo myślę, że można gdzieś jakiś suplement później dobrać, jak ludzie przemyślą sprawę i będą mieć swoje własne przykłady, że również można sobie przez media społecznościowe, przez swoją stronę internetową jak najbardziej też, ale przez media społecznościowe można prowadzić przeróżne akcje społeczne, że wcale to nie musi być związane z naszym życiem zawodowym, ale to może być akcja społeczna, to może być coś prowadzone na naszą rzecz, bądź na rzecz innych, to mogą być aukcje internetowe, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych działalności, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A to dotknęłaś, Magda, bardzo fajnej kwestii, czyli crowdfundingu w ogóle. To myślę, że też warto na ten temat powiedzieć.
0: Ja proponuję zrobić osobną audycję na ten temat, bo są do tego portale.
1: Tak. To jest bardzo fajna sprawa. To za chwilę chociaż po prostu zerknijmy na ten temat, ale to za chwilę, bo mamy telefon. Andrzej do nas zadzwonił po raz kolejny. Witaj, Andrzej.
4: Witajcie po raz drugi. Dzisiaj jest o lansingu i ja się znowu lansuję, bo po raz drugi dzwonię, ale...
0: Zapraszamy do lansu.
4: W kwestii jednego tematu, o którym mówiłaś, Magda, czyli o znaczeniu bycia niewidomym, jeżeli chodzi o śpiew. Bo ja generalnie jakoś tam zawsze lubiłem śpiewać w chórze i śpiewałem jeszcze w szkole dla niewidomych w Laskach, tam gdzie byłem przez, z 10 lat śpiewałem ładny. No i potem chciałem tą... Słucham? U siostry Blanki.
0: U siostry Blanki. Tak, o, wspaniała Blanki, osoba. Niestety, tak, niestety już nie żyje, cudowna.
4: No właśnie, dlatego mówię, świeć Panie nad jej duszą. No i potem chciałem to... tradycję kontynuować. No i w czasie studiów jeszcze może jakoś się nie zdecydowałem na wstąpienie do chóru akademickiego, ale później już jakoś tam, mając sporo wolnego czasu w ciągu dnia, chciałem to jednak zrobić. No i oczywiście jak pojechałem na przesłuchania, no to było, że jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z twojego głosu i tak dalej. No tylko właśnie się potem okazało, że nie ma pomysłu na to, jak mi pomóc, żeby mógł jakoś po prostu aktywnie brać udział w tych próbach. No i była oczywiście mowa, że będą wysyłane mi nagrania, melodii, którą mam się nauczyć i tak dalej, że tekst mogę dostawać w wersji elektronicznej, nie ma problemu. Ale tak naprawdę no nic się nie stało i skutek był taki, że no jest w stwierdzeniu, że po prostu mimo wszystko to nie ma dalej sensu, bo ja rozmawiałem z prezesem tego chóru, kierownikiem i jak najbardziej był przyjemny, życzliwy, tylko po prostu nic się nie działo. A pozytywne doświadczenia są takie, że po pierwsze udało mi się śpiewać kiedyś w takim chórze, może niedużym, parafialnym, takim skromnym. I tam bez problemu, chociaż też był dyrygent, też korzystali ludzie z nut, ale się okazało, że można zrobić tak, żeby wszyscy na przykład też oprócz nut dostawali nagrania swoich głosów po prostu, bo to był chór czterogłosowy, więc można było to w ten sposób zrobić. Można było też... Nie było problemu, jak poprosiłem o tekst wersji elektronicznej nowej rzeczy. I też nie było problemu, także...
0: Teraz jest łatwiej, bo można sobie nawet nieraz to po prostu ściągnąć z internetu albo szybko przesłać
4: wersję
0: elektroniczną i tu zoocerować.
4: Tu gdzieś,
0: też są narzędzia.
4: Tu coś na Dropboxa można wrzucić, jakieś nagrania czy coś. No to więc właśnie to jedna rzecz taka. A druga rzecz, że do tej pory jakoś tam co jakiś czas przy jakichś większych może uroczystościach, ale biorę udział w chórze takim swoim miejskim, tam w mieście, z którego pochodzę. Jest chór męski, funkcjonuje sobie całkiem ładnie już od paru lat. No i mniej więcej ponad półtora roku, już prawie dwa będzie w czerwcu. Biorę też udział co jakiś czas w jego występach i też nie ma problemu, żebym właśnie dostawał nagrania, czy żebym dostawał teksty.
1: A żebyśmy się tak trzymali tematu i jednak w jakiś sposób nawiązywali do tego, co jest dziś w audycji, to ja zapytam.
4: Ma znaczenie to, że się nie widzi, a czasami nie ma.
1: Bo chciałbym zapytać o jedną rzecz. Bo skoro tam śpiewasz i jak mówisz, jest to twoją jakąś tam pasją,
4: hobby,
1: czy lubisz to, czy jest to hobby, nie myślałeś na przykład, żeby gdzieś powiedzmy spróbować, bo to też niektórzy tak próbują właśnie przez internet, przez jakieś filmiki na YouTubie. medie, później odpowiednio promując to w mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na naszym polskim chociażby wykopie, co też to jest grupa takich serwisów dosyć fajnych, gdzie powiedzmy internauci decydują o tym, czy coś jest fajne i czy naprawdę ma dosyć dużą oglądalność, czy się jakoś tam powiedzmy jako taki albo chórzysta, albo solista gdzieś tam wypromować i może coś z tego by było.
0: Promować jako tak zwana osoba publiczna.
1: Dokładnie. Nie myślałeś o tym?
4: No nie myślałem o tym, bo mimo wszystko jakoś w ciągu dnia jestem
0: to pomyśl, trochę zajęty. Każdy występ
4: nie bardzo mam czas
0: zapraszasz robić wydarzenie, regularne. Będzie występ, wiesz.
4: Ale co jakiś czas po prostu dla przyjemności decyduję się na
1: A wiesz, że najlepsza praca to jest taka, która daje przyjemność.
4: Nie, wiem, tylko też wiemy na to o tym, że trzeba mieć mimo wszystko czasu, a jak się nie widzi, no to tym bardziej, bo nie zobaczy na bieżąco.
0: Jak my to, i słuchajcie, jak i tak my to dalej, kiedyś no. ustaliliśmy, to najlepsza praca dla idei to jest taka, że idea jest, aby
4: ale
0: było miło, przyjemnie
4: ma,
0: i z kasą.
4: Teraz już idei nie ma, jest Orange, więc już pracy dla idei nie ma.
1: Okej.
4: Okay. Tym widzisz, tym wesołym akcentem pozdrawiam was po raz kolejny.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy za telefon.
0: Pomarańczowa rewolucja.
1: Tak, trzymaj się. Natomiast co do tego crowdfundingu, to myślę, że warto o tym coś powiedzieć, bo ja też mam tu do powiedzenia mało.
0: Tak, dobra, ale tylko taką zajawkę trzaśniemy, bo to osobny temat będzie. Chodzi o to, że jeżeli mamy fajny pomysł na biznes, na tak zwane start-up najlepiej, tak, że chcemy z czymś tam sobie właśnie wystartować, a nie mamy na to kasy, to dajemy na jeden z wielu. Teraz jest coraz więcej właśnie tych...
1: W Polsce to polakpotrafi.pl, takie na światowe przykład. To Indiegogo i Kickstarter, jeżeli chcemy
0: popularne.
1: W świecie zbierać.
0: No, jeszcze więcej jest, ale generalnie te najpopularniejsze. Na taki serwis swoją ofertę opisujemy co, jak, gdzie, kiedy. Czyli co chcemy zrobić, ile na to potrzebujemy pieniędzy i co ewentualnym współudziałowcom jesteśmy w stanie zaoferować. Na przykład chcemy wydać publikację z pracami jakiegoś artysty, który był ceniony gdzieś tam. Mamy zebrane prywatną kolekcję na przykład jego plakatów. O, no była taka, to jest autentyczna historia. I tak naprawdę żadne wydawnictwo książkowe nie jest zbyt mocno tym zainteresowane. My byśmy chcieli, bo jest cenna czyjaś praca, fajna kolekcja, trudno, żeby to się tak zmarnowało. Chcemy to wydać oficjalnie, w ładnym formacie i zbieramy na to kasę. I osoby, które dadzą na to pieniądze, to na przykład dostaną darmowy egzemplarz, plus tam coś, plus udziały, w zależności od tego, jaka to jest akcja i jakie zyski są spodziewane, bo to jest oczywiście przy okazji badanie rynku i tak dalej, jakieś tam trzeba sobie wykonać, żeby to się w ogóle opłacało wszystkim. To dajemy komuś na przykład jakiś procent zysku albo część z materiałów, które powstaną z tego. Jeżeli ma na przykład powstać ośrodek rehabilitacji kogoś tam, to dajemy komuś darmowe wejściówki albo na jakąś imprezę, jeżeli takową organizujemy. Więc osoby, które nam wpłacają pieniądze, a są osoby, które wpłacają pieniądze na coś takiego, chcą w tym współuczestniczyć, mogą sobie skorzystać z naszego projektu, a dzięki temu projekt powstaje i my na tym realnie zarabiamy. No z tym, że musimy się oczywiście podzielić później zyskami, tak jak ktoś się z nami podzielił pieniędzmi podczas startu tego biznesu. I oczywiście jest tak, że zbiórka ma swój określony cel i czas i jeżeli zostanie zrealizowana z sukcesem, no to po prostu zostanie zrealizowana. Nie zawsze to wypali, ale też jeżeli czasem to nie wypali, że zbiórka jest niezakończona sukcesem, to ktoś na to zwróci uwagę i jeżeli nam oczywiście nie ukradnie pomysłu, bo i takie rzeczy się zdarzają, to jest szansa, że i tak mimo wszystko uda nam się coś z tym zrobić, przedsięwziąć. I to nieraz są takie przeróżne, jakieś sposoby domowe na zrobienie czegoś ciekawego.
1: Na Kickstarterze jakiegoś... ktoś zbierał pieniądze na sałatkę ziemniaczaną i każdy, kto tam coś wpłacił, to miał dostać ileś tej sałatki. I to
0: no na przykład.
1: Całkiem sporo ludzi to wpłacało, ale ja mam taką ciekawostkę z naszego środowiska. Bo to myślę, że będzie
0: najlepsze.
1: Fajne, oczywiście, żeby to dotyczyło. Ostatnio była taka kampania crowdfundingowa na Indiegogo. Dwóch, myślę, że znanych informatyków, programistów w naszym środowisku, czyli Christopher Toth i Tyler Spivey, wymyśliło sobie rzecz bardzo potrzebną, moim zdaniem. Mianowicie dodatek dla NVDA umożliwiający zdalne zarządzanie drugim komputerem. Czyli taka pomoc zdalna, coś jak TeamViewer, jak JoStandem i podobne rozwiązania. Tyle, że za darmo, no tylko trzeba oczywiście to sfinansować. Wymyślili sobie, wycenili swoją pracę nad tym na 10 tysięcy dolarów. Mhm. Okazało się, że w 2 dni udało się zebrać całą kwotę plus jeszcze trochę. I w tym momencie zbiórka tam jest chyba 122% obecnie jest. A jeszcze przez około tam 20 parę czy 30 dni można pieniądze
0: czasem,
1: zbierać.
0: Tak, czasem tak, jest że... tak, że wtedy powoduje to rozwój projektu, tak. A czasem jest tak, że ci ludzie przeznaczają część tych pieniędzy nadwyżkowych na inny projekt, jeżeli oczywiście udziałowcy, tak, zgodzą się na to, że przeznacza się w tym momencie na kogoś innego, na jakiś pokrewny biznes albo jakiś towarzyszący albo nowy. Gdzie na przykład wrzucaliśmy jakiś jeden pomysł, a mamy w zanadrzu jeszcze 3, to w tym momencie uruchamiamy następny, bo widzimy, że to dobrze idzie, a to jest pokrewne, to jest rozwinięcie biznesu.
1: Pomysły są wszelakie. Ja
0: nawet czytałam na przykład o zegarku, który będzie wyświetlał codziennie inny cytat z Biblii. No. Gdzie jest można. Takie zapotrzebowanie. Zbiórka chyba nawet udana była z tego, co
1: więc
0: ja pamiętam.
1: Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł z naszych słuchaczy i chce go zrealizować, a na przykład nie ma pieniędzy na to, to rzeczywiście może warto sięgnąć po taki crowdfunding, po takie zbiórki. Oczywiście zastrzegamy, prosimy tego nie traktować jako źródło łatwego i prostego dochodu.
0: I nie
1: bo
0: deklarujemy
1: trzeba...
0: się, że natychmiast weźmiemy w tym udział finansowy.
1: Tak, bo oczywiście no, trzeba się napracować, ale jeżeli mamy pomysł, a po prostu nie mamy pieniędzy na rozwój i na to, żeby coś zrealizować, no to odpowiednio to wyceniamy, uruchamiamy zbiórkę, promujemy się w internecie i być może uda się zebrać takie pieniądze. A jeżeli nie, i co jest też myślę istotne i także szczególnie istotne w przypadku osób niewidomych, bo wiesz, ten dodatek do NVDA to sfinansowali w zasadzie, myślę, w 90% osoby niewidome. Sfinansowały osoby niewidome, pokazując, że jest to potrzebne. Ile robi się
0: zależy.
1: Tak, ile robi się różnych
0: projektów... I to już jest
1: projektów.
0: Konkretne badanie rynkowe.
1: Tak,
0: dla kogoś,
1: ile robi
0: to
1: się różnych projektów dla osób niewidomych bez konsultacji z osobami niewidomymi.
0: Tak,
1: bo się komuś wydaje,
0: tak,
1: bo się komuś wydaje, że tak to powinno być. A tu nastąpiła bardzo szybka i łatwa weryfikacja rynku i potrzeb.
0: Mhm, super. Także słuchajcie, musimy się promować, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, czy nawet jeżeli dzisiaj nie planujemy jakiegoś rozwoju swojego biznesu własnego, albo jesteśmy tak zwanymi szeregowymi pracownikami, albo w ogóle nie mamy pracy i nie planujemy, ale za chwilę nam się może to przydać, także dbajmy o nasz wizerunek, dbajmy o naszych też znajomych, starajmy się podtrzymywać różne fajne, ciekawe kontakty. To wcale nie jest jakiś wstyd i obciach, że z powodów interesownych z kimś podtrzymujemy znajomość. Oczywiście nie, że tylko i wyłącznie, ale jak ktoś do mnie dzwoni po dłuższym czasie i mówi, słuchaj, ty nie myśl, ja do ciebie tylko tak dzwonię, mam sprawę. Dobra, jaką masz sprawę? Ja się wcale o to nie obrażam, bo to daje mi też carte blanche, żeby w drugą stronę zrobić to samo. I ludzie, którzy pracują intensywnie, żeby nie użyć słowa grubszego, co to oni robią na co dzień, nie mają żadnych zastrzeżeń, że każdy chce zarobić na swojej pracy, że wzajemnie się promujemy po to, żeby każdy z nas miał również sukcesy. No docelowo finansowe, bo wiadomo, że klienci przekładają się również na nasz zarobek. Nie obrażajmy się o to i tak naprawdę dbajmy o to wszystko.
1: Ale też z drugiej strony...
0: Załatwianie sobie pracy po znajomości również jest jak najbardziej okej. Byleśmy to robili z głową, żeby to nie było tak, że kogoś tylko i wyłącznie lubimy, ale nie ma kwalifikacji, bo potem możemy się sami podłożyć i świecić oczami przed kimś, że my kogoś broniliśmy, a okazało się, że to jest w ogóle sytuacja, jak ja to mówię, niehalowa.
1: Ale też z drugiej strony fajne i to jest naprawdę fajne, ja akurat tak mam, że ze znaczną częścią osób, z którą współpracuję, też mam bardzo fajny kontakt i nie tylko w kwestiach zawodowych, bo
0: ja to głównie mam właśnie znajomych, czyli takich, z którymi współpracuję i również z nimi mamy prywatne kontakty, ponieważ zawsze mamy o czym gadać.
1: Dokładnie. I to jest
0: myślę... Nie tylko na tematy zawodowe, ale to są po prostu ciekawe, fajne osoby,
1: i to
0: z którymi
1: jest,
0: o tym pogadać.
1: I to jest myślę, że bardzo fajne, bo wtedy i przy okazji nawet takiej rozmowy też może wyjść coś ciekawego, nad czym można by wspólnie podziałać. Kolejny telefon mamy, dzwoni do nas Rajmund. Witaj.
0: O,
1: już nie dzwoni. Okej. Okay.
0: Rozmyślił się.
1: Dobrze.
0: No to ja tak chciałam zmierzać ku końcowi, ja chciałam tylko tak ładnie podsumować, że w ostateczności, jeżeli nie online, to pamiętajmy, że nie jeden dobry biznes został załatwiony przy jakimś trunku, przy fajnie zastawionym stole i to też jest jakaś forma promocji samego siebie, już tak z przymrużeniem oka po prostu to podsumowanie, że nie wszystko musimy online. to a propos tych też znajomości naszych przeróżnych, jak to faktycznie działa. A to działa w Polsce, za granicą, wszędzie.
1: Działa.
0: Nawet tam, gdzie są konwencje o tym, że nie wolno nikogo dyskryminować, to i tak obcych nie wspieramy, wspieramy swoich, więc póki nie jesteś swój, to jesteś niczyj. I to nie jest prawda, że to jest specyfika polska. Tak działa wszędzie, w każdej branży, na całym świecie i żadne prawa tego nie rozwiążą, bo jak to się mówi, bliższa ciału koszula. O.
1: I tym optymistycznym akcentem...
0: Akcentem...
1: Będziemy kończyć, tak.
0: Żegnamy was. Bardzo miło było. Przynajmniej nam, no nie wiem jak wam tam zasnęliście może. Nie, czy
1: myślę, że też, bo słuchacze dzwonili, dopisywała
0: wielokrotnie
1: nam
0: nawet.
1: Audiencja oczywiście, dlatego myślę, że jak najbardziej.
0: Później będą ściągać.
1: Jeszcze Rajmund dzwoni, to spróbujmy już tak na koniec odebrać. Witaj.
5: Halo, przepraszam, bo ja nie wiem co się urwało i dlaczego.
1: No coś nam, słyszymy cię głośno i wyraźnie. Oj, ale już nie. No niestety, to chyba rzeczywiście znak jakiś, że powinniśmy...
0: To zapraszamy do komentarza, dlatego że dzisiejszy podcast się ukaże błyskawicznie.
1: Błyskawicznie, tak.
0: Natychmiast go naprawdę, jak kiedyś było tak miesiąc, sześć tygodni więcej, to dzisiejszy będzie dzisiaj albo jutro, także
1: najdalej jutro.
0: Od razu można komentować. Dzięki bardzo wam wszystkim za bierny bądź czynny udział. Magdalena Rutkowska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Dzięki, dobrej nocy.
1: Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: porządnych, bo to w końcu piątek i to w dodatku 13 lutego 2015 roku. Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Tyflo Radia Michał Dziwisz. Natomiast to jest kolejna audycja, której nie prowadzę sam, bo zdecydowanie lepiej i przyjemniej rozmawia się w duecie niż prowadzi się monolog. A zresztą też fakt jest taki, że na pewne tematy najlepiej, żeby wypowiadały się osoby, które na tym się najzwyczajniej w świecie znają. I z pewnością dużo do powiedzenia na dzisiejszy temat będzie miał mój dzisiejszy gość, czyli Andrzej Jakubowski. Witaj, Andrzeju.
1: Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak już widać w odtwarzaczach radia internetowego, jeżeli wam się to wyświetla, to dzisiejszy temat będzie dotyczył gier planszowych. Sporo w Tyflo Podcaście mówimy o grach audio. Tu pozdrowienia w stronę Tomka Tworka, który jak tylko coś ciekawego wynajdzie na tym, no, co tu dużo kryć, rozwijającym się rynku, wciąż rozwijającym się rynku, więc jak coś Tomek odnajdzie ciekawego, to się oczywiście z wami dzieli kolejnymi audycjami dotyczącymi tego. A gry planszowe to by się tak mogło wydawać, że temat, który w dobie komputerów i w dobie nowoczesnych technologii to już temat zupełnie zapomniany. A tak nie jest, prawda? Jeszcze Andrzeju, wspominając to, o czym mówiliśmy tuż przed naszą dzisiejszą audycją, jeszcze tak poza anteną, gry planszowe wracają do łask.
1: Tak, oczywiście wracają i to wracają wszędzie, na całym świecie, nie tylko w Polsce. Ale w Polsce to jest widoczne, no, u nas w Łodzi jest to widoczne chociażby w tym momencie widać organizowane imprezy, które zbierają osoby zainteresowane grami. No, są to gry od gier planszowych, o których już mówiłem, na przykład Gra Go, po gry tak fabularne, historyczne, geograficzne i inne. Więc tu moda wraca i coraz bardziej widoczne to jest. Nawet w sklepach z grami planszowymi panie mówią, że coraz więcej ma klientów, bo ludzie zaczynają jednak, no, grać w gry planszowe.
0: No i tu muszę od razu cię zapytać, bo podejrzewam, że bywasz w takich sklepach, odwiedzasz je, ale czy osoba niewidoma, skoro już o ten temat zahaczymy i zahaczamy, czy osoba niewidoma, która odwiedzi taki sklep z grami planszowymi, bo zakładam, że no, takie sklepy są pewnie w jakichś większych miastach, a może nawet i niekiedy w mniejszych, natomiast czy osoba niewidoma, całkowicie niewidoma, tu podkreślam, kiedy wejdzie do takiego sklepu, to czy ona ma szansę znaleźć tam coś w ogóle dla siebie, z twoich obserwacji?
1: Tak, szansę ma. Oczywiście trzeba bardzo skutecznie rozmawiać z paniami pracującymi w takim sklepie, bo te panie oczywiście nie są przygotowane do tego, żeby od razu nam zaproponować grę, która jest dostosowana dla osób niewidomych, ale ja, będąc wielokrotnie w takim sklepie i rozmawiając z tymi paniami, już panie wiedzą, jakich gier szukam, jak te gry muszą być zbudowane, co muszą zawierać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj przygotowałem gry planszowe, które są dla nas oczywiście dostępne, dla osób niewidomych i potrzebujemy tylko i wyłącznie albo kubarytmów. No, kubarytmy prawdopodobnie ma każda osoba niewidoma, więc myślę, że plansze do kubarytmów i kostki do kubarytmów.
0: Wiesz co, Andrzeju, ale z racji tego, że słuchają nas tak, że być może osoby albo zupełnie, które są osobami widzącymi, bo z tego co wiem, to czasem się też tak zdarza. Mamy odbiorców Tyflo Podcastu właśnie zainteresowanych tematyką osób niewidomych w ogóle. Albo słuchają osoby, które straciły wzrok w czasie późniejszym i nie miały możliwości i okazji przejść przez edukację, na przykład w szkole podstawowej, kiedy te kubarytmy są przede wszystkim popularne i kiedy z nich się korzysta. Więc proponuję, żebyś jeszcze naszym słuchaczom powiedział, co to są te kubarytmy.
1: To znaczy, ja powiem oczywiście o kubarytmach, powiem w jaki sposób je wykorzystać, ale wcale to nie oznacza, jeżeli ktoś nawet tych kubarytmów nie ma, że nie może grać w te gry, o których w tej chwili mówię. Kubarytmy pomagają

0: mi po prostu w wytłumaczeniu pewnych zasad gry i tak dalej. Natomiast ja będę mówić w ten sposób, że można również używać zwykłego papieru, czy brystolu, czy papieru pokratkowanego na przykład, prawda, czy kartki papieru i ołówek, czy długopis, czy mazak wystarczy do tego, żeby zbudować sobie planszę do
1: tych gier, do których
0: mówię. Tak, no ale to jest
1: opcja dla osób,
0: prawda,
1: widzących albo słabo widzących. Tak, tak,
0: tak. Natomiast jeżeli chodzi o kubarytmy, kubarytm to jest pomoc dydaktyczna, używa się w szkołach, służy do nauki czytania i pisania rachunków, tak, dodawania, odejmowania, mnożenia. Jest to plansza 16 pól na 16 pól, przy czym ta plansza ma wypukłe skrzyżowania, to znaczy wszystkie linie dzielące tą planszę na pola są wypukłe. Pola są wklęsłe w postaci takich jakby pojemniczków, w które wkłada się kostki. Kostki sześcienne. Na tych kostkach sześciennych są zaznaczone punkty, wypukłe punkty. Z tych punktów można ułożyć różne znaki brajlowskie, od liter po cyfry. I w związku z tym my, wykorzystując te kostki i wykorzystując tą planszę, no, mamy pomoc dydaktyczną. My tutaj, jeżeli mówiąc o gry, o gry planszowe, możemy te kubarytmy wykorzystać do zbudowania sobie zaznaczenia, ograniczenia pewnej części tych kubarytmów i zbudowania sobie planszy. Niekoniecznie trzeba korzystać z kubarytmów. Można to sobie zrobić, wykorzystując inne elementy, ale to w zależności od gry. Ja będę o tym mówić, w jaki sposób można ewentualnie pewne rzeczy sobie praktycznie w domu zrobić, nie kupując takiej gry, bo niektóre gry, o których ja tutaj będę mówić, można kupić na przykład w sklepie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie na przykład, prawda, na ulicy Konwiktorskiej. Można sobie takie gry zamówić. I wtedy otrzymujemy oryginalną planszę, już z planszę i piony, cały zestaw dostosowany do potrzeb osób niewidomych. Natomiast ja nie chcę nikogo tutaj naciągać na kupowanie czegokolwiek, dlatego mówię o wykorzystaniu kubarytmów, prawda?
1: Skoro mówisz o kubarytmach, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście przypomniała mi się jedna dosyć istotna rzecz. Kiedyś ja kubarytmy wykorzystałem już swego czasu właśnie jeżeli chodzi o grę, o jedną z gier, to pamiętam jeszcze za czasów, kiedy pracowałem w radiu lokalnym. No i to były lata, końcówka lat 90., początek lat 2000, tam powiedzmy rok 2001, 2002. No to wtedy dosyć popularną na antenie stacji radiowych lokalnych było coś takiego jak gra w okręty. Wtedy bardzo dużo stacji miało taki konkurs, w którym to grało się w okręty na zasadzie takiej, że były na planszy rozstawione statki, okręty, tam czteromasztowiec, trójmasztowce i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie za zestrzelenie każdego takiego okrętu zdobywało się odpowiednią ilość punktów. No i ja właśnie jako prowadzący programy u nas tu w lokalnym radiu, no tak się zastanawiam, jakby tu zbudować sobie taką planszę do gry w statki, żebym mógł ze słuchaczami w to zagrać i żeby było to w miarę dla mnie proste.
0: Wspaniały pomysł, Michale.
1: No i właśnie za pomocą kubarytmów zbudowałem sobie taką planszę na zasadzie, że literki oznaczyłem od drugiej kratki od góry w prawą stronę. Mam nadzieję, że to dosyć dobrze tłumaczę, żeby jakby można było tam wstawić zero też. Że,
0: rozumiem. Tak, tak.
1: Żeby był jakby ta jedna
0: zero,
1: kratka wolna.
0: A, B,
1: tak,
0: C i tak
1: dokładnie.
0: Dalej,
1: tak? I żeby to zero też dotyczyło kolejnych tam powiedzmy cyferek. No i w ramach tych współrzędnych odpowiednio tam sobie układałem te statki. Jeszcze ja tę grę rozbudowałem trochę, bo pamiętam, że była na przykład na planszy tak zwana skrzynka szczęścia, która dodawała jakieś tam punkty, ale też na planszy była także jakaś, jak dobrze pamiętam, to była mina. Jeżeli ktoś na minę trafił, to niestety tracił wszystkie punkty, które zebrał do tej pory. Więc gra była z pewnymi modyfikacjami, no ale na szczęście takimi, które no, z jednej strony słuchaczy cieszyły, bo te dodatkowe punkty, ale mogły też irytować, bo punkty
0: czyli
1: mogły zostać zabrane.
0: Czyli zostałeś, Michale, jednym słowem autorem nowej gry, nowej wersji no. gry w okręty, tak? Więc no gratuluję ci, prawda? Powinieneś ten pomysł opatentować i teraz na całym świecie ludzie będą mówić, że mają nową wersję gry w okręty autorstwa Michała, tak? Prawda?
1: No tak.
0: Więc tutaj gratuluję. Tak, tak, oczywiście, trzeba być tutaj pomysłowym, trzeba używać różnych, my niewidomi nie możemy być pasywni tutaj w tym momencie, musimy wykorzystywać wszystkie te elementy, które wspomogą nas w tym, żeby zbudować nową grę. Nie zawsze idąc do sklepu, pytając o jakąś grę, sprzedawca od razu nam, tak, tak, tak, proszę pana, my tylko na pana czekaliśmy, mamy tutaj już dla pana przygotowany zestaw gier dla osób niewidomych. No niestety tak nie jest. Ja wielokrotnie idąc do takiego sklepu pytam o gry, o ciekawe gry, później otrzymując i sprzedawczyni pokazując mi daną grę, mówi, ale to chyba nie... Halo?
1: Jestem.
0: Bo coś pika, więc... Aha, dobra, przepraszam. W każdym razie sprzedawczyni pokazuje mi taką grę i ja wtedy dopiero muszę zadecydować, czy dana gra może być stosowana przez osobę niewidomą, czy trzeba ją w jakiś sposób przerobić, tak? Dostosować dla osób niewidomych.
1: Halo? Jestem, cały czas.
0: Dobrze, dobrze, bo ja jakieś pykanie tutaj miałem w słuchawce. W każdym razie, jak mówię, natomiast wszyscy my, łącznie z tobą, ja nawet o tym chciałem też powiedzieć, że to, że ja podam zasady pewnych gier, to wcale nie oznacza, że my nie możemy być twórczymi ludźmi i nie możemy, powiedzmy, w swoim środowisku czy w swoim towarzystwie nie dodawać czy nie odejmować pewnych reguł gry, pewnych zasad, nie zmienić na przykład planszy, czy nie wprowadzić dodatkowych przepisów, prawda, danej gry i nie stworzyć czegoś nowego, ciekawszego, może bardziej dostosowanego dla pewnych osób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda?
1: Wszystko się zgadza. Andrzeju, mamy telefon od kogoś, kto jest z nami na linii. Halo, kogo witamy?
2: Witam serdecznie. Ewelina Hernik z tej strony.
1: Witaj, Ewelino.
0: Witamy serdecznie.
2: Wiecie co, bo ja chciałam tylko powiedzieć, że jakieś grałam w takiego Chińczyka brajlowskiego, że po prostu były pionki z takimi jakby szpiegami i tam były dziurki na takiej brajlowskiej planszy i no nie wiem, tam się chodziło do domków, już nie pamiętam, co tam chodziło. W to grałam, pamiętam jeszcze grałam w warcaby brajlowskie, bo miałam w Obińskach jeszcze kiedyś. No i tak to no grałam zwykle z widzącymi, no bo nie miałam za bardzo możliwości pożyczenia tych gier, więc...
0: No strzeliłaś, moja droga, w dziesiątkę,
2: bo ja chcę... A w te gry, o których mówicie, no to nie miałam okazji nigdy zagrać.
0: No na razie żeśmy nie powiedzieli o żadnej grze, ale akurat jeżeli chodzi o Chińczyka, czy jeżeli chodzi o warcaby, to chciałbym właśnie o nich też powiedzieć dzisiaj, więc przypomnę zasady gry, przypomnę jakie są wersje ewentualnie tych gier, no i może wrócisz do grania w te gry, bo warto jest właśnie zagrać w grę planszową.
1: No i Ewelina z nami się już rozłączyła, wychodzi na to. Oczywiście czekamy na kolejne telefony. Jeżeli ktoś miałby ochotę, no to czekamy na telefony. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. To jest nasz login. Telefon 123 834 835. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na Skype'ie jeszcze dodatkowo można do nas pisać, jeżeli ktoś preferuje taką formę komunikacji. No więc Andrzeju, już pierwsza gra tak naprawdę za nami. Można sobie do tego wykorzystać kubarytmy, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać sobie w okręty. Chociaż mam pewne wątpliwości na temat, że tak powiem, jakiejś dyskrecji, jeżeli gramy z osobą widzącą w coś takiego, no bo to łatwo podpatrzeć. Ale jeżeli dwie osoby niewidome ze sobą grają, na przykład każdy ma rozstawione plansze na własnej, a właściwie okręty na własnej planszy, no to wtedy nie jest
0: Michale,
1: to myślę problem.
0: Michale, przede wszystkim, jeżeli chodzi o gry, no ja, jak wiesz, jestem tu pasjonatą gry Go, japońskiej gry, o której mówiłem wcześniej, ale to dotyczy wszystkich gier i zachowania się ludzi przy grach. No, siadając kimś do gry, musimy mieć po pierwsze zaufanie do uczciwości tej osoby i musimy stworzyć taką atmosferę i tak się zachowywać i mieć takie zasady fair play, że no nie możemy dopuszczać, że ktoś wykorzysta no naszą powiedzmy niemożliwość zobaczenia pewnych zachowań, prawda? Czyli no nie wiem, zabrania pewnego pionka, czy przestawienia pionka, czy zrobienia innej rzeczy, co może spowodować no zmianę sytuacji na planszy, czy w ogóle gry. No ja takiej sytuacji nie dopuszczam. Ja uważam, że jeżeli ktoś siada do gry, jakikolwiek, czy ona się tak, czy inaczej nazywa, to musimy już brać pod uwagę to, że siadają dwaj, czy więcej osób, bo będę mówić też o grach wieloosobowych, że w te gry mogą grać tylko ludzie no, na odpowiednim poziomie no, zachowania się, prawda, kultury wzajemnej. Więc tutaj nie dopuszczam tego, że ktoś siada do gry i traktuje grę, zresztą ja też chciałem o tym powiedzieć, że ja tu wybrałem gry, które mają nas bawić, mają sprawiać nam przyjemność, mają powodować to, że mile spędzimy czas, natomiast nie przygotowałem tutaj gier, w które też mogą grać osoby niewidome, ale gier, które w jakiś sposób wywołują w nas no, niepożądane zachowania, czyli na przykład tutaj myślę o grach głównie hazardowych, prawda, które w jakiś sposób wywołują w nas agresję, no, chęć oszukania, czy wymuszenia, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tu zakładam, mówiąc o grach planszowych, że grają ludzie uczciwie, sprawiedliwie, są fair wobec siebie i nie w ogóle nie przyjmuję do siebie, że może być ktoś, kto, jak już wcześniej powiedziałem, kto zachowuje się nieelegancko. Tak, Michale? Więc
1: no i
0: ustalmy...
1: to trzeba po prostu przyjąć.
0: Musimy z góry to założyć.
1: No bo tak naprawdę tak naprawdę gra to w grach chodzi o to, żeby była zabawa i żeby to była uczciwa zabawa, tak?
0: Tak jest, oczywiście, że tak.
1: Dobrze, więc przejdźmy może do kolejnej gry.
0: To znaczy, ja chciałem jeszcze powiedzieć, Michale, że co to jest właściwie gra, bo my mówimy gra, ale w zasadzie no, wiemy ogólnie, co to jest gra. Ale gra to jest czynność albo wiele czynności, które są w jakiś sposób obudowane pewnymi zasadami, regułami, właśnie zachowaniem, właśnie tym, że musimy przestrzegać pewnych form zachowania, pewnych form reguł, zasad gry. I gra, gier na świecie jest bardzo dużo. Ja jako matyk mogę powiedzieć, że ich jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że nawet nieskończenie wiele, bo w zasadzie każda gra posiada bardzo wiele odmian, możliwości i tak dalej, więc w sumie mnożąc te wszystkie kombinacje i tak dalej, permutacje i tak dalej, można otrzymać naprawdę bardzo wielką liczbę. Stąd ja tutaj, przygotowując dla was gry logiczne, jak już wspominam, logiczne i planszowe, brałem pod uwagę dwie główne rzeczy. Pierwsza rzecz to oczywiście to, co żeśmy mówili, Michale, wcześniej, czyli kwestia tego, żeby w te gry mogły grać osoby niewidome. świadome, bez poczucia światła. Oczywiście, tak jak żeśmy też już wspomnieli, że to wcale nie oznacza, że z osobą niewidomą nie może grać osoba widząca. Prawda? To oczywiście jest dopuszczone i to oczywiście nie ma znaczenia, czy z osobą niewidomą gra druga osoba niewidoma, czy gra osoba widząca, bo te gry, mimo że są dostosowane dla osób niewidomych, ale również w te gry grają osoby widzące, więc tutaj absolutnie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o osoby, nie ma.
1: Mamy kolejny telefon, więc tak, spróbujmy odebrać. Halo, kogo witamy tym razem?
2: Wiecie co, jeszcze raz Ewelina, bo coś z moim telefonem było nie tak.
1: Słuchamy.
2: Coś pewnie na łączach. Teraz myślę, że będzie dobrze. Wiecie co, bo ja chciałam powiedzieć, że ja kiedyś grałam w Chińczyka Brajlowskiego. Chciałam zapytać was, czy może ktoś was grał. To jest taki Chińczyk, że na planszy są pionki i tam są...
0: Coś tak, graliśmy w to, Ewelinko.
2: Ta plansza jest w kształcie takiego domku... I tam są, nie wiem, takie dziurki i tam, nie wiem, te pionki się nakłada, no nie wiem, rzuca się kostką, ktoś gra może we was w coś takiego?
1: Ja pamiętam to jako grę z dzieciństwa, te domki były rozłożone w kształcie takiego krzyża jakby, tak?
2: Tak.
1: I cztery osoby mogły w to grać, bo były różne, były cztery rodzaje pionków, każdy pionek oznaczony inaczej. Te pionki też różniły się kolorami, a dla nas miały one różne oznaczenia.
2: Otwory na te pionki były bardzo, bardzo wyraźne, więc spokojnie można było to... Bo ja pamiętam, że ja w Owniskach jeszcze grałam w taką grę. Jeszcze w Warszawie mieliśmy to Brajlowskie, to też kiedyś się grało, ale mówię szczerze, że ja takie gry, no szczerze mówiąc, takie gry to mnie nie fascynowały. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak...
1: No ale zawsze po czasie chyba przyjemnie wrócić, tak? I powspominać.
0: Tak jest.
2: No, tak.
0: Trzeba sobie po prostu odebrać odpowiednie towarzystwo.
2: Był.
1: Jasne.
2: Ktoś może pamięta z was, nie wiem, brajlowskie karty, gdzie się grało, nie wiem, w tysiąca albo... coś takiego, to też...
1: Ja powiem szczerze, ja nawet taką talię mam, ale ja... jakoś do kart nie mam ręki i nawet powiem szczerze, nigdy nie udało mi się jakoś za bardzo załapać oznaczeń tych kart. One dla mnie były jakoś tak strasznie enigmatycznie pooznaczane.
2: Tak, dla mnie też, ja tam przez chwilę to miałam w ręku, ale jakoś tak nie miałam do tego sentymentu ani nie miałam chęci, nie wiem, w to grać. Więc, tak jak mówię, gry planszowe to mnie tak, no, średnio fascynowały. Mnie w ogóle inne fascynowały, ale to...
1: Okej. Okay. No to w każdym razie...
2: Wiecie co?
0: Dziękujemy.
2: Dobra, to ja bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Powodzenia życzymy i proszę sobie dobrać jednak jakieś towarzystwo. I Chińczyk to jest gra dla od 2 do 4 osób, czyli wystarczy sobie do towarzystwa dobrać 2 lub 3 osoby i wtedy można już grać w Chińczyka. A myślę, że jest to przyjemna gra i można sobie rzeczywiście w nią pograć. Powodzenia.
1: Dziękujemy, Ewelino, za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. No więc to co, Andrzeju, przechodzimy do jakiejś
0: pierwszej? Tak jest, bardzo proszę.
1: Tak.
0: To znaczy ja również tutaj, jak mówię, po pierwsze chciałem gry, żeby to były gry dla niewidomych, po drugie, żeby to były gry niehazardowe, czyli gry, które możemy grać i z tego czerpać przyjemność, zadowolenie i mile spędzić czas, a po trzecie, żeby to były gry bardziej strategiczne, bardziej logiczne, bardziej do myślenia niż gry losowe.
1: Więc od czego zaczniemy?
0: Więc zaczniemy od Samotnika. Jest to gra dla jednej osoby. Tak jak wszystkie gry, posiadają w zależności od regionu świata swoje nazwy różne. Zwana była też zakonniczką albo kapucynem. Została w sumie, można powiedzieć, bo to też jest, można powiedzieć w pewnym sensie faktem historycznym, ale troszeczkę, jak to zwykle bywa, obwiane pewnymi legendami, ale prawdopodobnie można powiedzieć, że wynalazcą był Ludwik XIV razem ze swoim dworem i ten samotnik to jest gra dla jednej osoby. Jest to gra strategiczna, nie losowa, tu nie ma losu, tu jest tylko i wyłącznie kwestia własnej strategii, własnej taktyki, własnego pomysłu. Gra jest bardzo prosta. Jak już wspomniałem, można to robić na kubarytmach, można to robić również sobie samodzielnie. Co jest potrzebne do danej gry? Do gry jest potrzebna plansza 7x7, czyli 7 kolumn, 7 wierszy, czyli 49 pól. Z tych 49 pól, wiadomo, jest to kwadrat, czyli 7x7, z tego kwadratu 7x7 wycinamy, eliminujemy 4 kwadraty, które się znajdują w rogach. 2x2. Eliminujemy kwadraty, które znajdują się w rogach, 2x2, czyli 2 kolumny na 2 wiersze. I jeżeli wyeliminujemy, wycinamy tak jakby narożniki, prawda? Kwadraty w narożnikach, są 4 narożniki, więc 4 kwadraty i zostaje nam łącznie 33 pola. Nie liczymy też pola, który jest w środku. To pole jest tutaj najistotniejsze w tej grze. Oznaczmy to pole jako X i teraz pozostałe pola naszej planszy.
1: Andrzeju, taka prośba, jakbyś mógł troszeczkę odsunąć się od mikrofonu, dobrze?
0: Dobrze, troszeczkę, oczywiście. Bo są już. O. Są 32 pola, na których stawiamy pionki. Pionki są jednakowe, nie posiadają wartości, a służą tylko i wyłącznie do naszej gry. Na czym polega gra? Czyli mamy jedno pole wolne w środeczku, zwane X-em, natomiast wokół mamy 32 pionki. Gra polega na tym, że pionowo lub poziomo przeskakujemy i ruch polega na przeskoczeniu. Nie wolno pionków przesuwać, dokładać, zdejmować z planszy, tylko ruch polega na tym, że przeskakujemy danego piona, tak jak w warcabach, prawda? Przeskakujemy pionka i tego pionka, którego przeskakujemy, zdejmujemy z planszy. Czyli przeskakujemy pionowo lub poziomo i ten pionek, przez którego przeskoczyliśmy, zbijamy i zdejmujemy z planszy. Celem gry jest to, aby na planszy pozostał jeden pionek. Najlepiej, żeby ten pionek pozostał na polu X. Czyli w zasadzie, jak już widzimy, zasady są bardzo proste. Reguła gry również jest prosta. Po prostu pionowo czy poziomo zbijamy pionki, zdejmujemy z planszy i 31 ruchów jest potrzebne do tego, żeby zbić 31 pionków. 32 pionek musi pozostać w środku planszy. Jeżeli nie pozostanie w środku planszy, a pozostanie gdzieś na innym polu planszy, no to też jest gra dokończona, natomiast nie osiągnęliśmy pełnego sukcesu, czyli jest to tak zwany połowiczny sukces, tak? Czyli trzeba tak zbijać, tak działać, żeby otrzymać ten jeden pionek w środku.
1: Czyli grę wygrywa się zawsze, tylko nie zawsze z pełnym sukcesem.
0: Tak, tylko nie zawsze z pełnym sukcesem. Gra jest o tyle ciekawa, że po pierwsze, jeżeli nie mamy partnera do gry, to możemy grać samodzielnie. Jeżeli mamy partnera do gry, to możemy wykonywać ruchy naprzemienne, czyli raz jeden, raz drugi, ale w sumie gra jest dedykowana głównie dla osób samotnych. Natomiast co jest istotne, rozwiązań jest bardzo wiele. Ja mogę w przyszłości podać wam rozwiązanie, ale teraz nie będę podawać tego rozwiązania, dlatego że no, sama przyjemność polega na samodzielnym dochodzeniu do celu. Natomiast jeżeli zna się już rozwiązanie, to powiem szczerze, że już ta gra staje się mniej ciekawa, dlatego jest to gra ciekawa do momentu, kiedy poznamy schemat, algorytm postępowania, czyli schemat, jak wykonywać ruchy, w jakiej kolejności, co trzeba najpierw zbijać, żeby dojść do jednego piona w środeczku. Ale no, oczywiście nie robi się tego od razu, nie jest to na zasadzie 10 sekund, czy 10 minut, czy 10 godzin. Po prostu każdy z tym problemem walczy przez taki czas, jaki ma ochotę. To jest, i teraz tak, my możemy samodzielnie tą grę w jakiś sposób urozmaicać, czyli albo zwiększyć ilość pól na planszy, bo w zasadzie jeżeli zrobicie tak jak powiedziałem, czyli z tego kwadratu 7x7 wytniecie te 4 kwadraty, to otrzymujecie mniej więcej coś w formie plusa, który ma te linie plusowe szerokości 3 kolumn albo 3 wierszy, prawda? W związku z tym to jest taki plusik i ten plusik można sobie powiększać. Można dodać w tym plusie, że każde z tych ramion plusa będzie mieć nie 3 wiersze i 3 kolumny, ale na przykład 4 wiersze albo 4 kolumny. Można przedłużyć te ramiona i tak dalej, i tak dalej. Stwarzać sobie dodatkowe problemy, czyli to, że my rozwiążemy akurat tą wyjściową sytuację, kiedy mamy 32 pola, to wcale nie oznacza, że w zasadzie gra w samotnika się skończyła. Możemy dodawać dodatkowe zasady gry, na przykład to, że mogę również zbijać na ukos na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wam powiedziałem o zasadach, jakie są, jakie były za czasów Ludwika XIV, czyli to jest wiek XVII, moi drodzy. Czyli już w wieku XVII ta gra była bardzo popularna we Francji. Później oczywiście zadomowiła się w całej Europie i dotarła również do Polski. No w Polsce jest dosyć popularna we wszystkich środowiskach. Z tego co wiem, są plansze również dla osób niewidomych. I takie plansze można sobie ewentualnie czy wypożyczyć, czy zakupić, czy samodzielnie, jak już powiedziałem, zrobić, wykorzystując na przykład to, co powiedziałem, czy kubarytmy, czy karton, czy mazaki dla osób słabowidzących.
1: Czyli na przykład tego plusa można sobie obłożyć kubarytmami, powiedzmy, u góry, gdzie nie ma nic, gdzie jest pusta kostka, a na przykład pionki można sobie zrobić za pomocą kubarytmów inaczej, z inną fakturą.
0: Michale, ja nie wnikam w szczegóły już dalej organizacyjne, dlatego dlaczego? Dlatego, że każdy z nas woli inaczej, w inny sposób sobie zaznaczać dane pola, dane kształty i tak dalej, prawda? W związku z tym ja nie chciałbym tutaj ingerować w formę wykonania dla siebie tej planszy.
1: Tak, prawda? Tylko myślę, że też warto słuchaczom też coś zasugerować, tak? Coś podpowiedzieć, jak można to wykonać, bo wiesz, w tym momencie, kiedy wszyscy gramy w gry komputerowe, kiedy gry komputerowe są tak popularne, to nawet i czasem tej pomysłowości nam brakuje, kiedy stajemy przed takim zadaniem ułożenia sobie planszy z takich zwykłych kubarytmów, które gdzieś tam nam może jeszcze w szufladzie się kurzą, tak?
0: Oczywiście. Tu jest następna jeszcze uwaga, że możemy również tą planszę, te pola, na których stoją pionki, ponumerować. Ja na przykład, chcąc dać wam rozwiązanie w przyszłości, musiałbym wam powiedzieć, w jaki sposób te pola numeruję, tak? I ja na przykład te pola numeruję w ten sposób, że zaczynam od dołu, od pierwszego wiersza od dołu i w pierwszym wierszu na dole są 3 pola, i numeruję je kolejno 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. I otrzymuję, każde pole jest ponumerowane i wtedy rozwiązanie można podać w formie zapisu, prawda? Że skaczę z pola na przykład 16 na pole na przykład takie czy inne, prawda? I wtedy mogę tą partię sobie zapisać, czy ewentualnie pomóc w rozwiązaniu koledze czy koleżance, prawda? Jeżeli się zwrócą do nas z tą sprawą. Więc formy, sposoby zapisu, czy sposoby sobie, no w jakiś sposób zaznaczenia tej planszy, czy zrobienia tej planszy, bo na dobrą sprawę, cóż, możemy taką planszę również zrobić wziąć sobie na przykład deskę i wywiercić, czy z dziurkami, i również to już jest dla nas plansza, i wtykać sobie zamiast kłaść piony, wtykać sobie na przykład patyczki, tak? I to też jest na przykład inna forma zrobienia danej planszy, danego kompletu samotnika. Ale to, jak już mówię, inwencja osób, czym dysponujemy, co możemy zrobić, również to mogą być guziki gdzieś tam zahaczone i tak dalej. Więc jak mówię, to są różne możliwości. Ja podaję tutaj to, co ja ewentualnie mogę wam tutaj przedstawić. Natomiast cała inwencja należy do was.
1: A może ktoś wykonywał takie plansze z naszych słuchaczek bądź też słuchaczy własnym sumptem? Jeżeli tak, jeżeli coś ciekawego kiedyś zrobił, to tak, zachęcamy, żeby się podzielić z nami tym i zresztą z pozostałymi słuchaczami Tyflo Radia i Tyflo Podcastu. Zachęcamy do dzwonienia, do kontaktowania się.
0: A może ktoś wymyśli jakąś ciekawą grę?
1: Oczywiście, bo to przecież, nie jest powiedziane, że te gry, o których my dziś mówimy, to jest wszystko. Te gry można sobie modyfikować, można robić naprawdę różne rzeczy.
0: Oczywiście.
1: Kwestia pomysłowości i kwestia własnej inwencji twórczej. Zatem zachęcamy do kontaktu. 123 834 835 to jest nasz telefon. tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Czekamy. To co, to może przejdziemy do kolejnej gry. Czy jeszcze coś a propos samotnika?
0: To znaczy, nie, już o samotniku skończę, za chwilę przejdę do następnej gry, tylko chciałem powiedzieć, że tak, Michale, jak ty byłeś jakby takim osobą, która mnie zmobilizowała do tego, żebym opowiedział o tych grach, tak myślę, że ta audycja będzie jakby takim impulsem uaktywniającym wszystkie osoby, które chciałyby pograć w takie gry i które chciałyby na przykład wymyśleć jakąś ciekawą grę, i bardzo chętnie byśmy o takich grach usłyszeli, czy ty, Michale, czy ja.
1: Więc proponuję też, że jeżeli ktoś wpadnie na jakiś pomysł po tej audycji, w momencie, gdy zostanie ona opublikowana za jakiś czas na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net i być może już ktoś słuchać jej będzie właśnie stamtąd, to zachęcamy do pozostawienia śladu po sobie w komentarzach, bo pod każdą audycją, przypominam,
0: oczywiście,
1: możecie komentować.
0: Ja też podam swojego maila, czy ewentualnie do ciebie, czy do mnie, będzie można ewentualnie napisać i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, tak jak przed chwilą Ewelina się podzieliła bardzo słusznie ze swoimi spostrzeżeniami, ze swoją opinią na ten temat. Tak samo myślę, że nas jest na tyle dużo, moi drodzy, że naprawdę każdy z nas może wymyśleć bardzo wiele ciekawych rzeczy, i ta audycja właśnie ma na celu to, żeby was uaktywnić i żeby spowodować to, żebyśmy wspólnie tymi grami się bawili. To jest naszym celem, prawda, Michale?
1: Oczywiście, że tak. Zachęcamy zatem do kontaktu, a teraz przechodzimy dalej.
0: Przechodzimy do następnej ciekawej gry. Myślę, że gry, którą oczywiście wy już znacie. Gra nazywa się Sudoku. Jest to znów gra planszowa. Przy czym ta gra planszowa, znów możemy do Sudoku użyć... Możemy, ale nie musimy. Możemy użyć kubarytmów. Sudoku... to jest oczywiście gra, można powiedzieć, w japońskim języku sudoku znaczy, że cyfry się nie powtarzają, albo że cyfry muszą być pojedyncze, dosłownie tłumacząc słowo sudoku z japońskiego. W każdym bądź razie gra polega na tym, że mamy na początku pustą planszę, to znaczy, to zależy też od wersji. Za chwileczkę powiem, bo wersje mogą być różne sudoku, ale powiem najpierw o komplecie samym do sudoku. Sudoku to jest plansza 9x9, czyli 9 pól poziomo, 9 pól pionowo. W ten sposób uzyskujemy kwadrat, ale w tym kwadracie jeszcze istotne są mniejsze kwadraty, 3x3. Tych kwadratów oczywiście jest 9 i te kwadraty są również istotne w naszej grze. Za chwilkę powiem dlaczego. Dlatego, że my do tej planszy będziemy wpisywać lub wstawiać w zależności od kompletu, prawda? Jeżeli będziemy używać kubarytmów, no to oczywiście będziemy wstawiać kostki sześcienne, czyli nasze elementy kubarytmów do danych pól z cyframi. Wykorzystujemy cyfry od 1 do 9. I zasady tej gry są takie, że w każdej kolumnie, w każdym wierszu i w każdym kwadracie 3 na 3 może pojawić się tylko raz jedna z cyfr od 1 do 9. Ponieważ w każdym kwadracie od 3 na 3 może być 9 cyfr, no to wiadomo, że muszą być te cyfry różne. Również w każdej kolumnie i w każdym wierszu mogą się pojawić również cyfry od 1 do 9 i w każdym wierszu i w każdej kolumnie może wystąpić tylko raz dana cyfra od 1 do 9. Czyli w zasadzie reguły już mamy. Natomiast teraz przechodząc do tego...
1: Reguły nie są skomplikowane, wykonanie może nastręczyć.
0: To znaczy wykonanie
1: problemów.
0: Też w zależności od wersji, tak? Wykonanie też w zależności od wersji. Natomiast krótko mogę powiedzieć tak, że w starożytności były pewne formy sudoku, na przykład kwadrat łaciński w starożytności był znany, w średniowieczu również był znany, nawet matematycy w średniowieczu zajmowali się właśnie pewną odmianą sudoku, można powiedzieć, ale na dobrą sprawę wynalazcą sudoku w zasadzie mówi się o Amerykaninie, o Howardzie Harnsie, który w 1979 roku, no można powiedzieć, wynalazł, czyli skompletował i ustalił zasady tej gry takie, jakie one powinny być, prawda? Takie, jak są w tej chwili, jakie stosujemy. Przy czym... Powiecie, no tak, teraz stosujemy. Oczywiście i nawet teraz, dzisiaj, można znaleźć w różnych kioskach, księgarniach i tak dalej, różne książeczki z sudoku i powiecie, no tak, ale w tej książeczce jest taka wersja sudoku, w takiej książeczce jest taka wersja sudoku. Zgadza się. Proszę Państwa, to co powiedziałem wcześniej, gra sudoku również nie podlega innym prawom jak każda inna gra. Mianowicie takim, że są różne wersje sudoku. W Polsce, kiedy się pojawiła gra sudoku, no w Polsce pismo Polityka po raz pierwszy w Polsce w 2004 roku no wydrukowała planszę sudoku, no i myślę, że od 2004 roku można powiedzieć, że sudoku no coraz bardziej było popularne i osiągnęło swoje epogeum no gdzieś w latach 2010. Myślę, że to było już no szczyt popularności gry sudoku w Polsce. Były nawet mistrzostwa Polski po raz pierwszy zrobione w 2005 roku. Natomiast to, co wspomniałem, są różne odmiany sudoku i teraz tak, głównie mamy do czynienia z wersją sudoku, kiedy na planszy, powtarzam, plansza 9 na 9, czyli w sumie musimy mieć, żeby rozwiązać sudoku, musimy mieć wpisanych 9 razy 9, to jest chyba 81, z tego co wiem, czyli 81 cyfr musimy wpisanych mieć do planszy. Natomiast jak się rozpoczyna ta sudoku? No właśnie, i z tym rozpoczynaniem są różne kwestie. W zasadzie tradycyjnie, standardowo powinno być wpisanych 17 cyfr do planszy przed rozpoczęciem gry. Czyli 17 cyfr mamy wpisanych do planszy i wtedy my zaczynamy co? Rozwiązywać sudoku. Natomiast z racji tego, że są różne odmiany sudoku, to mamy różne ilości tych cyfr wpisanych i w zależności od wpisanych tych cyfr, no mamy różne poziomy i trudności rozwiązania sudoku.
1: Czyli jak rozumiem, im więcej cyfr jest wpisanych, to tym jest trudniej, czy im mniej, to tym jest trudniej?
0: To
1: jak to wygląda?
0: To jest kwestia, jak są wpisane te cyfry, bo może być ich więcej, ale to wcale nie oznacza, że będzie łatwiej niż jak wpiszemy mniej tych cyfr, bo wszystko zależy od tego, gdzie te cyfry wpiszesz, Michale, bo i drodzy słuchacze, bo ja jako matematyk mogę powiedzieć tyle, że to, że ja wpiszę tych cyfr więcej, to wcale nie oznacza, że daję więcej możliwości w rozwiązaniu sudoku. Wręcz przeciwnie, mogę dążyć do rozwiązania jednoznacznego, bo to, że ja mam wpisanych 17 cyfr, to wcale nie oznacza, że rozwiązanie będzie tylko jedno. Może się okazać, że tych rozwiązań jest wiele. Prawda? Więc tu no, wchodzą kwestie matematyczne, czyli tu nie chciałbym się nad kwestiami matematycznymi rozgadywać, dlatego że no, to jest temat dla mnie ciekawy, natomiast niekoniecznie dla wszystkich grających w grę Sudoku. Natomiast istotne jest to, że w zależności od ilości cyfr wpisanych do diagramu mogą być różne trudności, poziomy i nie tylko tej gry. Również różne rodzaje mogą wynikać z tego, że na przykład gra Sudoku wersja Samurai, taka ciekawostka, plansza jest w formie nie 9 kwadratów, tak jak ja tu powiedziałem, tylko 5 kwadratów w formie literki X, jeżeli sobie wyobrazimy, jeżeli wyrzucimy kwadraty te środkowe z brzegu, 4 kwadraty, to otrzymamy taką literkę X i teraz gra polega na tym samym, tylko że no, trudność jest inna i inna strategia, inna forma działania. Jeszcze jest na przykład sudoku diagonalne. Diagonalne sudoku tym się różni od standardowego, tym, że jeszcze nie mogą się cyfry powtarzać na przekątnych. Na przykład, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jest sudoku trójwymiarowe, moi drodzy. Ja będąc w sklepie, opowiadałem wam, że chodzę do takich sklepów z grami, widziałem rzeczywiście sudoku trójwymiarowe, czyli sudoku, które układamy nie tylko na płaszczyźnie, bo ja w tej chwili powiedziałem wam o układaniu sudoku na płaszczyźnie, natomiast sudoku jest na przykład trójwymiarowe, tak? Na przykład... na przykład sudoku killer, prawda? No, jest to sudoku, które nie ma żadnych na początku wpisanych cyfr, natomiast zamiast tego ma się zaznaczony obszar kilku pól i powiedziane, że suma cyfr na tych polach wynosi tyle a tyle. I trzeba tak układać ten diagram, żeby otrzymać no, wymaganą sytuację, czyli że dane pola, cyfry wpisane na dane pola muszą w sumie dawać taką i taką sumę. Więc to jest, no sama nazwa wskazuje killer, dosyć trudne.
1: Ja mam takie dwa pytania a propos tych cyfr, o których wspominałeś, które tak. Wpisywane są na początku. Bo jak rozumiem Sudoku to jest też gra w pojedynkę.
0: Tak,
1: raczej.
0: Można to grać również w dwie osoby na zmianę wpisując na przykład te cyfry. Mm-hmm, tak? Mm-hmm.
1: Ale przy założeniu jedno, a nawet i dwuosobowej. To powiedz mi, jak jest z tymi cyframi? Bo jeżeli my jakąś cyfrę wpiszemy i coś nam się nie zgadza, my tę cyfrę mamy prawo w myśl zasad sudoku wykreślić i na przykład czy coś z nią zrobić, czy na przykład jeżeli już wpiszemy jakąś cyfrę w dane pole, to już ta cyfra jest święta, my jej nie mamy prawa ruszyć.
0: Bardzo dobre pytanie. Przepraszam wszystkich, że ja nie mówię o wszystkich rzeczach, bo dla mnie niektóre rzeczy są oczywiste, ale dla was, dziękuję Michale za to pytanie, bo rzeczywiście jest to ważne. Mianowicie w grze Sudoku należy wpisywać albo wstawiać cyfrę wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że na pewno ona tam będzie. Nie wolno nam robić czegoś takiego, że używać, to znaczy niektórzy tak robią, ale to już jest powiedzmy pewna odmiana już gry, tak, dopuszczająca, natomiast w oryginalnych zasadach nie można tak robić. Czyli jeżeli wpisuję albo wstawiam cyfrę, to w zasadzie już ta cyfra powinna do końca gry tam być. No okazuje się na koniec gry, że na przykład zachodzi sprzeczność, tak? No i wtedy okazuje się, że wstawiliśmy źle, ale wstawiając powinniśmy być pewni tego, co... Do tego właśnie no, obliguje ta gra, obliguje właśnie do myślenia, do kombinowania na zasadzie takiej, czy ja mogę wstawić tu jedynkę czy trójkę, prawda? No jedynki nie mogę wstawić, bo już jest jedynka w tym wierszu, prawda? Więc mogę wstawić trójkę, tak? Oj... trójkę mogę, dobrze, ale w innym miejscu, na innym polu okazuje się, że nie mogę wstawić piątki i siódemki, ale mogę wszystkie pozostałe cyfry. No to nie mogę sobie od tak strzelić, tylko też muszę znaleźć, aha, ale w tym kwadracie małym, 3x3, no już mam na przykład siódemkę, więc siódemki tutaj nie mogę wstawić i tak dalej, i tak dalej. Jest to pewna, specyfika myślenia. W grze Sudoku jest zupełnie inna specyfika myślenia, jak na przykład w Samotniku, tak? Każda z tych gier, każda z tych wersji na przykład ma inną strategię, inną formę myślenia, w inny sposób się myśli i tak dalej, i tak dalej. Jedna osoba może jedne formy Sudoku rozwiązywać bardzo szybko, przejdzie do innego typu Sudoku i okaże się, że w tym innym Sudoku będzie mieć większe kłopoty. Więc jak mówię, każda wersja Sudoku, każdy inny diagram może stanowić wyzwanie, inne wyzwanie dla osoby grającej. Więc tutaj, Michale, bardzo dobre pytanie. Ja jeszcze raz powtórzę. Cyfra wpisana jest już cyfrą wpisaną i w zasadzie powinna być do końca gry. Natomiast w pewnych wersjach dopuszcza się, że można na przykład użyć gumki, czy wyjąć daną cyfrę z kubarytmów i się jeszcze zastanowić. Natomiast tak to nie powinno wyglądać. Dobrze. Halo?
1: Jesteśmy cały czas.
0: Przepraszam, ale nie słyszę ciebie, więc okay. Mówię, że tutaj. Dobrze, lecimy teraz dalej. No, na temat sudoku i rodzajów sudoku można tu opowiadać mnóstwo. Jeszcze tu znalazłem na przykład sudoku magnetyczne. Sudoku magnetyczne różni się tym od sudoku, że na przykład dana cyfra nie może się stykać z tą samą cyfrą na innym polu na przykład, prawda? Czyli mamy dwa mniejsze kwadraty, w których jest trójka i trójka, więc te trójki w sąsiednich kwadratach nie mogą się stykać.
1: Andrzeju, to ja jeszcze zapytam przy okazji, czy są dostępne dla osób niewidomych plansze do sudoku? Czy coś o tym wiesz, żeby to takie plansze były robione?
0: To znaczy wiem, że są plansze na zasadzie wkładania cyfr do planszy i takie komplety wystarczy obrajlowić. Czyli nakleić na dane kostki, które się tam wkłada, po prostu obrajlowić, czyli nakleić brajlem.
1: Cyfry, natomiast tak. Nie wiesz, żeby ktoś produkował takie już od razu przystosowane plansze?
0: To znaczy, myślę, że nie jest to trudne, żeby samemu zrobić. Nie, no, natomiast tak. Jak mówię, tutaj można kubarytmy wykorzystać.
1: Jasne,
0: bardzo szybko,
1: jasne. Natomiast więc... ja przy każdej grze zadaję takie pytanie, żeby po prostu także nasi słuchacze wiedzieli, czy mają
0: oczywiście
1: się i czy mogą się czegoś spodziewać już gotowego.
0: Ja się akurat nie spotkałem z taką już ostateczną wersją. To znaczy myślę, że tutaj te kubarytmy są wyjściem. Taka tylko jeszcze ciekawostka, że w 2005 roku matematycy niemieccy postanowili obliczyć, ile jest takich możliwości, więc powiem wszystkim, że 10 do 21, czyli liczba tak wszystkich możliwych poprawnych plansz do sudoku mieści się między 10 do 21 i 10 do 22, czyli jedynka z 21 zerami i jedynka z 22 zerami. To jest mniej więcej zakres, między którymi leży liczba wszystkich możliwych poprawnych plansz sudoku. Prawda? Więc jest to bardzo
1: dużo.
0: Prawda?
1: Więc bardzo dużo.
0: Natomiast tu nie uwzględniają na przykład odwrócenia, czy lustrzanego odbicia, czy prawda, przestawienia planszy, obrócenia planszy o 90 stopni. No więc tu te możliwości spadają, jeżeli mówimy o różnych, tak? O różnych planszach, więc wtedy możemy powiedzieć, że ta ilość spada do ilości mniej więcej jedynka z 10 zerami. Prawda? Więc wtedy mamy takie rozeznanie. Ale to jest taka ciekawostka. Ciekawostka na temat sudoku. Jest to gra ciekawa. Wspomniałem o niej, ponieważ jest bardzo popularna. Natomiast teraz króciutko chcę powiedzieć o grach, które prawdopodobnie znamy, ale ja mówię o tych grach z pewnej no specjalnie, żeby o czymś później powiedzieć, ale króciutko powiem między innymi o takich grze jak kółko i krzyżyk. No kółko i krzyżyk znamy wszyscy, prawda? Znów, no wystarczy, że mamy planszę 3x3, prawda? Czyli 9 pól. Możemy tą planszę zarówno wykorzystać do tego znów kubarytmy, albo wykorzystać inne elementy.
1: Ale są też specjalne plansze, to muszę powiedzieć, tak, bo nawet mam taką planszę. Tak. Kółka są metalowe, krzyżyki są metalowe, są w takim woreczku, a plansza jest też wykonana z takiej blachy na jakiejś podkładce i tam jest właśnie te 9 pól odpowiednio oznaczonych. To są takie niewielkie dołki, tam się to po prostu wkłada, a właściwie kładzie się na tych polach odpowiednie figury w zależności od tego, czym gramy, czy kółkiem, czy krzyżykiem.
0: Tak jest, no, tak jest.
1: I możemy grać.
0: Przy czym od razu tutaj mówię, że kółko i krzyżyk to już jest gra dla dwóch osób, prawda? Że
1: zgadza
0: już raczej
1: się.
0: Samodzielnie w to nie będziemy grać. Od razu mówię, jedna osoba posiada kółeczko, druga osoba posiada krzyżyk. Na zmianę wpisujemy albo wstawiamy kółko, krzyżyk na odpowiednie pola. I tu od razu powiem, że kółko i krzyżyk jest grą, kiedy grają gracze niepopełniający błędów, jest grą remisową. Że jeżeli grają dwaj gracze, którzy nie popełnią błędów, to w zasadzie kółko i krzyżyk ta gra nie ma zwycięzcy, prawda? Ale jest to bardzo fajna forma, łatwa, przyjemna. Zasady są bardzo proste i chodzi o co? Chodzi o to, żeby pionowo, poziomo lub ukośnie uzyskać albo trzy kółeczka, albo trzy krzyżyki, prawda? I kto pierwszy uzyska trzy kółka albo trzy krzyżyki, ten wygrywa. Natomiast jak ktoś oglądał film właśnie, w którym komputer się zawiesił, bo szukał rozwiązania tej gry kółko i krzyżyk i okazało się, że rzeczywiście kółko i krzyżyk nie ma zwycięzcy, jeżeli oczywiście, powtarzam, jeżeli żaden z graczy nie popełni błędu. Jest to gra bardzo prosta, bardzo znana, ale wspomniałem o niej, tak jak ty, Michale, wspomniałeś o bardzo znanej grze Okręty, tak, tutaj kółko i krzyżyk również jest grą bardzo znaną.
1: I też pamiętam, że właśnie w różnych stacjach radiowych był taki okres, że wszyscy grali w kółka i krzyżyki. Ja pamiętam właśnie, że często to było takie dość popularne, no bo też i dość proste, bo każdy nawet i z prowadzących i słuchaczy mógł sobie rozrysować taką planszę. W końcu to niewielka praca, niewielkiej pracy to wymagało. No i wtedy podawało się tam współrzędne, licząc bodajże od góry, od lewego górnego rogu, że tam na przykład na jedynkę się wstawia krzyżyk, na piątkę dajmy na to kółko i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak jest. W każdym razie chciałem teraz powiedzieć o grze, która no, jest bardzo popularna wśród uczniów, bo nawet teraz, będąc i rozmawiając z uczniami, wiem, że uczniowie w to też grają. Gra zwie się Gomoku. Też nie wszyscy może znają tą nazwę, bo ta nazwa też jest, podlega zmianom, tak jak zasady gry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na czym gra polega? Gra polega na tym, że mamy wśród widzących, tak? To jest kartka papieru pokratkowana i dwa długopisy. Jeden z graczy wstawia kółeczka, drugi z graczy wstawia krzyżyki i zasady gry. Na zmianę wstawiając swoje kółka i swoje krzyżyki, gracze muszą uzyskać 5 kółek i 5 krzyżyków albo poziomo, albo pionowo, albo ukośnie. Czyli jakby rozszerzenie kółka i krzyżyka tylko na większą planszę, prawda? No jednocześnie jest to wstęp do bardziej trudnych strategicznych gier, ale już można powiedzieć, że Gomoku jest grą, no, już trudniejszą i rzeczywiście wymaga strategii, myślenia i też uważam tutaj, że dla osób, które rozpoczynają zabawę z grami planszowymi, jest fajną zabawą, żeby mile spędzić czas z drugą osobą. To jest Gomoku. Następna gra, oczywiście dostępna w wersji brajlowskiej, od razu już mówię, gra Młynek. Halo?
1: Jestem.
0: Jesteś.
1: I właśnie miałem zapytać, na tak? czym polegają zasady młynka.
0: Dobrze, więc żeby grać w młynka, to trzeba mieć, jak już wspomniałem, plansza jest złożona właściwie z trzech kwadratów. Pierwszy kwadrat to jest 6x6, drugi kwadrat to jest 4x4, trzeci kwadrat to jest 2x2. Te kwadraty są wzajemnie wkładane do środeczka. Środek symetrii każdego z kwadratów jest w tym samym punkcie, w środeczku tego dużego kwadratu. Kwadraty mają równoległe boki, czyli można powiedzieć, że kwadraty te nie mają punktów wspólnych, tak? I te trzy kwadraty są połączone tylko i wyłącznie odcineczkami. Te odcineczki uzyskujemy, zaznaczając środki boków kwadratów i łącząc środki boków tych kwadratów. Więc mamy, jakbyśmy zrobili na symetralnych boków tych kwadratów, otrzymujemy w czterech miejscach, otrzymujemy, bo u góry, z lewej, z prawej i u dołu uzyskujemy po dwa odcineczki, które łączą nam te kwadraty. I teraz w ten sposób narysowana plansza, jeszcze dodamy do tego, żeby były punkty, w których można stawiać piony, więc piony można stawiać w wierzchołkach tych kwadratów i na środkach i w środkach boków tych kwadratów. Tam są punkty, czyli na każdym z boków kwadratów można postawić trzy piony, tak? Bo jest dwa wierzchołki i środek boku. I znów dwa wierzchołki i środek boku. Na każdym kwadracie w ten sposób możemy stawiać. I teraz
1: i nie ma to znaczenia, czy to jest ten mniejszy, czy to jest ten większy kwadrat.
0: Tak,
1: zawsze
0: tak,
1: są tylko trzy
0: kwadraty
1: miejsca.
0: Mają, tak, wszystkie kwadraty mają punkty na środku boku i wierzchołkach, prawda? Natomiast tylko połączenie między kwadratami jest na poziomie jakby symetralnych, tak? Czyli środków boków tych kwadratów, tak? I teraz, można powiedzieć, że kiedy była znana? Znaleziono planszę młynka, znaleziono, uwaga, w epoce brązu, czyli to jest mniej więcej okres

0: można między innymi też kupić w wersji brajlowskiej. Każdy z zawodników ma po 9 pionków. Na początku gry plansza jest pusta. Gra się rozpoczyna od stawiania pionków na planszy. I stawiamy te pionki, no oczywiście na, w punktach wolnych, na polach wolnych, czyli stawiamy albo w wierzchołkach kwadratów, albo na, w punkcie, który jest środkiem boku kwadratu. Tylko i wyłącznie tam stawiamy piony. I teraz zasada jest taka, że jeżeli uzyskujemy trzy piony swojego koloru pionowo, poziomo, to wtedy mamy prawo zdjąć jednego piona przeciwnika z planszy. I jak już
1: ale musimy to... uzyskać pionowo i poziomo, czy pionowo
0: nie,
1: lub
0: nie, nie,
1: poziomo?
0: Nie. Lub. Okay. Lub.
1: No właśnie lub, tego lub nie nie.
0: A to przepraszam,
1: to nie
0: to
1: doszło,
0: może nie dopowiedziałem. To, to jeszcze raz bardzo dobrze, że zapytałeś. Lub tak, lub tak. Czyli jeżeli uzyskam na przykład poziomo trzy piony, no to mogę zdjąć dowolny pion przeciwnika z planszy. No i jak łatwo się domyśleć, gra polega na tym, żeby przeciwnikowi zabrać jak najwięcej pionów i właściwie jeżeli przeciwnik zostanie z dwoma pionami, no to przegrywa grę. W związku z tym gra jest bardzo ciekawa, inna zupełnie strategia. Jak widzicie, jest gra strategiczna, tu nie ma żadnego mowy o losie, czyli tu nie rzucamy kostkami, nie ma tutaj żadnego losu. Wszystko zależy od nas. Zależy od nas, gdzie postawimy piony, zależy od nas, który pion przeciwnika zbijemy, zależy od nas, jak dalej. Aha, jak już postawimy te piony, bo o tym nie wspomniałem, dla mnie jest to oczywiste, ale oczywiście o tym nie powiedziałem, że jak już postawimy wszystkie piony i przychodzi ruch, przychodzi kolej na mój ruch, no jeżeli ja już nie mam piona do postawienia, to wtedy swoim dowolnym pionem na planszy poruszam się na sąsiednie wolne pole. Tak? Czyli albo pionowo, albo poziomo. I wtedy staram się uzyskać znów trzy piony, pionowo lub poziomo. Jeżeli uzyskuję, to znów mam prawo do zdjęcia jednego piona przeciwnika. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż do momentu, kiedy przeciwnik zostanie z dwoma pionami. No wiadomo, jak przeciwnik zostanie z dwoma pionami, to już nie ma możliwości zbijania naszych pionów. I wtedy grę przegrywa. W związku z tym gra, jak widzicie, jeżeli chodzi o zasady, bardzo prosta. Gra, no, gra, która nie wymaga wielu zachodu, jeżeli chodzi o, o zbudowanie nawet samodzielnie tej gry. Natomiast no, rzeczywiście tutaj uczy nas, no, ja tego nie powiedziałem na początku, natomiast wszystkie te gry, o których ja w tej chwili mówię, są bardzo korzystne dla nas niewidomych. Moi drodzy, pod tym kątem również wybierałem te gry. Mianowicie te gry uczą nas, po pierwsze, orientacji przestrzennej, co jest dla nas bardzo istotne, logicznego myślenia, myślenia dedukcyjnego, strategicznego, przewidywania i kojarzenia pewnych faktów ze sobą i wyciągania wniosków z pewnych konkretnych sytuacji, to bardzo rozwija nasz mózg. Moi drodzy, tak jak mówiłem w pierwszej części o Go, o grze Go, też grze planszowej, że gra Go uaktywnia dwie półkule, szachy uaktywniają tylko lewą półkulę mózgu na przykład, prawda? My w życiu codziennym nie wykorzystujemy swojego mózgu w pełni i czasami się zdarza, że nie wykorzystujemy tych fragmentów, tych elementów naszego mózgu, które powinniśmy rozwijać, prawda? Natomiast te gry, moi drodzy, powodują to, że nasz mózg cały czas jest czynny i wielokrotnie się mówi o tym, że no, unikamy pewnych poważnych chorób, między innymi Alzheimera na przykład. Niektórzy naukowcy nawet są w stanie powiedzieć o tym, że grając w niektóre gry możemy nawet nie tylko zatrzymać Alzheimera, ale również cofnąć jego postępowanie, co jest rzeczywiście no, bardzo ważną rzeczą, żeby właśnie nie mieć tego typu chorób. Proponuję, co? Grać w gry. Oczywiście dzisiaj mówię o grach planszowych, ale to wcale nie oznacza, że inne gry losowe, strategiczno-losowe, czy nawet gry fabularne, czy inne, o których może w przyszłości będziemy też rozmawiać, nie rozwijają. Natomiast to, co ja w tej chwili dzisiaj wam opowiadam,

0: to są gry, które mają zasady proste, reguły proste, plansze proste, natomiast rzeczywiście można no, ćwiczyć swój mózg i swoje umiejętności myślenia.
1: Dokładnie, bo zasady nie są skomplikowane, ale tak jak chociażby w przypadku takiego sudoku, żeby to sudoku rozwiązać, no to już się trzeba trochę natrudzić i namyśleć.
0: Tak, tak, tak. No następna gra z cyklu gier, no, no tutaj mówimy o grach też japońskich, prawda? My wszyscy się zastanawiamy, dlaczego no, Japończycy, Chińczycy tak doskonale potrafią wymyślać takie różne rzeczy. Są tacy rzutcy, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, wymyślają bardzo wiele ciekawych rzeczy. No właśnie dlatego, że u nich moda na gry umysłowe, gry logiczne, gry strategiczne, nie gry losowe, gry strategiczne, gry losowe są mniej popularne w Japonii, ale właśnie tu daję następny przykład gry japońskiej, rewersji. Rewersji to jest wersja tej gry 8x8, czyli 8 pól na 8 pól, kwadrat taki, natomiast ta gra w wersji 10x10 nazywa się Otello, więc albo rewersji, albo Otello. Sama nazwa rewersji już mówi o czym i co będzie się dziać w naszej grze. Rewersji, czyli odwrócony, odwracamy, czyli piony w czasie gry będziemy odwracać. Ale za chwileczkę powiem o zasadach, natomiast troszkę znów o historii. No, historia, trudno tu coś powiedzieć o tej rewersji, ponieważ gra ta miała wiele swoich odmian wcześniej, natomiast można powiedzieć, że taka już forma dzisiejsza gry rewersji miała miejsce w XVIII wieku i zyskała popularność, wielką popularność w Europie dopiero w XIX wieku. Natomiast cóż, gra jest prosta w zasadach. Za chwilkę powiem. Plansza, jak wspomniałem, opowiem o rewersji. Otello ma podobne zasady, tylko różni się wielkością planszy i ilością pionów. Jeżeli chodzi o grę rewersji, to jest 8x8, czyli 64 pola. No i pionów oczywiście też 64. Przy czym piony są uniwersalne, ponieważ z jednej strony, no ja powiem o kolorach, bo będzie mi łatwiej, natomiast w grze dla niewidomych, bo już są wersje dla niewidomych i te wersje dla niewidomych można kupić, albo można samemu to zrobić, bo za chwilkę powiem o zasadach, wtedy wszyscy będą wiedzieć, jak wyglądają piony i wtedy można samodzielnie to sposobem nawet domowym sobie taką grę rewersji wykonać. Natomiast powtarzam, jest to gra już wykonana, już zrobiona, już są nawet odbyły się mistrzostwa Polski w tej grze. No dla widzących to były mistrzostwa bardzo, bardzo dawno temu. Nie będę mówić kiedy, bo rzeczywiście wydam ile mam lat, bo są to lata studenckie, 78 rok, więc no widać, że są to już stare dzieje. Natomiast gra rewersji w wersji dla niewidomych rzeczywiście jest coraz bardziej popularna. Znam coraz więcej osób, które w tą grę grają. I teraz zasady. Zasady są takie. Grę rozpoczyna się od wstawienia czterech pionów na środku planszy. Wstawiamy cztery piony na środku planszy, czyli w pola środkowe. I te piony są ustawione na zasadzie jakiej? Na zasadzie takiej, że czerwony z czerwonym są na ukos i biały z białym na ukos. Tworzą kwadrat 2x2. Te cztery piony tworzą kwadrat na środku planszy 2x2, przy czym białe piony są na ukos i czerwone piony są na ukos. Każdy z pionów, o tym nie wspomniałem, powiedziałem, że są uniwersalne, ale nie powiedziałem do końca, piony są z jednej strony białe, z drugiej strony czerwone. Czyli każdy pion może być jednocześnie albo czerwony w danym momencie, albo biały w danym momencie, w zależności jak go postawimy.
1: Czy pionowo... Ale jak rozumiem, to polega na tym, że grają w to dwie osoby, tak?
0: Jedna osoba ma białe, jedna osoba ma czerwone.
1: Tak jest.
0: Ustalamy, że jedna osoba ma czerwone, a drugie ma białe. No, albo losowaniem, albo uzgodnieniem wzajemnym. To nie ma znaczenia najmniejszego. I teraz tak, jeżeli ja chcę wykonać ruch i teraz tu bardzo istotna rzecz, że ja nie mogę sobie wstawić piona w dowolne miejsce na planszy, tylko muszę wstawić piona tak, żeby zbić piona przeciwnika. Powiedzmy, że ja mam czerwony, więc wstawiam czerwonego piona tak, żeby pomiędzy pionem wstawionym, a każdym innym moim pionem czerwonym znajdował się pion przeciwnika bezpośrednio. Jeszcze powtórzmy to, bo to jest też bardzo ważne. Bezpośrednio między moim wstawionym pionem, a pionem moim, ale czerwonym, ale drugim już, który jest w planszy, był pion przeciwnika, czyli biały. Czyli tak wstawiam tego piona, żeby między moim wstawionym pionem, a pionem, który już jest na planszy, moim czerwonym, był pion przeciwnika biały. I wtedy, jeżeli ten pion biały jest między tymi pionami, to ja mam prawo tego piona białego przestawić na kolor czerwony swój. I teraz ruch białego. Ruch białego polega na tym, że biały wstawia w dowolne pole, ale tak, żeby bić moje piony. Czyli biały wstawia piona tak, żeby między jego pionem białym, a jego pionem białym już stojącym w planszy, był mój pion czerwony. Nie można sobie wstawić piona w dowolnym miejscu na planszy, tylko trzeba wstawić tak, żeby zbić mojego piona albo piony.
1: Bo czyli każdy ruch musi kończyć się zbiciem.
0: Zbiciem, tak. To znaczy bicie polega na przestawieniu na swój kolor.
1: Na swój kolor, tak.
0: To znaczy nie zdejmujemy oczywiście pionów z planszy, absolutnie nie. Pion wstawiony do planszy stoi w tym miejscu, przy czym może następować rewersja, czyli odwrócenie danego piona, tak? Z jednego koloru na drugi kolor. I ten pion w czasie gry może być przestawiany wielokrotnie. Z białego na czerwony i z czerwonego na biały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie ma znaczenia, ile razy będzie dany pion przestawiony na inny kolor. Ważne jest to, że w czasie ruchu musi nastąpić to, o czym mówię. Między wstawianym pionem, a każdym innym pionem mojego koloru musi się znajdować pion przeciwnika. Może to być jeden pion, a może być tych pionów bardzo wiele. Może być tych pionów w różnych kierunkach, bo może być i taka sytuacja, że wstawiam piona. I teraz tak, na ukos w dół jest pion przeciwnika i tam jest mój też dalej pion mój, czyli jest między moim wstawionym a moim pionem pion przeciwnika. Może być w lewą stronę również ta sytuacja, że mogą być dwa piony przeciwnika przy sobie stojące i dalej jest mój pion, znów te dwa piony też zbijam i tak dalej, czyli ja jednym ruchem mogę zbić jeden lub bardzo wiele pionów. Nie powiem teraz ilości, ale naprawdę nawet do 20 dochodzić może liczba pionów zbitych w jednym ruchu.
1: Andrzeju, dlatego... to ja mam pytanie w takim razie, skoro taka sytuacja może mieć miejsce wiele razy, czyli te piony nie znikają nam z planszy, to nie. Kiedy następuje zwycięstwo?
0: A no właśnie, za chwilkę powiem. Okay. Gra polega na tym, żeby na koniec gry mieć więcej pionów swojego koloru niż przeciwnik.
1: No ale kiedy jest koniec?
0: Koniec jest, a właśnie, i tu są, jest kilka możliwości. Bardzo często gra się kończy tym, że zapełniamy całą planszę, czyli wstawiamy 64 pion, zmieniamy i wtedy liczymy, ile jest białych, ile jest czerwonych i wtedy mamy już informację, kto wygrał. Natomiast istnieje jeszcze taka sytuacja, że w pewnej sytuacji może się zdarzyć tak, że ja biały, będąc białym, zbijam wszystkie czerwone piony na planszy. Prawda? Wszystkie czerwone i nie ma czerwonych pionów na planszy. Wtedy też jest koniec gry. Dlaczego? No bo czerwony już nie ma pionów na planszy, czyli nie ma możliwości zbicia moich pionów. I są na planszy tylko piony białego koloru. Wtedy też jest koniec gry. Prawda? Czyli jest taka jeszcze ewentualność. Nie wolno wstawić, są sytuacje takie, że jeden kolor ma ruch, czyli może zbić, a drugi kolor nie ma ruchu. Bo na przykład czerwonymi obstawię białe piony i teraz biały może na zewnątrz tej formacji postawić swojego piona i zbić czerwone, natomiast czerwony już na przykład nie może zbić białego. W związku z tym czerwony tak jakby tracił ruch. Nie ma ruchu i gra wtedy dalej osoba grająca białymi pionami, prawda? Więc tu jest też również pewien element strategii, że też można robić tak, żeby w jakiś sposób przeciwnika pozbawić ruchu, żeby też zabić w tym momencie, zabić w sensie, no, przestawić na swój kolor, przestawić piony przeciwnika i wtedy dopiero ewentualnie, jak już nie ma innej możliwości, dać ruch przeciwnikowi. Więc różne są tutaj strategie tej gry. Rzeczywiście gra jest bardzo fajna, bardzo tutaj, no, trzeba przy niej myśleć. Jak już powtarzam, gra jest na tyle poważna, na tyle wymagająca myślenia, że odbywają się nie tylko mistrzostwa Polski, ale odbywają się również mistrzostwa świata w tą grę. I od bardzo wielu lat, no, takie mistrzostwa się odbywają.
1: A jeżeli ktoś chciałby sobie zagrać w tę grę online, że tak powiem, to o ile dobrze pamiętam, też jest taka możliwość, jeżeli ktoś nie ma planszy. Chociażby za pomocą aplikacji Quentin CS Playroom, czy Game Room, jak on się dokładnie nazywa, to aż muszę sprawdzić w tym momencie.
0: Tak, Michale, oczywiście.
1: CS Game Room, tak. Ja akurat mówię o tej aplikacji, dlatego że ona jest po prostu dostępna dla osób niewidomych. Więc, bo tak. Oczywiście z pewnością na jakichś kurnikach czy innych tego typu serwisach jest możliwość zagrania sobie z komputerem albo z żywym przeciwnikiem, natomiast no, jest problem z dostępnością. Ta aplikacja jest specjalnie napisana z myślą o nas i ona jest dostępna i tam, jak dobrze pamiętam, jest gra rewersji. Zresztą jest też ileś innych gier, także i takich, o których nie mówiliśmy i nie mówimy w dzisiejszym programie, natomiast no, warto się również z nimi gdzieś tam zapoznać, jeżeli ktoś na przykład nie ma planszy, a nie ma możliwości w danym momencie sobie pozyskać takich plansz. To tak na boku taka ciekawostka ode mnie.
0: To znaczy, Michale, ja powiem szczerze, że o tym wiedziałem, ale z premedytacją nie mówiłem o tym, bo powiedzieliśmy sobie, że mówimy o grach bez prądu, tak? Czyli traktowałem tą sprawę tak, że no, mimo że jest to gra planszowa, to można wykorzystać komputer, prawda? Więc ja starałem się nie mówić o tym wcześniej, bo chcę mimo wszystko no, zachęcić ludzi do tego, żeby no, po pierwsze pomyśleli, jak zrobić sobie taką planszę, prawda? Co też jest pewną formą nauki, edukacji i formą aktywności osób niewidomych, a po drugie, mając już własną planszę, myślę, że jest większa satysfakcja grać w taką grę, niż otworzyć program czy aplikację, czy wejść do internetu i otworzyć,
1: prawda? A poza
0: prawda?
1: Tym, ja bym jeszcze, no nie wiem jak nasi słuchacze, bo to jest bardzo indywidualna kwestia, ale powiem szczerze, że na przykład z matematyką, czy z jakimiś takimi w ogóle rzeczami, na których trzeba było się bardziej skupić i trzeba było pomyśleć, to ja zawsze, kiedy miałem z tym do czynienia, gdzieś tam w latach wcześniejszych swojej nauki, to zawsze lubiłem mieć to pod palcami i myślę, że na przykład taka plansza, która jest no, planszą dużą i którą warto by było ogarnąć, tak sobie powiedzmy, jednym dotknięciem albo kilkoma dotknięciami, zdecydowanie będzie dla nas prostsza i bardziej intuicyjna niż odsłuchiwanie informacji z programu komputerowego, który tak naprawdę w jednym momencie daje nam informację tylko o jednym polu i bez informacji kontekstowej, czyli co znajduje się obok. Żeby się zapoznać z tymi polami, no to musimy przejść do kolejnego pola i usłyszeć, że tu na przykład mamy biały pion albo czerwony, albo że tu mamy jeszcze inny, a tu jest na przykład puste. Więc pod tym względem dla niektórych przynajmniej takie gry planszowe, typowe gry planszowe mogą okazać się zwyczajnie prostsze.
0: No, Michale, kontynuując twój tutaj pomysł na to, również chciałem powiedzieć, że co innego jest grać wykorzystując komputer, nawet z kimś poprzez internet, a co innego jest towarzysko usiąść przy kawie, herbacie, ciastku, prawda, mieć przed sobą planszę, jednocześnie grać w jakąś grę i towarzysko mile spędzać czas. Nam chyba również o to chodzi, żeby właśnie wykorzystać gry jako pretekst do mile spędzonego czasu, tak? Do tego, żeby poznać inną osobę, jak się zachowuje w innych specyficznych sytuacjach, na przykład w sytuacjach stresowych czy trudnych sytuacjach, w których trzeba na przykład pomyśleć, jak ona się zachowuje. Wtedy poznajemy ludzi również od innej strony, co
1: oczywiście
0: jest również bardzo ciekawym doświadczeniem, prawda? Więc dlatego zachęcam między innymi do grania bezpośredniego z kimś, bo sama atmosfera stworzona przez to, że ja siedzę przy, na przykład przy danej grze, przy stoliku i na stoliku mam piony, i które stukają, które inne dodatkowe efekty dźwiękowe, zachowania, atmosfera, rozmowa, wypicie kawy, herbaty, ciastko, dodatkowe efekty, których nie uzyskam siedząc przy komputerze. Więc dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żeby jednak grać.
1: No chyba, że dwie osoby usiądą z dwoma laptopami obok siebie, to wtedy ewentualnie.
0: No ale to też... No, jest to jednak mimo wszystko inny kontakt, ale chociaż no też tak można, prawda?
1: Zgadza Dobrze. Się. Dobrze, moi to drodzy, przejdźmy dalej.
0: Dalej. Dalej mamy grę Warii. Proszę Państwa, najstarszą grę Afryki w tej chwili chciałem Wam przedstawić. Tak jak mówiłem o najstarszej grze świata Go, tak w tej chwili mówię o najstarszej grze Afryki, Warii. I wydawałoby się, że jeżeli jest naj, to znaczy, że jest najtrudniejsza, jest najtrudniejsza w zasadach, jest najtrudniejsza w planszy. Moi drodzy, powiem tylko krótko. Ja w tą grę grałem na plaży nad Bałtykiem, wykorzystując do tego 12 dołków, tak, które wykopałem sobie na plaży. Niedużych dołków. Dołki, które, do których będę mógł wrzucić na przykład 6 kamyszków. Podobnej wielkości, nie muszą być identyczne. Czyli żeby grać w tą grę, trzeba mieć 12, powiedzmy sobie 14 dołków. Te dwa dodatkowe dołki to na zbite piony, tak? Natomiast 12 głównych dołków, które będą uczestniczyć w naszej bezpośredniej grze. I do tego 4 razy 12, czyli 48 pionów. I gra rozpoczyna się w momencie, kiedy do każdego z 12 dołków wrzucę po 4 kamyki. 6 dołków jest moich, bo ustawienie planszy jest takie, że poziomo kładę 6 dołków i 6 dołków jest dla przeciwnika. Czyli moich jest 6 dołków, przeciwnik ma 6 dołków, ja mam 6 razy 4, czyli 24, dobrze liczę, 24 piony, bo później się okaże, że matematyk liczyć nie umie. I przeciwnik ma 24 piony i od tego momentu zaczyna się gra. Losujemy, kto rozpoczyna pierwszy i teraz gra polega na tym, że my w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara bierzemy z dowolnego dołka wszystkie kamyki, czyli na początku gry wiemy, że w każdym dołku są 4, ale z dołka swojego, czyli z jednego z 6 dołków, w którym jest jakikolwiek kamyk czy kamienie, biorę wszystkie kamienie z tego dołka i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara rozkładam po jednym kamyszku do każdego dołka. Najpierw, jeżeli to będzie powiedzmy trzeci dołek z mojej strony, to najpierw wkładam do moich dołków, a później przechodzę do dołków przeciwnika. I to samo robi mój przeciwnik. Też bierze z dowolnego swojego dołka wszystkie kamyki, to jest ważne. Nie biorę 2, 3, 4, tylko wszystkie, jakie się tam znajdują. Czy jest to nawet jeden, to biorę jeden. I przekładam do następnego dołka. I teraz gra polega na tym, że jeżeli rozkładając po jednym kamyszku do każdego dołka dopełniam ostatnim swoim kamieniem po stronie przeciwnika do 2 lub 3 kamieni, czyli wkładam kamyka ostatniego w dołku przeciwnika i okazuje się, że dopełniłem do 2 lub 3 kamienie tam się w tej chwili znajdują. Wtedy zabieram te 2 lub 3 kamienie. To są piony zbite. Jeżeli się jeszcze okaże, że w przedostatnim dołku też dopełniłem do 2 lub 3, to też zabieram. Czyli w jednym ruchu mogę zbić wielokrotność 2 lub 3 kamieni, w zależności jaka jest sytuacja. Natomiast to samo robi mój przeciwnik, czyli też tak rozkłada kamyki, żeby w ostatnim ruchu dopełnić do 2 lub 3 kamieni. I gra przebiega w tym kierunku, żeby uzyskać jak najwięcej zbitych pionów przeciwnika. Kto tych pionów uzyska najwięcej, ten grę wygrywa. No, gra się do sytuacji, kiedy jest możliwość zbicia, bo czasami okazuje się, że ja mam piona i mój przeciwnik ma piona, ale okazuje się, że on ma jednego, ja mam jednego, więc okazuje się, że te piony w sumie nigdy nie zostaną wzajemnie ze sobą złączone, no bo różnica między nimi jest kilka dołków na przykład i teraz no, po jednym, jak biorę jednego kamienia, to przekładam do następnego, on to robi tak samo, czyli widać, że nie ma możliwości, żebym dołączył swojego piona do jego piona znajdującego się po jego stronie, w związku z tym wtedy gra po prostu automatycznie się kończy. Więc znów,
1: i wtedy kończy się remisem, tak? Czy...
0: Wtedy kończy, nie, liczymy, kto ma więcej zbitych kamieni.
1: Rozumiem, okej. Okay.
0: I ten, kto ma więcej zbitych, no może się zakończyć remisem, no bo wiadomo, że jeżeli będzie parzysta ilość u niego i parzysta ilość u mnie taka sama, parzysta, w sensie, przepraszam, taka sama ilość, bo parzysta to może być 2 i 6, tak? I 2 nie równa się 6. Więc jeżeli mamy tą samą ilość pionów zbitych, no to jest oczywiście remis, tak? Więc jak widzimy, bardzo proste zasady. Technika wykonania planszy, no również na plaży nad Bałtykiem, w dowolnej miejscowości, której sobie wybierzecie, prawda? Czy nawet w piaskownicy przed blokiem. Natomiast tak poważnie można sobie wziąć miseczki czy jakieś inne pojemniczki, wziąć sobie guziki tego samego, tej samej wielkości, już mamy grę, więc tutaj nie trzeba w jakiś sposób cudować z robieniem drewnianych na przykład, bo oryginalne to są drewniane miseczki, bardzo ładne ze sobą połączone. Te dwie ostatnie, te dwa dołki, o których mówiłem, no to są właśnie dołki, gdzie zbite kamienki wrzucam, więc to jest po prostu te dwa dodatkowe dołki, to są po prostu dołki do na jeńców. Więc jak widzicie, gra bardzo stara, najstarsza gra Afryki, a jednak bardzo prosta w zasadach i do dnia dzisiejszego można spotkać w Afryce, nie tylko w Afryce, no bo jak już widzicie, nawet w Europie ludzie grają w tą grę i różne nazwy są tej gry, różne odmiany są tej gry, bo można co zrobić? Można zwiększyć ilość kamyków w dołku, można zwiększyć ilość dołków, można zmienić troszkę zasady i już otrzymujemy inną odmianę, inną wersję danej gry. Natomiast wersja oryginalna, jak już wspomniałem, jest taka jak wcześniej, czyli 12 dołków, po 4 kamyszki w każdym dołku i tak rozpoczynamy grę.
1: No tak, i bardzo ciekawa kolejna gra. Przy tym warto dodać, że nie tylko na plaży można w nią grać, tak jak wspomniałeś, wystarczy jakieś miseczki. Dokładnie, bo tak z tą plażą, no to jest rzeczywiście pomysł dobry na lato, natomiast dobrze, że są jakieś alternatywy i że można coś pomyśleć, no bo teraz to tak trochę pogoda jakby tak trochę nie plażowa, tak?
0: Ale jak mówię, no z towarzystwem swego czasu siedziałem na plaży i no nudzimy się, co tu zrobić, prawda? No bardzo proszę, zrobiłem planszę większą, wtedy mogą grać nie tylko dwie osoby, ale mogą grać na przykład więcej osób. Można powiększyć planszę, można tą planszę na przykład zrobić trójwymiarową, prawda, na plaży, czyli zrobić w drugą stronę, pionowo jeszcze zrobić dodatkowe elementy, czyli można zatrudnić wszystkich wczasowiczów kąpiących się w danym momencie. No nie, żarty żartami, nie będziemy tutaj wyskakiwać z takimi pomysłami, natomiast jak mówię, jest to wszystko do...
1: Możliwości są, kwestia tylko po raz kolejny pomysłu. To kwestia pomysłowości, dokładnie, i własnej inwencji. No to co dalej?
0: Następne, tak. No teraz znów powiem o grach, o których mówiła na początku naszej audycji Ewelina, tak? Czyli znów warcaby. Przy czym ja powiem o warcabach troszeczkę inaczej, bo ja chcę was zainteresować nie tylko standardową wersją warcabów, nie tylko powiedzieć o tej wersji, natomiast chciałbym powiedzieć wam o ciekawostkach dotyczących innych możliwości i innych sposobów gry w warcaby, innych odmianów warcabów. Natomiast jeżeli chodzi o same warcaby, to można powiedzieć, że jest to gra no, sprzed naszej ery. Można powiedzieć, że gra powstała kilka tysięcy lat przed naszą erą. W Egipcie znaleziono, jakby można powiedzieć, komplet warcabów. Jak wiemy, do warcabów są potrzebne kolory dwóch rodzajów, tak? Czyli albo białe, czarne, no albo w inny sposób zaznaczone, tak żebyśmy mogli je rozróżniać, tak? I teraz wersja standardowa, podstawowa, to jest wersja na planszy 8x8. Czyli możemy do warcabów wykorzystywać naszą zwykłą szachownicę, czyli jak ktoś posiada szachy brajlowskie, prawda, to również może na tej planszy grać w warcaby. I standardowe warcaby, to jak już mówię, na planszy jakiej 8x8, tak? Gramy tylko na polach czarnych. Tylko gramy na polach czarnych. Mamy 24 pionki w sumie, po 12 dla każdego z graczy. Czyli jest 12, powiedzmy, białych, 12 czarnych. Stawiamy je na polach tylko czarnych. Czyli gra przebiega...
1: Czyli to jest na połowie szachownicy, tak?
0: To znaczy nie. Mamy szachownicę złożoną z pól białych i czarnych. Czarne pola w wersji brajlowskiej są wypukłe, białe pola są wklęsłe. I okay. My tylko będziemy grać na polach wypukłych, czyli czarnych. Plansze przede wszystkim, bo to jest bardzo istotna rzecz, bardzo często grając z różnymi osobami, wiem, że tu się popełnia wiele błędów. Mianowicie plansze trzeba ustawić tak, żeby pierwsze z lewej strony na dole pole było czarne, czyli wypukłe. Czyli plansze ustawiam tak, żeby pierwsze z lewej strony pole, czyli pierwsze z lewej na dole było czarne, czyli wypukłe pole. Tak jest ustawiona plansza prawidłowo. Nie ustawiamy tak, jak się łamie, składa ta szachownica, bo czasami jest tak, że rozkładam szachownicę i tak jak się rozłoży, to tak ustawiam. Nie, trzeba zawsze patrzeć, żeby wypukłe pole było z lewej strony na dole. I dalej ustawiam pionki, 12 pionków na trzech poziomych rzędach, po 4 w każdym rzędzie, czyli 3 razy 4. Mamy 12 pionków, to samo robi mój przeciwnik, też ustawia pionki na wypukłych polach i wtedy już możemy w zasadzie rozpocząć grę. Przy czym jedna bardzo istotna rzecz, bo powiem później troszeczkę o szachach, może zobaczymy jak wyjdzie nam, ale chciałbym jeszcze o szachach dzisiaj powiedzieć. W każdym razie w warcabach inaczej oznaczamy pola jak w szachach. W szachach, tak jak Michale, ty wspomniałeś na początku naszej audycji, że zrobiłeś tak, że kolumny, czyli na dole planszy wziąłeś literki A, B, C, D, tak? I w wiersze oznaczyłeś cyframi 1, 2, 3 i tak dalej, tak? Rzeczywiście tak się robi, jeżeli chodzi o szachy, tak? Halo, jesteśmy? Jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o warcaby, to numeracja pól, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że bardzo często zdarza się tak, że nawet osoby niewidome grające różne partie, nawet na różnych mistrzostwach czy jakichś rozgrywkach, zapisuje sobie partię. I wtedy zapisywanie partii polega nie na zapisywaniu współrzędnych danego pola, tak jak się to robi w szachach, tylko na numerze pola. Numeracja pól rozpoczyna się od lewego górnego pola czarnego. To lewe górne pole nie jest czarne, tylko jest białe, bo lewe narożnikowe pole czarne jest na dole z lewej strony, natomiast z lewej strony u góry jest białe, ale następne w prawą stronę pole jest polem o numerze 1. Następne w prawą stronę, czyli na tym samym poziomie, pole czarne ma numer 2. Następne w prawą stronę 3 i następne 4. To jest pierwsza górny wiersz czarnych pól. Przechodzimy do drugiego wiersza, czyli niżej i wtedy mamy znów, tam mieliśmy na czwórce skończyliśmy, bo są 4 pola czarne w jednym rzędzie. Następnie mamy 5, 6, 7, 8, czyli w drugim rzędzie mamy pola o numerach 5, 6, 7, 8, dalej 9, 10 i tak dalej, aż do pola, ile? 32. Dlaczego 32? No bo wszystkich pól jest 64, czyli połowa to jest 32, czyli wszystkich numerów tych pól jest 32. I w ten sposób numerujemy pola w warcabach. I zapisując ruch, zapisujemy z którego pola, z pola na przykład numer takiego, na pole numer taki. To jest pierwsza rzecz. Teraz zasady gry w warcaby. Moi drodzy, no myślę, że wszyscy znamy zasady gry w warcaby, przy czym są one w jakiś sposób modyfikowane. Ja spotkałem się z bardzo wieloma graczami, z którymi grałem w warcaby i mam jedną zasadę. Jeżeli gram w warcaby, czyli w grę bardzo popularną, zawsze przed rozgrywaniem partii warcabów ustalamy zasady gry, ponieważ można powiedzieć, że odmian warcabów jest tyle, że no naprawdę bardzo dużo. Mianowicie, czym one się różnią? Na przykład w warcabach oryginalnych, standardowych, bicie jest obowiązkowe. I to w dodatku bicie, jeżeli mamy do wyboru dwa bicia, w jednym biciu zbijamy jeden pion przeciwnika, w drugim biciu zbijamy trzy piony przeciwnika, to musimy wykonać bicie większej ilości pionów. Czyli nie możemy sobie wybrać, tak jak to czasami bywa w partiach towarzyskich, że ustalamy, że sobie wybieramy sobie dowolne bicie. Albo w ogóle nie bijemy pionów przymusowo. Jak to chce. Nie. W partiach, no bo wiemy o tym, że warcaby są grą, dyscypliną sportową, przy czym są uznane dyscypliną sportową dla warcabów stupolowych, o tym jeszcze powiem. Natomiast te stupolowe warcaby różnią się w pewien sposób, ale to powiem za chwilkę czym. Natomiast tu regulamin mówi jednoznacznie, że zbijamy piony przeciwnika w warcabach, ale bijemy tym biciem, które bije większą ilość pionów przeciwnika. Nie wybieramy sobie bicia, ale wybieramy to, które zbija większą. Jak bijemy piony przeciwnika? Piony przeciwnika bijemy przeskakując. Oczywiście piony przeskakują na ukos, ponieważ tylko i wyłącznie gramy po polach czarnych. Czyli białe pola nie bierzemy pod uwagę. Czyli gramy tylko na polach czarnych. W związku z tym bijemy piona przeciwnika, ale ten pion musi spełniać pewne warunki. Po pierwsze, musi bezpośrednio stać przy moim pionie na ukos i za tym pionem nie może być pole zajęte ani przez piona przeciwnika, ani przez mojego piona, albo może się zdarzyć tak, że jest koniec planszy, więc mogę tylko wtedy zbić piona przeciwnika, jeżeli przeskakuje i przeskakuje na wolne pole. Oczywiście to jest zbicie jednego piona. Jeżeli w dalszym ciągu mam możliwość zbicia następnego piona, to go biję w ten sam sposób. Nie musi być ten sam zachowany ten sam kierunek ruchu. Może być tutaj krzywa, czyli mogę zmienić kierunek bicia i zbijam tyle, ile mam do zbicia. Nie wolno w regułach warcabów standardowych nie wolno przerwać bicia. Jeżeli mam w dalszej kontynuacji również możliwe zbicia, to muszę to zbić. Nie mogę przerwać. Bardzo często to wynika z tego, że czasami bywa tak, że zbijam na przykład trzy piony, mam pole przemiany, bo o tym też za chwilę powiem, pole przemiany na damkę, ale mam jeszcze jedno bicie, które odwleka jakby moją damkę. No ale nie mogę sobie zrobić tak, że zmieniam na damkę, biję i już jest damka. Nie. Biję i nadal ten pion jest pionem, nie jest damką. Czyli tutaj bardzo ważna informacja dla tych, którzy chcą grać prawidłowo, zgodnie z zasadami gry w warcaby, że po pierwsze bije tym biciem, które bije największą ilość pionów, po drugie bije wszystkie piony, jakie są dostępne w danym biciu. Tak, to jest pierwsza zasada. Druga zasada, również bicia są do tyłu, tak? No i trzecia zasada, że pole, jeżeli teraz mój pion przejdzie na ostatnią linię, czyli wejdzie na pierwszą linię przeciwnika, wtedy mój pion musi być zamieniony, jeżeli tam stanie, powtarzam, stanie i stoi, po ruchu stoi, to jest zamieniany na damkę. I dopiero wtedy zyskuje funkcję damki.
1: Wcześniej. A jakie to są funkcje, bo właśnie
0: funkcje damki, no właśnie za chwileczkę dojdę do tego, bo nie mogę wszystkiego na raz, ale chcę to tak powiedzieć, żeby to było zrozumiałe dla wszystkich. Pion, jak już powiedziałem, bije wtedy, jeżeli jest bezpośrednio przy pionie przeciwnika i za tym pionem jest pole wolne, tak? Natomiast damka ma dodatkowo, oprócz tego, co powiedziałem o pionie, czyli bezpośrednio przy damce, jak jest pion przeciwnika i za nim jest pole wolne, ma jeszcze taką dodatkową funkcję, że może zbić piona, który stoi w pewnej odległości od damki, tak? Oczywiście między damką a pionem przeciwnika nie może stać na przykład mój pion, bo wtedy damka nie może przeskoczyć mojego własnego piona, tak? Więc między pionem, między damką a pionem przeciwnika jest kilka pól i mogę wtedy też damką zbić piona przeciwnika, mimo że on jest oddalony. Ale warunek jest też taki, że za pionem jest wolne pole lub pola, bo nie muszę stawać bezpośrednio za zbitym pionem, tak jak wykonuję to bicie pionem, zwykłym pionem, tylko mogę damką stanąć na dowolnym dalszym polu za zbitym pionem. Więc tutaj są dodatkowe funkcje. Mogę również damką zbić kilka pionów, kilkanaście nawet pionów. Zdarzają się partie, że jedną damką mogę zbić naprawdę bardzo dużo pionów. No, pionów, ale również i damek, tak? Bo damka może bić damkę. Czy pion może zbić damkę? Tak, oczywiście tak. Tylko, że ta damka musi stać, jak już powiedziałem, bezpośrednio przy tym pionie. Dobrze. To są mniej więcej pokrótce takie zasady. No, aha, no, najważniejsza zasada. Do czego dążę? Jaki jest cel tej gry? Cel gry jest taki, żeby zbić wszystkie piony przeciwnika. To znaczy zdarzają się partie, w których ustala się na przykład remis, bo nie ma możliwości dokończenia partii, bo na przykład jest jedna damka z jednego koloru, jedna damka z drugiego koloru. No i wiadomo, że nie przy grających no, bezbłędnie zawodnikach, bo wiadomo, jak jeden zawodnik popełni błąd, no to wtedy jest wygrana, ale natomiast przy bezbłędnie grających zawodnikach, no partia jest nierozstrzygnięta, prawda? Czyli mamy do czynienia z czym? Z remisem. W związku z tym tutaj powiedziałem, jak to się dzieje w warcabach standardowych. Proszę Państwa, natomiast teraz właśnie te ciekawostki, o których chciałem powiedzieć. No jak już mówiliśmy o komputerach, tak? Tu jest ciekawostka komputerowa, może zainteresuje komputerowców właśnie. Mianowicie mam dokładną nawet datę, 2007 rok. Niemiec, jeden z Niemców, Schaffer, opublikował informację o tym, że jego program komputerowy całkowicie rozpracował warcaby standardowe, proszę Państwa. Więc no, warcaby 8x8 są już rozpracowane i podobnie są osoby, tak słyszałem, nie miałem do czynienia z takimi osobami, ale słyszałem, że jest bardzo wiele osób, które znają algorytmy, schematy wygrywania partii w warcaby. Oni nie myślą, oni już mają ustalony algorytm, którym pionkiem, kiedy i tak dalej. Oczywiście tutaj, jak już mówimy, bicie jest obowiązkowe, więc oni mają te w tych swoich algorytmach mają uwzględnione również to, że przeciwnik musi bić tego piona, którego oni podstawią i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tutaj algorytm już rozwiązany. W związku z tym większą popularność w tej chwili stanowią inne odmiany szachów. I jak już wspomniałem wcześniej, dyscypliną sportową są szachy stupolowe, zwane również
1: warcaby, warcaby
0: przepraszam, przepraszam, warcaby, przepraszam, przejęzyczenie. Warcaby stupolowe. Czym się one różnią? Różnią się ilością pól. Czyli mamy szachownicę 10x10, a nie 8x8. No i oczywiście dodatkowo są piony, prawda? Więc więcej mamy pionów. Są jeszcze warcaby brazylijskie, warcaby angielskie. No, wynika, te modyfikacje wynikają z rozmieszczenia, z rozmiarów planszy. Powiem tyle, że plansze mogą być od 8 do 12 pól, nawet 16 pól, oczywiście w pionie i w poziomie, tak? Czyli mamy 8x8, ale może być również plansza 16x16. O takiej planszy będę mówić, jeżeli w przyszłości powiem o grze Halma, która jest również grą dostosowaną dla osób niewidomych. Ale wracamy do warcabów. Czyli w zależności od wielkości planszy, w zależności od liczby pionów, piony mogą być od 8 pionów do w zasadzie bardzo wielu pionów. Nie podam wam ilości, bo ta ilość jest bardzo zmienna. Natomiast mówię tutaj o modyfikacjach, tak? Również o zasadach bicia. To, co wspomniałem na początku, że trzeba jednak z przeciwnikiem ustalić. Jest obowiązek bicia, nie ma jeżeli jest to gra towarzyska oczywiście, bo jak jedziemy na turniej, no to tam są już sztywne reguły i tam nie możemy nic zmieniać. Natomiast w grze z kolegą, z koleżanką czy w jakimś towarzystwie możemy sobie ustalić, że bicia są albo obowiązkowe, albo nieobowiązkowe, że bijemy w lewo, bijemy w prawo, bijemy do tyłu, albo nie bijemy, nie ma obowiązku, bijemy tylko jednego piona, albo bijemy dwa piony i tak dalej, czyli jak już widzicie z samych już tutaj ustaleń dotyczących bicia, już mamy bardzo wiele wersji, no sposoby poruszania się damki na przykład możemy ustalić, że damki się poruszają nie... ile pól mogą się poruszać, tylko na przykład ograniczamy ruchy tych damek do, nie wiem, do 3 pól, do 5 pól, tylko w lewą stronę, tylko w prawą stronę i tak dalej, czyli już widzimy, że tutaj możemy modyfikacje samodzielnie wykonać, samodzielnie zrobić. Tutaj kilka takich krótkich informacji, czyli to, co mówiłem, warcaby polskie, to jest mniej więcej XVIII wiek. Tutaj wspominam o tych warcabach, bo nazwa jest polska, przy czym no nie powstały one w Polsce, od razu mówię. Natomiast dlatego we Francji powstały. Taka informacja, francuski matematyk no, nazwał je warcabami polskimi, dlatego dostały taką nazwę. Natomiast, proszę Państwa, warcaby polskie, czyli warcaby stupolowe. W warcabach stupolowych mamy, jak już wspomniałem, te 100 pól, ale mamy również 2 razy po 20 pionów, tak? Dalej mamy, no na przykład, warcaby tajskie.
1: I czym one się różnią?
0: No, różnią się oczywiście czym? Przepisami. Przepisy różnią się tym, że mamy inne przepisy dotyczące poruszania się damek na przykład, tak? I zbijania. Że na przykład w tajskich możemy zbić, ale nie musimy zbijać, prawda? Na przykład też zasada dotycząca zbijania, że czasami bywa tak, że pewne osoby na przykład ustalają zasady, że to, czy zbije, czy nie zbije, zależy od gracza. I to są właśnie między innymi jedne z zasad warcabów dwuliniowych, albo inaczej mówiąc warcabów tajskich. No, warcaby angielskie, hiszpańskie, włoskie, rosyjskie, czeskie, kanadyjskie, no klasyczne to już powiedziałem, tak? Natomiast proszę Państwa, chciałbym tutaj, co jeszcze mam tutaj, powiedzieć o warcabach, no... Wybijanka, prawda, czyli w zasadzie gra, jeżeli chodzi o zasady gry, odwrotna do warcabów tradycyjnych, mianowicie wybijanka polega na tym, że nie, żebym usunął jak najwięcej pionów przeciwnika i żebym zabił wszystkie piony przeciwnika, tylko że gra polega na tym, żeby wygrywa ten, kto się pozbędzie swoich pionów, tak, czyli jakby odwrotność warcabów, tak, wybijanka.
1: Czyli trzeba też zbijać swoje piony, tak?
0: To znaczy nie.
1: Czy pozwalać trzeba, tak, przeciwnikowi grać, na
0: tak,
1: zbicie?
0: Stawiać swoje piony tak, żeby jak najwięcej moich pionów zbił przeciwnik. Jak zbiję wszystkie moje piony, to ja wygram. Czyli zasada odwrotna do warcabów.
1: No tak? Można i tak.
0: Tak, no, ale nie? Jak mówię, to jest inna odmiana warcabów, tak, prawda? Więc powtarzam tutaj, jak można w prosty sposób zrobić inną wersję warsztatów. No i teraz, proszę Państwa, przechodzę szybciutko do szachów, bo chciałbym o nich powiedzieć, mimo że, jak mówię, moje zainteresowanie grami zaczęło się właśnie między innymi od szachów. Szachy no, bardzo lubiłem. Dotychczas, do tej pory gram dosyć często, można powiedzieć, w szachy, mimo że jednak preferuję grę Go. No, przepraszam, że wspominam tyle razy o tym Go, ale dla mnie jest to gra no, fascynująca, fantastyczna i no, po prostu nie zapomnę o niej, będę w nią grać dalej, mimo że nie jestem graczem jakimś tam wybijającym się, ponieważ lubię urozmaicenie i lubię również grać w różne gry, ale mimo wszystko, jak mówię, szachy są również wspaniałą grą. Tak jak no, jeden z, jak już tu przypominałem wielokrotnie, Lasker, znany nam mistrz szachowy świata w szachach, Lasker mówił, że Emanuel chyba, Lasker mówił, że jeżeli szachy są królem gier, to Go jest cesarzem. No, ale
1: dobrze, Andrzeju, ale to przejdźmy do tych szachów. Natomiast tak, swoją drogą już na naszej antenie jakaś audycja na temat szachów się pojawiła. To jeszcze przypomnienie,
0: no to
1: dla
0: ja
1: słuchaczy. Więc właśnie proponuję, żebyś po prostu napomknął tylko na ten temat.
0: Dobrze. Szósty wiek naszej ery, Indie, kolebka. Tak? Krótko. No, ciekawostka, w 2008 roku w szachy grali kosmonauci z szachistami na Ziemi, prawda? I okazało się, że szachiści będący w kosmosie wygrali. Taka ciekawostka. Również ciekawostka komputerowa może. Komputerowa, że w 1956 roku próbowano już, żeby mistrz świata grał z komputerem. Okazało się, że pierwsza rozgrywka, tak, między komputerem a człowiekiem, no, wygrał komputer. Przepraszam, wygrał szachista. Natomiast już następne spotkania, między innymi Kasparow grał z komputerem. Deep Blue się nazywał ten komputer, na przykład w 96 roku, i w 2003 roku też grał Kasparow z Deep, tylko że już juniorem, już nowszą wersją komputera. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze ciekawostkę, no szachownica, standardowa szachownica, znów 8x8. Gramy już po wszystkich polach, nie tak jak warcabe, gramy tylko na czarnych i białych polach. Natomiast co jest ciekawostką jeszcze? Proszę Państwa, bardzo ciekawą rzeczą jest, no, o, nie będę tutaj już wspominać, ponieważ już było to wspominane. Chciałem powiedzieć o mistrzach świata, ale to nieważne. Natomiast jakie mamy szachy? Może tak. Mamy różne rodzaje szachów, w zależności od tego znów, jak sobie pomyślimy i co zrobimy. No, szachy standardowe, klasyczne znamy. Szachy korespondencyjne, no to już wiemy, na czym polegają, tak?
1: No właśnie, być może nie wszyscy wiedzą,
0: nie,
1: bo akurat
0: no, korespondencyjne tak, polegają na tym, że no, gramy na odległość, tak? Kiedyś nie było możliwości telefonicznie na przykład przekazywać swojego ruchu. Kiedyś przekazywano ten ruch na zasadzie wysyłania listu, tak? Listu, wiadomości.
1: W jednym liście jeden ruch.
0: Jeden ruch, tak. To znaczy były też odmiany szachów, że się wysyłało dwa ruchy, tak? Dwa ruchy. I każdy z zawodników wysyłał dwa ruchy w zależności od sytuacji. Było jeszcze taki specjalny punkt w przepisach, że jeżeli ruch był w danym momencie po ruchu przeciwnika niewykonalny, no to po prostu cofano ten ruch, tak? I przeciwnik musiał no, napisać właściwy ruch. Ale były i takie odmiany, że wysyłało się po dwa ruchy. Chociaż no, najlepiej, jak wiemy, wysyłać tylko jeden ruch, tylko że wtedy partia gra trwa troszkę szybciej. No, o błyskawicznych partiach nie będę mówić, bo wiadomo, że chodzi tutaj o czas gry, że są to pięciominutówki głównie, czyli przez pięć minut mamy na gracza i przez 5 minut w zasadzie no, gracz musi całą partię rozegrać, więc domyślamy się, że tam za dużo czasu na myślenie nie ma, tak? Trzeba pewne po prostu już mieć pewne zagrania, pewne algorytmy zagrań, żeby no, odpowiadać przeciwnikowi. Dalej, gra na ślepo. Tu nie chodzi o to, że gra osoba niewidoma, tylko chodzi o to, że na przykład znane są symultanki, w których na przykład mistrz świata stał tyłem do wystawionych planszy i grał na przykład dwie partie, grał na przykład pięć partii i w tym dwie grał na ślepo, czyli nie patrzył na dwie plansze i grał z przeciwnikami, którzy oczywiście grali normalnie siedząc przy stoliku i patrząc na planszę. Więc
1: po prostu stawiał pionki tak, jak mu się wstawiał figury, tak jak mu się wydawało, że powinno być okej. Okay,
0: no
1: tak?
0: Nie, jemu się nie wydawało. On doskonale potrafił sobie wyobrazić planszę.
1: No, w końcu
0: sytuację
1: mistrz
0: na planszy. To znaczy, ja spotykałem się z ludźmi nawet tutaj w Łodzi u nas, grających na przykład w partię szachów, że jeden był na tyle zdolnym człowiekiem, na przykład znałem człowieka, który potrafił grać jedną partię, no nie mówię dwie, trzy i tak dalej, symultanki, ale potrafił do pewnego ruchu grać w szachy, nie patrząc na planszę, tak? Będąc człowiekiem widzącym, mógł patrzeć na planszę, ale on sobie postawił jako zadanie, że on będzie grać z przeciwnikiem. Ten przeciwnik mu podawał ruch na zasadzie, jak już mówię, współrzędnych, tak? Wykonuje ruch pionkiem z pola takiego na takie, czy ruch gońcem z takiego pola na takie. On sobie to w głowie analizował, wyobrażał, oczywiście miał doskonałą wyobraźnię, zmysł wyobraźni, zmysł orientacji, potrafił sobie sytuację wyobrazić i odpowiadał też na zasadzie, ja wykonuję ruch tym, tą i tą figurą z takiego pola na takie pole i też no, potrafił tą partię przeprowadzić. No niektóre partie grał do końca. No ale to jak mówię, to jest rzeczywiście, ja nie podejmuję się grania na przykład bez kontaktu z szachownicą.
1: Andrzeju, to ja proponuję, żeby jeszcze wspomnieć o tym, a propos szachów, jak to wygląda, bo tu myślę, że warto o tym przypomnieć
0: no,
1: i dla naszych słuchaczy.
0: Tak?
1: Właśnie, wersje brajlowskie, jak to wygląda, jakie są dostępne szachy dla osób niewidomych?
0: No tak, tak, troszeczkę mnie pogoniłeś, dlatego przeskoczyłem te elementy, natomiast no tutaj trzeba wspomnieć, że tak, każdy z zawodników posiada 8 pionków i 8 figur. Pionki są ustawione na drugiej linii. Oczywiście znów sytuacja jest taka, że mamy z lewej strony na dole pole czarne. Tak ustawiamy planszę, żeby się znów nie pomylić i nie ustawić inaczej. Z lewej strony na dole mamy czarne pole i ustawiamy dalej figury w ten sposób, że mamy hetmana, króla, gońca, skoczka i wieżę. Po dwie wieże, dwa skoczki, dwa gońce, króla i hetmana. Hetmana ustawiamy, czarny hetman stoi na czarnym polu, biały hetman stoi na białym polu. I dalej figur, kolejność jest taka, że od pierwszej kolumny można powiedzieć, że jest wieża, skoczek, goniec, dalej jest hetman lub król, dalej jest znów goniec, skoczek i wieża. I gra polega na tym, że należy zamatować króla. Co to znaczy zamatować króla? To znaczy należy szach. Najpierw powiem, co to jest szach. Szach to jest zagrożenie bicia króla. Króla nie możemy zbić, ale możemy mu grozić zbiciem i to jest wtedy szach. Natomiast co to jest mat? Mat to jest połączenie szachu, czyli zagrożenia zbicia, z tym, że ten król ani nie może przed moim szachem uciec, czyli nie ma możliwości odejścia na inne pole nieszachowane lub nie ma możliwości odejścia w ogóle, bo jest zablokowany albo jest koniec planszy, a z drugiej strony nie ma możliwości również zasłonięcia lub zbicia figury matującej. I wtedy mamy do czynienia z matem. Jeżeli my matujemy, to mamy wtedy koniec partii. I wtedy jest jeden punkt dla osoby wygrywającej, zero punktów dla osoby przegrywającej. Natomiast istnieje jeszcze coś takiego jak remis i pat. Pat to jest też remis, czyli jedna druga punktu dla każdego z zawodników, czyli po połowie punktów. Tak, i w ten sposób się ustala no, rezultat partii, prawda? Tak wygląda to, jeżeli chodzi o szachy tradycyjne. Mamy jeszcze szachy, żywe szachy, tak? No to wiadomo, że chodzi tutaj o to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy no, są przebrani za figury i mamy jakąś betonową szachownicę, po której ci ludzie się poruszają i mamy wtedy do czynienia z żywymi szachami. Mamy szachy dla trzech osób, co jest bardzo ciekawe.
1: Z ciekawości, kto decyduje o tym, jak ci ludzie mają się poruszać? Każdy człowiek
0: decyduje? Nie. Oczywiście grają dwaj gracze, tak?
1: Aha.
0: Decydują. Proszę przejść, goniec przechodzi z pola takiego na pole takie. No oczywiście ci, którzy są przebrani, oczywiście znają współrzędne szachownicy i wiedzą, z którego pola na które pole mają się poruszyć, prawda? Ale grają również dwie osoby, tak? Tylko że żywe polega na tym, że figury są żywe, tak? Pionki są żywymi ludźmi. No i jak są zbijani, to oczywiście nie zabijani, tylko po prostu schodzą z planszy.
1: Schodzą z planszy, no tak.
0: Tak, tak, żebyśmy tutaj źle nie zrozumieli słowa...
1: To nie jest sadystyczna gra.
0: Nie. Absolutnie nie. Nie mamy tutaj do czynienia z agresją tego typu. Powtarzam, że mówię o grach nie...

0: układów, tak? Czyli dwóch graczy może się umówić przeciwko trzeciemu graczu, chociaż to nie jest fair, tak? No ale czasami nieformalnie tak może to wystąpić. Ale mówię tutaj, mówiąc o strategii, tak? Krótko, żeby mówiąc o strategii, to muszę o takich sytuacjach również, również powiedzieć, tak? Że takie sytuacje są. Dalej mamy szachy dla czterech osób, tak? Również są takie plansze. No, szachy losowe, co jest też ciekawostką. Na czym polega? Nie polega to na tym, że my ruchy losujemy, czyli mamy ustawione bierki i losujemy, gdzie dana figura ma się przemieścić. Nie. Figury poruszają się tak, jak się poruszają, natomiast losowość polega na tym, że w momencie ustawiania bierek na planszy ustawiamy pionki, no tak jak zwykle, czyli na drugiej linii ustawiamy wszystkie 8 pionków, natomiast ustawienie innych figur jest losowane, czyli no, jedna zasada jest jeszcze, że król musi być między wieżami, natomiast te wieże niekoniecznie muszą stać na ostatnich polach. Te wieże mogą stać na przykład na trzecim polu od lewej strony, tak? Od lewej strony i na trzecim polu od prawej strony na przykład, prawda? A gońce mogą stać na przykład... Aha, jeszcze jedna zasada, tak? Dobrze, że o tym powiedziałem, że oczywiście w tradycyjnych szachach mamy dwa gońce. Jeden goniec porusza się po ciemnych polach, drugi goniec po białych polach. No i przy losowaniu również musi nastąpić tak, że jeden goniec musi być na jednym polu czarnym, a drugi musi być na polu białym, no bo inaczej nie byłoby to no, zgodnie z zasadami szachów losowych, prawda? No i losuje się to bardzo Fischer, można powiedzieć, że zaproponował to Fischer, bo anegdotka mówi, że Bob Fischer jako mistrz świata już nudne dla niego stały się szachy tradycyjne i chciał wprowadzić do szachów element jakiś inny, chciał pomyśleć inaczej, chciał poznać inne strategie szachów i dlatego no, wymyślił szachy losowe. No, to jest legenda, jak naprawdę było, no, to niestety nie wiadomo. No i jeszcze, jeżeli chodzi o szachy, to możemy powiedzieć, no ale to ewentualnie w innych odcinkach, o szachach japońskich, chińskich, koreańskich, arabskich, indyjskich, etiopskich, tak?
1: Można mnóstwo powiedzieć. Tych szachów jest.
0: Tak,
1: zresztą w ogóle,
0: szachów jest
1: tak,
0: mnóstwo.
1: Zresztą nie tylko szachów, ale też i innych gier, o których dziś, Andrzeju, opowiadasz. No widać, że są pewne modyfikacje i to wszystko różni między sobą. Co kraj, to obyczaj, tak.
0: Więc tutaj, no... Mówiliśmy też o szachy dla niewidomych. Również w tej całej spisie i rozróżnieniu również mamy do czynienia tutaj z pozycją szachy dla niewidomych, żebyśmy nie myśleli, że jesteśmy gorsi czy w jakiś sposób inaczej traktowani. Nie. Szachy dla niewidomych są pewną inną modyfikacją, inną odmianą szachów tradycyjnych, prawda? Więc muszę powiedzieć, że nawet ci mistrzowie, tak jak tu wspomniałem o Fischerze i o szachach losowych, tak mogę powiedzieć, że również zawodowcy, czyli ci, którzy grają już bardzo długo, są bardzo dobrzy, z wielką ciekawością, ja to miałem, jeżeli chodzi o Go, byli bardzo ciekawi, jak to się gra na planszy dla niewidomych, prawda? I bardzo często bywały sytuacje, ja miałem taką sytuację, że mistrz szachowy, nie arcymistrz, tylko mistrz szachowy tutaj w Polsce, z wielką ciekawostką usiadł do gry, zawiązując oczywiście oczy, z osobą niewidomą, wykorzystując komplet brajlowski. No tu jeszcze powiem o jednej rzeczy, może nie powiedziałem, ale dla mnie to jest oczywiste i chyba myślę, że dla wszystkich, że bierki czarne mają u góry ostry wypustek u góry, żeby rozróżnić kolor czarny od białych. Białe mają gładkie, tak, u góry. Więc w ten sposób rozróżniamy. I na tej samej zasadzie grali no, mistrz szachowy z osobą niewidomą. No wiadomo, no były różne partie. Były partie, w których wygrywała i osoba niewidoma, więc tutaj nie bądźmy gorsi. Myślmy o sobie pozytywnie i to, że dzisiaj rozmawiamy o grach planszowych, to wcale nie oznacza, że my nie znamy tych gier i nie umiemy w nie grać, ale to, jak już wspomnieliśmy na początku naszej audycji,

0: jest jakby formą uaktywnienia was, żebyście no, pokazali, że potraficie grać w te gry, potraficie o tych grach mówić. Nie wiem, czy jeszcze chwilkę mam czasu, Michale, bo jeszcze chciałem powiedzieć o grze Halma.
1: Dobrze, to w takim razie to zostawmy może już szachy, bo jeżeli nasi słuchacze będą...
0: O szachach heksagonalnych powiedzieć.
1: Wiesz co, myślę, że jeżeli nasi słuchacze będą zainteresowani, to gdzieś także sobie będą mieli okazję posłuchać audycji o szachach, która już na naszej antenie była, więc jeżeli kogoś interesuje zgłębienie tego tematu, to zapraszamy do tego programu, do tego odcinka Tyflo Podcastu. A teraz właśnie jeszcze o grze Halma, tak?
0: Tak, Halma, czyli tutaj, jak wspomniałem, szachownica podobna do warcabowej, tylko że z 16 na 16, tak? Z greckiego Halma to skakać. Nie przeczytam wam po grecku. Nie umiem, nie znam greckiego. W każdym razie, cóż, ma 256 pól, wiadomo, 16 na 16. Plansza jest, moi drodzy, pola są w zasadzie nie jest to szachownica, ale my poruszamy się po wszystkich polach, i po czarnych, i po białych. Tutaj nie ma rozróżnienia. Jeżeli grają dwaj zawodnicy, to mają po 19 pionów. Jeżeli grają czterej zawodnicy, to mają po 13 pionów. Czyli albo mogą grać dwaj, albo cztery. Na czym polega gra? Piony przy dwóch zawodnikach są ustawione w przeciwległych narożnikach, czyli ustawiamy, jak mamy planszę, ustawiamy w lewym górnym narożniku i na przykład w prawym dolnym narożniku piony, 19 swoich pionów, tak, że ustawiamy i na białych, i na czarnych polach. Oczywiście w rogu, w narożniku. I ustawia mój przeciwnik też, czyli ja mam białe, przeciwnik czarny, czy odwrotnie. I teraz poruszamy się pionami na sąsiednie pole. Wolne pole, oczywiście. Możemy przeskakiwać, tak jak w warcabach, przez piony przeciwnika, ale pod warunkiem, że za tym pionem przeciwnika znajduje się pole wolne. I cel gry? Celem gry jest to, żeby jak najszybciej z prawego dolnego rogu przemieścić nasze piony do lewego górnego narożnika.
1: Trzeba czyli wszystkie, tak?
0: Wszystkie, tak, jest wszystkie. Gra się kończy wtedy, kiedy jeden z graczy wszystkie swoje piony przemieści z jednego narożnika w drugi narożnik. Czyli gra w zasadach bardzo prosta, natomiast przy czterech zawodnikach każdy z zawodników w swoim narożniku ustawia swoje 13 pionów i też musi przemieścić w narożnik przeciwległy, czyli tak jak ja mówiłem, z prawego dolnego w lewy górny, tak samo z prawego górnego w lewy dolny, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli wtedy gra czterech i wtedy każdy z zawodników, oczywiście muszą być cztery rodzaje rozróżnialnych pionów, tak? I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że mój pion może przeskoczyć przez każdy pion któregoś z przeciwników, z trzech moich przeciwników, tak? No i też zasada jest taka, który z zawodników ustawi swoje 13 pionów w przeciwległym narożniku, ten wygrywa. Czyli zasady bardzo proste, plansza również. Proszę Państwa, tutaj znów wrócę do kubarytmów. Właśnie kubarytmy. To jest plansza 16 dołków na 16 dołków. I mamy co? Kostki, które mogą służyć nam jako co? Piony. A rozróżnialne są? No możemy je rozróżnić. No,
1: opcji jest nawet kilka, tak, bo w końcu jest, to są sześciany, a na każdej ze ścian tego sześcianu mamy inną kombinację.
0: Tak jest.
1: Dla tych, którzy nie wiedzą, to może warto powiedzieć, że jedna ścianka jest pusta, na jednej ściance są cztery kropki, na jednej ściance są trzy kropki, na dwóch ściankach są po dwie kropki, tylko ułożone w różny sposób. Czyli są pionowo bądź też poziomo, w zależności jak włożymy.
0: Od ustawienia kostki.
1: Tak, i po skosie jest jeszcze na jednej ściance. Mamy...
0: I jeszcze jedna jest, z jednym punktem.
1: I z jednym, tak. I z jednym, dokładnie. Takie są Kuba rytmy i tak wygląda właśnie taka kostka.
0: No właśnie, więc tutaj możemy wykorzystać to. No i ostatni tu już, tylko że jak mówię, do tej pory mówiliśmy o grach jakich strategicznych, nie posiadających losu. I tutaj ostatnią grę, którą chciałem przedstawić, ale to już koleżanka, która dzwoniła wcześniej, o niej mówiła, o Chińczyku, i żeśmy też już o tym Chińczyku troszeczkę powiedzieli. Możemy tylko tyle powiedzieć, że są dwie, jest kostka, przepraszam, jest kostka i 16 pionków, to o czym mówiliśmy, że gra hinduska w 1907 w Niemczech, już powiedzmy sobie, ustalił już takie zasady, jak my teraz gramy Chińczyka, ustalił właśnie w Niemczech jeden z matematyków w 1907 roku. Od tego roku już mamy jednoznaczne reguły, chociaż, tak jak mówię, Chińczyk również jest grą podlegającą różnym modyfikacjom. I no to nie chcę tutaj już słuchaczy zanudzić, ale już słuchając wcześniej naszego dzisiejszego tutaj powiastki naszej, mogą sami ustalić, jakie mogą być modyfikacje, że można dodać dwie kostki, że można dodać kostkę i orła i zrobić kombinacje różne i tak dalej, i tak dalej. Ach, jeszcze mam jeden trik-trak. Zapomniałem o trik-traku. Więc na koniec, Michale, jeżeli będę mógł, chciałem jeszcze wspomnieć
1: o trik-traku. Proszę bardzo.
0: Dobrze. Na Chińczyka, na tym bym zakończył, bo myślę, że Chińczyka znamy wszyscy i tutaj nie ma problemu.
1: No jeżeli chodzi o Chińczyka, to są też dostępne plansze. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak to jest teraz, natomiast kiedyś były na pewno dostępne takie drewniane plansze z jedną kostką, z pionkami. To o czym opowiadała Ewelina, także dzwoniąc do nas.
0: Wiem, że w sklepie Związku Nauczycielstwa, przepraszam, Polskiego Związku Niewidomych, przepraszam, pomyliłem skróty, Polskiego Związku Niewidomych na Konwiktorskiej można chyba kupić Chińczyka. Z tego, co wiem, kiedyś ktoś kupił tam Chińczyka, więc myślę, że i teraz będzie można ewentualnie, ale za ile i co i tak dalej, to należałoby się ewentualnie zadzwonić, dowiedzieć.
1: I pytać u źródła.
0: I pytać u źródła, tak jest. Trick Track. Proszę Państwa, Trick Track, gra do tyłu. Gra do tyłu, tak się tłumaczy mniej więcej tą nazwę, chociaż Azja, Europa w czasach starożytnych. To jest mniej więcej czas, kiedy można powiedzieć, że ta gra powstała. To znaczy dokładnego roku, wieku nie podam. Natomiast, bo proszę Państwa, na dobrą sprawę podać dokładną datę jest bardzo trudno. Nawet wykopaliska, które otrzymujemy, to tylko możemy powiedzieć tylko tyle, że w danym roku czy w danym wieku ta gra wystąpiła, natomiast czy ile lat wcześniej ona też była, no to trudno odpowiedzieć na to pytanie. Możemy tylko tyle powiedzieć, że w Anglii pojawiła się w XVII wieku, że do dziś Trick Track to ludowa gra Gruzinów, proszę Państwa. Gruzini grają bardzo dobrze w tą grę. Zresztą sukcesy odnoszą, są również mistrzostwa w tą grę. Ciekawostka jest taka, że niektórzy z historyków, mówiąc o znanym łacińskim powiedzeniu, nie znam łaciny, więc nie powiem po łacińsku, kości zostały rzucone. To powiedzenie było wypowiedziane właśnie przy Trick Tracku po raz pierwszy, że nie wypowiedział je Cezar, Julius Cezar, ale że wypowiedziane one były przy Trick Tracku. No to jak mówię, to jest forma legendy, forma już tutaj ewentualnie historycznego problemu, czy rzeczywiście tak było, czy nie było. Natomiast to można potraktować jako ciekawostkę, że w Trick Tracku używa się dwóch kostek, w związku z tym możliwe, że to powiedzenie wzięło się z Trick Tracka, ale pewności nie ma. Tutaj nie chcę absolutnie podważać tezy historycznej, że wypowiedział to Juliusz Cezar. Dobrze. Dalej, jeżeli chodzi o zasady Tak? No, Cezar to podobnież wypowiedział, przekraczając rzekę Rubikon, tak? No, ale to już takie kwestie historyczne, 49 rok przed naszą erą, tak? Taka ciekawostka. Dobrze, natomiast jeżeli chodzi o same zasady gry, dwie osoby mają po 15 pionów, 24 pola są. Pola są tradycyjnie w formie trójkątów równoramiennych. Ramiona są o wiele dłuższe od podstaw tych trójkątów, więc są to takie pola wydłużone trójkąty. Może nie jest to sformułowanie matematyczne. Mam nadzieję, że matematycy mi wybaczą, że mówię wydłużone trójkąty, ale...
1: Nawet jeżeli, tak, Andrzeju, więc... nawet jeżeli nie jest matematyczne, to jest bardzo obrazowe.
0: Tak. W każdym razie chodzi o to, że ramiona tych trójkątów są o wiele dłuższe od wielokrotnie dłuższe od podstawy tych trójkątów. Czyli pola są tradycyjnie w formie trójkątów równoramiennych. Tych pól jest 24, 12 pól z jednej strony, 12 takich pól z drugiej strony. Jeżeli ktoś robi sobie taką grę, to niekoniecznie muszą być to trójkąty. Powtarzam, jest to tradycja. Natomiast chodzi o to, żeby tych pól było tyle. I teraz dlaczego gra do tyłu? Dlatego, że jeden z zawodników gra w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara, drugi gra w kierunku, w którym poruszają się wskazówki zegara, czyli w przeciwnych kierunkach gramy. Jeden zaczyna z prawego dolnego pola, drugi zaczyna z prawego górnego pola i obchodzi się planszę idąc najpierw polami poziomo, a później jak już się skończy poziomo, przeskakujemy w górę albo w dół i wracamy górą albo dołem do pierwszego z prawej strony. Czyli numeracja również tutaj jest kwestia tego typu, że gdziekolwiek zerknąłem, bo chcę też powiedzieć, gdzie zaglądałem, więc zaglądałem do różnych książek, między innymi bardzo znanych popularyzatorów gier i rozrywek umysłowych, mianowicie panów Lecha i Wojciecha Pijanowskich wydali sporo fajnych książeczek. Zresztą od nich się nauczyłem wielu, wielu ciekawych rzeczy o grach. Poznałem bardzo wiele gier, między innymi poznałem grę Go. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o Triktak, również w ich książkach można poczytać sobie o grze Triktak i inne plansze inaczej troszkę wyglądają. W jednej książce, w drugiej książce, u innych autorów inaczej są te plansze przedstawione, inna jest numeracja. Jedni autorzy używają u góry cyfr arabskich, na dole cyfr rzymskich. Inni autorzy numerują od 1 do 24 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast istotne jest to, że poruszamy się jeden kolor pionów, bo mamy dwa kolory pionów. Każdy z kolorów, powtórzę, ma 15 pionów. I teraz każdy z zawodników rozkłada sobie te piony na planszy. Ustawienie wyjściowe na planszy jest specyficzne, bo ja tutaj ponumerowałem sobie te pola, więc z ciekawości powiem tak. Ja numerowałem pola od prawego górnego, czyli prawe górne było 1, później w lewą stronę szedłem poziomo, czyli 2, 3, 4 aż do 12. Schodziłem pięterko niżej, czyli byłem w lewym dolnym rogu. W dolny lewy róg był 13 i później w prawą stronę szedłem 14, 15, 16 aż do 24. I wtedy przy takiej numeracji czarne piony ustawiam w ten sposób, że na polu pierwszym ustawiam 2 piony, na polu 12 ustawiam 5 pionów, na polu 8 ustawiam 3 piony, na polu 6 ustawiam 5 pionów. I teraz jak to się dzieje z pionami białymi, tak? Już mówię. Z pionami białymi jest troszeczkę inaczej, mianowicie na 24 polu stawiam 2 piony, na 13, czyli na 13 polu stawiam 5 pionów, na 17 polu stawiam 3 piony i na 19 polu stawiam 5 pionów. Czyli jak widzimy, to jest wyjściowe położenie. I teraz rzucam dwiema kostkami. I teraz mój ruch polega na tym, że poruszam się w odpowiednim kierunku. Jak już wspomniałem, w przeciwnych kierunkach poruszają się gracze. I teraz gra polega na tym, że rzucając dwoma kostkami otrzymuję dwie cyfry. Od 1 do 6. I teraz mam takie możliwości. Albo swoim jednym pionem poruszam się obie ilości oczek, które wypadły na obu oczkach, czyli na przykład wypadły 3 i 6 cyfry. Czyli moim pionem wybranym, wybranym dowolnym pionem poruszam się najpierw 3 oczka, 3 pola, a później jeszcze 6 pól. Albo wybieram sobie dwa różne piony i jednym pionem poruszam się 3, a drugim pionem poruszam się 6 pionów. I teraz chodzi o to, że dobieram sobie tak te piony, bo jeszcze są ruchy właściwe i ruchy niewłaściwe, których wykonać nie można. Nie można wykonać ruchu, jeżeli tam, gdzie miałbym stanąć, na tym polu są dwa albo więcej pionów przeciwnika. Wtedy na tym polu stanąć nie mogę. Mogę stanąć tylko na polu, gdzie nie ma pionów przeciwnika, albo jest jeden pion przeciwnika. Jeżeli jest jeden pion przeciwnika, to mogę go zbić. I zbijanie pionów nie polega na tym, że on jest w ogóle usuwany z planszy, on nadal uczestniczy w grze. Przy czym on wraca do pozycji wyjściowej. Czyli pozycja wyjściowa, zbijam go i on jest stawiany na bandzie. Banda to jest obszar pomiędzy piątym a szóstym polem, pionowy obszar. Jeżeli wezmę między piątym a szóstym polem, jest banda i to jest obszar, na którym stawiam piony zbite. Te piony zbite uczestniczą w dalszym ciągu w naszej grze, przy czym one muszą być powtórnie przez mojego przeciwnika wprowadzone do gry. One są wprowadzone do gry z prawej strony, no w zależności od tego, czy zaczynał od góry z prawej strony, czy od dołu z prawej strony, wtedy może wprowadzić tutaj swojego piona i dążyć do żeby przejść 24 pola.
1: Ale musi zaczynać z tym pionem wszystko od samego początku.
0: Z tym bitem, tak, z tym pionem musi ten. I pierwszy etap tej gry to jest właśnie to, żeby wszystkie swoje piony przeprowadzić przez wszystkie te pola i wprowadzić do tak zwanego domu. Domem moim to jest właśnie ostatnie pola i wyjście z planszy, tak jakbym wychodził z planszy, tak? Czyli tak jakbym miał wyjść z planszy swoimi pionami. To jest mój pierwszy etap, prawda, gry. I jeżeli ja teraz wyjdę tymi pionami z planszy, to jest pierwszy etap tej gry. I teraz chodzi o to w tej grze, żeby wszystkimi swoimi pionami jak najszybciej wyjść z tej planszy, ale jednocześnie zabijając piony przeciwnika, tak? Bo czym więcej pionów zbije, tym więcej przeciwnik będzie musiał wracać tymi i zaczynać tymi pionami od początku, czyli więcej będzie musiał wtedy pokonać pól planszy niż ja. I gra jest, no powiedzmy, trudniejsza, jeżeli chodzi o zasady, tak? O zabijanie i grę. Zdaję sobie sprawę, że najlepiej by było tutaj usiąść przy planszy i przeprowadzić pewne pierwsze jakby partie instruktorażowe.
1: Wtedy, no ale niestety mamy do dyspozycji tylko audio.
0: Możliwości. Ja rozumiem, więc dlatego mówię, że lepiej się tłumaczy, jak się siedzi nad daną planszą i się tłumaczy bezpośrednio. Natomiast jeżeli będą, tu jest pewna taka możliwość, że oczywiście jeżeli ktoś będzie zainteresowany tymi grami, ewentualnie, jak już powiedziałem, ewentualnie rozmową na temat w ogóle gier, ponieważ jestem instruktorem gier i rozrywek umysłowych i się tym bawię i bardzo bym bardzo lubię na ten temat rozmawiać, nie tylko na temat gry Go, ale na temat wszystkich innych gier, nie tylko tych gier, które nawet dzisiaj przedstawiłem, ale na temat gier, które w ogóle są. I jestem ciekawy, jak dane gry są odbierane w różnych rejonach Polski, bo zdaję sobie sprawę, że w różnych rejonach Polski te gry, które przedstawiłem, mogą się nazywać zupełnie inaczej, mogą posiadać inne reguły, zasady gry, mogą posiadać zupełnie inne modyfikacje. W związku z tym jestem ciekawy, jak te gry wyglądają no, w innych rejonach Polski. Ja jestem z Łodzi, więc mam nadzieję, że odezwiecie się z innych rejonów Polski i powiecie, w jakie gry wygracie. Może okazać się, że na danym terenie Polski jest specyficzna gra, ciekawa gra, o której warto jest powiedzieć, którą jest warto zainteresować inne osoby. Jestem też ciekawy, jakie te gry są. Więc myślę, że to jest temat do dalszego ewentualnie rozważenia, żeby o tym temacie porozmawiać, Michale. Natomiast, jak mówię, można jeszcze tutaj przedstawić bardzo wiele gier. No oczywiście wszystkich gier nie jesteśmy w stanie tutaj omówić, o wszystkich grach nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast, jak mówię, jest to temat bardzo szeroki i myślę, że temat również związany z komputerami, czyli no, zastosowanie komputerów do gier, nawet tych planszowych, o których sam żeś wspomniał, że
1: dokładnie,
0: istnieją
1: jeżeli
0: możliwości.
1: Tak,
0: prawda?
1: Są takie możliwości. Więc Andrzeju, jeszcze tak powoli zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji, czy jeszcze a propos Trick Tracka coś warto by było dodać?
0: To znaczy, jak mówię, Trick Track jest, wiem, że jest możliwość kupienia też chyba w Polskim Związku Niewidomych planszy dostosowanej dla osób niewidomych. Natomiast no, niekoniecznie to trzeba, jeżeli ktoś ma ochotę samodzielnie wykonać sobie
1: to też można.
0: 12 pól, prawda? Nie muszą być to koniecznie trójkąty, prawda? Bo to chodzi tutaj o tradycję, tak? Że tradycyjnie powinno tak być. Natomiast jeżeli ktoś wykona te pola i te pola będą, nie wiem, kwadratami, kółeczkami czy czymkolwiek, jakąś inną figurą geometryczną, to w sumie chyba no, nie zrobimy tutaj żadnego faux pas. I grając i stosując zasady Trick Tracka, tak? No właśnie. Więc ja tutaj z ciekawości podam może swojego maila, jeżeli
1: właśnie.
0: Mogę.
1: Jeżeli
0: Michale,
1: ktoś byłby zainteresowany kontaktem w ten sposób, to prosimy bardzo, oczywiście.
0: To bardzo proszę. Ja oczywiście zachęcam do ewentualnie jakichś rozmów, ewentualnie dyskusji na ten temat, czy przez Michale, przez ciebie, czy bezpośrednio do mnie. No ja oczywiście będę w kontakcie i z tobą, i z naszymi ewentualnie słuchaczami, ewentualnie chętnymi do rozmowy. Mój mail to jest andrzej1jak@gmail.com. Może przeliteruję jedynka jest normalnie cyfrą, bez spacji, bez kropek, bez niczego, @gmail.com.
1: I pod ten adres mailowy można się z tobą kontaktować. Oczywiście tak zachęcamy także do zostawiania swoich śladów na stronie Tyflo Podcastu w komentarzach pod tą audycją, kiedy ona się ukaże. Zatem
0: bardzo
1: Andrzeju,
0: serdecznie dziękuję, Michale.
1: Dziękuję ci serdecznie za udział w dzisiejszej audycji.
0: Miłego spędzania czasu przy grach planszowych.
1: Oczywiście, że tak. A ja przypominam, że gościem dzisiejszego Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia był Andrzej Jakubowski. Rozmawialiśmy na temat gier planszowych. Różnego rodzaju, jak się okazuje, jest tego naprawdę dużo, a pewnie jeszcze, gdybyśmy tu postanowili przeznaczyć na tę audycję jeszcze kilka najbliższych godzin, to miałbyś o czym opowiadać.
0: No, oczywiście. Na ten temat można rozmawiać bardzo długo.
1: Oczywiście. I myślę, że jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: A póki co raz jeszcze ci dziękuję i ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się także. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu i w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu na żywo.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta. Ja nazywam się Artur Rutkowski. To jest podcast w moim wydaniu czwarty. Natomiast, że tak powiem, liczba ogólna odcinków sięgnęła właśnie 60, więc można powiedzieć, że mamy kolejny jubileusz. Jakoś ostatnio trafiam na te jubileusze. Poprzednio była 40, teraz 60. No jak zwykle zacząłem od danych liczbowych. No cóż, dalej kontynuuję moją serię, że tak powiem, podcastów sprzętowych. Na razie nie planuję nagrywania o oprogramowaniu, lecz o sprzęcie. Przepraszam, jeżeli mnie tak średnio słychać, ponieważ nie nagrywam już na minidisku. Niestety z różnych przyczyn po prostu nie mogę tego robić, ale kupiłem nową kartę muzyczną. Mam nadzieję, że mnie w miarę słychać. I to, co będę prezentować, będzie również w miarę słychać. A dzisiaj dalej kontynuujemy notatniki brajlowskie. Od razu mała informacja na wstępie. Podcasty o Braillite Millennium będą jak najbardziej kontynuowane. Ale jak się okazuje, warto trzymać w domu takie muzealne zabytki jak Braillite Millennium. Bo jak się okazało, koleżance padł Packmate, nie pamiętam dokładnie w której wersji. Wiem, że nie był to na pewno Packmate Omni, nie była to na pewno najnowsza wersja. Niemniej potrzebowała rozpaczliwie notatnika, wszystkie notatniki z uczelni były wypożyczone, dlatego ja pożyczyłem swojego Braillite'a, przeszkoliłem trochę koleżankę w używaniu tego notatnika i z tego co pamiętam, ona sobie całkiem nieźle radziła. Teraz notatnik jest wypożyczony jeszcze innej osobie, więc że tak powiem, w świetle ostatnich wydarzeń chyba jednak będę kontynuować podcasty na temat Braillite'a Millennium, bo te dwie części opublikowane na przełomie października i listopada, no to były oczywiście pierwsze dwie części, ale na tych dwóch częściach się nie skończy, będą co najmniej jeszcze dwie, a może i więcej, tego nie wiem. W każdym razie w przerwie podcastów o Braillite proponuję inny notatnik, zdecydowanie nowy, o ile nie najnowszy, a właściwie chyba najnowszy, nowszego nie znam, ni mniej ni więcej tylko słynnego BrailleSense Plus. Notatnik ten pojawił się, o ile dobrze pamiętam, w marcu 2008 roku albo w lutym, zapowiadany był chyba od stycznia. Nie jestem pewien, czy GW Micro zaprezentowała ten notatnik na CSUNie 2008, przepraszam, ale wiem, że jakaś chyba prezentacja tamtego była. No cóż, nie każdy ma dostęp do materiałów CSUNa. Ja sam poszukuję materiałów z CSUNa 2009, ale nie o CSUNie mowa, lecz o BrailleSense Plus. No jest to według mnie najlepszy notatnik z tych, których ja miałem okazję czytać bardziej niż widzieć. Niestety widziałem, owszem, wersję starszą BrailleSense'a, ale nie na tyle, żeby ją porównać. Może w niektórych opisach postaram się porównać, ale tylko w niektórych, ponieważ po prostu dobrze tej starszej wersji nie znam. Mam tą nowszą. No i mam nadzieję, że uda mi się ją przedstawić. W ilu częściach to nie wiem. Mam nadzieję, że co najmniej 4 będą, a może i więcej. W każdym razie będę starał się przedstawić ten notatnik na tyle szczegółowo, że niewidomi kupujący ten notatnik w tegorocznym programie Komputer dla Homera, no nie będą mieli problemu z obsługą tegoż sprzętu. No dobrze, to ja już nie marudzę, zaczynamy. Okej. Okay. No dobrze, jak ten notatnik wygląda? A wygląda on następująco. Jest on w ogóle w takim śmiesznym futerale. Takim, może ja go troszeczkę wysunę, bo siedzę przy biurku. No cóż, jak go opisać, żeby było dobrze.
Jest to taki notatnik właściwie prostokątny. To jest prostokąt, chyba, o ile dobrze się orientuję. Otóż co, no jest on w takim skórzanym, chyba to jest skóra albo jakieś tworzywo inne, śmiesznym futerale. Ten futerał jest taki zamykany na rzep. Teraz, o właśnie, słychać. Ja ten notatnik mam teraz otwarty, to znaczy ta pokrywa jest podwinięta pod notatnik, ta pokrywa futerału. No cóż, no nie będę go wyjmować z futerału. Postaram się go opisać bez wyjmowania. No chyba, że w którejś części będę opisywać wyjmowanie baterii. Dobrze, jak on wygląda? No jak powiedziałem, jest to taki w sumie prostokąt z zaokrąglonymi rogami. To nie są rogi ani załamane, ani wcięte jakieś, ani ścięte, tylko są to po prostu zaokrąglone. Notatnik jest grubości, ja wiem, no może jakieś tam około 5 cm, ale to już chyba najdalej. Ja myślę, że jest troszeczkę jednak cieńszy. Jest zrobiony... To jest dobre pytanie w sumie, bo to jest takie... Pod spodem jest bardziej metal, z wierzchu troszeczkę bardziej plastik, a to wszystko jest bardzo takie solidne. Notatnik jest wykonany bardzo solidnie, naprawdę gratulacje dla producentów. Bardzo mi się wykonanie tego notatnika podoba, nic w nim nie trzeszczy, nic się nie dzieje, nic takiego. No cóż, to ja może zacznę od konkretnych paneli. Może od lewej i będziemy szli w stronę wskazówek zegara, czyli w prawo. Otóż od lewej mamy taką klapkę, oczywiście taką należącą do części futerału. Ona się tak odpina. I tutaj mamy dwa porty. Pierwszy, licząc od siebie, port, to jest taki długi port. W nim siedzi karta Compact Flash. To jest karta 2-gigowa. Chyba, o ile dobrze pamiętam, tak, chyba to jest 2-gigówka. I następny port, taki troszeczkę podobny, ale jednak znacznie węższy, to jest port dla kart SD i chyba nawet MMC też. To jest taki właśnie uniwersalny port. Więc po lewej stronie mamy czytniki kart. Ja pokażę, jak z tymi kartami pracować w dalszej części, to proszę się nie martwić. I tyle, jeżeli chodzi o lewą ściankę, o lewy panel boczny. Zamykam. Dobrze. Teraz, momencik. Teraz mamy panel tylni, albo ściankę tylną. I tutaj mamy taką fajną rzecz. Jadąc od lewej, mamy w takim, można powiedzieć, obramowaniu przycisk, taki nieduży. I to jest przycisk reset. Powiem szczerze, on się przydaje w takich, no naprawdę dziwnych okolicznościach. Nie jest konieczne używanie go zbyt często. Naciśnięcie krótko powoduje tylko restart po prostu BrailleSense'a. Plus naciśnięcie troszeczkę dłużej powoduje restart BrailleSense'a oraz wyczyszczenie ustawień domyślnych. No jeszcze jest prawdopodobnie taki reset, kiedy wręcz cała pamięć jest czyszczona, z tego co pamiętam. No to może na dziś, na tą część lub na najbliższe dwie części to nie będzie nam potrzebne. Ja myślę, że resetowanie, no to ja opiszę gdzieś naprawdę na końcu. No więc to jest taki przycisk reset. On jest na takim jakby, to jest taki kawałeczek wystającej tej obudowy. I właśnie w tym wystającym fragmencie jest takie jakby taki okrąg i w tym okrągu jest taki punkcik, właśnie to jest przycisk reset. No dobrze, idziemy dalej. To już tylny panel jest normalnie położony, to nie jest żadne wystające fragmenty obudowy.
Mamy kwadratowy port. To jest port RJ45, czyli mówiąc po polsku Ethernet, a jeszcze bardziej po polsku karty sieciowej. No cóż, notatnik pozwala nam na pracę z internetem. Pozwala na pracę z internetem za pośrednictwem właśnie takiej zwykłej karty, ale też oczywiście karty bezprzewodowe, i ja pokażę w którejś części podcastu, jak to zrobić, żeby nasz notatnik pracował w internecie. No dobrze, to jest zwykły taki port, wpina się tutaj kabelek, zwykła skrętka, o ile dobrze pamiętam, gniazdo, jak powiedziałem, RJ45. Takie gniazda się spotyka oczywiście wszędzie, w komputerach, w laptopach, wszędzie tam, gdzie jest konieczne przewodowe podłączenie się do sieci, no chyba że ktoś ma internet oparty na rozwiązaniach bazujących na liniach telefonicznych ADSL i innych podobnych. Dobrze, lecimy dalej. Mamy dwa porty. Jeden port to jest port COM, dzisiaj już chyba w sumie nieużywany, ale uniwersalność BrightSense Plus chyba polega też na tym, że on może pracować na różnych interfejsach. Port COM służy chyba temu notatnikowi, nawet nie chyba, przede wszystkim po prostu do komunikacji z komputerem jako linijka brajlowska. Jako linijka brajlowska możemy użyć, znaczy możemy tego notatnika użyć jako linijkę brajlowską. Możemy użyć właśnie stosując interfejs COM, czyli ten szeregowy, stary jeszcze, pewnie niektórzy pamiętają, port Bluetooth i port USB. No, mam nadzieję, że mi się Bluetooth uda skonfigurować na którąś część podcasta, ale to spokojnie, jeszcze do tego dojdziemy. Następny port, zaraz potem idziemy cały czas w prawo, to jest port LPT. I ten port... nie, przepraszam, to nie jest port LPT. To jest port monitora takiego no zwykłego, podłączanego do komputera. Jest taka opcja, w ustawieniach możemy przestawić, że chcemy wyniki pracy w BrailleSense widzieć na głównym, znaczy na dużym monitorze. Podłączamy monitor, to jest prawdopodobnie jakaś podstawowa, elementarna karta graficzna wbudowana i ona wysyła po prostu na monitor to, co chcemy. Faktycznie jak to gniazdo by było troszeczkę dłuższe, może się pomylić z LPT, ale to nie jest LPT, jak najbardziej to nie jest LPT. Dalej w sumie już nic nie mamy na tej ściance, jest pusto. Właściwie możemy wyczuć takie jakby żebrowaną fakturę baterii. Baterię możemy spokojnie wyjąć w razie by się nam coś dziwnego działo. No właśnie, także, ale baterię się wyjmuje spod spodu, to ja mam nadzieję, że w którejś części pokażę, jak to zrobić. W końcu razie tutaj, jeżeli bym wyjął notatnik z futerału, to by było czuć taką kratkę, jak na przykład jest w otwory wentylacyjne w obudowach komputerów lub w laptopach. No i tyle, jeżeli chodzi o panel tylny. Mamy prawą ściankę boczną. Odpinam tą rzepę w futerale i mamy trzy porty. Mamy trzy następujące porty. Licząc od siebie, mamy mini USB. To jest port USB pozwalający na współpracę z komputerem, przeważnie jako linijka brajlowska. Mamy kolejny port USB, tylko że zwykły, duży. To jest tak zwany port master. I to działa w ten sposób, że możemy do BrailleSense'a podłączać różne rzeczy, pendrive'y, aparaty fotograficzne, żeby zrzucić pliki, nie wiem, no dyski zewnętrzne na przykład. To po prostu jest do zrobienia problemu przy tym dużym porcie USB.
I jedziemy dalej do przodu. Mamy port okrągły. To jest gniazdo zasilania. To jest zasilanie, dobra licencja, podłączamy. No i BrailleSens może w ten sposób ładować swój akumulator, może oczywiście pracować na zasilaniu, to nie jest żaden problem. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o panel. Dalej to już w sumie nic nie ma, jest gładki metal, plastik, no właśnie tak jak powiedziałem, nie wiem do końca z jakiego to jest tworzywa. Ni to metal, ni to plastik. Dobrze, zamykam tą klapę. I teraz mamy panel przedni. To jest bardzo fajny panel, który zaprezentuje jego sposób użycia już później. Niemniej postaram się wyjaśnić wszystkie przyciski, jakie tu mamy. No i lecimy tak od lewej. Mamy przełącznik. To jest taki trzypozycyjny suwak. Jak mamy pozycję najbardziej na prawo, położenie suwaka najbardziej na prawo, no to przełącznik niczego nie blokuje, bo zapomniałem dodać, że to jest przełącznik do blokowania klawiatury. No ale dlaczego trzy pozycje? Już mówię. Jak powiedziałem, jak jest położony najbardziej na prawo, to nie blokuje niczego. Teraz przesunę go na środek. Nie wiem, czy to było słychać. I teraz przełącznik ten blokuje ten przedni panel. Przedni panel to jest klawiatura audio. I on teraz to właśnie blokuje. Użycie któregośkolwiek z tych przycisków po prostu nie spowoduje żadnej akcji. Natomiast na klawiaturze, która znajduje się na wierzchnim panelu, można spokojnie pisać. Także tej klawiatury możemy używać. Teraz przełącznik ten przesunę najbardziej na lewo. Chyba było to słychać. I teraz mamy zablokowany i górny panel, i przedni panel. Czyli teraz dosłownie nic nie możemy zrobić. Ani włączyć, ani wyłączyć. W przypadku oczywiście, gdy notatnik jest włączony, niczego dosłownie. No ale na razie nie musimy blokować, więc przesuwam go z powrotem na prawo. Mam nadzieję, że było słychać takie dwa właśnie pstryknięcia. Dobrze, później mamy za przełącznikiem mamy taką fajną sekcję. Te sekcje są w ogóle bardzo fajnie przedzielone, właściwie takimi pustymi fragmentami i wklęsłymi, znaczy wypukłymi, przepraszam, wypukłymi. I teraz mamy na wklęsłej części obudowie mamy dwa gniazda. Pierwsze od lewej gniazdo to jest gniazdo mikrofonowe. Gniazdo mikrofonowe oraz gniazdo line in. Jest to w sumie gniazdo, które właśnie spełnia te dwie funkcje. Można ustawić nagrywanie z mikrofonu zewnętrznego lub z line-in, lub też z mikrofonu wewnętrznego, ponieważ BrailleSens ma wbudowany swój własny mikrofon. Więc pierwsze gniazdo z przodu to jest gniazdo mikrofonowe. Tutaj możemy podłączyć dowolny w sumie mikrofon. Co ważne, to gniazdo jest stereofoniczne, więc jeżeli będziemy mieli naprawdę dobry mikrofon stereofoniczny, a taki no naprawdę bardzo fajny i ładnie brzmiący, i chcemy gdzieś nagrać, a w sumie mamy tylko do dyspozycji notatnik. Wiadomo, że notatnik mimo swojej przenośności no nie jest najlepszym sprzętem do nagrywania, bo jak na sprzęt do nagrywania jest zdecydowanie za duży. Niemniej jednak, jeżeli gdzieś się znajdujemy, gdzie nie musimy się mocno jakoś tam przemieszczać, a możemy coś nagrać i mamy dobre mikrofony, polecam przyłączyć tutaj do tego gniazda i naprawdę myślę, że nie pożałujecie tej jakości. Nie jest oczywiście to na jakaś rewelacja, w ogóle nie wiem. Nie jest to nagranie godne studia nagraniowego, oczywiście bez przesady. Ale myślę, że na domowe warunki jak najbardziej wystarczy.
Dobrze, no to później mamy kawałek właśnie gładkiej ścianki i mamy następne gniazdo, do którego ja mam akurat podłączony kabelek, który prowadzi do gniazda line-in, ponieważ w podcaście chciałem, żeby bardzo ładnie był słyszalny BrailleSense, jego mowa i w ogóle wszystkie dźwięki, jakie wydaje. Ale jak wiadomo, jest to gniazdo słuchawkowe. Gniazdo słuchawkowe, możemy podłączyć słuchawki. Słuchawki też służą jako antena, ponieważ BrailleSense posiada radio, co jest bardzo fajną funkcją. W przypadku, kiedy nie mamy dostępu do internetu, ponieważ ja radia akurat chyba najczęściej słucham właśnie przez internet. No i właśnie tutaj ta funkcja jest bardzo dobra. Zresztą ostatnio muszę przyznać, że BrailleSense się sprawuje również jako radio przenośne, korzystając właśnie z sieci Wi-Fi. Ponieważ w domu mam internet, podłączają się 4 komputery, więc konieczne było użycie routera Wi-Fi i na przykład jeżeli chcemy posłuchać jakiegoś radia internetowego naprawdę z fajną jakością, to proponuję po prostu włączyć Wi-Fi, ustawić sieć i można wtedy z BrailleSense'em chodzić po mieszkaniu. Naprawdę. I nie trzeba wtedy radia żadnego kupować dodatkowego, chociaż słyszałem, że na rynku pojawiły się radia Wi-Fi. No dobrze, ale wracajmy do tematu. Więc to jest gniazdo słuchawkowe, służy także jako antena. Przy mocnym sygnale radiowym nie jest to one aż tak bardzo potrzebne, nie są one tak bardzo potrzebne, te słuchawki. Oczywiście używając słuchawek możemy przełączyć się na głośniki BrailleSense'a, ale to już potem, że tak powiem, w dalszej części. Dobrze, koniec tej takiej sekcji gniazd. Ona jest taka troszeczkę wklęsła. Później mamy znowu wystający fragment obudowy przedzielającej sekcję i mamy kolejną sekcję, jest po prostu kolejny przełącznik, również trójpozycyjny. W przypadku, kiedy jest położone najbardziej na prawo, po prostu nasza klawiatura audio, która znajduje się zaraz za tym przełącznikiem, obsługuje MP3 i w ogóle wszelkie zasoby audio, jakie czyta BrailleSense. Natomiast gdy go przesunę na środek, już przesunąłem, nasza klawiatura audio obsługuje jedynie książki Daisy. No bo oczywiście BrailleSense posiada taką funkcję, no co uważam za bardzo dobre. No i więc mamy, klawiatura wtedy obsługuje książki Daisy. Jak przesunę na lewo, zupełnie na lewo, to nasza klawiatura obsługuje radio i tylko radio. Czyli wędrujemy po stacjach, możemy nagrywać z radia, no po prostu odtwarzać radio i tak dalej, i tak dalej. Więc to robi ten trójpozycyjny przełącznik. On po prostu wybiera media, jakie mamy obsługiwać naszą klawiaturą. Oczywiście ja teraz przesunę ten przełącznik na prawo. Tak. Właśnie takie dwa pstryknięcia on wydał, ponieważ go przesunąłem na prawo. No tak, ale my nie musimy się posługiwać tą klawiaturą audio, chociaż przyznam, ona jest bardzo wygodna. Wygodna jest chociażby dlatego, że pisząc na klawiaturze takiej tutaj tej brajlowskiej, nie musimy nigdzie wychodzić do żadnych menu i tak dalej. Wystarczy, że klikniemy pod kciukiem, znajdują się te przyciski audio, klikniemy odpowiedni i on po prostu odtworzy nam jakieś MP3, włączy radio i tak dalej. No, klawiatury audio nie musimy używać, wszystko jest dostępne z klawiatury tej 8-punktowej, normalnej. Niemniej, jak wspomniałem, no ta klawiatura audio jest bardzo wygodna i ja jej staram się używać, jeżeli po prostu mam taką potrzebę, żeby pracując na BrailleSense jeszcze czegoś posłuchać. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten przełącznik. Później mamy znowu kawałek pustej ścianki i przechodzimy właśnie do wspominanej już
parę razy klawiatury audio. Ona się składa z 5 przycisków i są to po kolei przyciski następujące. Ja je powiem w kolejności po prostu od lewej do prawej, a potem, żeby jeszcze było łatwiej zrozumieć, opiszę tak w sposób od krańców do środka, jak to wygląda. No i tak, mamy przycisk od lewej, mamy przycisk w kształcie takiego trójkącika lub strzałeczki skierowanej w lewą stronę i to jest, jak wiadomo, przycisk przewijania lub przeskakiwania do tyłu. Przeskakiwania w MP3, przeskakiwania pewnie w jakiejś tam nawigacji książki audio Daisy i lub przeskakiwania właśnie po stacjach radiowych. Dalej mamy taki płaściutki, okrągły przycisk. Ja w ogóle zaprezentuję te przyciski. Nie wiem, czy było słychać. One mniej więcej tak pykają. I teraz tak. No ten przycisk okrągły, płaski, to jest przycisk do nagrywania. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, po prostu chcemy coś nagrać, tylko że właśnie ten przycisk nagrywania bardzo zależy od tego przełącznika ustawiającego poziom mediów. Ponieważ tak, jeżeli on jest położony najbardziej na prawo, a my jesteśmy sobie gdziekolwiek w jakiejś aplikacji i chcemy coś nagrać, no to po prostu naciskając ten przycisk odpalimy nagrywanie. Znaczy nagrywanie de facto się nie włączy, najpierw się włączy taki panel wyboru opcji, czy chcemy odtworzyć coś, czy nagrywać i tak dalej. No jeżeli mamy mikrofon podłączony lub chcemy użyć tego wewnętrznego, to jeszcze raz wciskamy ten przycisk nagrywanie i on nagrywa, co postaram się oczywiście zaprezentować. No dobrze, no i właśnie jak powiedziałem, no nie wiem, czy można nagrywać z książek Daisy, nie próbowałem. Z radia jak najbardziej można. To jest bardzo fajna funkcja, że on z radia nagrywa i ja to nieraz wykorzystywałem. Dobrze. To teraz mamy następny przycisk, za tym płaskim, okrągłym. Mamy taki kwadratowy przycisk z taką wypustką, z takim punkcikiem fajnym i to jest przycisk stop. On zatrzymuje odtwarzanie, zatrzymuje nagrywanie, także to jest taki uniwersalny przycisk stop. Co jest najważniejsze, te wszystkie przyciski się bardzo wyróżniają. Żaden nie jest taki sam. Dobrze, za przyciskiem stop, te wszystkie przyciski są oddzielone takimi, ja wiem, może centymetrowymi przerwami, może troszeczkę większymi. Później mamy taki śmieszny przycisk, on jest długi, on jest w kształcie takiej elipsy, ponieważ prawa i lewa strona to jest takie okrągłe coś, to jest takie zaokrąglone mocno, tu nie ma rogów ani nic i on jest taki płaski, on jest bardzo gładki, nie ma żadnych wypustek ani nic. Nie ma krótszych boków, ma tylko dłuższe i właśnie zamiast krótszych boków to jest takie mocne, duże zaokrąglenie. No mówię, taki troszeczkę podobny do elipsy. I to jest przycisk play oraz pauza. Ten przycisk na przykład włącza nam odtwarzanie jakiejś MP3. Jeśli potrzebujemy na chwilę spauzować, po prostu naciskamy go po raz drugi i on nam pauzuje. No i tak to mniej więcej działa. I ostatni przycisk to jest trójkącik, czy też strzałka, jak to, jak chce to nazwie, skierowany w prawo i to jest przeskakiwanie do przodu. I teraz jeszcze raz to opiszę, tylko bardzo szybko, żeby można było fajnie zrozumieć, jak to jest ułożone. Czyli tak, krańcowe przyciski to są te do przeskakiwania lub do przewijania.
I później mamy właśnie, jak zejdziemy o jeden krok do środka, to mamy nagrywanie oraz play i pauza. I na środku, w sumie taki najbardziej wypukły, to jest stop. I to tyle, jeśli chodzi o klawiaturkę audio. Jest ona nieskomplikowana, a bardzo przydatna. Naprawdę polecam. Ale to wszystko wedle własnego upodobania. Za klawiaturą audio mamy znowu taki, że tak powiem, wypukły fragment pusty. I mamy jeden, jedyny przełącznik, który jest dwupozycyjny. To znaczy on jest taki śmieszny, bo jego, jak się przeciągnie w prawo, to on wraca z powrotem na środek i jak w lewo, wraca z powrotem na środek. Ale czuć, że tak powiem, takie przeskakiwanie po ząbkach. I to jest przycisk po prostu włączający i wyłączający BrailleSense'a.

taki dwuczłonowy, dwie takie płaskie, można powiedzieć, nie wiem jaki to jest kształt, dwie takie płaskie, można powiedzieć, chyba elipsy. One są takie wykropkowane. One są przedzielone takim fajnym, wypukłym, podwójnym jakby przedziałkiem. Nie wiem, jak to nazwać. No, ciężko to opisać. I po prostu, jeżeli go lekko przeciągniemy w prawo, on przeskoczy, potem wróci na swoje miejsce, to BrailleSense się włącza. A jeżeli podczas włączonego BrailleSense'a przesunę go w lewo, on przeskoczy i wróci na swoje miejsce, to BrailleSense się wyłącza. Oczywiście jak go teraz przesunę w lewo, jego jest taka wada, że jego nie słychać, to po prostu wiadomo, nie ma żadnej reakcji. No dobrze, ale zanim włączę BrailleSense'a, to jeszcze pozostał nam panel wierzchni. I to jest coś takiego. Tu mamy sporo na tym panelu. Jest taka część lekko obniżona i lekko podwyższona. W tej części obniżonej mamy 32-znakową linijkę brajlowską, która jest bardzo wyraźna i bardzo fajnie się na niej czyta. Na jednym i na drugim końcu mamy po dwa przyciski nawigacyjne. One są w takim kształcie takiego jakby jajka czy coś takiego, trudno powiedzieć, bo to jest taki, oczywiście to jest spłaszczone i teraz i w ogóle on lewą, prawą i tylnią stronę ma taką mocno zaokrągloną, natomiast przednia to jest taka można powiedzieć taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki spłaszczony, znaczy ta przednia strona tych przycisków jest taka płaska po prostu i dość wysoka. Natomiast tył jest obniżony i bardzo mocno zaokrąglony. Zresztą boki też. Ja wiem, czy to jajko przypomina bardziej, nie wiem co. No, trudno powiedzieć rzeczywiście. No trudno to opisać. Jest taki to dość nietypowy kształt. I tu już jest różnica. Na pewno, znaczy pozostałych opisanych przeze mnie częściach BrailleSense'a też na pewno była różnica i to spora. Natomiast najbardziej mi się rzuca różnica właśnie jeśli chodzi o te przyciski nawigacyjne BrailleSense'a Plus i BrailleSense'a z tego starego. On miał po prostu na jednej i na drugiej stronie takie trójkąciki skierowane każdy jeden lewy w lewą stronę, prawy w prawą. I tymi strzałeczkami się przewijało linijkę brajlowską. Natomiast tutaj właśnie są aż cztery przyciski. I teraz tak. Ja nie wiem, czy te przyciski słychać. Prawdopodobnie nie, bo one się bardzo wciskają tak cichutko. I to jest tak. Prawe dwa przyciski, górny i dolny, są odczytywane przez BrailleSense'a jako strzałka w górę, w dół. Natomiast lewe dwa przyciski jako strzałka w prawo i w lewo. Natomiast czy one tak są widziane, to można oczywiście zmienić w opcjach, bo domyślne opcje to są właśnie, że wszystkie cztery przyciski są widziane tylko jako góra-dół. Czyli górne przyciski po lewej i prawej stronie to jest górna strzałka, dolne po lewej i prawej to jest strzałka w dół. Natomiast właśnie druga opcja to jest prawy przycisk górny, to jest górna strzałka, to jest po prostu strzałka w górę. Prawy dolny przycisk to jest strzałka w dół. Natomiast lewa strzałka, lewe dwa przyciski nawigacyjne to jest strzałka górny, lewy górny to jest bodajże strzałka chyba w lewo, natomiast dolny lewy to jest strzałka w prawo. No dobrze, i teraz mamy coś takiego, że jest ta linijka, na koło linijki, za linijką w sumie, tak jakby na lekko podwyższeniu

0: znaczy jakby, jak to powiedzieć, podwyższonym fragmencie obudowy są takie śmieszne, troszeczkę jajowate przyciski, jajowate, ale w płaszczyźnie, nie w że tak powiem, w przestrzeni. Są bardzo płaskie i troszeczkę takie jajowate kursor routingi. Nie wiem, czy je słychać w ogóle. Możliwe, że nie. Ale one się bardzo lekko wciskają, są bardzo funkcjonalne i bardzo pomysłowo zrobione. W sumie pierwszy raz widzę takie śmieszne kursor routingi, ale może dobrze, bo one się bardzo fajnie układają pod palcami. To muszę przyznać. I teraz tak, za tym rzędem kursor routingów, który jest 32 oczywiście, mamy kolejny jakby podwyższony fragment tej ścianki. I tu jest w sumie klawiatura, tylko że tak, ta klawiatura, ja ją troszeczkę opiszę. To są w ogóle bardzo fajnie ułożone przyciski w kształcie takiej lekkiej elipsy. Bardzo fajnie się układają pod palcami, palce się do nich bardzo fajnie dostosowują. Klawiatura jest bardzo cichutka, ja spróbuję coś napisać, oczywiście przy wyłączonym notatniku. Coś było słychać. Ale to jest naprawdę cichutkie. I teraz tak. Mamy oczywiście przycisk pierwszy, drugi, trzeci, czyli poziomo w lewo i poziomo w prawo, czwarty, piąty, szósty. Pod małymi palcami wyczuwamy przycisk siódmy, który normalnie w menu jest używany jako backspace, i ósmy, który w menu jest używany jako enter. No i oczywiście poniżej najdłuższy to jest spacja, ale to nie jest koniec. Po lewej stronie spacji mamy dwa przyciski funkcyjne i po prawej również, czyli mamy takie cztery przyciski funkcyjne. One tak dźwięczą. O, było słychać. Fajnie. One się leciutko wciskają. To są takie bardzo podłużne, prostokątne przyciski. Nie są one bardzo długie, ale wyczuwa się kształt prostokąta. I to jest tak. Od lewej to jest F1, F2, później mamy spację, F3, F4. Te przyciski służą do różnych rzeczy. W menu na przykład coś wywołać, lub na przykład są stosowane jakieś, na przykład jakieś skróty podstawowe są z ich udziałem definiowane. One się bardzo przydają przy tak zwanym multitaskingu, czyli na przykład jeżeli mamy kilka aplikacji odpalonych jednocześnie, co BrailleSense na to bez problemu pozwala. Nie wiem, jak to jest w innych notatnikach. Wiem, że BrailleLite na to nie pozwalał. BrailleLite pozwalał co najwyżej przeskakiwać pomiędzy dwoma dokumentami, ale o BrailleLite to w swoim czasie. I teraz tak, między klawiszami 1 i 4 jest pusta przestrzeń, pusta płaszczyzna. Natomiast jak przejdziemy w górę, to mamy bardzo fajny taki prostokąt wydzielony i to jest nic innego jak wyświetlacz LCD. On nie jest duży, ale jest na tyle wyraźny i na tyle mocno świeci, że osoba widząca spokojnie odczyta to, co my robimy na BrailleSense. I to się bardzo przydaje. Ja na przykład tej funkcji używam na tym, na moich lekcjach angielskiego, kiedy ja muszę sprawdzić w pisownię i nauczyciel musi widzieć, czy ja dobrze to napisałem. I to jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo fajna metoda, bardzo wydajna. No cóż, wyświetlacz ma możliwość odwrócenia liter, czyli domyślnie wyświetlacz wyświetla z mojej perspektywy, czyli linijka jest skierowana do mnie. Ja piszę sobie na klawiaturce, wyświetlacz wyświetla właśnie tak, jak ja to widzę, czyli z mojej perspektywy. Natomiast posiada taką funkcję Flip LCD, która po prostu te litery odwraca o 180 stopni. Jeżeli ktoś siedzi naprzeciwko mnie, ktoś siedzi i na przykład musi sprawdzić, czy ja coś dobrze zapisałem, albo nie wiem, albo po prostu zainteresował go BrailleSense, to ja mogę włączyć tą funkcję i litery są odwrócone i wtedy ktoś widzi ze swojej perspektywy, a nie z mojej. Znaczy, z mojej perspektywy to ktoś nie widzi, tylko ja mogę widzieć, natomiast ja włączając tą funkcję udostępniam komuś wyświetlacz właśnie LCD w BrailleSense. I to jest bardzo pożyteczna funkcja. Polecam, jeżeli na przykład jesteście gdzieś na konsultacjach, na jakichś studiach czy coś tam. To jest bardzo wygodne. Ja na przykład w BrailleSense tego nie miałem. No i musiałem jakoś 5 lat studiów, że tak powiem, z tym BrailleSense'em przeżyć. Natomiast z BrailleSense'em no jest to zdecydowanie do zrobienia. Jest to bardzo fajna opcja i naprawdę bardzo ją polecam. No cóż jeszcze mogę opisać z tej klawiatury tutaj. No są dwa głośniczki, są to głośniki stereo. Wbrew pozorom całkiem silne, nie powiem. Zaprezentuję jak one grają. No cóż... Jest to, w sumie nie są one duże, ale są dość silne. Słychać z nich nieźle, oczywiście nie jest to może cud dźwięku i w ogóle, ale od czego jest wejście słuchawkowe, do którego można podłączyć niemal wszystko, każde głośniki i wtedy będzie fajnie słychać. No cóż, te głośniczki przez futerał są widoczne przez taką siateczkę okrągłą. One są w lewym górnym i prawym górnym rogu. No i cóż, no, brzmią ciekawie. Ja na przykład nieraz słuchałem przez nie muzyki. Nie jest źle, naprawdę, jak na takie małe głośniczki całkiem nieźle potrafią, że tak powiem, zabrzmieć. No dobrze, czas na odpalenie BrailleSense'a. Czas na usłyszenie dźwięków, czas na prezentację jego możliwości. No cóż, BrailleSense'a mam podłączonego do Line-In, więc będziecie mogli go bardzo fajnie usłyszeć. No i dobrze, ja może go teraz odpalę. Mała tylko uwaga, BrailleSense będzie słyszany lekko po lewej stronie. A to dlatego, żebyście mogli rozróżnić moją gadaninę od gadaniny BrailleSense'a. BrailleSense ma wbudowany syntezator mowy Agata. Brzmi nieźle, natomiast powiem szczerze, ja najczęściej używam Braille'a, ale żebyście wszystko ładnie słyszeli, to zostawię Agatkę. No cóż, to pracuje to wszystko całkiem fajnie, szybko, w ogóle jest to bardzo wydajne. Nie wiesza się, przynajmniej mi się nie wieszało. Zdarzają się naprawdę sporadyczne rzeczy, ale przycisk reset wciśnięty albo bardzo szybko, albo troszeczkę na dłużej, żeby zresetować opcję i załatwia całą sprawę. No dobrze, no to odpalam BrailleSense'a, muszę przesunąć przełącznik ten najbardziej po prawej stronie na przedniej ściance w prawo, on przeskoczy i wróci na swoją pozycję, a wy usłyszycie taki śmieszny dźwięk, jak on się odpala, a potem usłyszycie muzykę na wstępie. No to cóż, no to do dzieła. Właśnie włączyłem.
1: Zasilanie włączone.
0: O, właśnie. Tak jest. Tak jest. Jest Agatka, jest sygnał wyjściowy. No cóż, bardzo ten sygnał jest taki, no ja wiem, czy śmieszny. Brzmi fajnie, nie powiem.
1: Menedżer plików.
0: No i teraz mamy tutaj włączoną Agatkę. Od razu powiem bardzo ciekawy skrót. Backspace, czyli siódmy punkt z F2, wyłącza i włącza głos. Uwaga, będę prezentować.
1: Głos wyłączony.
0: Teraz głos wyłączyłem. Teraz mogę się posługiwać tylko Braillem.
1: Głos włączony.
0: A teraz głos włączyłem. Powiedziała głos włączony, menedżer plików. Może tak, może ja troszeczkę ten głos jednak zwolnię, ponieważ on jest troszeczkę, no, element powiedzmy listy, element listy, dla niektórych może być za szybko.
1: Element listy, poziom interpunkcji, prawda, element listy,
0: zaraz wyjaśnię tutaj, wszedłem właśnie do menu opcji.
1: Element listy, głośność głosu, lewy nawias, L, prawy nawias,
0: głośność głosu,
1: element listy, szybkość głosu, lewy nawias, L, prawy
0: nawias, momencik, szybkość głosu, od razu powiem, jak to jest wyświetlane. Jak jest opcja, nawet najpierw jest wyświetlana kontrolka. Oczywiście wyświetlanie kontrolki można sobie ustawić, czy ma być wyświetlona najpierw, przed wszelkimi danymi, czy już po danych. Element listy, ELN, szybkość głosu, później w nawiasie skrót klawiszowy, dzięki któremu można się tu dostać. I później wartość. Wartość jest napisana ze znakiem cyfry. I zresztą pewnie zauważycie to, że jak będziecie cokolwiek pisać, to BrailleSense będzie to pokazywać tak, jakbyśmy pisali na normalnym papierze. Cyfry oczywiście będziemy pisać z ósmym punktem. Niemniej BrailleSense będzie je wyświetlać jako znak cyfry i A i tak dalej. Natomiast zapisane do pliku będą normalnie, tak jak cyfry pisane na komputerze. Mam szybkość głosu 10. Ja oczywiście opcję zaraz wyjaśnię, co trzeba tu ustawić. Spacją zmieniam wartość.
1: Element, element.
0: O właśnie.
1: Element, element, element, element.
0: Ja ustawiłem. Ustawiłem na 8. Ja mam nadzieję, że to powinno być OK. Element. Aha, przepraszam, szybkość głosu na 8. Daję tab,
1: przycisk, czyli potwierdź.
0: F3. Momencik.
1: Opcję zapisano. Manager plików.
0: Oj tak, tylko że
1: manager plików.
0: Coś się stało, że nie chcę. Momencik.
1: Manager plików.
0: Aha.
1: Edytor tekstów.
0: Coś się pomieszały ustawienia w tym. W line in. No nic. Ja najwyżej na razie w tej części będzie tak. A później
1: manager plików.
0: A później postaram się, żeby to zmienić. No więc tak, nawigujemy głównie strzałkami po prawej stronie, czyli góra-dół. I teraz tak, jesteśmy w sumie w takim menu głównym. To się w sumie chyba tak nazywa. Tutaj mamy wybór tych aplikacji do odpalenia. Tutaj mamy dostęp do pomocy, tutaj mamy dostęp do ustawień. No i co? No, możemy spróbować pójść w dół. Pierwsza opcja to jest manager plików. Skróty klawiszowe, do jakich można. Skróty klawiszowe są pisane w nawiasie. I to są po prostu skróty klawiszowe, po których naciśnięciu odpala się dana aplikacja.
1: Manager plików.
0: Manager plików. W nawiasie na linijce jest napisane F, czyli File Manager prawdopodobnie. No i cóż, do menedżera plików możemy się dostać albo naciskając Enter, stojąc na nim, albo będąc gdziekolwiek, po prostu naciskając F.
1: Edytor tekstów.
0: Edytor tekstów, to jest zaawansowany edytor tekstów. Skrót do niego to jest W. Zresztą, że tak powiem, no, dobrodziejstwo BrailleSense'a jest takie, że BrailleSense w ogóle całe jego oprogramowanie jest niezwykle, można powiedzieć, jak to nazwać po polsku, takie logiczne. Można po prostu transfer, znaczy ten interfejs jest bardzo, bardzo taki domyślny. Nie trzeba się uczyć żadnych skrótów, po prostu wystarczy poznać, jaki klawisz służy do czego, i naprawdę możemy wywoływać funkcje, do których po prostu możemy się dokopać przez różne menu. Nie potrzebujemy zapamiętywać 100 tysięcy skrótów klawiszowych, tak jak jest to na przykład w BrailleLite. Aczkolwiek na szczęście w BrailleLite wmontowano mechanizm, że tak powiem, wykrywania skrótów klawiszowych. No tutaj one są od razu podane niejako na tacy. No można powiedzieć, że ten notatnik jest niezwykle taki elastyczny. On naprawdę, ja zanim dostałem własny notatnik, siedziałem na BrailleSense Plus należącym do mojego kolegi i powiem szczerze, że ja tego BrightSense Plus w miarę, można powiedzieć, zrozumiałem. W miarę byłem w stanie już go używać, byłem w stanie go ustawić, wywołać funkcje, jakie mnie interesowały. I naprawdę bez czytania żadnej instrukcji. Bez czytania jakichkolwiek instrukcji, co było naprawdę bardzo dobrą rzeczą. Co na przykład no, w takim starym notatniku jak Braillite było nie do pomyślenia. W ogóle w tych nowych notatnikach no to właśnie wszystko jest tak konstruowane, żeby to było bardzo miłe, bardzo, bardzo fajnie się obsługiwało, bardzo szybko się obsługiwało. I BrailleSense myślę, że zdecydowanie spełnia takie wymogi. No dobrze, jedźmy dalej.
1: Książka adresowa.
0: Książka adresowa, tutaj wpisujemy po prostu adresy, nasza baza danych niejako.
1: Harmonogram zadań.
0: Harmonogram zadań, tego jeszcze nie testowałem, ale obiecuję, że na pewno w którejś części podcastu szerzej o tym powiem.
1: Ekreska mail.
0: E-mail to jest po prostu konfiguracja własnego e-maila. Można tutaj skonfigurować sobie konto pocztowe, odbierać e-maile, wysyłać je, edytować i w ogóle co sobie tylko, że tak powiem, życzycie.
1: Media player.
0: Media player to jest po prostu takie narzędzie do odtwarzania plików. MP3 na pewno, chyba OGG też, ale muszę to sprawdzić. No i też oczywiście jest to narzędzie odpowiedzialne za nagrywanie, co trzeba wziąć tu pod uwagę, ale nagrywanie oczywiście z mikrofonu oraz line in, bo na przykład do nagrywania z radia to już do tego służy narzędzie właśnie odpowiednio dedykowane.
1: Radio.
0: No i właśnie zaraz po Media Playerze mamy radio. Radio, z którego możemy nagrywać, gdzie możemy zapisywać stacje, gdzie po prostu możemy sobie potem bardzo fajnie nawigować po tych stacjach. Stacje mogą mieć nazwy, oczywiście. No i w ogóle to jest bardzo fajnie urządzone. Myślę, że na pewno poświęcimy czas dla tej aplikacji.
1: Przeglądarka internetowa.
0: Przeglądarka internetowa. To jest po prostu zwykła przeglądarka. Czy to jest na model Internet Explorera czy Mozilla, trudno mi naprawdę w tej chwili powiedzieć. No, niestety, no nie ja jestem producentem BrailleSense'a, no i nie wiem po prostu. Niemniej przeglądarka jest wygodna w użyciu, ale na przykład o stronach szyfrowanych możecie zapomnieć, chyba że w nowszej wersji. Notabene w którejś części będę aktualizował notatnik do wersji 5.2, ponieważ oprogramowanie zainstalowane obecnie mam 5.0. Ale przy okazji będę chciał pokazać, jak zaupdate'ować BrailleSense'a. No cóż, powiem tak, nie wiem jak jest w najnowszej wersji. Wiem, że najnowsza wersja charakteryzuje się tym od 5.0, że wszystkie komunikaty mamy po polsku. Natomiast tutaj bardzo nieliczne mamy jednak po angielsku, ale naprawdę nieliczne. Na przykład takie jak connected to internet albo coś takiego, albo device connected, czyli narzędzie podłączone w przypadku na przykład pendrive'ów i innych podobnych narzędzi. No cóż, mamy dalej
1: odtwarzacz
0: Daisy. Odtwarzacz Daisy to jest po prostu narzędzie do odsłuchiwania książek. Na razie żadnej książki tutaj zainstalowanej nie mam, ale na rzecz podcastu na pewno zainstaluję.
1: Manager Bluetooth.
0: Manager Bluetooth. Bardzo fajne narzędzie, ja już tego używałem. Po prostu Manager Bluetooth pozwala na po prostu przeglądanie pamięci naszego telefonu. Na wysłanie wiadomości chyba nie, aczkolwiek no nie wiem, ja mam telefon symbianowy, więc nie potrzebuję zewnętrznych urządzeń do wysłania wiadomości. Wystarczy mi zdecydowanie po prostu TOX w telefonie. Natomiast no, za pomocą BrailleSense'a na przykład kopiowałem różne pliki na telefon i z telefonu. Także no, fajne narzędzie, bardzo fajne, bardzo fajnie to działa.
1: MSN Messenger.
0: MSN Messenger to jest aplikacja, wiadomo, komunikatora MSN. Postaram się ją zaprezentować, ponieważ niedługo chyba będę instalować sobie Windows Live Messenger, tylko nie wiem, czy to jest kompatybilne z tym. No cóż, ta aplikacja pozwala po prostu przeprowadzać konferencje z użytkownikami tegoż komunikatora, czyli po prostu umożliwia pisać z ludźmi, czy mówić, to nie wiem. Niemniej jednak za pomocą BrailleSense'a nie można się zarejestrować. Zarejestrować się trzeba na komputerze. W BrailleSense'ie można tylko wpisać już gotowe dane i w ten sposób możemy korzystać po prostu z tego notatnika, z tego BrailleSense'a, używając właśnie komunikatora MSN, znaczy właściwie z komunikatora MSN używając BrailleSense'a.
1: Menedżer bazy danych.
0: Menedżer bazy danych. W bazie danych jeszcze się nie bawiłem, aczkolwiek do bazy danych zaliczają się na przykład takie rzeczy jak ustawienie sobie internetu w Wi-Fi, zapisanie sobie tych stacji radiowych, zapisanie sobie prawdopodobnie też kontaktów, także tutaj prawdopodobnie tymi zasobami konkretnymi można dość mocno manipulować. Ale jak powiedziałem, na pewno każdej z wymienionej aplikacji i każdej z jeszcze niewymienionej postaram się poświęcić czas.
1: Utility.
0: Utility to jest po prostu takie podmenu, gdzie mamy dostęp do różnych takich fajnych narzędzi. Do utility zaraz przejdę, ale jeszcze musimy skończyć po prostu opisywanie tego głównego menu. W Utility na przykład jest taka opcja jak monitor brajlowski, która pozwala nam się przełączyć na tryb linijki brajlowskiej. W Utility jest coś takiego jak ustawienia internetu, co pozwala nam ustawić internet bezprzewodowy lub niekoniecznie bezprzewodowy. No jest jeszcze masa innych fajnych rzeczy, ale my lecimy dalej.
1: Ustawienia opcji.
0: Ustawienia opcji to są globalne ustawienia BrailleSense'a, czyli jego zachowanie, jego podstawowa funkcjonalność, bo na przykład już ustawienia dotyczące danej aplikacji, no to już wykonuje się właśnie w danej aplikacji. Takie jak na przykład nagrywanie i inne podobne. No dobrze, lecimy dalej.
1: Pomoc.
0: Pomoc to jest po prostu zbiór podręczników wszelakiej maści na temat BrailleSense'a, znaczy wszelakiej maści, dokładnie zbiór podręczników dostępnych w BrailleSense'ie funkcji. I mamy tutaj na przykład podręcznik do na przykład przeglądarki, mamy podręcznik do edytora, mamy podręcznik do file managera, czyli managera plików. Mamy podręcznik do e-maila, praktycznie do wszystkiego. Mamy opis podstawowy funkcji, mamy na przykład podstawowe skróty klawiszowe i tak dalej. No i to jest w sumie koniec.
1: Pomoc.
0: Jak słyszeliście, jak dałem dalej, to powiedziała Agatka pomoc.
1: Ustawienia.
0: No więc ja się cofam o dwie pozycje i wchodzimy do utilities. Do Utilities możemy wejść albo po prostu naciskając Enter, albo naciskając napisany w nawiasie skrót, czyli U. Nacisnę Enter.
1: Kalkulator.
0: I weszliśmy do Utilities. Mamy tutaj coś takiego jak kalkulator, czyli po prostu wszelkie zaawansowane i proste obliczenia.
1: Ustaw datę i czas.
0: Ustaw datę i czas, no to chyba nie muszę tłumaczyć. Ustawiamy tutaj datę, czas, możemy ustawić tutaj strefy czasowe, czas UTC i tak dalej i w ogóle tutaj masę wszystkich rzeczy związanych z datą i czasem.
1: Sprawdź datę i czas.
0: Sprawdź datę i czas to jest po prostu taka funkcja, którą jak wywołamy, to nam poda aktualny czas i datę.
1: Budzik.
0: To jest funkcja po prostu, jeżeli chcemy, żeby BrailleSense nas obudził, to ustawiamy sobie taką rzecz. On ma kilka dzwonków do wyboru, w tym taką fajną, dość głośną kukułkę, więc myślę, że obudzi nas na pewno. Budzik jest bardzo funkcjonalny, jak zresztą wszystkie aplikacje tutaj. Aplikacje w ogóle są budowane właśnie na zasadzie, to widać, że to jest Windows, tylko że Windows CE, akurat BrailleSense jest oparty na Windows CE i jak wiadomo jest notatnikiem zamkniętym, czyli po prostu wprogramowane ma na przykład obsługę syntezy mowy, wprogramowaną ma obsługę wszystkich narzędzi, nie, na przykład to jest w przeciwieństwie do PacMate'a, który ma normalnie postawiony system Windows Mobile, jest oparty w ogóle sprzętowo na Pocket PC i w ogóle jest takim narzędziem otwartym. BrailleSense jest zamknięty, co mimo wszystko, mimo różnych wad, zapewnia mu bardzo dużą stabilność. I powiem szczerze, że no mimo wszystko jednak ta stabilność jest ważna. Chyba bym wolał jednak stabilny notatnik i chyba taki właśnie sobie kupiłem. No cóż, jestem zadowolony zdecydowanie. Ale idziemy dalej.
1: Kalendarz.
0: Kalendarz to jest prawdopodobnie po prostu kalendarz do obliczania konkretnej daty, konkretnego dnia, tygodnia i tym podobne.
1: Słownik wymowy.
0: Słownik wymowy tu jest chyba po prostu słownik Agatki. Obiecuję, że poświęcę temu czas. Na razie w tej pierwszej części chciałem bardziej ogólnie opisać. Więc na razie bez zbędnych opisów i przedłużających się wytłumaczeń jadę dalej.
1: Stoper.
0: Stoper? Chyba wyjaśniać nie trzeba.
1: Monitor brajlowski.
0: Monitor brajlowski to już wspomniałem.
1: Ustawienie internetu.
0: Ustawienie internetu. Tutaj ustawiamy sobie, jak chcemy korzystać z internetu. Mamy do wyboru oczywiście sieć przewodową, sieć bezprzewodową, modem i jeszcze parę innych fajnych rozwiązań. Także możemy tutaj bez problemu sobie poustawiać te wszystkie opcje.
1: Status sieci.
0: Status sieci to jest po prostu chyba taka funkcja, która mówi, czy notatnik jest online, czy offline. Chyba tylko tyle. No i pewnie jakieś tam dodatkowe jeszcze informacje związane z siecią.
1: Sprawdź stan zasilania.
0: Sprawdź stan zasilania to jest taka opcja, która mówi, ile mamy naładowania baterii. Ile mamy po prostu w jakim stopniu jest naładowana nasza bateria i czy aktualnie jest zasilany z sieci czy z baterii.
1: Zapisz łamanie, przywróć ustawienia.
0: Zapisz, przywróć ustawienia. Tu po prostu się zapisuje wszelkie ustawienia przez nas zdefiniowane.
1: Uaktualnij system BrailleSense plus B32.
0: Uaktualnij BrailleSense, system BrailleSense to jest po prostu opcja do upgrade'u nowego firmware'a, która jest bardzo przydatna. No i na pewno ją opiszę w którejś części. I to jest chyba.
1: Uaktualnij system BrailleSense plus B32.
0: To jest tyle, jeżeli chodzi o utilities. Z utilities możemy wyjść backspace'em.
1: Zapisz łamanie, przywróć ustawienia.
0: Zaraz zobaczę.
1: Sprawdź stan zasilania.
0: Nie, musimy wyjść akord Z. Przepraszam, nie akord, tylko spacja Z. Przepraszam, mam jeszcze naleciałości z BrailleLite'a. No, ponieważ tutaj funkcje niektóre skróty klawiszowe są bardzo podobne do tych, które istnieją w tym starym już notatniku. Ale tylko nieliczne, niemniej te, które są wzięte, są bardzo fajne i uważam, że bardzo dobrze je tutaj zaimplementowano. W każdym razie wyjście z tego menu to jest na pewno spacja Z. To jest taki właśnie escape. Innym rodzajem escape'a, na przykład żeby się cofnąć o jedno podmenu, to jest skrót klawiszowy bodajże chyba Enter, czyli 8 punkt, spacja i E, jak escape, o ile dobrze pamiętam. No dobrze, co my jeszcze tutaj mamy? Mamy oczywiście
1: ustawienia opcji
0: i w to wejdziemy, ponieważ tu myślę, że warto powiedzieć o tej podstawowej konfiguracji BrailleSense'a.
1: Element listy, monitor brajlowski, lewy nawias, B prawy nawias, dwukropek, on.
0: No tak, tutaj mam akurat interpunkcję daną na, że tak powiem, na wszystko, dlatego mówi wszelkie nawiasy. Tutaj również są skróty klawiszowe, które pomagają osiągnąć od razu daną opcję, zamiast chodzić po całym menu. No, to jest troszeczkę podobne, może kojarzycie mój podcast na temat menu statusów w Braille Sensie, natomiast nie ma tutaj takich sekcji. Mimo wszystko jest to, tutaj jest to bardziej czytelnie zrobione i jest to zrobione jak aplikacja okienkowa. Czyli musimy skakać tabulatorem na przykład, żeby zatwierdzić ustawienia. Ale mamy element listy, to jest taka lista, gdzie chodzimy w górę, w dół i spacją zmieniamy różne wartości. Jeżeli ja teraz nacisnę spację na monitorze brajlowskim,
1: element listy off.
0: Element listy off, czyli już nie powtarza, że to jest monitor brajlowski. Na linijce jest napisane, że to jest monitor brajlowski. Jeżeli ja teraz zatwierdzę tą opcję, to monitor brajlowski zostanie wyłączony.
1: Element listy on.
0: Ale ja zawsze używam monitora brajlowskiego właściwie częściej niż mowa, dlatego po prostu zostawię to na on. Idziemy dalej.
1: Element listy, kursor Braille'a, lewy nawias, C, prawy nawias, dwukropek, zawsze w górze.
0: No tak, kursor Braille'a, tu są chyba tylko opcje zawsze w górze i off. Domyślnie jest zawsze w górze, no bo ja myślę, że jednak, że podczas edytowania plików różnych, przepraszam, podczas edytowania różnych plików, po prostu widoczność kursora jest nieodzowna, zwłaszcza jeżeli skaczemy po różnych miejscach pliku, używając kursor routingów. No ja myślę, że to jest nieodzowna jednak funkcja, ale kto chce, może zawsze wyłączyć.
1: Element listy. Wiadomość podaj czas, lewy nawias, M, prawy nawias, dwukropek.
0: Podaj czas. Podaj czas, tak. Wiadomość podaj czas. Troszeczkę to jest dziwnie przetłumaczone, szczerze powiedziawszy. Natomiast chodzi o to, że BrailleSense Plus ma własne komunikaty, wiadomo, i one muszą być wyświetlone. I tu ustawiamy czas bodajże, tak, w sekundach. W sekundach ustawiamy czas, przez ile taki komunikat musi się wyświetlić. I to jest bardzo ważne. Nie wiem, jakie to są opcje. Zmieniam je spacją.
1: Element listy 400.
0: 4 sekundy.
1: Element listy 500.
0: 5.
1: Element listy 600.
0: 6.
1: Element listy 700. Element listy 800. Element listy 900.
0: 9.
1: Element listy 1000. Element listy tryb czuwania.
0: No nie wiem, co tu na czym polega ten tryb czuwania.
1: Element listy ignorować. Element listy 100.
0: Ignorować, czyli te komunikaty prawdopodobnie w ogóle nie są wyświetlane.
1: Element listy 200. Element listy 300.
0: No ustawiam się na 3 sekundy. Obiecuję, że sprawdzę, co to jest tryb czuwania. Także następna część będzie. No, zaplanowałem o czym, może nie będę na razie zdradzać, ale na pewno będzie uzupełnienie, będą uzupełnienia co do tej pierwszej części. Lecimy dalej.
1: Element listy, głos lewy nawias, V, prawy nawias, dwukropek, on.
0: Głos, czyli po prostu Agatka, jest włączona. Jest włączona, żebyście to dobrze słyszeli.
1: Element listy, poziom interpunkcji, lewy nawias, P, prawy nawias, dwukropek, wszystko.
0: Poziom interpunkcji, jak słyszycie, tu jest wszystko, czyli ma wszystko wypowiadać.
1: Element listy, off.
0: Off, czyli po prostu żadnej interpunkcji nie mówi.
1: Element listy, interpunkcja.
0: Interpunkcja, czyli mówi chyba tylko takie podstawowe rzeczy, nie wiem, chyba znaki przystankowe, z tego co wiem.
1: Element listy, symbol.
0: Symbol, no to chyba tylko takie, ja wiem, symbole coś w stylu może nawiasy czy coś takiego, trudno powiedzieć.
1: Element listy, wszystko.
0: I wszystko. Czyli po prostu wszystko. I interpunkcje, i znaki, które za znaki przystankowe nie są uważane. Dobrze, lecimy dalej.
1: Element listy, echo klawiatury, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, znaki słowo.
0: Echo klawiatury, tu mamy znak i słowo.
1: Element listy, znak.
0: Znak.
1: Element listy, słowo.
0: Słowo.
1: Element listy, off.
0: W ogóle nie mówi, co piszemy.
1: Element listy, znak i słowo.
0: Znak i słowo. Oczywiście, no po prostu ja nie wyjaśniam, co to znaczy, no bo chyba to jest jasne, że podczas pisania po prostu, podczas wciśnięcia każdej litery mówi nam daną literę, a kiedy naciśniemy odstęp, mówi nam już całe słowo. No każdy to sobie może ustawić jak będzie chciał. Ja mam akurat znak i słowo, może dlatego, że ja w zasadzie nigdy nie używam syntezatora mowy, zawsze korzystam z Braille'a, no i jest mi to w sumie obojętne, jak to jest ustawione.
1: element listy, dźwięk dużych liter, lewy nawias, uprawy nawias, dwukropek, powiedz duże.
0: Dźwięk dużych liter, no Agatka chyba zazwyczaj głosu nie podwyższa, więc najlepiej jest po prostu ustawić powiedz duże.
1: Element listy, wysokość.
0: Wysokość, no to właśnie w przypadku, gdy Agatka, to znaczy nie Agatka, po prostu wysokość danej litery, jeżeli jedziemy kursorem po danym słowie, znak określany jako duża litera jest po prostu zaznaczany poprzez podniesienie wysokości tonu wymowy syntezatora mowy, aczkolwiek Agatka chyba tej funkcji nie ma.
1: Element listy, off.
0: Off, czyli po prostu w ogóle nie sygnalizuje dużych liter.
1: Element listy, powiedz duże.
0: Powiedz duże, czyli po prostu tak jak miałem domyślnie ustawione, jak jest duża litera, mówi, że to jest duże po prostu. Ona używa wtedy słowo duże.
1: Element listy. Liczby, lewy nawias, n, prawy nawias, dwukropek, on.
0: Liczby, tu jest tylko on, off. To jest po prostu, to jest bardzo prosta funkcja. Jeżeli my damy na off, to liczby będzie nam czytał po cyfrach. Jeżeli damy on, to będzie nam czytał, można powiedzieć, z tą taką... to znaczy będzie tak czytał, jak człowiek zwykł mówić, czyli na przykład nie 521, tylko 521.
1: Element listy. Głośność głosu, lewy nawias, L, prawy nawias, dwukropek. 6.
0: Głośność głosu, ale to jest nie tylko głośność wypowiedzi Agatki, ale też głośność na przykład odtwarzania wszelakich dźwięków. Głośność odtwarzania wszelakich dźwięków. No, 10. poziom jest naprawdę niezwykle głośny. Ja myślę, że wy bardzo dobrze słyszycie, jak jest na tym poziomie, 6. Zresztą regulować zawsze głośność można skrótami klawiszowymi, które na pewno pokażę. No, ale na razie dalej, że tak powiem, zwiedzamy menu opcji.
1: Element listy. Szybkość głosu, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek.
0: Szybkość głosu tu jest 8, to jest i tak dość szybko. Ja zazwyczaj mam na 10, specjalnie zwolniłem, żebyście mogli to w miarę wysłyszeć wszystko. No mam nadzieję, że nie jest to problem. Jakby co, to poproszę o maile. Na końcu podcastu podam kontakt.
2: Baza wirusów. Aha, została zaktualizowana.
0: Przepraszam za no po prostu nieprzewidziane dźwięki. No dobrze, no to lecimy dalej.
1: Element listy. Przewin głos, lewy nawias, S, prawy nawias, dwukropek.
0: Przewin głos to jest po prostu funkcja, która pozwala na to, że jak BrailleSense ma bardzo dużo do powiedzenia, to po prostu naciśnięcie dowolnego klawisza przerywa mu mowę. Lub też po prostu mówi tylko to, co już teraz musi powiedzieć. No i to jest bardzo potrzebne, no bo jeżeli na przykład jest duży plik i włączymy, nie daj Boże, żeby go czytał do końca i po prostu nie będziemy w stanie tego przerwać, no to będzie katastrofa. Więc lepiej niech ta opcja będzie włączona. Ja ją polecam w każdym razie, żeby ją włączać.
1: Element listy. LCD, lewy nawias, L, prawy nawias, dwukropek, wszystko, lewy nawias, podświetlone, prawy nawias.
0: LCD, no i właśnie tutaj nam włącza wyświetlacz LCD. Domyślnie tam jest wszystko podświetlone, czyli on jest włączony i dodatkowo podświetlony. Jakie tu mamy opcje?
1: Element listy, on.
0: On to jest po prostu, on wyświetla wszystko, ale nie podświetla, co na przykład dla warunków nocnych no jest słabo widoczne.
1: Element listy, off.
0: Off, czyli po prostu LCD jest wyłączone.
1: Element listy, wszystko, lewy nawias, podświetlone, prawy nawias.
0: No najlepiej zostawić na wszystko podświetlone.
1: Element listy, flip LCD display, lewy nawias, F, prawy nawias, dwukropek, on.
0: Flip LCD display, no to jest ta opcja, o której mówiłem, że ona odwraca litery o 180 stopni i pozwala na przykład osobie siedzącej naprzeciwko odczytać to, co my tutaj piszemy na tym BrailleSense. Domyślnie jest on. No jak ustawię na off, to wiadomo, że odwróci litery tak, żeby były widoczne z mojej perspektywy, a nie z perspektywy osoby, która siedzi naprzeciwko.
1: Element listy. L, C, D. Rozmiar czcionki, lewy nawias, F, prawy nawias, dwukropek. 12.
0: To jest rozmiar czcionki, zakres jest od 12 do 20. To jest jeszcze takie ułatwienie, jak ktoś słabo widzi na takim wyświetlaczu, a potrzebuje, żeby jednak widział, to można ustawić czcionkę. Największa jest 20, najmniejsza jest 12. No ja mam akurat 12 ustawioną, bo na niej się najwięcej mieści wtedy na wyświetlaczu, ale zawsze, jak wiadomo, można to zmienić.
1: Element listy. Wyświetlacz wideo, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, off.
0: Wyświetlacz wideo, to jest to, co mówiłem na przykład opisując porty BrailleSense'a. Tą opcję włączamy, jeżeli do portu monitora na tylnej ściance podłączamy po prostu monitor zewnętrzny, czy to LCD, czy to jeszcze taki ten z tych starszych typów, kineskopowe. I po prostu, żeby informacje były wyświetlane na dużym monitorze podłączonym do BrailleSense'a, musimy tą opcję włączyć. Ona jest domyślnie off, a ponieważ ja na razie nie planuję podłączenia tutaj żadnych monitorów, no to chyba nie jest to konieczne, żeby ta opcja była włączona.
1: Element listy. Port drukarki, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, USB.
0: Port z drukarki, po prostu, no to jest funkcja, wiadomo, że pod USB możemy podłączyć również drukarki. Z edytora tekstów można jak najbardziej wydrukować. To nie stanowi żadnego problemu i tutaj ustawiamy port drukarki. Na pewno jest USB, sprawdzimy, czy jeszcze jakieś możliwości są.
1: Element listy, równoległy.
0: Równoległy. No, tylko gdzie to jest podłączane, to ja szczerze powiedziawszy nie wiem.
1: Element listy, USB.
0: Albo USB. Bardzo możliwe, że jako równoległy port jest używany też ten do monitora zewnętrznego. Wcale mnie to jakoś chyba nie zdziwi, jeżeli to tak jest używane. Aczkolwiek, no powiem szczerze, że te porty już chyba nie są używane. Teraz wszystko jest na USB, także nie ma się co martwić.
1: Element listy. Wielkość papieru wydruku, lewy nawias, S, prawy nawias, dwukropek, A4.
0: Wielkość papieru wydruku, gdybyśmy chcieli oczywiście drukować nasz dokument napisany w BrailleSense'ie. Mamy tutaj A4. Jeszcze jakieś opcje?
1: Element listy. B5.
0: B5 to jest chyba ten papier taki listowy.
1: Element listy. A4.
0: A4, no więc mamy tylko A4 i B5. Więc list, jak chcemy napisać i wydrukować, chociaż ja osobiście chyba jednak wolę komunikację elektroniczną, to można jak najbardziej to zrobić i można ustawić wtedy ten papier listowy. Ja nie jestem pewien, czy to jest ten listowy, ale bardzo możliwe, że tak. Ewentualnie, jeżeli nie listowy, to kopertowy. Ale ja myślę, że chyba to jest właśnie ten listowy. No albo jeżeli piszemy normalny dokument, to możemy jak najbardziej na A4 ustawić. I wtedy bez problemu wydrukujemy sobie co tylko chcemy, dowolny plik, cokolwiek tylko, co tutaj napisaliśmy, używając tego notatnika.
1: Element listy. Ostrzeżenie, lewy nawias, W, prawy nawias, dwukropek.
0: Ostrzeżenie, czyli po prostu dźwięki ostrzeżeń różnych. Na przykład, gdzieś się za daleko pójdzie, to jest taki fajny dźwięk, ja go później pokażę. No, także tutaj po prostu jest to włączone.
1: Element listy. Sygnał dźwiękowy, lewy nawias, S, prawy nawias.
0: Sygnał dźwiękowy, czyli wszystkie pozostałe sygnały dźwiękowe mam włączone, bo ja lubię, jak mi czasem coś zagra, jak coś zrobię nie tak i tak dalej, będę wiedział, co się dzieje. No, a na rzecz podcastu to już nawet nie mówię.
1: Element listy. Przewin wstecz, lewy nawias, S, prawy nawias, dwukropek, O.
0: Przewin wstecz. To jest taka śmieszna funkcja. Jeśli ktoś pamięta podcast o Braille'cie, tam było coś takiego, przewiń chyba, jak to było, momencik, przewiń albo wstecz właśnie, albo przewiń odwróć, już nie pamiętam dokładnie, ale tam tą pałkę można było zaprogramować tak, że ona działa w różny sposób. I tak samo jest tutaj z tymi strzałkami, że jak ja to zaznaczę, jak ja to zrobię na on, to jak ja nacisnę strzałkę w górę, to ona mi nie pójdzie w górę, tylko w dół. Wtedy. A jak ja nacisnę strzałkę w dół, to ona nie pójdzie w dół, tylko w górę. No, nie wiem, dla kogo to jest potrzebne tak naprawdę. No cóż, no ale jest to dość ciekawa funkcja.
1: Element listy. Używanie strzałek, lewy nawias, a prawy nawias, dwukropek, normalnie.
0: Używanie strzałek. To jest to, co powiedziałem na początku, że można strzałki zaprogramować. Mianowicie działa to tak w ten sposób. Normalnie oznacza to, co ja mam skonfigurowane, czyli prawe strzałki lecą góra-dół, a lewe strzałki lecą prawo-lewo. Natomiast inne opcje mamy takie dostępne jak...
1: Element listy, odwrotnie.
0: Odwrotnie to znaczy chyba właśnie, że strzałka lewo, lewe strzałki to jest z góra-dół, a prawe to są prawo-lewo, o ile dobrze pamiętam.
1: Element listy, tylko strzałka w dół i górę.
0: Tylko strzałka w dół i w górę, czyli wszystkie cztery klawisze działają tak samo, strzałka w górę i w dół.
1: Element listy, normalnie.
0: Normalnie, no to już chyba wspominałem. Lecimy dalej.
1: Element listy, omin pustą linię, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, off.
0: Omin pustą linię, no to jeżeli mamy w pliku jakieś puste linie i chcemy je ominąć, no to mamy do tego taką właśnie opcję. Chociaż ja nie lubię ominąć, bo ja lubię po prostu widzieć wszystko w pliku. Każdą pustą linijkę, każdy znak, więc ja raczej takich opcji nie zaznaczam. Niemniej jednak, jeżeli komuś jest to potrzebne, to może sobie zaznaczyć bez problemu. No, także to wszystko według własnych upodobań.
1: Lecimy listy, dalej. Informacja kontrolna, lewy nawias i prawy nawias, dwukropek, z przodu.
0: Informacja kontrolna to jest to właśnie, że on wyświetla kontrolki. Tutaj jest ta element listy, czyli ELN. On to może wyświetlić z przodu, czyli tak jak ja to lubię mieć ustawione.
1: Element listy, wróć.
0: Wróć, czyli po prostu ma to ustawione po prostu za tymi informacjami, czyli daleko z przodu. Nie wiem właściwie, dlaczego to się tak nazywa, wróć. No ale nie wiem, może no dziwnie troszeczkę.
1: Element listy, off.
0: Off, czyli w ogóle te informacje na temat kontrolek nie będą wyświetlane. No ale ja lubię, jak jednak wiem, jaką mam kontrolkę i wiem, jak ją obsługiwać wtedy.
1: Element listy, z przodu.
0: No i mamy właśnie domyślną opcję z przodu.
1: Element listy, informacja gorącego klawisza, lewy nawias, H, prawy nawias, dwukropek, znak kaski.
0: Informacja gorącego klawisza. Tu ustawiamy, jak gorące klawisze mają być pokazywane na linijce.
1: Element listy, wzory punktu.
0: Wzory punktów.
1: Element listy, off.
0: Off, czyli w ogóle nie są pokazywane.
1: Element listy, znak kaski.
0: Znak kaski, no to tak jak jest domyślnie. Lecimy
1: element
0: dalej.
1: Element listy, anonsowanie klawiszy skrótu, lewy nawias, S, prawy nawias, dwukropek, on.
0: Anonsowanie klawiszy skrótów, czyli klawiszy skrótu, czyli po prostu to jest opcja, która włącza lub wyłącza anonsowanie skrótów klawiszowych przez syntezator mowy, czyli Agatkę naszą tutaj kochaną. No cóż, no jak powiedziałem, ja to zawsze mam włączone, zresztą właśnie jak przyjdzie czasem skorzystać z syntezatora mowy, no to dobrze jest, jeżeli ona powie, jak co wywołać.
1: Element listy, tryb oszczędzania mocy, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, on.
0: Tryb oszczędzania mocy to jest coś takiego, co pozwala Braille Sensowi, wiem, że plus na pewno, czy starsze miały, to nie wiem, po dłuższym czasie nieużywania po prostu przejść w stan uśpienia. I wtedy Braille Sens wydaje się być totalnie wyłączony, natomiast można go bardzo łatwo obudzić, używając przycisku, znaczy właściwie klikając dowolny przycisk na klawiaturze, czy to spacja, czy to jakikolwiek inny.
1: Element listy. Oszczędzanie mocy. Porzucone lewy nawias, K, prawy nawias, dwukropek po 10 minutach.
0: Tak jest. Tu jest taka fajna opcja. W sumie ona jest chyba źle przetłumaczona, bo to jest oszczędzanie mocy porzucone. A właściwie to nie jest porzucone. No nie wiem, to troszeczkę dziwnie to panowie chyba przetłumaczyli. Natomiast polega to na tym, ni mniej, ni więcej, tylko po 10 minutach nieużywania Braille Sensa, Braille Sens przechodzi w stan uśpienia. Jak powiedziałem, on zagra taki sygnał, jakby się wyłączał. Powiem więcej, on jest w takim dość dużym uśpieniu, natomiast bez problemu możemy wtedy nacisnąć spację lub inny dowolny klawisz na klawiaturze i on się wtedy budzi bez problemu. I tutaj mamy opcję 10, 20 i 30 minut.
1: Element listy po 20 minutach. Element listy po 30 minutach. Element listy po 10 minutach.
0: I 10 minut, wiadomo.
1: element listy. Sprawdź dzisiejszy plan dnia, lewy nawias.
0: Sprawdź dzisiejszy plan dnia. To jest po prostu, jeżeli mamy jakieś terminy w kalendarzu prawdopodobnie zapisane, czy jeszcze gdzieś, no to możemy sobie tutaj, to, ta opcja powoduje, że BrightSense codziennie po uruchomieniu monitoruje, czy dzisiaj mamy jakieś spotkanie, czy nie.
1: Element listy, tryb jednoręczny, lewy nawias, H, prawy nawias, dwukropek, off.
0: Tryb jednoręczny, czyli dla ludzi nieposiadających którejś ręki. Jak on działa, jeszcze nie wiem. Na pewno to będzie zaprezentowane. Natomiast no, wiadomo, że najczęściej on nie jest po prostu potrzebny, no chyba, że ktoś no, po prostu no, nie ma jednej ręki. To wtedy po prostu włączony jest ten tryb używania jedną ręką. Dokładnie jak to działa, nie wiem, ale jak powiedziałem, zaprezentuję, natomiast domyślnie jest to off. No wiadomo, jak on, no to wtedy BrightSense będzie inaczej pracował. To znaczy pracować będzie tak samo, natomiast będzie inaczej przyjmował opcje wpisywane. Zamiast dwóch rąk wtedy po prostu będzie umożliwiał wpisywanie w ten sposób, że będzie można używać jednej ręki tylko do jego obsługi. Ale nam to nie jest potrzebne.
1: Element listy. Domyślny dokument, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, dokument tekstowy.
0: Domyślny dokument, czyli domyślny dokument tworzony przez edytor tekstu. Tu mamy dokument, mamy trzy rodzaje dokumentów. Dokument typu Sense, dokument typu Braille, czyli dokument brajlowski i dokument tekstowy. Dokument, nie wiem, jeszcze przynajmniej nie wiem, czym się wyróżnia dokument typu Sense, ale ja myślę, że spokojnie podczas opisywania tych dodatkowych już potem poszczególnych aplikacji postaram się to sprawdzić. Także spokojnie, no jest to na pewno chyba jakiś typ, z tego co pamiętam, dokumentu brajlowskiego. Natomiast ja zawsze piszę w dokumentach tekstowych, nigdy jeszcze się nie spotkałem z tym, żebym potrzebował dokumentu Sense. Natomiast no, myślę, że one mogą być przydatne komuś. Być może także i mi, nie wiem, się okaże. Natomiast, no jak powiedziałem, na razie tego na dłuższą metę nie potrzebowałem.
1: Element listy. Dźwięk progresu, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, wiadomość.
0: Dźwięk progresu to jest bardzo ważna funkcja, znaczy ważna jak ważna. Jeżeli coś robimy i coś trwa długo, to na linijce jest wyświetlane procenty. Są wyświetlane procenty, ile procent wykonano. I teraz tak, mamy tą opcję ustawioną jako wiadomość, czyli ona wyświetla procenty i tyle. Ale mamy też inne możliwe opcje.
1: Element listy, off.
0: Off, czyli w ogóle nie pokazuje nam chyba tego progresu.
1: Element listy, D.
0: Bip to jest po prostu, oprócz pokazywania się procentów, będzie jeszcze pipczał sygnał. On pipczy chyba tak mniej więcej co półtorej sekundy, może trochę krócej. Niemniej powiem szczerze, najlepiej ustawić na wiadomość, ponieważ przy naprawdę dużych zasobach, jeżeli coś musimy zrobić ważnego na BrightSense, lepiej, żeby wyświetlały się nam procenty.
1: Element listy, wiadomość.
0: Czyli po prostu ustawić na wiadomość.
1: Element listy, duet go, lewy nawias, B, prawy nawias, dwukropek, off.
0: Bluetooth. A że Agatka to tak dziwnie czyta, no to trudno. Bluetooth. Ja tu mam akurat off, natomiast on po prostu włącza Bluetooth. Bluetooth jest po prostu włączony i nic. Natomiast żeby używać Bluetootha, tam przy opisywaniu tego głównego menu była taka aplikacja Bluetooth Manager. I po prostu za jego pośrednictwem możemy wszystkie, można powiedzieć, operacje na Bluetoothie dokonać. Ale żeby to zrobić, to trzeba właśnie skoczyć tutaj do tych opcji i po prostu nacisnąć literkę B, żeby przejść do Bluetooth, bo akurat taki jest skrót klawiszowy. No i zmienić z opcji z off na on.
1: Element listy. Sieć wireless, lewy nawias, W, prawy nawias, dwukropek, off.
0: Sieć wireless, czyli nic innego jak po prostu karta bezprzewodowa. Domyślnie jest ona wyłączona, natomiast bez problemu można ją włączyć. I po prostu można wtedy korzystać z internetu bezprzewodowego. Trzeba oczywiście wtedy jeszcze troszeczkę tam pokonfigurować parę rzeczy, zwłaszcza jeżeli sieć bezprzewodowa ma różne zabezpieczenia. Ale jest to jak najbardziej do zrobienia, nie jest to trudne, że tak powiem. Ci, którzy mają router bezprzewodowy, zapraszam, żeby się pobawili BraleSense Plus po prostu jako urządzenie, dzięki któremu można korzystać z internetu. Jest to bardzo wygodne. Ja na przykład tego używałem też do słuchania radia internetowego.

0: Domyślnie jest ona włączona, więc jak podłączymy kabelek, bez problemu będziemy mogli korzystać z sieci. I do tego też zapraszam, bo BrainSense naprawdę fajnie udostępnia ten internet. Jest to bardzo fajnie zrobione. No cóż, no po prostu trzeba sprawdzić to u siebie.
1: Element listy. Dysk przenośny, lewy nawias, D, prawy nawias, dwukropek, on.
0: Dysk przenośny to jest chyba opcja, która pozwala podłączać do tego USB dużego, czyli tego master, takie urządzenia jak pendrive'y lub nieduże dyski zewnętrzne i z nich korzystać. No cóż, jeżeli tą opcję wyłączymy, no to po prostu tych dysków, z tych urządzeń korzystać nie będziemy mogli. A jest to pożyteczna funkcja, więc lepiej zostawić ją na włączoną, ponieważ no, może nam się to przydać w różnych sytuacjach. Ja na przykład na pendrive'ie noszę różne moje materiały, nie tylko z angielskiego, ale z różnych rzeczy. Więc bardzo często z tej funkcji korzystam, jeżeli na przykład biorę BrainSense'a gdzieś, gdzie nie ma dostępu do kompa, bo laptopa najczęściej ze sobą nie noszę. Dlatego bardzo polecam zostawić tą opcję włączoną i chyba dalej już nic nie ma. O! Właśnie to jest taki dźwięk śmieszny, że jak przejdziemy za daleko, to on tak nam fajnie brzęczy. No właśnie. I teraz tak, jeżeli, żeby potwierdzić tę opcję, dajemy tab, czyli tabulator w tym przypadku to jest F3.
1: Przycisk potwierdź.
0: Przycisk potwierdź, tu nie ma przycisku OK, tu jest zawsze przycisk potwierdź albo...
1: Przycisk anuluj.
0: Albo przycisk anuluj. I damy dalej tabulator, to mamy tą listę opcji.
1: Przycisk potwierdź.
0: I damy potwierdź. Shift tab to są analogicznie spacja z F3.
1: Element listy, dysk przenośny.
0: Natomiast jeżeli nam się coś stanie z klawiszem F3, to mamy jeszcze opcję spacja czwarty, piąty punkt.
1: Przycisk anuluj.
0: Właśnie się przeniosłem shift tab. Nie, przepraszam, to jest tab. A shift tab to jest spacja pierwszy, drugi.
1: Przycisk potwierdź.
0: No właśnie. I teraz naciskam enter.
1: Opcje zapisane.
0: I właśnie,
1: ustawienia opcji.
0: O właśnie, powiedział, że opcje zapisano, ustawienia opcji. No i cóż, i teraz może podam parę takich bardzo podstawowych skrótów klawiszowych. I to w sumie na tym będziemy chyba kończyć tą pierwszą część podcastu. No cóż, nawigujemy po menu, czy też po, znaczy po menu, po aplikacji, po tych elementach listy lub po pliku, na początek pliku lub też na początek jakiejś grupy opcji skaczemy po prostu L ze spacją.
1: Manager plików.
0: Manager plików, to jest pierwsza opcja w naszym menu, a na koniec czwarty, piąty, szósty spacja.
1: Pomoc.
0: Pomoc i to jest ostatnia opcja. Dodatkowo oczywiście możemy nawigować po linii. Po linii możemy nawigować oczywiście używając tych strzałek, które są po lewej i prawej stronie linijki brajlowskiej, z tym, że to jest coś takiego, że jeżeli użyjemy tej strzałki, na przykład ja skoczę, a nie, bo teraz to nawet nie będziemy mieli dobrze tego pokazanego, mamy plik tekstowy. Jeżeli ja pójdę strzałką w dół, naciskając prawy dolny klawisz przy linijce brajlowskiej, to ona nie pójdzie mi od razu w dół, czyli do następnej linii, ale przewinie o 20 znaków, żeby pokazać mi resztę z danej linii. I dopiero jeżeli się ta linia skończy, to on dalej pójdzie w dół. Natomiast skróty klawiszowe, które od razu, że tak powiem, chodzą po linii, bez przewijania Braille'a, to są na przykład pierwszy spacja z pierwszym punktem, linia w górę.
1: Ustawienia opcji.
0: Właśnie. I czwarty punkt ze spacją, linia w dół.
1: Pomoc.
0: No i właśnie to do mniej więcej tak chodzi. Akurat jestem na dwóch ostatnich opcjach, teraz jestem na pomocy. Jak dałem pierwszy ze spacją, to powiedział, że to jest menu opcji. No cóż, jeszcze takich parę podstawowych skrótów. Do menu opcji można wejść praktycznie chyba z każdego miejsca, naciskając spację O.
1: Element listy, monitor brajlowski, lewy nawias,
0: no
1: prawy nawias, dwukropek,
0: weszliśmy. Ja
1: przycisk,
0: dam teraz potwierdź.
1: Opcje zapisane.
0: I wychodzimy z opcji. Natomiast właśnie jak

0: pokazałem, tu można się dostać z każdej aplikacji, jeżeli gdzieś jesteśmy w jakiejś aplikacji, coś piszemy, coś edytujemy, czegoś słuchamy, coś nagrywamy, cokolwiek, to wtedy naciskając te klawisze, czyli pierwszy, trzeci, piąty, czyli O i spację, możemy wskoczyć od razu do menu opcji. Inne fajne na przykład klawisze to jest na przykład spacja chyba T.
1: Pole statyczne 3.07.41.
0: Tak, tylko że ja nie wiem, czy to jest aktualny czas, szczerze powiedziawszy. Zaraz sprawdzę w komputerze, czy to jest aktualny czas.
2: Wszystkie głosy głośno dźwięk T.
0: Momencik.
2: T.
0: Chyba nie jestem w stanie. Momencik.
2: Menu zamknięte. 0408.27.
0: Nie, to nie jest aktualny czas.
2: Wszystkie głosy głośno jeden.
0: Niestety. Niestety nam to się Bryson spóźni się o godzinę całą prawie. No nic, w każdym razie można ten czas przestawić jak najbardziej. Bardzo pożyteczną opcją, i ja ją często stosuję, to jest opcja spacja i on, czyli pierwszy, szósty. Oj, przepraszam, najpierw z tego muszę wyjść, czyli spacja Z.
1: Pomoc. Pole statyczne, naładowanie z baterii 93%, kropka.
0: No właśnie, to jest taki komunikat o zasilaniu, że jak mamy podłączony zasilacz, to mówi, że naładowanie z zasilacza, jak mamy tylko na baterii, to mówi, że naładowanie z baterii i tu mamy akurat 93%, więc możemy spokojnie, długo, długo jeszcze pracować bez problemu. Oczywiście ta energia no, na pewno się zużywa szybciej, jeżeli mamy włączony wyświetlacz, jeżeli mamy włączony Bluetooth, sieć Wi-Fi i w ogóle jeszcze korzystamy z pendrive'a. Natomiast powiem szczerze, no i tak BrightSense naprawdę długo pracuje na baterii, chyba kilkanaście godzin. Ładuje się chyba około 4, o ile dobrze pamiętam, albo może nawet mniej. W każdym razie no spokojnie można tutaj działać. Po podłączeniu zasilacza, zaraz spróbuję znaleźć zasilacz, mamy taki bardzo fajny komunikat, że zasilacz jest podłączony. Uwaga, podłączam zasilacz.
1: Zasilacz włączony.
0: No właśnie, zasilacz włączony. Natomiast jak wyjmę zasilacz...
1: Zasilacz wyłączony.
0: No właśnie, to mniej więcej tak działa. Co jeszcze? Co jeszcze? Mamy z takich skrótów klawiszowych...
1: Pomoc.
0: O, to są bardzo potrzebne na przykład parę takich fajnych rzeczy. Mamy dobrze poznać jest użycie tych klawiszów z oznaczeniem z F i teraz tak, jeżeli mamy odpalone dwie lub trzy aplikacje i na przykład chcemy między nimi przeskoczyć, to przeskakujemy używając F2, F3. Ja może tak spróbuję
1: Manager plików.
0: Odpalić edytor, początek dokumentu, czyli odpaliłem edytor. Napiszę
1: tyflo.
0: Oj, się pomyliłem.
1: A-S-T.
0: Tyflo podcast. I teraz tak, jak działają te F-y? No, to jest ważna rzecz, żeby poznać, jak one pracują. Działa to w ten sposób, że na przykład F2 wskakujemy lub bodajże to jest tak, zamiennik albo F2 albo spacja M, wchodzimy do menu edytora i to robimy po prostu w ten sposób.
1: Menu plik, lewy nawias, F, prawy nawias, rozmiana.
0: Jest menu plik i oczywiście możemy też zrobić to za pomocą spacja M. Ja teraz wyjdę stąd. Spacja Z. Powiedział anuluj. Można też, jak powiedziałem, Enter E, czyli ósmy spacja E. Bezproblemowo. To było F2, żeby udowodnić, że to jest, można powiedzieć, taki substytut, jeżeli chodzi o klawiszologię, to wpiszę też spacja M.
1: Menu plik, lewy nawias, F, prawy nawias, rozwijane.
0: No właśnie, jestem teraz w menu plik, znaczy w głównym menu edytora tekstu. No dobra, i wychodzę teraz z tego. Się pomyliłem, momencik. A nie, teraz. Okej. Okay. Dobrze. Nacisnąłem spację Z. Teraz tak. Co my tu jeszcze mamy? F1, F2 już było. Właśnie. F1, jeżeli teraz nacisnę, jestem w dowolnej aplikacji i chcę odpalić dowolną inną aplikację, to do głównego tego menu BrailleSense'a plus wychodzę naciskając przycisk F1.
1: Manager plików.
0: Manager plików. I teraz tak, mam edytor odpalony, on tam sobie spokojnie siedzi, a ja sobie chodzę po menu.
1: Edytor tekstów.
0: I na przykład adresowa. Sobie szukam tego. No.
1: Media player.
0: Media playera, właśnie. Mogłem nacisnąć M, a mogę chodzić też po menu. No to, żeby nie było, że cały czas tym enterem działam. No ale właśnie BrailleSense na to pozwala, no to wciskam M.
1: Pole statyczne, tytuł dwukropek, brak elementów do wyświetlenia, kropka.
0: No i właśnie, i mamy odpalony teraz właśnie Media Player. Ja spróbuję tutaj jakiś utworek odpalić, ale tylko na chwilę.
1: Menu, plik, lewy nawias, F, prawy nawias, element menu, otwórz plik, lewy nawias, o prawy nawias, otwórz plik, okno dialogu, element listy, radio folder 1, łamanie 2.
0: Tak, i teraz chodzimy po katalogach, gdzie mamy jakieś nagrania. W radio akurat mam, bo element nagrywałem audycję.
1: Element listy.
0: To będzie akurat
1: nawias,
0: audycja pana Kordowicza.
1: Kreska 01.mp31 łamanie 1.
0: No i teraz naciskam na niej Enter.
1: Dodano jeden plik do listy odtwarzania. Ładowanie. Pole statyczne, tytuł ścieżka 1, lewy nawias, 104200, prawy nawias, kreska 01, odtwarzanie.
0: No właśnie. I teraz nam się odtwarza. I teraz tak. Ja to troszeczkę ściszę. A właśnie, ściszamy. Ściszamy za pomocą spacji i jak chcemy ciszej, to strzałkę prawy, czy w dół, czyli prawy dolny przycisk, jak w górę, jak głośniej, czyli strzałkę w górę, prawy górny przycisk. Żeby nie było, to ja to zademonstruję.
3: Wariacyjna jest szczególnie predestynowana do
0: teraz
3: tego,
0: jest najgłośniej,
3: żeby wyrażała elan vitalu.
0: Oczywiście ta głośność też zależy od ustawionego,
4: może jest trudna do odbioru,
0: ustawionej głośności głosu. Nie wiem, czy mnie w ogóle było słychać, ale chyba było. Teraz mam na 2, czyli prawie w ogóle tego nagrania nie słychać. Ustawimy się na 5 albo na 6. Dobra, fajnie. Gra nam tutaj pan Kordowicz. I teraz chcę przeskoczyć do edytora tekstu. No, mogę zrobić to na 2 sposoby. Raz, że po prostu nacisnę F2 i F3.
1: Idź zadania dwukropek, edytor tekstów, tytuł podcast.
0: Idź zadania, edytor tekstów i otworzył się edytor tekstów i powiedział nam Tyflo Podcast, bo to jest akurat napisane. Ja mogę dalej ten plik edytować. Na przykład, nie wiem, Tyflo Podcast, myślnik, o właśnie, tu akurat słychać, że mam właśnie tę klawiaturę, znaki i słowa.
1: Poświęcony osobom niewidomym.
0: No i dobra, i fajnie. I teraz tak, jak chcę do tego playerka przeskoczyć, to znowu F2, F3.
1: I zadania dwukropek, media player. Pole statyczne, tytuł ścieżka, jeden lewy nawias, 104200, prawy nawias, kreska 0,
0: jak widać, jestem. I to jest jeden sposób, bardzo szybki. A jeszcze jest drugi. Na przykład, żeby nie skakać po tych aplikacjach, bo na przykład mamy 4 aplikacje i po każdej skakać, do każdej wskakiwać, no to w ogóle jest katorga. Jest szybszy sposób. Naciskamy F1, F4.
1: Element listy. I zadania dwukropek, media player 2, łamanie 2.
0: No właśnie. 2 łamanie 2, czyli drugie zadanie z dwóch zadań. Znaczy, drugi obiekt z dwóch. To jest napisane na lince 2/2. Nie wiem, dlaczego Agatka czyta to jako łamanie. Słuchajcie, i to jest tak, że po prostu mamy teraz Media Player zaznaczony, bo w Media Playerze ostatnio byłem. Ale ja chcę skoczyć do edytora.
1: Element listy. i zadania dwóch kropek, edytor tekstów 1/2.
0: No i właśnie, jestem teraz na edytorze, dam Enter.
1: Niewidomym kropka.
0: No właśnie, i odczytał mi ostatnie słowo. No i jestem w edytorze. A teraz sobie mogę wyjść z edytora, znaczy spacja Z.
1: Przycisk wyboru, zapisać czytajnik, tak.
0: Zapisać, domyślnie jest tu wpisane tak, jeżeli chcemy nie, to oczywiście naciskamy spację.
1: Przycisk wyboru, nie.
0: I naciskamy Enter, bo ustawiliśmy się na nie.
1: Zadania dwóch kropek, media player.
0: Ja jeszcze dokładną obsługę każdej z aplikacji pokażę osobno. I teraz jesteśmy tylko w playerku. I jeszcze chciałem coś pokazać a propos odpalania nowych aplikacji. Jesteśmy w media playerku, ja go jeszcze troszeczkę ściszę. I teraz tak, dam F1.
1: Menedżer plików.
0: Jestem na menedżerze plików. I teraz tak, szukam sobie programu.
1: Książka adresowa. Harmonogram zadań.
0: I w końcu stwierdziłem, że mi się jednak nie chce innego odpalać, to chcę wrócić do menedżera. To ja po prostu robię to spacją Z.
1: Pole statyczne, tytuł ścieżka 1/104 200 0/1 odtwarzanie.
0: No więc właśnie. Jestem w media playerze. Czy jeszcze coś z takich ważnych skrótów? Chyba to są najważniejsze. Ja wyjdę z media playera.
1: Media player.
0: Teraz jestem w głównym menu. Jakbym chciał jeszcze wyżej przejść, to już nie mogę. To będzie taki fajny dźwięk. O właśnie. No cóż, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą część podcasta, o tą pierwszą część, bardzo ogólną, bardzo taką, że tak powiem, no może i po łebkach, niemniej na pewno obiecuję, że kolejne części się pojawią. Kiedy? Nie wiem, na pewno będą. Dzisiaj obiecuję na pewno to, że w drugiej części będą te niedoróbki, to znaczy niedoróbki w sensie uzupełnione informacje, których dzisiaj nie byłem pewien. Plus oczywiście zaczniemy chodzić po poszczególnych aplikacjach, więc na pewno będzie na menedżer plików, bo to jest podstawa, żeby nauczyć się zarządzania plikami, operować po dyskach, także no to jest sprawa ważna i tym się na pewno zajmę w drugiej części podcasta. Na to, jeżeli chodzi o tą część, to ja już dziękuję. Może wyłączę BrailleSense'a.
1: Zasilanie wyłączone.
0: No właśnie, taki jest dźwięk. No dobrze, to ja dziękuję bardzo za dzisiejszą część. Mam nadzieję, że przynajmniej ta pierwsza część dała jakiś obraz, jak ten notatnik wygląda, jak on pracuje, jak działa. Na pewno obiecuję, że tych części będzie więcej. Ile to nie wiem. Powiem tak, no ograniczać się nie będę. Jeżeli będą jeszcze jakieś propozycje, żeby pokazać, jak coś obsłużyć w BrailleSense'ie, czego ja nie przewidziałem, no to te postaram się to umieścić. Jak się ze mną można kontaktować? Podaję e-maila fura2@o2.pl. Proszę o konstruktywną krytykę na temat tego podcastu, na temat tej części, na temat pomysłów. Poproszę jeszcze o pomysły, co na przykład chcecie, żebym pokazał w następnych częściach na temat BrailleSense'a Plus. Jak wspomniałem, BrailleLite na pewno będzie kontynuowany, natomiast priorytetem teraz jest BrailleSense, no bo ponieważ są to notatniki nowe, bardzo, że tak powiem, ludzie poszukują informacji o nich, na forum Klango można było sporo się naczytać różnych pytań na temat BrailleSense'a, postaram się też to forum przejrzeć, jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedziałem, to odpowiedzieć. Mimo wszystko jednak, mimo różnych forów, list dyskusyjnych i tak dalej, poproszę o maila fura2@o2.pl. Jeśli macie jakieś uwagi, macie pomysły, macie zastrzeżenia, chętnie wszystkie te rzeczy przyjmuję. Na temat podcastu, na temat technicznego nagrania tego podcastu, na temat w ogóle, nie wiem, całości, całokształtu. Proszę pisać fura2@o2.pl. Jeszcze raz powtórzę. I to tyle. Dziękuję za dzisiejszą część. Kiedy będzie następna część? Nie wiem. Ale na dzisiaj to już tyle. Z tej strony kłania się Artur Rutkowski.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, dziś jest 6 czerwca roku 2023. Wysłuchacie Tyflo Radia, Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia, no ale tu kluczowe w kontekście dzisiejszej audycji jest właśnie słowo radio, bo o tym, za pomocą czego i jak słuchać radia, zwłaszcza na urządzeniu mobilnym z systemem iOS, ale nie tylko, bo to o różne inne ciekawostki zahaczymy. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Ze mną dzisiaj w studio Michał Kasperczak. Witam cię, Michale.
2: Dobry wieczór.
1: No i oczywiście ja przy mikrofonie Paweł Masarczyk, a za konsoletą realizuje nas Michał Dziwisz, który też będzie dzisiaj tu obsługiwał prawdopodobnie te nasze telefony i wiadomości tekstowe i te rzeczy, które będziecie do nas pisać, bo możecie pisać, możecie dzwonić. Dzwonić na tyflopodcast.net/zoom. Również na Facebooku, na YouTubie możecie pisać nam komentarze pod transmisjami, bo tam oprócz radia, o którym dziś sporo jesteśmy, kontakt.tyflopodcast.net również do waszej dyspozycji, jeżeli chcecie pisać, no i aplikacje odpowiednio na Windowsa, Dawida Piepera, Tyflo Podcast i Tyflo Centrum Arkadiusza Świętnickiego na iOS. No właśnie, więc radio to jest taki dość oczywisty środek dla osób niewidomych przekazu i dość oczywiste zastosowanie urządzeń mobilnych, bo radioodbiorniki mieliśmy już w telefonach niektórych z Symbianem i w niektórych starszych telefonach w ogóle. Poza tym wielu z nas jakiś taki odbiornik posiada, bardziej lub mniej kieszonkowy. To radio zawsze gdzieś jakoś się odtwarza, na komputerze, na smartfonie. No, okazuje się, że na zegarku też można, na telewizorach inteligentnych, na czym tylko chcemy, to radio znajdziemy. Ale tak konkretnie, no to czym najlepiej je odtwarzać, skoro mamy aż tyle możliwości i zwłaszcza w tym kontekście internetowym, jak najmądrzej z tego wybrać?
2: No możliwości. Tak, no, sprawa jest nie jest taka, jest prosta i nieprosta. Prosta dlatego, że tych aplikacji do odtwarzania radia internetowego jest sporo i w ogóle można do tematu podejść na kilka, na dwa sposoby. Nieprosta o tyle, że jest wybór, można i trzeba się zdecydować albo używać do różnych rzeczy, do różnych stacji radiowych albo do różnego sposobu odtwarzania radia różnych aplikacji i te aplikacje z jednej strony one są do siebie bardzo podobne, ale niestety albo stety każda z nich ma coś, czego nie ma ta druga i to ma, mam tu na myśli z jednej strony określoną łatwość obsługi, określone funkcje interfejsu samej aplikacji oraz no, oferowanych możliwości. Przy czym no, nie powiemy na pewno o wszystkich aplikacjach, bo ja nie znam tego Radio Box, jest taka aplikacja jeszcze online jakaś tam. Wiem, że na grupie Apple'owej, polskiej, facebookowej, tam była mowa o jeszcze jakichś innych aplikacjach, o których ja w ogóle no, nic nie wiem. Też minusem jest to, że chyba większość z tych aplikacji to są w zasadzie aplikacje płatne, prawda?
1: No zależy, bo tych darmowych jest też dość sporo i tych dobrych, więc jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce słuchać za darmo radia, po prostu radia, bez wodotrysków, to znajdzie dla siebie jakąś opcję. Tu nie ma się o co martwić.
2: Ale nawet spośród tych, o których będziemy dzisiaj mówić, tak? Bo tak, ty będziesz opowiadać o cenach, o App Store, dobrze, to okej, okay, tak. To nie jest tak źle, to będziemy o tym mówić.
1: Natomiast jeżeli chcecie czegoś więcej niż tylko zwykłego odgrywania stacji radiowych, no to jest tych opcji troszkę i są one też płatne, to prawda. To prawda i to trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast ja myślę, że warto sobie na początku odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie. Czy bardziej opłaca się, albo czy bardziej warto mieć odpowiednie aplikacje konkretnych rozgłośni radiowych, czy mieć taką jedną, która agreguje tych nadawców różnych i te rozgłośnie różne? Nie wiem, czy na to jest taka prosta odpowiedź, bo No znowu, nie wiem, czy się ze mną, Michale, zgodzisz, ale zależy od tego chyba też, na ile jesteśmy związani z danym nadawcą.
2: Tak, i czego chcemy tak naprawdę, bo oczywiście u nas to jest u nas, no w sensie u nas użytkowników voiceovera, użytkowników niewidomych jest najczęściej tak, że wszystko rozbija się albo bardzo dużo rozbija się jednak o interfejs i o dostępność, o to jak dana aplikacja jest zrobiona, czy używa się jej, czy w ogóle możemy jej używać. Na szczęście w zasadzie mało aplikacji nie możemy używać, ale czy to jest wygodne, efektywne, szybkie, dostępne, jakieś takie optymalne dla nas. To już tutaj trochę rozbijamy się o preferencje poszczególnych osób. Natomiast, no właśnie, są osoby oczywiście, które lubią jedną aplikację do wszystkiego, są osoby takie, które lubią do wszystkiego mieć coś, poszczególną aplikację, która oferuje nam tylko jedną funkcję albo jedno radio. No, na pewno plusem aplikacji określonych stacji radiowych jest to, że taka aplikacja to nie jest tylko odtwarzacz radia, ale to jest często jakiś taki, one często oferują dostęp do usług dodatkowych, do jakichś funkcji specjalnych, do kontaktu, czasem do kontaktu prostszego, kontaktu z radiem. Oferują opisy audycji, która jest emitowana, albo jakichś innych audycji. Wysyłają powiadomienia. Na ekranie blokady widzimy, jaka jest, nie tylko jaka jest audycja, ale nie wiem, czasami tytuł piosenki, kto ją prowadzi. No, czyli tutaj oczywiście to też zależy od aplikacji, tak? Każda stacja radiowa ma to rozwiązane inaczej. Niemniej jednak jest tak, że być może w pewnych sytuacjach warto z takich aplikacji specjalnych korzystać. Tym bardziej, że wielu z dostawców treści łączy radio z podcastami, z jakimiś treściami premium, no z ofertą, za którą się płaci. No i wówczas oczywiście radia na żywo możemy słuchać wszędzie, ale już wszelkie audycje jakieś pod tak zwane podcastowe, mówię tak zwane, bo literalnie no podcast to z jednej strony to jest, no to jest audycja, ale dostępna przez kanał RSS, który możemy sobie wrzucić do każdego zewnętrznego, niezależnego, jakby osobnego czytnika podcastów, a często to, a teraz coraz częściej jest tak, że podcasty, które są oferowane przez rozgłośnie radiowe, no to są po prostu treści ukryte w danej aplikacji tylko i wyłącznie, tak, za paywallem, treści, za które trzeba najczęściej zapłacić, a jeżeli nawet są darmowe, to i tak są dostępne w ramach określonych aplikacji, także czasem nie ma wyjścia, trzeba skorzystać z aplikacji, tak jak to na przykład ma miejsce, nie wiem, w aplikacji Radia Nowy Świat, która oferuje treści tylko płatne, te podcastowe, w aplikacji Radia 357, która niektóre rzeczy udostępnia za darmo, no ale tylko i wyłącznie w ramach aplikacji. Owszem, niektóre rzeczy są na YouTubie, ale to jest osobna historia. Także to wszystko zależy też kto, bo jak ktoś chce tylko słuchać i tak, no mówię, to nie ma, to już każdy inaczej, tak jak ładnie mówiłeś, że to zależy od związku jak kogoś z daną stacją radiową gdzieś tam.
1: Przywiązania do stacji.
2: O, tak.
1: No, niektórzy też oferują takie innowacyjne usługi. Ja dość dużo mam przykładów z rozgłośni niemieckich i to takich o tym formacie, powiedzmy młodzieżowym, takim top 40, top 100, czyli muzyka, no najnowsza pop, gdzie no przykładowo stacja, uciekła mi teraz jej nazwa, ale stacja właśnie o takim formacie z Hessischer Rundfunk, chyba UFM to się nazywa, czyli z Hessi, tam Frankfurt, Marburg i te rejony, oferowała przez dość długi czas, nie wiem czy dalej tego nie robi, możliwość dawania jakby łapek w górę i w dół przy piosenkach, które aktualnie grały.
2: Takie Last FM trochę.
1: Tak, i publika decydowała, co ma polecieć częściej, a co mniej, więc nie było potrzeby już robienia listy przebojów takiej, powiedzmy, w klasycznym rozumieniu tego słowa, bo na bieżąco, w miarę jak piosenki były odgrywane, słuchacze po prostu dawali łapki w górę, w dół, no i gdzieś tam, powiedzmy, ilość tychże w jakimś tam okresie czasu decydowała, czy piosenkę trzeba gdzieś, powiedzmy, z prime time'u, czy z danego slotu czasowego, albo w ogóle z ramówki zdjąć, czy dać jej więcej. Też wiele stacji pozwalało, no niektóre oczywiście robią to przez WhatsAppa, ale były też stacje, które pozwalały wysyłać wiadomości głosowe jako pozdrowienia i jako takie wstawki. Nie wiem, tam powiedzmy prowadzący zadaje jakieś pytanie i słuchacze mogą odpowiadać w formie wiadomości głosowych. Więc no,
3: skoro już o takich rzeczach mówicie, tak, to ja się pozwolę sobie wciąć i powiedzieć o aplikacji stacji radiowej, która moim zdaniem jest najbardziej innowacyjna generalnie z wszystkich, jakie było mi dane widzieć kiedykolwiek. To jest radio, które nazywa się Radio Paradise. To jest stacja amerykańska, jedna z pierwszych założonych tak na poważnie stacji internetowych. To jest w ogóle dosyć ciekawe radio, bo oni mają kilka kanałów i tak naprawdę te kanały są wypełnione muzyką i zapowiedziami jednego prezentera w zasadzie, cały czas. On po prostu te zapowiedzi ma bardzo króciutkie, Bill Goldsmith, ale no on w zasadzie przede wszystkim to on się tam cały czas pojawia. Natomiast co jest interesującego w tej aplikacji? Jest oczywiście to, o czym ty, Pawle, wspomniałeś przed momentem, to znaczy można dawać łapki w górę, łapki w dół, a nawet powiedziałbym więcej, bo tam ocenia się dany utwór w skali 10-punktowej, ale oprócz tego, kiedy zainstalujemy sobie aplikację, ja to testowałem na iOSie, to wyobraźcie sobie, że można zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, można pobrać sobie miks z danego kanału na kilka godzin do przodu. Dajmy na to, jedziemy w podróż. To jest
2: nasze... Bo to radio, rozumiem, że ono jest jakby takie nagrywane, znaczy ono nie jest takie, znaczy radio, ono nie jest takie na żywo, tak? Czy...
3: To znaczy, no to jest radio zautomatyzowane, ono nie jest nagrywane, ale to jest raczej, powiedziałbym, automat. Natomiast co jest tam ciekawego, że możesz sobie, jeżeli na przykład uznajesz, że będziesz przez najbliższych kilka godzin jechał, powiedzmy, samochodem, masz słaby zasięg, jeżeli chodzi o internet, no bo to różnie bywa, i lubisz Radio Paradise. Chcesz sobie ich słuchać. Wybierasz sobie, na ile godzin do przodu ma pobrać ci materiał audio z danego kanału i on go pobiera. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest jak na radio, bardzo innowacyjna, oczywiście nie jest innowacyjna jak na takie typowe serwisy streamingowe, to jest możliwość pomijania utworów w playliście. Nie podoba nam się jakiś utwór, to sobie klikamy, pomiń i już. I gra nam następny. Oczywiście, jeżeli uznamy, że jednak chcemy się do tego nagrania cofnąć, to też możemy.
2: Czyli to jest taki, no powiedzmy, streaming, który, nie chcę mówić, że streaming, który udaje radio, ale coś, który, streaming, który trochę wygląda jak radio, albo radio, które działa jak streaming taki trochę z zapowiedziami.
3: No,
2: przypisanymi gdzieś tam do utworów, do kontekstu.
3: Czyli w taki sposób, w jaki w zasadzie większość stacji radiowych w dzisiejszych czasach wygląda, no bo wyjąwszy jakieś oczywiście takie radia, które są nastawione na bardzo autorską formę przekazu, no to większość stacji radiowych, no to jest w zasadzie jakiś automat, który odgrywa piosenki i ewentualnie odgrywa też wejścia prezenterów. No czasem...
2: No tak, ale tam są jeszcze jakieś interakcje z słuchaczami, godzina na bieżąco mówiona, więc to są takie rzeczy, które wtedy trudno byłoby...
3: Wiesz co, w internecie, w przypadku internetu, zwłaszcza jeżeli radio jest adresowane dla różnych stref czasowych, nie bardzo wiem, czy jest sens podawania godziny. Ja sam się łapię na tym, jak teraz prowadzę audycję w radiu brytyjskim i mam tak naprawdę słuchaczy z Polski i z Wysp. I coraz częściej...
2: Którą godzinę podać?
3: Tak, coraz częściej zastanawiam się, czy w ogóle ma sens podawanie tej godziny. Łapię się na tym, że po prostu mówię, że jest ileś minut po pełnej, bo to chyba najlepsze wyjście z takiej sytuacji. Ale kiedy rzeczywiście audytorium jest globalne, to z podawaniem tej godziny to już naprawdę trzeba się mocno zastanowić.
1: Tak. Natomiast to dobrze, że Michale odmówisz o tych rozwiązaniach, bo jeszcze mi się przypomniało a propos właśnie chyba też UFM tam w Niemczech. No to oni jeszcze mieli taki pomysł, to chyba nie przeszło albo bardzo krótko działało, że do pewnego stopnia możemy sobie spersonalizować, co w naszym radiu, oczywiście to też tylko i wyłącznie przez aplikację, poleci. I to do tego stopnia, że oczywiście były było kilka sugestii piosenek, które gdzieś tam czasowo były w miarę podobne i się to wyrabiało. Mogliśmy wybrać, nie wiem, piosenkę 1, 2 lub 3. I on tą piosenkę, którą my wybraliśmy, puszczał nam pomiędzy wejściami. Czyli wejścia się dalej zgadzały. Reklamy, wiadomości, pogoda, inne tam wejścia antenowe się zgadzały co do sekundy. Natomiast piosenki mogliśmy sobie tam z jakiegoś pakietu ograniczonego wybrać, jakie chcemy, żeby akurat u nas poleciały. I to do tego stopnia była jakaś personalizacja tam. Nadawcy, który normalnie też nadaje na FM, na DAB-ie i tak dalej. Więc
3: co ciekawe, w ogóle w planach Paradise to jest nawet coś takiego, że osoby, które będą miały 100 lub więcej ocenionych piosenek, dostaną możliwość stworzenia własnych stacji radiowych, takich spersonalizowanych, w oparciu o ich bibliotekę muzyczną. A ta biblioteka jest ogromna, bo tam jest, tam jest są jakoś... tysiące utworów.
1: To jest jakoś płatne, czy...
3: To właśnie, wszystko... i powiem szczerze, to mi się najbardziej podoba, tak też w kontekście naszych różnych, no ale my w Polsce jeszcze trochę mało dorośliśmy do zbiórek i się dopiero tego uczymy tak naprawdę, jak to robić, ale jeżeli chodzi o właśnie o ten crowdfunding, który jest realizowany wokół Radia Paradise, to tam jest bardzo ciekawy przekaz. To jest na zasadzie takiej, że to radio jest prezentem dla was słuchaczy i my nie oczekujemy, że będziecie gdzieś tam powiedzmy nas sponsorować. Jeżeli chcecie, to po prostu, jeżeli uważacie, że jest to warte, to,
2: czyli no, to zróbcie.
3: Tak, tak. Taka dobrowolna, ale nie ma tego takiego nacisku, no bo powiedzmy te nasze duże stacje 357, Nowy Świat, tu jest jednak bardzo mocny nacisk na ten patronat i na to, żeby to jednak się spinało i żeby te pieniądze
2: słuchacze
3: dawali. No tylko,
2: że tu bym nie porównywał,
3: dawali.
2: Bo to jest jednak, no czym innym jest radio już nawet nie tyle autorskie, ale jakościowe, znaczy to nie chodzi o to, że to radio, o którym ty mówisz, nie jest jakościowe, tylko że tak naprawdę no, nakłady na produkcję tego, oczywiście to jest infrastruktura, owszem, no, ale to jest tylko coś więcej niż streaming. Bardzo ciekawy technologicznie, zrobiony z jednym prezenterem i tak dalej, to się musi wszystko zgadzać tam czasowo do pewnego stopnia, to się musi buforować i tak dalej, no ale nie ma jakby tantiem autorskich, nie ma programu na żywo w takim sensie zasadniczym, dosłownym, typu ranek, popołudniówka.
3: Nie, tego absolutnie nie ma.
2: Reportaże, wiadomości, sport, no za takie rzeczy, no to ktoś za to musi zapłacić.
3: Ale oczywiście, wszędzie, że tak i tak naprawdę, przede wszystkim no, każda
2: nie
3: taka
2: ma, no albo
3: każda
2: są reklamy, albo zamiast reklamy, no niestety trzeba płacić, aczkolwiek to też to jest taki właśnie problem, że gdzieś tam tutaj bardziej 357 jest na Nowy Świat, to robi bardziej subtelnie.
3: Tak, ja już się ileś razy spotkałem a propos no, właśnie 357, Radia 357.
2: Ale
3: tak,
2: oni ciągle.
3: Tak, takie zarzuty, że tu naprawdę bardzo dużo i bardzo mocny jest ten wręcz taki właśnie nachalny nacisk.
2: Tak, że nie wiem, no tak,
3: patronat.
2: Że nie że właściwie to no oczywiście jak no nie masz, no to słuchaj za darmo, ale jak tylko masz, no to żeby słuchać za darmo i nie zapłacić, no to tak trochę no głupio, nie? To tak co też rozumiem, no mówię, coś za coś, tak? Coś za coś, nie ma reklam, reklamy ludzi gdzieś tam wkurzają, więc to jeden woli reklamy, drugi woli inne reklamy.
1: Ale wracając właśnie...
2: Ale wiemy,
1: tego,
2: o co chodzi. Tak.
1: Na czym słuchać radia i za pomocą czego? No to jest jedna opcja, bo rzeczywiście może jesteśmy związani silnie z konkretną rozgłośnią i aplikacja natywna tejże oferuje.
2: Ja myślę, że jest, przepraszam, tylko jeszcze powiem, to jest jeszcze inny. Jesteśmy jak ktoś nie jest taki obeznany, to po prostu najprościej jest czasami wpisać w App Store, czy nawet w wyszukiwarce nazwę stacji radiowej, wejść na stronę stacji, kliknąć, pobierz aplikację i ktoś się może nie zastanawiać nawet, że są takie aplikacje jak taki radioodbiornik. To tak jest proste. Jest aplikacja danego banku, jest aplikacja, nie wiem, Lidl, Biedronka, no to jest aplikacja Radio Talk FM i koniec. Też tak można.
1: To jest też kwestia przywiązania, bo chcesz słuchać konkretnej stacji, tak? Nie potrzebujesz ich miliona. Wystarczy ci jedna, ewentualnie dwie, trzy, których słuchasz najczęściej, i one mają swoje aplikacje, wrzucasz je do folderu o nazwie, nie wiem, radio. przykładowo.
2: O, ja tak teraz mam i to dla osoby tak. widzącej szczególnie nie jest takie głupie, bo włączasz, mówię, dlaczego mówię widzącej, że włączasz aplikację, jest wyświetlona tam informacja, teraz tam wymyślam, ale tego typu, teraz grany, klikasz tam, odtwarzaj, jest audycja, tam kieruj się na południe, Radio 357, kieruj się na południe, Marek Niedźwiecki i jest jakaś tam miniaturka Marka Niedźwieckiego, od razu i od razu widać, aha, albo ktoś tam inny, nie, na przykład.
1: Jasne.
2: Co kiedyś włączyłem audycję, nawet to kiedyś mama mi mówiła, że włączyła z iPhone'a i że tam ktoś dzisiaj inny prowadzi. Ja mówię, a skąd wiesz, bo jeszcze tego nie wiedziałem, a skąd wiesz? No tu mi no tu widzę, jest coś tam, ja mówię, a co jest napisane? A czekaj, no i dopiero mi przeczytała, nie? Czyli jakby no też ten aspekt wizualny jakiś tam ma znaczenie, nie?
1: Oczywiście. No czyli mogą nadawcy oferować po prostu treści, których nie da się zawrzeć w strumieniu takim zwykłym Shoutcast, Icecast czy też innym. Natomiast to też są osoby, to jest dość popularny też trik, żeby po prostu otwierać sobie streama w Safari, bezpośrednio streama konkretnej stacji, jak on się odtwarza.
2: Tego
1: przez...
2: Tego nie rozumiem. Ona. To znaczy ja wiem, że ludzie...
1: Dodajemy sobie do Safari ten skrót na ekran główny. Mhm.
2: Tego kompletnie nie czuję, nie rozumiem, ale kiedyś tak słuchałem Tyflo Podcastu, żeby nie było, jak nie wiedziałem do końca, jak to, znaczy nie wiedziałem, nie znałem aplikacji, która mi ten link do Tyflo Radia by mogła łyknąć, że tak brzydko opowiem, to tak niestety robiłem. I wydaje mi się to, owszem, jest też na rzeczy, bo kiedy właśnie radio, chyba Nowy Świat robiło, opublikowało jakieś tam badania słuchalności, z czego, w jaki sposób ludzie słuchają, to okazuje się, że bardzo dużo ludzi otwiera sobie radio w przeglądarce. Nie wiem, czy to robią z telefonu, chociaż to teraz coraz więcej się robi to z urządzeń mobilnych, ale no gdzieś tam być może z komputera, z osobnej przeglądarki, osobnego okna, no nieważne, dla gdzieś tam kogoś, kto widzi, to nie jest taki problem, bo no nie musi się martwić screen readerem, który wkoło mu czyta i jakoś tam w ten sposób ogarnia treści, więc być może coś jest na rzeczy, natomiast ja sobie tego w telefonie nie wyobrażam, bo owszem, kiedy otworzymy, znaczy nie wyobrażam, no jest to dla mnie, nie jest to moje do końca, o w ten sposób, bo no może mnie sprostujesz, ale jak to jest? Otwieramy taką, no mamy ten link, zapisujemy sobie nawet w ulubionych gdziekolwiek albo jako skrót na pulpicie, jest taka możliwość. Otwiera nam się przeglądarka i wtedy co? Czy po zablokowaniu ta stacja będzie odtwarzana? Kiedyś nie było, a teraz, bo kiedyś wiem, że nie, a teraz ostatnio jest tak, że blokuje ekran i mi chyba jest odtwarzana, prawda? Jak to jest?
1: Safari na ogół, jeżeli to jest samo audio, to raczej sobie poradzi z tym, żeby odtworzyć na zablokowanym, jeżeli to nie jest obraz. Ja ostatnio akurat słuchałem treści z Bandcampa i mogłem zablokować ekran. Mimo, że nie słuchałem aplikacją.
2: To pamiętam z wideo z kolei miałem, bo kiedyś, miałem z wideo właśnie problem i to dlatego pewnie, że to było wideo, że wiem, że jak Onet wszedł, ten Onet, jak Jarosław Kuźniar przeszedł, i to pasowało, bo on od 1 grudnia chyba 16 przechodził z TVN-u do właśnie do tego Onetu, co autem jeździł i wtedy pamiętam, byłem tego ciekawy, a jechałem na Rechę, się szykowałem. I gdzieś tam z tego iPhone'a to chciałem odtwarzać, mi się potem to blokowało, coś. No to coś jest na rzeczy.
1: No ale nie, to jest metoda, która jest dość mocno odporna na różne zmiany w aplikacjach, tak? Bo aplikacja może pogorszyć dostępność, polepszyć. To samo też ze stroną. Może coś jeszcze się stać.
2: No tak.
1: A tu mamy stream i stream jest streamem. Stream może się zmienić, to prawda, ale to jest potem kwestia, jak ktoś wie, gdzie szukać, to znaleźć nowy.
2: Tylko znowu, to jest takie, no czy wiem, że my tu tak sobie spekulujemy, trochę marudzimy, jak to w tych podcastach technologicznych, ale my, to znaczy nasi słuchacze, my jesteśmy dosyć, no przez to, że musimy jakoś tam wyedukowani technologicznie bardziej niż średnia, ale obawiam się, że większość ludzi, jakich spytasz, oni nie wiedzą, co to znaczy stream. Albo nawet link do odtwarzania stacji radiowych.
1: Tak,
2: bezpośrednio. To wchodzisz na stronę, albo nawet ci wyszukają w jakimś katalogu zbiorczym takim typu TuneIn, typu jakiś tam androidowy, czy ten browser, czy cokolwiek innego jakiś. I tam gdzieś będzie jakaś ikonka, jakiś play, jakiś głośniczek, jakieś coś i to radio odtworzą. To nie jest pojęcie link do direct link, czy bezpośredni link do streamu. Oczywiście my tego pojęcia używamy i dlaczego by nie, ale to nie jest, tak mówię, potocznie pojęcie powszechne, powszechnie używane. tak wśród zwykłych ludzi.
1: Myślę, że to było kiedyś bardziej w moim troszkę pokoleniu w erze radiek internetowych, gdzie były linki do Winampa, do Media Playera jeszcze, do Real Playera.
2: Wiesz tam co, bo nie było streamu. Jeszcze tego nacisku, nie było tego rozwoju, raz, że aplikacji mobilnych, dwa, że takiego internetu w telefonie, internetu, że wszystko jest w internecie, gdzieś tam w internecie na stronie.
1: Tak,
2: nie?
1: Prawda. Mhm. No ale też było popularne właśnie puścić sobie w Winampie takie radyjko, tak? Zwłaszcza właśnie mówię internetowe.
3: Ja tak robię do dziś.
1: No, ja również, zdarza mi się, Fubarem akurat, nie Winampem, ale no, ten sam.
2: Tak, bo Winamp i Fubar to trochę nie jest tematem tej audycji, ale Winamp i Fubar, czyli czołowe odtwarzacze mediów wszelakich dla systemu Windows, to są takie aplikacje, w których, przypomnijmy, można również odtwarzać stacje radiowe. I tutaj był jakiś czas temu w Tyfloświecie grudniowym, bo w jednym z zeszłorocznych numerów Tyfloświata jest artykuł Kamila Żaka na ten temat, kiedy wejdziemy na portal tyfloświat.pl i wpiszemy sobie na przykład radia internetowego, albo wpiszemy sobie Kamil Żak, albo radio, to gdzieś tam ten artykuł powinien wyjść. Tam o kilku takich aplikacjach jest mowa.
1: Tak, ale my jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby w sumie jednak poświęcić najwięcej czasu tym agregatorom. No i kiedy agregatory są przydatne? No mi się wydaje przede wszystkim, oczywiście jak ktoś słucha dużo radia, dużo różnego radia, wśród naszych słuchaczy na pewno jest sporo entuzjastów radia w ogóle jako medium i to są osoby, które mają, nie wiem, z różnych powodów całą grupę konkretnych stacji zebranych gdzieś razem i bardzo szybko między nimi przełączają, bo sprawdzają, a co leci tutaj, a co leci tam, ewentualnie porównują sobie, czy, nie wiem, Kraków ma opóźnienie względem Warszawy, a w ogóle to porównajmy sobie processing, jak brzmi ta stacja względem tej, czy coś się zmieniło, ale takim bardziej pospolitym użytkowaniu, no mamy po prostu taki pakiet stacji, które w zależności od nastroju po prostu chcemy sobie włączyć. Dzisiaj preferuję muzykę takiej stacji, a teraz to chciałbym posłuchać wiadomości, ja tej stacji ufam najbardziej, a tu w sumie jest mój ulubiony program autorski, którego akurat chcę posłuchać.
2: Tej stacji ufam najbardziej, ale chcę zobaczyć, jak jest w innej stacji.
1: Też,
2: co,
1: też.
2: Co powiedzieli.
1: Tak, jak najbardziej.
2: Ja w niedzielę miałem przełączać, ale w sumie się skupiłem na telewizji, a na radiu jakoś nie.
1: Jasne, jasne. No i do tego właśnie są fajne agregatory. Niektórzy też lubią sobie poeksplorować troszkę i poznać nowego radia, na przykład
2: oczywiście
1: z innych zakątków świata, albo właśnie bardziej z internetu, bo wiele stacji internetowych, umówmy się, no nie ma swoich aplikacji dedykowanych. No a po prostu niektórzy chcą starą, dobrą metodą, to o czym już troszkę wspomnieliśmy, pozbierać sobie swoje streamy, które mają.
2: Ale w ogóle jakich my czasów dożyliśmy, że możemy, no mnie, ja akurat nie, no, nie mam na to czasu i nie wszystko jestem w stanie jakoś tam wiedzieć, ogarnąć, jak to się potocznie mówi, ale jak w ogóle, jakie to są w ogóle niesamowite czasy dla kogoś, kto naprawdę interesuje się radiem światowym z różnych dziwnych albo niedziwnych krajów i no teraz dzięki internetowi ma do tego dostęp i dzięki w ogóle takim, no dzięki telefonowi, dzięki smartfonowi, to jest też niesamowite.
1: I radio jest niesamowitym medium pod tym względem, bo to jest chyba jedyne takie medium, gdzie my mamy dostęp do, nie do wszystkiego, bo wiadomo, istnieją geoblokady, istnieją jakieś tam kwestie premium, subskrypcji, różnych rzeczy, ale w dużej części nadal...
2: W radiu nie wiem, czy są geoblokady takie w radiu.
1: No...
3: Oczywiście, że są. W Stanach Zjednoczonych. Okay. Głównie w Stanach Zjednoczonych i głównie dotyczą one tych stacji takich typowo komercyjnych, z różnych grup większych mediowych, typu jakiś Cumulus Broadcasting i inne takie, no na przykład mniejsze stacje w Stanach, które zresztą są moim zdaniem zdecydowanie ciekawsze niż to, co prezentują sieciówki, no to spokojnie, takie lokalne radio, gdzieś tam to sobie spokojnie złapiemy, jesteśmy w stanie odtworzyć, ale niestety te stacje takie typowo sieciowe, zarządzane przez różne grupy medialne, no to nierzadko mają poblokowane te streamy z różnych przyczyn, też między innymi no, ze względu na jakieś tam prawa autorskie.
1: Dokładnie.
2: Rozumiem.
1: Też zdaje się, że nie wiem, czy nie było jakichś problemów właśnie z tymi naszymi wielkimi nadawcami, nie wiem, czy SK, czy któryś tam, nie wiem, jakiś geoblokad kiedyś tam Może mi się pomyliło.
3: SK to kiedyś skutecznie walczyła z tym, żeby nie dało się jej słuchać
1: po linkach.
3: W żaden inny sposób niż z aplikacji, ale chyba już teraz się z tego wycofali.
1: Chyba tak. No więc jest troszeczkę takich różnych działań, ale mimo wszystko dużo lepiej radio niż telewizja, niż powiedzmy jakaś płatna prasa. O telewizję obejrzeć zagraniczną, poza może gdzieś największymi nadawcami i to też w krajach, które są dość świadome i chcą tego, no nie jest to łatwym zadaniem. Bardzo często nie jest to też legalnym zadaniem, więc radio tutaj zwycięża, jeśli chodzi o globalną dostępność. No i mamy programy różne, aplikacje, my dzisiaj bardziej iPhone'owo, aczkolwiek te niektóre z tych aplikacji są wieloplatformowe, więc Android też nie będzie poszkodowany, może tylko pod kątem demonstracji praktycznych i tam Mac.
2: Natomiast jeszcze, bo zaraz chwilkę pewnie będziemy po kolei te aplikacje omawiać,
1: Tak.
2: Chciałem, a pewnie ty będziesz chciał powiedzieć troszeczkę, bo też takim istotnym graczem na rynku i aplikacją poniekąd, coraz mniej, ale jednak pierwszego wyboru jest coś, co się nazywa Tuning Radio.
1: Właśnie o tym chciałem mówić.
2: Dobrze.
1: Nic się nie stało, dobrze, że o tym mówisz, to nie jest istotne, kto zacznie. Ważne, że no, temat jest w jakiś sposób skończony, bo... Znaczy nie, Tuning jest wszechobecny. Trzeba to przyznać. Wszystkie te rozwiązania, gdzie tylko radio może się pojawić, integrują TuneIna, gdzie tylko się da. Jak, nie wiem, asystentka głosowa iPhone'owa, już nie macie jeszcze iOS 17, Siri, ma zintegrowane TuneIn, jak chcemy włączyć sobie radio za pomocą Siri. Wszelkie asystenty głosowe na głośnikach, TuneIn.
2: Ale w sumie to jest też, i działa tak, to jakoś z polskimi stacjami, no tak, jak po angielsku.
1: Ale ja to piszę do Siri, a nie mówię, więc...
2: A, dobrze, ale to muszę spróbować, znaczy dobra, nie spróbuję teraz, nie będę instalował raczej bety, ale to może nie być głupie, że tam Play Radio, Polish Radio Program Free, albo tam Radio Talk FM, no to powinno, tak jak w Google Asystencie, uruchomić, tylko w czym on to uruchamia? Normalnie wtedy...
1: Nie, w tle, po prostu sobie to gra w tle.
2: No, ale na ekranie blokady co masz napisane?
1: Nie patrzyłem, musiałbym zobaczyć, ale nie otwiera się aplikacja i ona też nie jest na pasku. Wyświetla się taki pop-upik, tak jak zazwyczaj, tak jakbyś z Apple Music coś puścił.
2: Tak.
1: Radio sobie gra.
2: I możesz nie otwiera się aplikacja. Magic Tapem.
1: Możesz, tak.
2: Kurczę, no nie głupie to. Naprawdę, tak. my tracimy, że nie mamy polskiej Siri.
1: No zobaczymy, jak to się wszystko potem pozmienia, bo to już powoli narzekają na tą Siri i w angielskiej
2: wersji. Ja wiem, na to dyktowanie offline'owe, które podobno działa w Siri tak
1: Siri
2: dobrze.
1: Też.
2: Tak.
3: I na Tuning też zresztą.
2: My też będziemy narzekać,
3: nadawcy narzekają na Tuning. I ostatnia ciekawostka, no szczególnie z rynku amerykańskiego, Tuning zaczyna od nadawców żądać opłat za umieszczenie swojej stacji w katalogu.
2: To niech dalej żąda.
3: No, podejrzewam, że to się skończy dla nich mniej ciekawie.
1: Tak,
3: z czasem.
1: Oni też chyba się pozbywają nadawców, przynajmniej amerykańskich AM, bo teraz troszkę jeszcze nie rozumiem kontekstu, ale zdaje się, że w Stanach jakieś przechodzą przez Senat teraz kwestie związane z radiem właśnie AM. Dalej podtrzymane jest wymaganie radia AM w samochodach, na przykład Ford się zdeklarował, ale nie wiem, czy to też nie jest jakieś wymaganie gdzieś tam rządowe. Natomiast właśnie już wcześniej były przeboje, kiedyś TuneIn był taką typową aplikacją do słuchania radia.
2: Bo początkowo ta aplikacja miała tam zawsze w wersji darmowej, tam w ogóle były z nią, ona zawsze była taka brzydka właśnie, jeżeli chodzi o swoją politykę biznesową, bo ona miała... Nie pamiętam, o co chodziło i tak troszkę to mówię nieskładnie, ale wiem, że tam był problem z tym, że jakieś takie były nie do końca jasne komunikaty i dość szybko można było z okresu próbnego przejść do wersji premium i była pobierana mocna opłata, jakaś tam 200 ileś złotych rocznie. Nie pamiętam, o co tam chodziło, czy to było tak, że ona jakoś tak było źle przetłumaczone, że wiem, że to był problem, który rozbijał się o jakieś portale takie duże internetowe, że to nie było okej. Okay. Ja odzyskałem te pieniądze, nie pamiętam, czy odzyskałem, ale wiem, że to nie był tylko mój problem i było to coś nagłaśniane gdzieś tam około 2015-16 roku.
1: Tak, natomiast ja się w to nie wkopałem, natomiast polityka TuneIn względem tego, co jest dostępne w premium. No nas za bardzo tu w Polsce, chyba że ktoś się interesuje bardzo Stanami Zjednoczonymi, to nie bardzo nas tutaj obchodzi, bo tu głównie treści amerykańskie i to głównie jakiś sport taki typu college'owy futbol, ligi college'owe, baseball.
2: Jakieś podcasty, czyli takie właśnie treści, tak, które tylko są... No to by znowu, gdyby ten TuneIn, bo TuneIn ogólnie jest dostępny, może nie jest taki super wygodny, ale jest dostępny i jest ok. Natomiast tak, gdyby to był taki, no właśnie, agregator światowy, do którego można stacje radiowe w ramach tej oferty premium jakoś tam, tak trochę jak w App Store, gdzie mogą coś wrzucać i dzielić się z TuneInem i użytkownik płaci trochę z tego, ma TuneIn, trochę stacja radiowa, no to by znowu nie było głupie, bo ten TuneIn to jest usługa wieloplatformowa, ona działa na Androidzie, działa na iOSie, działa też chyba nie najgorzej, podobnież w systemie Windows. Także i wtedy byśmy mieli wszystko, tak? I w tych treściach premium, jakieś treści premium oferowane przez określonego nadawcę. No ale niestety, no tak w TuneIn w tę stronę nie idą. Polscy nadawcy też nie wolą tworzyć swoje aplikacje, co tak, też kosztuje. I no to też jest takie szkoda.
1: To, że coraz bardziej pod górkę mają ci niezależni, tak? No bo
2: oj, tak,
1: Michał, czyli wymaganie opłat, no to już wcześniej...
2: I tam w ogóle jest problem, że do katalogu od pewnego czasu zdaje się, że do katalogu TuneIn nie można dodawać, albo jest bardzo trudno dodać jakąkolwiek nową stację.
1: Tak, bo konta TuneIn, no jak ktoś ma, to ma, albo jak ktoś jeszcze miał, to miał.
2: To ma.
1: A teraz z dość dużą rezerwą są przyjmowane nowe osoby, czy nowe stacje, nowi nadawcy, te nowe konta są gdzieś tam tworzone. Raczej daje się do zrozumienia społeczności, że bardziej mile widziani są nadawcy tacy poważni, czyli no właśnie gdzieś tacy, którzy nadają też naziemnie albo...
2: Tak, bo ten katalog TuneIn, on jest tak bardzo skorelowany z takim radiem fizycznym, radiem naziemnym, tak, że wchodzimy w mamy kraje, no tam regiony, kontynenty, jakieś regiony, kraje, miasta
1: i nawet lokalne, te radia,
2: stacje lokalne i konkretne częstotliwości tych stacji nawet.
1: Tak, tak.
2: Czyli tak trochę jakbyśmy włączali tak, normalne radio.
1: Dokładnie. Więc TuneIn, jak wasi ulubieni nadawcy są w TuneIn, no to czemu nie? Dla mnie ta aplikacja się stała za bardzo taka też rozlazła interfejsowo. Pojawiło się tam dużo elementów, które nie są koniecznie potrzebne, czy tam pierwszej potrzeby, jak chcemy po prostu, nie wiem, znaleźć jakieś radio, posłuchać.
2: Tak, to prawda.
1: Zrobiło się tego strasznie dużo i uważam, że da się prościej. Jeżeli chcemy po prostu słuchać radia, da się prościej i da się przez katalogi, gdzie każdy ma szansę i gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że znajdziecie to, co chcecie znaleźć. I przykładem takiego katalogu nie jest to rozwiązanie idealne, bo ono ma swoje mankamenty, ale jest właśnie otwarta baza rozgłośni radiowych, czy baza, tak, rozgłośni, Radio Browser, która jest tworzona przez społeczność. To sam kod źródłowy tego katalogu jest dostępny na GitHubie. Jest mnóstwo otwartych API i to jest właśnie bardzo takie otwarte. Całkiem dobrze sobie to radzi. Dodanie stacji to jest po prostu wejście na stronę radio-browser.info, kliknięcie w tam New Station i wypełnienie tak naprawdę formularza i w tym momencie już stacja się pojawia, o ile po prostu stream działa i system sprawdził, że stream działa i tam coś gra, no to to, co podaliśmy, jest w katalogu momentalnie dostępne. Więc rozbudowywanie stacji tak naprawdę jest w naszych rękach i każdy może to robić. No i jest sporo aplikacji, które korzystają z Radio Browsera i jego katalogu i na różne platformy, bo i na Androida, i na Windowsa, i właśnie na iOS/Maca. No i takie aplikacje chyba... Na pewno dwie. Ty byś polecił jedną, Michale, tak? Triode?
2: Tak. Triode, czy Triode.
1: Tak, Triode się pisze.
2: Ja niestety nie wiem, powiem szczerze, dla mnie nie jest to bardzo istotne. Ja nie wiem, które z tych aplikacji używają katalogu Radio Browser.
1: Triode na pewno. Bo to jest nawet...
2: Napisane.
1: Napisane na stronie. Było. Na stronie Radio Browsera w ogóle możecie sobie zobaczyć w listę aplikacji.
2: Aha.
1: I tam jest Triode również. Możecie sobie też potestować różne, które tam są na różne platformy. Nie wszystko jest dostępne, to trzeba sobie powiedzieć,
2: no wiadomo,
1: ale są różne. No więc ty polecasz Triode, ja polecam Broadcast.
2: No to jedna, tak, no to, no, ja do aplikacji Broadcast, ja bardzo też lubię, ja jej używałem jakiś czas, potem przestałem, bo znalazłem coś lepszego, dzięki wam, dzięki Tyfloprzeglądowi, chyba dzięki tobie, bo to ty poznajdowałeś tę aplikację, ale aplikacja Broadcast też bardzo, bardzo przyzwoita, ona też ma jedną taką funkcję bardzo ciekawą, więc
1: tak. Tak, zgadza się. No więc właśnie, to Michale, ty pokażemy może tę aplikację. To chciałbyś pierwszy pokazać Triodę?
2: Dobrze, to zaczynamy od. To może, zaczynamy od czego? Od aplikacji jakichś płatnych, darmowych, jak to dzielimy? Jak proponujesz?
1: Bo wiesz co, nie, skoro o Triodzie już wspomnieliśmy, jak tak idziemy już katalogami, aplikacja Triod, darmowa czy płatna?
2: Aplikacja to jest płatna aplikacja, prawda?
1: Tak mi się też wydaje. Pamiętam, że ją kupowałem.
2: Tak.
1: Mhm. No i co ona potrafi?